0: że one nie pójdą, te pieniądze, na przykład na służbę zdrowia. Odpowiedź na to jest, już wtedy o tym mówiliśmy, tak? Po pierwsze dlatego, że to jest inwestycja, a po drugie dlatego, że generalnie my jesteśmy bardzo bogatym krajem, bo jesteśmy krajem, który absolutnie ma wysoki poziom akceptacji dla marnotrawstwa publicznych środków. No bo teraz okazało się, że jest jakiś lekarz, młodziutki bardzo człowiek, który zarabia tam, nie wiem, 1,5 miliona czy ileś tam milionów rocznie, no ale przecież to nie jest jeden człowiek w całej Polsce, który jest w tej sytuacji. Jestem gotowy założyć się, że takich przykładów, gdyby to zbadać, jest, nie wiem, setki, tysiące może. Tak. Przecież to jest tylko przykład. Nie chodzi o tego konkretnego człowieka. To jest przykład pewnej patologii. Patologii mówiącej o tym, że my w Polsce, jako kraj bardzo bogaty, należący dzisiaj do 20, do mieszczący się w gronie 20 największych gospodarek świata, po prostu nie liczymy naszych własnych pieniędzy. My je mamy. My je mamy, no bo tak, przed chwilą czytałem, że 47 miliardów złotych jesteśmy w stanie w ciągu miesiąca wygenerować deficytu, no to jest całkiem sporo pieniędzy. Z drugiej strony epatujemy się tym, że pożyczamy 200 miliardów złotych w perspektywie wieloletniej na zbrojenia. No to nie jest bardzo dużo pieniędzy. No nie jest bardzo dużo pieniędzy. Jest oczywiście, to jest kwota poważna, ale to nie są jakieś kwoty w obszarze zbrojeń, w obszarze militarnym, które no kogoś rzucają na kolana. No nie rzucają, tak? 200 miliardów dolarów. No prędzej, tak? Ale z kolei w obszarze nowoczesnych technologii, w obszarze, nie wiem, kwantowym na przykład, czy nie wiem, nawet sztucznej inteligencji, gdzie wydaje mi się, że już troszkę pociąg nam odjechał, chociaż pewne nadzieje daje nam tutaj ostatni raport Banku Światowego, chyba wczoraj prezentowany, który mówi o tym, że w perspektywie tam 35 roku możemy mieć tam chyba plus 12% do PKB, ale tylko przy założeniu, że staniemy się, o tym zresztą tutaj mówiliśmy, nie dlatego, żeby sobie jakoś przepisywać, czy pierś wystawiać do orderów, a mówiliśmy o tym w klubie, że o ile nie wygramy już prawdopodobnie na tym etapie konkurencji w budowanie centrów, wielkoskalowych centrów przetwarzania danych, no bo to są właśnie miliardy dolarów, nie miliony złotych pojedyncze, tylko miliardy dolarów, i których nie wydaliśmy w odpowiednim momencie, to pewnie możemy być liderami inteligentnej implementacji tej technologii. I o tym właśnie mówi ten raport Banku Światowego wczoraj, a właśnie w Ministerstwie Finansów był prezentowany, że potencjalnie plus 12% do PKB w perspektywie tam najbliższych 10 lat. I są takie szanse, tylko musimy sobie je wybrać, te, z których chcemy skorzystać. Ze wszystkich nie skorzystamy na pewno, tak? Musimy wybrać szanse, z których chcemy skorzystać, dać sobie na to szansę, wydając na to określone pieniądze. I to nie mogą być kwoty liczone w milionach złotych. Z całym szacunkiem, bo milion złotych to zarabiał ten młody człowiek chyba nawet 1,5 miliona rocznie. No to milion złotych to jest, szczerze mówiąc, żadna inwestycja, tak? To jest wynagrodzenie jednego człowieka młodego bardzo w szpitalu. Tylko mówmy o wydatkach na poważne cele, nasze liczone w miliardach dolarów.
1: To teraz jeszcze tak tylko, żeby zobrazować, jeśli Tomek wspomniał o tej patologii, że to nie jest jedna. Proszę Państwa, to każdy ma świadomość, jeżeli zobaczymy karalucha wychodzącego spod dywanu, to wiemy, że to nie jest jeden, tylko jest ich dużo więcej. Więc to jest taka zasada kciuka. Natomiast jeśli chodzi o te miliardy, co Tomek wspomniał, to wrócę jeszcze do tego KPO, tak jak Szczepan powiedział. Te 23 miliardy euro grantów, które były pokazane, że niby dostaliśmy za darmo, to my je musimy zwrócić. I wstępne takie szacunki pokazywały, że do 2050 roku, jeśli dobrze pamiętam, za te 23 miliardy euro, właśnie zależy, jak te nowe środki własne będą uszyte, to w scenariuszu takim standardowym, nie pesymistycznym, nie optymistycznym, my za te 23 miliardy euro do 2050 roku zwrócimy między 70 a 90 miliardów euro. Więc sobie to zwróćcie pod uwagę. I teraz był raport Narodowego Banku.
2: Trzeba otrzymać tych dyrektorów generalnych.
1: Narodowego Banku Polskiego przed KPO, pokazujący, że te środki, jeżeli weźmiemy i wykorzystamy zgodnie z tymi wytycznymi Komisji Europejskiej, co były niedopasowane do polskiej gospodarki, wzrost gospodarczy wzrośnie o 0,4% PKB, tak? Przy wpompowaniu takiej kasy. To tu, jak Bank Światowy pokazuje, że mamy potencjał na wzrost 12% naszego PKB przy dużo mniejszych środkach, przy dostosowaniu sztucznej inteligencji, tak jakby tego zaimplementowaniu w naszej gospodarce jest nie takie trudne do zrobienia. Tak? No więc to pokazuje skalę i głupotę, nazwijmy to, Komisji Europejskiej. Znaczy, z punktu widzenia naszego, to było polityczne narzędzie do tego, żeby sterować krajem, mieć wpływ na politykę. Tak jak SEIF, uważam.
2: To ja tutaj połączę te dwa wymiary, bo były takie, przeczytałem artykuły, że w Polsce będzie gigafabryka AI, to chyba minister Gawkowski się tam tym chwalił. Nie wiem, 3 miliardy złotych czy euro miały na to iść. Obawiam się, że tej gigafabryki nigdy nie było, ani nigdy nie będzie. Natomiast przechodząc do tego, co powiedziałeś, Tomaszu, o tym raporcie Banku Światowego, To jest bardzo ciekawe, dlatego że implementacja AI, taka, która może przekładać się realnie naprawdę bardzo na wzrost gospodarczy, to jest implementacja w przemyśle. To znaczy, że te wszystkie algorytmy są zaprzęgnięte do sterowania maszynami przemysłowymi i tak dalej, nie do generowania, nie wiem, grafik dla ludzi, którzy się nudzą. I to jest trend, który w tej chwili wchodzi faktycznie. On może przeskalować produkcję, bo to nie jest coś takiego, że AI odbierze pracę ludziom, tylko że produkt krajowy brutto możliwy do wyprodukowania przez jednego człowieka w przemyśle znacząco wzrośnie, dlatego że ten człowiek się wesprze sztuczną inteligencją, która będzie jakby wesprze go w sterowaniu, powiedzmy, różnymi tam procesami, maszynami i tak dalej. Ja wierzę w to, że to jest 12%, tylko jest jeden problem, że zarówno przemysł, jak i AI do sterowania tego przemysłu, one potrzebują jednej prostej rzeczy, taniej energii.
0: Tak powiedziałem. No,
2: przepraszam, że jestem taki monotonny, ale my mamy koszty energii dla przedsiębiorców najwyższe na świecie. Planujemy wydać 3,5 biliona po to, żeby mieć jeszcze wyższe koszty energii. Natomiast no, i przemysł, i AI po prostu potrzebują nadpodaży taniej energii. Ostatnio była taka informacja, nawet nie kliknąłem, więc nie wiem, czy to jest prawdziwe, ale spodziewam się, że może być, bo jakiś czas temu, ale to może półtora roku było, że sztuczna inteligencja globalnie zużywa więcej energii elektrycznej niż Niderlandy, a w tej chwili było, że więcej niż Stany Zjednoczone. Myślę, że ten trend, ja nie, tak jak mówię, nie wiem, czy w sensie nie doczytałem tego, bo to dosłownie dzisiaj gdzieś tam widziałem, to mignęło, natomiast ten trend na pewno jest prawdziwy, ale Polska nie zachowuje się tak, jak nie zachowuje się w obszarze zbrojeniowym, jakby miała mieć realną strategię wojskową i realne przygotowanie do obrony, tak w obszarze energetyki Polska nie zachowuje się jak kraj, który dążyłby do tego, żeby mieć tanią energię dla przemysłu i dla sztucznej inteligencji i dla gospodarki przyszłości i chciałby faktycznie te 12% dodatkowego wzrostu gospodarczego złapać.
0: Cóż, trudno się z tym nie zgodzić. Faktycznie wydaje się, że w przypadku Polski no, borykamy się z takim imposybilizmem, zupełnie nie zrozumiałem, na przykład w kwestii energii atomowej, tak? To jest przecież temat... No, oczywiście wiem, że zaraz powiesz o węglu i też będziesz miał rację, na pewno zgadzam się, natomiast no, atom jest tematem chyba kluczowym, no i to jest temat, który wiąże też kompetencje technologiczne z rozwojem przemysłu i ze stabilnością, z bezpieczeństwem, bo też ważnym trendem jest tutaj, już patrząc na pana generała, także to, że Stany Zjednoczone na przykład w tej chwili wprowadzają program odłączania chyba 21 baz na terenie kraju od federalnej sieci energetycznej i zasilania ich mikroreaktorami atomowymi. Ten program chyba także zaciekawił Polskie Ministerstwo Obrony, bo widziałem ostatnio wiele komunikatów, że Polska także analizuje tego typu model, no ale my przede wszystkim nie mamy...
1: Bo chce się wpiąć do tej sieci, jak tam ci się wybieli.
0: Chyba do tej amerykańskiej, ale nie mamy, przede wszystkim, podkreślę, ja urodziłem się w 79 roku i troszkę przed moim urodzeniem Polska zaczęła prowadzić prace zmierzające do wybudowania w naszym kraju elektrowni atomowej. No nie ma tej elektrowni. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy za mojego życia ona powstaje.
1: To się włącz w to, bo bez ciebie nie dadzą
2: rady. Bardzo chciałbym, tak? Sporo no, ale przed twoim urodzeniem jest, już w latach 50.
0: To jest grubo ponad pół wieku, tak? No to jest projekt... Znaczy, szanowni państwo, my nie lecimy na Marsa. To nie jest projekt innowacyjny.
1: Cierpliwości.
0: Bo jasne.
2: A propos reaktorów...
0: To jest powtarzalny projekt taśmy. Po prostu są firmy na świecie, które budują po kilka reaktorów w interwałach trzyletnich.
1: Ale chcemy to zrobić dobrze,
3: żeby przeanalizować. To jest energetyki jądrowej dla naszych przedsiębiorców, dla naszego życia. Natomiast ja się tutaj, co usłyszałem od pana ministra, jestem zaskoczony, że to my w Polsce rozważamy. No, widzę, że jednak, mimo że się przygotowujemy do zbudowania bazy dla wojsk amerykańskich, to powstanie miasteczko. U nas są koszary. Tam, to nie są takie same wielkie obszary, jakie w Stanach Zjednoczonych. Baza amerykańska posiada miasteczko dla obrazu przy koszarach. Posiada mieszkańców. Rodziny mieszkają w blokach, czy tam w różnych domkach. to są szkoły, to jest całe zaplecze usługowe.
1: Cały ekosystem taki.
3: Cały system, żeby miasto żyło. To miasteczko wojskowe generalnie z garnizon. Ma kilkanaście tysięcy, wtedy jak najbardziej taki system zasilania w energię jest potrzebny. A natomiast u nas koszary są w miejscu w Warszawie, na przykład gdzieś tam w tych innych małych miejscowościach.
2: Ale może Amerykanie chcieliby
3: ludzie dojeżdżają.
2: Mieć to miasteczko.
3: To znaczy oni chcą mieć, tylko że będą...
2: Jak zobaczą ofertę naszego sektora deweloperskiego, to się zawrócą do Niemiec.
3: To nie powiem tak, że nie, zmuszą. To my mamy tę tendencję, że tak jak nas w Układzie Warszawskim Rosjanie zmuszali do budowania określonych zdolności militarnych, struktur wojskowych, wyposażania, systemu szkolenia. Amerykanie mają inne podejście, bo Rosjanie tego nie rozumieli, że tutaj państwo trzeba demokratycznemu pozostawić swobodę działania. I Amerykanie na zasadzie trochę traktują, rób to jak CETA. Ale jak przychodzi do tego, żeby dla nich coś zbudować zgodnie z wymaganiami, to oni to wymuszą. Bo mamy już przykłady, o tym się nie pisze, jak wymagają od Polaków w zakresie budowania baz logistycznych. Tutaj szczególnie Bolesławca, Żagań, Świętoszów, teraz na Dolnym Śląsku, z czego nie wiem. Oni mają wymagania i oni tego nie udostępniają. Tylko, że to jest też jest korzystne dla nas, bo możemy się czegoś nauczyć od tych Amerykanów wreszcie, prawda?
2: No to cóż, tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, dziękuję dzisiaj. Może to niech będzie ostatnia wypowiedź, czyli optymistycznie liczymy na to, że już niebawem będzie w Polsce pierwsza stała amerykańska baza z prawdziwego zdarzenia, z miasteczkiem, a to miasteczko tak będzie zasilane w energię z amerykańskiego reaktora i to będzie
3: będzie
2: ta elektrownia jądrowa, na którą czekaliśmy
0: całe życie.
2: Dzięki serdeczne, dziękuję bardzo. Pan generał Bogusław Samol.
3: Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Dzikot. Dziękuję. Piotr Nowak.
1: Dziękuję.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Szczepan Roman.
2: A Szczepan Roman. Dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.

0: Dobry wieczór, Justyna Miguła. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej przystani Wędrowców. A dzisiaj, drodzy Państwo, pojawi się w audycji głos, który znają Państwo bardzo dobrze, ponieważ przez ostatnie tygodnie głos ten otwierał nam nowe światy Tajlandii, Filipin. Mowa tutaj oczywiście o Małgorzacie Kleszcz, którą witam bardzo, bardzo serdecznie, która zawitała do nas. Myślę, że na moment przystanęła w przystani Wędrowców. Cześć Małgosiu.
1: Cześć i dobry wieczór Państwu.
0: Państwo nas nie widzą, ponieważ jesteśmy w radiu, a ja muszę Państwu powiedzieć, że Małgosia wygląda absolutnie kwitnąco, jest opalona, jest pełna nowych wrażeń, ale też mam wrażenie, że pojawił się jakiś taki cień smutku w jej oczach. Czy to jest smutek, ponieważ podróż, pewna podróż, bo oczywiście nie cała podróż, ale pewna część tej twojej życiowej podróży się zakończyła?
1: No, pewnie to jest też jakaś taka reakcja serca i głowy na taką nagłą zmianę, ponieważ ostatnie tygodnie, a nawet wręcz miesiące były naprawdę szalone i takie pełne pasji, kolorów, nowych ludzi i wrażeń. I teraz nagle w tym wszystkim trzeba na chwilę usiąść, a dla ludzi, którzy siedzieć za długo nie lubią, to, no, to może być trochę niewygodne, więc to o to chodzi, ale nie wiem, czy aż tak bym głęboko wchodziła w to, że to już jest smutek, czy na razie taka próba pogodzenia się i w ogóle zrozumienia tej rzeczywistości, że ja wróciłam i teraz jest troszkę spokojniej, bo no, pewnie przez najbliższe tygodnie, nie wiem ile to będzie, to będzie troszkę inne też życie niż było przez te ostatnie.
0: Na pewno to będzie inne życie, ale jest chyba coś takiego, wszyscy podróżnicy mówią o tym, że jest taki rodzaj no, pewnego dołka właśnie, kiedy się wraca. To jest zawsze pytanie, czy rzeczywiście wracamy, czy może jeśli pomyślimy o tym, że to jest jakiś przystanek, że to jest po prostu pewien odpoczynek przed kolejnym wyzwaniem, przed kolejnym wyjazdem. Może wtedy jest łatwiej, ale ja też to znam z autopsji, że rzeczywiście właśnie te pierwsze dni no, nie są łatwe. Coś się kończy i za czymś się jednak tęskni, ma się poczucie i to jest moje pytanie właśnie, czy masz takie poczucie, że tam zostało coś twojego?
1: Zdecydowanie ja wręcz uważam, że może i ja w dużej mierze tam zostałam, bo tak jak sobie myślę o sobie takiej najszczerszej i właśnie najbardziej pełnej pasji, najszczęśliwszej, pytanie czy w życiu chodzi o to, żeby ciągle być szczęśliwym, pewnie dobrze by było, ale chyba tak to nie działać nie może.
0: Pytanie co to jest szczęście?
1: Też tak, ale powiedzmy, że wiemy kiedy się cieszymy, tak? Że ten uśmiech kiedy jest, to on naprawdę jest i to po prostu czuć. Tak, jak ktoś nas gilgocze, to po prostu też wiemy, kiedy tak życie nas gilgocze jakimiś momentami, ludźmi i sytuacjami. I to może będzie takie trochę wyznanie, bo gdzieś jakoś dla mnie też intymne, bo ja nie do końca mam wrażenie, że ja wracam do domu w sensie takim, że jakoś coś bardzo tutaj na mnie czeka, takiego, do czego ja muszę wrócić. To ja wróciłam z tego powodu, że po prostu skończył mi się bilet, tak? Też finansowo mogłoby na razie być ciężko to ułożyć na najbliższe tygodnie tam. Natomiast ja bym nie miała odpowiedzi, co jest twoim domem, no to tu się urodziłam, ten język znam, kocham tych ludzi, ale ja nie mam poczucia, że ja tutaj na przykład muszę wrócić. Albo muszę zostać. Albo muszę tutaj konkretnie swoje życie budować.
0: Gdzieś w jednej piosence słyszałam taki tekst, czasami nie wiem, gdzie jest dom, czy tam, gdzie wracam, czy też skąd.
1: Tak, to prawda. I też otwierają się pytania, znaczy tych pytań się cała masa otwiera i się nie zamyka prawie, że podczas podróży, ale takie pytanie, no oczywiście kim jestem, kiedy jestem najbardziej sobą, no bo będąc na przykład w innym kraju i mówiąc po angielsku, ja już mam wrażenie, że to jest trochę inna osoba, bo język, dobrze wiemy, nowy, inny wszechświat, każdy język, tak? To jak mówię, to że ja nawet mam trochę cieńszy głos, taki wyższy, jak mówię po angielsku, że jestem trochę może bardziej nieśmiała, bo ten język nie jest taki jak polski, absolutnie. Nie mam takiego łatwości aż w komunikowaniu się, takiego też, aż takiej zabawy słowem, którą uwielbiam robić w języku polskim, używając języka polskiego i też pytanie, kiedy jesteś, ale Ale to mimo wszystko i tak ostatecznie się czuję. Ja, jeżeli jakoś tam dzielić ludzi, no to jestem tym człowiekiem empirycznym, który musi doświadczyć i musi przeżyć. I myślę, że to jest gdzieś to, co nas podróżników, bo już wrzucę się, powiem, w liczbie mnogiej, chyba jakoś nim jestem, chociaż są też różne rodzaje podróżników, nas łączy, czyli gdzieś taka potrzeba tego naprawdę przeżycia, że ktoś ci może opowiadać, to będzie najpiękniejsza opowieść, najbarwniejszymi słowami, możesz czytać książki, oglądać filmy, ale chcesz tego dotknąć, chcesz porozmawiać z tym człowiekiem, zobaczyć jak... jakiej temperatury jest jego skóra po prostu i być tam i to po prostu przeżyć. I no tylko pytanie też, czy tak się da w ogóle żyć i przeżyć wiecznie w czymś takim, no bo to jest też dla umysłu i serca, no duże takie bodźce, tak, duża adrenalina, nie wiem, czy na co dzień generalnie tak funkcjonujemy, tak, ale jest też w tym coś uzależniającego, tak?
0: Jest. Absolutnie. I o tym też mówią wszyscy podróżnicy. Doświadczanie. Właśnie o te doświadczenia chcecie zapytać. Myślę, że jakby te pytania filozoficzne, oczywiście one są ważne i teraz właśnie widzę, że też jesteś na takim etapie, że stawiasz sobie te pytania dlatego, bo tak to odczuwam, wiesz, że chcesz ruszyć dalej. I teraz to jest to pytanie właśnie, na ile można sobie pozwolić na pewien styl życia, który nie jest najpopularniejszy, ale jednak istnieje w naszym otoczeniu i sama też spotykałaś tam, gdzie byłaś, właśnie takie osoby, osoby, które brały plecak, wyjeżdżały i po prostu były w tym ciągłym ruchu. I co ważne, i myślę, że tutaj też to jest też charakterystyczne dla tych takich, no można powiedzieć, prawdziwych podróżników, to jest to, że tam nie ma za dużo planu, że te doświadczenia pojawiają się po prostu właśnie w drodze, że dostaje się jakiś rodzaj sygnału, można nawet powiedzieć, od intuicji. Czujesz, że chcesz iść za tym, że chcesz zupełnie czasami nawet zmienić jakiś tam pomysł, który miałaś, pojechać gdzieś indziej. Albo spotkasz człowieka, który ci o czymś powie i wiesz, że tam powinnaś być. I ta otwartość i to, że nie wiesz, co się wydarzy, chyba to też jest uzależniające.
1: Absolutnie. Ja już w ogóle nie miałam planu. To jest, ja zawsze robię taką, jeden sobie taki punkt wypadowy i to jest najczęściej jakiś jeden człowiek, no bo to też zaznaczmy, że ta podróż, to jest bardzo znaczący punkt i taki zaostrzający rysunek, była dookoła też wywiadów. Ja pojechałam wiedząc, że będę robić audycje poranne. No i szukając na jakichś stronach Polacy w Bangkoku, bo wiedziałam, że to jest mój jakby pierwszy przystanek i że w tym kraju ląduję tego i tego dnia i po 6 tygodniach dokładnie z tego kraju też wyjeżdżam. Co się dziać będzie po środku? Nie miałam zielonego pojęcia. Coś tam może mi jakoś tam na pewno przemknęło przez myśl, ale nie zostało zaplanowane i dopełnione. Znalazłam jednego Polaka, który naucza angielskiego w Bangkoku i uznałam, że to będzie jakby taki pierwszy punkt, też pierwszy człowiek do wywiadu. Absolutnie żadnego innego planu. Hostel na pierwsze 2 noce, wiedząc, że będę musiała się też zmagać z przestawieniem czasowym przez pewnie 48 godzin mniej więcej, zarezerwowałam na lotnisku, czekając na lot już bezpośrednio do Bangkoku, bo to była jedna przesiadka. I zdecydowanie tak. I cały jakby tego charakter tego, że kogo spotkasz, dokąd pojedziecie, to ja bym absolutnie nie chciała planować. Ja bym też nie chciała, żeby ktoś mi mówił, żebym zaplanowała. Nie, to były decyzje z dnia na dzień. To nawet była decyzja z dnia na dzień, że jadę do Malezji, czyli taka decyzja. No i spotykałam takich ludzi, którzy mieli identycznie. Wiedzieli, gdzie lądują, gdzie się prześpią. Czasami brali na 5 dni ten pokój, czasami na 1 i dalej to już się po prostu działo. To była eksploracja, to było często spacery, podczas których się gubiłeś i generowały przez to jakieś przygody, musiałeś kogoś zapytać, dokądś na pewno trafiłeś. Po prostu idąc, zwiedzasz, no Bangkok jest gorący i też jest, Azjaci tak nie kochają spacerów i oni są trochę inni od Europejczyków, trochę się dziwią, jak my chcemy chodzić i nie do końca są przystosowane do tego drogi, dlatego też często po prostu wynajmujesz sobie skuter i to wiesz, I po prostu ruszasz. I ludzi, których spotkasz na drodze, bo ci ludzie muszą być. Myślę, że to nie jest jednak pustynia. Na taką pustynię też się można wybrać, ale to jeszcze jest inna podróż. Ale ci ludzie są konieczni i oni są tacy jak ty, są tak samo jakoś spontaniczni, tak samo niezwykle chętni do tego, żeby cię poznać i o sobie opowiedzieć. Także tego planu nie ma. Po prostu tego planu nie ma.
0: Mm-hmm. I ciekawość świata właśnie, o której powiedziałaś, to jest chyba taka jedna z najważniejszych cech podróżników, tego świata prawdziwego, właśnie tego, którego można dotknąć, którego trzeba doświadczyć, który trzeba usłyszeć, zobaczyć, więc teraz pozwolisz, że zacznę zadawać tobie różne pytania, takie troszkę jak w kwestionariuszu i one będą jakimś początkiem właśnie tej opowieści, zobaczymy dokąd nas doprowadzą. Co cię najbardziej zdziwiło w czasie tej podróży?
1: No jednak mimo wszystko, chociaż wiedziałam o tym, że tak jest, to ta rozlana na całą Tajlandię seksturystyka i ten widok tych bardzo młodych dziewczyn ze starszymi mężczyznami, to chyba to.
0: O, to mocno zaczęłyśmy.
1: Tak, no bo to jest mocne pytanie. Tak. Najbardziej cię zdziwiło. Dużo rzeczy cię dziwi tam cały czas. Jesteś w kompletnie innym świecie. A jednak to, bo to bardzo jest widoczne.
0: Czyli jest to rzeczywiście widoczne tak na ulicach. Nie ma, nikt się z tym nie kryje, tak? Nie trzeba gdzieś chować
1: tak,
0: się w zaułki.
1: Tak, Bangkok zwłaszcza, Bangkok wręcz określany jest taką stolicą seksturystyki. Tam można sobie kupić kobietę wręcz. Często mężczyźni biali, często starsi to robią, czyli po prostu tej kobiecie w trakcie ich nieobecności w Bangkoku zapewniają wspaniały apartament i pewnie jakieś dobra inne materialne, a wtedy, kiedy przyjeżdżają, to po prostu spędzają czas. Ja to wszystko pozwolę Państwu, że tak będę w taki delikatny sposób opisywać. I też jakieś przyzwolenie na to, bo bywa, że w niektórych rodzinach bardzo ubogich rodzice mówią do ładnej córki, żeby wybrała się do Bangkoku, że tam właśnie jest taka okazja, żeby zarobić, że można w taki sposób poprowadzić swoje życie i może nawet niekoniecznie to, znaczy nie niekoniecznie, zdecydowanie nie definiują tego jako coś niemoralnego, tylko po prostu jako coś, co może dać jakąś nową szansę dla niej i dla nich.
0: Tak, tak.
1: Rodzinę, nie?
0: A ten człowiek nazywany jest często opiekunem.
1: Tak, to nie jest takie wprost. Nie wiem też, jak bardzo zdają sobie z tego sprawę, tak? Więc to.
0: Tak, i dodajmy tutaj, bo to jest bardzo ważne, to znaczy chodzi o to, że bardzo często też myślimy, widząc te kobiety na ulicach, kobiety, o których od razu wiemy, że są po prostu prostytutkami, tak byśmy to nazwali, ale to jest jednak inna sytuacja niż na przykład w Amsterdamie, mam takie wrażenie, ponieważ tutaj to się bierze z biedy, takiej skrajnej biedy. Bardzo często, ponieważ te dziewczyny później część zarobionych w ten sposób pieniędzy posyłają rodzinie właśnie na te wsie.
1: Zdecydowanie, tak, tak. Bardzo dużo jest takich przypadków. To znaczy teraz należy sobie zadać pytanie, czy cel uświęca środki, bo to, że to są inne powody, to czy ten czyn łagodzi moralnie, tak? To można byłoby się zastanawiać, bo tutaj oczywiście też ja przychodzę z jakąś swoją moralnością, a w Azji Południowo-Wschodniej, może z niektórymi aspektami to wygląda inaczej. Natomiast fakt jest taki, że wiele tych kobiet po prostu jest jedynymi utrzymankami rodziny. W Tajlandii nie ma systemu emerytalnego, a więc to też często tak wygląda. No i dalej doświadczamy w samym Bangkoku również, na pewno na jego obrzeżach, ale na wyspach po prostu skrajnej biedy, tak? Ludzi na ulicach, albo jakichś bardzo prowizorycznych domach i tak dalej. Oczywiście tam jest gorąco cały rok, więc to też jest trochę co innego. Jak będziemy spać w takim domu bez okien, to trochę inaczej niż w Polsce, czy w Europie, gdziekolwiek. Więc owszem, to jest też często jedyny sposób, chociaż do końca w to nie wierzę, że jedyny, żeby, ale na pewno szybki i tylko no to na pewno jest też wciągające, no bo później już jak taka dziewczyna zarobi te pieniądze, które są po prostu no, absolutnie nieporównywalne do tego, do jakiejkolwiek pracy w Tajlandii, tam się też mało zarabia, to jak już to poczuje, poza tym jak już to dokona tego, tak, myślę, że bardzo może być ciężko później się z tego wygrzebać. No i co wtedy z takimi dziewczynami też, kto z nimi rozmawia, bo tutaj myślę, że nie ma jakiejś takiej też skłonności psychologicznej, że akurat idziesz do jakichś psychologów, terapeutów i tak dalej. Więc, a czy jest nam to potrzebne? No jeżeli wierzymy, że człowiek gdzieś jest jakoś taki sam, to może to też i tak naprawdę być powodem jej samotności i bycia nieszczęśliwym, więc jak to wszystko rozwiązać? Natomiast jest to taka stolica, jest to kraj, który też przyzwala na bardzo wczesną zmianę płci. Jest bardzo dużo tych tak zwanych ladyboyów. To się wpisuje w ten, ładnie mówiąc, krajobraz seksturystyki, bo niektórzy po to tam jadą. Jest po godzinie 23, drodzy państwo, więc no po prostu niektórzy jadą konkretnie po to, żeby obcować z mężczyznami przerobionymi na kobiety, bo w Tajlandii tych osób jest mnóstwo, tak? No więc to tak trochę razi, w sensie jednak dla mnie nie jest normalne i normalnym widokiem i zjawiskiem, więc po prostu.
0: Tak, więc to jest ta rzecz, która zdziwiła cię najbardziej. Rzeczywiście właśnie, chociaż o tym wiemy, możemy o tym przeczytać, to kiedy widzi się to na własne oczy, to zupełnie zmienia to perspektywę i zmienia perspektywę też wiedza właśnie ta o sytuacji tych kobiet, no i też właśnie wiedza o tych mężczyznach, o tym, skąd oni przyjeżdżają, jak oni wyglądają, że to są zazwyczaj po prostu starsi, bogaci mężczyźni. Dobrze, Małgosiu, to powiedz mi w takim razie, jaki obraz, teraz myślę właśnie o takich momentach, kiedy jesteś gdzieś, widzisz jakiś rodzaj obrazu, dla mnie często to jest jakaś przyroda na przykład, ale jaki obraz zachował ci się bardzo mocno w pamięci, coś, co zostanie pod powiekami?
1: Niewątpliwie tak zwane Sea of Clouds o godzinie 4:30 w filipińskich górach, czyli dosłownie moment uchwycenia, pewnie też dlatego to było takie piękne. To trochę jak z tą taką najbardziej złotą jesienią w Polsce, bo mamy chyba na nią chwilę. To wybraliśmy się nocą z mieszkańcami, bardzo dobrze znającymi te góry i dlatego też się na to zdecydowałam. Pojechaliśmy po nocy w deszczu skuterem, a żeby obudzić się w górach kompletnie bez zasięgu na wiosce i obserwować przez 20 minut Sea of Clouds, czyli morze, ocean chmur zatopiony w dolinie, który wygląda jak woda. Wygląda jak wielka po prostu przestrzeń oceanów, do której możesz wskoczyć, a to są chmury białe, piękne, gęste, czyste chmury, które się tam osadzają. No i jakby całe, wszystko dookoła Filipińczycy są, to mogłoby być też odpowiedzią na poprzednie pytanie, co mnie zaskoczyło, zdziwiło, chociaż zaskoczyło może bardziej. Filipińczycy są absolutnie na wskroś gościnni i bywa, że są bardzo biedni, a i tak ci wszystko oddadzą. I po prostu zawieźli mnie tam, jeszcze jednego Maćka Mikurdę, znajomego też z Radia Wnet, państwo kojarzą może głos, tam w te góry. I rano przywieźli jakieś takie, bo Filipińczycy bardzo piją kawę. Oni mają w ogóle lokale otwarte z kawą 24 godziny. Dla kawoszy świetna sprawa.
0: A jaka to jest kawa?
1: To jest kawa najczęściej czarna, ale też oni piją te instant, 4-in-1, czyli 4 w jednym. Tam jest takie sproszkowane mleko, cukier
0: jak
1: i to tylko
0: Azja, tak.
1: No i właśnie to jest też to, bo może to aż tak nie pasuje do tej pięknej, poetyckiej tutaj opowieści, no ale z rana oni pojechali na tych skuterach tam gdzieś, nie wiem, do takiego sklepiku jakiegoś jechali, pewnie 40 minut ktoś z domu po prostu sprzedawał i kupili te kilka tych kaw, no i tam sobie to zalaliśmy i oglądaliśmy te chmury. Piękne to było przeżycie takiej naprawdę dżungli, po prostu obsianej palmami, insekty. Najgłośniejsze na Filipinach są insekty, potem ludzie, którzy uwielbiają głośno śpiewać. To też się działo w tych górach. No i to było piękne. To było tak wspaniałe, w sensie takich naprawdę widoków, tak, krajobrazów. Ale dużo jest na tyle innych, bo ja takie mam szufladki na to. Nocne China Market w Bangkoku, pełne świateł, różowo-czerwone, jedna ze starszych dzielnic chińskich w Azji, bo każdy kraj azjatycki ma China Market i Chinatown. W 1780 którymś tam przeniesiona i zaczął się handel chiński. I to też taka, no to co sobie może myślimy, o, kiedy myślimy właśnie o filmach japońskich, chińskich, noc, światła, które trochę przez deszcz są takie rozmyte, pełno ludzi, sklepów, głośno, ludzie gotują na zewnątrz, bo tam jest to przyzwolenie na to, że możesz wszędzie handlować wszystkim, co też jest ciekawe, więc buduje taki system niby kapitalistyczny, ale właściwie trochę komunistyczny, tak? Więc to tak się jakoś przeplata i ten kolorowy zatopiony w tych smakach i kolorach Tajlandia jest naj takim popularniejszym i najgęstszym, jeżeli chodzi o street food krajem, tak? W ogóle gwiazdki Michelin dostają te miejsca za street foody, tam wielkie patelnie i smażone, po prostu unoszące się ognie tam. To jest ten widok, który ja w ogóle uwielbiam. Po prostu bardzo lubię Azję, tą południowo-wschodnią właśnie, bo ona jest jeszcze bardzo taka azjatycka, jeżeli chodzi o faunę i florę, aż tak tam nie wjechała jeszcze technologia i tak dalej, natomiast Tajlandia wie o tym, że jest jednym z popularniejszych punktów turystycznych kierunków, jest świetnie przystosowana, wszędzie ci działa internet, kupisz kartę za śmieszne pieniądze, masz wszędzie Wi-Fi, są bardzo tanie graby, czyli te skutery, więc to gdzieś jest tam trochę wygodne, tak? Mm-hmm. Kiedy chcesz
0: możesz się
1: zgubić
0: dogadać
1: i być w dżungli, możesz się dogadać. Na Filipinach też, bo to jest ich drugi język urzędowy. Oni świetnie mówią po angielsku, nawet w górach. Więc to takie obrazy, ale na pewno jeszcze trochę by ich było, ale to...
0: Tu może następnym razem.
1: Tak.
0: Powiedziałaś o tych street foodach. Powiedz proszę, co najbardziej ci smakowało podczas tej podróży, więc czy Tajlandia, czy Filipiny?
1: Ja kocham owoce morza, ryby i to mięsko z podwody. No i tam masz po prostu na szaszłyku wszystko, wszystkie krewetki, wszystkie, i oni ci to na miejscu smażą. I słynny pad thai w Tajlandii, to po prostu o nim mówię, bo należy, bo to jest ich flagowe danie, ale ja nie uwielbiam. Natomiast jest coś takiego, no nie udało mi się dostać do tego miejsca z gwiazdką Michelin, bo się wyrezerwuję miesiącami wcześniej miejsce, natomiast dokądś indziej poszłam, na tak zwany crab omelet, czyli właśnie w omlecie zawinięty krab, duży taki ten, przekrajasz i to mięso takie tego kraba białe po prostu się uwidacznia, pyszne. Ale oni mają fantastyczne mięso po prostu. Jadłam ogon krokodyla. Trochę smakuje jak kurczak. Nie wiem, czy jest aż jakimś takim innym mięsem w smaku. Natomiast to po prostu tam jest fantastyczne jedzenie. No po prostu wszędzie. Idziesz na to China Market i kupujesz właśnie, ale chyba najbardziej owoce morza takie, które oni ci na miejscu tam robią, na tym szaszłyku tam. Coś wspaniałego. W ogóle, to jeżeli ktoś jest smakoszem, tutaj zajada się w restauracjach tajskich w Polsce, naprawdę proszę pojechać tam, bo to jest doznanie absolutne. Ja może nie stawiam jako priorytetu jedzenia i gastronomicznych doznań podczas podróży, ale no, bo mogę jeść właściwie wszystko, ale niewątpliwie może to niezwykle umilić ten czas i tak było w Tajlandii, która jest bardzo barwna jedzeniowo. Tak.
0: Ja muszę tutaj dodać, że Małgosia ogólnie nie jest osobą, która zwraca bardzo uwagę na jedzenie tutaj, przynajmniej w Polsce. To znaczy jeszcze nigdy nie słyszałam, żebyś opowiadała tak o jedzeniu. Także jeśli Małgosia w ten sposób tak barwny, tak zachęcający opowiada właśnie o smakach Tajlandii, to absolutnie muszą państwo tego spróbować. No i też chyba ważne jest to, że koszt takiego obiadku przepysznego no, jest nieporównywalny z tym, prawda, ile płacimy w Polsce.
1: Ach, to jest w ogóle tak, że ty już musisz spędzić tam tygodnie, żeby sobie to naprawdę uzmysłowić, że właśnie zapłaciłeś za jeden z lepszych posiłków w swoim życiu 6 zł. Albo 8, tak? No jak pójdziesz do takiej z gwiazdki Michelin, to zapłacisz trochę więcej, ale najwięcej jak ja wydam na tosty w centrum handlowym, bo były takie nadziane masłem, też po japońsku akurat, to są japońskie specjały, zapłaciłam za te 2 nadziane masłem i syropem klonowym tosty 30 zł. To był najdroższy posiłek, znajomy się ze mnie z Argentyny śmiał, jak później poszliśmy na jedzenie i on dostał taki talerz ryżu i świni taki pięknie skrojonej za zapłacił za to chyba niecałe 10 zł. On mówi, te twoje tosty były droższe od tego, a on się tym najadł na godziny dłużej. Więc...
0: Już w barach mlecznych nawet nie uświadczymy cen takich, także...
1: Znaczy to jest, i to, tak jak powiedziałam, że kuchnia może nie aż tak koniecznie, tak ceny są niewątpliwie jedną z pobudek decydujących, że ja tam pojechałam i że ten plan mógł być w ogóle też tak spontaniczny. No jeżeli możesz spać za 14 zł, zjeść obiad za 6, przedostać się za 5 z jednego punktu do drugiego skuterem, jest naprawdę śmiesznie tanio. No po prostu masują cię te tajki, wykonując najprzyjemniejszy masaż świata, bo to jest bardzo popularne tam i jest na każdym kroku. Ty jako w ogóle przybywający z innego kraju nie możesz wykonywać tego zawodu, bo tam jest lista zawodów w Tajlandii zakazanych. To idziesz na taki masaż, płacisz 200 batów, czy właściwie z reguły się odejmuje 1-0, to wtedy będziesz miał mniej więcej przelicznik na złotówki, czyli około 20 zł za godzinę po prostu coconut oil massage, czyli po prostu masażu w kokosowym oleju, gdzie w Polsce już masaże kosztują po 250-300 zł, a tam po prostu tyle płacisz i... No i jest raj taki tak. malutki.
0: I wtedy czujesz się też osobą z bogatego kraju. Z zachodu jesteś, z zachodu, prawda?
1: Tak, to jest, no oczywiście jak zwykle punkt widzenia od punktu siedzenia, bo oni cię też za takiego mają, tak? Biały od razu odruch, że ma pieniądze i dalej to jest też taka myśl, że to jest jakiś dobrobyt. Czasami sobie myślisz o tym, gdybyś wiedział, ile tak naprawdę zarabiam i jak drogo jest w tej Polsce, no bo to tak, tak. nie jest, że ty w tym swoim życiu codziennym znaczy mówię o sobie, tak?
0: No tak, pensję zawsze trzeba przeliczyć na to, ile tutaj kosztuje, nie wiem, wynajem mieszkania, ile tutaj u nas teraz kosztują zwykłe zakupy w sklepie spożywczym, także wiadomo, że to rzeczywiście jest też inna perspektywa. No dobrze, to powiedz mi, Małgosiu, w takim razie, jak już jesteśmy, tak sobie jeździmy, chodzimy szczególnie po Bangkoku, powiedz mi, jaki był twój ulubiony środek transportu podczas tej podróży?
1: Skuter jest niezwykłą przyjemnością, po pierwsze ze względu na szybkość, że omija zatłoczony Bangkok, Azja też stoi w korkach, po drugie dlatego, że jest trochę chłodniej, no i jest to pewnego rodzaju forma zwiedzania. Przejeżdżasz przez ten Bangkok i możesz się przyjrzeć wcale nie zza szyby, często nawet nie masz kasku, czego oczywiście nie polecam, ale czasami nie masz ochoty, jest gorąco i jak ten kierowca ci nie da, to typową drogą zrzucenia odpowiedzialności po prostu nie bierzesz i sobie jedziesz. I oglądasz ten Bangkok, szybciutko się dostajesz, jest chłodniej, rozwiewane, masz rozwiane włosy i to jest świetne. Natomiast Bangkok oferuje też przemieszczanie się trochę tak jak autobusem, tylko na wodzie, łódkami. I to jest też wspaniałe, bo jest od razu zapach tej wody, no i jesteś na wodzie, jak ktoś jest absolutną istotą wodną, tak jak ja.
0: Ta woda jest czysta?
1: Średnio. W tym, no tak, żeby się kąpać, no to nie, no bo to jest woda w mieście, takim bardzo też skomunikowanym, takim bardzo takiej metropolii, tak, no to ta woda nie jest czysta, ta rzeka nie jest czysta. Natomiast nie jest jakoś zabójczo nieczysta, tak? Takie jak mam wspomnienie z Indii na przykład. Natomiast to skuter i taka łódka, którą możesz się po Bangkoku też przemieszczać. W Malezji z kolei miałam tę możliwość, bo wujek dał mi, do którego pojechałam, kartę, niezwykła, jakby niezwykły komfort, touch and go, czyli właściwie jeździsz każdą możliwą formą komunikacji, tylko że ja bardzo tam marzłam, ponieważ oni tak zmęczeni upałem, który jest non-stop, zaczął się upał w Polsce, drodzy państwo, wierzę, że nie jeden z państwa narzekał na to i już ma dosyć i ta parność jest nieznośna. Proszę sobie wyobrazić, że jest tak, plus jeszcze dołożyć 10 stopni i to cały rok, a więc oni marzą o tym i dla nich luksusem jest chłód, jest ten AC, czyli air conditioner, pomocy potrzebuje, to jest
0: klimatyzacja
1: dokładnie. I te metra i te pociągi są tak wyziębione, że jak ty z tego upału wchodzisz, ja tego nie lubiłam, dlatego że mnie się wydawało, że mnie to zaraz się rozchoruje czy coś, a nie miałam bluzy przy sobie, więc trochę to było mniej przyjemne, ale na to, z kolei w metrze możesz bardzo poobserwować ludzi, tak? Też są ciekawi i są inni bardzo, tak jak ty jesteś dla niej zupełnie inny.
0: A ciebie obserwowali?
1: Zdecydowanie zdecydowanie. Tylko, że inna była obserwacja dzieci na prowincji i na Filipinach, a inna, to znaczy dużo bardziej dyskretna, na przykład właśnie w Kuala Lumpur, w metrze, tak? Dzieci na Filipinach i w ogóle Filipińczycy, bo tam dalej nie jest dużo, nie ma dużo białego człowieka, obserwują cię wybałuszając oczy i szturchając kolegę obok, że popatrz, tak? No to nie mówiąc już o prowincji, no to proszę sobie wyobrazić, że w latach 50. na wsi nagle wchodzi do jeziora u państwa, gdzieś przy państwa gospodarstwie, czarnoskóry człowiek, tak? Byłoby to zdziwieniem, myślę. Z tym, że konotacja jest inna, bo dla nich jesteś na Filipinach, jesteś księżniczką, jeżeli jesteś biała. Jesteś symbolem jesteś symbolem pieniądza, jesteś symbolem lepszego świata, jesteś w ogóle symbolem piękna, oni się tam wybielają, używają jasnych kremów, nie lubią się opalać, jeżdżą na tych skuterach pozakrywani, zastanawiasz się, jak oni wytrzymują, przecież mają długi rękaw, kaptur w tym skwarze, ale oni zrobią wszystko, żeby się nie opalić. Więc to, no to sobie proszę wyobrazić, że widzą taką białą osobę, dzieci gdzieś na prowincji, tak? One nawet nie będą ukrywać tego szoku. Więc to
0: jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, że niewiele się zmieniło, można powiedzieć, prawda?
1: Tak.
0: Jeśli chodzi o to podejście do białego człowieka, ale to jest raczej zazdrość niż jakaś zawiść, czy jakiś taki podziw. Jak to odczuwałaś? I czy to sprawiało, że była jakaś blokada właśnie pomiędzy tobą a tymi Filipińczykami, z którymi chciałaś na przykład porozmawiać? Jak oni cię traktowali? Jak to odczuwałaś?
1: Przeciwnie, blokada. Myślę, że wręcz przeciwnie, bo oni bardzo szukają tego kontaktu z tobą. Poza tym oni chcą troszeczkę udowodnić sobie i też tobie i poćwiczyć ten angielski. No bo jeżeli oni mieli w szkołach angielski, bo jest to drugim urzędowym językiem, a w domu rozmawiają w tagalogu na przykład, czyli pierwszy język filipiński, albo którymś ze 148 dialektów na Filipinach, to oni chcą poćwiczyć, nauczyli się tego języka, wiedzą, że ten mają telefony, bo to też już pamiętajmy, ten nowy świat z telefonem, więc słucham tego angielskiego tam. No i wreszcie jest człowiek żywy, z komu mogę opowiedzieć coś, tak? Nauczyłem się długo języka, chcę się wykazać, po coś się go uczyłem, tak? Więc oni bardzo chcą rozmawiać, bardzo dużo pytają. Ciekawe, że jednym z pierwszych pytań zazwyczaj jest to, czy masz męża, żonę. I w życiu żadnej zawiści, zazdrości, przeciwnie, bardziej oni cię tak chcą na rękach ponieść. Częstują cię wszystkim, są pierwsi, żeby ci podsunąć krzesło. Wręcz mnie to tak momentami niekomfortowo się czułam. To znaczy to jest też pewna praca, bo tak, chyba musisz to przyjąć, bo
0: to jest ich kultura.
1: Tak, bo jakby osadzanie się na tym, że ty się niekomfortowo czujesz i źle ci z tym, też jest paradoksalnie jakimś narcyzmem. Bo okej, ty się źle z tym czujesz, tak, ale przyjmij to. On ma taką oczywiście nie musisz za chwilę posyłać go gdzieś i go w ogóle wykorzystywać na każdym kroku, ale ja na przykład poszłam sobie kupić buty w Bangkoku i ten człowiek pracujący tam, Thai, zdjął mi mojego buta, założył skarpetkę nową i założył tego buta, którego chciałam przymierzyć i kupić. Więc no, ale okej, ja się uśmiecham i mówię kapunka, czyli dziękuję i ten. No i na tych Filipinach, na których teraz się skupiamy, jest ogromna sympatia. O nich bardzo chcą rozmawiać, pytać. Są szczęśliwi, jak spędzasz z nimi czas, jak pośpiewasz, jak zjesz. Ale są
0: śpiewałaś
1: tacy... Nie? No oczywiście, karaoke nie zaśpiewać, to wręcz jest niegrzeczne.
0: No właśnie, to jest też bardzo ważne, bo tak jak pytałam się o to, co widziałaś, o pewien obraz, to teraz pytanie, co słyszałaś? Co zostało ci tak mocno gdzieś? Jakie jest brzmienie właśnie Filipin, Bangkoku? No oczywiście to są różne brzmienia, ale coś charakterystycznego.
1: Ale prawie wszystko języki tonalne, a więc słowa, które niby są takie same, ale z przeciągniętym dłużej K, czyli K będzie czymś innym niż K, niż K.
0: Sam język śpiewa.
1: Język śpiewa. Ja jestem słuchowcem, zawsze się tak uczyłam i bardziej przyjmowałam informacje. I ja nie kocham, to nie jest dla mnie język francuski, że ja tam mogę słuchać, po prostu dla mnie to jest kąpiel po prostu poetycka. Trochę są to dla mnie momentami krzyki, jak mam być taka zupełnie szczera. I oni w ogóle do siebie też krzyczą, ale chyba to się tak nam wydaje. No bo tam te takie właśnie, jeżeli no dla prezentacji powiem, żeby trochę to oddać. Dzień dobry w po tajsku to jest sawadika, a dziękuję kapunka. No i tak brzmią
0: masz
1: słowa.
0: Piękny akcent już, to jest niebywałe, przepiękne.
1: Nasłuchałam się po prostu i to wpada w ucho. I teraz tak cały czas rozmawiaj, no to jest zupełnie inny język, tak? Natomiast jeżeli chodzi też o to, co słyszałam oprócz insektów, które aż nie dowierzasz, że to nie jest jakaś, nie wiem, ktoś tego nie puścił, czy coś, żaby, jakieś cykady, tak głośne po prostu, aż, ale to akurat mi się podobało i mogło nawet uśpić wręcz. Ptaki, niezwykle jakieś takie dziwaczne odgłosy wydające. No ale na Filipinach, chociaż to w ogóle jest w Azji, ale i Filipinach to chyba jest największym sercem tego, tam się śpiewa karaoke. Każda impreza to musi być i oni mają sprzęt przygotowany do tego, wszyscy dostają mikrofony, gruby album, 400 stron, w którym tytuły utworów włączasz, odpowiedni numer, odpala się utwór, a na ekranie jego słowa i śpiewasz.
0: I to, co jest najpiękniejsze, oni się nie wstydzą.
1: Ach,
0: oni
1: absolutnie.
0: Wszyscy chcą śpiewać, biją sobie w brawo, cieszą się tym. W ogóle nie ma takiego pomysłu, jak u nas w Polsce, że ja mam śpiewać. Nie, ja nie umiem. Tam nikt się nie zastanawia nad tym, czy
1: ale
0: umie, czy
1: tak
0: nie.
1: Ale tak momentami, chociaż były też piękne głosy, takie naprawdę, że aż się dziwisz. No ale też bardzo fałszowali momentami, no ale oni się tak cieszyli, później już mi nie dawali spokoju, jak ja raz zaśpiewałam te Oh Darling Beatlesów. Wybrałam sobie ten utwór, tam się tak wydzierasz na początku. I już później jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, więc tam się śpiewa. Oj, tam się śpiewa, no ale tam się też trąbi, tam są głośne te ulice.
0: Azja jest po prostu głośna.
1: Jest głośnym krajem. Głośny. Jest chyba, że wyspy odludne. Mm-hmm. To nie.
0: To można tak sobie na chwileczkę na wyspę odpocząć, ale tak, wszystko. I muzyka, domyślam się, że też w tych środkach transportu.
1: Tak, tak. Oni
0: głośna.
1: Rozmawiają przez kamery, krzyczą do siebie też. Tak, tak. Jest głośno.
0: Jest głośno. No dobrze, to w takim razie już pojawił nam się ten temat kobiet związany tutaj akurat z seksturystyką, ale czy możesz coś więcej powiedzieć o kobietach, o roli kobiet właśnie w tych krajach, które odwiedzałaś, roli, może wyglądzie też?
1: Myślę, że dalej Azja jest mimo wszystko, to znaczy ja byłam w południowo-wschodniej, to może będę tego używać też określenia, bo Azja jest wielka i ja tej północnej na przykład nie znam, poza Koreą trochę. Jest ten podział ról i no na Filipinach to już absolutnie. W ogóle jest nawet taki czy stereotyp, czy mówi się, że najlepsze gospodynie są z Filipin. Ona ci nie pozwoli pójść spać głodna, wszystko jest przygotowane.

0: Tam te Tajki, Filipinki, Malajki są oddane mężczyźnie. Oddane mężczyźnie z taką też, no w Malezji jest islam. 60-kilka% osób, 60-kilka% jakby populacji wyznaje islam, tak? Więc no tam to już w ogóle mamy rolę, takie jakie mamy, to jest delikatniejszy, że tak powiem, ten tolerancyjny islam i kraj generalnie określany jest jako świecki, ale jest islam, no więc to tam to w ogóle tak nie trzeba mówić, tak? Mężczyzna, chociaż ja się spotkałam na ulicach z takim jakimś ładnym traktowaniem mężczyźni. Nosili torebki kobietom, taka duża też jakaś sympatia wokół siebie. No ja aż tak nie zgłębiłam krajów, gdzie muzułmańskich, ale wiem trochę, słyszałam, że to może niekoniecznie wszędzie tak wygląda, a tam jakaś jest ta, widać tą taką tolerancję i że może ta kobieta nie jest gorsza wcale. Ale jest ten podział ról. Myślę, że mniej są niezależne kobiety, nawet w takim, nawet w stylu, w wyglądzie. Dużo więcej chodzi w sukienkach, jest kobieca ubranych. No, oczywiście w Malezji to one będą zakryte, tak, mają hidżaby i tak dalej. Natomiast myślę, że tam dalej jest, kobieta jest kobietą, albo bardzo często dziewczynką. Co już pozwala nam wejść na temat trudny takich trendów, bo wiemy o tym, a na pewno Japonia jest takim krajem, że jest bardzo mocno promowany taki wzór, że im młodsza jest, młodziej wyglądasz i szczuplej, i młodziej się tak dziewczęco ubierasz, masz króciusieńką spódniczkę, takie chudziusieńkie nogi, białe, najlepiej wystające i brak zmarszczek i takie duże oczy, one sobie wkładają soczewki. Tam jest taki, co trochę boli, bo oni tak nie wyglądają, no to dlaczego walczą z tym? To rodzi jakieś kompleksy, do czego dążą, tak? Dla mnie powinno się wydobywać najbardziej to, co takie naturalne, tak? No ale to już jest bardzo prywatna opinia.
1: Więc... No i myślę, że tutaj akurat to też może ten trend nie jest taki sam, bo gdzieś ten model urody takiej czysto dziewczęcej, pamiętajmy też, że Azjatki mają taki troszeczkę taki typ urody.
0: Zdecydowanie, one bardzo długo młodo wyglądają. Tak,
1: tak, tak, dlatego ta moda na koreańskie kosmetyki i tak dalej też. Ale no jednak u nas, no też się z tym samym borykamy, z jakimś modelem, któremu gdzieś próbujemy sprostać i ta sztuczność no niestety bardzo mocno wchodzi gdzieś w nasze ciała. No może tak, tu nie mówimy jest... personalnie o naszych, ale jak przejdziemy się po ulicy w Warszawie, no to coraz rzadziej widzimy rzeczywiście kobiety po 30, 40, w których nie można zauważyć pewnych ingerencji.
0: Grama więc, botoksu. Tak. Zdecydowanie, to taką samą miałam myśl, tam mi przemknęła, że jest sztuczność, ale inna, bo na przykład właśnie Azjatki robią wszystko, żeby zrobić z siebie najbardziej Europejkę. A więc tak, kupują sobie soczewki, no to zawsze będzie widać, moim zdaniem. No po prostu, no... One mają wszystkie brązowe oczy, więc one marzą o tym, żeby sobie taką granatową soczewkę kupić też, tak? Często sobie farbują włosy, to muszą sobie je pewnie bardzo wielokrotnie takie czarne, żeby one rozjaśniały choć troszkę. To widać, to jest takie no nienaturalne. Myślę, że ona może być w ogóle zupełnie innym człowiekiem, jak ona to wszystko zdejmie z siebie. No a z kolei tutaj u nas jakieś tam ciała obce w naszych ciałach po to, żeby jakoś tam, właściwie nie do końca wiem jak, podobno lepiej wyglądać. Więc tak, jest to jakaś sztuczność i może szkoda, bo to jest ciekawe, bo jedziesz tam i sobie myślę, ile bym dała za tak grube włosy, za tak proste i za takie usta. One mają takie usta piękne. One w ogóle są często tak piękne, mają tak okrągłe buzie, nie mają zmarszczek i tak dalej, więc po prostu jedziesz i nie doceniasz, znaczy i po prostu myślisz sobie, że to jest lepsze, albo więc jakby punkt widzenia, tak samo kuchnia, już widzisz, że zaczynają się otwierać tam takie amerykańskie knajpy z naleśnikami, z syropem klonowym i bułkami, i sobie myślisz, Boże, w miejscu, w
1: po tym co?
0: Najlepsza kuchnia świata i zdrowa też. A i co ciekawe, wszyscy starsze pokolenie są albo szczupli, albo chudzi wręcz. Później już raczej też szczupłe osoby, natomiast ludzie młodzi niestety już widać, że są otyli.
1: Czyli te problemy świata zachodniego wchodzą razem z całym Zachodem.

0: kodem.
1: Napoje gazowane, cukier wszechobecny.
0: Tak.
1: Widać wśród młodych niestety otyłość.
0: Mhm.
1: Więc...
0: No to ciekawe, to nie miałam pojęcia rzeczywiście,
1: tak,
0: że,
1: tak.
0: Że aż tak. No dobrze, to jak już zaczęłyśmy ten temat kobiet, które nam się rozwinął dość, to powiedz, jak ty właśnie jako młoda kobieta, blondynka tam się czułaś? To znaczy, no ciekawi mnie, czy miałaś na przykład też takie sytuacje, w których czułaś, że jednak jesteś kobietą, że chcesz porozmawiać tak jak równy z równym, a na przykład gdzieś takie miałaś odpowiedzi, które gdzieś mogły sugerować to, że jesteś tylko kobietą. Nie, takich sytuacji nie było.
1: Absolutnie nie, natomiast pytanie, czy to dlatego, że tak tam nie jest, czy to dlatego, że jestem białą kobietą.
0: Mhm.
1: Bo,
0: turystką w dodatku od razu
1: turystką
0: widać.
1: Turystką pewnie widać. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale wiele mężczyzn może jakoś fantazjuje, chciałoby się spotykać z białą kobietą. To jest egzotyczne, tak jak dla naszych mężczyzn. Bardzo często mężczyźni tutaj w Polsce mówią o tym, że te latynoskie im się podobają, ta uroda latynoska, tak? To często słychać, opalona skóra, tak? Oczywiście teraz wszystko to jest kwestią gustu, wiemy o tym, no ale tak sobie na rzecz tej rozmowy. Natomiast
0: to jest
1: tam,
0: inne, bo to tak naprawdę o to chodzi.
1: Inne,
0: wyróżniasz się,
1: tak,
0: prawda?
1: To jest inne. Trochę będą inne te kształty też tej białej kobiety pewnie, chociaż też różnie. I nie, i w ogóle absolutnie, w Tajlandii w ogóle nie ma patriarchatu, w sensie, znaczy ja nie wiem, bo tam nie żyję na co dzień i nie urodziłam się, może jakoś jest, natomiast takim traktowaniu cię w sklepach, w miejscach publicznych, wręcz przeciwnie, nawet bym powiedziała, że to jest takie, no ale w ogóle to jest taki kraj, oni składają ręce, jak mówią dzień dobry i nachylają głowę, jak mówią dzień dobry, dziękuję i przepraszam, to też coś o tym mówi. Puszczają się na drogach i wtedy sobie wtedy dziękują. No tam jest ten buddyzm, tak? To, że to w ogóle nie był kolonizowany kraj, że oni mają taką politykę bardzo taką zgodną, że trochę z tymi się dogadujemy, trochę z tymi. Mówi się tam o tym, że dlatego to nie został skolonizowany kraj, a przecież tam wszędzie byli, przynajmniej był jeden kolonizator dookoła, tak? Tajlandia jakby obeszła się bez tego. I oni tacy są, na Filipinach również nie, absolutnie się nie spotkałam, w Afryce to już tak, no ale to jest inna opowieść i to nie była ta wędrówka, a tutaj zupełnie nie i może dlatego też wybieram te kraje, bo kompletnie tam jest swoboda.
0: A
1: duża.
0: Sytuacje niebezpieczne jakieś ewentualnie? Związane właśnie też z tą może płcią, z tym, że czasami, nie wiem, my jako kobiety samotnie podróżujące musimy być troszkę bardziej czujne.
1: To takich w ogóle tam nie, wręcz miałam wrażenie, że oni są tacy bardzo zachowawczy, no nie wiem, siedzisz blisko mężczyzny na skuterze, no to nie czułam tam nigdy jakichś wykorzystywań tego, tak, czy co najwyżej się patrzą, ale jak się czasami spotka wzrok, to się peszą. Pełnie to nie jest kierunek, który bym o to podejrzewała i tam się tak czuła. Chociaż tak jak już mówiłam, Malezja jest muzułmańska, to też nie. To też bardzo miło, znaczy tam też jest bardzo dużo Chińczyków i Indusów. Malezja jest bardzo pomieszana, ale zupełnie, absolutnie nie miałam nawet przez mnie. Spacerowałam dużo sama, jeździłam na skuterze. Niebezpieczna to może być ulica w Bangkoku, w sensie jej szaleństwa, szybkości i tego, że jako pieszy nie masz pierwszeństwa na pewno. Ale tak wśród ludzi, no nie. No.
0: Czyli możemy polecić właśnie te kraje kobietom, które lubią podróżować solo.
1: Zdecydowanie tak. No tylko po prostu nie każdy też w takim chaosie będzie chciał i wytrwa. Natomiast jeżeli już podróżniczki, tak. Ale to jest w ogóle jeden z, na pewno jeżeli ktoś jest podróżnikiem, to słyszał albo i był, bo to jest jeden z ciekawszych, znaczy takich bardziej polecanych kierunków, właśnie ze względu na bezpieczeństwo. Myślę, że to trio. Bezpieczeństwo, tanio i naprawdę pysznie no i też pięknie. Czyli, że my naprawdę możemy docierać do miejsc niebiańskich za małe pieniądze sami bezpiecznie. To jest coś, co jest nam jako jeszcze kobiecie, nawet jak jesteś odważna, nieustraszona, to jesteś kobietą i nie chcesz tak, że wolałabyś, żeby po prostu nie musieć się tam oglądać 150 razy przez ramię. Nie oglądasz się. Azja Południowo-Wschodnia bardzo polecam.
0: Mhm. Ja przypominam, że słuchają Państwo audycji Przystań Wędrowców i rozmawiam z Małgosią Kleszcz. No to może, bo widzę, że tutaj bardzo dobrze nam się rozmawia, to znaczy bardzo dobrze się ciebie słucha. Ja naprawdę słuchając ciebie sama gdzieś i przypominam sobie jakieś rzeczy i od razu już kształtują się jakieś nowe plany podróżnicze w głowie. Powiedz mi, bo właśnie czasami w podróżach, często właściwie w podróżach, to co ja bardzo lubię, są takie sytuacje, że siedzisz gdzieś, na przykład z jakimiś ludźmi, w jakimś miejscu i masz nagle takie poczucie, w życiu sama bym tego nie wymyśliła. Takie coś może napisać tylko życie. Czy miałaś taką sytuację właśnie podczas tej podróży, takie uczucie?
1: Zdecydowanie, tak, zdecydowanie, bo i tu chyba znowu zrobimy przystanek na Filipinach, bo ta podróż była dość absurdalna, ponieważ ja tam pojechałam do Macieja Mikurdy, który jest Polakiem, który no już z jakiś czas temu zauroczył się tą Ukrainą i dziś mija 2 lata, jak po tych Filipinach jeździ i jest, napisał już, jest w trakcie pisania, właściwie nawet kończy, drugą książkę o pewnym Filipińczyku. To jest taki bardzo ciekawy, szlachetnie działający pan, który jest gubernatorem pewnej wyspy, Mindao, tam gdzie zresztą był bardzo niedawno, było trzęsienie ziemi ogromne, ja w ogóle uciekłam, w sensie dzień później, jak wyjechałam stamtąd, to się wydarzyło, więc też jakaś opatrzność. I ten pan urodził się i wychował w bardzo biednej, skromnej rodzinie i się wybił, co na Filipinach się prawie nie zdarza. Tam najczęściej, jeżeli już jesteś w tej biedzie, to już w niej zostajesz. I w ogóle jest ogromne rozwarstwienie społeczeństwa, co widać po przejściu kilku kroków, że człowiek biedny jest biedny i śpi na ulicy na materacu. Dziecko będzie od ciebie prosić o pieniądze w brudnej piżamie, a człowiek bogaty ma 5 wysp swoich albo 50 willi i 10 odrzutowców i najczęściej jest zaangażowany w politykę, bo tam jest, politycy są szalenie bogaci. Jest w ogóle ogromna korupcja, nepotyzm i ale to inna opowieść. No i Maciek o tym się dowiedział i dowiaduje przez ostatni czas i tam właśnie po tych Filipinach jeździ. No i mnie zaprosił, żeby jako Radio Wnet też przyjechać, zrobić różne materiały, bo on ma już tam pewne znajomości, chociażby pisząc książkę o tym człowieku. I no, nie sądziłam, że tak zostaniemy przyjęci. Generalnie byliśmy wwożeni przez prywatnych kierowców, z czego jeden posiadał broń, cały czas trzymał ją przy sobie. Samochodem wielkim, z przyciemnianymi szybami po wyspach i mieszkaniach tego gubernatora, który w ogóle jest bardzo też wspaniałą postacią, bo pewnie pamięta to, jak smakuje bieda i naprawdę buduje drogi, rozwija te prowincje i stara się wyprowadzić ten, czasami można by się wydawać, pat filipiński, czyli tego, że ta bieda jest tak ciągnącą się biedą, bo nie ma pieniędzy na edukację, bo nie ma pieniędzy na nic i tak dalej, i tak dalej. No i jest w ogóle dobrym człowiekiem, tak też po prostu mam wrażenie, że to było czuć. Po prostu muszą mi państwo uwierzyć. No i my byliśmy tam, no nie wiem, nagle siedzimy w jakimś pałacu z wielkim akwarium i czekamy na wywiady, tak? Co myślę, że co za absurd po prostu, co się dzieje. Więc dużo takich absurdalnych scen, naprawdę. To takie, że wielka dziki kot zostaje wyprowadzony, tak? Dzika pantera, bo jest trzymany w domu na co dzień i on go pokazuje nam. Jest prezentacja czarnej pantery. Normalnie dzikiego, żywego kota, co mnie aż tak no, nie podobało się, bo to chyba nie jest jego miejsce, tego kota. No ale trochę takiego absurdu, bo Filipińczycy bardzo lubią też pokazywać to, że mają pieniądze, więc to często jest wszystko takie olbrzymie, po prostu takie gargantuiczne po prostu, tak? I ty tak sam siedzisz jakoś wrzucony w tych ubraniach takich trochę podróżniczych i właściwie o co chodzi. No więc życie samo napisze i napisało takie scenariusze. To, że się nagle znalazłam w Malezji na 44 tych zawodach w kręgle, bo pani gospodyni Filipinka, u której spałam, miała półki pucharów, bo była mistrzynią świata gry w kręgle w seniorów i że ja tam nagle siedziałam. Fantastyczna jest możliwość zrobienia też materiału, więc no, bycie dziennikarzem w takich momentach i możliwość opowiedzenia państwu o tym jest no, też wspaniała, tak? No bo to się dzieje i to może jakoś być ciekawe. Więc tak, to były takie... No ale na przykład kiedyś, gubiąc się w Bangkoku wieczorem, po prostu chodząc po mojej dzielnicy, że tak powiem, nagle natrafiłam na grupę bardzo młodych chłopców, akrobatów, którzy właśnie robili jakąś po prostu wielką figurę i... no nie wiem, ilu metrową, stali na sobie po prostu najpierw 10, potem taki trójkąt z mniejszej, tak? Taki trójkąt, który idzie w górę z tych chłopców, którzy po prostu tam na szczycie tak ustawieni. Ja gdzieś skręciłam w jakąś uliczkę i tam słyszę trenera, który tam ich ustawia i oni po prostu robią jakąś niezwykłą figurę. To też było takim spotkaniem nagle. Więc dużo takich obrazków, takich scen, które są no niesamowite, ale w ogóle jak już się tam znajdziesz, rozglądasz się, to myślisz sobie, że to w ogóle jest niesamowite, że jesteś tam. I w ogóle to, jak dzisiaj to jest proste, tak? To w ogóle ta myśl swobody tego, że w chwilę możesz się dostać, no drodzy państwo, no naprawdę 14 godzin, 6 i później przesiadka i kolejne 6, to nie jest dużo jak na drugi koniec świata. Naprawdę proszę sobie otworzyć mapę i zobaczyć, gdzie jest Tajlandia, gdzie jest Bangkok względem Polski. Naprawdę mamy wygodne czasy.
0: Mamy wygodne czasy i mamy dobre paszporty. I to też się docenia właśnie, kiedy się rozmawia z innymi ludźmi, kiedy się rozmawia z ludźmi tam na przykład, którzy chcieliby pracować w Polsce. I jaka droga wiedzie, jak trudna droga wiedzie do otrzymania jakiegoś pozwolenia na pracę, na przykład tutaj w Europie. Więc ja też podróżując doceniłam bardzo to, że jesteśmy z Polski i że mamy bardzo dobre paszporty, tak. Że mamy wstęp właściwie wszędzie. Także drodzy państwo, no nic tylko podróżować, szczególnie kiedy słucha się takich opowieści Małgorzaty Kleszcz. Małgosiu, to może takie ostatnie pytanie, ponieważ czas niestety nam się już kończy. Co dalej? Czy masz jakieś kierunki, o których teraz marzysz? Jakieś myśli, które też będą cię utrzymywać może w tym takim niełatwym stanie tego przystanku warszawskiego?
1: No, ja bym chciała dalej zgłębiać Azję i teraz zrobić wszystko, żeby dostać się na troszkę wyżej. Sprawdzałam teraz ostatnie badania, które w ogóle mówią o tym, że no jest dużo taniej w Japonii, co zaskakuje, bo nie wiem, czy państwo mają podobnie, ale w mojej głowie często Japonia była takim miejscem
0: niedostępnym,
1: bo naprawdę musisz mieć dużo w tej kieszeni, żeby tam się przez jakiś czas popodróżować.
0: Może to u nas jest drożej i dlatego to jest coraz bardziej dostępne też.
1: Bo może, wolę, żeby to po prostu to nie było prawdą, ale może. I akurat tak się składa, to mówię na razie bardzo, bardzo wstępnie. Kto wie, co się wydarzy. To też była bardzo mocno spontaniczna podróż, więc ja już wiem, była podróż dookoła świata, więc ja już wiem, że to może wszystko się udać. Właśnie wspomniana Filipinka ma zawody w Japonii w październiku. Więc może to będzie tym takim pierwszym punktem, o którym dzisiaj mówiłam, który będzie po prostu jadę tam, ażeby później miało wydarzyć się to, co ma się wydarzyć. Więc chciałabym pojechać do Chin i do Japonii. Zaczynam się rozglądać za może jakąś fundacją, jakimś miejscem, które może by chciało, żeby te... Bo ja bym oczywiście to zrobiła wszystko radiowo, tak? Chciałabym państwu opowiadać o tym też i tak dalej.
0: Absolutnie. W ogóle nie ma innej możliwości, ponieważ Małgosiu opowiadasz tak wspaniale, tak barwnie, wtedy właśnie, w tym momencie, w tym teraz, kiedy jesteś w danym miejscu, że no czuć, słychać, że ty jesteś teraz właśnie sobą po prostu. Więc więc chyba bardzo tak. Czekamy. I czyli opowieści bardzo możliwe, że z Japonii, z Chin
1: tak.
0: Wciąż chcesz tak. Eksplorować Azję.
1: Azja wyżej, a później kto wie, może troszeczkę na dół. Bardzo, bardzo Państwu życzę czegoś takiego, odnalezienia takiej choćby chwili właśnie tej takiej, gdzie naprawdę najbardziej jesteśmy sobą. Jeżeli przy kimś tak mamy, czy w jakimś momencie, to nie, to wracać tam, albo po prostu zdecydować się tam zostać. Tam lub przy tym kimś, bo wierzę, że gdzieś w głębi duszy wiemy, kiedy to tak naprawdę jesteśmy my, tacy tak. Po prostu uradowani.
0: A jeśli tymi nami jesteśmy właśnie w podróży, jesteśmy w tej zmianie miejsca. I nawet jeśli jest to przez niektórych niezrozumiałe, to i tak trzymajmy się tego.
1: Absolutnie. Wszystkim włóczykijom i podróżnikom życzymy udanych dalszych wojaży i do usłyszenia.
0: I niech się dzieje. Małgosia Kleszcz była moim gościem. Bardzo, bardzo ci dziękuję i bardzo dziękujemy Państwu za spędzenie z nami tego fragmentu wtorkowego wieczoru.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Michał Lasota. Dzień dobry, panie sędzio.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
2: Członek nowo powołanego stowarzyszenia Veritas et Ius,
3: tak? Służbie Narodowi.
2: Dokładnie. Jeszcze jakieś te pozostałe, czy tylko...
3: To jestem też członkiem Stowarzyszenia Sędziowie RP i członkiem Stowarzyszenia Prawicy dla Polski.
2: A, to pan łączy z człowiekiem renesansu, jeśli chodzi o...
3: No, myślę, że...
2: Justycja, panie sędzio, również?
3: Nie, Justycja nie, zdecydowanie. Nigdy nie byłem w Justycji, nigdy nie byłem w Temis, nigdy nie miałem jakby zamiaru, żeby przystąpić do Justycji, czy to przystąpić do Temis. Absolutnie nie. Te wartości, które deklarują i wyznają członkowie Justycji Temis, są mi absolutnie obce.
2: No nie jest pan Europejczykiem, jak widać, uśmiechniętym.
3: No nie jestem uśmiechniętym Europejczykiem, jestem Polakiem. Europejczykiem dlatego, że Polska jest część Europy, ale jako suwerenne państwo, równe innym państwom.
2: No dobrze, to porozmawiamy sobie, co się dzieje w tym naszym suwerennym państwie. Na początek porozmawiamy o tych tematach sędziowskich, ale na początek chciałem pana zapytać poprosić o komentarz mojego dzisiejszego newsa. Otóż dotarłem do pisma, które zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak skierowała do prokuratora generalnego Waldemara Żurka, w którym wytknęła mu bezprawność jego decyzji, 10 decyzji dotyczących odwołań prokuratorów z delegacji. To były takie głośne sprawy opisywane w mediach, między innymi ostatnie odwołanie Julity Dziedzic-Boguckiej, żony szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego z delegacji do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego, sprawa Jana Drylewskiego, oskarżyciela Sławomira Nowaka, cały szereg takich kontrowersyjnych odwołań. No ale problemem jest nie tyle sama chęć odwołania jakichś tam prokuratorów z delegacji, tylko sposób przeprowadzania tej delegacji. Otóż zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, Waldemar Żurek jako prokurator generalny nie ma prawa, wydaje się, podejmowania takich decyzji, bo one są w wyłącznej kompetencji zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marszak. Ja tak uważam jako publicysta, czytając ustawę. No i najwyraźniej pani Beata Marszak też tak uważa, bo wystosowała bardzo agresywne, takie merytoryczne, ale jednak ofensywne pismo do Waldemara Żurka. No prokuratorzy, z którymi rozmawiałem, z tak zwanych PZ-ów, stwierdzili, że to wygląda jak taki projekt postanowienia o przedstawieniu zarzutu Waldemarowi Żurkowi. Pan jako sędzia karny, tak, również jak gdyby to są, jak rozumiem, to są jakieś zagadnienia, no, które pana interesują, bo pan, kiedy pan orzeka, no może pan, przed pana oblicze mogą trafić po prostu prokuratorzy delegowani przez Waldemara Żurka, tak? I cóż wtedy się będzie działo w tym sądzie, w którym pan będzie zasiadał z takimi prokuratorami?
3: Trudno powiedzieć, co się będzie działo z tymi prokuratorami, ponieważ nie wiemy, który z prokuratorów trafi w jakiej konfiguracji procesowej.
2: To może niech pan przyczyny... lepiej... Przepraszam, ja wycofuję pytanie wtedy tak sformułowane, bo pan tutaj powie, co się stanie i będą pana potem...
3: Jasne, będą formułować wnioski o wyłączenie.
2: Dokładnie.
3: Ale chciałem tylko powiedzieć, że...
2: Ogólnie
3: i wskazać, że trudno powiedzieć, a to dlatego, że jakby z mocy decyzji tych osób, które twierdzą, że są prezesami, wiceprezesami Sądu Apelacyjnego w Warszawie, zarówno ja, jak i prezes naszego stowarzyszenia Veritas et Ius.
2: No tak, nie orzekacie w poważnych sprawach.
3: Nie orzekamy w tych sprawach, które są sprawami o charakterze najistotniejszym, czyli w tak zwanych AK, czyli nie rozpoznajemy apelacji od wyroków skazujących, czy też uniewinniających wydawanych przez sąd okręgowy, a tak jak znam wymiar sprawiedliwości, a sędzią i asesorem jestem ponad 20 lat, no to wydaje mi się, że taki prokurator to raczej będzie popierał swój akt oskarżenia albo swoją apelację, albo sprzeciwiał się apelacji strony przeciwnej właśnie w tej sprawie zasadniczej. Natomiast co do samego pana Żurka i do tego, co pan Żurek robi, no to ja z wielką wagą przeczytam artykuł pana redaktora, bardzo interesujący, polecam wszystkim państwu i... Mnie nie dziwi zachowanie pana Żurka. Pan Żurek już tego typu zachowania pokazywał, już w podobny sposób działał, czyli nie mając upoważnienia ustrojowego podejmował decyzje, które w zasadzie nie były decyzjami i były bezskuteczne.
2: No sam pan chyba padł ofiarą, tak? Jako rzecznik, tak, zastępca.
3: Ofiarą, ponieważ to, co do mnie pan Żurek wydał taki, nazwijmy to dekret, bo chyba Bodnar i Korneluk nazywają sami te dokumenty dekretami, więc nazwijmy to dekretem. Wydał taki dekret, w którym stwierdził, że odwołuje mnie z funkcji zastępcy rzecznika zbliżonego sędziów sądów powszechnych. To było w zeszłym roku. Tak, w zeszłym roku, w sierpniu, o ile pamięć mnie nie myli. I nie budzi żadnych wątpliwości, to nie jest tylko moje zdanie, nie jest to tylko moje stanowisko, ale przede wszystkim stanowisko Sądu Najwyższego, że takie postąpienie, taki akt, taka decyzja jest decyzją bezskuteczną, nie wywołującą żadnych skutków prawnych, ponieważ minister sprawiedliwości, co jasno wynika z ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych, co prawda może powołać rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, natomiast nie może odwołać, ponieważ nie ma przepisu, który by go tego upoważniał. No więc pan minister Żurek robi to, co robił wcześniej. Może w tym miejscu warto też przypomnieć pana rektora Sopińskiego, pana profesora Sopińskiego, rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To z tego, co mi wiadomo, a chyba orientuję się całkiem nieźle w tej sprawie, tak sądzę. Nie jestem administratywistą, ale z wielką uwagą zapoznałem się z tymi wszystkimi artykułami w prasie, wpisami, dokumentami, które pan rektor Sopiński przedstawiał. No to w kompetencji ministra Żurka nie leży i nie leżało odwołanie z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zatem to, co robi, jeśli chodzi o prokuratorów delegowanych do Wydziału Zamiejscowych Prokuratury Krajowej, tych takich PZ-ów, tych, no, taki specwydział, tak, no, to są chyba najpoważniejsze przestępstwa, o jakich można sobie wyobrazić, jakie można mówić. No to jest jakby dalszy ciąg bezprawnych postąpień pana Żurka, no, za które, jak sądzę i mam nadzieję, będzie musiał kiedyś odpowiedzieć. Mogę o tym mówić spokojnie, ponieważ sam jestem, nazwijmy to, w konflikcie z ministrem Żurkiem, chociaż osobiście się znamy, w zasadzie się nie znamy, tylko z rozpraw sądowych, kiedy ja próbowałem obwiniać pana ministra o pewne czyny, które w mojej ocenie były czynami niezgodnymi z etyką jako sędziowską, jako rzecznik, tak? Więc ja nigdy pana Żurka sądzić nie będę. Ja mam nadzieję, że trafi przed oblicze niezawisłego, niezależnego, bezstronnego sądu.
2: A tutaj tylko jakaś taka nowa sytuacja jest taka, że jednak ten mocny atak na niego występuje z... A stroną atakującą jest osoba z wewnątrz prokuratury, jednak bardzo mocno tam usadowiona, znaczy umocowana, tak? I zastępca Waldemara Żurka, tak?
3: Ale pozostali zastępcy prokuratora generalnego, prokurator Janeczko, prokurator Ostrowski, prokurator Hernand, bardzo głośno też sprzeciwiają się bezprawie Żurka.
2: Przepraszam
3: bardzo pana prokuratora Sieraka. No, spotykałem za to represję. No, ostatni, który został przez ministra Żurka represjonowany, to prokurator Tomasz Janeczko, który został...
2: Janeczek,
3: przepraszam jeszcze raz. Zawieszony za wypowiedź, którą cytował. On cytował wypowiedź z Republiki. To się znalazło ponoć w dekrecie. Znowu używa tego słowa, być może celowo powinien go używać, żeby niejako to w sposób taki ironiczny odnieść do tych dokumentów, które pan Żurek wydaje. Za to, że cytował wypowiedź z Republiki, za to, że zaprowadził dziennikarz swojego pokoju po tym, jak już przekroczyli te bramki bezpieczeństwa. To kuriozalna sytuacja. Ale nie zaskakująca. No, jak się obserwuje zachowania i postępowania ministra Żurka, to można się tego typu zachowań spodziewać.
2: No, jeżeli do sprawy wejścia dziennikarzy do budynku prokuratury powołał zespół śledczy, no to rzeczywiście...
3: No tak, to jest bardzo...
2: Jest to człowiek bardzo śmiałych, tak.
3: Czyn polegający na tym, że... No, tak myślę, jeśli chodzi o postępowanie szkodowawcze, że pozyska się zapis monitoringu, do którego i tak prokuratura ma dostęp, i to w zasadzie wszystko, co trzeba zrobić. No zespół śledczy to faktycznie jest takie heroiczne postąpienie.
2: I przestępstwo być może, nie wiem, bo ja nie byłem tam w tym miejscu, nie, może polegało na jakimś przeciśnięciu się przez bramkę, tak? No.
3: A być może ktoś tych dziennikarzy po prostu tam wpuścił.
2: No tak, niebywała zbrodnia. No dobrze, zakończmy tą rozmowę o prokuraturze. Przejdźmy do głównego tematu naszej rozmowy, czyli sądownictwo dyscyplinarne. Pan jest, no w sensie tak de jure, prawnie
3: cały
2: nadal zastępcą rzecznika
3: dyscyplinarnego.
2: Cały czas,
3: zgodnie z artykułem 112, paragraf 5 ustawy Prawo ustroju sądów powszechnych, do czasu powołania w sposób prawidłowy zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych pełni obowiązki zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.
2: Ale zgodnie z ustawą to zaplecze biuru rzeczników głównego Piotra Schaba i dwóch zastępców, czy pana i sędziego Radzika, zapewnia Krajowa Rada Sądownictwa. Ona została już przejęta. Zakończyły się kadencje, jest nowa rada. I ta rada was odcięła, tak? Od tego zaplecza.
3: Odcięła nas, tak. Decyzję podjął pan sędzia Zawistowski i pan sędzia Zawistowski odciął nas od systemów informatycznych.
2: Klasyka, to bardzo dobry sposób jest na...
3: Zabrał dostęp, jeśli chodzi o możliwość wejścia.
2: Jakbym miał przejąć jakąś instytucję.
3: No, technika idzie w sukurs, łatwo to zrobić. Jedno polecenie wydane informatykom i nie ma wejścia.
2: W prokuraturze to przerobiono między innymi.
3: Dokładnie, ponieważ żeby wejść do Krajowej Sądownictwa, trzeba się posłużyć kartą taką z mikroprocesorem w środku i jeśli ta karta jest wyłączona z systemu, no to po prostu się nie wejdzie do tego pomieszczenia.
2: Ale co dalej? Czy panowie będą próbować tą misję kontynuować?
3: Zdecydowanie tak. Przygotowuję pismo, które wystosujemy do instytucji, w którym to piśmie poinformujemy, że nadal pełnimy obowiązki rzecznika, jeśli chodzi o sędziego Piotra Schaba i zastępców, jeśli chodzi o sędziego Radzika i o mnie. I w takim zakresie, jakim to będziemy mogli robić, będziemy kontynuowali te czynności.
2: No ale to chyba niewielki zakres, bo co
3: możemy
2: można...
3: uczestniczyć w posiedzeniach, rozprawach przed sądami dyscyplinarnymi.
2: No właśnie, pytanie, czy dalej, to jest ciekawe pytanie, czy dalej w tej sytuacji będzie was respektował, uznawał Sąd Najwyższy, który do tej pory...
3: Dotychczas to jest jednolita, tak można powiedzieć, z jednym drobnym wyjątkiem linia rzecznicza Sąd Najwyższego, ponieważ w zasadzie oprócz sędzi Barbary Skoczkowskiej, sądu, z którego składzie zasiada, to wszystkie składy, czy to byli nowi sędziowie, czy starzy, bo to był sędzia Kozielewicz, to był sędzia Korzeniowski, to byli też nowi sędziowie. Ja nie lubię tego rozróżnienia, bo wśród tych nowych sędziów, tak zwanych nowych sędziów, jest sędzia Siwek, który jest sędzią pewnie ze 30 lat, licząc sądy powszechne.
2: Tak, bardzo nowy, rzeczywiście.
3: tak jak sędzia Kapiński, który też jest nowym sędzią, a tak naprawdę, no nie wiem, czy 30 parę lat nie jest już sędzią, który orzeka różnych sprawach i na różnych poziomach orzecznictwa. No to była jednolita linia orzecznictwa, no w tym słynnym postanowieniu, bo sędzia Kozielewicz jako sprawozdawca dokonał pogłębionej analizy, no to w sposób jasny wyłożone zostało. To jest postanowienie z 8 grudnia 2025 roku. Dlaczego minister sprawiedliwości nie mógł nas odwołać w trakcie kadencji i dlaczego próba odwołania, no bo to była nieudolna próba odwołania, następnie próba nieudolna powołania innych osób były bezskuteczne w sensie prawnym. No dlatego, że minister nie ma takiej kompetencji ustawowej do odwołania, żeby mógł odwołać, musiałby być przepis w ustawie na przykład prawo ustroju sądów powszechnych, z którego wynikało, że on to może zrobić. A takiego przepisu nie ma. Ja w ogóle nie rozumiem takich dziwnych zachowań ministra. Przecież gdyby minister usiadł, pomyślał, zastanowił się, to by poczekał do 5 czerwca i do 19 czerwca, bo to były te dni, kiedy kończyła się kolejna kadencja Piotra Schaba, Przemka Radzika i moja. No i powołał sobie swoich rzeczników zgodnie z prawem, zgodnie z obyczajem. A tak szedł, zacytuję, na rympał.
2: No tak, to nie sposób się nie zgodzić. Ale
3: logiki w tym nie ma żadnej.
2: No
3: a panie redaktorze, teraz pamięta pan, że w styczniu, teraz taka ciekawa sprawa, w styczniu weszło 100 policjantów i 2 prokuratorów wojskowych i zabrali akta. Akta pojechały gdzieś, nie wiem gdzie, pewnie do prokuratury krajowej, być może do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie tymczasowo miał pani uzurpator rzecznik urzędować.
2: Joanna
3: Raczkowska. I teraz minął kilka miesięcy i co? I tak to zostało z powrotem przywiezione Krajowej Rady Sądownictwa.
2: No,
3: to jest pozbawione logiki sensu jakiegokolwiek, jak się patrzy na wymiar sprawiedliwości jako taki, a pewnie też inne obszary, które nie są mi tak dobrze znane, to oprócz takiej jakby ślepej chęci zaszkodzenia, takiej ślepej chęci odwetu, przejęcia, zarobienia, no to innej logiki w tym nie ma.
2: No tak, ciężko tu się dopatrzeć jakiejś logiki, ale ja chciałbym jeszcze zapytać o takim trochę szerszym polu o to sądownictwo dyscyplinarne, bo weźmy w nawias tę kwestię tu sporu właśnie o kto jest rzecznikiem. Ale nawet jeżeli patrzymy na tą działalność tego pionu dyscyplinarnego jeszcze przed przejęciem władzy przez Donalda Tuska i Adama Bodnara, to szczerze mówiąc, ciężko byłoby powiedzieć, że tam nastąpił jakiś, nie wiem, eksplozja po prostu takich sprawnie ogłaszanych orzeczeń, w takich czy innych, ja nie chcę przesądzać, tak? To można było odnieść wrażenie, że to się jednak jakoś ślimaczyło,
3: W sądach dyscyplinarnych, przy sądach apelacyjnych z całą pewnością tak było. Mhm. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, no to do pewnego momentu wszystko szło sprawnie, a potem pojawiło się orzeczenie TSW i potem już nic nie szło sprawnie.
2: Mówi pan o tym dotyczące Izby Dyscyplinarnej, tak? I
3: tak,
2: kamieni milowych,
3: tak,
2: powołaniu Izby.
3: Potem, tak, potem się pojawił IOZ z tego, co mi wiadomo, bardzo sprawnie orzeka, ponieważ każdy może się o tym przekonać w prosty sposób, wchodząc na stronę Sądu Najwyższego i zobaczyć, ile spraw każdego tygodnia, każdego dnia to może nie, ale kilka razy w tygodniu na pewno, rozpoznaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Natomiast jeśli chodzi o sądy teraz, te, które są przy sądach apelacyjnych, no to ja nie wiem, dlaczego to zrobił Minister Sprawiedliwości. Może dlatego, żeby wyłączyć sądownictwo, bo Adam Bodnar powołał w cudzysłowie, znowu muszę powiedzieć w cudzysłowie, tych sędziów wadliwie, co już zostało stwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego Izby Odpowiedzialności Zawodowej, Adam Bodnar, będąc obligowanym do wcześniejszego zasięgnięcia opinii KRS-u, nie czekał na tą opinię i wydał akty, dokumenty, decyzje, którym powołał sędziów do sądu dyscyplinarnego. I teraz każdy wyrok wydany przez tych sędziów bez opinii jest skażony, no, grzechem pierworodnym, bo ten sąd, który oni tworzą, jest sądem nienależycie obsadzonym. Zachodzi więc bezwzględna przyczyna odwoławcza. I tak jak już to było uczynione i spodziewam się dalszego typu decyzji, bo to jest rozsądna linia orzecznicza, każdy wyrok, każde postanowienie zostanie uchylone z uwagi na to, że sąd nie był należycie obsadzony. Poczekałby minister Bodnar miesiąc.
2: Mhm. No dobrze, ale...
3: Nie było problemu. Miał prawo do tego, żeby wskazać tych sędziów, ale jego obowiązkiem było czekać na opinię KRS-u.
2: Ale pan powiedział, że sprawnie te sprawy szły w Sądzie Najwyższym, ale no ja się zapytam tak, no jako, tutaj tak się już mówię, jako publicysta, tak, wyrażając swoją jakąś opinię, no uważam, że masowe kwestionowanie statusu sędziów przez sędziów, no to było, to jest co najmniej delikt dyscyplinarny.
3: Ja sądzę, nie słyszę nawet, że przestępstwo.
2: No właśnie, no to ja nawet, tak.
3: To jest moja opinia, do której mam prawo.
2: Oczywiście. Ja nie słyszałem o jakimś wysypie orzeczeń dyscyplinarnych, na przykład usuwających takich sędziów z zawodu albo udzielających im nagany. I w tym, tak, w tym kontekście lokowałem swoje pytanie, tak, o sprawność tego sądownictwa dyscyplinarnego. Tu jednak coś nie grało.
3: Chodzi, panie redaktorze, o tych, którzy najbardziej negowali i negują status innych sędziów, to w mojej ocenie są to sędziowie Sądu Najwyższego Izby Karnej. Jest tam 20 parę osób, może trochę mniej, może trochę więcej, chyba trochę mniej. I ci sędziowie, no, w zasadzie orzekają w taki sposób, że jeśli sprawa trafia do referatu i okazuje się, że w składzie sędzia Schab, sędzia Lasota, sędzia Radzik, no to już nie czytają akt sprawy, tylko wydają wyrok kasatoryjny. Natomiast jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych, to wbrew temu, co mogłoby się sądzić, tak wielu tych negatorów, nazwijmy ich,
2: nie ma.
3: Nie
2: ja
3: ma.
2: Wiem, że...
3: Nie ma. To jest kilka osób. To jest kilka osób.
2: Kilka? No...
3: Tak myślę i liczę, bo razem z sędzią Schabem i z sędzią Radzikiem próbowaliśmy temu zjawisku przeciwdziałać i formułowaliśmy postanowienia, którymi przedstawialiśmy zarzuty i potem kierowaliśmy wnioski o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do Sądu Najwyższego, czy to była Izba Dyscyplinarna, Izba Odpowiedzialności Zawodowej i też zawiadomiliśmy się prokuraturę. No to, no to jest...
2: No myślę, że...
3: Może kilkadziesiąt,
2: no
3: może.
2: Właśnie, myślę,
3: może.
2: Że... No ale no dobrze, nawet niech będzie... To zostańmy przy tym Sądzie Najwyższym. To jest zjawisko, które się zaczęło nie po dojściu Donalda Tuska do władzy, tylko było wcześniej.
3: Było wcześniej, więc... tylko że w Sądzie Najwyższym, tak, rzecznikiem dyscyplinarnym jest nadal sędzia, mogę pomylić nazwisko, Tomczyk, wybrany, wskazany na tę funkcję przez Kolegium Sądu Najwyższego. Więc... Jakby,
2: no właśnie, więc ja tak, no okej.
3: Okay. Z tego, co wiadomo, to ile pan sędzia Tomczyk sformułował wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko poprzedniej pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani sędzi profesor Manowskiej i o ile przedstawił zarzuty panu sędziemu Kapińskiemu, bo takie zarzuty przedstawił, to tyle, jeśli chodzi o tych sędziów, którzy kwestionują statut innych sędziów, to palcem nie kiwnął.
2: No właśnie, no i jak z tego wyjść, bo my tutaj też... jak kiedy ja patrzę na to sądownictwo dyscyplinarne, to ono jest w jakimś takim permanentnym pacie tak naprawdę, tak?
3: No to może koncepcja, którą pan prezydent przedstawił, będzie tą koncepcją, która rozwiąże sytuację. A mianowicie zanegowanie tego, co jest jakby istotą, a no, jeśli kwestia innego sędziego, to się neguje istotę swojej służby sędziowskiej jest równoważne z orzeczeniem się.
2: No to tu się mamy wreszcie jakieś pole do polemiki, ponieważ ja uważam, że ten projekt ustawy prezydenckiej w tym zakresie był nie do przyjęcia, bo jednak, przepraszam, muszę poprawić mikrofon, bo jednak na mocy konstytucji, no, sędziego można złożyć z urzędu wyłącznie wyrokiem sądu. Można złożyć, ale po przeprowadzeniu jakiejś procedury i po prostu kiedy sąd tak zdecyduje, a ta propozycja prezydencka zmierzała do przeprowadzenia pewnej procedury administracyjnej i sędzia był usuwany z urzędu z mocy prawa bez wyroku sądu. To jest nie do przyjęcia, panie sędzio.
3: To może w takim wypadku trzeba zbudować od nowa sądownictwo dyscyplinarne, bo na to, które jest, to raczej jeśli chodzi o orzekanie w sprawach tego typu, który pan mówi, pan redaktor mówi, to trudno liczyć, bo czas pokazał, że żaden z sędziów, którzy w taki sposób działali, to słusznie pan redaktor mówi, nie został usunięty z urzędu.
2: No nie został. Ja pamiętam na przykład taką sprawę, chyba, nie, 2021 rok, albo 20, nie pamiętam, sędzia Pilśni, która na przykład zwolniła z,
3: tak, to
2: z arestu...
3: Tak, wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej.
2: Właśnie, zwolniła z arestu
3: sprawę.
2: Prokuratora Andrzeja Z., oskarżonego, tak. Bo to już był etap sądowy, z tego co pamiętam, o jakąś taką poważną sprawę łapówkarską. I po prostu chyba temu panu się to wszystko upiekło. A zwolniła go z aresztu dlatego, bo immunitet uchylili mu neosędziowie.
3: Tak, znam to orzeczenie pani sędzi i wiem, co pani sędzia zrobiła. I w mojej ocenie, gdyby ode mnie zależało, pani sędzia nie miałaby miejsca w korpusie sędziowskim.
2: No właśnie. A ona została jeszcze ostatnio chyba w jakiś sposób zrehabilitowana przez nie, chyba Adama Bodnara. Już nie pamiętam szczegółów,
3: ale... Ona została delegowana do Sądu Okręgowego, ale wydaje się, że ta delegacja nie szła tak, jakby sobie ci, którzy twierdzą, że są władzą tego sądu, życzyli, w sensie, że pani sędzia nie załatwiła tyle spraw, ile powinna i pani sędzia wróciła z sądu rejonowego.
2: A, to tego nie znałem. No.
3: Bo jeśli chodzi panią sędzię, to też nie jest żadną tajemnicą, to nie tylko z mojej inicjatywy toczyły się też inne czynności, czy też postępowania dotyczące sprawności postępowań. Mm-hmm.
2: No dobrze, ale to w takim razie, gdyby, no pan jest oczywiście sędzią, a nie ustawodawcą, tak? Ale jakby pan to rozwiązał, gdyby doszło do po prostu możliwości takiej politycznej zmiany tego systemu? Co tu w ogóle należałoby zrobić?
3: No to jest bardzo trudne pytanie, panie doktorze, bo jakby pomysłów jest kilka. No, powołanie nowej struktury w ramach sądownictwa, która zajmowałaby się sprawami dyscyplinarnymi. Tylko pytanie, które sobie trzeba postawić, czy nie byłoby to, żeby konieczne było powiązanie z zmianą konstytucji, no bo konstytucja co do tego, jak sędziego złoży z urzędu, jest, no, jak słusznie pan tak zauważył, dosyć precyzyjna. To może być tylko orzeczenie sądu i to nie sądu, który jest sądem jakimś tam nadzwyczajnym czy specjalnym, tylko sądu.
2: A na to szans raczej zbyt wielkich chyba nie ma.
3: Jeśli chodzi o...
2: A poza, nie mówiąc już o tym, że gdyby powołano takie nowe ciało Izbę Dyscyplinarną BIS, no to można założyć roboczo, że nasi przyjaciele z Unii Europejskiej prawdopodobnie, czy z ETPC na przykład, znowu by rozpoczęli...
3: Ale przecież naszym przyjaciołom z ETPC i z TSUE i z Unii Europejskiej szeroko pojętej, to nawet Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydaje się być nie taka, jak być powinna. Co więcej, to jest ciekawostka. W Izbie zasiada pani sędzia Skoczkowska, doświadczona sędzia karnistka, która też twierdzi, że ta Izba, w której zasiada, no nie powinna istnieć i to nie jest twór zgodny z konstytucją. I co ciekawe, i to jest chyba najzabawniejsze w tym wszystkim, kiedy na zgromadzeniu sędziów Izby głosowano i wybierano kandydatów na prezydenta tej Izby, to pani sędzia Skoczkowska też startowała i też jej nazwisko zostało panu prezydentowi przedstawione do rozważenia, do nominacji.
2: Można powiedzieć, bardzo taki...
3: Ja czasami łapię się na tym, że...
2: Na pewno nie jest to logika dwuwartościowa, którą
3: właśnie,
2: ona...
3: ja czasami się łapię na tym, że próbuję do pewnych zachowań, czy do pana ministra Żurka, czy do sędziów tych, nazwę ich roboczo starych, przełożyć zasady takiej prostej logiki, czy takiego rozumowania prawniczego, którego uczono nas już na pierwszym roku studiów i rezultat jest taki, że ta logika kojarzy się być niestosowalna w tych przypadkach, absolutnie niestosowalna. Co do tych sędziów tak samo, jeśli uważają, że nie jesteśmy sędziami i rozpoznają nasze apelacje, uchylają, to sobie wartościują, że jednak jest kilku sędziów, którzy zasługują na to, żeby te wyroki, które są wydane przez sąd w ich składzie, a sądowymi sędziami, to jednak się ostały po kolei kasacyjnej.
2: No dobrze, czyli...
3: Więc bo... z logiką, z rozumowaniem takim zdroworozsądkowym, albo takim klasycznym arystotelowskim, to ma niewiele wspólnego.
2: Niewiele wspólnego, to prawda. Ale no ciągle czas biegnie, program coraz bliżej, koniec programu się zbliża. No ja tak naprawdę ciągle nie wiem, co z tym sądownictwem dyscyplinarnym miałoby być, bo naprawdę obawiam się, że nawet gdyby doszło do tej zmiany władzy, co nie jest przecież pewne, aczkolwiek, no zresztą nie będę z panem sędzią o
3: polityce rozmawiał. No to już są kwestie polityczne, pan doktor wybaczy,
2: tak,
3: to...
2: Dokładnie, nie będę o tym mówił. Natomiast no nie za bardzo ja widzę szansę na taki po prostu spokój legislacyjny. Myślę, że będzie po prostu powtórka z rozrywki. No i jakieś kolejne, nie wiem, jakieś sankcje, mówię o tych sankcjach unijnych, finansowe, jakieś, nie wiem, protesty. No, pan w ogóle ma taką w sobie taką wiarę, że ta naprawa tego systemu sprawiedliwości w ogóle realnie może nastąpić? Bo ja szczerze mówiąc nie.
3: No to jest też trudne pytanie, panie doktorze. Chciałbym mieć tą wiarę i tak głęboko w sobie pozostaje optymistą, że jednak się coś uda zrobić, bo wymiar sprawiedliwości przez te ostatnie dwa roku został doprowadzony do takiej sytuacji, że za chwilę dotkniemy dna. To może to jest ten moment, kiedy od tego dna się odbijemy i uda nam się coś dobrego zrobić. Jak to zrobić, jeśli konkretnie, nie potrafię w tym momencie powiedzieć, bo nie jestem prawodawcą, nie jestem ustawodawcą, mam swoje pomysły, tylko że to są moje pomysły. Bo przez stowarzyszenie będziemy starali się przedstawiać jakieś projekty legislacyjne, koncepcje. Być może ktoś to podchwyci i wprowadzi w życie. Stowarzyszenie Veritas Sessio w Służbie Narodowi.
2: Mm-hmm. To mamy jeszcze pół minuty, to na koniec takie trudne pytanie w takim razie, jak już tak analizujemy, czy pan w tej pana służbie, mówił o służbie rzecznika dyscyplinarnego, coś by zrobił inaczej, gdyby mógł się cofnąć?
3: To jest też trudne pytanie, panie doktorze. To może powiem w taki sposób. Ja się nie wstydzę żadnej decyzji, którą podjąłem. To były decyzje, moje decyzje, wbrew temu, co się powszechnie w tego typu periodykach za wyborcza pisze, podjęte przeze mnie, i uważam, że te osoby, które obwiniałem, w pełni na to zasługiwały. Między innymi też ówczesny sędzia Waldemar Żurak.
2: Tak, pozdrawiamy Waldemara Żurka.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Tak. I ja też Ewę Wrzosek, panią prokurator.
3: No tak, pan redaktor ma, nazwijmy to, relację z panią Wrzosek. Mówi się, że to może pani Ewa Wrzosek zastąpi pana Waldemara Żurka. No. Tak się mówi, tak się czyta.
2: Będę miał wtedy relację z prokuratorem.
3: Z prokuratorem generalnym.
2: No cóż, bardzo dziękuję panie sędzie za rozmowę. Pan Michał Lasota, sędzia, pan sędzia Michał Lasota był moim państwa gościem. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Prawo dajnia.
0: Nocne powtórki w net.
4: There was a Ben Chee rock in Kelly's feed, but no, oh, it's gone now because Ben Chee's, well, there used to be Ben Chee's in Kelly's field, mainly one Ben Chee, but the builders were after building houses and soccer pitches in Kelly's field, so the Ben Chee's are now gone down to Kelly's field in Wyrass, and well, there's loads of Ben Chee's down in the dump field and in Kelly's as well.
5: There's the Headless Coachman and the Headless Horseman.
4: The Headless Horseman.

0: Nocne powtórki w net.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Pilarek, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan prokurator Paweł Łopitek, dyrektor Biura Prawnego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Dzień dobry panie prokuratorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
1: Panie prokuratorze, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o jakieś opiniowanie różnych projektów ustaw i w ogóle no, recenzowanie też tego, co się dzieje w prokuraturze. A teraz na tapecie mamy projekt ustawy dotyczący biegłych sądowych oraz instytucji opiniujących, które Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić w życie, jeśli ustawa zostanie, oczywiście przejdzie całą ścieżkę legislacyjną. I Państwu jako związkowi ten projekt się bardzo nie podoba. Zaraz porozmawiamy o szczegółach, ale proszę na początku powiedzieć parę słów o tym, co w ogóle dzieje się na rynku biegłych sądowych i dlaczego jest tu w ogóle wymagana jakaś zmiana przepisów? Czy w ogóle Państwo się zgadzają, że zmiana przepisów jest potrzebna? Jak Pan ocenia ten rynek? Nie wiem, czy to tak można nazwać, ten obszar.
2: Zacznę od początku. Zgadza się związek, reaguje wtedy, jeżeli mają wejść w życie, procedowane są najważniejsze ustawy dotyczące postępowania karnego, prawa karnego, statusów prokuratorów, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie też opiniować wszystkiego, co dzieje się na ścieżce legislacyjnej. I ta ustawa o biegłych sądowych do takiego bardzo ważnego aktu prawa należy. Niewątpliwie jest wymagana reforma czy zmiana przepisów dotyczących biegłych sądowych. Jest to spowodowane kilkoma kwestiami, szybko zmieniającymi się metodami naukowymi, tym, że postępowania stają się coraz bardziej specjalistyczne i potrzebujemy wiadomości specjalnych, którymi dysponują biegli. Też tutaj wchodzi w grę koszty powoływania biegłych. No, środowisko biegłych od dłuższego czasu podnosi, że te stawki są zbyt niskie i my jako związek jak najbardziej jesteśmy za reformowaniem czy zmianą przepisów o biegłych i

0: Zgadza się, choć to słowo komisja brzmi niewinnie, bo na jej czele stoi 15 członków komisji, ale ma być to ogromny moloch. Mają tam być i zespoły robocze, i zespoły oceniające, i zespoły do spraw standaryzacji, i rada biegłych, czyli tworzy się gąszcz instytucjonalny, gąszcz proceduralny, który by tylko pogorszył funkcjonowanie biegłych sądowych na rynku.
1: Aha. Ale w ogóle na czym polega ten problem z tymi biegłymi w tej chwili? Bo biegli no, są biegli, jak gdyby no, tylu jest biegłych, ilu obszarów takich naukowych, tak? Są biegli, nie wiem, od językoznawstwa, od jakiejś toksykologii, nie wiem, informatyki, no pewnie tych specjalności można by wyliczać bardzo długo. Czy jest jakiś w ogóle wspólny rdzeń tych wszystkich problemów, że co tych biegłych jest, nie wiem, za mało? No pan wspomniał o wynagrodzeniach, tak? Czy...
0: Fakt, tak.
1: Co?
0: Moim zdaniem podstawowych problemów jest kilka. Pierwszy problem jest taki, że w chwili obecnej nadzór nad biegłymi sprawują prezesi sądów okręgowych, którzy jednak nie mają wyspecjalizowanych komórek, biur po to, aby ten nadzór jednak był bardziej treściwy, był bardziej realny. Inna sprawa dotycząca biegłych to są koszty biegłych. No, prokuratura ponosi ogromne wydatki, ponieważ trzeba opiniować zabezpieczone środki, zabronione, sprzęt elektroniczny, no i cały czas jest właśnie kwestia, ile za takich biegłych możemy zapłacić. Więc moim zdaniem właśnie ta kwestia nadzoru i kwestia kosztów to są dwie zasadnicze rzeczy. I jeszcze dodam trzecią rzecz, to jest taka jakby już odrębna grupa biegłych, mianowicie biegli z zakresu medycyny. Ja tutaj myślę o biegłych psychiatrach, kardiologach. No to jest jakby odrębny problem, ponieważ myślę, że lekarze mają pełne ręce roboty, dość dobrze zarabiają i generalnie im się nie opłaca być biegłymi, żeby wchodzić w jakieś spory sądowe, żeby opiniować swoich kolegów i rzeczywiście tych biegłych na rynku jest za mało.
1: Mhm. No dobrze, i w takim razie, gdyby związek stworzył jakiś własny projekt ustawy, to jakie tam rozwiązania zostałyby zawarte, żeby naprawić?
0: Na pewno wzmocnienie, na pewno zostawienie nadzoru nad biegłymi w kompetencjach wymiaru sprawiedliwości, czy to prezesów sądów rejonowych, czy okręgowych, może apelacyjnych. Myślę, że obecny ten wzór sądów okręgowych jest dobry, natomiast stworzenie specjalnej jednostki, biura, wydziału, działu, jak zwał, tak zwał, to już jest kwestia drugorzędna, gdzie prezes takiego sądu będzie miał rzeczywiście instrumenty prawne, ale przede wszystkim zasób ludzi, którzy będą mogli ten nadzór realizować. Czyli na przykład zlecić jakąś kontrolę, czy to taką czasową, czy kontrolę biegłego w związku z jakimiś niepokojącymi informacjami dotyczącymi jego pracy. Nadzór, kontrola, ale w ramach właśnie sądu, dlatego żeby zachować niezależność biegłych, która jest no, niezbędna do opiniowania.
1: Aha. Państwo w tej opinii, która dzisiaj została opublikowana na Związku Zawodowego, wyliczacie 6 takich głównych zarzutów do tego projektu. Ten pierwszy to jest właśnie ten, który pan powiedział, czyli stworzenie tego molocha Państwowej Komisji Certyfikacyjnej. Drugi zarzut dotyczy tego, że ta komisja miałaby no, dostęp do informacji z postępowań przygotowawczych, tak? Bo rozumiem, że ten nadzór by wymagał po prostu wiedzy, co się dzieje w śledztwach. I Państwa zdaniem to jest błąd. Proszę wyjaśnić dlaczego.
0: Na przykład jeden z przepisów mówi wprost, że Państwowa Komisja Certyfikacyjna może żądać informacji od organów procesowych oraz kopii dokumentów z akt spraw sądowych i prokuratorskich. I w takim zamyśle idealistycznym być może to jest dobre, bo wiadomo, że powinno się żądać tylko konkretnych dokumentów niezbędnych do zbadania pracy danego biegłego. Natomiast w praktyce ten przepis ma bardzo szeroki charakter i jeżeli na przykład biegły ma raportować o swoich badaniach z zakresu zdrowia psychicznego, seksuologicznego czy innych spraw dotyczących spraw medycznych danej osoby, no to taka komisja otrzymywałaby bardzo wrażliwe dokumenty. Ja już nie mówię o samych osobach, które by działały właśnie w ramach oceny biegłego, ale przecież takie dokumenty muszą być wysłane z prokuratury, muszą iść do komisji, tam ktoś je musi otworzyć, cały jakiś obieg kancelaryjny jest tego typu instytucji.

0: Czyli de facto rozszczelniamy tajemnicę postępowania przygotowawczego, gdzie w tym momencie obowiązuje artykuł 156 Kodeksu Postępowania Karnego. Prokurator decyduje, w jakim zakresie, jakie dokumenty może wydać na tytułem sporządzenia opinii. Te dokumenty bezpośrednio przekazuje biegłemu, który na nich pracuje. No i później ja uważam, że takie dokumenty powinien zniszczyć. Natomiast w tym momencie organ de facto administracyjny. Nie prezes sądu, nie sąd, tylko ludzie działający po części na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego mają nieograniczony dostęp do różnego rodzaju dokumentów i zupełnie poza kontrolą prokuratora, bo tutaj jest powiedziane, że komisja może żądać, czyli prokurator takie dokumenty musi przekazać.
1: Trzeci punkt jest taki, tak brzmi tak, że aż się w to nie chce wierzyć, co państwo piszą. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka. Mianowicie, że ta reforma została przygotowana bez badania empirycznego tego rynku biegłych i między innymi tu pada taki zarzut, że no poczyniono te propozycje nawet bez znajomości liczby biegłych sądowych w Polsce funkcjonujących w roku 2026, czyli że minister, no bo to minister Żurek jak gdyby patronuje tej ustawie jako właśnie szef resortu, to nie, znaczy proponuje jakieś rozwiązania, nie wiedząc w ogóle, ilu jest biegłych? To aż się nie chce wierzyć.
0: Panie redaktorze, to jest generalnie ta zła cecha polskiego tworzenia prawa, że prawo tworzy się bez gruntownych badań empirycznych, jak to prawo powinno wyglądać. I w moim przekonaniu, ja to już sygnalizowałem też w trakcie publikowanych w domenie publicznej artykułów, taka komisja chcąc stworzyć tak rewolucyjne przepisy, powinna poczynić sama badania, na przykład wziąć 200, 300, 400 spraw postępowania karnego i w tych sprawach zbadać, jak to opiniowanie wyglądało. Szczególnie przecież, że ten zespół, który przygotowywał tę reformę, działał w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli jak rozumiem, tam jest zasób osób, są bazy danych, takie akta bez problemu można otrzymać, no i pewnie można byłoby takie badania przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy i mieć aktualne, rzetelne dane, jak ten proces opiniowania wygląda. Natomiast komisja, tutaj nawet otworzę sobie tą moją opinię, bo to dokładnie sprawdzałem, oparła się na raportach Najwyższej Izby Kontroli, no i takich NGO-sów, jak na przykład Forensic Watch z lat 2014-2016. No to ja zadaję pytanie, czy w czasach tak galopującego prawa, zmieniającego się obrazu opiniowania, komisja profesjonalna, przepraszam, ja tutaj cały czas mylę, zespół profesjonalnych ekspertów powinien się opierać na badaniach sprzed ponad dekady. No i kolejna zaskakująca rzecz. Członkowie komisji, przedstawiciele, którzy wypowiadali się z mediach, mieli taki główny argument, że ilość biegłych na listach maleje. Ja przyznam, że tego osobiście w pracy prokuratora nie widzę, bo cały czas tutaj jesteśmy zalewani różnego rodzaju propozycjami współpracy w zakresie opiniowania. Ja, pomijając tych biegłych właśnie medyków, nie mam nigdy problemu, żeby znaleźć kogoś, kto sporządzi opinię fizykochemiczną czy opinię dotyczącą innego zakresu badań. Natomiast przedstawiciele zespołu twierdzili, że biegłych jest coraz mniej. To ja się pytam, jeżeli tak się twierdzi, dlaczego się tych biegłych na listach sądów okręgowych nie policzyło? Tych list jest tam ponad 40, bo tyle mamy sądów okręgowych w Polsce. Wystarczyło jakiejś osobie, która obsługiwała ten zespół, poprosić ją, żeby zliczyła, ile mamy wpisanych biegłych na właśnie styczeń 2026 roku. Pewnie cię też można było cofnąć, bo przecież prezesi sądów te listy prowadzą. Ile tych biegłych było w roku 2025, ile było biegłych w roku 2024 i takim prostym, ale jakże potrzebnym wyliczeniem matematycznym możemy pokazać, czy ta liczba rośnie, czy jak twierdzi zespół, ta liczba maleje. Dlaczego tego nie zrobiono? No ja jestem naprawdę zaskoczony.
1: No trudno nie być zaskoczonym. Kolejny punkt czwarty dotyczy no, tego, co już w jakimś sensie pan wspomniał, mianowicie tej biurokracji, tak? Że te proponowane zmiany, ta reforma nałoży na te osoby de facto biorące udział w tym opiniowaniu, tak? Jakieś kolejne biurokratyczne obowiązki, które de facto wydłużą po prostu postępowanie.
0: Tak, to są różnego rodzaju obowiązki, bo to jest cała praca, którą miałaby wykonać komisja związana z certyfikowaniem i później nadzorem nad tym biegłym. No już wspomniałem o tych samej komisji, zespołach roboczych, oceniających. No zespoły do spraw standaryzacji mają wytworzyć standaryzację, odpowiednie standardy, metodyki wykonywania przez biegłych danej specjalności opinii. Proszę powiedzieć, jak wśród, nie wiem, teraz tak przypuszczam, na listach może być około 15-16 tysięcy biegłych. Jak komisja wypracuje metodyki dobrego badania materiału dowodowego dla kilkuset specjalności reprezentowanych przez te kilkunastu tysięcy biegłych? No ja jestem przekonany, że jakieś ciało w ramach Polskiej Akademii Nauk, czy nawet najbardziej na najwyższym poziomie stworzone, nie jest w stanie takich metodyk wypracować. Jak, proszę mi powiedzieć, komisja mówi, że w tym momencie, zespół mówi, że w tym momencie jest za mało biegłych w zakresie medycyny sądowej, na przykład lekarzy. To więc komisja, zespół, w tym momencie Ministerstwo Sprawiedliwości, bo one jest twórcą tego projektu, myśli, że lekarze, profesorowie, chirurdzy, biegli psychiatrzy, którzy teraz już nie chcą opiniować, jeszcze poddadzą się specjalnej ocenie swoich kolegów z komisji odnośnie swoich umiejętności. Jeżeli z kolei popatrzymy na postępowanie karne, ale też sądowe, jest tam wymóg, aby prokuratorzy i sędziowie po wydaniu postanowienia kończącego postępowanie lub wyroku w jednej instancji w ciągu 2 tygodni oceniali pracę biegłych. No i tutaj po pierwsze wydłużenie postępowania. Jeżeli taki prokurator ma w ciągu na przykład miesiąca około 10 opinii w prokuraturze rejonowej i on ma to wszystko opisać, zajęłoby mu to 2 dni, czyli przez 2 dni nie zajmuje się sprawami karnymi, tylko pisze dla komisji swoją ocenę, to też budzi duże wątpliwości pod względem niezależności prokuratorskiej, niezawisłości sądów, bo przecież sąd się wypowiada w wyroku, tak? Uznał ten dowód za logiczny, racjonalny, czy na jego podstawie ustalał okoliczności faktyczne, czy też na przykład uznał, że biegły się pomylił. I teraz po raz kolejny ma ten sam dowód, taki sędzia, oceniać w specjalnym formularzu, a jaką wartość dowodową, czy będzie w ogóle miał wartość dowodową taki formularz? Bo na przykład powie strona postępowania, że ja chcę zobaczyć formularz oceniający i na podstawie właśnie treści tego formularza sformułuje środek odwoławczy. Otwieramy naprawdę puszkę Pandory i konsekwencje takich przepisów są trudne do przewidzenia, ale na pewno nic dobrego by ze sobą nie niosły.
1: Tu pan, rozumiem, zahaczył o ten kolejny, piąty punkt w jakimś sensie, tak? Że to są w ogóle jakieś regulacje nieznane kodeksowi postępowania karnego, tak?
0: No w tym sensie, że co prawda to ma być wprowadzone w formie ustawy, kodeks postępowania karnego też jest ustawą, ale generalnie w wykładni prawa przyjmuje się, że kodeksy mają taką specjalną wartość i w wykładni prawa w jego funkcjonowaniu no są zbiorem tych najważniejszych przepisów, które regulują dane instytucje. No i w tym momencie mamy regulację kodeksu postępowania karnego, a nagle ma wejść w życie właśnie ustawa o biegłych sądowych, która wprowadza instytucje nieznane, momentami sprzeczne z założeniami kodeksu postępowania karnego, bo kodeks postępowania karnego mówi, że to organ, który powołuje biegłego, bierze później całą odpowiedzialność za opinię, którą ten biegły dostarczy, a organ ją zaaprobuje. A z drugiej strony teraz mamy bardzo daleko idące uprawnienia komisji certyfikacyjnej, która na przykład może mieć zupełnie inne stanowisko odnośnie wydanej opinii, aniżeli prokurator czy sąd. No i teraz jest pytanie, które stanowisko jest ważniejsze? Na podstawie jakiego stanowiska należy oceniać biegłego? Stanowiska komisji czy stanowiska prokuratora? Aha. Jak powiedziałem, no są to rozwiązania bardzo niebezpieczne.
1: Ja jako laik, no czyli osoba, która nigdy nie powoływała biegłego i tylko mogę się tak temu oczyma wyobraźni przyglądać, ja nie rozumiem jednego, bo przecież no jeżeli, tak jak pan trafnie zauważył, no taką procesową weryfikację tych opinii, no to dokonuje sąd, tak? Ale jeżeli chodzi jakąś w ogóle no taką satysfakcję, nie wiem, czy to dobre słowo, no taką merytoryczną satysfakcję z tej pracy biegłego, no to przecież prokurator i tak samo sąd może wyrażać po prostu poprzez albo korzystanie z jego usług w przyszłości, albo nie korzystanie. No jeżeli jest biegły, który jest nieterminowy, niemerytoryczny i jego opinie są po prostu złe, to po prostu można nie korzystać z jego usług. Czy to w ogóle ta potrzeba tej weryfikacji znaczy w tym kontekście właśnie nie widzę w ogóle sensu tego centralnego organu, bo ta weryfikacja powinna się dokonywać rękami po prostu sędziów, prokuratorów, którzy tych biegłych zamawiają, tak mi się wydaje.
0: I ona jest dokonywana każdego dnia, ponieważ jak wspomniałem, organ procesowy, jeżeli powie i przyjmie opinię biegłego, to wtedy bierze za nią odpowiedzialność. No i jeżeli na przykład opinia byłaby niewłaściwa, doszłoby do uniewinnienia, stwierdziłby sąd, że prokurator źle ocenił tąże opinię, no to prokurator tak jak za każdy nieprawidłowy wyrok odpowiada. Czy to w zakresie jakby swojej renomy, prawda, poważania w środowisku, a najgorszym przypadku też może odpowiadać dyscyplinarnie, jeżeli w tym postępowaniu przygotowawczym czegoś zaniedbał. Więc ja, jeżeli tak mam wejść, że tak powiem, w głowy członków zespołu, to ja przypuszczam, że tam były intencje dobre, tylko osoby tworzące te przepisy, a w dużej mierze, ale i liczbowo, i w zakresie, może tak powiem, spirytus mówiąc, były to właśnie osoby, które zajmują się opiniowaniem albo w jakiś sposób pracują, są członkami instytucji opiniujących. To myślę, że w ich zamyśle była taka może słuszna idea, żeby stworzyć taki omnipotentny organ, który będzie właśnie w każdym zakresie bardzo ściśle nadzorował rynek biegłych, ale zabrakło w tym spojrzeniu właśnie takiego szerszego kontekstu, że są jeszcze przepisy postępowania karnego, że jest jeszcze wypracowany w orzecznictwie, w piśmiennictwie prawniczym taki temat jak niezależność biegłego i no niestety te przepisy tutaj za bardzo skupiły się na kontroli na sprawie administracyjnej, a nie skupiły się na tych właśnie kwestiach równie ważnych, które dotyczą procedury karnej, zasad etyki biegłego, także konstytucji, bo przecież konstytucja mówi, że każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego. I to poszanowanie życia prywatnego jest już w jakiś sposób nadszarpnięte w kodeksie postępowania karnego, ponieważ na przykład możemy żądać dokumentacji z leczenia danej osoby, żeby powołać biegłego i uzyskać opinię na przykład psychiatryczną, ale w tym momencie te informacje odnośnie zdrowia pacjenta, dokumentacji medycznej mają jeszcze iść do organu administracyjnego, czyli tej komisji, a więc moim zdaniem to jest już przekroczone to minimum, gdzie można robić uszczerbek w podstawowych prawach i wolnościach obywatelskich i tutaj to prawo zostałoby pogwałcone.
1: No i na koniec o kasie porozmawiałem, o pieniądzach, bo w funkcjonowaniu państwa jednak ta kwestia pieniędzy jest, nie wiem czy najważniejsza, ale na pewno no, jedna z najważniejszych. Państwo jak gdyby przeciwstawiają to powołanie, tą koncepcję powołania tej państwowej komisji, która ma liczyć sobie no, setki osób zatrudnionych, niedofinansowaniu pensji asystentów prokuratorskich i w ogóle pracowników administracyjnych prokuratury. Czyli jak rozumiem, to jest taki zarzut, że no, Polski, do aparatu, tak, że po prostu nie radzicie sobie z zapewnieniem godziwych wynagrodzeń tym ludziom, którzy już teraz pracują. Oni pracują za stawki nierynkowe, czasami takie nawet no, głodowe, a chcecie po prostu dać setki etatów, prawdopodobnie jakimś swoim, ja tak mogę powiedzieć, publicystycznie, bo to tam pewnie przypadkowe osoby nie trafią, tak? Czy rzeczywiście ta sytuacja pracowników prokuratury jest tak zła?
0: Na samym wstępie, takim można powiedzieć, preambule do tej opinii zostało napisane, że my nie chcemy tutaj regulować stawek biegłych. My uważamy, że biegli sądowi powinni odpowiednio godnie zarabiać w stosunku do rzetelnej, wykonanej roboty swojej wiedzy, posiadanej wiedzy i doświadczeniu. Więc w tej opinii prawnej zupełnie nie rozwodziłem się nad kwestiami, czy biegli zarabiają za dużo, czy zarabiają za mało, ponieważ uważam, że to już wykracza poza mój warsztat prokuratorski. To są sprawy związane z administrowaniem prokuraturą przez Ministerstwo Sprawiedliwości i ta moja opinia prawna, czy opinia prawna związku nie jest przeciwko postulatom biegłych, żeby dobrze zarabiać. Natomiast jest faktem, to taki można powiedzieć i mały dodatek, że no jest zaskakujące. Jest zaskakujące, że od kilku miesięcy jest głośny postulat na przykład asystentów prokuratorów, którzy zarabiają zbyt mało, odchodzą z prokuratury. Ten korpus budowany no kilka dobrych lat teraz zaczyna się kurczyć i wszyscy się z asystentami prokuratorów zgadzają, poczynając od Ministerstwa Sprawiedliwości, przez wszystkie stowarzyszenia prokuratorskie, Związek Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, że te zarobki są za małe. Ale mówi się jednocześnie, że chociaż są za małe, to w tym momencie nie ma pieniędzy w budżecie i z tego, co ja wiem, nie ma takich ustawowych zapisów gwarancji, że one na przykład znajdą się za rok. A tymczasem zgodnie z szacunkami, ile miałoby kosztować funkcjonowanie tejże komisji, to mówimy tam rocznie bodajże o na pewno dziesiątkach milionów złotych, ale chyba tam już nawet padały, teraz nie pamiętam, kiedy to podawałem, chyba 100 milionów złotych rocznie i więcej. Czyli mówimy o nie kilka, ale nawet kilkadziesiąt razy większych środkach od tych, które miałyby być przeznaczone, czy powinny być przeznaczone na funkcjonowanie, na podwyżki dla asystentów prokuratorów. No podobnie tutaj sytuacja generalnie pracowników prokuratury poza prokuratorami wymagałaby poprawy. Więc podsumowując, jest dziwne, że nie ma środków na coś, co jest oczywiste i od dawna postulowane i co do czego wszyscy się zgadzają, a nagle znajdują się tak duże środki na twór, który no, moim zdaniem nie jest potrzebny.
1: No tak, dziwny jest ten świat, można zacytować Czesława Niemela. A jak to na koniec tak zapytam, takie ogólne jeszcze pytanie, jak pan, panie prokuratorze, ocenia sytuację w prokuraturze w kontekście tych sporów o statusy prokuratorów i w ogóle, czy...
0: Sytuacja nie jest dobra i każdy to widzi. Większość, wszyscy prokuratorzy chcieliby pracować w spokoju, chcieliby pracować jakby no wolni od myśli, bo niektórzy myślą, co będzie, niektórzy myślą, co było. No jest chociażby to, co dzisiaj opublikowała pana redaktora radio, chociażby widzimy ogromna różnica zdań co do powołań do tak zwanych PZ-ów między panią prokurator Marczak, która właśnie szefuje PZ-om, a między ministrem sprawiedliwości, więc nie jest dobrze w prokuraturze. Cały czas jakieś wiatry z różnych stron tutaj targają prokuratorami. To też na pewno wpływa na komfort pracy. No i cóż, nadzieja umiera ostatnia, a ja też tak poetycko coś nawiążę, jak pan redaktor, i wszyscy liczymy, że będzie lepiej, że musi być lepiej, że to się musi skończyć oby jak najszybciej.
1: To ja jako prowadzący pozwolę sobie ostatnie słowo, też taką mam nadzieję, ale myślę, że żeby było lepiej, to jeszcze przez pewien czas na pewno musi być znacznie gorzej. Spodziewam się jeszcze jakichś kolejnych różnych dziwnych, destrukcyjnych ruchów w prokuraturze. No ale to już tylko takie moje prorokowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był pan prokurator Paweł Opitek. Dziękuję, panie prokuratorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

0: Miłość i śpiew, czyli Miś. Problemem nie jest odkrycie, kim jesteśmy, raczej odmowa bycia tym, kim chcieliby, abyśmy byli. Tak uważał socjolog Michel Foucault, francuski socjolog. Dzisiaj rozmawiam z młodym człowiekiem, z Jakubem Kosmalą. Dzień dobry, Jakub.
1: Dzień dobry.
0: Studiujesz socjologię. Jesteś taki pokolenie danych i emocji, byśmy mogli powiedzieć, ale czy socjologia to jest twoja droga, czy chcesz zostać tym, kim cię studia ukształtują, czy poznałeś swoją pasję, odkryłeś swoją misję i powołanie?
1: Na ten moment uważam, że idę całkowicie w kierunku raczej takim artystycznym i od zawsze, tak jak patrzę, to jednak szedłem właśnie w tym kierunku. Jednak uważam, że studiowanie tego kierunku jest też pewnym sposobem rozwijania też tam jakichś moich zainteresowań, można powiedzieć. Ale jednak trzymam się raczej tej mojej pasji, czyli tam muzyki.
0: Tak, na socjologii słyszymy często właśnie takie dane, jak mówił ten socjolog francuski, że społeczeństwo jest takim wielkim więzieniem, albo się porównuje do szpitala, albo do koszarów wojskowych. Jak ty uważasz, czy lepiej jest iść w naukę, w sztukę właśnie, czy socjologia, czy taniec i rap, które ty wykonujesz?
1: No ja powiem tak, ogólnie nauka jest czymś bardzo przydatnym, tak? Jeśli chodzi, tak jak tutaj Foucault mówił o tej takiej kontroli, na przykład, którą możemy odczuć na co dzień. No jest coś takiego, tak? Jest taka presja, można powiedzieć, społeczna, czy chociażby panuje coś takiego, że staramy się robić dużo rzeczy, można powiedzieć, na pokaz. Więc w tym wszystkim warto jednak trzymać to swoje zdanie, tak? Być jednak jak najbardziej sobą w tym wszystkim.
0: Jak zapoczątkowała się ta twoja pasja? Opowiedz coś o sobie, skąd pochodzisz, bo przyjechałeś już w poniedziałek, byłeś tutaj, ale nie udało nam się zrealizować tak audycji, a dzisiaj możemy ją zrealizować. Powiedz, jak właśnie, skąd musiałeś przyjechać tak wcześnie rano, się obudzić? Dlaczego lubisz właśnie takie ranne wstawanie, bo nie wszyscy młodzi ludzie lubią tak.
1: Nie, wydaje się, że ja też raczej nie jestem zwolennikiem wstawania tak rano, bo aż o 4:00. Ja przyjechałem z Góraszki tutaj i moja historia, tak.
0: A Góraszka to mi się kojarzy z takim, jak się wyjeżdża bodajże z Sulejówka, z Zakrętu i w kierunku Lublina.
1: Tak, tak.
0: To się mija po prawej stronie Góraszkę, czy po jednej i po drugiej.
1: Tak, wydaje mi się, że tak.
0: I tam lotnisko było kiedyś, jakieś takie chyba dla VIP-ów, nie wiem, czy dzisiaj jeszcze jest.
1: Było lotnisko, teraz już chyba raczej nie funkcjonuje, powstaje tam centrum handlowe.
0: A jak wszystko pod Warszawą się zmienia, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: No i powiedz, i ta Góraszka to jest gmina Wiązowna?
1: Tak, dokładnie tak.
0: I co dobrego tam? Jak to się zaczęło, że ty tam takie odkryłeś właśnie rap?
1: Rap, jak odkryłem. To jest długa historia tak naprawdę, bo już chyba aż 10 lat temu to się wszystko zaczęło i tak naprawdę zaczęło się to od tańca. Bo na zajęcia, które uczęszczałem, w pewnym momencie powstał taki projekt warsztatów, gdzie została zaproszona taka osoba, która wdrożyła nas, jakby wtedy nas, młodych dzieciaków z tej grupki, w ogóle w DJing, w produkcję muzyki, właśnie w rapowanie, pisanie tekstów. I w ramach tych właśnie warsztatów nagraliśmy też taki klip cały i jeden taką, jakby, czy to nawet dwie piosenki są na YouTubie. Właśnie tak jak miałem około tam 10 czy tam 11 lat, to już wtedy zauważyłem, że jakoś mi to tam poszło fajnie, że już wtedy poczułem, że gdzieś ta muzyka wraz z tym tańcem tam u mnie jest. I potem rozwijało się to tak, że pobrałem sobie program, zacząłem tworzyć właśnie własne jakieś tam melodie, czy proste jakieś takie bity. Następnie
0: sam układasz teksty?
1: Tak, sam układam teksty i właśnie na początku robiłem tylko samą tak naprawdę muzykę i nie myślałem w ogóle o tym, żeby pisać właśnie. Aczkolwiek później już tak pod koniec, wydaje mi się, właśnie liceum, znów wróciłem, bo miałem taką, można powiedzieć, przerwę właśnie od muzyki i wtedy poszedłem bardziej w taniec. to szło jakoś tak mniej więcej równolegle, ale właśnie na początku studiów, po pierwszym roku, coś takiego poczułem, że gdzieś zostawiłem tę muzykę właśnie na poczet tańca i poczułem, że muszę wrócić do tego i wtedy właśnie zacząłem na poważnie, już mówię, piszę teksty, robię te utwory, wtedy już też pierwszy utwór rok temu, pamiętam 5 czerwca rok temu właśnie wydałem swój pierwszy utwór na Spotify'u i wtedy właśnie już tak mówię, że tak, że chcę to robić. Na cały czas.
0: Jaki album chcesz zaprezentować słuchaczom Radia Wnet?
1: Album o tytule Pokój z Tobą, który jest albumem konceptualnym, co znaczy, że zawiera on od początku do końca jakby zwartą strukturę, można powiedzieć, i cały koncept, gdzie tak naprawdę mamy, można powiedzieć, głównego bohatera w trakcie, jakby w albumie jest główny bohater, który przeżywa jakieś emocje, przechodzi przez, tutaj właśnie mamy akurat pokoje, w których spotyka różne wersje siebie tak naprawdę. I przed każdym jakby utworem jest właśnie taka rozmowa, można powiedzieć, głównego jakby bohatera ze swoim jakby odbiciem, które jest takim jego właśnie jakimś problemem czy emocją, z którą się zmaga i próbuje sobie jakby sam odpowiedzieć na różne pytania.
0: Tak, ja na przykład nie zgadzam się z tą tezą Michela Foucault, że nie pytaj mnie, kim jestem i bym pozostał tym samym. Czy dla ciebie właśnie odkrycie to, kim ty jesteś, jak ważniejsze jest niż to, kim chcą, żeby społeczeństwo, czy prawda, inni, żebyśmy byli?
1: Myślę, że oczywiście, że najważniejsze jest to, kim my jesteśmy jako jednostka i każde wydarzenie w życiu tak naprawdę nas kształtuje i za każdym razem jakby na co dzień, można powiedzieć, zmieniamy się. Ja do tej pory właśnie też nowe teksty moje powstają też z takim właśnie dylematem tego, kim jesteśmy. I tak jak mówię, właśnie każde wydarzenie jakoś nas kształtują i zbieramy informacje, doświadczenia i to wszystko jakby składa się na to, kim jest każdy z nas.
0: Ale wielu socjologów dzisiaj, idąc w tą taką, w tym kierunku, jak ten Michel Foucault, to oni uważają, że największy problem nie jest to, kim jesteśmy, lecz odrzucenie tego, kim jesteśmy, czyli taka płynność, że ja mogę zmieniać, mogę sobie przechodzić tak z pokoju do pokoju i widzę, tutaj jestem kimś innym, tutaj zakładam inną maskę, tutaj to. I niektórym to odpowiada, żeby być zawsze, mam teraz taką płeć, tutaj mam coś innego, tutaj tak. Jak ty do tego podchodzisz? Czy wchodzisz w ten nurt takiej poprawności socjologicznej, bym powiedział?
1: Nie, znaczy dobrze jest mieć te swoje takie wartości dobrze zakorzenione w sobie.
0: Jakiś status quo, jakiś punkt odniesienia stały.
1: Tak, który jest jakby taki niezmienny i musimy się jakby opierać na jakiejś takiej prawdzie, która jest nam, którą znamy. Jakby tak, nie chodzi mi o takie zmienianie właśnie zdania co 5 minut, tylko raczej chodzi o to, że powinniśmy się jakby zmieniać na lepsze, raczej w ten sposób, że powinniśmy właśnie zbierać takie doświadczenia i wydarzenia, które nas w jakiś sposób właśnie tak kształtują, jednak powinniśmy mieć właśnie w sobie osadzone takie kodeks rycerski, no tak można powiedzieć.
0: Tak, ale jest taki relatywizm. Ty wybrałeś studia, poszedłeś na Bielany, czyli na Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, który ma pewne zasady, pewne te, i możesz też, chociaż wiadomo, dzisiaj jest nacisk na profesorów, na tych, żeby właśnie wykładano taką socjologię, a nie inną, ale często ta socjologia, którą niektórzy uważają, że jest taką królową nauk, wcale tak nie jest, tak, ale jej dane czy coś, czy prawda, jakieś zbiory takich danych, takich nie tylko, bo mówimy, że ta socjologia troszeczkę jest jakby śledziła wszystkich, tak?
1: Tak, może tak się trochę wydawać, bo jednak jeżeli zbieramy jakiekolwiek dane, tak, robimy jakieś badania, to można mieć tutaj taki problem etyczny napotkać, który mówi, że jednak jest to pewien sposób czy jakieś inwigilacji. Jednak większość badań wydaje mi się, że jest raczej robiona w taki sposób, że dobrowolnie respondent odpowiada na zadane pytania, czy to w ankiecie, czy to w jakimś wywiadzie. Jest tutaj taki problem, ja też tak trochę mam, że właśnie nie do końca zastanawiam się, znaczy zastanawiam się właśnie, jak to jest tak do końca, czy to jest takie super poprawne to wszystko, czy jednak nie do końca i też dlaczego niektóre rzeczy akurat chcemy badać i jaki jest w tym też cel. Mhm.
0: Bycie na widoku jest taką naszą pułapką, tak mówił ten Michel Foucault. Czyli jak stanie się znane, to wszyscy będą cię obserwować, ale i tak jesteśmy obserwowani, tak? Bo miasto nas śledzi,
1: no tak.
0: I wszędzie są kamery i wiedzą, co, jaki ruch robimy i zbierają te różne dane symetryczne i niesymetryczne, czyli wszystko jest takim, jak to mówi właśnie ten cały, że system cyfrowy jest takim panoptykonem, tak? Czy synoptykonem, takim jakby gdzieś jest wieża i ktoś nas ze wszystkich stron obserwuje, a my jesteśmy jak w szkole, jak w więzieniu, ze wszystkich stron widzieni i nie wiemy tylko, kto nas obserwuje, tak? Kto jest tym naszym agentem?
1: Tak, no to tak jest, że jeżeli wydaje nam się, że jesteśmy jakoś obserwowani, to bardziej zważamy, można powiedzieć, na swoje działania i boimy się może podejmować...
0: Może też czujemy się bezpieczniejsi, ale to jest pewnego rodzaju inwigilacja i brak wolności, dlatego ten problem wolności, on wraca. Gdzie jest władza, tam jest opór, tak? Wolność jest praktyką dla nich, a to nie jest jakby teoria, wolność jest, prawda, decyzją. Wolną wolę mamy. Mogę wybrać dobro, mogę wybrać zło, mogę być, zgodzić się, prawda, na różne gadżety, uzależnienia, a mogę wybrać inną drogę.
1: Tak, to prawda. Właśnie warto, no warto w tym wszystkim jednak właśnie tak mieć ten taki dystans do wielu rzeczy i sprawdzać źródła, zbierać właśnie różne dane z różnych źródeł. No trzeba w tym z głową, w tym wszystkim działać, tak? To jest najważniejsze.
0: Ale przejdźmy do muzyki, bo ona jest dla ciebie jakby najważniejsza niż socjologia. I takie mówimy, że często my powinniśmy unikać takich, nie unikniemy trzech rzeczy w życiu, czyli głosu naszego sumienia, nie unikniemy, prawda, konieczności i śmierci i nie unikniemy też spojrzenia Boga, tak mówił Matty Talbot, Irlandczyk, ale on nic wspólnego nie miał z socjologią, wręcz przeciwnie, przeszedł dużo trudności. Jak ty byś się do tego odniósł i jaki utwór nam rano zaproponujesz? Jak on powstał też?
1: Utwór, który chcę zaprezentować jako pierwszy, to będzie Opowiem o tym, który jest pierwszym utworem właśnie z mojego albumu Pokój z Tobą. Tam jest jakby taka cała zapowiedź właśnie tego, że jak to jest, dlaczego tak się dzieje, właśnie tych emocji, które też tam we mnie jakoś powstały. No i tak, no.
0: Tak. I jak on powstał?
1: Powstał tak naprawdę, powiedziałbym nawet nie jako pierwszy, bo proces tworzenia albumu tak naprawdę po trzech zrobieniu piosenkach, które jakby zrobiłem, dopiero wtedy tak naprawdę wpadłem na pomysł, żeby zamknąć to w takiej klamrze i zauważyłem, że każda z tych piosenek, które zrobiłem, bardzo dobrze wpasuje się w to, co akurat tematyką, w to, co potem mi powstało w głowie. I wtedy właśnie napisałem ten jakby wstęp, tak, to
0: i
1: intro.
0: I z nim poszedłeś na scenę i powiesz, jak przyjęli to twoi słuchacze. Opowiem o tym, tak?
1: Tak.
0: Taki tytuł. Piękny. Tak.

0: Możesz zrobić przystanek. Nie, dobra, poczekaj. Mówisz, że to jednak nie jest to?
1: Nie, jest, zresztą sam zobaczysz.
0: Ale ja już myślałem, że to tutaj. A każesz mi iść dalej?
1: Spokojnie, potem nie będziesz musiał już więcej gonić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tam za fortepianem są drzwi. Idź tam, tylko się nie bój. Nie bój się siebie.
0: Jak to siebie?
2: Telewizja, media stały się narzędziem szczególnie szkodliwej formy przemocy symbolicznej. Nie wiem, co to za pojęcie socjologiczne. Jakub Kosmal, bym powiedział, tancerz przede wszystkim i raper. Tak. I na scenie, jak ty się czujesz na scenie? Co promujesz? Co ci się podoba? Jak ludzie odbierają ten twój rap i to, co śpiewasz? Tam nie ma przekleństw. To mnie tak zadziwiło, bo wszędzie w rapie się znajduje jakieś takie mocniejsze wyrażenia.
0: Tak, no staram się nie utrwalać tak naprawdę żadnych takich raczej słów, które jakoś tam w sposób gorszący po prostu brzmią. Jakoś nie lubię tego po prostu. Ale tak, na scenie uważam, że najważniejsza jest jednak ta energia i taka prezentacja w sumie siebie. Wiadomo, bardzo ważne jest jednak to, jak odegramy swój utwór, czy jest on też grany na żywo, rapowany na żywo, czy też puszczony. Ale ważne jest właśnie, żeby na scenie jednak poczuć tą taką naturalność, z czym ja też mam jeszcze trochę problem, bo za dużo tych występów jeszcze nie miałem, ale staram się właśnie, żeby każdy mój następny występ był taki naprawdę taki naturalny, żeby jednak poczuć tą taką energię właśnie z widownią, z ludźmi. No to jest takie najważniejsze właśnie, żeby te interakcje jednak jakby łapać, pomimo że jest ten dystans, że to ja jestem niby tym artystą na scenie, a ludzie są tam gdzieś dalej, ale właśnie trzeba tą taką granicę, myślę, wtedy burzyć.
2: Tak, ten Michel Foucault, on mówi, że być nowoczesnym to wynaleźć samego siebie. Czy bardziej odkryć, czy jakiegoś tworzyć jakiegoś stwora? Jak ty widzisz właśnie swoją osobę na scenie? Czy masz być sobą, czy kogoś grać?
0: Znaczy, wydaje mi się, że każdy jakiś taki występ na scenie, czy to w teatrze, czy właśnie odgrywając nawet swoje utwory, jest w pewnym sensie taką projekcją może takiej innej wersji troszeczkę, bo wiadomo, że jesteśmy z każdym człowiekiem, nawet można powiedzieć, z którym nie rozmawiamy, jesteśmy troszeczkę inni i każdy zna nas troszeczkę z innej strony, w innych sytuacjach nas widział. Jednak no, ja jestem za tym, żeby jak najbardziej i pokazywać tą prawdę w każdym miejscu, gdzie się jest, żeby naprawdę trzymać i te swoje wartości i tego prawdziwego siebie, niezależnie od miejsca, w którym się jest. No bo różne role przyjmujemy w życiu, tak? Właśnie w sytuacjach, w których się znajdujemy, musimy inaczej mówić, czy w inny sposób ogólnie się zachowywać, ale najważniejsze, żeby jednak wszędzie być sobą, tak?
2: Tak. W ostatni tydzień, w weekend, 7 alpinistów w ciągu doby, to doświadczonych ludzi, zginęło w Alpach. Wydaje się, no, absurdalne, tak? W ciągu jednej godziny ginie tyle ludzi. I to, którzy no, mieli wprawę, wiedzieli, na co wchodzą, tak? Na Mont Blanc, no, próbowali jakąś nową ścianą. I to, no, to rzutuje, tak? Gdybyśmy te dane, by się ludzie przestraszyli, albo przynajmniej by się zatrzymali, kiedy wybierają się w góry, byliby bardziej ostrożniejsi. Ale tych danych się nie podaje najczęściej. Tak samo jak innych takich danych, nie? Że jakiś młody człowiek, o, na przykład słyszałem w Lubinie, młoda dziewczyna, tak? Ćwiczyła karate, w jednym momencie zrobiła jakiś ruch i nagle jest sparaliżowana. I teraz zbierają na jej operację, tak? Czy żeby w ogóle wróciła do sprawności. Albo coś takiego. Mój przyjaciel dostał na urodziny samochód od rodziców. No i dał się przejechać koledze. Ten kolega mocniej przycisnął i on się znalazł w szpitalu, jeździ na wózku do dzisiaj, tak? Może też znane ci historie. Jak ty się odnosisz do takich wydarzeń, tak? Patrząc z perspektywy tego, co studiujesz i z perspektywy tego, o czym piszesz teksty i chcesz powiedzieć ludziom.
0: W sensie, jeśli chodzi o te dane, tak? Czy jak to jakby tutaj wpływa i jak to, czy to coś powoduje. No na pewno każde jakieś takie właśnie informacje no mogą budzić też taki jakiś strach, można powiedzieć. Właśnie tym bardziej takie wydarzenia tutaj nieszczęśliwe. dlatego też ogólnie trzeba uważać na to, co się też w sumie czyta, tak, z drugiej strony w sumie, żeby jednak nie konsumować, tak, żeby też konsumować treści pozytywne, jednak wiadomo, no nie unikniemy tego, też dużo rzeczy jest nam podrzucanych i to też nie znaczy, że mamy unikać tych złych informacji, tak, bo jednak mogą nas też...
2: Ale one są prawdziwe, a no tak, media czy wszystko robią, żeby te informacje do nas nie dochodziły, bo chcą zrobić nas właśnie w takim, nie wiem jak to powiedzieć, akwarium czy w laboratorium, że nie ma trudu, nie ma cierpienia, nie ma żadnych złych wydarzeń, wszystko płynne jest i wszystko zależy od ciebie, ale tak do końca nie jest, bo czasami nie ty, ale ktoś w ciebie stuknie, tak? Czy uderzy. A nawet jak zdarzy się stuczka, to przecież można dojść do porozumienia, a nie wzywać od razu policję, bo zadraśnięcie lekkie, tak? A on przecież ma w leasingu samochód i chce na tym zyskać. Ja tak miałem ostatnio, tak? No powiedz, jak ty widzisz, czy nie żyjemy w takim właśnie, w jakimś takim szklanym akwarium?
0: No na pewno po części tak, na pewno właśnie docierają do nas takie informacje, które jakoś...
2: Mają dotrzeć i są takie, które robią wszystko, żeby nie dotarły.
0: No właśnie jest to taka właśnie selekcja odgórna, można powiedzieć, tego, co... Ta jakby góra chce nam jakby pokazać, tak, żeby właśnie co nam są rzeczy, które nam jakby ograniczają i są rzeczy, które nam jakby podstawiają po to, żeby właśnie kształtować jakąś tam narrację swoją korzystną dla mediów, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli chodzi o takie akwarium, no można powiedzieć też, że ogólnie my też budujemy wokół siebie czasami takie bańki, można powiedzieć, w których też trzymamy głównie jakieś tam swoje informacje i mamy te takie swoje źródła, których zawsze korzystamy i na przykład, no nie wiem, unikamy innych rzeczy.
2: A jak myślisz, młody człowieku, po co władzy jest potrzebna badania takie społeczne i sondaże?
0: Władzy konkretnie, myślę, że są to jakieś cenne informacje, można powiedzieć, jeśli chodzi o na przykład jakieś reklamy, tak można powiedzieć, że to są takie rzeczy, które zbierają informacje, które mają, jakąś tam niosą w sobie, można powiedzieć, jakąś prawdę na temat akurat danej społeczności, która może na przykład albo pomóc, lub też zaszkodzić. To jakby zależy, jak te dane są wykorzystane później. Bo często na przykład są na przykład w telewizji jakieś ogłoszenia społeczne na temat chociażby dezinformacji, więc wtedy na przykład mogły być jakieś...
2: Które też są dezinformacją czasami.
0: Czasami tak. Ale na przykład wtedy właśnie z takich badań wynika, że okej, jest jakiś problem, to trzeba coś ogłosić w ten sposób. Jednak czy jest to adekwatne
2: do stanu
0: dla naszego
2: rzeczy.
0: Dobra, tak. I tak. Czy to jest faktycznie dla naszego dobra, czy raczej nie, no to...
2: Czy politycy, twoim zdaniem, tak patrzysz, jako młody człowiek, grają na naszych emocjach?
0: Wydaje mi się, że tak, ponieważ ogólnie emocje są jakby największą siłą, można powiedzieć, taką napędową, która wpływa na drugiego człowieka i to, no jakby tak, emocje są... bardzo silnie wpływają na każdego, więc tak...
2: Jakiej Polski chcą młodzi ludzie?
0: No, bezpiecznej Polski mi się wydaje, tak?
2: No, ale często hasła o mi bezpieczeństwa nas omamiają, tak? Bo mówią o bezpieczeństwie, a myślą po prostu o tym, żeby nas osaczyć, no.
0: To prawda, no ich zadaniem jest trochę tak nas jakby zbudować poczucie bezpieczeństwa.
2: Ale jednak też lęku, tak? Że jak nie będziemy ich słuchać, o teraz alert, teraz alarm, słuchaj władzy, tak? A oni po prostu ciebie kontrolują.
0: No tak, jest tak, to prawda. No poczucie, to poczucie takie może fałszywe właśnie, poczucie bezpieczeństwa, takie budowanie w nas właśnie, że... Mówią, że okej, będzie bezpiecznie, jak coś tam zrobimy. Ostatecznie może się okazać, że tak nie jest i tylko jest to takie właśnie w nas fałszywe, można powiedzieć, działanie, aby nas jakoś tak zatrzymać w miejscu, można powiedzieć, żeby nas nie pobudzać do jakiejś rewolucji i takich rzeczy.
2: Ach, żeby nas sparaliżować. Ale posłuchajmy Jakuba i bumerang, bo wszystko powraca jak bumerang.
3: Czy kiedykolwiek

0: Pokaż mi społeczeństwo, a powiem ci, jak żyje człowiek. Jak żyje Kuba Kosmal. Możemy dzisiaj usłyszeć, jak śpiewa i rapuje. Miło się tego słucha, masz miły głos.
1: Dziękuję.
0: A August Kont, taki dla mnie też pewien ideolog, można powiedzieć, dzisiejszej socjologii, powiedział, że socjologia jest nauką o społeczeństwie i tak jak astronomia jest nauką o gwiazdach. Czyli oczywistość, byśmy powiedzieli, oczywista. No takie czasami masło maślane w tej socjologii. Ale powiedz takie pytania do ciebie, bo kim jesteś tak prywatnie, na rozgrzewkę, tak żebyś, no nie wiem, się tutaj już otworzyłeś studio, ale czy to rastanie właśnie w tej góraszce, czy jak to ciebie kształtowało, jak to, co obserwowałeś wokoło, nie? Czy taki żywioł natury i teraz właśnie, że tą góraszkę zdobywa miasto, już właściwie już nie ma tego, co miałeś w dzieciństwie, jak ty to patrzysz na to?
2: Znaczy, no ogólnie w Góraszce to powiedziałbym za dużo się tam nie dzieje raczej. Jest to, można powiedzieć, wieś raczej. Jednak ja jako taka osoba, jak ja jestem, można powiedzieć, no ja staram się szukać tak naprawdę właśnie takiego, można powiedzieć, powołania w tym wszystkim. To jest dla mnie takie najważniejsze, żeby jednak robić to, do czego zostaliśmy, można powiedzieć, stworzeni.
0: Dobrze, a dlaczego wybrałeś socjologię w takim razie?
2: Znaczy, można
0: czy
2: powiedzieć,
0: uniwersytet bardziej?
2: Ona wybrała mnie, można powiedzieć, bo początek w ogóle był taki, że rekrutując na studia nawet nie do końca brałem pod uwagę ten kierunek. Mogę powiedzieć dosłownie, jak to było, że zapisałem się na inżynierię środowiska jako pierwszy w sumie kierunek, który do końca no, nie był to mój wybór jakiś wymarzony i w ogóle raczej no, nie z dziedziny, jak można w sumie zauważyć, mojej, raczej jakieś matematyczne rzeczy. Zupełnie raczej jestem właśnie raczej taki humanistyczny. Jednak jak byłem już ten tydzień czy tam dwa na tych właśnie na tym kierunku, to no poczułem, że zupełnie w ogóle nie w tą stronę.
0: Kuba, młodzi ludzie tak dzisiaj bardziej są samotni czy bardziej połączeni niż kiedyś? Jak ty to widzisz?
2: Wydaje mi się, że dużo bardziej samotni niż kiedyś. Głównie no, przez telefony, tak, przez wszelakiego rodzaju ekrany. No jest to takie złudne, że te wszystkie media społecznościowe, jak nazwa wskazuje, wcale nie są takie społecznościowe i ludzie...
0: Są takie sumie... dzielące, a nie, prawda, jakoś tak odkrywające tych ludzi. Ale powiedz, gdzie twoi znajomi, tak, ci z Góraszki, czy ci z uniwersytetu, gdyby mieli ciebie określić tak trzema słowami, jakie by wybrali?
2: Myślę, że kreatywny. Nie wiem, jak to słowo znaleźć, ale taki, że nie, że uparty, tylko taki, że właśnie, że dążę do tego, co postanowiłem.
0: Konsekwentny,
2: może tak. I myślę, że wrażliwy.
0: To dobre jest, cechy.
2: To jest, tak. Tak,
0: ale dużo w tym emocji, tak? A rap to jest taki głos pokolenia dla ciebie, twojego. I kiedy rap wszedł do twojego życia, to co dało ci to pisanie tekstów i to reakcja ludzi na scenie, kiedy ty to wykonujesz? Bo już jakiś w saporcie brałeś udział i
2: tak.
0: W jakichś, no już takich poważniejszych, tak, festynach.
2: Tak, no jeśli chodzi ogólnie o to, czym to jest dla mnie, ja uważam, że ogólnie tworzenie czy muzyki, bo jakby muzykę też tworzę do tych utworów, czy pisanie tekstów, jest to dla mnie taka krystalizacja, można powiedzieć, mojego życia, tego, co się dzieje i właśnie tych zbieranych doświadczeń.

0: jest to po prostu no, bardzo fajne, tak? No, jednak pisanie tych tekstów, te rymy, tego wszystkiego, edukowanie się w tym kierunku i potem bycie na scenie i sam fakt, że mogę wykonać utwór, który jednak wyszedł zupełnie ze mnie i powstał tak naprawdę no, z niczego, jest po prostu dla mnie czymś niesamowitym, że jednak da się coś takiego zrobić.
1: Jakie emocje jest twoim zdaniem, tak, najtrudniej ubrać w słowa?
0: Najtrudniej moim zdaniem, co może się wydawać takie dziwne, jest chyba pisanie o szczęściu, bo dużo łatwiej, zresztą też można zauważyć ogólnie, że większość piosenek tak naprawdę jest raczej o jakichś rozterkach miłosnych, smutku, żalu,
1: masz
0: złości.
1: Masz już za sobą te...
0: Jakieś tam są. Bo jednak szczęście jest takie, że kiedy jesteśmy...
1: Mówią pół kwiata tego świata. Więc...
0: tak. Kiedy jesteśmy tak naprawdę szczęśliwi, to mam wrażenie, że wtedy nie potrzebujemy tego aż tak wyrzucać z siebie. Po prostu to widać wtedy na zewnątrz i żyjemy tym faktycznie, że no jest dobrze, więc nie muszę jakby wtedy zastanawiać się, czy muszę coś napisać, czy nie, no bo po prostu jest dobrze. A w momencie, kiedy coś się pojawia, jakaś rozterka właśnie, jakieś takie nieprzyjemne uczucie, to próbujemy jakoś je tam zdiagnozować, jakoś je wyłapać i wtedy właśnie to pisanie pomaga z tym się też uporać. Dlatego też właśnie album, który zrobiłem, jest w pewnym rodzaju, można powiedzieć, nawet taką terapią dla mnie samego, bo jednak były to takie emocje, które towarzyszyły mi tak naprawdę. To był taki, można powiedzieć, bardzo prywatny...
1: Je uporządkowałeś.
0: Tak, je uporządkowałem. Wybrałem te takie, które najbardziej mnie w tamtym czasie mnie dołowały i postanowiłem to ubrać właśnie w każdy pokój oddzielny, poświęcony.
1: Posłuchajmy kolejnego, wchodzimy do kolejnego pokoju Jakuba Kosmali. Co gdyby tak?

0: Czy człowiek jest zawieszony w sieciach znaczeń, które sam utkał, jak pytał Max Weber, taki filozof i socjolog, czy tak jak twierdzi to taki polski socjolog, którego nazwiska akurat nie będę przytaczał, że żyjemy w takiej płynnej rzeczywistości. Jak ty, twoim zdaniem, czy co dzieje się w głowie, gdy muzyka zaczyna grać?
1: Nadajemy światu pewne takie, można powiedzieć, właśnie znaczenia i symbole, które mówią nam to, co może czasami chcemy usłyszeć. Kiedy gra muzyka,

0: Tak, bo ty od razu zaczynasz tańczyć wtedy, bo ciało coś ci podpowiada. Czy to jest właśnie taniec, to jest taki dobry kontrast do rapu?
1: Myślę, że może to iść nawet w parze z tym wszystkim, bo tak jak mówię, w sumie zacząłem nawet od tańca, jednak nie ma tańca bez muzyki, więc wszystko to idzie właśnie jakoś tak razem w parze.
0: Co potrafisz wyrazić tym tańcem, a czego nie potrafiłbyś słowami?
1: No, to jest dobre pytanie. Na pewno można powiedzieć tak, że da się jakieś takie, no na pewno emocje, tak? No bo to czy słowami, czy ruchem, to można jakby wyrazić te emocje, ale wymaga to też dobrej precyzji, czy nawet twarzy, żeby w tym tańcu umieć jakoś grać też twarzą, żeby pokazać to, co chcemy przekazać tak naprawdę. I to też wiadomo zależy od muzyki, od konkretnego układu, czy choreografii, czy też ma być na przykład właśnie coś bardzo emocjonującego, czy coś raczej takiego spokojniejszego. Wtedy też trzeba jakoś to umieć.
0: Taco Hemingway, czy nie wiem, Kendrick Lamar?
1: Lamar, tak.
0: Lamar, to są tacy twoi mentorzy, nie wiem jak ich nazwać, czy tacy ulubieni artyści, na których ty podglądasz, czy inspirują cię?
1: Akurat pan dobrze trafił z tym. Tak, Taco Hemingway jest jednym z takich moich ulubionych artystów, można powiedzieć, gdzie też, jeżeli ktoś by faktycznie odsłuchał mój album, można by było powiedzieć, że można zauważyć tam pewną inspirację właśnie też jego twórczością. I nawet tak też miałem w momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałem właśnie jeden z jego albumów, który był akurat audycją właśnie radiową. Bardzo, bardzo poczułem wtedy coś takiego, że muzyka naprawdę może być, w sensie album, cały album, tak, może być czymś więcej niż tylko po prostu utworami i że można z tego właśnie stworzyć całą taką opowieść. I to tak, to jest właśnie...
0: Tak, mówią, że moda przemija, ale mechanizmy społeczne zostają. Posłuchajmy, już późno i znowu Jakub, po prostu tak krótko, Kuba Kosmal.

0: to, co nazywamy normalnością, często jest tylko takim przyzwyczajeniem większości. Dla ciebie normalność, Kuba, to jedno z najpotężniejszych podobno narzędzi kontroli i dlatego socjologia tak zabiega, żeby szaleństwo istnieje tylko w społeczeństwie i szaleństwo jest w tym, co w społeczeństwie jest wykluczone. Jak ty podchodzisz do tej naturalności, bo w tobie jest taka naturalność i to mnie tak cieszy najbardziej.
1: Bo też pojęcie normalności jest dosyć...
0: Bo ja nie lubię pojęcia normalności, wolę naturalność.
1: To jest też właśnie bardzo trudne do, można powiedzieć, ubrania w jakiekolwiek definicję, bo normalność może być pojęta bardzo szeroko przez każdą osobę inaczej. Jednak z tym, co tutaj mówił ten socjolog na temat tego szaleństwa i tego wszystkiego, chodziło tutaj o to, że tak naprawdę rodzaje różne dewiacji, czyli takich wykroczeń, można powiedzieć, z norm, które nakłada społeczeństwo, są tylko i wyłącznie tą dewiacją ze względu na to, że jest tak to oceniane przez, można powiedzieć, większość.
0: Tak, ale, ale władza korzysta z tych danych, statystyk różnych, socjologów i tak jak powiedział ten cały guru, tak, Michel Foucault, z którym ja się w wielu rzeczach nie zgadzam, bo ja jestem realistą i tomistą, a nie ideologiem i idealistą, bo władza nie jest, władza, on powiedział, nie jest instytucją, władza jest strukturą, jest strategią, jak sterować społeczeństwem. Jak biorę Sadurę i Sierakowskiego, którzy robili tacy badania, społeczeństwo populistów, społeczeństwo bez wstydu, teraz nowe, to oni mnie po prostu zaskakują, bo jak czytam ich te dane, to jest takie, oni pokazują, że te walki w tej władzy między jedną partią, drugą, oni tylko robią dla nas jakby show, tak? Oni na scenie tak występują, oni spektakle robią, a my się dajemy w to wciągnąć, naszymi emocjami po prostu.
1: Zamiast... Tak, no właśnie to jest to, to granie na emocjach, które jest właśnie tak bardzo, bardzo intensywnie działa na nas. No robią takie właśnie show.
0: Bo bogaci, oni często identyfikują swój sukces ekonomiczny z własnym, tylko własnym wysiłkiem. My to zrobiliśmy, my to zaplanowaliśmy. A później się okazuje, że to ściągnęli z tamtej partii. Tak. No po prostu żadnej skromności, żadnej pokory. No jak w ogóle i media temu służą, im służą, tak? Nie tak, dlatego, jednostką.
1: Dlatego uważam, że bardzo właśnie ciężko jest funkcjonować tak jako jednostka, tak pobocznie tak naprawdę i tylko można patrzeć na to tak naprawdę z boku i ciężko jakby podjąć, można powiedzieć, działania, no bo sami jako jedni my bardzo ciężko o cokolwiek
0: działać. Czy ty dałbyś się wciągnąć w to, co on, ten Sadura Sierakowski, z którymi też się nie zgadzam, ale profesorowie z Uniwersytetu, tak, warszawskiego. Oni, Polaków można podzielić na 5 plemion. I tutaj 40% to Neverlandowie, no już nie będę czytał, co to za plemię, izolacjoniści 24%, kosmopolici 11%, tutejsi 18%, Skandynawowie 7%. No, jak ja bym po prostu tym żył, to bym w ogóle przestał żyć, no.
1: No tak, znaczy to są dane zbrane tak, to jest jakby zrobione z tego, co jakie mieli odpowiedzi tak naprawdę, więc jest to jakieś ustrukturyzowanie tego, co, można powiedzieć, jakie poglądy mają dane właśnie osoby. Jest to poparte jakimiś tam właśnie danymi, jednak no wiadomo, no trzeba...
0: Jakub, wolę posłuchać twojego rapu i na koniec Adam Czerpak przygotował dla nas dwa twoje utwory, fragmenty przynajmniej posłuchamy. Dziękuję za realizację, dziękuję za przyjście do studia.
1: Dziękuję również.
0: I do następnego spotkania.
1: Tak, do następnego. Dziękuję bardzo.

0: to, by usłyszeć miłość i śpiew.
1: Nocne powtórki wnet.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Dam pierścionek.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

pretty in the sky are also on the faces of people

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: Dzień dobry, jak dobrze wstać, skoro wnet. Witam serdecznie Państwa w tę piękną niedzielę. I witam ponownie Pawła Pusza. Jakiś miesiąc temu słyszeliśmy się na antenie Radia Wnet, ale tu po rozmowach stwierdziliśmy, że być może ta nasza rozmowa nie była pełna i jest parę rzeczy, których chcielibyśmy dodać. Ja tylko pragnę przypomnieć, że Paweł Pusz jest redaktorem takich gazet jak Ziarno Nadziei, Puls Życia i prezesem Fundacji Miłość i Nadzieja. Dzień dobry.
3: Pokój i dobro.
2: Pokój i dobro. No dobra, to o co bym chciała ciebie zapytać, czym nie powiedzieliśmy miesiąc temu? Może coś opowiesz o swojej rodzinie, z jakiej rodziny jesteś i tak dalej.
3: Tak, moja historia opowiedziana przeze mnie była taka trochę niepełna i po wyjściu

Natomiast nie mogę powiedzieć, że tej miłości w domu nie było, bo ona była. Rodzice na tyle, na ile starali się i mogli, to nas wychowywali w miłości. Natomiast człowiek bez wiary idzie przez to życie poraniony. I to się tak zaczęło od najmłodszych lat. Można powiedzieć do tego stopnia, że gdybyś mnie zapytała kilkanaście lat temu, czy jestem osobą wierzącą, odpowiedziałbym, że tak. I na tym moja wiara się skończyła, bo do kościoła nie uczęszczałem, no to tym bardziej nie spowiadałem się, czyli byłem w grzechach ciężkich, bez łaski uświęcającej. A co więcej, patrzyłem na krzyż i to był taki okres parę lat, parę miesięcy przed śmiercią taty. Tata zmarł w 2014 roku i to moje życie zaczęło się zmieniać właśnie w tym 2014 roku. To był taki moment kulminacyjny, przełomowy. Parę lat, jeszcze tak 2011, 2012, zacząłem się zastanawiać nad swoją egzystencją. Po co ja w ogóle jestem? Po co żyję? Jaki jest tego sens? Bo jeżeli człowiek ma żyć tylko po to, żeby budzić się i chodzić spać i tak miesiąc za miesiącem, rok za rokiem, no to nie ma sensu jakiegoś głębszego. Patrzyłem na krzyż, to była dla mnie abstrakcja, żeby ktoś poszedł za mnie na krzyż, oddając życie tak naprawdę. Mało tego, dla mnie to było science fiction. I gdy zastanawiałem się nad tym, co jest po śmierci tutaj, czyli po przejściu, tak to można nazwać, to widziałem ciemność i pustkę, czyli nie widziałem nic. Można powiedzieć, że wychowany w wierze, ale w tą wiarę do końca nie wierzyłem. Mało tego, zapomniałem nawet, że podczas pierwszej komunii świętej otrzymałem różaniec święty i zapomniałem, że jest taka piękna modlitwa, właśnie modlitwa na różańcu. To wszystko Bóg mi przypomniał i Matka Najświętsza właśnie w momencie, jak zacząłem się nawracać. A okres nawrócenia jest związany z chorobą taty, w zasadzie ze śmiercią taty, ponieważ mój tata chorował na reumatoidalne zapalenie stawów. To jest taka choroba, na którą się nie umiera, natomiast są powikłania. Tata został, można powiedzieć, przydzielony, tak się wyrażę. Zgłosił się do takiego programu, gdzie był poddawany leczeniu. Nazwijmy to jako królik doświadczalny. Generalnie rzecz biorąc, to było takie leczenie, badanie tego na pacjentach. Taty stan był na tyle ciężki, że istniała taka szansa, że to leczenie przyniesie skutek pozytywny. Natomiast leczenie nie przyniosło pokładanych nadziei. Doszły różne choroby współistniejące. Tego było naprawdę bardzo dużo, bo na akcie zgonu, to jak pamięć mnie nie myli, no to na jednej stronie zaczęło być na połowie strony pisane, no to na drugiej się skończyło. Śledziona dwunastnica, wątroba, trzustka, nerki, wszystko siadło. I to też jest dziwne, bo też się nad tym zastanawiałem. Ja, osoba, która żyła w grzechach śmiertelnych, ciężkich, z dala od Pana Jezusa tak naprawdę, mimo że mi się wydawało, że jestem blisko, jak patrzyłem na cierpienie mojego taty, to nawet kiedyś ja, taka osoba, która po prostu była z dala od Boga, powiedziałem: tato, ja czuję, że ty masz teraz czyściec. Po śmierci taty, jak już dostałem łaskę wiary, bo wiara jest największą łaską, jaką możemy otrzymać, zacząłem się zastanawiać, dlaczego to tacie akurat wtedy powiedziałem. Tym niemniej śmierć taty była w pewnego rodzaju dla nas szokiem. Ja spodziewałem się co prawda tej śmierci za parę lat, bo widziałem, że tata gasł, ale nie spodziewałem się, że nastąpi to aż tak szybko i w taki sposób. Tata zmarł w szpitalu. Wtedy mama do mnie zadzwoniła, pamiętam tego dnia, 26 czerwca 2014 roku. Powiedziała, że z tatą jest bardzo źle. Pojechałem po mamę i pojechaliśmy do taty jeszcze z bratem. Wtedy pierwszy taki łaska, pierwszy taki cud, mianowicie, tak jak powiedziałem, tata był w ogóle, tata świętej pamięci, bardzo dobry człowiek, mama też. To naprawdę empatycznych bardzo miałem, bo tata jest po drugiej stronie rodziców. I wtedy
tak.

0: takie pragnienie w sercu, podejrzewam, że to nie było moje, bo tak jak wspominam, ja żyłem w grzechach śmiertelnych, ciężkich, bez spowiedzi. Takie przynaglenie, żeby pójść po kapelana w szpitalu. Kapelan przyszedł, no i można powiedzieć, że tata odszedł w łasce uświęcającej.
1: A ile miałeś lat wtedy, jak tata umarł?
0: 37, prawie 38. Nie wiedziałem wtedy, że zaistnieją pewne takie kwestie. Zresztą pamiętam, zanim jeszcze tata zmarł, to spotkaliśmy się z panią doktor. Człowiek był w szoku, bo w gabinecie lekarskim usłyszeliśmy słowa: lawina ruszyła. Nie ma sensu, żebyście państwo tutaj byli, bo to jest kwestia nie tyle godzin, ale minut. Przepraszam, nie tyle dni, ale kwestia godzin albo minut. No i pojechaliśmy do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy tutaj na krakowskim Przedmieściu. Pamiętam taką historię, że nie można było zaparkować nigdzie, bo wszystkie miejsca zajęte, a akurat samochód wyjechał i wjechałem w to miejsce. Natomiast przede mną, pamiętam doskonale, taki czarny jaguar szukał miejsca, to w okolicach hotelu Victorii, na ulicy Trauguta mniej więcej to też było. I proszę sobie wyobrazić, że wykupiłem, to też pamiętam dzisiaj, wykupiłem bilet parkingowy 13:20 na 20 minut do 13:40. I jak wychodziłem z mamą z kościoła, to jeszcze ten jaguar miejsca tego szukał. Przez 20 minut nie mógł znaleźć miejsca, tak dużo było samochodów zaparkowanych. A ja w międzyczasie otrzymałem od mamy: Jezu, ufam Tobie, koronkę do miłosierdzia Bożego wydrukowaną. Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, jak to się obsługuje, tak się wyrażę. I zacząłem to czytać. Oczywiście nie miałem w kieszeni różańca świętego. Dla mnie to było wszystko takie dziwne. I też abstrakcyjna sytuacja, bo ja nigdy w życiu się nie modliłem w takiej sytuacji właśnie o zdrowie, o opiekę. I wyszliśmy z tego kościoła o 13:40, wsiedliśmy w samochód, jechaliśmy do domu. I ja wcześniej podałem pani doktor w szpitalu numer telefonu do kontaktu i zadzwonił jeden krótki telefon z numeru zastrzeżonego. I po minucie drugi telefon, już dłuższy, odebrałem i przykro nam bardzo, ale pan Waldemar właśnie odszedł. Odszedł tata, z tego co pamiętam, o godzinie 13:30, jak się modliliśmy w kościele koronką do miłosierdzia Bożego. I też się dziwna rzecz stała, taka nadprzyrodzona, tak to nazwijmy. Pogoda piękna jest teraz za oknem, podobna była wtedy, tego dnia 26 czerwca 2014 roku, i jechaliśmy wzdłuż Wisły, Wisłostradą. Jak odłożyłem telefon, nagle ściana deszczu, ale to jest o tyle dziwne, że niebo było niebieskie, błękitne. Tam nie było szans, żeby cokolwiek padało. Na jakieś 10 sekund, ale taki deszcz intensywny, że wycieraczki nie nadążały zbierać. No i pojechałem do domu. To była taka pustka. Człowiek to jak w amoku, nie wie, co się dzieje. I drugiej nocy, po śmierci taty, z 27 na 28 czerwca 2014 roku, moje życie się wywróciło do góry nogami. Ponieważ w nocy się coś wydarzyło, a w zasadzie dostałem odpowiedź na pytanie, egzystencjonalne, które zadawałem sobie parę lat wcześniej: po co żyję? I patrząc na krzyż, nie widziałem Boga. Otóż w nocy zostałem obudzony, ponieważ noce były bardzo ciepłe, miałem otwarte drzwi balkonowe i okno w pokoju. I w nocy obudził mnie, nazwę to bytem, który przekroczył próg mieszkania w pokoju.
1: Akurat 12 lat temu, akurat idealnie 12 lat temu mija, tak?
0: No, 27 na 28 czerwca. Tak, niesamowite, tak. I obudził mnie ten byt, jak to nazwę. I kochani słuchacze, proszę sobie wyobrazić, jaka jest sytuacja. W środku nocy jest człowiek budzony, a wszystko wie, co się dzieje dookoła siebie. Moimi pierwszymi słowami było: tatusiu, przyszedłeś. Ale też druga taka kwestia, żeby nie otwierać oczu, żeby się temu poddać. I poddałem się temu, czyli obudzony leżałem w łóżku.
1: Też mi ktoś niedawno powiedział, jak mówiłam, że bardzo rzadko mi się coś śni. No i że nie pamiętam tych snów. I też mi ktoś powiedział, to nie, jak się przebudzisz, nie otwieraj oczu. Bo dopóki masz zamknięte oczy, to ten jakby jesteś w stanie zapamiętać, przeanalizować tak. sen.
0: Tylko że u mnie to nie był sen.
1: No tak, tak, tak.
0: U mnie było tak, że ja zostałem wybudzony. W momencie ja to czułem, jak ten ktoś przekroczył próg pokoju. I się temu poddałem. I czuję, że to się zbliża do mnie. Jakie mam odczucia? Duchowe i fizyczne. Może najpierw powiem o tych drugich, czyli fizycznych. Zatkało mi, ponieważ spałem, byłem skierowany w kierunku drzwi właśnie balkonowych. Spałem na lewej stronie ciała. Głowę miałem bardzo na miękkiej poduszce, w zasadzie takiej do połowy nosa w tej poduszce zakrytą. To zatkało mi prawe ucho. Poczułem powie wiatru przy tym uchu, tak jakby ktoś mnie tak delikatnie wachlował. I bardzo duże ciepło na tej twarzy, z części twarzy, która nie była, że tak powiem, w poduszce. Ja bym to porównał do wystawienia twarzy z, na przykład z okna na ulicę i takiego mocnego słońca 40 parę stopni, które tak praży, bo to nawet to nie czuło się ciepła, to była taka fala bardzo, bardzo mocnego takiego ciepła, przyjemnego można powiedzieć. I druga kwestia, doświadczenie duchowe, to ja wtedy doświadczyłem nieprawdopodobnej miłości. Zobaczyłem swoją nędzę, ale że tak jakby ktoś mnie obejmował całym sobą i tak dosłownie jakby ktoś mi tak, mimo że nie mówił, to dawał mi do zrozumienia: Paweł, ja cię tak bardzo mocno kocham. Ty jesteś moim synem umiłowanym. I pamiętam, nadal się zastanawiałem, co z tym zrobić i stwierdziłem, że no nie, zobaczę, która godzina. I zobaczyłem 3:24. Dlatego tak uznałem, że to tata przyszedł, że to może dusza taty. I to ciekawe, usiadłem na łóżku, oczy już miałem otwarte, a ja to cały czas czułem. Czułem to cały czas przy mnie, tą miłość, bezwarunkową miłość, i tak bardzo subtelnie się oddalała. No i rano zszedłem do mamy, do kuchni i mówię: mamusiu, tata dzisiaj do mnie przyszedł. Mama mi pewnie nie uwierzyła, ale pamiętam, użyłem wtedy takiego słowa, że tata musiał umrzeć, żebym ja narodził się na nowo. I tak wygląda historia mojego nawrócenia. Potem Bóg się posłużył moją taką jedną znajomą Irminą, która zaproponowała mi wyjazd na mszę o uzdrowienie, ponieważ człowiek, który nie chodził do kościoła, to takie msze, to dla człowieka to były fajerwerki. Teraz wiem, że takie msze są bardzo pomocne, natomiast Bóg wszędzie uzdrawia. Na, jak to w cudzysłów wezmę, zwykłej mszy świętej, tak samo czy podczas adoracji, przecież Marta przybyła, została uzdrowiona właśnie na adoracji, gdzie poszła szydzić z Pana Jezusa. Tam poczuła Jego moc, jak patrzyła na, jak to nazwała, kółko, gdzie ludzie się...
1: gapią się w to białe tak, kółko, nie wiem, o co im chodzi.
0: Dokładnie. No i pojechałem na tą mszę. Zobaczyłem tłumy osób, zacząłem jeździć, zacząłem tam wozić ludzi. Ludzi, którzy byli tak jak ja, daleko od Boga i po takim jednym spotkaniu bardzo się do tego Pana Boga przybliżali. Któregoś razu zresztą na tym spotkaniu kapłan miał dar rozeznania i powiedział: Paweł, będziesz ewangelizował. I ja wtedy powiedziałem, to chodzi o mnie, bo ja już ewangelizuję, ale to nie ta skala wtedy była. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, byłem ciężkim przypadkiem, bo byłem uparty i Bóg miał dużo pracy nade mną. czyli ten etap, całe życie człowiek się nawraca. Nie chcę, kochani słuchacze, żeby to zabrzmiało, że zachodzę w pychę. Uważam, że człowiek całe życie powinien być w pokorze i całe życie ma pracę nad sobą.
1: O,
0: nigdy nie będzie doskonały.
1: To jest dla nas ludzi najtrudniejsza lekcja. Zrobimy sobie, Pawle, teraz przerwę muzyczną i wracamy do naszej rozmowy po przerwie.
2: Autopromocja. Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11:30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: To była autopromocja.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet? Witam Państwa Magdalena Woźniak i Paweł Pusz, redaktor, redaktor Ziarna Nadziei i Pulsu Życia, prezes Fundacji Miłość i Nadzieja. Rozmawiamy o Tobie, o Twoich przeżyciach i zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy mówiłeś, że uczestniczyłeś w mszy o uzdrowienie.
1: Tak, uczestniczyłem w mszach o uzdrowienie, natomiast taki też punkt kulminacyjny mojego uzdrowienia fizycznego również nastąpił, gdzie pojechałem tak naprawdę sam, to było w Warszawie. Ja miałem w ogóle takiego guzka jak obojczyk, to było mniej więcej 3/4 piłki od golfa.
0: No ale dobra, gdzie ten guz, jak zdiagnozowany, jak to odkryłeś?
1: Problem, on był widoczny. Wstyd się przyznać, do lekarza nie poszedłem. Kiedyś jeden
0: lekarz... Ale był widoczny gdzie? Miałeś go na plecach, na ramieniu?
1: Na ramieniu, tak. Jak obojczyk. I to przeszkadzało. W t-shircie, jak chodziłem latem, no to było...
0: Widać takie...
1: Było widać, było taki guz, uwypuklenie, taki guzek, tak. Był taki nieprzyjemny zapach. No i generalnie rzecz biorąc, byłem kiedyś u lekarza przy innej okazji, ale jak to mężczyzna, omijałem szerokim łukiem lekarzy i ja omijałem. Było podejrzenie, że to jest stan nowotworowy, w ogóle tak mi jeden powiedział.
0: Czyli poważne.
1: Tak, natomiast pojechałem na taką mszę o uzdrowienie, która była tutaj w Warszawie. I pamiętam doskonale, nie byłem wtedy, to jest bardzo istotne, co teraz powiem, w łasce uświęcającej. Jakoś tak zgrzeszyłem i w momencie, jak wychodziłem z samochodu na parkingu, pamiętam, popatrzyłem na jezdnię i dostałem łaskę doskonałego żalu za grzechy. Przyznam się szczerze, że nigdy później, mimo najszczerszych chęci przygotowywania się do spowiedzi świętej, takiej łaski, czułem, że to nie było moje. Że to było mi dane z góry.
0: Planem.
1: Tak, i zobaczyłem swoją nędzę, swoją małość, jakim jestem grzesznikiem. I w takim stanie poszedłem na mszę. Oczywiście nie mogłem przyjąć Pana Jezusa w Komunii Świętej podczas Eucharystii. Natomiast... jak to jest sketch Marcina Dańca o Andrzeju Gołocie, klatka w Gizel, czyli w tym pubie, a plecy w Poznaniu. To tak samo było ze mną. Czyli tak było dużo osób, że klatka była w kościele, a plecy na zewnątrz. Byłem ostatnią osobą, która udało się jakoś zmieścić w połowie do kościoła. I co się dzieje? Podczas mszy świętej, to wiadomo, człowiek starał się uczestniczyć, jak mógł właśnie się wyciszyć, natomiast po mszy świętej była adoracja, a po niej modlitwa, uwolnienie oraz uzdrowienie i kapłan, który to prowadził, dmuchnął w mikrofon i powiedział: przyjdź Duchu Święty. Jak to wypowiedział, poczułem, jak ten guz zaczął mnie rozgrzewać. I zaczęła się bardzo dziwna sytuacja, mianowicie nie możemy tutaj mówić absolutnie o żadnej autosugestii, ponieważ doświadczałem czegoś najpierw, a potem kapłan to mówił.
0: Rozumiem.
1: I było tak, przyjdź Duchu Święty, najpierw dmuchnął, potem przyjdź Duchu Święty, zaczęło mnie rozgrzewać, a potem mówi tak, a teraz Pan Jezus przechodzi wzdłuż kościoła, idzie na sam koniec, jest tam mężczyzna, który ma guza. I w tym momencie, jak to mówi, to zaczęło mi bardziej mocniej rozgrzewać. Ten mężczyzna czuje i w tym momencie czuje, jakby ktoś mnie przypalał. I on mówi tak, ten mężczyzna czuje, jakby ktoś jego żelazkiem przypalał. Tak, to znaczy, że Jezus ciebie dotyka. Proszę mi wiedzieć, to był początek mojego nawracania. Człowiek, który tyle lat nie chodził do kościoła, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ale poddałem się temu i następnego dnia guz zniknął. Zobaczyłem...
0: To szkoda, że wcześniej nie było badań, bo byłby cud udowodniony.
1: Tak. Ale pojechałem do księgi, tam wpisałem po wielu latach, bo tak dostałem w sercu, żeby pojechać, opisać tę historię w tym kościele. No i takie zresztą różne stany duchowe. Zdarza mi się czasami, ale to nie jest moment, żeby o nich mówić. Natomiast w międzyczasie Bóg pokazywał i Matka Boża, że są przy mnie. Proszę sobie wyobrazić o takiej historii, może powiem, dosyć zabawnej, gdzie najbliżsi nie wierzą w to. Moja mama kiedyś kupiła, nie będę robił reklamy w supermarkecie, jabłecznik w kształcie pizzy, w środku był taki farsz. No i schowała do lodówki i zszedłem, bo przed ślubem mieszkałem tam na górze z mamą w takim domu jednorodzinnym, miałem całe piętro dla siebie i jak udałem się do kuchni z góry, to wyjąłem z lodówki ten jabłecznik, on w ogóle nie był świeży, nie ukrojony przez nikogo. Wziąłem nóż, zrobiłem sobie herbatę i chciałem ukroić jak najbliżej siebie, taki plasterek, ale jakiś głos wewnętrzny powiedział, ukrój tutaj na samej górze. I ukroiłem na samej górze i po czym poszedłem na górę i sobie tak jadłem to ciasto, tą taką szarlotkę w kształcie pizzy, tak to nazwijmy. I piłem herbatę, patrzyłem na internet, bo przy laptopie siedziałem. No i w pewnym momencie wyczułem coś twardego. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że może ta firma cukiernicza przygotowuje jakieś po prostu torty i to może jest fragment
0: orzeszka.
1: Fragment jakiegoś dodatku do tortu. Natomiast zobaczyłem, że coś jest błękitnego jak ziarno nadziei, takie bardzo błękitne. I to wyjąłem.
0: Ale nasi słuchacze nie widzą, bo ty mówisz ziarno nadziei, patrzysz na swoją gazetę. Tak, ziarno nadziei to logo jest ziarno w niebieskim kolorze.
1: Tak. I zobaczyłem taką nie wiedziałem, co to jest. Bo Maryja była plecami do mnie i ja Maryję wyjąłem. I zobaczyłem mniej więcej półtora centymetrową figurkę, Matkę Bożą. I pamiętam, wrzuciłem...
0: To maleńka, mniejsza niż ta gidelska. Tak. Gidelska ma 7 centymetrów.
1: I wrzuciłem na Facebooka, jeszcze teraz bym nie wrzucał, bo to dla mnie był szok, że Matka Boża wyszła mi z ciasta. To pamiętam, znajomy napisał, że ojciec Tadeusz otworzył cukiernię. To tak się śmiali wszyscy.
0: Tak.
1: Natomiast to było dla mnie taki... Teraz wiem, że nie ma w tym przypadku, że Bóg dawał znaki, no bo to jest nie do wytłumaczenia. Taka sytuacja, która po prostu była. No i tak to było w tym moim życiu.
0: No ale to była figurka? Coś opisz, to była
1: tak,
0: figurka?
1: Tak, to jest malutka figurka Matki Bożej.
0: I ty ją masz, tak?
1: Ja ją mam. Aha. Uwaga, Matka Boża klęczy. Ja nigdy nie widziałam figurki Matki Bożej klęczącej. Klęczy, ma ręce do modlitwy złożone w takiej bardzo mocnej pokorze. Mam ją oczywiście, nawet przyznam szczerze, że tam ten farsz był między twarzą a szyją. Ja nawet nie chciałam tego czyścić. Uznałem, że niech będzie w takim stanie, nie myłem. I mam przy oknie mało widoczną właśnie Matkę Bożą. Niech ona tam jest i niech się kochana opiekuje. Zresztą potem jak Bóg mnie...
0: Matka Boża z jabłecznika po prostu.
1: Albo Matka Boża zjawiła, można to. Nie wpadłem na to. Natomiast moje życie też zaczęło się układać w taką spójną całość. Któregoś razu byłem w Łodzi na mszy świętej i pamiętam, jak wychodziłem z kościoła, popatrzyłem w niebo i tak z serca powiedziałem: Panie Jezu, tak bardzo pragnę Tobie służyć. Dlaczego to powiedziałem? Myślę, że też dlatego, że tak jak wspomniałem, otrzymałem tą łaskę wiary i wtedy w moim sercu pojawiło się takie pragnienie i taka świadomość, że ja tą łaskę wiary otrzymałem, a wiele osób tej łaski wiary nie mają, bo czy w rodzinie, poranione rodziny, czy po prostu nie miał kto tej wiary przekazać, żeby to po prostu do tych osób docierać. No i się stało to, co się stało, mianowicie 31 marca 2019 roku, nieświadomy zupełnie tego, co się wydarzy. Pojechałem do Kalwarii Pacławskiej, ustaliłem ten wyjazd z moją znajomą, z moim przyjacielem i takim świętej pamięci kapłanem. Pojechaliśmy do Kalwarii Pacławskiej. Nie wiedziałem wtedy też, że ten dzień będzie wyjątkowy, bo 31 marca 2019 rok to wtedy wówczas przypadała 98. rocznica śmierci czcigodnego sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca.
0: Czyli 31 marca byłeś, tak?
1: Tak, 31.
0: Tak, to jest jego wspomnienie.
1: Tak, i pojawiłem się na mszy świętej, ja jako rycerz Niepokalanej, przyjechał ojciec z Niepokalanowa i było kazanie o ojcu Wenantym i świętym Maksymilianie Kolbe, jak się znali, jak sobie pomagali, w zasadzie jak święty Maksymilian prosił czcigodnego sługę Bożego o pomoc w wydaniu pierwszego rycerza Niepokalanej, który ukazał się w nakładzie 5000 egzemplarzy. Mówię o tym nie bez kozery, o czym zaraz wspomnę. I wtedy na tej mszy świętej coś się wydarzyło, to akurat pozwolę sobie zachować, bo o takich pewnych rzeczach po prostu wolę zachować dla siebie. Natomiast można tu powiedzieć, że stał się pewien rodzaj cudu, bo Bóg dał zadanie do wykonania. Ja w poniedziałek wiedziałem, że muszę się skontaktować do kapłana, który wówczas zajmował się i był kustoszem grobu czcigodnego sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca, żeby opowiedzieć o całej historii, która miała miejsce podczas mszy świętej. I pamiętam, jak ojciec Edward mnie wysłuchał, ja jeszcze wtedy w emocjach to wszystko mówiłem, bo to był poniedziałek, to dzień po. Dla mnie to była w ogóle to, jak to cud był. I on tak wysłuchał i w zasadzie mnie zostawił ze znakiem zapytania. Ani nie powiedział mi tak, ani nie powiedział mi nie. Powiedział mi, dobrze, będziemy w kontakcie. I po dwóch czy po trzech tygodniach, już nie pamiętam, odezwał się do mnie Paweł, to dzieło Boże, robimy. I tak powstała Gazeta Ziarno Nadziei.
0: Czyli musiał rozeznać, tak. Omodlić.
1: Ja jeszcze powiem, dodam taki fakt. Ten nasz kapłan świętej pamięci, który był z nami, on przed mszą świętą już wiedział, że coś się wydarzy. Ale nie wiedział, co dokładnie, ale też miał jakieś znaki Boże. I tak powstała gazeta. Gazeta, która jest gazetą ewangelizacyjną, która trafia do szpitali, hospicjów, ośrodków pomocy społecznej, domów samotnej matki, domów pogodnej starości, domów dla bezdomnych, do ośrodków uzależnień, walki z uzależnieniami, zakładów schronisk nieletnich, dla nieletnich i do wszystkich aresztów i więzień w całej Polsce, jak również jest dystrybuowana na ulicach polskich miast.
0: Tak, to o tym ostatnio rozmawialiśmy. No właśnie, jak człowiek, który tak naprawdę szedł z decyzją, właśnie można powiedzieć, że biegł z decyzją popełnienia samobójstwa, właśnie złapał tę gazetę i artykuł w tej gazecie właśnie przytoczonej tu wcześniej Marty Przybyły spowodowało, tak. Że nie targnął się na własne życie. Tak. No właśnie, nie wiadomo, jak tymi drogami Pan Bóg nas po prostu prowadzi. I właściwie my, ludzie, nieużyteczni, nędzni, ale jesteśmy Jego genialnymi narzędziami, prawda?
1: Tak, nawet nie zdaję sobie czasami z tego sprawy.
0: Tak, tak.
1: Bo w życiu nie przypuszczałbym, gdyby ktoś mi powiedział z 15-10 lat temu, że będziemy coś takiego tworzyć, to w życiu bym nie uwierzył, że coś takiego pięknego Bożego wyjdzie i takie będą owoce, bo no, człowiek się wzrusza, jak na przykład dzwoni dyrektor szpitala i mówi, panie Pawle, przechodzę sobie po salach z chorymi i widzę, że dyskutują nad pana gazetą. Mówi, robi pan piękną sprawę. Ja mówię, panie dyrektorze, ja nie, piękną sprawę to robi Bóg, a to pan wykazał się bardzo dużą empatią. I to cała Bogu należy się dzięki i Panu, bo mimo moich chęci, gdyby Pan nie powiedział tak, to ci ludzie teraz chorzy, którzy potrzebują, tak łakną Słowa Bożego, oni by nie mieli teraz w ręku ziarna nadziei. Dzwonią osoby onkologicznie chore, które po prostu, cytuję, chciałem podziękować za nadzieję, którą dajecie. O skali tego przedsięwzięcia niech najlepiej świadczy fakt, że mamy w niektórych szpitalach nawet stojaki. Na przykład w jednym szpitalu mamy dwa stojaki, w innym mamy jeden stojak. Na przykład do jednego szpitala, gdzie są dwa stojaki, dajemy dwa razy po 800, to jest 1600 gazet. Kochani słuchacze, wyobraźcie sobie, że 1600 gazet potrafi zejść przez tydzień. przez bardzo tydzień. Dzwonią też kapelani więzieni, dzwonią służby więzienne, dzwonią osoby, które otrzymały gazetę, że chciałby je otrzymywać, bo można tak, wystarczy, że się napisze na adres redakcja Małpa Ziarno Nadziei, czy redakcja Małpa Puls Życia, my te gazety przesyłamy. Czy nawet się skontaktować na numer podany na stronie internetowej w gazecie. Gazetę można przecież pobrać na zziarnonadziei.pl i pulsżycia.pl. I widzimy, jaki jest ten Boży plon, ale też człowiek był tak doświadczany różnymi takimi rozmowami. Pamiętam, jak pierwszy raz miałem taką możliwość rozmowy z osobą skazaną na dożywocie za morderstwo. To patrzyłem wtedy w okno przez siebie w drzewa, które tak bardzo pod wpływem wiatru szumiały, można powiedzieć, tańczyły, i zdałem sobie sprawę, jaka ta przyroda jest piękna. I doszło wtedy do mnie, że ten człowiek już nie będzie miał możliwości, bo ja zaraz z nim skończę rozmowę, mogę pójść na dwór. On tej możliwości nie ma. I wtedy pierwszy taka myśl, że ten człowiek przegrał życie. Ale za chwilę taka konkluzja, chwila, on tak naprawdę dopiero walczy po tym grzechu, który popełnił, a czasami to Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Czasami oczywiście ci ludzie zawinili, mieli wszystko na tacy podane, super życie, nawet z wierzących rodzin. I to ich wina, ale czasami nie mieli dobrych przykładów, dobrych wzorców. No i też młodych, jako młode osoby dookoła nich były takie, jakie były, i pogubiły się. I wtedy zrozumiałem, że Bóg nawet o takiego, tak naprawdę każdy z nas jest nędznikiem, bo każdy z nas jest grzesznikiem, że Bóg o każdego walczy, nie zapomina nawet o tych więźniach, którzy po prostu czasami do końca swoich dni będą za kratami.
0: No, a powiedz mi, kim jest Aneta Ciężarek?
1: Aneta Ciężarek to jest w ogóle taka bardzo sympatyczna kobieta delikatnej budowy, niska, ale bardzo heroiczna w tym, co robi. Poznałem ją przez takiego bardzo maryjnego reżysera Jarka Mańkę. Jarka pozdrawiam. Bardzo maryjny. To on twórca filmu Moc Modlitwy o świadectwie Andrzeja Dufeka. O tych świadectwach też może powiem, bo to będzie naprawdę mocne świadectwo.
0: Ja mam nadzieję, że pan Jarek będzie też gościem u nas tutaj w Jak Dobrze Wstać, skoro nawet w audycji, ale to już we wrześniu.
1: Tak. Oraz to jest też taka przyjaciółka, dobra znajoma Roberta Kaczorowskiego, i pozdrawiam Roberta i jego mamę, panią generałową, bo tak ją nazywam, przesympatyczna kobieta, która właśnie też często jeździ tam, gdzie jeździ Aneta, a mianowicie Aneta peregrynuje z obrazem Matki Bożej Łaskawej.
0: A, rozumiem.
1: A nie powiedziałam jeszcze jedna rzecz, przepraszam, dlatego powiedziałam o 5000, bo pierwszy numer gazety Ziarno Nadziei, jaki wyszedł, to też 5000 egzemplarzy, o czym ja nie wiedziałem. To nie było przeze mnie jakby ustalone. Natomiast wracając do Anety Ciężarek. Aneta jeździ z obrazem Matki Bożej Łaskawej po parafiach oraz po garnizonach wojskowych.
0: No to patronka Warszawy.
1: Tak, tak, patronka Warszawy. Jest piękna i opiekunka Polski, tak naprawdę można powiedzieć, bo ona się opiekuje Polską. Piękna historia. Tutaj z Anetą Ciężarek, polegająca na tym, że kiedyś Aneta opowiedziała swoją historię u nas w Ziarnie pod kątem właśnie tego, co się dzieje z Matką Bożą Łaskawą. Jak Matka Boża Łaskawa działa i pragnie działać tutaj dla naszej ojczyzny. I też nie wiedziałem, że moje życie się odmieni o 180 stopni, ponieważ tak naprawdę zamieściliśmy świadectwo Anety, gdzie widziałem, jaki był odzew duży, bo dzwoniła na przykład kobieta spod Łodzi i mówiła, że czwarty raz czyta świadectwo, że tak ją ujęło, że ona już wszystko wie, ale jeszcze raz chce przeczytać. To zadzwoniła do nas i to powiedziała, że tak ją to świadectwo, ta historia z Matką Bożą Łaskową ujęła. A ja nie wiedziałam, że wtedy ta historia również będzie miała wpływ na moje dalsze życie właśnie z Matką Bożą Łaskawą, która również miała plan na to, co człowiek czyni.
0: No ja tu się zaczytałam, patrzę tak na fragmenty ostatniego ziarna, ten numer kwiecień, czerwiec 2026, z gangsterki do nowego życia. I nie jest to Paweł Cwynar, który od razu kojarzymy go mówimy gangsterka i teraz Boży Człowiek, to od razu myślimy o Pawle Cwynarze, obecnie też świetnym pisarzu, poczytnym, znakomite książki pisze. I chyba nawet jednych książek będzie ekranizowana nawet, także
1: no to,
0: tak, także wkrótce się pojawi. Tak. A co to za tutaj jest, widzę, w Żoliborskiej jakiś gangsta?
1: To jest członek grupy Żoliborskiej, bardzo wysoko postawiony, który został porwany przez pewnego człowieka, który jest znany już świętej pamięci gangster. Mam nadzieję, że Bóg okazał mu swoje miłosierdzie mimo wszystko. Dlatego ten człowiek został, Robert, został porwany nawet i wywieziony do lasu. Reszty nie zdradza, można wejść na stronę ziarnonadziei.pl, pobrać bezpłatnie w PDF. Zresztą każdy numer gazety można, kochani słuchacze, pobrać i przeczytać. Tam jest zakładka archiwum wydań, jest pobierz bieżący numer. Jest mocna historia człowieka, który z gangsterki, mocnej gangsterki, grupa Żoliborska to tutaj w Warszawie mocno działała w latach 90., został wojownikiem Maryi. I jego szefową jest teraz, szefem jest Pan Jezus, a szefową Matka Boża, oddany Maryi, opowiedział swoją historię. No, niezwykła historia, pokazujące, jak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej.
0: No tak, bo nasz Bóg jest wszechmogący, a nie tylko trochę mogący, jak mówi ksiądz Dominik Chmielewski.
1: Dokładnie.
0: Którego też tutaj przytacza, widzę w wywiadzie, właśnie gangster żoliborski.
1: Tak.
0: Bo też wspomina tutaj księdza Pawlukiewicza, Dominika Chmielewskiego, jak trafił do świadectwo wiary Wojtka Modesta Amaro. Tak. No, także warto, zachęcam Państwa, bo to bardzo ciekawy, długi wywiad. Co tu jeszcze mamy? Też modlitwy chyba, tak?
1: Tak. I przy okazji bardzo zachęcam, naprawdę
0: drukujecie.
1: Bardzo zachęcam, tak. Dwie, trzy osoby powiedziały mi, to tak Bóg też nakierował, bo tematy dostajemy na adoracji. Prosimy Pana Boga o tematy. Ponieważ o drugim tytule wspomnimy, Ziarno Nadziei, opiekunem jest ojciec Edward Staniukiewicz, obecnie klasztor w Radomsku. Serdecznie ojca pozdrawiam. Cudowny kapłan, bardzo mocno usadowiony w tematyce związanej z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Nawet śmiem twierdzić, że najlepiej w całej Polsce. To jest specjalista numer jeden od czcigodnego sługi Bożego ojca Wenantego Katarzyńca. I każdy temat jest właśnie, zanim zaczniemy, przystąpimy do pisania, no to wysyłamy. Potem artykuły są też czytywane przez brata Franciszkanina, przez ojca właśnie. Tak więc wszystko robimy tutaj w podporządkowaniu i robimy się tak.
0: No i moja ukochana modlitwa.
1: Tak, ale do czego zmierzam? Właśnie te modlitwy, to też było tak, że Bóg nakierował przez osoby, żeby dać informację o świętym Andrzeju Boboli. I to się zbiegło z czasem, w czasie, kiedy Andrzej, którego serdecznie pozdrawiam, Andrzej Gierach, serdecznie go pozdrawiam. Cudowny Boży człowiek, którego miałem łaskę poznać parę miesięcy temu. Właśnie tam, gdzie Magdo, my się poznaliśmy.
0: Kościele Franciszkan Stygmatów.
1: Tak, świętego Antoniego na Zakroczymskiej 1. On również mi dał pomysły i to czuję, że to Bóg zadziałał zarówno przez Andrzeja, jak przez Jarka, Mańkę, o której wspomniałem. I też wewnętrznie czułem, żeby o tym powiedzieć i napisać. Jarek przygotował jeden artykuł, tutaj coś napisaliśmy. I też taka inicjatywa, która jest bardzo potrzebna, ponieważ na ciężkie czasy patronem jest bardzo zapomnianym swoją drogą święty Andrzej Bobola. Mhm. Wiele osób o tym...
0: teraz jest tak się mocno ten kult zaczyna coraz bardziej szerzyć, zwłaszcza przez cudownego księdza Niżnika, który, którym się spotyka wręcz Andrzej Bobola.
1: Mimo wszystko, pozwolę sobie powiedzieć, mimo wszystko, jak na sytuację geopolityczną, powiem szczerze, w wojnę żadną nie wierzę, ale tutaj takie ruchy, a to nie jest na audycję, które się odbywają politycznie.
0: No, ruchy są wiadomo, przez kogo sterowane.
1: Dokładnie tak. Tym
0: nie
1: bardziej należy
0: się panach w jarmułkach
1: modlić. Tak. I uważam, że to jest patron na współczesne czasy wyjątkowo mocny i dlatego zachęcam, kochani słuchacze, żebyście modlili się codziennie za ojczyznę, litanią do świętego Andrzeja Boboli. My zamieszczyliśmy, zarówno jest zamieszczona w gazecie litania do świętego Andrzeja Boboli, jak i modlitwa do Anioła Stróża Polski. Modlitwa o obronę przed atakami złych duchów dla Polski, jak i modlitwa za ojczyznę. Tak więc polecamy, można pobrać, a można też z internetu pobrać, prawda? Bo dzisiaj szczególnie warto się za Polskę modlić, bo jest niebezpieczeństwo duże.
0: No jest teraz taka inicjatywa nieustającej modlitwy różańcowej w Giedrzwałcie. Można się zapisać. Ludzie podejmują i online taki nieustający różaniec.
1: Tak, zresztą od 17 bodajże lipca też rusza akcja Różaniec do granic.
0: No Różaniec ma ogromną moc, więc my sobie nie zdajemy w ogóle nawet z tego sprawy.
1: Ksiądz kustosz tamtejszy wraz z ruchem Bronimy Polskich Granic będą omadlać Polskę.
0: Czyli Dariusz Serchiej,
1: Dariusza też pozdrawiamy. I też będzie, uważam, że nigdy za wiele Różańca Świętego. To jest naprawdę piękna modlitwa, a tym bardziej jeżeli ludzie się skupiają w grona osób, w rzeszy, i stowarzyszenia, czy tych osób jest coraz więcej, to jest jeszcze większa moc tego płynie, uważam, niż jakby człowiek się pojedynczo modlił.
0: Tak, to chyba ojciec Pio powiedział właśnie, że on ma najlepszą broń i wyciągnął różaniec, bo nieustająco się modlił na tym różańcu.
1: Tak.
0: Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Paweł Pusz, redaktor Ziarna Nadziei Pulsu Życia. Bardzo zachęcam do zamówienia, czy odnalezienia tych gazet. Można też na kanale YouTube, tak? Jest na kanale YouTube, jest Ziarno Nadziei,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, Ziarno Nadziei, tak. I Puls Życia, która broni życia dzieci poczętych. A patronem jest Matka Boża Łaskawa, a opiekunem ojciec Mirosław Kopczewski z Niepokalanowa, którego też serdecznie pozdrawiam.
0: To dziękujemy bardzo. Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro.

0: FC. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
2: To jak? Kto wygra mundial?
3: Nie wiem, a co ty myślisz?
2: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
3: No wszystko fajnie, ale z kim?
2: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
3: Dobra, a kiedy?
4: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas. Producent hybrydowego tynku Nexus.
5: Po reklamie.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie, w upalnej Warszawie, bo ponieważ właśnie zobaczyłem termometr, którego zdjęcie przysłał nam nasz stały słuchacz. Naprawdę jest bardzo, bardzo gorąco, ale właśnie w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, tym zabetonowanym z wielką kolumną Zygmunta, znajduje się nasze główne studio i w tym studiu znajduje się Fryderyk Litwin, który dba o to, żeby nasze loty były jak najwyższe. No a jeszcze przed chwilą budziła was Magda, która w bardzo świętych słowach Dzień Święty święciła, a my tymczasem właśnie już od samego poranka staramy się was kusić. Kusić jak najbardziej. Jeszcze przed chwilą dla was Heaven 17 i Temptation. Bardzo, bardzo kuszący numer.
3: Z tej strony czerwony dywan, z tej strony błękitny hamak, 28 czerwca, niedzielny poranek u nas na zegarach, nie wiem jak u państwa, u nas na zegarach 8:05 w Londynie, 9:05 w Warszawie. Tam w Warszawie właśnie jest Fryderyk Griffin, który realizuje naszą audycję, a z tej strony czerwony dywan, studio Londyn, z tej strony Iza Smolarek.
2: No oraz Aleks Sławiński.
3: Oraz koty trzy, które leżakują sobie właśnie w hamaku w naszym ogrodzie u nas. Piękna pogoda u nas, zabójcza też trochę pogoda, dlatego że 35-38 stopni Celsjusza, tak właśnie, takie są Wyspy Brytyjskie, albo nawet nie Wyspy Brytyjskie, tylko Anglia, tutaj gdzie znajduje się studio Londyn. Walczymy z upałami i walczymy z tym, żeby jednak przegonić tę pogodę troszeczkę, jakaś. Miała być burza, ale nie ma burzy.
2: No ja się cieszę tym latem, gdyby nie fakt, że moja perspiracja przez skórna jest trochę męcząca. Ja dobrze znoszę upały i lubię właśnie te letnie dzionki. U nas już za chwilę na niebieskim hamaku porozciąga się i pobuja się Darek Zeller, dziennikarz, poeta, literat i działacz polonijny, który właśnie wydaje swój kolejny tą poezji i właśnie w ramach poezji na hamaku będzie naszym gościem, ale gości dzisiaj u nas więcej. Będziemy gościli między innymi byłego prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, ponieważ już za tydzień mamy wybory do tej pięknej instytucji. Ale również Iza, jako stara poznaniara, będzie wspominać bardzo ważne wydarzenia sprzed 70 lat.
3: 70. rocznica wydarzeń czerwcowych 1956 roku.

0: roku w Poznaniu i będę gościła na czerwonym dywanie Jarosława Mikołajczyka, który jest muzealnikiem, który oprowadza wszystkich turystów po Gnieźnie i po poznańskim Fertlu. No i on opowie właśnie o rocznicy wydarzeń czerwcowych, o tym, co tam się wydarzyło i co, jakie to miało reperkusje na całą Polskę. Ale będziemy mówili też o Polsku.
1: No tak, będziemy również gościli kandydata na prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, ale to dopiero za kilkanaście minut. Tymczasem ja zostawiam was z prawdziwym królem. Nie mówię o Karolu III, mówię o tym królu, który mimo, że odszedł od nas 46 lat temu, to nadal jest w naszych sercach. Moi drodzy, całujcie się szybko. Kiss me quick i dla was Elvis Presley.

0: Studiu Londyn zaglądamy do królewskiej kieszeni. Król Karol III jako pierwszy współczesny brytyjski monarcha dobrowolnie podkreślamy, ujawnił, że za rok finansowy 24-25 zapłacił prawie 13 milionów podatków. Jego syn książę William za ten sam okres zadeklarował wypłatę prawie 8 milionów funtów. Łącznie w ostatnich latach obaj panowie wpłacili do skarbówki ponad 50 milionów funtów. No proszę, a jednak korona utrzymuje państwo.
1: W jakiś sposób tak, jednakże sama jest przez państwo utrzymywana. Jak wiemy, rodzina królewska jest jedną z najbogatszych familii w Wielkiej Brytanii, ale właśnie ten patriotyczny odruch bardzo mi się podoba, ponieważ okazuje się, że w dobie, kiedy nawet król przyznaje się do swoich podatków, my zaglądamy w podatki korporacyjne i okazuje się, że zagraniczne firmy nie tylko w Polsce nie płacą podatków, ale i tutaj w Wielkiej Brytanii bardzo często unikają tego właśnie obowiązku, chociaż jak mówili Rzymianie, w życiu ważne są jedynie dwie rzeczy. Śmierć i podatki. One są nieuniknione. Okazuje się, że niektórzy unikają podatków w fantastyczny sposób, po prostu ich nie płacąc i mogą sobie pobimbać. Więc my bardzo również was prosimy o to, żebyście się zachowywali po królewsku. Mówię tutaj nie do naszych obywateli, którzy są zmuszani do tego, żeby podatki płacić, ale właśnie przede wszystkim do wielkich, zagranicznych korporacji, które po prostu mają na to, mówiąc oględnie, wywalone.
0: Tymczasem najdroższa wizyta zagraniczna królewska, to była wizyta księcia Williama w Arabii Saudyjskiej i ona kosztowała nas 130 tysięcy funtów.
1: No wiesz co, dobrze, że to tylko tysięcy, a nie milionów, ponieważ wiemy dobrze, że niektórzy potrafią się naprawdę nieźle bawić za duże, dużo większe pieniądze. Tymczasem my nie mówimy o pieniądzach, w tej chwili wracamy do świata kultury, kultury wysokiej i to kultury londyńskiej, moi drodzy. W ubiegłym tygodniu na rozpoczęcie naszego cyklu poezji w hamaku wzięliśmy sobie na cel Dorotę Górczyńską Bacik, która po 20 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii niedawno wróciła do Polski i nadal swoją twórczość uprawia, a tymczasem my pozostajemy w Londynie. W Londynie od 20 kilku lat mieszka Dariusz Adam Zeller, częsty nasz gość na antenie, bardzo często komentujący świat sportowy, ponieważ jest dziennikarzem przede wszystkim właśnie sportowym. My sportowi nie jesteśmy, więc wolimy się wspierać autorytetami, ale również jest organizatorem życia polonijnego. Co miesiąc prowadzi imprezy artystyczne. Nie wiem nawet, jak to dobrze nazwać, ponieważ one są bardzo multimedialne. Zawsze jest tam literatura, zawsze jest tam malarstwo, obraz, jakiś muzyka oczywiście, no bo w dzisiejszych czasach nie da się tego bez odpowiedniej ilustracji muzycznej prowadzić. Ja się chłopakowi bardzo, bardzo mocno dziwię, że jemu się jeszcze chce, mimo tych wszystkich kłód, które mu pod nogi lecą. Ja sam prowadziłem przez wiele lat organizację różnych imprez artystycznych w Londynie, przede wszystkim w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy, więc zapraszam was jak najbardziej do pozostania z nami, ale w ramach naszej poezji w hamaku dzisiaj Dariusz Adam Zeller.
2: Poezja w hamaku.
3: Dariusz Adam Zeller. Dziękuję, że ciebie nie ma. Czyta Aleksej Sławiński. Wiatr spłoszył cienie, pozostawił myśli zziemnięte i drogę przed sezonem gładką, choć nieco krętą. W zakolu rzeki promienie słońca odbite od tafli wody. Gdzieś brzmi serce dzwonu wyrwane mimo woli, jednym powiewem z okoliczności ubranych w proste słowa i bez zdań złożonych. Umykają nieśpiesznie jeden po drugim drogowskazy. To dobra pora na pogodzenie się ze śpiewem ptaków, wypowiedzenie modlitwy coraz świętszej. To pora na spokój. istotna jest biel, czysta jak kartka papieru do zapełnienia.

0: Dariusz Adam Zalera. Którzy spuścili głowę? Czyta Aleks Sławiński. Mają wzrok wbity w ziemię, w gąszczu spojrzeń bez współczucia i myśli splątane jak sznurem. Budzi ich nocny pociąg, rytm bębna rytualnego, nieprzewidywalny wystrzał. Wymęczeni przez zdarzenia historii sprzedają ślad archeologom i spuszczają głowę. Nie będą mogli dostrzec nieba, chyba że powstaną dumni u progu śmietnika dziejów ze spojrzeniem ostatecznym. Dostaną w nagrodę szlak lampionów, pieśń pochwalną zawieszoną na wiotkich łodygach ramion.
1: Poezja w hamaku.

0: to trochę pochodziliśmy sobie w powietrzu, pobujaliśmy sobie w obłokach, które nam się tutaj pojawiają już nad głowami. Upały troszeczkę już nas zelżyły. Na całe szczęście nadal mamy letnią pogodę i za swoje kwiatki, krzaczki i inne rzeczy ogródkuje i podlewa. Tymczasem trochę gorzej radzą sobie na światowych arenach, na światowych stadionach w Ameryce szkoccy piłkarze. Właśnie do rezygnację swoją złożył szef szkockiej reprezentacji, ponieważ nie szło im najlepiej. Steve Clark po prostu opuścił budynek. Elvis has left the building, jak to się dawniej mawiało. Sama Wielka Brytania nie za bardzo może świętować w tym momencie. Zespół angielski ma grać po prostu dzisiaj podobno z Kongiem. Mam nadzieję, że będziemy świętowali, machali naszymi angielskimi chorągiewkami, które w całej Wielkiej Brytanii są podobno zakazane. Nie możecie wywieszać angielskiej flagi we własnym kraju.
1: Ale paską można, tak?
0: Oczywiście, wiesz, ja będę wieszał polską flagę, mimo że Polska nie gra w Mistrzostwach Świata, ponieważ czuję się Polakiem i nawet jeżeli nasi piłkarze się nie kwalifikują, to ja z innego powodu, nie wiem, mistrzów żużlowych czy siatkarskich będę...
1: Po prostu dlatego, że czujesz się Polakiem. Ja pamiętam 10 lat temu piękne referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii.
0: Oj, to referendum było wcześniej. Samo wyjście było dopiero 10 lat później.
1: Dokładnie.
0: Pamiętasz, że myśmy brexitowali przez długi czas, kiedy jeszcze, przypominam sobie, Tony Blair był premierem, a to było 20 lat temu, on już wtedy zapowiadał, że będzie to referendum, ponieważ mieszkańcy go chcą. I wydaje mi się, że on wierzył, że to referendum przepadnie, tak jak przepadało na przykład referendum w Szkocji za odejściem Szkocji z Wielkiej Brytanii. Tony Blair stał się historią, ale przyszedł po nim David Cameron i powiedział, dobra, skoro już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, żeby nie wyjść na D. I zrobiliśmy to referendum, i tam jakimś takim niewielkim ułamkiem procenta przeszło, że jednak wychodzimy, a teraz chyba będziemy znowu wracać, nieprawda?
1: Właśnie mam wrażenie, że Brytyjczycy mają mentalność kota, który siedzi na progu i trochę jest za progiem, ale trochę jest też w domu. Trochę chce wyjść, ale trochę jego jaźń chce pozostać. I tacy są właśnie Brytyjczycy. Są poza Unią Europejską, ale jednocześnie są w Unii Europejskiej i bardzo chcą Unii, ale nie chcą Unii. I tak to się toczy.
0: Właśnie, zwłaszcza, że w mijającym tygodniu obchodziliśmy 10. rocznicę Brexitu, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby podsumowywać to, co wydarzyło się de facto 10 lat temu. Ja tam raczej nie narzekam na Brexit. Moje życie nie zmieniło się nawet o kawałeczek i wydaje mi się, że większość Brytyjczyków to samo mogłoby powiedzieć, chyba, że posiadają swoje jakieś domki, chawirki, chociażby hiszpańskim, albo francuskim, albo włoskim wybrzeżu, wtedy mają trochę więcej utrudnienia, jeżeli chodzi o przebywanie tam i mieszkanie, niż właśnie w czasach, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. A to dotyczy jednak dosyć dużej ilości osób, ponieważ w samej Hiszpanii chyba tylko 1 milion Brytyjczyków ma swoje domy, podobna ilość we Francji, więc trochę im to utrudniono. Ja nie mam domu w Hiszpanii, więc nie narzekam. Właściwie w moim życiu niewiele się zmieniło. Na naszym zegarze już 26,5 minuty po godzinie 9, a ja zabieram was w daleką przeszłość. Ten numer ma chyba ze 40 parę lat. Dla was słynne Smokey i ich deklaracja.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: No i w Studiu Londyn bardzo mocno patrzymy właśnie na Londyn, na to, co dzieje się z albo w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. 4 lipca już wielkie wybory na prezesa POSK-u, albo prezesówkę. Żadna kobieta nie kandyduje, to ciekawe. Naszym gościem na antenie jest Jarosław Redestowicz, który jest kandydatem na prezesa POSK-u. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam słuchaczy.
3: Zastanawiałam się, jak można pana przedstawić, ale uważam, że najlepiej byłoby, gdyby pan przedstawił się sam.
4: No tak. Jarosław Adam Redestowicz, człowiek już 50-letni. Jestem przedsiębiorcą i projektantem w branży budowlanej. Kształciłem się w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, następnie studiowałem kulturoznawstwo. Taki wydział był aktorstwo dramatyczne w Zielonej Górze. W roku 99 przyjechałem do Londynu i od tej pory jestem już tak jakby półobywatelem brytyjskim. Tutaj działam, tutaj funkcjonuję. Z Polskiem jestem związany tak naprawdę od 2002 roku. Najpierw jako gość różnych eventów. Później założyliśmy z panem Jurkiem Jaroszem, znaną postacią tutaj w świecie polonijnym, firmę JR Event. Zapraszaliśmy artystów z Polski, organizowaliśmy koncerty, spektakle teatralne. W roku 2016 dołączyłem do sceny polskiej Dot UK, gdzie udzielałem się aktorsko i też technicznie, jako kierownik techniczny sceny. Dwa lata temu dołączyłem do Rady POSK-u. Zostałem wybrany na walnym zebraniu jako radny i od tej pory już działam trochę jakby bardziej z większym zaangażowaniem w POSK-u, w życiu polonijnym Polonii.
3: No właśnie.
4: I warto dodać jeszcze, że mam rodzinę, mam trójkę dzieci. Jakoś to wiąże, żeby czas poświęcić tu i tam. Także tak się przedstawiam, tak siebie tutaj widzę.
3: Dlaczego właśnie Polska? Dlaczego Polska jest tak ważna w życiu Polonii tutaj w Londynie, w Wielkiej Brytanii?
4: Dlaczego jest ważny? No, ja już to wspominałem o tym wcześniej. Dla mnie POSK jest taką naszą małą ojczyzną. No jest z dala od kraju. My Polacy potrzebujemy jakiejś takiej swojej bazy. A POSK, który został tak naprawdę... Cała idea POSK-u to już jest rok, to są lata 60., a budynek jako budynek został otwarty w 1974 roku. I od tamtej pory, no to jest nasza taka wyspa tutaj. Wyspa pośrodku wyspy Wielkiej Brytanii. Tam skupiamy artystów, tam skupiamy inteligencję. Tam może przyjść każdy i każdy może coś dla siebie znaleźć. To jest taki nasz dom. Dlatego POSK.
3: No i właśnie w tym domu, jeżeli gdyby pan zdobył odpowiednią ilość głosów, co chciałby pan wprowadzić nowego, w jaki sposób zachęcić, zwłaszcza młodych Polaków do tego, żeby bywali w tym ośrodku?
4: No jak każdy dom, wiekowy dom, tam jest potrzeba modernizacji. Przede wszystkim my musimy bardziej otworzyć się na nowe pokolenie, na młodych. No niestety ze smutkiem, ale stwierdzam to głośno i wyraźnie, że POSK jest omijany przez naszych młodych Polaków. Tych, którzy już się tutaj urodzili, czy tych, którzy przyjeżdżają na wyspy w różnym celu. No niestety POSK nie jest dla nich atrakcyjny. Musimy zrobić coś, żeby ich przyciągnąć. Ja wam powiem taką podstawową rzeczą. Mamy XXI wiek, a w POSK-u nie mamy dobrego internetu. No to tak troszeczkę powiem przewrotnie, no to jest żart. Tak? Tam nie można przyjść, nie można popracować, nie można nic zrobić. Mi się marzy dla młodych na przykład... Ja jako parając się na co dzień troszeczkę aktorstwem, chodzę po różnych polskich szkołach. I uwierzcie mi, że w tych szkołach młodzi ludzie w przedziale wiekowym takim 14, 16, 17 lat naprawdę wykazują się dużymi talentami, czy to muzycznymi, czy aktorskimi, a my w Polsku dla nich nic nie mamy. My nie mamy sekcji aktorskich dla zewnętrznych ludzi, poza tymi teatrami, które tam działają. Nie mamy żadnej sekcji muzycznej, a mamy na to warunki. Można by było coś stworzyć i zaprosić ich do działania, niech sobie tam komponują, niech trenują, niech grają, niech próbują, niech robią koncerty. Działalność sportowa w Polsku nie istnieje. A przecież młodzi ludzie uprawiają sport. Zresztą sport dla każdego przedziału wiekowego jest wskazany. Nie? Bardzo, bardzo życzyłbym sobie, żeby seniorzy na przykład byli jakby zauważeni, zaproszeni do współpracy. No, dla nich sport mógłby być naprawdę takim bakcylem, który by ich przyciągał, bo ktoś by się nimi tutaj zajął, ktoś by ich tutaj rozkręcił. No jest dużo takich płaszczyzn, na których można dużo zrobić i wiele zaproponować. No, moja polityka otwartych drzwi. Zapraszajmy młodych, zapraszajmy ludzi w średnim wieku, zapraszajmy seniorów. W Polsku jest naprawdę dużo pomieszczeń, jest naprawdę dużo przestrzeni, w której można działać i robić.
3: No właśnie, plany są piękne, ale skąd na to wszystko wziąć finanse? Jak pan planuje sfinansować, jak pan planuje zarządzać majątkiem Polsku?
4: Czy na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o finanse, no to wiadomo, że opieramy się na dotacjach i na grantach. Duża część pieniędzy przychodzi z Polski, czy to z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także z Senatu dostajemy dotacje. Ale też można to bardziej jakoś rozwinąć, korzystać też z dotacji z Wielkiej Brytanii. Arts Council of England, Heritage Lottery i inne instytucje kulturalne, do których jak się zwrócimy i przedstawimy im odpowiedni program, też nam wspomogą. Pamiętajmy też, że POSP to nie jest tylko działalność kulturalna. My mamy masę sal, które można wynajmować. One na dzień dzisiejszy są troszkę za drogie. Nie tak dawno, jak wczoraj, miałem taką rozmowę na pikniku szkolnym na Cizi, tutaj w szkole Mikołaja Ryja, że ludzie Polacy nie stać ich, aby wynająć salę w Posku, bo jest za droga. I oni idą do hoteli cztero czy pięciogwiazdkowych, tam mają salę z lepszą infrastrukturą, klimatyzowane pomieszczenia i oni płacą połowę tego, co sobie Posk życzy. No to też chyba nie tędy jest droga. Powinniśmy te ceny obniżyć i lepiej mieć wynajętą salę, załóżmy w miesiącu 20 razy trochę taniej, niż drogo 8 razy. No to też nie rozumiem tej polityki. Posk ma też nieruchomości. Pamiętajmy, że Posk ma mieszkania, które wynajmuje. Też jest z tego dochód. Posk ma też dosyć spore oszczędności, z których czerpie korzyści. Także te formy finansowania są, tylko trzeba je umiejętnie wykorzystać. No i też nie zapominajmy, że Posk to jest ciągle potencjał, nie? To jest potencjał inwestycyjny. Tam już był taki pomysł, żeby wybudować dodatkowe mieszkania. Ja myślę, że z tym pomysłem trzeba wrócić i to zrobić, dlatego że mieszkania to nie jest inwestycja na rok, dwa, trzy, ale na dziesięciolecia. I co roku zawsze będą przychodzić jakieś pieniążki do Posku.
3: No i teraz tak, proszę w takim razie zachęcić do tego, żeby odwiedzać Posk. Jak to będzie pan robił, o ile zostanie pan prezesem? Jestem taką osobą, która jest bardzo sceptyczna, jeżeli chodzi o organizacje polonijne, ale mam ochotę właśnie na polski event, na coś, co jest z wyższej półki kulturalnej. Jakby w takim razie pan mnie zachęcił do tego, żebym odwiedziła Posk?
4: Posk to jest ciekawa historia, dlatego że jak się wrócimy do lat 70., 80. i jeszcze w latach 90., kultura w Posku była naprawdę na wysokim poziomie. Wystarczy poszperać na kartach historii, jakie teatry do nas przyjeżdżały, co było tworzone przez lokalnych artystów. My z tego poziomu jakoś bardzo spadliśmy. Ja wspomnę tutaj nawet o scenie polskiej Dot UK, której jestem członkiem i która moim zdaniem, pomijając już zapewnienia zarządu, jest jednak pomijana i niedoceniana. Jest to teatr, który jest naprawdę w stanie zrobić coś na wysokim poziomie, a możliwości dostajemy bardzo mało. Nikt tak specjalnie nas w tym momencie nie zauważa. Jak ja bym chciał zachęcić? Współpraca w dziedzinie kultury, teatru z teatrami w Polsce. Zapraszanie do koprodukcji teatry, które mają dobrą renomę. To jest do zrobienia. My już jako Scena Polska próbowaliśmy dogadać się z teatrem klasycznym. No niestety tutaj POSK nie wyszedł naprzeciw naszym pomysłom i nic z tego nie wyszło, ale temat jest ciągle otwarty. Wiadomo, do tego są potrzebne fundusze, są potrzebne terminy. Z tym mieliśmy problem, ale myślę, że gdyby udało się z prezesurą, to jesteśmy skłonni wrócić do tego tematu. Pamiętajmy też, że w teatr czeka modernizacja, bo teatr, który na dzień dzisiejszy jako budynek funkcjonuje, on zbytnio nie zachęca. On potrzebuje pilnego remontu. I myślę, że odświeżony teatr, który spełnia jakby poziom XXI wieku, jakby te wymogi XXI wieku, będzie bardzo zachęcał do odwiedzenia. Ja generalnie zapraszam wszystkich ludzi zainteresowanych POSK-iem, zainteresowanych życiem polonijnym do tego, aby się zapisywali na członków POSK-u. Bo im więcej ludzi, tym więcej pomysłów, tym więcej rąk do pracy. Także serdecznie zapraszam, niezależnie od tego, kto wygra. Także POSK stoi otworem, a będzie stał jeszcze bardziej. Otwieramy szeroko drzwi i zapraszamy. Zapraszamy młodych, średnich i seniorów. Serdecznie. Bardzo serdecznie.
3: Zapraszamy serdecznie. Naszym gościem na czerwonym dywanie był Jarosław Redestowicz. Dziękuję ogromnie za rozmowę. I głosujcie. Głosujcie, jeżeli tutaj jesteście w Londynie, jeżeli jesteście członkiem POSK-u, głosujcie na prezesa POSK-u. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam wszystkich członków. 4 lipca walne zebranie. Wybieramy nowego prezesa. Serdecznie zapraszam, Jarosław Adam Redestowicz.

0: 8:47 u nas w Londynie, 9:47 w Warszawie. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję, a my rozmawiamy o wyborach, bardzo ważnych wyborach do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Przed chwileczką jeszcze Jarosław Redestowicz na naszej antenie. Pierwszy kandydat, albo w ogóle kandydat pierwszy, który pojawił się u nas na antenie. A w tej chwili rozmawiamy mam nadzieję, że mamy połączenie z kolejnym kandydatem na stanowisko prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, czyli Januszem Wajdą. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się? Dzień dobry, słyszymy się. Nie słyszymy się pewnie chyba. No to w takim razie próbujemy nawiązać połączenie.
1: No, spróbujemy się połączyć już za chwilę na naszym zegarze, już 9:48. Ja tymczasem zostawiam was z grupą Agresiva 69. Ach, dzieje się. Wpadają do nas różni dziwni goście od czasu do czasu. No i jak te mrówki, które wbijają nam do naszych szafek, szukając cukru, szukając warzyw, szukając ziół. Mrówki atakują las i mrówki różnego rodzaju również atakują Polskę. My będziemy rozmawiali jeszcze z kolejnymi naszymi gośćmi za chwilę, więc zostańcie z nami. Tymczasem ja was zostawiam z Agresivą 69.

0: Dzisiaj w słonecznym, wakacyjnym radiu wnet w studiu Londyn rozmawiamy bardzo mocno, intensywnie o wyborach na prezesa Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Przed chwileczką jeszcze u nas na antenie Jarosław Radystowicz, Janusz Wajda już w tej chwili, mam nadzieję, że na łączach, kolejny kandydat na prezesa POSK-u. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo serdecznie witam panią, witam słuchaczy. Chciałem przede wszystkim na samym początku może przeprosić słuchaczy, że musieli tak gremialnie wstać rano, żeby posłuchać naszych tutaj wystąpień. Także dziękuję im bardzo serdecznie i no, proszę zadawać pytania, jestem gotowy.
0: Przede wszystkim chciałabym, żeby przedstawił się pan i powiedział, jaki ma background do tego, żeby zostać poskiem, zostać częścią POSK-u, zostać prezesem POSK-u.
1: No i to najtrudniejsze pytanie zawsze jest, żeby o sobie mówić, bo no, z wielu względów, żeby nie wypaść tak, że człowiek za bardzo jakby siebie jakby w pozytywnym świetle widzi i promuje, ale chyba taki jest cel całej kampanii wyborczej, żeby pokazać, że jest się tą właśnie odpowiednią osobą. Przyjechałem do Anglii w 1980 roku, także to jest więcej życia spędziłem w Anglii w zasadzie niż w Polsce, nie? Na samym początku było tak, jak było, pracowaliśmy w zasadzie, musimy sobie to powiedzieć, nielegalnie. Był zawsze taki strach, że tu gdzieś tam policja tego, ale to był tylko strach, który był nieistotny i pracowałem w najlepszej francuskiej restauracji, Le Gavroc się nazywała. W ubiegłym roku się zamknęła, właściciel tam zmarł kilka lat temu, syn przejął, no jakoś nie potrafił tego prowadzić. I tutaj też od razu jest taki przykład, że umiejętność prowadzenia czy firmy, czy biznesu jest bardzo istotna. Przeskoczę od razu 30 lat do przodu, założyłem swoją własną firmę i muszę powiedzieć, że firma ta nie zmieniła nazwy przez 1980 przez 40 lat, nie? Nazywała się Jobs Construction. Teraz już nieistotne jest, to nie jest reklama, bo firma w zasadzie nie istnieje. Wiele firm zmienia nazwy tylko dlatego, że no po prostu, żeby zgubić ślad, jak to się mówi. Firma ta działała na rynku przez ciągle i rozwinęła się do tego stopnia, że robiliśmy milionowe kontrakty. W związku z tym jest to jakby chyba baza dla mojej działalności społecznej. U niektórych ludzi przychodzi taki czas z wiekiem, że chce się coś zrobić dla społeczeństwa, chce się oddać to, co się pożyczyło kiedyś, bo nie oszukujmy się, wszyscy pożyczamy od społeczeństwa rozmaite doświadczenia i umiejętności i wiedzę i społeczeństwo finansowo nam pomaga i przychodzi czas, kiedy trzeba to z obowiązku, takiej uczciwości mi się wydaje ludzkiej, spłacić po prostu i dlatego poczułem w sobie chęć działalności społecznej. Gdyby pani chciała, żebym wrócił do tej luki między moim przyjazdem a tym, co robimy teraz, to bardzo chętnie to zrobię. Zresztą może sam to zrobię. Bym nie chciał pominąć też jakby swojego życia rodzinnego. Mając prawie 30 lat, spotkałem wspaniałą kobietę, Elżbietę. Żeśmy się pobrali, mamy dwójkę dzieci. W cudzysłowie, to znaczy wyrośnięte już są, 27 lat córka i 35 lat syn. W związku z tym już na swoim, jak to się mówi, są, mają pracę, mają swoje własne domy, swoje własne życie, ale to jest właśnie moja ukochana rodzina, do której zawsze mogę się zwrócić i w której znajduję taki odpoczynek od innych rzeczy. Teraz znowu przeskakuję do mojej osoby jako odpowiedniej na pozycję, na stanowisko, może bardziej pozycję prezesa. Działałem w 2014 2014 roku obudziło się we mnie takie poczucie społecznika. Do tej pory absolutnie prawie, że o tym nie myślałem, jak to, co pan Jurek Jarosz robi, przychodziłem, czy pani Ewa Becla, tacy państwo, którzy impresarii w zasadzie sztuki i organizowali wydarzenia. Przychodziłem jako część rozrywki, żeby po prostu w sobotę coś się działo. Ale w 2014 roku obudziło się we mnie poczucie takiego właśnie społecznika, kiedy zorganizowałem pierwsze wydarzenie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętam w Polsku, to duże wydarzenie było i nawet ówczesna pani prezes podeszła do mnie i mówi, przepraszam pana bardzo, tak sobie usiadłem z boku, zmęczony tym całym wydarzeniem, mówi, a pana to kto popiera, nie? Co świadczy o tym, że wydarzenie było duże i post był wypełniony, sala teatralna pękała w szwach, przyjechali weterani, którzy jeszcze w tym czasie żyli, Zaporczycy z Polski Wschodniej. Pani Ewa Kurek nimi tam się wtedy opiekowała i wspaniali ludzie. I pamiętam, kolejki się ustawiały, żeby podpis do książki dostać. I młodzi ludzie wszyscy chcieli rozmawiać z tymi panami. Oni byli tak fantastyczni. Akurat zatrzymali się u mnie w domu i panowie, którzy mieli prawie 80 kilka lat, pod 90 podchodzili, żeśmy się umówili na 9 rano, załóżmy, na śniadanie i ja mówię do żony, mówię, chyba trzeba będzie pójść panów pobudzić, nie? Otwieramy drzwi do jadalni, a oni już przy stole siedzą. To jest taki piękny wymiar, taki piękny rodzaj ludzi, że chce się z nimi rozmawiać. Oni obowiązkowi są, nie? Oni sprężyli się cichutko, ubrali się, zeszli na dół, czekają, nie? I młodzież garnęła się do nich, bo oni mieli wiele właśnie takich mądrości życiowych, takiego zachowania, takiego spokoju w sobie mieli. I pamiętam, chyba ze 2 godziny się przedłużyło całe wydarzenie. I to się właśnie tam się to zaczęło. Później byłem u Marka Laskiewicza, byłem sekretarzem w zarządzie, co nowe wyzwanie. Zupełnie się okazało, że Polski jest bardzo taką rozbudowaną instytucją, mimo że prowadziłem biznes swój własny, gdzie obrót był porównywalny albo większy do tego, co w Polsku się jakby finansowo obraca. Ale Polski jest bardzo zróżnicowany, jest bardzo różnorodny, jest wiele różnych drobnych elementów, które trzeba to wszystko pospinać i schodzi trochę czasu, żeby się zorientować, jak ten Polsk działa, jak ten mechanizm działa i dlatego ja mam to doświadczenie. Ja to widziałem, przeżyłem, robiłem, później byłem dyrektorem, jak prezesem został Marcin Kalinowski, obecny prezes, byłem dyrektorem od domu, czyli cała infrastruktura, cały budynek, budynek jest podstawą działalności, bo gdzieś trzeba działać, to wszystko, co w budynku jest, musi działać. W związku z tym, jeszcze jeden element mi się nasuwa, jestem w stanie współpracować z rozmaitymi ludźmi. Byłem, jak państwo zauważyli, sekretarzem u Marka Raskiewicza, byłem dyrektorem u Marcina Kalinowskiego. Niestety z różnych powodów musiałem zrezygnować z tej funkcji, ale czuję w sobie dużo energii i wiele rzeczy zacząłem już robić, wiele planów miałem. Moim na przykład obserwacją jest taka, że w Polsku wszystko jest jakby pomieszane troszeczkę, to znaczy część kulturalna i część taka, nazywam to biznesowa, są pomieszane ze sobą, nie? Ja zdecydowanie bym to rozdzielił, żeby kultura była taka wyczyszczona, żebyśmy mieli

0: które nie mówi po polsku, które urodziło się tutaj w Wielkiej Brytanii i język polski jednak jest ich drugim językiem, jeżeli chodzi o rodzinę. W jaki sposób można ich przyprowadzić do Posku? W jaki sposób można ich zachęcić do tego, żeby z Posku korzystali?
1: Widzi pani, tak jak ja to zauważam, to ja bym nie nazwał tego, żeby ich przyprowadzić, bo to są już dorośli, myślący ludzie. Co trzeba zrobić, jeżeli oni przychodzą? A przychodzą, zdarza im się, że przyjdą, nie? Że jeżeli przyjdą, to wtedy pokazać im, że to jest ich miejsce. Żeby ci młodzi ludzie, czy troszeczkę starsi ludzie, też wykazują się inicjatywą. Czyli nie można pozwolić, żeby ich inicjatywa spaliła na panewce, jak to się mówi. Nie? Trzeba im pomóc, zaoferować im salę, wesprzeć finansowo, zasugerować, jeżeli ciężko też je sugerować. Ja mówię, mam dzieci w tym wieku i jakby czuję ten problem. Oni troszeczkę żyją w innym świecie, nie? Jak zawsze jest różnica pokoleń, nie? I musimy się zaakceptować, że oni rozumieją swój świat trochę lepiej niż swój świat, ich świat, nie? Niż my to rozumiemy i pozwolić im po prostu, pozwolić, wesprzeć i jeżeli zrozumiemy, co ich jakby, w jakim kierunku oni chcą iść, to nawet wyjść, jak się mówi, przed orkiestrę i zaprosić na przykład zespoły, których oni słuchają teraz, nie? Niekoniecznie my musimy je nawet znać, nie? Słyszę, że wydarzenia się dzieją w Londynie, w tej sferze jakby, w rozmaitych miejscach, gdzie za bilety się płaci naprawdę duże sumy. Ja widzę tam 30, 40, 50 funtów, nie? I te wydarzenia są, cieszą się powodzeniem. Czyli, a troszeczkę Posk się obawia jakby policzyć więcej niż 5 funtów za wydarzenie, nie? 5 funtów to jest koszt kawy i mi się wydaje, że ci młodzi ludzie też są wspierani przez rodziców i nie musimy im niczego, niekoniecznie za darmo im wszystko dawać, nie? Bo znowuż mieszam tematy, ale może jakiś tam sens wyjdzie na końcu, nie?
0: Pytanie, skąd w takim razie Posk będzie mógł brać pieniądze na te wszystkie projekty, żeby można było wyjść do ludzi, żeby można było zachęcić ludzi do tego, żeby
1: bardzo słuszne pytanie. No, moim takim hasłem jest, zresztą to nie jest moje hasło, to jest hasło, które wisi w holu, jak się wejdzie do Posku, jest po piersie pana Romana Wajdy, takie samo nazwisko zresztą jak moje, i nad nim pisze Polsce i wolnym Polakom na pożytek. Ja bym się koncentrował tutaj na wyrazie wolnym i go podkreślił kilkakrotnie, może tłustym drukiem, dlatego że wolność nam daje swobodę działania, a teraz wolność, wracając do pani pytania, to taki trochę wstęp był, wolność finansowa. Posk jest tak wielkim budynkiem i można go tak przekształcić, zresztą ja plany przygotowałem na to, plan 25-letni, plan 10-letni, co powinniśmy zrobić. Zainicjowałem też dobudowanie mieszkań w Posku. Posk obecnie ma 11 mieszkań plus salę do wynajmu. Posiada też zapasy finansowe, gotówkowe w banku. Ja bym te zapasy gotówkowe z banku przeznaczył na inwestycje, które przynoszą dochód. I ten dochód z istniejących nieruchomości, jak również z nowych zbudowanych nieruchomości, czy też inwestycji innego rodzaju, powinien utrzymać Posk. Nie? Ja, tak jak sobie obliczałem, widzę, że Posk powinien być tym, który daje. Takie ma możliwości, a moim marzeniem zupełnie jest to, wracając znowu do młodych, o których pani wspomniała, żeby Posk był w stanie oferować stypendia dla młodych ludzi, stypendia dla ludzi, którzy pójdą na dobre uniwersytety, którzy będą przygotowani do zaistnienia w świecie z myślą reprezentacji Polaków i Polonii. Wielu z tych ludzi, będąc na stanowiskach, czy to w polityce, czy w biznesie, będzie mogło nam przyprowadzić tak samo i sponsorów. Także to nie będzie wydatek na tych młodych, bo na młodych to nigdy nie ma wydatku na młodych. Na młodych to jest tylko inwestycja, bo takie będą rzeczy pospolite.

0: jakie ich młodzieży chowali. Nie zapomnijmy o tym. Także wracając znowu do Polsk, jak Polsk, skąd Polsk znajdzie pieniądze na to wszystko. W krótkim okresie niestety jesteśmy w takiej sytuacji, że będziemy musieli opierać się na pożyczone pieniądze albo dane nam, tak zwane tam granty. Ja osobiście nie za bardzo dobrze się czuję z sytuacją, kiedy dostajemy pieniądze, bo tracimy swoją wolność. To jest jak amen w pacierzu. Kiedy wcześniej czy później, teraz to dochodzi do samokontroli. Ludzie niektórych rzeczy nie robią. Jak na przykład, taki drobny przykład, ostatnio chciałem puścić zwiastuna. Organizowałem film, wyświetlenie filmu Na Święcie Serce. Chciałem puścić małego zwiastuna, który by opowiedział o filmie Sąsiedzi Jacka Międlara. I automatycznie zrobiła się burza i otrzymałem zakaz wyświetlenia tego zwiastuna. O czym to świadczy? To jest samokontrola już, nie? Że nasi mocodawcy mogą nie za bardzo być zadowoleni z tego, w związku z tym nie róbmy tego. Taki rodzaj myślenia ogranicza naszą wolność i swobodę, a jak nie będziemy wolni i swobodni, no to będziemy poddanymi niewolnikami. Także i znowuż wracamy do tych postaw finansowych. Także Polsk musi stać się niezależny, jest taka możliwość, bardzo prosta rzecz, tylko trzeba mieć odwagę podjąć decyzję, odwagę wykonać to, nie przestraszyć się z tych swoich własnych planów, tylko wykonać te plany, a żeby wykonać plany, ja planuję stworzyć grupę taką konsultacyjną ludzi, którzy może już są na emeryturze, a może jeszcze pracują, a mają czas, którzy mają doświadczenie w architekturze, w projektowaniu, w nieruchomościach, żeby zrobić taki hub, w którym jest jakby, nie wiem, 15, 18, 20, 20 osób, którzy mają doświadczenie, stworzą taki plan Polsku na przyszłość, nie? Komisja na przyszłość, ja ich nazwałem, ale możemy nazwę zmienić. Co jest piękne w tym, że moim zdaniem, co się dzieje teraz, nie? Co się dzieje teraz, przychodzi nowy prezes, burzy, przewraca stoliki, burzy to wszystko, co zostało zrobione i zaczyna tak jakby budowę Polski od nowa, nie? Mi się wydaje, że to jest strasznie błędne, ale dlatego, że nie ma planu. Nie? Jeżeli Polsk by przyjął plan 25-letni, czy 15-letni, czy jakikolwiek, nie? To nowy prezes powinien być zobligowany do kontynuowania tych prac nad rozbudową, nad przyszłością Polską. Z małym elementem swojego własnego wkładu, swojej inwencji i pomysłu. Nie? Tu widzę
1: mam nadzieję, że te plany wejdą w życie, że zmiany wreszcie nastąpią. Każdy, z kim rozmawiamy dzisiaj, kto próbuje właśnie zostać prezesem Polsku, swoje pomysły wprowadzi w życie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i spotykamy się już w najbliższy weekend, już w najbliższą sobotę. Zobaczymy, kto wygra. Kandydatów jest kilku. No, mam nadzieję, że uda nam się mądrze wybrać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Chciałem właśnie te słowa powiedzieć na koniec, co pan powiedział, nie? Proszę nie patrzeć na nie wiem, jakiś osobisty wybór, nie? Proszę wszystkich członków, żeby patrzyli na przyszłość Polski i wybrali kandydata, który tą przyszłość Polskowi zapewni. Otwartość, wolność, niepodległość. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
1: Również dziękuję. Tymczasem ja zabieram naszych słuchaczy w całkiem niedaleką odległość, niedaleką przestrzeń od naszego polskiego ośrodka społeczno-kulturalnego. Zaledwie kilkaset metrów od Polsku, który znajduje się w samym centrum Hammersmith, znajduje się również piękna hala wystawowa, która nazywa się Olympia, leżąca właśnie na granicy między Hammersmith i Kensington. Miałem przyjemność bywać tam niejednokrotnie na różnych wystawach, showach, ale również zabieram was do tej, a może innej Olimpii razem z grupą na FX. Oni zabierają was do amerykańskiej, a ja cały czas tęsknię za tą Olimpią londyńską.

0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Reklamie.
7: www.net.fm.
0: Studio Londyn.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet jeszcze przed chwilą bohaterowie naszej przeszłości, Heroes of Our Past i dla was Dropkick Murphys. No, ale być może również
2: i
1: jeszcze...
2: też bohaterowie przyszłości, czyli Jarosław Redestowicz i Janusz Wajda, czyli osoby, które będą kandydowały na, kandydują na prezesa POSK-u. Obecny prezes POSK-u i muszę to powiedzieć, Marcin Kalinowski, przesłał nam komunikat, ponieważ zapraszaliśmy wszystkich kandydatów na prezesa POSK-u. Marcin Kalinowski, obecny prezes POSK-u, przesłał nam komunikat: współczesna organizacja społeczna nie może funkcjonować bez skutecznej komunikacji. Dlatego jednym z naszych priorytetów pozostaje obecność POSK w mediach tradycyjnych i cyfrowych. I na tym skończymy, ponieważ Marcin Kalinowski nie chciał wystąpić w Radiu Wnet.
1: No właśnie, właśnie ta komunikacja, wiesz, mnie to bardzo bawi. Ludzie, którzy znają naszą rzeczywistość polonijno-londyńską, pewnie wiedzą, jak wygląda właśnie ta komunikacja. To jest jedna wielka arogancja i traktowanie ludzi, jakbyśmy byli jedynie maszynkami do głosowania. Na dobrą sprawę, najlepiej, jeżeli w ogóle by nas nie było, ponieważ głosowanie odbywa się by proxy. To jest rzecz nieznana w Polsce, że ktoś może w czyimś imieniu podpisać głosy. Ja o tym rozmawiałem całkiem niedawno z doktorem Markiem Laskiewiczem, który był prezesem POSK-u przez 3 lata. Być może z tej naszej rozmowy pojawi się podcast już wkrótce na antenie Radia Wnet. Więc śledźcie nasz portal, bo była to bardzo, bardzo pouczająca rozmowa, ale my nie żyjemy tylko Londynem. Są tematy, które być może niektórych mogą mniej interesować. My tutaj jesteśmy londynocentryczni, więc przez ostatnią godzinę właściwie tylko o tym rozmawialiśmy, jak będzie wyglądać przyszłość największego ośrodka społeczno-kulturalnego w tej części globu, ale również zatrzymajmy się na momencik na wielkim kawałku historii. Iza to jest jej ulubiony temat, ponieważ nie tylko jest Wielkopolanką, ale i, że tak powiem, jeżeli chodzi o jej zainteresowania kulturalne, polityczne, społeczne, to jest chyba twój konik.
2: 70. rocznica wydarzeń czerwcowych 1956 w Poznaniu. Prezydent będzie obecny dzisiaj od godziny 16 na uroczystościach upamiętniających te wydarzenia, a my tymczasem rozmawiamy, łączymy się z Poznaniem, łączymy się z Gnieznem i rozmawiamy z osobą, która bardzo o tym wszystkim nam opowie. Jarosław Mikołajczyk, 70. rocznica wydarzeń czerwca 1956 roku. Co się wtedy stało?
3: No właśnie, co się wtedy stało, to trudno nawet do dzisiaj chyba ocenić, dlatego że po pierwsze, krótko po tym oczywiście mieliśmy ten tak zwany polski październik, czyli delikatne czyszczenie układów systemowych, dojście Władysława Gomułki, zdaje się, do władzy. Kilka ulg wobec pracowników i to wszystko. Natomiast stało się coś, co było niesamowitym symbolem, bo to był protest w miejscu, którego lekceważąc nas, Wielkopolan, władza ludowa się kompletnie nie spodziewała. My byliśmy zawsze tacy akuratni w Ordnungu, dopóki nie przekraczano prawa, no to wiadomo, Wielkopolanie, naród pracowity, twórcy organiczników, no gdzieś tam pozornie łeb skulony i jedziemy tak jak jest, czy nam się podobają warunki, czy nie, próbujemy żyć. I to właściwie stała się rzecz, która też uświadamia lekceważenie Wielkopolski, ja przepraszam, że tak mówię, ale taka jest rzeczywistość dla nas, Wielkopolan, również przez te wszystkie opozycje zaborowe. Myśmy zawsze uchodzili za takich, co to tam, oni się nie zbuntują. No i się okazało, że oni się zbuntowali i to było niezwykłym zaskoczeniem przede wszystkim dla władzy. To było coś, czego oni się nie spodziewali. Jeśli, no to może jakiś Radom, może gdzieś indziej się powtórzy, ale Poznań, 56 rok, raczej nie, a jednak się stało. I oczywiście możemy to oceniać bardzo różnie, bo wszyscy wiemy o tym, że tak naprawdę podłoże No, nie czarujmy się, to nie było podłoże narodowo-wyzwoleńcze, to nie było podłoże polityczne nawet do końca, chociaż trochę tak. Jednak te pierwsze, najważniejsze hasła to był ten chleb, żądamy chleba, ale pojawiły się też wśród tych haseł robotników najpierw Hipolita Cegielskiego, bo to ceglarz stanął pierwszy. Pojawiły się hasła, na przykład żądające obniżenia norm. Wiemy, jak to wyglądało, bicie rekordów nie Guinnessa niestety, tylko rekordów wyrabiania norm, wypracowywanie 300% normy i tak dalej, żyłowanie klasy robotniczej, to trzeba powiedzieć. To był robotniczy protest, chociaż nie możemy nie doceniać tego, że gdzieś poza ceglarzami no do tego wszystkiego przyłączyło się całe społeczeństwo Poznania i Wielkopolski. Myślę, że to się stało coś, na co przestaliśmy już czekać w tamtym czasie. Ja oczywiście nie żyłem 70 lat temu jeszcze, więc to jest takie trochę moje empatyczne domniemanie, ale tak, już się nikt tego nie spodziewał.
2: I jak wyglądała wtedy rzeczywistość? Dlaczego właśnie to wszystko się stało?
3: Niezwykle ciężka sytuacja w pracy, ciężka sytuacja w zaopatrzeniu sklepów. Wbrew temu, że mieliśmy socjalizm, zbyt małe zarobki, żeby móc sobie pozwolić na normalne, godne życie. No i oczywiście ten zamordyzm polityczny, choć tak jak powiedziałem, przynajmniej bezpośrednimi przyczynami nie były, hasła polityczne się nie pojawiały, może tak, bo to podłoże polityczne było. Zaczęliśmy się chyba wszyscy trochę czuć jak w jakimś kosmicznie dziwnym zaborze, bo zabrali nas swoi. Oczywiście represje, mimo że ten 56 rok i później już ta śmierć Stalina i tak dalej przynosi jakieś czystki, ale wiemy dobrze, że podziemie polityczne, podziemie poakowskie, no to oni raczej wszyscy byli w więzieniach jeszcze w tym roku albo krótko wcześniej wyszli. Więc myślę, że to jest ta taka siermięga życia była straszna. Esbek za esbekiem, ubek, to już nieważna teraz nomenklatura, taka dyktatura strachu przede wszystkim. Ludzie bali się mówić to, co myślą. Żyliśmy w schizofrenii, bo na lekcjach historii uczyliśmy się czegoś zupełnie innego niż uczono nas w domu. Nawet jeśli nie uczono, no to jak opowiadano. No. Ja mogę na przykład powiedzieć o atmosferze tamtych czasów opowiadanej mi przez mojego tatę, przez mojego dziadka, czyli przez pryzmat mojej formuły, bo ja jestem Wielkopolaninem. I my na przykład nie mogliśmy za bardzo, znaczy ja jeszcze nie żyłem, ale moja rodzina za bardzo nie mogła się przyznawać właściwie tak do swojego nazwiska nawet. Kiedy mój dziadek Kowal z Wielkopolski próbował nawet w przypływie, pomyślał sobie, że a może jednak trochę ułatwić sobie życie, zapisać się do partii, no to go nie przyjęto, bo nazywał się Mikołajczyk. Na domiar złego nie tylko miał niewłaściwe nazwisko, ale jeszcze rzeczywiście Stanisław Mikołajczyk był jego kuzynem. I myślę, że to właśnie się działo w większości rodzin. W większości rodzin to jest ten moment taki, że kurczę, zaczęto nam włazić w życie. Zaczęto nam opowiadać, że życie wygląda inaczej. Oczywiście strajkujący w ceglarzu, a potem inni ludzie i ci, którzy wyszli na ulicę Poznania, nie rozmyślali o tym codziennie. Na pewno. Ale to była rzeczywistość codzienna. To była codzienna rzeczywistość, że jedliśmy chleb z margaryną. Jedliśmy, mówię tu o ludziach, którzy wtedy żyli. A jednocześnie rozmawiając przy tym chlebie z margaryną o tym, że pradziadek czy dziadek zginął w Katyniu, którego w ogóle nie było oficjalnie. A jeśli już zaczęły się przecieki, że był, no to oczywiście zrobili to Niemcy. My w swoich domach dowiadywaliśmy się zupełnie czego innego. Wiedzieliśmy, że nie, że to Związek Radziecki. Paradoksem, żeby wytłumaczyć tę sytuację, tę schizofrenię, może być sytuacja taka, że w Gnieźnie, niewielkim mieście, mało kto wiedział w tamtym czasie, chyba tylko zorientowani, że ten dzwon, który gdzieś tam leży koło katedry i jest zbity, to sobie radzieccy żołnierze strzelali na wywiad, po tak zwany wywiad, no na wiwat. Chociaż może robili wywiad, ale tam już nie było Niemców na wieży. Strzelali tak sobie. Nie wolno było o tym mówić. I to jest ta sytuacja, to podłoże, które w jakimś pośrednim lub bezpośrednim przełożeniu no, wywołało to wszystko.
1: Izo, czy ty widziałaś ten zbity
2: tak,
1: dzwon?
2: Tak, i powiem ci, że w tej chwili właśnie otwieram oczy, ponieważ podążam za tym, co mówi Jarosław Mikołajczyk, nasz gość na antenie, i ja naprawdę myślałam, że to po prostu dzwon był, który spadł z wieży.
1: No taką, tak, taki właśnie...
2: Tak się nam mówiło o tym.
1: No właśnie taki dzwon, wyobraź sobie, również leży w katedrze w Lubece. Też miałem okazję go oglądać, też właśnie spadł i się rozbił. Mój przyjaciel, który mieszkał w Lubece przez kilkanaście lat, mówił, że kiedyś właśnie nie doszedł do szkoły i później tłumaczył się tym, że właśnie dzwon spadł w katedrze, o czym wszyscy wiedzieli, że on tam leży od dziesiątek lat. No i niestety no, musiał się przyglądać i przez to do szkoły nie dotarł. Ale widać, że każdy ma swoje legendy, każdy ma swoje dzwony. Niemcy do dzisiaj posiadają wiele polskich dzwonów, które skradli po prostu w czasie II wojny światowej. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilkę. Tymczasem ja was zabieram na drugą stronę oceanu, prosto do Nowego Jorku, w którym mieszkał ten przesympatyczny pan, który niestety odszedł od nas, i to akurat w dniu moich urodzin. To was Joe Ramone. Stop thinking about it. A może jednak myślmy o tym. Myślmy o tym, co się wydarzyło 70 lat temu.

0: Radio Wnet.
1: No i właśnie chciałoby się powiedzieć, przestań o tym myśleć. Nie myślę o tym, ale my o pewnych rzeczach myśleć nie możemy przestać. Joey Ramone dla was i Stop Thinking About It. Kilka lat przed swoją śmiercią nagrał właśnie ten wokalista, ten lider grupy Ramones swoją solową płytę. Fantastyczny album, polecam wam jak najbardziej. Na tej płycie chyba najbardziej wybijającym się utworem jest słynny utwór. To jest cover Louis Armstronga, Whatever Wonder For World w wersji bardzo, bardzo punkowej. Zagrany, wyobraźcie sobie, do riffu chyba mocno zerżniętego z jednego z najbardziej znanych utworów grupy Sex Pistols. Ale my wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem.
2: 70. rocznica wydarzeń czerwcowych 1956 roku w Poznaniu i naszym gościem na Czerwonym Dywanie w Studiu Londyn jest Jarosław Mikołajczyk. Jak wyglądały te dni, kiedy właśnie w Ceglożu wyszli na ulicę?
3: No, trudno mi powiedzieć, jak wyglądały, bo ich nie widziałem, ale badając trochę temat, no wiem, że rzeczywiście, właśnie, to jest tak, że trudno nawet mówić, że jakiś totalny entuzjazm był w narodzie. Myślę, że w tak zwane zwycięstwo mało kto z tych, którzy protestowali, wierzył, ale rzeczywiście wyszło wiele osób na tę ulicę. Mówi się nawet o wielu tysiącach, tak nie chcę przesadzić. Więc tak to wyglądało, ale jak wyglądało jeszcze? Ja z opowieści ludzi, którzy byli na tych protestach, wiem, że no, najbardziej się bali panów ze skórzanymi teczkami, bo ci panowie nagle wyjmowali aparaty i robili zdjęcia. UBcy, SBcy pracowali tam bardzo, bardzo mocno. Co to oznaczało? Oznaczało to, że za chwilę możesz trafić do więzienia. Były przypadki, gdzie w tych teczkach też mieli broń, którą podrzucali najbardziej aktywnym protestującym po to, żeby mieć pretekst, żeby ich zamknąć. Więc tak to wyglądało. Ja mogę opowiedzieć pewną historię, jeśli zgadzacie się, taką krótką, ale bardzo, bardzo treściwą. I też ona mówi o tym, o czym mówiłem na początku, że tak, my, Wielkopolanie, to jesteśmy tacy karni, akuratni, porządni, nie będziemy protestować. No więc mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w czasach stalinowskich, przed czerwcem, działały harcerskie organizacje opozycyjne, bo oczywiście mówimy o AK, ale te wszystkie pozostałe, bardziej społeczne akcje gdzieś są pomijane w lekcjach historii. I istniało coś takiego jak Powstańcza Armia Skautowska. Najsilniejszą swoją komórkę, najsilniejszy swój oddział, możemy tak nazwać, miała w Gnieźnie. I dlaczego o niej mówię w kontekście czerwca? Bo to nie jest tak, że tutaj wielkopolscy ludzie się w czerwcu wkurzyli, że już nawet margaryny zabrakło, a wcześniej to im było dobrze, dopóki było chociaż pół skibki chleba ze smaluszkiem do zjedzenia rano, to wszyscy byli pokorni, głowy spuszczone. Nie, nie, nie, to nie jest do końca tak. Bardzo długa działalność, chociażby jeśli chodzi o Powstańczą Armię Skautowską. Piątka, o której chcę powiedzieć, bo oni byli podzieleni na piątki, działała w tak zwanej propagandzie i na przykład 1 maja zrzucała ukryta za kominami ulotki Sowieci won do domu. Inna grupa pisała na bramach, zwłaszcza na takiej dziś trochę przypominającej Pragę warszawską dzielnicy, na bramach wypisywała Kostek Rokossowski wróć do domu. I dlaczego o tym mówię? Wśród tej piątki propagandowej był między innymi taki człowiek, który Bogdan Gruszczyński. Kiedyś się posypała ta piątka, posypała się, ktoś sypnął, trafił do więzienia, najcięższego wówczas więzienia dla młodocianych w Jaworznie. Notabene tam akurat komendantem obozu był Morel, czyli Salomon Morel, człowiek, który był ścigany za ludobójstwo w obozie Zgoda, też na Śląsku. Bogdan został sprowadzony do piwnicy, znam to z opowieści osób, które no, są jego bliską rodziną. I w pewnym momencie postawiano go twarzą do ściany, przeładowano pistolet, ubek wrzasnął, uderzając oczywiście pięścią w stół, a teraz gnoju zginiesz. Może nie było gnoju, jakieś inne słowo. Przeładowano pistolet i strzelono w powietrze. No, ja myślę, że nie trzeba tłumaczyć, co przeżył ten młody człowiek. Dlaczego o tym mówię? Kiedy w ramach amnestii wychodzi na wolność, to jest właśnie początek albo połowa nawet czerwca, wychodzi w 56 roku na wolność, po długich tam perypetiach dojeżdża jednak do gniazda swojego rodzinnego, nie zdążył się przywitać ani z matką, ani z ojcem, bo usłyszał w radiu o czerwcu i wsiada na motor i jedzie protestować na czerwiec. No i oczywiście tam też zostaje zatrzymany. I właśnie on jest przykładem takiego człowieka, któremu wciśnięto w kieszeń broń i zostaje oskarżony o to, że chciał dokonać zamachu na służbę bezpieczeństwa. I tak właśnie dla mnie tak się kojarzy ten czerwiec z tym, że to nie jest tak, że sobie poznaniacy wyszli, zrobili haje na wszystkie fyrtle w Poznaniu, tylko że my tu pracowaliśmy nad tym powstaniem. To jest troszeczkę też opowieść o tym, być może opowieść moja, autonomisty wielkopolskiego, bo nie separatysty, kierowana też wyczuleniem na to akcentowanie historii przez politykę historyczną. Mówimy o wszystkich klęskach, a my tutaj Wielkopolanie tych klęsk na nasze szczęście mieliśmy bardzo niewiele, a o naszych zwycięstwach, no dopiero po setnej rocznicy powstania wielkopolskiego zaczęto mówić. Czerwiec nie był klęską, osiągnięto wszystko, co można było osiągnąć, nie było żadnej możliwości zmiany władzy w tamtym czasie. To było jeszcze za głęboko w PRL-u, za głęboko w sowietyzmie. Poza tym przypomnijmy sobie, że jednak 56 to jest ledwo 10 lat po wojnie. Naród, nad którym nikt nie pracował, nad traumą powojenną, tak naprawdę nawet jeśli zauważał to, o czym mówiłem, te kłamstwa katyńskie, kłamstwa o osobie Mikołajczyka na przykład, to jest mój przykład rodzinny. Oczywiście postać dramatyczna do dzisiaj odbierana bardzo różnie, do dzisiaj mu się zarzuca, że był zdrajcą. Ja nie chcę teraz mówić o wuju Stanisławie, tylko chodzi o to, że my w tym żyliśmy. Ale to nie jest tak, że ten czerwiec zrodził się tu tak sobie. I myślę, że ci, trzeba by to tak powiedzieć, powstańcy sierpniowi, których oczywiście symbolem stał się 13-letni Romek Strzałkowski, ale z tego co wiemy, tych ofiar to zabitych było blisko setki, natomiast ofiar rannych było blisko 600-700 osób. Więc stała się rzecz wielka. Myślę, że nawet fajnie to oddała płyta o czerwcu wydana przez Depres. Oczywiście taka, jak to Depres, bardzo patriotyczna, patriotycki, ale to jest, tu mówiło się krótko po wydaniu, w czasie tego października, czyli zmian systemowych w 56 roku, a potem raczej był on pomijany. Potem oczywiście mówimy o Solidarności, zapominając zresztą, że pierwszy Komitet Solidarności nie powstaje w Gdańsku, jeden mniej więcej w latach 70. w Krakowie, prawie równolegle Komitet Solidarności powstaje w Poznaniu, jeszcze pod koniec lat 70. Oczywiście to jest związane z obroną Barańczaka, ale nie chodziło tylko i wyłącznie o Barańczaka, więc cieszę się, że się zwraca uwagę na czerwiec, że się o tym mówi, że trwają uroczystości. I też jest dobre rozłożenie akcentów, bo mówi się o tym, że była jedność wśród Wielkopolan, chociaż w proteście nie tylko poznaniacy i Wielkopolanie uczestniczyli.
2: Tu Studio Londyn, rozmawiamy z Jarosławem Mikołajczykiem na temat 70. rocznicy wydarzeń czerwcowych w 1956 roku w Poznaniu.
1: No tak, mówimy o wydarzeniach czerwcowych. Poznań miał swoje, i Wielkopolska przede wszystkim miała swoje powstania. Jak pamiętamy, to było podobno powstanie wielkopolskie jedynym, zwycięskim powstaniem. Tymczasem okazuje się, że możemy zdemitologizować właściwie to, co się działo właśnie 70 lat temu i powiedzieć kilka słów prawdy z ust człowieka, który zajmuje się na co dzień historią i obyczajami wielkopolskimi, ponieważ jest nie tylko poznaniakiem, ale również tak jak Iza związany jest z samym Gnieznem, z tym miejscem, z którego pochodzi nasza państwowość i nasza kultura. Wszyscy jesteśmy dziećmi rewolucji. Możemy jeździć drogimi samochodami i ubierać się u bardzo drogich krawców, ale nikt nie oszuka dzieci rewolucji. O tym właśnie śpiewał Mark Bolan już na początku lat 70. Zachowujcie się jak chcecie, ale nas nie oszukacie, ponieważ my wprowadzamy prawdziwą rewolucję obyczajową i wiemy dobrze, jak ta rewolucja obyczajowa wyglądała na początku lat 70., szczególnie tutaj, właśnie w Wielkiej Brytanii. I właśnie Mark Bolan widział to z perspektywy Londynu.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No właśnie, Children of the Revolution i dla was Mark Bolan i T-Rex. Człowiek, który odszedł od nas w tragiczny sposób właśnie w roku, kiedy swoje oczęta otworzyła Iza Smolarek, która przeprowadziła rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. Wracamy do przeszłości sprzed 70 lat. Nie bez powodu, a właśnie dzisiaj na antenie Studia Londyn mówimy o tym, co działo się w Wielkopolsce właśnie w tamtych czasach, albowiem właśnie teraz te obchody mają mieć miejsce, więc staramy się być razem z tymi ludźmi, którzy albo oficjalnie i osobiście przeżyli to, co się wtedy działo, albo przynajmniej o tym słyszeli i o tym opowiada nam dzisiejszy gość.
2: Jak wpłynęły na ludność Poznania, Gniezna i w ogóle myślę całej Wielkopolski te wydarzenia? No, myślę, że jakoś takich opracowań typowych nie ma. Natomiast wpłynęły pośrednio w sposób przewidywalny. Władza sowiecka, no to jest władza rosyjska, nie da się tego ukryć. Nie ma puszczenia płazem. No, więzienia się na moment zapełniły. Zaczęło się, może nie tak jak na Śląsku, ale my o tym rzadko mówimy. Rzadko o tym mówimy, częściej mówi się, zwłaszcza na lekcjach historii, o wynaradawianiu nas przez Niemców. Nas jako Wielkopolan, ale też mieszkających z nami Polaków podczas zaboru. A zaczęło się wynaradawianie nas z wielkopolskości przez władzę, przez system szkolny. Zaczęło się właściwie to spychanie Poznania na jak najmniejsze znaczenie. Ja myślę, że dopiero właśnie czerwiec sprawił, że już tak naprawdę mocno przestano mówić o powstaniu wielkopolskim. Ono wbrew pozorom było bardzo na rękę mówienie o powstaniu wielkopolskim władzy komunistycznej i początkowo nawet nie było tuszowane ani ukrywane czy wyciszane może tak. Natomiast wtedy, no nie można było mówić o Poznaniu, że tu się coś wielkiego zdarzyło. I to na pewno jest pierwsze. Czy represje jakieś typowo dla miasta, no poza tym, że rzeczywiście raczej większe imprezy państwowe powoli omijały już Gniezno, powoli omijały Poznań? Myślę, że nie, dlatego że to też jest trochę tak, że poszły te represje, powiedziałbym, w systemie, w stylistyce działań władzy sowieckiej. Natomiast później to oni też oczywiście wszystkich próbowali przekupować. I co dla nas było skuteczne, co było fajne, no w pewnym momencie przestano nazywać najważniejsze zakłady wtedy w Wielkopolsce i to nie ze względu na ten strajk, protest, nie wiem jak nazwać czerwiec. Myślę, że w ogóle Poznański Czerwiec albo Czerwiec 5-6 to jest najlepsza nazwa, bo ten protest nie da się zaszufladkować, no ale przestaną nazywać, bo my właśnie mówiliśmy cały czas o Ceglorzu, ale przecież w momencie lat 50. to się nazywało zakłady imienia Józefa Stalina. No i takim ważnym, symbolicznym oczywiście gestem jest to, że to znowu są zakłady Hipolita Cegielskiego. I to jest ewidentny wynik tego, co przyniosły te... No właśnie nie chcę powiedzieć zamieszki, bo to tak właśnie było, tak było przedstawiane w szkole później, że zamieszki poznańskie. To nie były zamieszki, to był regularny, ja bym powiedział, nawet użył takiego bardzo dosadnego, choć kolokwialnego słowa, regularny wkurw Wielkopolan i on wyszedł na ulicę, wylał się. Wylał się, ale jak się okazało, nie wylał się jakoś tak totalnie głupio i samoczynnie, bo wtedy byłoby tych ofiar więcej. Nie wiem, trudno mi określić, co z tego, co działo się w Poznaniu, co z marginalizowania Poznania było wynikiem jakiegoś odwetu. Natomiast z kolei były też te pozytywne, ale one były odczuwalne dla całej Polski. Wbrew pozorom, my oczywiście dzisiaj o towarzyszu Wiesławie myślimy to, co właściwie chyba o nim trzeba myśleć. Nie był zbyt rozgarnięty, a do tego bardzo mocno był, mimo że tam to odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne mu zarzucano, bardzo dziwna nazwa, był bardzo proradziecki. No to mimo wszystko przyszło trochę więcej swobody w zakładach pracy. Przez moment pojawiło się trochę więcej przynajmniej tej spożywczej sprawy związanej z wyposażeniem sklepów i z możliwością zrobienia zakupów. Były też podwyżki. No, w niektórych zakładach, bo to chyba nie było obligatoryjne. Ja nie chciałbym kłamać, jako nie historyk, ale jednak człowiek, który pracuje w muzeum, jest regionalistą, wolę podawać sprawdzone dane, ale w większości zakładów te normy, o których była mowa, obniżono. Zresztą powoli kończył się też ten właśnie mit bicia rekordów, 300% normy i tak dalej. Wyścig zakładów pracy się powoli kończył, ale też wiemy o tym, że ta władza nie oddała władzy do końca. To był trochę kosmetyczny zabieg, chociaż zdecydowanie nie można porównywać władzy z czasów Bieruta z władzą za czasów Gomułki. Z tym, że był taki jeden skutek, nie tylko w Poznańskiem, coraz bardziej zaczęto akcentować i skłócać klasę robotniczą z tak zwaną inteligencją. Chodziło o jak największe rozbicie, bo okazało się w Poznaniu podczas czerwca, że wyszli robociarze z Cegielskiego, ale ci, co siedzieli na deskach i kreślili, i inżynierowie, i kadra techniczna również wyszła. Jakby ta władza sobie chyba przypomniała o tym, że bardzo jest sprawna tylko i wyłącznie w jednym systemie rządzenia, czyli dzieli rządź. Jakieś potem były też oczywiście próby wzajemnych oskarżeń. Robotnikom wymawiano, że zostali wmanipulowani, dlatego tyle ofiar. Inteligencje podchodzono w inny sposób, że widzicie, weszliście z tymi robotnikami, a oni i tak mają was gdzieś. Nie chcę opowiadać rzeczy niestworzonych, jakichś kocopołów o tym, jakie były skutki. Na pewno jest jedna. Jedno jest dla mnie pewne i nie tylko w Wielkopolsce, nie tylko tutaj u nas. Represja języka też była, oczywiście głównie w szkole. Język poznańskiego nie jest językiem, ja mam świadomość, jest gwarą, ale była taka represja w szkole. Nie można używać było słów gwarowych. Tłumaczono nam, że po niemieckie, że jakieś takie dziwnie inteligenckie, a przecież to był język prosty, prosty język ulicy. Więc myślę, że jeśli chodzi o te skutki takie najważniejsze, to one nie są tylko poznańskie. To są te skutki ogólnokrajowe. Szczerze, wydaje mi się, że bez 56 roku, oczywiście możemy mówić, że sporo tej wygranej, czyli tej części dodatniej czerwca, to też to, że umiera ojciec radzieckiego narodu, Józef Stalin. Ale to nie tylko to. Naprawdę. Mi się wydaje, że to się udało, to było to, że po raz pierwszy władza ludowa przestraszyła się, że to ten lud, który przecież tak ją kocha, bo oni niestety w większości wierzyli, że ten lud ich kocha, nagle w takim tłumie wyszedł przeciwko nim. I że wychodziły kobiety z zakładów pracy, ale też te, które były niepracujące, że wychodziły dzieciaki. Tak jak, tak trzeba powiedzieć o Romku Strzałkowskim, o tym zdążyliśmy trochę wspomnieć. Więc ja myślę, że skutkiem, dla Poznania okej, dla Wielkopolski pójście w świat sygnału, że my tu jesteśmy cały czas zachodni, było czymś takim, że tu się zaczął pojawiać, na ile pozwalała władza, biznes zachodni, nie zawsze niemiecki, oczywiście było nam najbliżej geograficznie i wbrew pozorom kulturowo. Więc głównie ten. Ale tak, Poznań zaczął mimo wszystko takim, jakby to trochę mimochodem przyszło. Poznań mimochodem zaczął istnieć ponownie jako duża metropolia zachodnia. Chyba jedyna wtedy w Polsce. Jedyna zachodnia w tym sensie. Oczywiście Wrocław jeszcze możemy mówić, ale on myślę istniał w zupełnie innym kontekście. I oczywiście gdzieś tam zachodnie porty, ale to jeszcze Bałtyk dawał łączność ze światem. Ten Poznań, to, że to wybuchło w Poznaniu, było bardzo niewygodne dla władzy ludowej, bo zawsze dla Warszawy Poznań był niemiecki. Nigdy nie był niemiecki. Zawsze był wielkopolski. A Gniezno tym bardziej. Natomiast ta władza nas zawsze postrzegała, że tu Niemcy byli, nie? Tu byli Niemcy. Tak jakbyśmy w czasie, kiedy dochodziło do zaborów, podnieśli rękę do góry i powiedzieli, my chcemy do Niemca. To jest kompletną nieprawdą. Ja nie umiem więcej znaleźć takich namacalnych dowodów, po pierwsze sensu, że bez czerwca nie byłoby protestów w latach 70. i myślę, że też w jakimś sensie Solidarności z lat 80. To jest chyba oczywiste dla wszystkich, chociaż nie mówi się o tym. Było to potrzebne. Dla nas też, o, jest jeden skutek taki, tak zwane wartości miękkie, teraz ostatnio jest to modne, wzrosła tożsamość Wielkopolana. Kiedy już powoli właściwie zatracaliśmy to, jak bardzo pięknie różnimy się, trzymając swoje tradycje, czerwiec znowu scementował Wielkopolskę. Ja nie chcę mówić, że w najmniejszych miejscowościach oddalonych daleko od Poznania się ludzie bardzo identyfikowali z czerwcem, chociaż też tak miało. Ja miałem rodziny na wsiach i ja z tymi rodzinami o tych wydarzeniach, o tym, jak oni je wtedy odbierali, rozmawiałem. Wbrew pozorom nie było internetu, nie było takiej łączności jak dziś, nie było telefonów komórkowych, ale ludzie tego samego dnia, ludzie w najmniejszych wioskach Wielkopolski dobrze wiedzieli, co się dzieje w Poznaniu. Może też o tyle tak się działo, że nie było też fake newsów wtedy, nie było takiej mody. No. Czerwiec był dla mnie niezwykle potrzebnym wydarzeniem. Zmienił Wielkopolskę o tyle, że tak jak mówię, znowu zaczęliśmy myśleć po wielkopolsku. To nie jest separatyzm, naprawdę. To jest raczej odkrycie własnej tożsamości ponownie. A jeśli jest to w jakikolwiek sposób regionalizm, to jest to regionalizm włączający, to jest to ten nowy regionalizm. I tyle mogę tylko powiedzieć.
3: Jarosław Mikołajczyk, regionalista, edukator muzealny, był naszym gościem na Czerwonym Dywanie w Studiu Londyn w Radiu Wnet.
2: Dziękuję bardzo.
1: No i my również dziękujemy. Już nasz dywan, widzę, Iza zwinęła. Nasz niebieski hamak pozostał. Dzisiaj na hamaku gościliśmy Darka Zollera, ale mieliśmy również i kilkoro innych fantastycznych gości.
3: Jarosław Rzestowicz i Janusz Wajda, czyli kandydaci na POSK.
1: Na prezesa POSK-u, tak. I również twój gość prosto z Wielkopolski. Spotykamy się znowu już za tydzień o godzinie 9 w Studio Londyn w Radiu Wnet. Zostańcie z nami. Do usłyszenia, mówią wam
3: Iza Smolarek
1: i Aleks Sławiński. Spotykamy się już za kilka dni. Będziemy wam opowiadali o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii.
3: I bądźcie z tym pogodni.
4: Studio Londyn.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Radio Wnet.
8: Autopromocja.
9: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
10: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
11: i Krzysztof Masłoń.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
8: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Po reklamie.
7: Radio Wnet.

W zasadzie przed południem, no ale najwyraźniej takie anomalie mają miejsce. I tak wyjątkowo mówię do Państwa właśnie w niedzielę, mówię akurat do Państwa regularnie po godzinie 15 w audycji Festinalente, ale właśnie wyjątkowo przed południem w popołudniowej audycji. A takie tutaj oksymorony i paradoksy właśnie też Państwu przy okazji przedstawiam. Pomyślałem, że stworzymy taką ambientową audycję, ponieważ bardzo dawno tego nie robiłem. Nie wiem, czy nie ostatni raz, nie rok temu, czy aż nie dwa lata temu miała miejsce taka audycja. Wiem, że kilku osobom przynajmniej się to spodobało, ponieważ dostałem kilka wiadomości na ten temat, żeby ambienty się może częściej pojawiały w radiu. Wydaje mi się, że jesteśmy jedynym radiem, które prezentuje Państwu ten gatunek muzyczny, ponieważ on no, nie jest raczej błogosławionym gatunkiem, jeśli chodzi o wszystkie masowe stacje radiowe. My jesteśmy oryginalnym radiem i wydaje mi się, że dlatego też między innymi warto nas słuchać. Jeśli ktoś nie wie, czym jest ambient, to zapraszam teraz do krótkiego intra, jeszcze zanim przejdziemy do dwóch konkretnych wykonawców, których będziemy słuchać. Najpierw Terekę i trzy jego utwory tego producenta. Terekę to jest Matt Gardner, właśnie pod tym pseudonimem działający, który, jak tutaj można przeczytać na jego profilu artysty, działa w gatunku Deep House'u, czyli jest to jakieś pogłębione brzmienie house'owe. Dla mnie to nie... No ja nie zamierzam się tutaj kłócić z samym autorem tej muzyki, ale wydaje mi się, że również można by to nazwać ambientem, więc teraz trzy krótkie utwory, właśnie dlatego trzy, bo są niesłychanie krótkie. Later Hater, Ambien oraz 220 plus G.

220 plus G, Ambien oraz Later Hater, producenta Tereke. No właśnie, i jeśli państwo, do państwa nadal nie przyszła odpowiedź na temat tego, czym jest Ambien, to służę pomocą. Ambien to jest generalnie eksperymentalny gatunek muzyki elektronicznej, ale sama definicja tego słowa, etymologia, to oznacza, że jest to coś otaczającego nas, atmosferycznego, jest to atmosfera, środowisko, w jakim możemy się w danym momencie znajdować. Mi osobiście to służy, ten gatunek bardzo, bardzo mi służy do czytania, uczenia się, myślenia nawet samego w sobie, czy do głębokich rozmów na przeróżne tematy życiowe, egzystencjalne, czy po prostu dnia codziennego. Wysłuchamy teraz Michiru Aoyamy i jego utworów z albumu The Sound is Shining i właśnie tego albumu dzisiaj, tego kompozytora będziemy słuchać. Na początek wybrzmi Slow Moment oraz Filter Sky.

Mishiruwa Oyama i Filter Sky oraz Slow Moment z albumu The Sound is Shining. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tego typu artyści też zwykle są bardzo lakoniczni, jeśli chodzi o sporządzenie własnych opisów artysty, czy generalnie są po prostu enigmatyczni. Mishiruwa Oyama wypuszcza naprawdę bardzo często liczne epki, czy też albumy muzyczne, czasami też polegające nawet nie na ambiencie, czy na atmosferycznych dźwiękach, ale też po prostu na jednym jakimś brzmieniu, jednym dźwięku, który cyrkuluje nam w głowie. I jest to jakaś taka otoczka medytacyjna wtedy w ogóle, tak mi się wydaje. Chociaż ambienty też generalnie tak można podciągnąć je troszkę pod taki stan kontemplacji. I Mishiru Aoyama, jedyne co można wyczytać z jego profilu artysty na Spotify'u między innymi, to Windbreak Not A Wall. A Windbreak Not A Wall, czyli przeciąg wiatru, a nie ściana. Tak. Teraz posłuchamy, i to będzie drugi tym razem zespół, nad którym się pochylimy. Jeszcze bardziej to będzie raczej duet, aniżeli zespół. You'll Never Get to Heaven. Proszę nie zwracać uwagi aż za bardzo na na nazwę tych państwa. Mam nadzieję, że aż tacy sceptyczni i pesymistyczni nie są w prawdziwym życiu, że to jest jakaś figura retoryczna. Teraz posłuchamy dwóch utworów z albumu Images, Steel oraz Exquisite Tension.

I właśnie wybrzmiały Exquisite Tension oraz Still z albumu Images duetu You'll Never Get to Heaven. Jest to kanadyjski duet składający się z Alice Hansen oraz Chucka Blazewicza, którzy właśnie parają się, jak to sami nazywają ten gatunek, w którym się poruszają, ambient popem. Właśnie w tym taki gatunek tworzą i usłyszymy jeszcze kilka innych utworów, które jakby uwydatnią to. Te dwa słowa, które przed chwilą wybrzmiały, ponieważ naprawdę można wiele rzeczy nowych i oryginalnych znaleźć w tego typu perełkach, jakim jest w tym przypadku You'll Never Get to Heaven. Tak sobie teraz pomyślałem, że cały czas mówię do Państwa, a obok mnie jest wiatrak. Mam nadzieję, że nie wieje Państwo za bardzo, a może w sumie to nie byłoby takie złe finalnie, prawda? Szkoda, że jeszcze nikt tego nie opatentował. Radio, które ma wiatraczek w środku. Teraz wracamy do Michiru Aoyamy i albumu The Sound is Shining i dwóch utworów Drop oraz A Summer Without You, który jest moim ulubionym utworem samego Michiru Aoyamy, tudzież tego albumu. Posłuchajmy.

Mishiro Aoyama, A Summer Without You oraz Drop. Coś pięknego naprawdę. Utwory towarzyszące mi od już jakiegoś roku przynajmniej, przy każdym przejeździe pociągu, za każdym razem, gdy trzymam książkę w rękach, więc gorąco polecam i Państwu spróbować takiego połączenia. Teraz wracamy do You'll Never Get to Heaven i posłuchamy innego albumu, tym razem nie Images, ale albumu Wave Your Moonlight Hat for the Snowfall Train. O, to był długi tytuł. I jest to, bo to jest album, który został wydany bodajże 3 lata po albumie Images, i jest tutaj już wyczuwalna też jakiś progres na tej ścieżce, jaką podąża ten duet. Eye, Soul and Hand to jest jeden utwór, a zaraz po nim Pattern Waves.

You'll Never Get to Heaven, Pattern Waves i poprzedzający ten utwór Eye, Soul and Hand. Zaraz jeszcze zdążymy przesłuchać kolejną parę utworów tego duetu i zobaczą Państwo, że jest pewna analogia w sylabach i w wyliczeniu może w tych utworach. Teraz wracamy do Michiru Aoyamy i Air of Japan. Oraz Lake i Air of Japan to jest utwór, który otwiera Sound is Shining, ten album, i bardzo naprawdę da się poczuć to japońskie powietrze. Zapraszam bardzo serdecznie.

Mishiru Aoyama, Lake oraz Air of Japan. I tymi utworami pożegnaliśmy się. Na dzisiaj. Tylko na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego artysty na falach Radia Wnet i w audycji Popołudniowa Drzemka, ale może tym razem, kiedy ona faktycznie odbędzie się po południu. Teraz jeszcze ostatni raz wybrzmi duet You'll Never Get to Heaven, Setting Sun oraz Pink and Gold and Blue. Pink and Gold and Blue, który jest moim ulubionym utworem tego duetu. I mogą Państwo, nie wiem, czy może ktoś widział, może ktoś oglądał Małżowinę. Jest to debiutancki film, jeszcze chyba zalicza się pod krótki metraż Wojciecha Smarzowskiego, w którym w główną rolę wciela się Marcin Świetlicki. Jest to bardzo też ciekawe połączenie. I tam na początku tego filmu można usłyszeć, jak pewna kobieta, która wprowadza właśnie Świetlickiego do mieszkania, mówi w ten sposób, tak właśnie mówi, jakby była za ścianą. Film ma też tytuł Małżowina, ale tego nie będę zdradzał, o co w nim dokładnie chodzi. I troszkę wokale, które właśnie są ułożone w Pink and Gold and Blue, przypominają mi to uczucie. Sprowadzają mnie z powrotem w ten moment, gdy oglądałem Małżowinę. No jest to ciekawa analogia, osobiście tak nieskromnie stwierdzę. Setting Sun oraz Pink and Gold and Blue. Ja nazywam się Igor Toporowski i miałem przyjemność prowadzić dla Państwa przedpopołudniową drzemkę. I zapraszam serdecznie po godzinie 15 na audycję Festinalente kulturalną, literacką, z którą będę współprowadził z Tymoteuszem Dąbrowskim. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.

0: Popołudniowa drzemka z Igorem Toporowskim.
1: Oczekujemy na pojawienie się Ojca Świętego w oknie Pałacu Apostolskiego.

0: Fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Bracia i siostry, dobrej niedzieli!
0: Anche nel Vangelo di oggi.
1: W odczytywanej dziś Ewangelii słyszymy kilka zachęt Jezusa, które uczą nas, jak iść za Nim i być świadkami Jego Królestwa. Nie chodzi o jakieś akty zewnętrzne, ale o to, by zaangażować się całym sobą w relacji miłości z Nim. Aby zaś miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje przynajmniej trzech rzeczy: oderwania, utraty i przyjmowania. Przede wszystkim oderwania. Jezus mówi: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kiedy Pan zaczyna posyłać swoich apostołów na misję, chce, aby byli wolni od jakichkolwiek więzi. A dla wszystkich jest prawdą to, że również najdroższe uczucia zyskują swoją pełnię dzięki miłości, którą obdarza nas Chrystus. Pomyślmy na przykład o życiu małżeńskim. Można je przeżywać w pełni tylko, jeżeli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w relację małżeńską. Pomyślmy także o wzrastaniu dzieci. Pomaga się im realizować siebie i być szczęśliwymi, jeśli uczy się je stanąć na własnych nogach i dokonywać własnych wyborów. Święty Augustyn mówi: bolesna jest rozłąka z tym, co kochasz, ale także rolnik traci na pewien czas to, co sieje. Tylko tracąc to ziarno rzucone w ziemię, będzie mógł zobaczyć, jak kwitnie. W tym sensie miłość jest również stratą. Trudno jest nam to zrozumieć, zwłaszcza w świecie, w którym strata wydaje się słabością i ulega się obsesji na punkcie posiadania. Jednak miłość owocuje tylko w dawaniu siebie. Kiedy jesteśmy skłonni utracić nieco z naszego ja, żeby zrobić miejsce drugiemu, stracić trochę czasu, żeby wysłuchać przyjaciela, zrezygnować z odrobiny komfortu, żeby dzielić się z kimś trudną sytuacją. Ktoś, kto zachowuje życie tylko dla siebie, mówi Ewangelia, w rzeczywistości je traci, gdyż nie otwiera się ono na radość miłości i staje się jałowe. Dlatego Jezus zachęca nas do

ruch w zaangażowaniu, składającym się z drobnych codziennych gestów, jak podanie szklanki wody spragnionemu. Posyłając swoich uczniów przed sobą, Jezus prosi ich, aby szli bez zapasów, to znaczy, żeby byli ludźmi potrzebującymi, bowiem w ten sposób będą mogli wzbudzać gościnność u tych, których spotkają. A przyjmując tego, kto przychodzi w imię Jezusa, przyjmuje się Jego i Ojca Niebieskiego, który Go posłał. Miłość do Pana zawsze wyraża się poprzez przyjmowanie braci. Moi drodzy, prośmy Maryję Pannę, która kochała swojego Syna, umiejąc Go także utracić. Niech nam pomaga ona być pokornymi i radosnymi świadkami miłości Chrystusa. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła się z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy poznawszy się za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry. Pragnę wyrazić moją bliskość z braćmi i siostrami Wenezuelczykami dotkniętymi przez ostatnie trzęsienia ziemi, które spowodowały liczne ofiary i rannych. Podobnie jak wiele strat materialnych. Modlę się do Ojca Świętego o życie wieczne dla zmarłych i chcę potwierdzić moją bliskość ze wszystkimi rodzinami tych, którzy byli poszkodowani i z tymi wszystkimi, którzy im pomagają. Wyrażam też moją bliskość i wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy z hojnością angażują się w pomoc i poszukiwania. A teraz witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów. Dziękuję Wam za to, że przyszliście pomimo tego wielkiego upału.

0: Pozdrawiam wiernych z diecezji Kumba w Kamerunie, a także tych z wielu innych krajów. Pozdrawiam młodych zakonników kamilianów i siostry kamilianki, grupy parafialne z Priolo Gargallo, z Avola, z Regalbuto i z Bari.
1: Gli scout di Rovereto,
0: a także scoutów z Rovereto i młodzież z Mestrino w diecezji Padwy, którzy niedawno przyjęli pierwszą komunię świętą i przystąpili do bierzmowania. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, do zobaczenia i do jutra w uroczystość świętych Piotra i Pawła.
2: Usłyszeliśmy modlitwę Anioł Pański oraz przemówienie Ojca Świętego, który prosił o modlitwę za Wenezuelę, za wszystkich cierpiących i tych, którzy niosą pomoc podczas środowej katastrofy wywołanej trzęsieniem ziemi w Wenezueli. Ojciec Święty podkreślił, że aby miłość mogła przynosić owoc, potrzebuje trzech rzeczy: oderwania, straty i przyjmowania. Ojciec Święty wyjaśnił, że pójście za Chrystusem oznacza całkowite zaangażowanie w relację miłości z Nim. Ojciec Święty mówił także o znaczeniu przyjmowania drugiego człowieka w codziennym życiu. Zauważył, że miłość w istocie wyraża się w konkretnych wyborach i działaniach, w zaangażowaniu składającym się z drobnych, codziennych gestów. Podkreślił, że miłość do Pana zawsze wyraża się poprzez przyjmowanie braci. Na zakończenie obchodów nadzwyczajnego konsystorza jutro w poniedziałek, 29 czerwca o godzinie 9:30 zapraszamy na transmisję z uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego Leona XIV z okazji uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, podczas której metropolici z różnych stron świata otrzymają paliusze jako znak jedności z następcą świętego Piotra i pasterskiej troski powierzony Kościół. Wśród nich znajdą się trzej hierarchowie z Polski: ksiądz kardynał Konrad Krajewski, ksiądz kardynał Grzegorz Ryś oraz ksiądz arcybiskup Andrzej Przybylski. Zapraszamy na transmisję z tego wydarzenia do Vatican News o godzinie 9:30. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro. Tym się kierujemy. Robimy to dla Ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Po reklamie. www.net.fm

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Miałem rop, nieropowicę na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakiegoś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała i no, kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
2: Kurczę, to było 20 lat temu, więc byłam wolontariuszką w Anielinie. Ja pochodzę z Nowego Sącza, wyjechałam do Warszawy. No i tam się poznaliśmy właśnie. To było hospicjum dla chorych na AIDS. Na pierwszym piętrze był odwyk chyba dla młodych ludzi. No i tam się poznaliśmy.
1: I kiedy ja przyjechałem do Anielina, zobaczyłem te swoje nogi. Ja marzyłem o tym, żeby ktoś wszedł i podał mi pistolet chociaż na sekundę. Ja bym się chwili nie zastanawiał. To był pierwszy raz w życiu, kiedy ja nie miałem strachu o własne życie, kiedy nie miałem żadnych zahamowań. Załamałem się totalnie.
2: Jeździł na wózku. Większość czasu spędzał w łóżku i pisał bardzo, bardzo dołujące wiersze. Tak się ja mu za każdym razem mówiłam, że tragedia. Bardzo smutne, dołujące takie. No, bardzo rzadko wychodził z pokoju też. Czasami jak ja przychodziłam, to rozmawialiśmy.
1: Znaczy, jak miałem 5 lat, to mieliśmy półpokojowe mieszkanie. Właśnie się urodziła moja druga siostra. Ja jestem najstarszym synem. Potem się przeprowadziliśmy do Pyskowic. Skończyłem szkołę podstawową. Mama mnie zapisała do szkoły łączności w Gliwicach, bo to szkoła renomowana, zawód przyszłości i w ogóle. Bardzo mnie już pociągało punkowanie. Przestałem chodzić do szkoły, zacząłem chodzić na tak zwane blałki. No, nie chodziłem do szkoły, opuszczałem lekcje, chodziłem gdzieś tam z kumplami, to po Śląsku jest. Uczyłem się na tyle dobrze, że wystarczyło mi zeszyt przepisać. Ja przychodziłem na przykład po 2-3 miesiącach nie bycia w szkole, przychodziłem i cały materiał zdawałem, nie? Także pierwszą klasę jeszcze mi się udało skończyć, w drugiej nie dostałem promocji, bo mnie nie sklasyfikowali, no bo bardziej mnie pociągali koledzy i zaczęły mi się marzyć wyjazdy na jakieś koncerty, na Jarocin, Brodnica i tak dalej. Pojechałem na taki koncert. Wróciłem po 2 miesiącach nieodzywania się, czy po wakacjach już w ogóle. Ojciec widziałem, że miał łzy w oczach i jechał akurat na działkę, mnie spotkał i wrócił ze mną do domu. Ale mama jakoś dziwnie zareagowała i o, już wróciłeś, kolację masz w kuchni. Ja nigdy nie usłyszałem z ust mojej mamy, kocham cię, albo zależy nam na tobie, coś takiego. Ja nigdy tego nie słyszałem, nigdy nie słyszałem, super, coś zrobiłeś, albo co się dzieje i ten nigdy. Ja od właściwie 14, 15 czasu, właściwie roku życia przychodziłem czasami naćpany do domu albo po alkoholu i nigdy moja mama nic na to nie powiedziała. Raz się zorientowali, kazali mi iść do pokoju, ale na drugi dzień nie było żadnej reakcji, jakby cisza i no.
2: I mieliśmy bardzo dobre rozmowy z Darkiem. Pamiętam, mieliśmy najlepsze rozmowy z Darkiem. Pamiętam, że był bardzo szczery, więc nasze rozmowy były bardzo szczere. Wiele razy, kiedy jemu się coś nie podobało, potrafił to powiedzieć. Był bardzo zafascynowany całą tą ideą punkową.
1: Ja miałem, nie wiem, 15 lat chyba, czy jakoś tak. Wyciąłem sobie irokeza, takiego dosyć sporego irokeza. No i mama powiedziała, że tylko ci podetnę, bo za bardzo to widać. No i w sumie jak to zobaczyłem, co mi zrobiła z tym irokezem, no to uciekłem z domu. Kolegę poprosiłem, żeby mnie zawiózł na skład, bo wiedziałem, że on jeździ, bo on tam punkował i zabrał mnie na ten skład do Opola. No i tam poznałem takich, no w sumie punkowców. Mnie tam nikt nie oceniał, czy ja uciekłem z domu, czy co, nie? Przyjęli mnie na skład. mieli jedzenie, to się dzielili, nie było żadnego problemu. To mnie tak pojmowało u nich, nie? No i ja też zacząłem potem słuchać bardziej muzyki punkowej i się z tą subkulturą identyfikować. I tak mnie to zaczęło ciągnąć. W wieku, nie wiem, 19 lat ojciec powiedział z matką, że skoro nie chodzę do szkoły, to żebym poszedł do pracy i zarabiał na siebie. No i szukałem pracy. Gdzieś tam zacząłem jedną pracę, ale mnie zwolnili, potem drugą. W końcu ojciec mi załatwił pracę później u swojego znajomego. Natomiast no, ja gdzieś tam w Gliwicach jeszcze poznałem dziewczynę. Ta dziewczyna zeszła ze mną w ciążę. Nie do końca sobie zdawałem sprawę, co to ojcostwo, co to jest rodzina. I nie do końca widziałem siebie w tej roli w ogóle. Kiedy moja dziewczyna też zaczęła jakieś dziwne akcje odstawiała jakąś chorobę psychiczną dziwną. No, ja to w sumie przyjąłem z taką ulgą i jakby to było dla mnie takim usprawiedliwieniem, że no przecież ja z taką kobietą nie będę całego życia spędzał. I zerwałem z nią kontakt. Poznałem kolejną dziewczynę. Ta dziewczyna później po jakimś czasie powiedziała, że no, ona kiedyś próbowała kompotu, żebym załatwił. No i że ja nigdy nie miałem problemu z takimi rzeczami. Pojechałem do Katowic i tam kupiliśmy pierwszy raz kompotu. Kiedy tego kompotu spróbowaliśmy, to był stan takiej euforii. Ja stwierdziłem, że to jest to, czego ja całe życie szukałem. Że ludzie mnie rozumieli, ja rozumiałem ludzi w ogóle i wszyscy byli cool i super i żadnych problemów nie było. No i od tej pory w sumie zacząłem często brać przed pracą, jeździć do Katowic po działkę, żeby sobie kupić do pracy. Przyjeżdżałem, w pracy było ok. Na 2 dni na przykład wystarczało i potem jechałem znowu. Oczywiście trzeba było kombinować pieniądze. W ten sposób zlikwidowałem książeczkę, miałem oszczędnościową. Kiedyś przyjechałem do domu, rodziców nie było. Spakowałem trochę moich rzeczy, żeby je sprzedać. No i przy okazji kumple mnie namówili, żeby mojej mamy jedną czy dwie sukienki wziąć, żeby jakieś tam kolczyki, czy już nawet nie pamiętam, czy tam nie ja sam pokazałem, że coś takiego jest. I zabraliśmy to z domu. Rodzice mnie wyrzucili z domu, wymienili zamki. Pomagali mi, raz mnie wzięli do domu, żebym przeczekał na detoks. Na detoks mnie zawieźli. No ale ja z detoksu się wypisałem i to było w kółko takie trafianie na detoks i wypisywanie się. Po kilku latach wylądowałem w szpitalu. Miałem zapalenie grzybicze mózgu z utratą świadomości. Przez miesiąc byłem po prostu wyłączony. Rodzinie już powiedzieli, żeby się przygotowali na najgorsze. No ale okazało się, że ja z tego wyszedłem. Wysłali mnie do ośrodka. Zacząłem z powrotem chodzić. Z tego ośrodka po może roku wyjechałem. Po znowu długim okresie ćpania. Końcówka 2000 chyba drugiego albo 2003. Ja szedłem ulicą i po prostu przewróciłem się i nie miałem siły wstać. Zadzwonili ludzie po pogotowie. Miałem rop, nie ropowice na nogach, na wszędzie ogólnie zakażenia jakieś organizmu. Puchły mi nogi. I lekarze ratowali moje życie i ta ropa przeżarła mi gdzieś tam żyłę jedną główną i strasznie się krew lała. I miałem zatykane to pomiędzy mięśniami, gdzieś wtykane na żywca oczywiście, gaziki i no, kupę bólu. W każdym razie doprowadzili mnie do jakiegoś stanu używalności, wysłali mnie do Anielina, do hospicjum.
2: My się poznaliśmy w Anielinie, właśnie kiedy ja byłam wolontariuszką. wtedy nie miał zębów w ogóle. Miał ufarbowane na blond włosy, takie bardzo rzadkie. Ja w ogóle myślałam, że jest o wiele starszy. Ja myślałam, że jest naprawdę koło 40, czy nie więcej, ale to chyba dlatego, że jak człowiek nie ma zębów, wygląda o wiele starzej.
1: No i w tym hospicjum najpierw pół roku leżałem, no bo nie chcieli mnie rehabilitować ze względu na te rany. Potem stwierdzili, że wezmą mnie, zaczną rehabilitować. No i zrehabilitowali mnie na tyle, no że ja zacząłem chodzić o kulach. No i jakby tą siłą rozpędu po półtorej roku pobytu przeszedłem do ośrodka. Ja chcę skończyć terapię, póki mam siły, póki mam ochotę. Praktycznie ukończyłem terapię. Pod koniec terapii poznałem dziewczynę. Byliśmy razem 5 lat.
2: Darek był jedyną osobą, z którą utrzymywałam kontakt od tamtej pory. Także wiem, że kiedy ja zaczęłam podróżować, zawsze wysyłałam kartkę. Utrzymywaliśmy też kontakt, kiedy Darek poznał swoją dziewczynę, taką wieloletnią. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, też ja się zaprzyjaźniłam bardzo z nią.
1: Mieszkaliśmy razem, byliśmy razem przez 5 lat. Potem się rozstaliśmy. No jakoś sobie radziłem i zacząłem wchodzić coraz częściej, jako że miałem dużo wolnego czasu. Ja wtedy nie widziałem w tym nic złego, żeby sobie od czasu do czasu marihuanę zapalić. I wcześniej nie paliłem, bo moja dziewczyna nie paliła, bo też była kiedyś narkomanką i na metadonie była, ale potem się wyzerowała i nie brała. Kiedy ja zacząłem mieszkać sam, to mówię, no to już mi nikt nie będzie mówił. Ja sobie co jakiś czas paliłem marihuanę. Ja zacząłem, jako że miałem więcej wolnego czasu, zacząłem wchodzić na Facebooka. I tam były różne treści, antyklerykalne głównie, ale też i ateistyczne. No i kiedyś posłuchałem raz, drugi, trzeci Dawkinsa. W sumie przyznałem gościowi rację. Mówię, ja tyle razy prosiłem Boga o pomoc i nic. Nic, zero reakcji, czyli Boga nie ma. I pamiętam, że mnie to bardzo zabolało w jakiś taki duchowy sposób, ale ja wyznałem, że Boga nie ma, nie? No ale też poznałem dziewczynę młodą. Pochwaliła mi się, że ona ma amfetaminę i że sam zamierza sobie w Sylwestra wziąć. No ja stwierdziłem, że skoro ona, to ja też chcę. W przeciągu paru miesięcy moje życie się, to wszystko, co jeszcze tak trzymałem, rozsypało się kompletnie.
2: Ja pamiętam, był taki czas, kiedy przestałam, byliśmy znajomymi na Facebooku i ja zupełnie przestałam śledzić go, dlatego że były to tak bardzo negatywne rzeczy, że przestałam zupełnie śledzić go na Facebooku. On takie bardzo, bardzo obraźliwe rzeczy, że na kościół i tak dalej. Więc wtedy pamiętam, że go odsubskrybowałam.
1: Mi na wypłatę wsiadł komornik. Cała ta sprawa alimentacyjna, która była gdzieś tam, to się ciągnęło poza mną. Ja w ogóle nie byłem świadomy tego, że co gdzieś tam się toczy. Kojarzę, że gdzieś mnie policjanci spotykali, że byłem poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. I w końcu im się udało wręczyć mi wezwanie do sądu, ale no wiadomo, ja nie w tym świecie żyłem. I dopiero trafiając do jednego ośrodka, potem do drugiego, no miałem świadomość tego, że mam sprawę alimentacyjną, bo wtedy jeszcze komornik mógł zabierać zasiłku z opieki społecznej, no to dostałem ten zasiłek mniejszy i tylko dlatego właściwie wiedziałem, że coś takiego jest, że mam, ale ja nie byłem w żaden sposób emocjonalnie związany ani z tą dziewczyną, ani z tym dzieckiem. Tym bardziej, że lata brania narkotyków no też swoje zrobiły, nie?
2: Wiem, że on tak się strasznie tułał i nie mógł sobie znaleźć miejsca i wtedy właśnie, i taki był bardzo pełen nienawiści do świata, takie było poczucie w nim krzywdy i wtedy to skraciliśmy kontakt na bardzo, bardzo długo, na parę lat.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Autopromocja.
2: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
3: i Krzysztof Masłoń.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
1: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
5: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
6: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
6: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
8: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Bardzo długa piosenka i niezamknięta, to znaczy będzie miała dalszy ciąg. Limeryki o narodach. Z alkoholem i seksem ma mało wspólnego, natomiast ma dużo wspólnego z absurdem życia. Z wiekiem człowiek myślący widzi, że wszystko jest śmieszne i przestaje się rzeczami przejmować. I w tworzeniu tej piosenki towarzyszyło mi poczucie właśnie, takie piękne poczucie dystansu i śmiechu. Limeryki o narodach. Nie wiem, czy wiecie, że limeryki to jest forma stworzona przez angielską poezję, która polega na tym, że każda zwrotka ma 5 wersów, że musi być bez sensu i jest określony układ rymów, który usiłowałem zachować. Był Anglik, co przyjaźń nawiązał z Hindusem, z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh w narodowej go dumie dotyka, więc wzgardził pariasem i przyjaźń swą z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii. W Tuluzie mieszkali i pasty spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza, lecz rzekli mołnami, jak pić chcesz to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizja małżeństwa był przed nią roztoczył. Lecz kwiat kraju wiśni rzekł, ani się miśni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie. Lecz losu ironio, brak wojny z Japonią, do mnichów więc strzela w Tybecie.

0: dać na straty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, w przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata. Strzelając do niego powtarzał: kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe Golgoty. Więc rzekł: przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Libijczyk, choć żony miał 3 muzułmanki, Czadyjkę wprowadził do swojej lepianki i rzekł: dla przykładu, dam ja z tobą Czadu. I brał ją wieczory i ranki. Choć miłość przeszkody pokonać potrafi, nie zebrał za czyn swój Libijczyk ów braw. I dla dobra socjali zmują mu zabrali ci, których wychował Kaddafi. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchu w herbaciarni, wypiwszy 5 herbat, Albańczyk zapałał przyjaźnią do Serba. Lecz Serb pośliwowi, cy Albańczykowi, na zębach wypisał swój herbasz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka. Niejeden polityk się na tym potyka, choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty praktyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Na Cyprze był Turek, co drucha miał Greka. Obydwu zabrała rodzima bezpieka. Przy więźniu w wymianie spotkali się w bramie. Bez słowa minęli człek człeka. Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek. O jednej godzinie stanęli pod murek. W czas potem niedługi nad jednym i drugim piaszczysty się wznosił pagórek. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragnięcie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rosjanin był, który, nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba więc donos, i łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. W obozie żaś Gruzin odsiedział lat tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono.
1: Dzień dobry Państwu. Na antenie Radia Solidarność wita Państwa Paweł Pietkun. Ten dłuższy niż zwykle wstęp piosenką. Czekaliśmy, proszę Państwa, to piękna piosenka Jacka Kaczmarskiego, bardzo mądra. Czekaliśmy do tego Rosjanina. Naszym gościem dzisiaj jest pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, ekspert od spraw wschodnich. Założycielka telewizji Bielsat, była dyrektorka telewizji Bielsat przez bardzo, bardzo wiele lat. No i dzisiaj witam panią serdecznie, witamy wszyscy jako eksperta, bo jest o czym rozmawiać.
2: Dzień dobry.
1: Proszę mi powiedzieć, co się dzieje z tym wschodem? Co tu się wydarzyło? Dlaczego Polacy, którzy mieli tyle empatii i współczucia dla Ukraińców, teraz nie lubią Ukraińców?
2: No to jest dosyć złożone, myślę, złożona kwestia, wszystko razem. Sama się nad tym zastanawiam, jak działają takie mechanizmy. No bo oczywiście wszyscy znamy wydarzenia, znaczy wszyscy, no w każdym razie generalnie raczej znamy wydarzenia, które doprowadziły do tego ochłodzenia, ale to nie jest do końca tak, bo to ochłodzenie się już, ja bym powiedziała, kroiło dużo wcześniej. No i zawsze jest tak, że zawsze każda strona powie, że to

0: Na tej drugiej oczywiście, czyli w tym przypadku w Polsce usłyszymy odpowiedź taką, no, że to wina Ukraińców, bo oni, i tu usłyszymy pewien taką litanię, jakby to powiedzieć, żali, między innymi to będą żale albo do, to zależy też z kim będziemy rozmawiać, to będą albo żale do władz ukraińskich, które no prezydent Zełenski tam fatalnie odniósł się do prezydenta Dudy w 23 roku, wcześniej jeszcze nie pamiętam, czy coś wcześniej było, ale w każdym razie generalnie się niewłaściwie i niedobrze odnosił. No a teraz Ukraina jako państwo lekceważyła Polskę, nie była wystarczająco wdzięczna. To też cokolwiek byśmy rozumieli przez słowo wdzięczność. No ale niemniej nie była wystarczająco wdzięczna. I takie usłyszymy jedną odpowiedź. Druga odpowiedź będzie taka, że Ukraińców w ogóle w Polsce jest za dużo, że za dużo dostali. Wszystko to będzie miało częściowo związek z faktami, bo się fakty tutaj będą miały, coś będzie miało tu do czynienia z faktami, ale z drugiej strony będzie też miało do czynienia z przekonaniami. Ludzie mają takie przekonanie. I teraz jeżeli zapytamy się na Ukrainie, to usłyszymy, że różne bardzo rzeczy, ale między innymi możemy też usłyszeć właśnie zależności od grupy, z którą będziemy rozmawiać, od ludzi, z którymi będziemy rozmawiać, usłyszymy, że no, Polska czuje się bardzo silna, postanowiła teraz sprowadzić Ukrainę do parteru, do, prawda, no i kopie leżącego, albo Polakom odbiło, bo znowu przypomnieli sobie swoje imperialne ciągoty. Jednocześnie w Polsce usłyszymy, że to Polska, Ukraina czuje się bardzo silna i oni nas lekceważą i to wszystko dlatego, bo oni chcą być ważniejsi, ale jeszcze się pomylą, zobaczą, że tak nie będzie. O, no więc tak bym opisała to, co się dzieje. To znaczy po obu stronach mamy bardzo podobne zresztą, niezależnie od, ja już teraz nie mówię o tych faktach, które się zdarzyły, między innymi o tym nieszczęsnym nazwaniu jednostki pod oddziału konkretnego imieniem bohaterów UPA, bo to, jakby to powiedzieć, jakby to nie było bulwersujące, a było bardzo bulwersujące, to nie do końca tylko to spowodowało całą tą awanturę, ja tak uważam. Zresztą z obu stron. Tam no, był jakiś zasób...
1: Wchodzę no, w słowo, proszę bardzo. Bo to jednak było chyba za daleko posunięte. No nie wierzę, żeby... Myślę, że nikt w Polsce nie wierzy, żeby prezydent Zełenski nie wiedział o Wołyniu, nie znał tej historii. To duża część historii Ukrainy.
0: No nieduża, bardzo mała tak naprawdę część historii Ukrainy. Może to bulwersujące, co powiem, ale taka jest prawda. Zachodnia Ukraina, Wołyń to jest jakieś, ja wiem, 10-15%, 12% terytorium całej Ukrainy, a ludnościowo też jest to, w tej chwili w tych obwodach mieszka jakieś 5 milionów ludzi. Więc to nie jest tak, że to jest historia całej Ukrainy pod wieloma względami. Właśnie tu jest punkt, którym my się fundamentalnie i zasadniczo mylimy. Znaczy Polacy się bardzo w tej sprawie mylą. Naprawdę się bardzo w tej sprawie mylą. Znaczy są przekonani, że to jest rzecz oczywista. Otóż ona nie była oczywista dla Ukraińców, ogromnej części Ukraińców. Czy prezydent Zełenski sam o tym wiedział? Oczywiście, że wiedział, no bo to jemu tam pewnie i prezydent Duda już o tym mówił. Więc to nie jest tak, że prezydent Zełenski nie wiedział. Ale jeszcze wiedzieć, a przywiązywać odpowiednią wagę do tego, co się słyszy i co się usłyszało i wiedzieć, co to dokładnie znaczy, to są dwie różne rzeczy. I to jest tak, że bardzo wielu Ukraińców, wiedząc, że tam były jakieś nieprzyjemne historie z Polakami na Wołyniu, tam Wzajemna, była jakieś walki, jakieś zbrodnie popełniane były. To wie wielu Ukraińców, ale to, jakiego typu to była rzeź i z czego ona wynikała, to bardzo niewielu Ukraińców wiedziało. Teraz oczywiście wie coraz więcej, bo jest ogólnoukraińska też jednak awantura na ten temat. Może niekoniecznie ona wyjdzie nam na dobre, a może w końcu i wyjdzie, to już trudno powiedzieć. Ale w każdym razie bardzo wielu już o tym zaczęło słyszeć. Natomiast wcześniej to nie, absolutnie się nie zgadzam ze stwierdzeniem, że każdy wiedział, że prezydent Zełenski musiał wiedzieć, jakie to ważne. A skąd on miał to wiedzieć niby? W ta Ukrainie stoi 17 pomników Bandery. Stawiane były gdzieś tak od lat 90., a na pewno już 2000. Dwa pomniki, ja sobie sama to nawet spisałam, sprawdzałam, Kłema Sawura po piersie gdzieś na Wołyniu i na Wołyniu chyba w Równem i w Kamieńcu Podolskim. Gdzieś w każdym razie jeszcze drugie. Także jest nieskończona ilość ulic, tablic, UPA. W każdym razie I teraz, dlaczego mieć wiedzieć, że teraz akurat tak ten konkretny krok spowoduje jakąś taką wybuch bomby atomowej po stronie Polski?
1: Już tłumaczę, dlaczego ja to, do czego to można porównać. W Niemczech też jest parę pomników Bismarcka. I to, co robiły Prusy Wschodnie na Warmii i Mazurach, no Prusy Wschodnie, to, co robiły władze niemieckie w Prusach Wschodnich, było poskudne i Niemcy nigdy nie odważyli się na przykład gloryfikować Beliana, który był szefem Hakaty, takiej organizacji niemieckiej, która tępiła polskość przy pomocy, ogniem i mieczem to robili, tak samo jak...
0: No wie pan, znaczy tutaj to można bardziej, jeśli chyba pan mówi o kwestiach, to ja tutaj wrzucę granat, dlatego że jeśli pan promuje Hakatę, to pan powinien na polską stronę popatrzeć, bo jeśli chodzi o to, że się kogoś ewentualnie usiłuje pozbyć jego narodowości, czyli usiłuje się go na przykład zgermanizować albo spolonizować, to to raczej myśmy mieli tutaj pewne osiągnięcia, bo to w latach 30. była bardzo nieprzyjemna sytuacja i to nie jest, znowu, my z kolei tego nie pamiętamy, nie wiemy. Wiemy, że coś może tam do końca, no ale jednak oni mieli organizacje terrorystyczne, ci Ukraińcy, no ale mieli nie tylko organizacje terrorystyczne, a poza tym te kroki władz polskich dotykały nie tylko terrorystów bynajmniej. Więc także tu akurat ten element, jakby to by powiedzieć, ja bym powiedziała tak, że są pewne uprawnione różnice w poglądach na historię po dwóch stronach. I ja na przykład uważam, że niewątpliwie Bismarck był bardzo wybitnym niemieckim politykiem i nie będę zakazywać Niemcom stawiania pomników Bismarcka. Czym innym jednak jest, jakby chcieli postawić pomnik von den Bach-Zelenskiemu, czy Żeleńskiemu, on się tak nazywał. Von den Bach-Zelewski, tak? Zelewski był. Nie mylić z prezydentem Ukrainy. No więc von den Bach-Zelewski. Więc to gdyby chcieli jemu postawić pomnik, to bym protestowała. Gdyby, no mieliśmy przecież takie problemy, że tam był zbrodniarzek od rzezi Woli. Byli potem spokojnie wiedli sobie życie. Jeden z nich był burmistrzem, tak, na wyspie Cylt, zdaje mi się, Reinefart chyba. No więc także... Także to no, oczywiście nie jest doskonałe również po niemieckiej stronie, ale ja bym powiedziała tak, należy odróżnić różnice patrzenia na historię, bo jest pewne, że dla nas bohaterami są ci, którzy walczyli, żeby Lwów był polski. Jakkolwiek wówczas to nie wyglądało z punktu widzenia, jakby to powiedzieć, otaczających te Lwów terytoriów, które były w przytłaczającej części ukraińskie, jednak zasiedlone były przez ludność ukraińską. Lwów był w ogromnej części jednak zasiedlony przez ludność polską, choć była tam też i ludność, no przede wszystkim żydowska, ale też ukraińska. To nie było tak jak w Wilnie. No ale tak czy inaczej, przy tych walkach o Lwów naszymi bohaterami są Orlęta Lwowskie. To oni bronili dla nas Lwowa. Dla Ukraińców bohaterami są strzelcy Siczowi, prawda, którzy też walczyli po ich stronie w tej wojnie. Chcieli ten Lwów, to taka trochę walka o piękną kobietę, bo Lwów rzeczywiście jest przepięknym miastem, dwóch rywali. No i tu można powiedzieć, że no każdy będzie wspominał swoje, każdy będzie czcił swoje. Dopóki nie dochodzi do już skrajnego przekroczenia wszelkich prawideł. I ja bym to tłumaczyła tak, to znaczy, że z naszego punktu widzenia nie to jest istotne i to jest coś, czego Ukraińcy z kolei nie rozumieją do końca, w sensie, w swoim szerokim sensie, bo znowu każdy troszkę tam, to tak jak i w Polsce, każdy uważa co innego. Tam mówi się, że tam jest bardzo wielka jedność w tej kwestii. To nie do końca tak. Ja też się spotkałam z bardzo wieloma rozmaitymi zdaniami. No ale oczywiście ta jedność jest większa niż w Polsce ze względów takich, no, że mają wojnę po prostu i łatwiej skupiają się za, no, jakby to powiedzieć, za szefostwem krainy, za władzami, w ogóle za swoją sprawą, bo bez tego, gdyby nie byli bardzo patriotycznie nastawieni, to być może wojny nie mogliby prowadzić. Także tu na pewno z ich strony taka jednolita reakcja jest większa. Ale niemniej jednak ona też bywa różna. Co, wracając do tego, co mówiłam, do tematu. Otóż bardzo istotne jest, żeby odróżnić różne zdania o historii, różne poglądy na historię, które mamy prawo mieć rzeczywiście, bo jest po prostu inna, no inna baza do tego, z innym poglądem o pewnych sprawach, które przekraczają wszelkie cywilizowane normy. I to mówimy również o normach tamtego czasu, bo czasami normy się zmieniają. Inne rzeczy były przyjęte za czasów Bogdana Chmielnickiego czy księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, a co innego było już przyjęte w XX wieku, co innego jest jeszcze w XXI. Także tu mamy różne bardzo rzeczy, ale niemniej są takie, które są w każdych czasach i zawsze poniżej wszelkiej krytyki. I one muszą być zauważone i, jakby to powiedzieć, potępione. Tego się rzeczywiście, że jak jeszcze raz powtarzam, pomnik Bismarcka, tak? Już Guderiana niekoniecznie. Więc tak, nie w Polsce. No ja w Polsce bym nie stawiała pomnika Bismarcka, bo to trochę przykre by było, ale nie miałabym, no trudno, no mają taką mieli historię. I w przypadku Ukraińców ja też bym nie uważała, że postawienie pomnika komuś, kto walczył o wolność Ukrainy, czy też był myślicielem, prawda? No Chmielnickiego nie uważam za dobrego wodza, no ale trudno, mają pomnik Chmielnickiego. No i tyle, ale...
1: Ale z drugiej strony pojawia się też sytuacja, w której no jednak te ekshumacje na Wołyniu, których Ukraina nie ułatwiała. Właściwie to była zupełnie przeciwko na samym początku.
0: Nie, na samym początku to była bo przecież mieliśmy w 90-tych latach dwie duże ekshumacje. To było Ostrówki, Wola Ostrowiecka. To było prawie tam łącznie przy kolejnych ekshumacjach, które się odbywały od początku lat 90. To pan dr Leon Popek był tego takim inicjatorem i walczył o to niesłychanie konsekwentnie. To była wieś rodzinna jego rodziny. To tam wykopano łącznie ponad 600 ofiar. Więc także to nie jest tak, że nie było. W rozmaitych okresach jakieś ekshumacje były. To też se z tego nie zdajemy sprawy. Tego jest, bo ja sprawdziłam sobie, ile w ogóle już tych ofiar było wykopanych. Trochę tego było. Cały czas... W pewnym momencie to się zatkało. To znaczy zatkało się chyba w 17 roku. Nastąpiła zakaz. Znaczy wymyślono, że można zakazać ekshumacji. Tu pretekstem, albo powodem, tu nie wiem, Ukraińcy mówią, że powodem były napisy na górze Monasterz, tablicy, bo to była taka tablica zniszczona, jeśli państwo pamiętają, przez nieznanych sprawców, czy też patriotycznie nastawionych obywateli polskich, nie wiem jak ich nazwać. No w każdym razie zniszczyli tablicę. To był pochówek żołnierzy UPA, którzy polegli w walkach z NKWD na polskiej ziemi. I tam mieli pamiątkowe upamiętnienie. I tam była, wymienieni byli z nazwiska. W pewnym momencie to się zatkało i Polska miała odbudować tą tablicę w ramach rozmów o tych wzajemnych pochówkach i tak dalej. Zdecydowała się odbudować, no ale z drugiej strony była jakieś takie wiadomości, że może tam byli członkowie SB UPA. To była taka szczególnie nieprzyjemna formacja, Służba Bezpieczeństwa UPA. No i że może ktoś tam był z tych członków. W efekcie odbudowano upamiętnienie, ale nie napisano nazwisk tych wszystkich poległych. No i to się stało taką, co prawda potem się okazało, że nie wiadomo, czy był członkiem SB UPA, ale z kolei potem podnoszono po polskiej stronie, że może trzeba ich wszystkich wykopać i policzyć, czy oni tam naprawdę leżą. No to była bardzo taka, ja osobiście miałam złe zdanie na ten temat. Uważam, że trzeba było to po prostu z powrotem odnowić i zostawić tą sprawę. Niech by się Ukraińcy martwili, jakie mają preteksty znajdować, żeby ewentualnie odmawiać zgody na ekshumację. Także od tego się to zaczęło. No i w tej chwili to zostało odblokowane w 23 roku, prawda? Pierwsze, o ile się nie mylę, były Późniki, gdzie wykopano, rozpoczęto poszukiwania. Bo teraz, jeszcze jedno bardzo chciałam zwrócić państwu na jedną rzecz uwagę, bardzo ważną. To znaczy, mówi się ekshumacje. To nie jest tak, że tam są groby, które można ekshumować. To są niezwykle żmudne poszukiwania, bo mamy do czynienia, minęło 80 lat. Ukształtowanie terenu zmieniło się fundamentalnie. Każdy z państwa, który ma już trochę lat i na przykład, nie wiem, bywał gdzieś na wakacjach, a potem tam nie przyjeżdżał, to niech tam pojedzie i zobaczy, czy to się aby nie zmieniło wszystko przez ostatnie, już nie mówię 80, 30 powiedzmy lat, czy 40. Więc tam ukształtowanie terenu się zmieniło. Świadków jest... Co kotno płakał, często świadkami są ludzie, którzy byli wtedy dziećmi. To dzieci mają niesłychanie... mają zupełnie odmienną percepcję na przykład odległości, co im się wydaje, że było duże, co wydaje im się, że było małe, gdzie było daleko ich zdaniem. Więc w związku z powyższym ta opowieść jest w ogóle często nie do wykorzystania albo bardzo trudna do wykorzystania. To wymaga oczywiście i tych georadarów, bardzo, bardzo skomplikowanych i wysokotechnologicznych badań, żeby to wydobyć. W tej chwili tam rozumiem, że Ukraińcy do niedawna, znaczy do całej tej awantury ostatniej się zgodzili chyba na kolejne poszukiwania, tam toczyły się w tej chwili. I czekają, ale czeka jeszcze ileś miejscowości na to, żeby w ogóle złożyć z polskiej strony wnioski o poszukiwania. Przy czym myślę, że jakby się Ukraińcy na wszystkie te wnioski zgodzili, bo tam IPN podawał chyba, że 26 wniosków, ale nie mówił dokładnie, jakie miejscowości dotyczą te wnioski. I czy one były już szczegółowo opracowane we wszystkich 26 miejscowościach, bo to wymaga niesłychanie skomplikowanej kwerendy w każdym z miast, w każdej z miejscowości. W każdej z miejscowości trzeba znaleźć świadków, w każdej z miejscowości trzeba zrobić mapy. W każdej z miejscowości trzeba następnie przeprowadzić bardzo skomplikowane technologiczne badania i potem można dokonać ekshumacji. Także tu chciałam ostrzec przed takim mówieniem, bo my możemy zrobimy ekshumację i już wszystko będzie wiadome. To nie jest wcale takie proste. Co więcej, nawet jeżeli je już wszystkie zrobimy, to jestem przekonana, że nie ma żadnych szans, że jeżeli ktoś myśli, że my wtedy wydobędziemy 100 tysięcy ciał i to się wszystko, no niech będzie trochę mniej, ale wydobędziemy 80, niech będzie 60, nie wydobędziemy. Po prostu takiej szansy nie ma. Z naszego punktu widzenia będzie, i myślę, że ważną, bo bardzo ważnym elementem jest to, jeżeli w ogóle to by się rzeczywiście na dużą skalę rozpoczęło, to znaczy jeżeli by w kolejnych ważnych miejscowościach, takich jak Janowa Dolina, te takich no, bardzo zasadniczych, które o których mamy Kisielin, mamy świadectwa, mamy informacje. W kolejnych 5-10 rozpoczęłyby się prace badawcze. Jeżeli by wydobyto te parę tysięcy zamordowanych, to byłoby to, uważam, nadzwyczajnym osiągnięciem. Nie należy oczekiwać od tego rozwiązania całej sprawy, ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo widać zresztą, jak część, zwłaszcza ta część Ukraińców, która się jakoś tam czuję nacenzurowanym, bo jakoś popiera to, nie wiem, czy popiera upał, bo takich ludzi to za dużo nie ma, to jest dosyć duży margines, ale niemniej jednak uważa trochę, że to ich, prawda, że to jakieś dziedzictwo, no to z zadowoleniem przyjmuje, jak nie znajduje się tych grobów, no to oni są strasznie pełni satysfakcji.
1: No, ale została popełniona zbrodnia i co do tego nie ma wątpliwości. Kiedy pojawił się temat parę lat temu w przestrzeni publicznej, w dyskusji międzynarodowej, po raz kolejny pojawił się temat zbrodni ludobójstwa Ormian, to Ukraińcy tutaj postponowali Turków i mówili, że tak, to była zbrodnia przeciwko ludzkości, to był zamach na naród. W tym wypadku jakoś mają opór z tym, żeby przyznać, że tak, mamy taką kartę w naszej historii.
0: No to jest właśnie to, co zaczęłam mówić na samym początku, to znaczy, że te spojrzenia również na Ukrainie zresztą się różnią. Natomiast powstaje pytanie, dlaczego mają opór, o co chodzi? Otóż po pierwsze, tak jak powiedziałam, zachodnia Ukraina, to jest historia zachodniej Ukrainy przede wszystkim. To naprawdę trzeba sobie to jasno powiedzieć, bo w zależności od okresu historycznego, te ziemie miały inną historię. To jest trochę tak, jak i to one miały inną historię przez wiele lat. Pod tym względem Ukraińcy, którzy w momencie rozbiorów Rzeczpospolitej, prawda, nie mieli własnego państwa, byli częścią Rzeczpospolitej i w zasadzie od drugiego rozbioru Polski, czy też drugiego rozbioru Rzeczpospolitej, jak to możemy nazwać, bo było to bez wątpienia państwo wielonarodowe, znaleźli się już podzieleni. Część tego kraju, tego narodu bez państwa znalazła się po stronie rosyjskiej, część znalazła się po stronie austriackiej. Zupełnie inaczej rozwijały się i jakby przebiegały potem procesy narodotwórcze w tych dwóch częściach. Również inaczej wyglądała troszkę też struktura społeczna. Niemniej jednak we wszystkich tych częściach Ukrainy Polacy stanowili niewielki procent. I tu właśnie jest ten nasz błąd, to znaczy, że sięgnę do historii. To znaczy, my mówimy, Polska, była tam Polska, no Polska może tam była w sensie państwa od po 18 roku, prawda? Nie, patrzcie, po 21 tak naprawdę. Po 1921 roku, po pokoju ryskim, rzeczywiście była tam Polska, ale czy byli tam Polacy? No, owszem we Lwowie, owszem w miastach, niemniej jednak nigdy nie stanowili tam większości. To sobie trzeba jasno powiedzieć. I my tej świadomości bardzo słabo mamy. Tak, ona jest taka jakaś zamazana w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, to mamy część ludności, która była tak. Część ludności, która była pod zaborem austriackim, część pod rosyjskim. Wszyscy razem znaleźli się po 21 roku, o 1921 roku, po pokoju ryskim, pod władzą polską. Część północna, czyli Wołyń, to byli ci, którzy byli w zaborze rosyjskim, część nieco bardziej południowa byli w zaborze austriackim, wszyscy razem znaleźli się w Polsce. Pozostała część znalazła się w Związku Sowieckim. To ogromna część Ukrainy, właściwie od środkowej Ukrainy aż po wschodnią i południową, aż po Odessę, prawda, od Kijowa i Żytomierza nawet, bo to od środkowej Ukrainy. To wszystko znalazło się po stronie sowieckiej. I teraz tak, po stronie sowieckiej zastanówmy się, co się stało w 1943-1944 roku z punktu widzenia pamięci Ukraińców. Otóż większość Ukraińców po drugiej stronie to w ogóle nie miała pojęcia. W tym czasie była okupacja niemiecka, przesuwająca się i ofensywa niemiecka. A potem wypierana ofensywa niemiecka z powrotem przez Sowietów na ziemiach ukraińskich. Z punktu widzenia wschodniej i środkowej Ukrainy wiedza o tym, co dzieje się w tym czasie na zachodniej Ukrainie była bardzo, bardzo nieznaczna tak naprawdę. Potem, no bo oni mieli jakby swój problem, tam wkraczali Sowieci, tam wkraczali najpierw Niemcy, potem wkraczali wypierani byli przez Sowietów, tam była partyzantka, różne rzeczy się tam działy, ale niemniej nie było tam UPA. W sensie tej konkretnych formacji UPA. Teraz mamy sytuację taką, że przechodzi front, Rosjanie przechodzą w kierunku zachodnim, wypierają Niemców z zachodniej Ukrainy również i cała zachodnia Ukraina znajduje się pod władzą sowiecką. Co teraz dalej się dzieje? Otóż tam odbywają się no, straszne rzeczy, jeśli chodzi o mordowanie również cywilnej ludności. Odbywają się walki z tą, jakby to powiedzieć, to historyk taki Daniil Janewski, historyk ukraiński, nazywa to trzecią UPA, czyli nazywa to taką już UPO powojenną. Odbywają się walki z tymi powojennymi, po wojnie już z tymi oddziałami. Ale rewanż sowiecki jest straszny, bo on jest oczywiście na ludności cywilnej. Tam jest, liczy się, szacuje się różnie, ale około 150 tysięcy ludzi zamordowanych, około 250 wywiezionych na Syberię. Tak to się mniej więcej, mówię o zachodnich ziemiach Ukrainy. I teraz weźmy taką sytuację. Co następnie w szkołach mówi się, że owszem byli jacyś źli upowcy, źli banderowcy, to się używa, tych nazw się używa, nie wspominając o Polakach. Żadni Polacy tam nie istnieją, bo przecież nie mieli prawa tam być. Tam tylko źli banderowcy walczyli z Związkiem Sowieckim. I to ewentualnie dowiadują się dzieci, w niedużych ilościach, ale dowiadują się z sowieckich książek do historii. Jaka jest pamięć na Wołyniu? Pamięć na Wołyniu o złych rzeczach bardzo łatwo się zapomina. Znaczy dziadkowie nie powtarzają, nie opowiadają wnukom, jak fajnie paliła się tam ta wioska. Tylko generalnie to opowiadają, jak dziadek był na Syberii, jak wrócił. Ludzie to pamiętają zresztą, bo tam ciągle wracają jeszcze ludzie z zesłań. Tam jeszcze w latach 70. to było wspomnienie mojej mamy, że widziała więźniów, którzy wychodzili z łagru w latach 70. To byli jacyś ukraińscy właśnie upowcy. I w związku z tym, jaką masz pamięć? Masz pamięć krzywdy od Sowietów. Nie masz pamięci w ogóle o tym, co zrobili twoi dziadowie. Masz jakieś takie, co jakiś czas, jak jakiś temat Polaków jest poruszany, to widać, że zapada niezręczna cisza, że coś jest tak, coś tam niedobrego. Było, oj niedobrego, no ale to zapomnijmy o tym. A z drugiej strony masz sytuację co pełnej niewiedzy. Następuje 91 rok, jest niepodległa Ukraina, tak jak to mówił kiedyś na moim kanale YouTube'owym Mikołaj Susujew, Ukrainiec zamieszkały w Polsce, taki badacz przede wszystkim spraw wojskowych, ale też bardzo interesujący analityk polityczny. No on mówi tak, i mieliśmy wtedy dwie książki do historii. Jedna była ukraińska, druga była sowiecka, obie były dopuszczone opuszczone. I one były zupełnie odwrotne, rzeczy tam pisały. I właściwie to człowiek tak naprawdę wiedział, że jedno jest pewne, że coś tam wszyscy kłamią, ale co, o co to chodzi, nie wiadomo. Co się stało? Im bardziej Ukraina oddalała się już nie od Związku Sowieckiego, a od Rosji, tym bardziej ta narracja sowiecka była odrzucana. Czyli co? Oni mówią, że banderowcy, upowcy byli źli. A, no to pewnie oni byli dobrzy. To pewnie tak, bo oni przecież wszystko kłamią. No i na tym została zbudowana, zwłaszcza po 14 roku, już kiedy wybuchła wojna na samym wschodzie, potem po 22, ten taki, to co my nazywamy kultem UPA, czyli to, że może to kult jest, to za dużo powiedzieć, ale takie ogólne uznanie, że to jacyś nadzwyczajni ludzie. I teraz tu mamy, sięgamy, że tak powiem, tu mnie czekał, jak mawiała moja babcia, tu mnie czekał z mokrą ścierką. To znaczy, tu dochodzimy do odpowiedzialności władz ukraińskich, bo to, co ludzie uważali, to jest jedno, a drugie to było, jaka polityka była prowadzona. I rzeczywiście, z jakiegoś powodu, może dlatego, że to było bardzo silnie podtrzymywane przez emigrację ukraińską w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, z jakiegoś powodu te nowe władze ukraińskie, zwłaszcza te już nastawione, nie czysto postkomunistyczne, takie jak pierwszy prezydent Krawczuk, czy potem prezydent Kuczma, prawda, dwóch pierwszych prezydentów, to te kolejni, czyli już Juszczenko, ci, którzy odwoływali się do niepodległej Ukrainy, samodzielnej, do prawa, do istnienia samodzielnego, sięgnęli po tą legendę taką, tą wybieloną legendę, tak by można powiedzieć, tego UPA. I tu jest jedna istotna rzecz, której myśmy w Polsce nie zauważali przez długie lata. A mianowicie nie zauważaliśmy, moim zdaniem, jednej bardzo zasadniczej rzeczy. To znaczy, że wybierając tę podstawę jakby swojej pamięci historycznej, czy też jedną z podstaw, bo może to nie jest jedyna, ale jedną z podstaw, wybierając za tą jedną z podstaw Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, jeszcze taki właśnie przedwojenny, a potem wojenny, który przekształcił się następnie w UPA, no a potem niedobitki walczyły jeszcze po wojnie, czy też nie, no w każdym razie część ich walczyła po wojnie, bo część zginęła, część uciekła na zachód, ale część walczyła właśnie z Rosowietami, to wybierając to na swoje sztandary, wybieramy ideologię, tak naprawdę ideologię faszystowską, bo myśmy nieustannie w naszym skupieniu na naszych ranach i naszych problemach mówili, no bo Ukraińcy zabijali Polaków zabijali, a jakby zabijali kogo innego, to już trudno, no tam, no żartuję oczywiście, ale jakby było to mówione w takiej tonacji, a najważniejsze nie było to, jakby to dziwnie nie brzmiało, że zabijali Polaków. Chodzi o to, że oni przyjęli ideologię, przyjęli na sztandary ideologię głęboko faszystowską, ideologię, która pozwalała w ogóle zabijać w imię tego czystości etnicznej swojego państwa, że można kogoś wyganiać, zabijać i że to jest normalne. To właśnie też ja tutaj zwrócę Państwu uwagę, że o ile często udowodnienie konkretnej zbrodni, że konkretny kureń miał do czynienia do konkretnej zbrodni UPA, już jest dosyć złożone. O tyle przeczytanie dokumentów, na czym budowana była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, to nie jest już takie trudne, bo to jest dostępne. To jest dostępne, to jest chociażby projekt konstytucji, który oni sobie ułożyli tuż przed wojną w 1939 roku, gdzie jest jasne, że nie będzie żadnej demokracji, będzie wódz, nie będzie, on będzie raz wybierany, potem już będzie zawsze, nie będzie też żadnych parlamentów, będą odpowiednie, no takie typowo faszystowskie reprezentacje tam grup, które będą rządzić, jest ten prymat narodu nad wszystkim, ponad wszystko. Taka oto była to organizacja. I teraz my, wyłącznie zwróciwszy uwagę na nasze problemy, nie zwróciliśmy uwagi, że to jest jeszcze problem większy, bo to jest problem, na czym buduje państwo ukraińskie. I to jest problem, dlaczego z naszego punktu widzenia byłoby to dobrze zrobić. Bo to jest dużo lepiej widziane na Zachodzie, rozumiane, prawda, że ktoś buduje na tradycjach faszystowskich. No jednak Chorwacja, jak weszła do Unii Europejskiej, nie mogła budować na tradycji Ustaszów. Nawet Orban, choć tam czasami odwoływał się trochę do Hortiego, to do ugrupowania strzałokrzyżowców się nigdy nie odwoływał, którzy wysyłali Żydów do Oświęcimia. Więc także tutaj mamy sytuację bardzo delikatną.
1: To prawda. I to pewnie jeszcze potrwa dekady, zanim to wszystko zostanie w jakiś sposób rozstrzygnięte, ale przyjrzyjmy się, co się dzieje dalej. Powstaje prezydent Zełenski nadaje imię bohaterów UPA temu pododdziałowi ukraińskiemu. No i później następuje reakcja prezydenta Rzeczpospolitej, który słusznie, w mojej opinii, odbiera mu order Orła Białego i dalej dzieją się rzeczy zupełnie zdumiewające, bo prezydent Ukrainy odsyła go pocztą. To jednak nie jest przyjęte w polityce międzynarodowej, to jest jednak pokazanie, że...
0: A jest przyjęte odbieranie orderów?
1: Zdarza się tak. Nie, zdarza się. Tu w polityce międzynarodowej, jeśli chodzi o dyplomację, takie...
0: No, ale to ja bym prosiła o przykłady, jak zdarza się. Bo ja uważam, że się nie zdarza. Jak ktoś uważa, że się zdarza, to należy dawać przykłady. Ja absolutnie uważam generalnie, że prezydent Nawrocki popełnił błąd. Nie w tym, że... Znaczy ja generalnie uważam, że popełnił błąd bardzo poważny, jeśli chodzi o typ działania, które podjął. Tak uważam i uważam, że z tego również wywodzą się dalsze efekty. One wywodzą się nie tylko, są efektem tego, co zrobiła strona ukraińska, ale również tego, co zrobiła strona polska. Takie jest moje zdanie. Dlaczego tak? Dlaczego jestem tak o tym przekonana? Otóż jestem przekonana o tym dlatego, że wybrał moim zdaniem niewłaściwy środek do skądinąd być może słusznego celu. Ale jest to środek, który działa symbolicznie, ale jest to środek znieważający. Znaczy znieważanie nikogo, czy jest to w prywatnych relacjach, czy w relacjach międzynarodowych, nie jest nigdy dobrym sposobem do przekonania go do czegokolwiek. To znaczy, ja to wielokrotnie już powtarzałam, ale to nie różni się. Tutaj stosunki międzynarodowe od stosunków międzyludzkich po prostu w ogóle się tu niewiele różnią. To znaczy, jeśli chcesz uzyskać jakąś zmianę, to nie masz go najpierw obrazić. Jeśli go najpierw wyzywasz albo naplujesz mu w twarz, to on uzna, że jesteś, generalnie rzecz biorąc, nie uzna swojej winy. On nie powie, tak, no byłem winny, słusznie mi napluli. Ja jednak jestem łachmyta. To niedobrze. Więc on tak nie powie. I tak też jest w stosunkach międzynarodowych. To znaczy dla mnie, po tym kroku, ja byłam mu bardzo przeciwna. Miałam nadzieję, że prezydent go jednak może, jednak nie podejmie. Że, zwłaszcza jak przyjechał pan Budanow, szef kancelarii Zełenskiego, co świadczyło o dosyć wysokim priorytecie tej sprawy, bo przyjechał błyskawicznie. Ale okazało się, że nic się nie stało. No, okazało się, że w zasadzie żądanie strony polskiej jest takie, że oni mają się po prostu, mają tę jednostkę wycofać nazwę. No to było oczywiste, że oni tego nie zrobią. Żaden prezydent kraju, zwłaszcza w czasie wojny, nie będzie pod naciskiem z zewnątrz zmieniał nazw własnych jednostek wojskowych. No to jest po prostu, to było oczekiwanie nierealne, niezależnie od tego, jak ona by się nie nazywała. Ja tu już mówię, teraz ja już mówię nie z punktu widzenia historii, nie z punktu widzenia moralności, ja mówię z punktu widzenia polityki na tę sprawę. Znaczy było dla mnie absolutnie jasne, że z tej konkretnej rzeczy Zełenski się nie wycofa. W związku z tym nasze kroki muszą iść po pierwsze w kierunku jakichś celów, które sobie postawimy. Że na przykład, nie wiem, dążymy do tego, żeby tę politykę ukrócić, tej pomysłu na tę pamięć budowaną na tej faszystowskiej ideologii i na tym ugrupowaniu, prawda? I na tych dosyć strasznych kawałkach historii. No to jeżeli tego chcemy, no to mamy pomysł na postawienie pewnych żądań, na przykład dotyczących, mamy przygotowane, proszę bardzo, prosimy o natychmiastowe odblokowanie kolejnych poszukiwań, plus na, nie wiem, jakieś na przykład zobowiązania, tu rozmaite mogły być dotyczące jakiejś nazwy, można by coś wymyślić historycznie, co mogą jeszcze Ukraińcy nazwać. Można było tutaj postawić pewne warunki. Myślę, że to byłoby znacznie lepsze niż odbieranie orderu, bo co się dzieje? Po odebraniu orderu zamyka się, że się tak wyrażę, rozmowę polityczną się zamyka zamiast otwierać.
1: Ale zanim taka kwestia odebrania orderu pojawi się w dyskusji publicznej, w dyplomacji, robi się to przez kanały komunikacji między dwoma prezydentami, w tym wypadku to między dwoma prezydentami. Zakładam i myślę, że tak było, że prezydent Nawrocki odezwał się tym kanałem dyplomatycznym do prezydenta Zełenskiego, powiedział mu, że źle się stało. Potem zagroził, bo to, że on powiedział, że składa wniosek o odebranie orderu, nie mając możliwości odebrania go taki jednoosobowo. To
0: no
1: też
0: mając, było, bo to on odbiera.
1: Nie, tak, tylko że tutaj była jeszcze potrzebna zgoda kapituły, która się zebrała. Tu później cały, przecież to się toczyło w kalendarzu, to było ponad miesiąc.
0: Tak. tak, no dlatego mówię, że ja miałam nadzieję, że coś z tego wyniknie. Natomiast, no przynajmniej z tego, co mówi pan Leśkiewicz, wynika, ja oczywiście nie znam dokładnie szczegółów, nie chciałabym tutaj też mówić, że to wiem. No ale z tego, co on mówi, to w zasadzie... Na moim zdaniem najważniejszy element rozmów to był po to, że Budanow przyjechał w tym momencie. To świadczyło o tym, że to ma wysoki priorytet i że można coś załatwić, bo to była osoba niewątpliwie decyzyjna. Więc tu można było coś uzyskać. Natomiast on, to, co ja od pana rzecznika słyszę, no to jest to, że nasze żądania były jasne, że mają odwołać tą nazwę. No, więc jeżeli stawia się ultimatum, to owszem, można to może trwać jeszcze długo, ale jak jest ultimatum, to jest ultimatum. No, to wiadomo, że odpowiedź na ultimatum będzie raczej nie w tym przypadku. Ponieważ nie może być tak, no z wielu przyczyn. Była taka teoria, że nie może się, że prezydent Nawrocki, który to powiedział ja publicznie, że odbierze ten order, że też się nie mógł wycofać. Taka teoria ja wielokrotnie słyszałam od moich znajomych, co moim zdaniem nie jest prawdą. Moim zdaniem on się wycofać mógł, ale ja słyszałam ją od bardzo poważnych osób, że przecież on się teraz nie może wycofać z tego. Bardzo, bardzo poważnych, jakby zwłaszcza w związku z tym orderem. Więc tutaj, który przecież się prezydent teraz nie może z tego wycofać, no to już trudno, już tak będzie. Ja jestem przekonana, że mógł się wycofać, tylko no, nie można było jako warunku wycofania stawiać ultimatum, że ma się zmienić nazwę jednostce wojskowej, która już ma tą nazwę i prezydent ją nadał. No a on pod wpływem nacisku ze strony polskiej powie, nie, to właściwie ja pomyliłem się, nie, to ja jednak inaczej. No to po prostu... To tego nie mogą sobie na to pozwolić Ukraińcy, zresztą żaden kraj by sobie nie mógł na to pozwolić. Więc w tym miejscu, jeżeli się chce zwalczać to, co chcemy zwalczać i chce się uzyskać to, co chcemy uzyskać, czyli zmianę tej polityki, to trzeba stawiać przede wszystkim na to żądanie, jakby nacisk trzeba stawiać na tą sprawę. Nie należy rozpoczynać sporu prestiżowego, bo mamy do czynienia z dwoma krajami, które, to jest moja teoria, to już państwo mogą się nie zgadzać z tym, ale ja mam taką. To znaczy, moja teoria jest taka, że mamy do czynienia z dwoma krajami o zbyt niskim poczuciu własnej wartości. To znaczy, oba te kraje mają taki kompleks, że są poniżej swojej wagi, że w ogóle są... Co jakiś czas w związku z tym mają skłonności megalomańskie, bo jak wiemy, kompleks wyższości jest drugą stroną kompleksu niższości. No i tutaj mamy do czynienia z tym, że każdy z tych krajów czuje się niedoceniony. Każdy z nich uważa, że stać go na więcej. I w związku z tym spór prestiżowy absolutnie nie prowadzi do niczego. Tu po prostu prowadzi wyłącznie. Zresztą widzimy to, prawda? Możemy sobie tłumaczyć, że to zawsze Ukraińcy tacy byli i tak dalej, ale widzimy zaognienie sporu. Czy jest winien temu prezydent Zełenski? Oczywiście, że jest, dlatego że no to nie tylko zresztą on, jego cała masa ludzi, bo przecież to nie on wymyślił nazwę i to nie on ją nadał, no on ją po prostu podpisał. Natomiast no całe jego otoczenie, które postawiło na taki pomysł tworzenia, znaczy jakby na pielęgnowanie takiego rodzaju pamięci historycznej. To rzeczywiście oni są winni. I oni są winni nie tylko dziś w tej sprawie, to czy tam miesiąc temu. To jest dłuższy czas już. Natomiast czy my jesteśmy winni? Tak, my też jesteśmy niestety winni. Również z tego powodu, że w Polsce te antyukraińskie sentymenty się nagromadzały już od co najmniej 2 lat, a może i 3 nawet. To znaczy po pierwszym roku, który był naprawdę miodowy, to się zdecydowanie zaczęło odwracać i no i jak jest tutaj też nasza wina, w sensie wina polska, no w tym sensie, tej sytuacji oczywiście mam na myśli. No to, że bardzo słabo tu, władze polskie bardzo słabo się zachowywały, zresztą w ogóle politycy polscy, jeśli chodzi o to, żeby, znaczy w kwestii tego, żeby wyrywać zęby tym absurdalnym skądinąd pomysłom na nienawiść do Ukraińców, na niechęć do Ukraińców na każdej po prostu możliwym kroku.
1: Czy ja wiem, czy to była niechęć do Ukraińców? Nie, to jest stosunkowo świeży nabytek, jeśli chodzi o naszą codzienność.
0: O nie, nie, nie. To jest już co najmniej od roku. Co najmniej od roku to trwa. To jest to najrozmaitsze wszystkie, przepraszam, pamięta pan ten chociażby koncert Maxa Korża, gdzie to w ogóle straszne rzeczy. Tam była jedna flaga UPA, czy dwie, już nie wiem, jedna chyba. Flaga UPA w tych tysiącach ludzi, te biało-czarno-czerwone, ale też on nie wiadomo, czy kto to ten troglodyta, który tam był na tym koncercie, czy on na pewno wiedział, co to za flaga, ale... Przecież już wtedy mieliśmy awanturę, że to jednak niedobrze. Były też liczne głosy, jak to są niewdzięczni Ukraińcy, co było szczytem nieprawdy, naprawdę. Ja poza tym słyszę, muszę przekonywać już w gruncie rzeczy od lat, muszę przekonywać rozmaitych moich znajomych, że na Ukrainie nie ma antypolskich sentymentów. To ja bym powiedziała, że ja już nawet od kilkunastu lat o tym przekonuję. Że nie ma, ja się naprawdę nie spotkałam na Ukrainie, być może teraz są, ale nie spotkałam się na Ukrainie z antypolskimi sentymentami. No słowo daje, oczywiście wszędzie są jacyś ludzie, ale antypolskich sentymentów na Ukrainie i to nawet łącznie z zachodnią nie ma, po prostu nie było. Ja tę Ukrainę oglądam od 13 roku bardzo intensywnie, myśmy współpracowali jeszcze w ramach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z dziennikarzami ukraińskimi, potem już w ramach Biełsatu i naprawdę tam nie ma antypolskiego, przynajmniej nie było antypolskiego stosunku. A w Polsce było przekonanie, i to naprawdę dosyć pospolite, że ten stosunek jest. A jak się ktoś wie, że ciebie ten ktoś nie lubi, jak ty wiesz, że cię ktoś nie lubi, no to też go trochę z góry nie bardzo lubisz. No bo to jasne, że taka wiedza no nie sprzyja życzliwości dla takiej osoby. A taką przekonanie myśmy absolutnie mieli. No i to, że w Polsce zaczęły się te historie dotyczące pomocy, na przykład za dużo pomocy, to nie powie pan, że to teraz. To cała historia dotycząca tych Ukraińców, którzy nam zjadają straszne ilości po prostu budżetu, powodują, że właściwie służba zdrowia się wali, bo oni korzystają z niej w takiej ilości, że to w ogóle teraz dla Polaków nie starcza. Także to ja słyszałam, no to już co najmniej od półtora roku, a na pewno od no ostatnie półtora roku na pewno, od kampanii wyborczej na pewno. To słyszałam wielokrotnie. No mamy ugrupowania, które na tym budują nawet, więc to nie jest takie bardzo dziwne.
1: No ale jakieś to tam pokrycie w rzeczywistości miało, oni rzeczywiście mieli troszkę lepsze warunki, jeśli chodzi o dostęp do służby zdrowia.
0: A jakie mieli lepsze?
1: Nie,
0: z życzliwości mieli lepsze.
1: Być może.
0: No, oni nie mieli, bo to też nie przepraszam, ale nie promujmy nieprawdy. To znaczy nie było regulacji, które by powodowały, że Ukraińcy mają jakiś lepszy dostęp do służby zdrowia niż Polacy.
1: Być może z życzliwości. Ulica widziała to w ten sposób, że jeżeli ja czekam, powiedzmy, tak, rok na jakieś badania, tutaj proszę, przyszła Ukrainka starsza i załatwili ją po miesiącu, to jednak coś jest nie tak. Tak jest podejście ludzi. No, tak mówię o przeciętnych zjadaczach chleba, bo to w końcu do nich trafiają te słowa polityków później.
0: Tak jest. Ja nie przeczę, że taka sytuacja mogła być, ale jeszcze jest też tak, że przeciętny zjadacz chleba nie musi wiedzieć, jaki część w budżecie NFZ-u, ile wpłacają Ukraińcy, a ile z niego pobrali. A polityk powinien to wiedzieć. Powinien wiedzieć, że to nie tylko w ogóle, jeśli chodzi o wkład ukraiński do polskiego budżetu, ale również jeśli chodzi o wkład do NFZ-u w ogóle. To nie wykorzystali tej swojej części. No nie wykorzystali. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jednak to w większości są ludzie młodsi. W związku z tym znacznie mniej tego wykorzystują. Także to by zjadacz chleba wiedział, ale nie wie. To jest trochę tak, jak wie pan. Pan się pyta, a dlaczego Ukraińc nie wie o UPA? Myśli, że to byli bohaterowie. Bo im nikt nie powiedział, bo oni nie byli, a oni nie byli na Wołyniu nigdy i nie słyszeli, ani nawet ich dziadkowie nie byli. No to nie wiedzą. Im się wydaje, że to słyszeli gdzieś, że to byli bohaterowie. A co mówi Polak na ulicy? Mówi, że Ukraińcy zabierają mu tam służbę zdrowia. A służba zdrowia sama się sypie, to bez Ukraińców
1: nie, to
0: całkiem.
1: Dobrze, zostawmy teraz na chwilę te wszystkie przykre rzeczy, bo ja tu chciałem jeszcze zahaczyć o Litwę. Dlaczego o Litwę? Dlatego, że mamy też po sąsiedzku kraj, z którym też było nam ciężko. Tutaj zawsze mieliśmy, mówię o latach, o międzywojniu, zawsze mieliśmy spór o to Wilno, o tą historię, o to, czy Litwa była większym księstwem niż Polska Królestwem Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyja była bardziej. I znienacka okazuje się, że w XXI wieku potrafimy żyć, potrafimy się dogadać. Wszyscy Polacy mówią tak, Wilno jest litewskie i te wszystkie sentymenty poszły w piach. I dlaczego tak się nie udało z Ukrainą załatwić sprawy?
0: No, to Krzysztof Bosak mówi inaczej. On mówi, że fatalne mamy stosunki z Litwą i wszystko poszło na nic. Więc wszystka nasza polityka. Ostatnio czytałam taką wypowiedź, to nawet niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj czytałam. Właśnie dokładnie na tym przykładzie, że to fatalnie właśnie widać, jak nie można ułożyć tych stosunków, napisał.
1: No tam są jakieś potknięcia, jeśli chodzi o polskie szkoły i tak dalej, ale to są jakieś takie zupełnie lokalne rzeczy i...
0: Nie, znaczy należy powiedzieć, ja osobiście uważam, że ten, że ja tutaj raczej zgadzam się z panem niż z Krzysztofem Bosakiem. Znaczy uważam, że te relacje nie są może wzorcowe w każdej sprawie, bo w ogóle z mniejszościami to jest zawsze kłopot, żeby na przykład ciągle nie mamy tej pisowni w pełni, bo tam chyba wolno w paszporcie na której stronie pisać już tak jak po polsku, ale na której stronie musi być jednak napisane po litewsku, czyli chodzi o to, żeby nie było na przykład litery W, prawda? Oni nie mają, tylko V musi być. Tak zwany żółw, czyli litery, których nie ma w alfabecie litewskim, nie mogą być używane. Z ukreskowane, EU.
1: No ale to detal. No, w angielskich dokumentach, jak wpisujemy swoje, mówię tutaj o tych...
0: Tak, to też się nie piszą. Tak,
1: to też piszą zlatynizowane formy swoich nazwisk. Nikomu to nie przeszkadza. Myślę, że na Litwie też nie powinno, ale to są detale.
0: No tak.
1: Bo to... tak z takiej szerokiej perspektywy...
0: Nie, generalnie mamy zupełnie nie najgorsze. No ja ostatnio jak widziałam jednak na to, że na przykład Mercy Matthews, on zna teraz na 3 maja była wywieszona wielka polska flaga na ratuszu wileńskim. No to nie do pomyślenia, po prostu nie do pomyślenia. No a jednak to było taka sytuacja.
1: No co zrobił Żeligowski z Wilnem, to wszyscy Polacy wiedzą z historii, to
0: tak. No, że zajął. Było to bardzo polskie miasto, jeszcze bardziej polskie niż Lwów, tyle że polsko-żydowskie, bo ono było praktycznie w 50% zamieszkane przez Żydów. Natomiast przez Litwinów chyba w 2 czy 3%. A Lwów był w tym samym czasie około 20% Ukraińców miał. Tak czy inaczej, rzeczywiście, nie, to trzeba sobie powiedzieć, znaczy rzeczywiście z Litwinami, przy całej niechęci, która tam zresztą ciągle gdzieś jest oczywiście, zwłaszcza w tych bardziej prawicowych, konserwatywnych partiach, ona gdzieś tam się kryje wciąż, ale to jednak zostało w ogromnej części przezwyciężone na zasadzie takiej, że no jesteśmy sąsiadami, uznaliśmy, no, że Litwa jest odrębnym państwem, nie ma żadnych tutaj dyskusji. Wiadomo, że Polacy nie zamierzają wkraczać po raz kolejny do Wilna, tu niech oni się niczego nie boją, a trzeba sobie powiedzieć, że my w tej sprawie, to zresztą jest ważna rzecz, bo żebyśmy sobie zdali my jako Polacy sprawę z tego, że te narody, to znaczy narody byłego naszego wschodu, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, które razem z nami kształtowały tą Rzeczpospolitą, one w ogromnej części swoją współczesną, nowoczesną świadomość narodową na przełomie XIX i XX wieku kształtowały w opozycji do polskości. To znaczy, bo trochę Ukraińcy też do rosyjskości i Białorusini, ale w ogromnej części do polskości, bo to była największa siła kulturalna na tych terenach, największa siła, jeśli chodzi o język. W związku z tym, żeby kultywując swoją narodowość, swój język, siłą rzeczy mówiło się, że ja nie jestem Polakiem, ja jestem, nie wiem, na przykład właśnie Litwinem, chociaż jestem też katolikiem, prawda? Czy na przykład Białorusinem. Jestem Białorusinem, w przypadku Białorusinów najczęściej byli to jednak prawosławni po pierwsze, ale też potem okazało się, że jest inteligencja, która się uważa za białoruską, a jest katolicka. I oni musieli kształtować to jakby w opozycji do polskości, która była zdecydowanie dominująca, jeśli chodzi o nurt kulturowy na tych terenach. I z tego też bierze się wiele potem problemów, wiele resentymentów, które my ze zdumieniem patrzymy. Przecież tak byśmy byli życzliwi. My nic nie chcemy od nich, a oni nas nie lubią. Więc to się bierze z takich historycznych, że tak powiem, zaszłości. Ale fakt, że Litwa jest tu bardzo takim pozytywnym, zresztą Litwa teraz jest strasznie zaniepokojona tymi polsko-ukraińskimi problemami. Oni by chętnie chcieli coś pośredniczyć, już się zgłaszali zresztą w tej sprawie, że oni mogą jakieś tutaj misje dobrych usług, coś tam, no bo oni generalnie zdają sobie sprawę z tego, że leżą w bardzo niebezpiecznym położeniu i że bez tego, żeby w tej części Europy była jednak zgoda w miarę i porozumienie, no to w każdym razie każde nieporozumienie jest dla nich szkodliwe, jest na ich niekorzyść idzie. No ale niemniej jednak rzeczywiście bracia Litwini, cokolwiek byśmy o nich w tej chwili właśnie złego nie mówili tam o ich różnych pomysłach, to jednak mimo wszystko raczej wygląda to zupełnie nie najgorzej.
1: No to się udało, z Ukrainą się nie udało, ale myślę, że to też dlatego, że właśnie no Tak, bardzo dobrze, że powiedziała nam pani, że to kwestia tej niewiedzy, która na Ukrainie panowała. Odnośnie Wołynia, bo dla nas to cały czas świeża rana, dla oni nie mieli takiej wiedzy, że coś tam się wydarzyło, bo faktycznie ci, którzy mieszkali na Wołyniu po stronie ukraińskiej, no nie chcieli tego wspominać, bo po prostu nie chcieli tego wspominać. Panie Agnieszko, czas nas pobił zupełnie, wygrał z nami, a szkoda, bo to arcyciekawa rozmowa i mógłbym tak z panią przez pół niedzieli przegadać, a tutaj w radiu warunki są trochę lepsze niż na dworzu. Bardzo doceniam, że pani przyszła, skorzystała z zaproszenia. Dziękuję bardzo. Ten upał,
0: ja doceniam zaproszenie.
1: Duże wyzwanie. Naszym gościem, drodzy słuchacze, naszym gościem była Agnieszka Romaszewska, był ekspert do spraw wschodnich, założyciel telewizji Bielsat i wieloletnia redaktor naczelna telewizji Bielsat,
0: która dziękuję bardzo.
1: Trochę podupada, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wszystko da się naprawić i odwrócić. Życzę państwu miłej niedzieli, drodzy słuchacze Radia Solidarność. Panie Agnieszko, życzę miłej niedzieli. Raz jeszcze dziękuję za wizytę i miałem dla państwa przygotowaną piosenkę i dla naszego gościa też nie jedną, ale rozmowa była, to co pani mówiła, było tak ciekawe i tak ważne, że nie chciałem przerywać i wybijać, więc wszystkie piosenki, które przygotowałem na dzisiaj, poza Jackiem Kaczmarskim, których państwo nie posłuchaliście, w kolejnych audycjach Radia Solidarność będą się jakoś pojawiać. Dziękuję bardzo. Raz jeszcze miłej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
10: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
12: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: To była autopromocja.
13: Nieregularnik literacki.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
13: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
14: Dzień dobry, kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
15: Krzysztof Masłuń
14: i Tomasz Zapert. 4 lipca przypada 250. rocznica Deklaracji Niepodległości, dająca początek historii Stanów Zjednoczonych, o której to historii pan profesor Wojciech Roszkowski, którego mamy honor gościć w studiu. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panu i państwu.
14: Opublikował właśnie książkę zatytułowaną Siła i wolność, 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspaniale opublikowaną nakładem wydawnictwa Biały Kruk, szereg ikonografii, szereg ilustracji. Panie profesorze, trudno sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone, które na mapach są nawet mniej niż 250 lat, bo de facto po tej wojnie domowej 13-letniej dopiero zaistniały. Trudno sobie niektórym ludziom na mojej progeniturze wyobrazić, że takiego państwa kiedyś nie było. Czy wiedza polska jest, wiedza Polaków jest taka znikoma teraz? Nie uczą tego w szkole?
15: Rzeczywiście historia Stanów Zjednoczonych jest słabo reprezentowana i w polskich podręcznikach,

0: kwestie związane z Ameryką. W Polsce jednak troszkę się interesujemy. Oczywiście znajomość tej historii, wydaje mi się, jest bardzo słaba, ale paski, gwiazdy, pewne melodie. Myślę, że jednak na hymn amerykański Polacy nie tyle reagują w sensie takim uroczystym, ale zauważają, że to jest amerykański.
1: Dla mojego pokolenia, zwłaszcza od czasu, kiedy Jimi Hendrix zagrał hymn.
0: No, Jimi Hendrix też się raczej kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi. Więc w tym sensie Stany Zjednoczone jednak jako ten rywal Związku Sowieckiego, wydaje mi się, w naszej świadomości, naszych pokoleń, tych starszych, ale również dzisiaj, jakoś tam są obecne. Więc takie postacie jak prezydenci, zwłaszcza niektórzy, oczywiście Reagan, myślę, że o Kennedy też, chociażby z racji zamachu. Lincolna pewnie też jeszcze by wspomniano. Z Jeffersonem podejrzewam, że byłby już trochę kłopot. Waszyngton jest znany, bo jest rondo Waszyngtona, Waszyngton na banknotach jest, amerykański jednak banknot dolarowy jest dosyć popularny w Polsce nadal.
2: Panie profesorze, wędruje pan w swojej pracy chronologicznie, to może zacznijmy od tego, czy w dobie rozważania historii alternatywnej, takiej mody, co by się stało, gdyby nie wybiły się niepodległość Stanów Zjednoczonych w XVIII stuleciu?
0: No, oczywiście, że dla historyka to jest jedyne sensowne pytanie. To znaczy, my nie mamy innych eksperymentów laboratoryjnych, żeby zastanawiać się, czy to się dobrze stało, czy niedobrze, jak myśleć o alternatywach. No, bez Stanów Zjednoczonych, trudno sobie wyobrazić, znaczy co, wyobraźmy sobie kontynent amerykański zaludniony przez neolitycznych bądź paleolitycznych Indian, którzy tam nadal polują na bizony. Nie wiem, czy by się rozwinęły te społeczeństwa jakoś mocniej. Myślę, że to jest w ogóle fikcja, to jest niemożliwe z jednego powodu. Mocarstwa europejskie spoglądały na ten obszar bardzo łakomie. I tak czy inaczej, któreś z nich by tam na pewno zalęgło. To, że to Anglosasi zrobili, jest dosyć ciekawym fenomenem historii. Myślę, że tutaj Anglicy generalnie, bo mówimy tutaj o Walijczykach, Szkotach, Irlandczykach, czyli Anglosasi z Europy, odegrali tutaj kluczową rolę, dlatego że oni w stosunkowo w dużych ilościach przybyli tam i byli nastawieni na osadnictwo i lokalny rozwój gospodarczy. Bo jeżeli porównamy Anglosasów z Francuzami i z Hiszpanami, bo ja zaczynam w ogóle od tego, że przecież pionierami kolonizacji Ameryki Północnej byli Hiszpanie. Od południa, od Meksyku. I Francuzi od północy, od doliny rzeki Świętego Wawrzyńca przez Wielkie Jeziora. Tyle tylko, że Hiszpanie nie mieli tej smykałki handlowo-biznesowej, jak gdyby handlowej, jak Anglosasi. Było ich sporo, więc można się zastanawiać, dlaczego oni się naprawdę nie rozprzestrzenili od południa. No byli też na Florydzie, więc mieli jednak pewne szanse. Natomiast tego nie zrobili, wydaje mi się, dlatego, że Imperium Hiszpańskie było w kryzysie. Tutaj ta data 1588 się przypomina, znaczy zwycięstwo Wielkiej Armady, znaczy klęska Wielkiej Armady z flotą brytyjską. I to jest przełom w historii panowania nad morzami. Anglicy zaczynają panować nad morzami, wobec tego są bardziej energiczni w kolonizowaniu Ameryki Północnej. Francuzi natomiast, wydaje mi się, traktowali tę kolonizację dosyć marginalnie, a już w głąb, znaczy oczywiście na samym wschodzie tam kolonizowali tą rzekę Świętego Wawrzyńca. Natomiast jak doszli do Wielkich Jezior i zaczęli penetrować dolinę Mississippi i Missouri, to już to są tylko jakieś takie stacje wojskowe, handlowe, trochę takie jak Rosjanie na Alasce. Bo nie zapominajmy, że jeszcze w tym wyścigu Rosja brała udział, co prawda z północnego zachodu, od strony Alaski, no ale to było bardzo słaby ciąg kolonizacyjny, bo tam najwyżej jacyś handlarze się pojawiali, jakiś namiestnik polityczny i właściwie niewiele się działo. Cerkwie, co prawda, prawosławne,

0: pewne powstały, niewielkie, ale powstały nawet na terenie Kalifornii. Do dzisiaj w Kalifornii jest taki skansen, który się nazywa Fort Ross. I to jest właśnie pozostałość rosyjskiej kolonizacji, no ale bardzo wątłej. Wobec tego, no niewiele z tego zostało w sensie takim społecznym czy państwowym. No a Anglosasi z kolei nadzorowali czy patronowali całym tym masą milionów migrantów, którzy zaczęli napływać. I to jest niezwykle ciekawa rzecz, że jednak Stany Zjednoczone powstały jako państwo 3-milionowe. Czyli jeszcze tutaj ten wyścig, jeżeli chodzi o ściganie się nogami, kogo więcej będzie, to Anglosasi wcale nie musieli wygrać. Wygrali, bo to oni jednak te 13 kolonii opanowali i wygrali wojnę z Anglią o niepodległość, no i zaczęło się. To znaczy od tysiąc... Dla mnie było samego zaskoczeniem rozwój ludności. W roku 1800 ludność Stanów Zjednoczonych to było trochę ponad 3 miliony, w 1900 to było 93 miliony. I to chyba pokazuje, ja tam zamieszczam nawet takie dwie tabele, które moim zdaniem są bardzo dobrze ilustrują ten ciąg tych ogromnych mas ludności w XIX wieku na zachód. I poszczególne kolonie, które się rozszerzają, potem powstają terytoria, które stopniowo zamieniają się w stany i tam tej ludności przybywa w ogromnie szybkim tempie. Im dalej na zachód, tym szybciej. A ludność w tych starych stanach właściwie rośnie, ale niewiele. Więc ten fenomen demograficzny na razie chyba warto zauważyć. No i polityczny, to znaczy to jest naród właściwie, powiedzmy już, polityczny. Znaczy on powstał na podstawie konstytucji. I na tej podstawie właściwie do dzisiaj funkcjonuje jako społeczność wieloreligijna, wieloetniczna, o pewnym wspólnym interesie, bo myślę, Stany Zjednoczone łatwo się nie rozpadną. Być Amerykaninem to jest ważna rzecz i może powiedzieć, no nie każdy, ale naprawdę bardzo wiele osób chciałoby być Amerykaninem.
1: Oczywiście, to było marzenie. I u nas bardzo popularny. Tak. Jestem, panie profesorze, bardzo panu wdzięczny za tę książkę, szczególnie za te fragmenty, o których pan też wspomniał teraz, czyli początki Stanów Zjednoczonych. Bo ja sobie uświadomiłem w trakcie lektury, a trochę lat mam, jak jestem niedouczony strasznie, jeżeli chodzi o początki same Stanów Zjednoczonych, o to, co nazywamy właściwie walką o niepodległość, czy rewolucją amerykańską. To się nakłada jakoś wojna secesyjna, na mnie i myślę, że na wielu ludziach duże wrażenie zrobiły niezliczone amerykańskie filmy, które oglądaliśmy.
0: Tak.
1: O wojnie secesyjnej było ich bardzo wiele. Sądzę, że ja więcej wiem o tej wojnie niż o samych początkach. I tutaj fantastyczne, że pan to jakby tę wiedzę, która bardzo tam taka byle jaka w moim wypadku
0: była. Wojna o niepodległość była strasznie ważna. I dla Amerykanów jest też ważna. Ja byłem w tej miejscowości Concord, gdzie to się zaczęło. Na tym moście. I to, że tam obywatele Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, żeby to obejrzeć i przeczytać wiersz wiersz o założycielach.
2: No tak.
0: Tam na tym moście jest tablica z tym wierszem, który ja cytuję zresztą. Więc to pokazuje, jak ważny jest ten pierwszy moment, kiedy bunt ekonomiczny przeciwko, no w sprawie ceł w gruncie rzeczy, zamienia się w bunt czy powstanie narodowe. To tam właśnie te milicje, które odpierały atak Anglików, właściwie są tym mitem założycielskim. Oczywiście z naszej perspektywy, zza oceanu, to się wydaje taki dosyć nikły mit. Ale jak się zobaczy Amerykanów, którzy tam przybywają, to jednak zauważa się, że to ważne.
2: Wspomniał tutaj kolega o wojnie secesyjnej. No to jest taki najbardziej dramatyczny epizod w dziejach Stanów Zjednoczonych. Można było uniknąć tego konfliktu?
0: Wojny secesyjnej? Tak. Myślę, że nie, dlatego że jednak zapał ideologiczny To wydaje mi się, że nawet nie tyle interes ekonomiczny, bo to były dwa różne organizmy ekonomiczne. Jeden taki już wolnorynkowo-kapitalistyczny, drugi taki na wpół feudalny, jeszcze zanurzony w to niewolnictwo nieszczęsne. I mentalność oczywiście też zupełnie inna. Ale ja myślę, że bo ja się zastanawiałem, jak ująć wojnę secesyjną, czy pisać o samej wojnie. Nie, ja tam zrobiłem cały rozdział, chyba wielki wstrząs, czy jakoś tak. Bo ten wstrząs narastał. To nie tak, że nagle trzęsienie ziemi, wszystko się rozwala. Nie, to narastało wraz z ruchem abolicjonistycznym, czyli jednak pewną refleksją nawet wsteczną. Bo wielokrotnie w czasie tej debaty lat, powiedzmy, 40., 50., wracano do początków i zadawano kłopotliwe pytanie. Jefferson, ojciec założyciel, prawda? To on co? On wyzwolił swoich niewolników? No nie. On był, prawda, ja w tym Monticello, warto zwiedzać to Monticello. Monticello to jest pałac Jeffersona koło Charlottesville i tam do dzisiaj można zwiedzić resztki domków niewolników i jak się zwiedza salon, w którym dżentelmeni wirginijscy zajadali, to jest takie urządzenie prześmieszne, taki, nie wiem, taki jakiś obrotowa winda z kuchni. Na dole niewolnicy przygotowywali coś, wstawiali do tego, kręciło się, wjeżdżało na górę, żeby niewolnicy nie zakłócali spokoju państwu biesiadującym na górze w salonie. Więc a Jefferson z kolei był tym, można powiedzieć, piewcą tej demokracji amerykańskiej. I teraz w czasie tych debat wracano do tego, no, we the people. My jesteśmy wszyscy równi, chwileczkę, ale tam są miliony tych czarnych, które niczym nie są, oni są własnością po prostu. I to był dramatyczny jednak spór ideologiczny. Na południu z kolei usprawiedliwiono, no przecież nierówności społeczne zawsze, niewolnictwo zawsze było i tak dalej, usprawiedliwianie na wszelkie sposoby i w tym jednak ogromną rolę odgrało chrześcijaństwo. To znaczy, jednak wszystkie te wyznania, bo przecież Amerykanie byli bardzo podzieleni, tak. Ale ja zauważyłem jedną rzecz bardzo ciekawą, mianowicie wojna secesyjna była niezwykle krwawa, dramatyczna zupełnie, ale nie była wojną religijną. Chrześcijanie byli po obydwu stronach, można powiedzieć, to źle o nich świadczy, ale z drugiej strony to, że konflikt o niewolnictwo został rozstrzygnięty tak, jak chcieli abolicjoniści, i ostatecznie Lincoln, który życiem za to zapłacił. To było między innymi dlatego, że te argumenty w cudzysłowie pseudochrześcijańskie za obronę niewolnictwa padły. Nie dało się tego obronić.
1: W pana książce, w wielu miejscach, właściwie w całej książce, dużo uwagi poświęca pan Polakom Stanów Zjednoczonych, bo myślę, że oczywiście mam się też takie klapki otwierają od razu. Kościuszko, Pułaski i w zasadzie na tym kończymy.
0: Tak, tak.
1: Kogoś tam jeszcze możemy wymienić. No właśnie. Pan przypomina, to nawet sobie wynotowałem na przykład właśnie z czasów walk o niepodległość. W sumie po stronie amerykańskiej było ich około 200.
0: No bo w ogóle wtedy liczby były niewielkie jeszcze.
1: W ogóle. Wśród nich mała ciekawostka. Chaim Solomon, syn rabina z Leszna.
0: Tak.
1: Który, jak czytamy, dotarł do Ameryki w roku 1772, wzbogacił się i działał na rzecz niepodległości kolonii. No to ziemia obiecana dla bardzo wielu.
0: No tak, jeżeli chodzi o
1: ludzi. No.
0: I oczywiście, jeżeli pan przytoczył właśnie tę postać, to trzeba tylko pamiętać, że jednak Żydzi osiedlali się w mniej, początkowo stosunkowo w niewielkich liczbach i że naprawdę ta migracja żydowska dopiero to jest koniec XIX wieku.
2: Czyli pogromy w Rosji to spowodowały?
0: Też oczywiście, pogromy w Rosji. Ten Bale of Settlement, czyli ten nakaz osiedlania się rosyjskich Żydów na zachodniej gubernie. Więc Polaków tak, ja zresztą zupełnie, ja sobie pomyślałem tak, co my wiemy właściwie o tych Polakach w Ameryce? I starałem się właśnie do każdego rozdziału dodać jakiś element opowieści o tym, a w tym momencie to Polacy, którzy, jacy, gdzie, co robią. Oczywiście wszystkich nie da się, ale charakterystyczne, ważne postacie.
1: To jest bardzo, bardzo istotne, co, te właśnie fragmenty pana książki, bo też ma, jest takie ugruntowane przeświadczenie, że my owszem mamy swój wkład, włożyliśmy to wszystko.
0: Ale jaki konkretny?
1: Ale to na ogół nasi robotnicy, bardzo prości ludzie.
0: I to prawda, ale nie tylko.
1: W swojej masie tak.
0: Tak.
1: Ale nie tylko.
0: Ale nie tylko. Powstańcy listopadowi czy styczniowi zasilili armię amerykańską w czasie wojny secesji, zresztą po obydwu stronach walczyli. Generał Włodzimierz Krzyżanowski, przecież postać w Polsce praktycznie nieznana, z rodziny Krzyżanowskich, notabene spokrewniony z matką Chopina. Ja gdzieś nawet napisałem generał, kuzyn Chopina. Więc takie, no i różnicy tam trzech innych generałów jeszcze wymieniam, ale jeszcze z wcześniejszych ważnych osadników, rodzina Sadowskich i Zaborowskich. Jeżeli się napotyka na mapie Stanów Zjednoczonych Zabryski to jest od nazwiska Zaborowski, to jest XVII wiek jeszcze. No w ogóle ja wygrzebałem, bo najpierw myślałem, to chyba niemożliwe, żeby to znaleźć. Ale jest jedna rzecz. W pracy nad tym ja zauważyłem, że internet jest gigantycznym źródłem do historii Ameryki. Właśnie może dlatego, że to Amerykanie stworzyli. I oni właściwie wszystko tam swoje ważne rzeczy poumieszczali. I ja sobie zadałem pytanie, zaraz, czy my nie mamy listy pasażerów tych pierwszych statków? W Jamestown. Mamy. Na drugim statku mamy 5 Polaków. Mało tego, wiadomo, że to są Polacy, dlatego, że we swoich wspomnieniach ten słynny, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy w Polsce jest słynny, John Smith, ten, którego Pocahonta uratowała. Więc John Smith we swoich wspomnieniach wspomina, że tak, to byli Polacy, Polonians to byli, mało tego, oni byli pierwszymi organizatorami pierwszego strajku na ziemi amerykańskiej. Oni byli smolarzami i szklarzami.
2: To czasy Zygmunta Wazy mniej więcej, tak?
0: To jest 1608 rok, oni przybyli.
2: No tak.
1: A to była rzadka umiejętność.
0: A tam panowie szlachta angielscy się panoszyli w tej kolonii Jamestown. Wobec tego Polacy się trochę zbuntowali. Taka jest opowieść o pierwszych Polakach w Ameryce.
2: Wspomnieliśmy tutaj o masowej emigracji żydowskiej z schyłku XIX stulecia i początku XX. W powszechnym mniemaniu Amerykanie pochodzenia żydowskiego bardzo dominującą rolę odgrywają zarówno w rozrywce, jak i bankowości, w szeregu innych istotnych dziedzinach życia. To rzeczywiście znaleźli tam obiecaną ziemię.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, że to jest właściwie dopiero początek XX wieku, kiedy następuje ten awans ludności o korzeniach żydowskich i chyba, wydaje mi się, że można zaryzykować, że oni zaczęli od mediów. To znaczy film. Te pierwsze wielkie kariery żydowskie w Ameryce to zaczęły się od
2: braci Warner i
0: tak, od produkcji filmowej, która zawojowała wyobraźnię Ameryki. Ja o tym dosyć sporo piszę, że jeśli mówimy o historii kultury amerykańskiej, to powiedziemy tak, pierwszy przełom to jest, że zaczyna powstawać literatura amerykańska, nie tyle w opozycji, co w kontraście do angielskiej. Bo przez pierwsze dziesięciolecia Stanów Zjednoczonych ci wszyscy pisarze amerykańscy właśnie mieli problem. No, literatura po angielsku, no to w Anglii jest lepsza, starsza, prawda? Szekspir był Anglikiem, a nie Amerykaninem. Natomiast gdzieś w połowie XIX wieku powstaje literatura amerykańska. I tutaj Mark Twain na przykład jest takim niemalże symboliczną postacią, ale Nathaniel Hawthorne czy James Fenimore Cooper.
2: Tak, Papeloko.
0: Tak, i jeszcze ja o nich piszę, bo to są te nazwiska, które zaczynają naprawdę historię literatury amerykańskiej. Z jednym notabene wyjątkiem, o którym ja wspominam, bo wydaje mi się, może być ciekawostką, ale też coś mówi ciekawego o Ameryce. Kto był autorką, kobieta, poezji, która wydała jako druga w ogóle w Ameryce tomik? To była niewolnica. Murzynka, niewolnica, przywleczona z Gambii prawdopodobnie. Nazywała się Phyllis Wheatley. Miała bardzo dobrych panów. państwa w Massachusetts, którzy ją wykształcili. Wyjątkowo utalentowane dziewczę było, bo ona nie tylko potrafiła opanować język angielski, ale pisać piękne wiersze po angielsku, jeszcze jako niewolnica. I ta i pani, i te i dzieci tych państwa przedstawili ją w Anglii, w ogóle ją przedstawiali tam przy dworze, zdaje się nawet, i pomogli wydać tam ich wiersze. Te wiersze są naprawdę bardzo ciekawe.
1: To jest w ogóle charakterystyczne dla pana książki, że ona jest dość daleka od takiego klasycznego podręcznika historii, bo tam znajdziemy bardzo właśnie dużo wiadomości dotyczących kultury, sportu.
0: Tak.
1: Bardzo wielu dziedzin życia, takich może niekoniecznie, a na pewno nie tylko polityki. Tak. Ale pomyślałem sobie też, dlaczego. No, to jest fenomen. Napisał pan świetną książkę o kraju, którego historia liczy sobie 250 lat. Wspaniale, ale przepraszam, z naszego polskiego punktu widzenia to śmiech.
0: No, że króciutko. Historii Polski, historii Polski ciężko by było w jednym tomie zabrać, to prawda.
1: No, to Andrzej Nowak coś na
0: to. No, jest przy siódmym tomie. I jest chyba w połowie. No, w każdym razie to notabene, to trzeba przypomnieć, to jest genialne dzieło. Ale wróćmy do Stanów. Faktem jest, że taki jest teatr, no to historia krótka, ale jak bogata. Ona jest bogata, że tak powiem, wszędzie. Nie na długość, to znaczy w sensie długości trwania, tylko bogactwa występowania wielu wątków w tym czasie. Bo ja się z tym właśnie zetknąłem właściwie. Jakie są główne elementy tej historii? I to jest migracja, przybywanie tych milionów ludzi, fenomen absorpcji tych ogromnych mas do gospodarki, która się rozwija, zwłaszcza w XIX wieku, dzięki kolei w dużej mierze. I teraz ta gospodarka od razu staje się innowacyjna przez jakiś niezwykły dar promowania ludzi najbardziej innowacyjnych. Wynalazcy. Przecież nagle w XIX wieku pojawiają się ci wielcy wynalazcy, Amerykanie, wynalazcy w tym sensie, że oni nie tyle proch wynajdywali, co wynajdywali rzeczy praktyczne. McCormick, żniwiarka. I od razu rolnictwo na wielkich obszarach staje się konkurencyjne dla rolnictwa europejskiego. Bell, tak. Telefon.
2: Edison,
0: Bell. Oczywiście w polskich podręcznikach najczęściej oni są wymieniani wśród innych, ale oni mają szczególne znaczenie, dlatego że ich wynalazki miały niezwykle praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. I pomysłowość organizacyjno-biznesowa. Ja tam opisuję karierę Carnegie. Carnegie był biednym migrantem i zrobił niewiarygodną karierę na tym, że uczył się, że tak powiem, zarządzania, pracując chyba na kolei, jako tam jakiś dystrybutor ruchu. Coś. W każdym razie on pobrał te umiejętności organizacyjne i założył stalownię. No, stalownię założyć, która jest konkurencyjna do przemysłu brytyjskiego, bagatela. A co on zrobił? On zrobił coś takiego, mianowicie zbadał koszty poszczególnych faz produkcji, ocenił je jako pojedyncze elementy i zobaczył, ile można oszczędzić na każdym tym stadium. Jak dodał to wszystko razem, to wyszło mu, że jego stalownia może znacznie taniej produkować. Ale pomysł był taki, jak policzyć sprawność producentów na poszczególnych etapach. I on był zaskoczony, że w hutach brytyjskich liczy się opłacalność w całości cyklu produkcyjnego, a nie na poszczególnych etapach. Niby drobiazg, prawda? Nam by może nie przyszło do głowy tak podejść do biznesu, a Carnegie zrobił gigantyczną karierę na tym.
2: Panie profesorze, Przez szereg dekad Stany Zjednoczone nie bardzo interesowały się, co się dzieje w Europie, w innych zakątkach świata. Nie chciały się angażować w inny konflikt zbrojny. Dwa słowa o tej doktrynie Monroe, zdaje się, to się nazywało.
0: Tak, no, nie interesowały się, bo były zajęte sobą w gruncie rzeczy. Jeszcze wojna secesyjna była takim przecież dramatycznym przełomem. No to ja sobie nagle uświadomiłem, że znacznie mniejszym niż nam się wydaje. Bo się mówi, no tam dziesiątki tysięcy sąsiadów się mordowało, to straszna wojna. To prawda. Zresztą dokumentacja fotograficzna wojny secesyjnej jest niezwykła. To jest historia fotografii. W historii fotografii wojna secesyjna jest chyba zupełnie przełomowym momentem. Tylko, że jeżeli nawet zginęło 100 tysięcy czy 200 tysięcy, to w stosunku do ludności z roku 60 to jest dużo, ale w stosunku do ludności z roku 70, 80 i 1900 to już nie. A ci, co przez 30 lat po wojnie secesyjnej przybyli, to w ogóle dla nich wojna secesyjna nie istniała, to nie była ich sprawa. Wyobraźnia, ja sobie czasami zadaję pytanie, jaka jest wyobraźnia ludzi w jakimś momencie? I w tym momencie, 1900 rok, to kogo, jaki procent ludności Stanów Zjednoczonych ma tragiczne wspomnienia z wojny secesyjnej? Procent jest jakiś, ale naprawdę nie taki znowu duży. Więc dopiero rzeczywiście jak ten kurz bitewny opadł, jak napłynęły kolejne miliony z tych 93, co w 900 roku, to te Stany Zjednoczone naprawdę, ja tam nawet zamieszczam taką tabelkę, porównuję ludności Stanów Zjednoczonych i mocarstw europejskich. Ameryka już jest ludniejsza i w 1900 już ma PKB prawdopodobnie większy niż Anglia. Nowy Jork jest już ważniejszym centrum finansowo-handlowym niż Londyn. Więc nagle te ostatnie 30 lat XIX wieku to jest jakaś niezwykła eksplozja gospodarcza, terytorialna, administracyjna, ale również zrodzenie się tej ideologii imperialnej. Na koniec przychodzi Ted Roosevelt i już zarządza, że tak powiem, imperium z sąsiadami hiszpańskojęzycznymi, prawda? Więc imperializm amerykański oczywiście trzeba wymienić i to oczywiście Ted Roosevelt się z nim kojarzy. Notabene również człowiek o poglądach wcale, nam się wierzy, imperialista, to pewnie jakiś straszny konserwatysta prawicowy, wyzysk człowieka przez człowieka. Otóż on wspierał politykę również łagodzenia konfliktów społecznych i był właściwie prekursorem swojego późniejszego kuzyna Franklina Roosevelta w tym myśleniu o tym, że gospodarka kapitalistyczna musi również tworzyć dla siebie rynek zbytu, jeżeli ma nie upaść.
1: Gdyby nie myślenie imperialne, Ameryka by nie była prawdopodobnie nigdy wielką.
0: Tak.
1: Panie profesorze, jak to
0: tam w ogóle, tylko jedno zdanie. Tam w ogóle jest przekonanie o wielkości. To jest coś takiego, co ich łączy. Wielki kraj, wielkie masy ludzi, to my musimy być wielcy.
3: Pozazdrościć.
0: Tak. Mają możliwości. Mają możliwości.
1: Ale mam jedną taką drobną uwagę. Jak to się dzieje, że ten wspaniały kraj, który ściąga najlepszych ludzi z całego świata. Jeżeli ktoś chce coś zrobić w nauce, musi tam trafić, prawda? Przy tym wszystkim, jak to się dzieje, że przeciętny poziom wykształcenia Amerykanina, takiego przeciętnego, mocno przeciętnego, jest tak przerażająco niski?
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo można zadać pytanie, po co komu wykształcenie? W ogóle, pytanie głupie, dramatyczne. Amerykanom wykształcenie, wydaje mi się, jest potrzebne ze względów praktycznych. Nie, oni te dyplomy, to wykształcenie zdobywają w gruncie rzeczy po to, żeby móc z tego mieć korzyść, żeby to czemuś służyło. Więc przeciętny uczeń high school amerykańskiego, a jest ich no, w jednym pokoleniu, to nie policzę, ale dziesiątki milionów, prawda? Miliony. Orientuje się na to, co w życiu może robić i już w high school, przypuszczam, zaczyna się krystalizować, do czego ten człowiek może się nadawać. Oczywiście to na filmach widzimy. Młodzież z małego miasteczka, to oni kombinują, gdzie, co dalej. No i od razu widać, że niektórzy będą pracować w warsztacie ojca, inni będą w barze, bo to jest też kuzyna bar, albo sami założą bar, albo na miejscu będą pracować w zawodach, no bo ich nie bawi filozofia, informatyka, odkrywanie świata. Natomiast ci, którzy mają ten zmysł zdobywania przestrzeni, zdobywania wiedzy, czy robienia rzeczy niezwykłych, trafiają tam. I to trafiają do najlepszych uniwersytetów. Tam jest niezwykła również selekcja kadr. Tam się byle kto nie dostanie. Oczywiście pieniądze też grają rolę, ale to nie jest tak, że bogaty ojciec może kupić dyplom nierozwiniętemu synkowi. No tak się nie dzieje.
2: Wspomnieliśmy tutaj o Franklinie Delano Roosevelcie, który Polakom się umiarkowanie, powiedzmy,
0: się
2: kojarzy z uwagi na konferencję Potsdam i Jałcie, natomiast Amerykanie postrzegają jako pogromcę wielkiego kryzysu, bo takim drugim dramatycznym elementem w dziejach tego państwa był właśnie ten wielki kryzys roku zapoczątkowanego czarnym czwartkiem na giełdzie nowojorskiej w roku 29, a potem zwyciężony przez politykę New Deal.
0: Tak. No, ja poświęcam Roosevelt'owi oczywiście sporo miejsca, no bo to są cztery kadencje, unikat zupełnie, prawda?
1: Tak. Nie należy on do pana Roosevelt'a.
0: Nie, to można chyba, wyczytać z tej książki. Ja mam do Roosevelt'a oczywiście pretensje, tak jak wszyscy Polacy, ale ja pomyślałem o Roosevelt'cie kiedyś. Ja miałem zajęcia ze studentami amerykańskimi. No i im krytykować Roosevelt'a jest trochę niezgrabnie, no bo to jest ich prezydent, a tutaj jakiś człowiek z Polski nagle podskakuje i do wielkiego prezydenta, wielkiego mocarstwa ma pretensje. Otóż ja im powiedziałem coś takiego, wiecie, ja nie mogę mieć pretensji do Roosevelta jako szefa wielkiego mocarstwa, który myślał o kosztach wojny i tak dalej. I ja nie myślę, żeby on zdradził Polskę, dlatego że żadnej umowy nie podpisał. Więc nie zdradził żadnej umowy. Natomiast moim zdaniem on zdradził Amerykę. Dlatego, że dopuszczając niekonieczny podział Europy, wpędził kolejne pokolenia Amerykanów potworne koszty zimnej wojny. I to oni przyjęli. No, nie wiem, na ile ten argument jest realny. To znaczy, myślę, że zimna wojna taka czy inna pewnie by była, ale jednak coś w tym jest. Znaczy, Roosevelt był charakterologicznie dosyć takim typem, no, który mi nie pasuje. Znaczy, megaloman, taki trochę dyktator, z komunistami sobie radził słabo. No, to, co w czasie wojny wyczyniała propaganda amerykańska, jest haniebne. Tam jest taki film Gwiazda Polarna, ambasador Davis na przykład, wspomnienia ambasadora Davisa, ja mam tą książeczkę, no są no, haniebne, są kompromitujące, jak na człowieka, który reprezentował wielkie mocarstwo w stolicy ZSRR.
1: Ale w ogóle stosunek do, jak to sobie pomyślałem, czytając pańską książkę, już w innym czacie, cytuje pan zdanie jakiegoś, chyba nawet nie podaje pan nazwiska, jakiegoś burmistrza, Newport chyba, i on powiada, to jest postać współczesna, to już mówimy teraz, mówię o czasach nam bliskich. Ja nie jestem, dla mnie komuniści nie są żadnym problemem. Dla mnie problemy są demokraci i republikanie. Tak. Ja przepraszam, ale to ja jakbym słyszał Donalda Tuska, który mówi, że dla mnie komuniści też nie są żadnym czy lewacy problemem, dla mnie problemem jest PiS.
0: Dokładnie.
1: To jest to samo.
0: No to jest, tak, to jest jakiś gubernator Kalifornii chyba. Tak. No to trzeba to zobaczyć tylko w kontekście lat 60. To znaczy ta rewolucja obyczajowa miała jednak, no powiedziałbym, gruntownie lewacki charakter. Komuniści dla nich nie byli czymś obcym. Jeżeli ta nie wiem, czy partyzantka, no, w każdym razie ta konspiracja, Weather Underground, to byli bojówkarze, terroryści o proweniencji, no, rewolucyjno-komunistycznej w gruncie rzeczy. Jest taka książka na ten temat, dwóch zresztą byłych hipisów, o Destructive Generation, o tym, jak pokolenie lat 60. niszczyło Amerykę. Właśnie przez to, że nie komunizm był dla nich problemem. Oni myśleli kolektywistycznie. I do dzisiaj właściwie ten element takiego kolektywistycznego myślenia na lewicy amerykańskiej jest dosyć silny. No przecież ten Ben Sanders nadal jest bardzo popularną postacią w Partii Demokratycznej. Także Ameryka jest podzielona na tych, którzy myślą realistycznie, co prowadzi do rozwoju. Oczywiście, no to cała debata o kapitalizmie, o sprawność kapitalizmu, czy taki kapitalizm typu prawa dżungli jest skuteczny. On nie jest skuteczny, dlatego że, jak powiedziałem, niszczy sobie rynek. Więc New Deal jednak został w pamięci Amerykanów jako pewnego rodzaju wyzwanie do tego, żeby nie zapominać o ubogich. Bo ubogi to nie jest tylko biedny, który cierpi, ale ubogi to też jest ten, co kupuje. A jak nie ma za co kupić, to się nie da sprzedać. A jak się nie da sprzedać, to się nie zarobi. Więc ten rodzaj myślenia. A z drugiej strony wszystko jedno, nieważne. Komuna, wspólne tam jedzenie, picie i wszystko. I to, co chyba właśnie o hipisach powiedziałem, co jest takim paradoksem, ale wydaje się, to warto przemyśleć. Stado niezależnie myślących. To jest cudne określenie. To jest właśnie tych od tych byłych hipisów. Stado niezależnie myślących. Bo jeżeli o wolności się myśli w sposób anarchiczny, to jest to atomizacja tej grupy, tak. I łatwo ją pokierować.
2: Ja bym się cofnął teraz do zimnej wojny. Tu też padło też sformułowanie. Demonizowany w historii Ameryki jest senator Joseph McCarthy, ale po latach wynika, że w znacznej mierze on miał rację, bo Ameryka była bardzo infiltrowana przez komunistyczne służby, Rosenbergowie, tu cały szereg możemy wymienić, naukowców, artystów, którzy byli na pasku Kremla.
0: Tak, oczywiście. Coś takiego było zresztą dwukrotne. Pierwszy taki moment, to się tam nazywa w historii amerykańskiej Red Scare, strach przed czerwonymi, zaraz po rewolucji bolszewickiej, po pierwszej wojnie światowej. I wtedy też był taki ówczesny McCarthy, który zresztą też przesadzał, bo problem jest z tym, jakby to powiedzieć, niektórzy powiadają, nadgorliwość gorsza niż samotarz. I jest coś, że jeżeli już się zabierać za zagrożenie tego rodzaju, to trzeba być precyzyjnym i skutecznym. Natomiast i ten Red Scare po pierwszej wojnie światowej i McCarthyzm były robione, jakby to powiedzieć, jako kampania polityczna po to, żeby wylansować postać, a niekoniecznie, żeby dokładnie zlikwidować niebezpieczeństwo. Więc Joe McCarthy był krzykaczem i demagogiem jednocześnie. Tego nie można zapomnieć. Oczywiście całe lewactwo nienawidzi McCarthy'ego i od razu, jak się mówi, no, antykomuniści, to każdy antykomunista to jest w ogóle karykatura Joe McCarthy'ego. No, nie, ja się z tym nie zgadzam. Joe McCarthy miał rację generalnie. Problem tylko, jak sobie radzić z takiego rodzaju zagrożeniami, jak był właśnie cała ta sieć sowiecka.
1: Mi się to podoba u pana, że pan nie kryjąc swojego podziwu dla Ameryki, dla Amerykanów, kraju ludzi dzielnych, jak pan sobie mówił, to świetne określenie jest.
0: No to w chybie.
1: Ważne, prawda? No jednocześnie jest pan wobec tych czy konkretnych osób bardzo krytyczny. Dotyczy to również postaci bieżących wydarzeń. Chciałbym się pana spytać po prostu o prezydenta Trumpa.
0: O Trumpa. Ponieważ Trump ciągle urzęduje, i to nie to, że ja tutaj uciekam w jakąś polityczną poprawność, ale jako historyk zawsze, ja to umieszczam takie zdanie, że ostateczna ocena tych decyzji musi poczekać na wszystkie konsekwencje. Bo patrząc na bieżącą politykę, czasami postrzegamy coś, co zwraca naszą uwagę najłatwiej. No, najłatwiej zwraca uwagę fryzura Trumpa. Po drugie, jego sposób mówienia. Dziwny czasami. On używa tak prostych czasami formuł, że w polityce to niemalże jest bez precedensu. No dobrze, ale co się za tym kryje? Za tym się kryją niektóre takie ruchy, których my nie widzimy. To pan Cejrowski ostatnio bardzo chytrze zauważył, że jeżeli mówimy o cieśninie Ormust, że on ją doprowadził do zamknięcia, a teraz do otworzenia, to nie jest tylko i wyłącznie jego nadpobudliwy charakter, że uderzył w ten Iran, chciał pozabijać, a teraz zawiera z nimi pokój, tylko z tego wynikają pewne konsekwencje. Najpierw ceny ropy poszły w górę, a teraz spadły. I teraz w kogo to uderza? I w tej chwili to najbardziej uderza w Rosję przecież. Spadek cen. Przedtem uderzał w Europę Zachodnią, wzrost cen, uderzył w Europę i w Chiny, ucierpieli, dostali nauczkę, to teraz, jak obniża, to uderza w Rosję. Ani Chiny, ani zachodnia Europa, znaczy zachodnia Europa to jest osobny temat, ale ani Rosja, ani Chiny nie są dla Trumpa rywalami czy wrogami wręcz. A zachodnia Europa jest takim wątpliwym sojusznikiem, którego trzeba czasami przywołać do porządku. Mówię to z perspektywy amerykańskiej oczywiście. No bo Europejczycy zachowują się wobec Stanów Zjednoczonych w sposób nie tyle niewdzięczny, bo w polityce trudno mówić o wdzięczności, tylko ta ich chytrość jest zgubna. Bo z kim zachodnia Europa najlepsze interesy może robić? Z Ameryką. Jest jednak pewna wspólnota kulturowa, cywilizacyjna. I interes z drugiej strony. Gdzie Stany Zjednoczone mają potencjalnych sojuszników? No tak, Japonia, tam Filipiny, dobrze, ale Europa nadal jest bardzo ważna. Więc wydaje mi się to, oczywiście, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie Trumpowi, to ja nie wiem, ale wydaje mi się, trzeba na niego patrzeć jednak z pewnym marginesem tolerancji dla jego dziwności. O tak bym powiedział.
2: Przywołaliśmy to sylwetki kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Czterech z nich doczekało się pomnika tego słynnego w stanie Dakota. Zdaje się, jest ten pomnik.
0: A tak.
2: Czy sądzi pan profesor, że powinna tam znaleźć się też fizjonomia Ronalda Reagana?
0: Tak, absolutnie. Od razu mówię. Tak, ja myślę, że Reagan był chyba podaje jednym z największych prezydentów. Kogo bym ustawił w tej roli? No nie wiem, Lincoln wydaje mi się był bardzo ważny. Reagan należy do tych naprawdę tej czołówki z racji tego, że to był, można powiedzieć, symbol amerykańskiego zdrowego rozsądku i skuteczności. To są chyba dwie rzeczy, które w Ameryce byśmy chyba najbardziej cenili. I jednak i sprawiedliwości. To znaczy komunizmu nie znosił dlatego, że komunizm był niesprawiedliwy, zły i terroryzował ludzi. Imperium zła. No czyż nie? Więc on miał rację w bardzo podstawowych kwestiach. Sprawiedliwości, skuteczności i tego, że w działaniu takim energicznym trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem.
1: Pozwoli pan, poproszę pana jeszcze o komentarz do cytatu, który też jest u pana w książce. Autorze, niech pan sam powie. Cytat jest następujący. To jest porównanie Amerykanów i Rosjan. Amerykanin walczy z przeciwnościami natury. Rosjanin walczy z ludźmi. Zdobycze Amerykanina są wynikiem pługa. Zdobycze Rosjanina zaś miecza. Głównym narzędziem pierwszego jest wolność, drugiego zaś poddaństwo. Ich punkt wyjścia był inny, ich droga jest odmienna, choć każde wydaje się naznaczone przez opatrzność, przeznaczeniem, by objąć pół globu.
0: To znaczy są moje słowa, które w gruncie rzeczy wyrażają myśl Tocqueville'a. Otto Gwil mniej więcej tak opisał te różnice już wówczas na początku XIX wieku. Być może ja troszeczkę tam dodałem, ale tak, to jest kwintesencja tej różnicy. Myślę, że w prostych słowach to tak chyba trzeba by ująć.
2: I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki, którym mieliśmy honor gościć pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Dziękujemy pięknie panu
0: bardzo
2: profesorowi.
0: Dziękuję.
2: A rozmawialiśmy o jego najnowszej publikacji zatytułowanej Siła i wolność. 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki, którą gorąco rekomendujemy. Audycję zakończą fragmenty tejże książki w interpretacji pani Magdaleny Woźniak, a na sam koniec zabrzmią dźwięki rumby USA, słynnej piosenki gloryfikującej Stany Zjednoczone w
3: 250. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i ogromna rola tego państwa we współczesnym świecie skłania do refleksji nad jego fenomenem. Mimo że obejmuje ona zaledwie ćwierć tysiąclecia, historia Stanów Zjednoczonych jest niezwykle bogata i ukryta w specyficznych, kluczowych słowach, które wyjaśniają część jej ważnych aspektów. Są to takie pojęcia jak pionierzy, pielgrzymi, Nowe Jeruzalem, ojcowie założyciele, miasto na wzgórzu, trudno przetłumaczalne self-made man od brzegu do brzegu, from coast to coast. Supermocarstwo, ale także hasła niewolnictwo, wolność i prawa człowieka. Zrozumienie tożsamości jakiegoś narodu i państwa jest niezwykle trudne i wymaga poznania jego historii. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z fenomenem budowy rozwiniętej cywilizacji na ogromnych obszarach, rzadko zaludnionych wcześniej przez Indian, żyjących na progu rewolucji neolitycznej. Dzieło milionów przybyszy z różnych krajów europejskich, głównie anglosaskich. To także fenomen narodu rozdartego wojną domową, któremu udało się ponownie zjednoczyć, z trudem przezwyciężając sprzeczność między ideałami wolnościowymi i niewolnictwem. Jest to supermocarstwo odrzucające kolonializm, ale dominujące dzięki własnej sprawczości i przezwyciężające potężne kryzysy. Po wielkim kryzysie lat 30. nastąpił wybuch II wojny światowej. Po rewolucji obyczajowej lat 60. triumf reganomiki w starciu z komunizmem, a po sukcesach obezwładniającej ideologii woke. Współczesne otrzeźwienie. Nie jest to fenomen idealny, a o jego przyszłości nie da się powiedzieć nic pewnego. Ale jest to stale fenomen dający nadzieję. Opowieść o intrygujących dziejach państwa tworzonego od podstaw na zupełnie nowym terenie przez ludzi przybyłych z Europy wypada zacząć od refleksji nad amerykańskim hymnem pod gwieździstym sztandarem. Wiersz ten napisał we wrześniu 1814 roku prawnik Francis Scott Key, którego imię nosi jeden z mostów w stolicy kraju, w Waszyngtonie. Na widok sztandaru dumnie wzniesionego przez obrońców Fort McHenry podczas angielskiego bombardowania w wojnie amerykańsko-brytyjskiej. Słowa tego wiersza zaczęto wówczas śpiewać do muzyki popularnej angielskiej pieśni Johna Stafforda Smitha pod tym samym tytułem, która stała się oficjalnie hymnem Stanów Zjednoczonych. Dopiero 3 marca 1931 roku, gdy odpowiednią ustawę w tej sprawie uchwalił Kongres USA. Słowa pieśni są na tyle trudne, że wielu Amerykanów pamięta głównie zakończenie pierwszej zwrotki. Zacytujmy ją w całości. Opowiedz, czy widzisz w blasku wczesnego świtu to, co tak dumnie witaliśmy w ostatnim blasku zmierzchu? Czyje to szerokie pasy i jasne gwiazdy, w niebezpiecznej walce tak dzielnie spływały nad wałami, na które patrzyliśmy, a czerwony blask rakiet, bomby wybuchające w powietrzu dawały przez całą noc dowód, że nasza flaga wciąż tam jest. Opowiedz, czy ten gwiaździsty sztandar wciąż powiewa nad krajem ludzi wolnych i domem ludzi dzielnych? Kraj ludzi wolnych i dom ludzi dzielnych, hasło kończące tę zwrotkę jest bardzo często podstawowym wyróżnikiem Stanów Zjednoczonych w oczach jego obywateli. Choć czarnoskórzy mieszkańcy kraju mieli i mają co do tych słów, i nie bez racji, pewne zastrzeżenia. Historia Stanów Zjednoczonych to bowiem historia zarówno wielkości, jak i wojennych okrucieństw i niesprawiedliwości, wielkich wyczynów, kryzysów i nowych początków. Niewątpliwie jednak w dzisiejszym skomplikowanym i brutalnym świecie to Stany Zjednoczone dają nadal ze swą potęgą militarną i programem politycznym nadzieję, że prawda i sprawiedliwość w stosunkach między państwami i między ludźmi nie zostaną pogrzebane. Amerykańska historiografia przedmiotu jest gigantyczna. Autorowi nie przyszło nawet do głowy, by ją krytycznie omówić. Na amerykańskich wydziałach historii stale toczone są dyskusje na temat różnych jej aspektów. W pracy nad tą książką wykorzystałem więc tylko własną bibliotekę i oczywiście ogromne zbiory źródeł internetowych. Sieć jest błogosławieństwem dla osób interesujących się historią Stanów Zjednoczonych, gdyż Amerykanie umieścili w niej znacznie więcej informacji o swych dziejach niż jakikolwiek inny naród. Jako autor mam też pewne osobiste doświadczenie w obserwowaniu życia w Stanach Zjednoczonych, w tym także życia akademickiego w Marylandzie, Virginii, Massachusetts, Nowym Jorku, Minnesocie i Dakocie Północnej, które pozwoliło mi w pewnej mierze zrozumieć rzeczywistość Stanów Zjednoczonych, ich historię oraz sposób myślenia Amerykanów. Z pewnością zrozumieniu historii tego kraju pomogły odwiedziny w kościele, gdzie szykowano bostońską herbatkę. Przejrzenie lokalnej gazety, spacer po Alei Gwiazd w Hollywood czy przejażdżka mostem Golden Gate. Dobrze było posiedzieć nad James River w porcie St. Mary City, przejść się mostem w Concord, poczuć prawdziwy mróz w Minneapolis, zobaczyć miejsce dawnego targu niewolników w Charlestonie. W hierarchii regionów będących przedmiotem zainteresowania USA wyróżniono po pierwsze Azję Wschodnią i Pacyfik, w tym rywalizację z Chinami, po drugie półkulę zachodnią, czyli obie Ameryki oraz po trzecie Europę, którą uznano za kluczowego sojusznika, choć poważnie osłabionego przez dramatyczny spadek dzietności i starzenie się populacji, kryzys tożsamości i więzi społecznych, a także niekontrolowaną migrację, która w ocenie USA osłabia spójność narodową i generuje napięcia polityczne. USA wyrażają sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, argumentując, że jej technokratyczne zarządzanie, centralizacja i nadregulacja ograniczają zdolność państw do reagowania na zagrożenia i osłabiają suwerenność. W strategii podkreślano również kryzys europejskich zdolności obronnych, co uwidacznia wojna w Ukrainie. W myśl strategii polityka USA wobec Europy ma być realizowana przez przywrócenie warunków stabilności wewnątrz Europy i stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie stanięcia na własnych nogach i funkcjonowania jako grupa suwerennych państw, otwarcie europejskich rynków na amerykańskie towary i usługi oraz zakończenie postrzegania NATO jako sojuszu permanentnie się rozszerzającego. W tej diagnozie wyraźnie wyróżniono zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, które uznano za bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. W strategii sugeruje się wzmacnianie tych państw poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współpracę polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną. Czwartym obszarem zainteresowania USA jest Bliski Wschód, gdzie priorytetami są bezpieczeństwo Izraela, kontrola szlaków energetycznych i zapobieganie odrodzeniu się terroryzmu. Piątym rejonem zainteresowania ma być Afryka jako kontynent przyszłych możliwości gospodarczych w sektorze energii i minerałów krytycznych.
4: Nieregularnik literacki.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: www.net.fm.
8: Autopromocja. Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 29 czerwca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także dwa zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
9: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
10: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
11: To była autopromocja.
12: Reklama.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Po reklamie.
16: Radio Wnet.
17: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
18: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
19: Bardzo gorąco.
20: No i witam Państwa bardzo serdecznie na naszej cotygodniowej audycji Festinalente. Jest dzisiaj z nami oczywiście Fryderyk, czyli nasz realizator. Cześć Fryderyku, bardzo miło Cię zobaczyć.
19: Cześć.
20: I możemy już chyba powoli zaczynać naszą audycję. Dziś będzie o Gombrowiczu. Duży upał, wielkie słońce. Przypominają mi się tylko i wyłącznie utwory Brunona Schulza i te piękne opisy rozlewającego się złota na przedmieściach w utworze. To chyba było, popraw mnie Fryderyku. A nie, przepraszam, jest jeszcze z nami Igor Toforowski. Cześć Igor.
19: Cześć. No, Tymoteuszu, savoir vivre to wydaje mi się nie pierwszy znał ciebie.
20: Nie kojarzę francuskiego.
19: A, to dziwne, ponieważ u Witolda Gombrowicza w operetce... A, przepraszam, nie przeczytałeś tego dramatu, o
20: niestety
19: którym mieliśmy dzisiaj pomówić. Ajajaj.
20: Nie udało.
19: No to
20: mi się.
19: O czym będziemy w takim razie rozmawiać?
20: O operetce, bo na całe szczęście ty się przygotowałeś. Witamy Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie.
19: Bardzo gorąco.
20: O patronite.pl, / Radio Wnet. O, widzę, że gra słowna, bardzo gorąco, no bo dzisiaj jednak upał i skwar. Fantastycznie.
19: Powinieneś się uczyć.
20: Tak, ja się uczę cały czas, tą wiedzę próbuję złapać, potem mi się nie przydaje, ale łapię, próbuję.
19: No, jak Państwo mogą usłyszeć, niektórym dzisiaj nieźle, kolokwialnie mówiąc, przygrzało, ale no jakoś postaram się tutaj mojego kolegę troszkę...
20: Sprostuj.
19: Co mam sprostować?
20: No, będziesz mnie prostował. Ja będę gadał jakieś głupoty 3x3, a ty będziesz mnie prostował. No bo proszę państwa, no właśnie, jest ten gorąc, jest to ciepło i wszystkie media społecznościowe tak naprawdę huczą o tym gorącu, ale proszę państwa, w ogóle co to za głupota? No jest lato, to jest gorąco. No i to naprawdę trzeba być jakimś, nie wiem, szurniętym, żeby faktycznie myśleć, że to w lato będzie zimno. No bo to jest chyba ta nasza polska mentalność, człowiecza mentalność, że prawda, jak jest zimno, to wszyscy w zimę narzekamy, że tak, kiedy to lato, kiedy to lato, i prawda, przychodzi lato i wszyscy zaczynają, prawda, na to lato, a to są plusy i minusy zawsze, no bo to, kurczę, lato przyjdzie, prawda, też robaki się pojawią, no kurczę, będą nas gryźć, gdzieś atakować, to są takie sytuacje i nie można o tym zapominać, proszę państwa, no bo to mimo wszystko jest część naszego świata, no wiem, że teraz tutaj, prawda, w Paryżu wspomniałeś o tej Francji, są jakieś w ogóle ostatnie 40 osób przez te upały zginęło, no ale to też jest dla mnie głupota w taki upał wychodzić na zewnątrz, to ludzie powinni w domu siedzieć, chyba że siedzą, prawda, na poddaszach, no bo to jak patrzymy na budynek, to na dole, czyli to jest parter albo też piwnica, no to nawet jest chłodno, ale na poddaszu, no to przecież nasz filozof Cioran, którego pewnie ty bardzo dobrze czytałeś, tak samo jak i operetkę czytałeś, to przecież on na poddaszu mieszkał, to on pisał w tych swoich wspomnieniach, że na tym poddaszu, proszę państwa, to się nie da wytrzymać, no a wtedy jeszcze wiatraków nie było.
19: Wydaje mi się, że tak jak zgrabnie wyszedłeś z tego całego galimatiasu teraz tym monologiem, no to może powinieneś rzucić kulturę, a zainteresować się polityką, słuchaj, bo też te metafory, kurczę, tak zabrnąłeś, zagalopowałeś, nie mogę się zatrzymać, a wielu polityków ma to też również, jest to ich atutem.
20: Ja ostatnio słuchałem takiej wypowiedzi Ryszarda Kalisza, muszę ci powiedzieć, jak mówimy już o polityce, ale to stara była wypowiedź, ona polegała na tym i próbuję to i może to właśnie, proszę państwa, gdzieś tutaj spróbuję wrzucić.
19: Doszła gestykulacja, tak.
20: No więc właśnie, i o tym wspomnę, bo to ta gestykulacja, Ryszard Kalisz mówił, jak i też te wyskoki, prawda, energetyczne, krzyki czasami, to on wszystko to robi, żeby

0: Naprawdę zawsze jak przejeżdżam koło cmentarza, tam w filmie się pojawi cmentarz, to ja, prawda, jakiś taki, no nie powiem, że szczęśliwszy, ale to do mnie jakoś tak trafia, ja bardzo lubię.
1: Ale tym bardziej, że przy takim nagrobku teraz można się ochłodzić, prawda?
0: Można się ochłodzić, chociaż jak się nagrzeje ten nagrobek, to ja też widziałem jakieś filmiki, czy nie filmiki, że prawda, się tam jakieś jajko kładzie, ono skwierczy, nie skwierczy. No proszę państwa, no naprawdę, ludzie to mają pomysły.
1: Dobrze, Tymku, naprawdę, bo ten strumień świadomości może przydałby się troszkę teraz, żeby był troszkę węższy, nie tak szeroko płynął. My tutaj będziemy, państwo nam wybaczą, jeśli jakiś wiaterek dotrze do mikrofonu, ale no... No prawda, no inaczej
0: Radio
1: byśmy tutaj
0: nie ma klimatyzacji,
1: nie usiedzielibyśmy.
0: Niestety, więc mamy wiatraki bardzo dobre.
1: Dlatego patronite.pl ukośnik
0: Radio Wnet. Serdecznie zapraszamy. Będzie nam niebywale miło, ale pewnie jak już to wszystko zamontujemy, to przyjdzie zima i będziemy narzekać i będziemy prosić o tak zwaną kozę. No bo proszę państwa, no kozy jednak mimo wszystko nie wyszły jednak.
1: To nie chodzi ci o barany?
0: Nie, chodzi mi o kozę.
1: To o jest, futerko, wiesz, taki ciepłe.
0: Stary, to jest stary taki... nazwijmy to grzejnik, ty pewnie jesteś bliżej tego, bo ty młodszy jesteś, grzejnik. Tylko że, prawda, do wrzucania, prawda, do kozy się wrzucało, prawda, różne i to śmieci, i to w Polsce to głównie, to jest też dla mnie, proszę państwa, głupota, jak można by było śmieci. Ja mam w ogóle taką historię rodzinną. Mój dziadek faktycznie miał taką kozę i prowadził też firmę, w którym oleje były i różne smary. I słuchaj, pan do kozy wrzucając się do takiego grzejnika, na którym, prawda, faktycznie płonął ogień, no wrzucił cholipa jakieś stare szmaty, zajęło się to wszystko, go zajęło i przepraszam, że to taki negatywny nie może, no ale takie jest życie, no nie zapominajmy też o tym. No i mój dziadek faktycznie teraz ma powykrzywiane trochę palce, gdyż iż ponieważ rzucił się na niego i zaczął go, prawda, kocem przykrywać, bo on cały w ogniach zajęty. No i niestety, ale po dwóch dniach wyszło na to, że ten pan niestety doznał takich obrażeń, że zmarł. Więc trzeba uważać z takimi starszymi sprawami, chociaż to też wraca do mody. Ostatnio słyszałem sobie 2026, że wszyscy to te, nie że kozy, ale że te kaflowe grzejniki, ci grzejniki kaflowe, no. Proszę państwa.
1: Świetny, tutaj właśnie dla wszystkich słuchaczy sprostuję, to na to się umówiliśmy właśnie z Tymkiem, to jest taka konwencja naszego takiego intro do przejścia do ślubu Gombrowicza, ponieważ tam jest właśnie ten motyw wzajemnego stwarzania się i tutaj Tymoteusz objawił się nam jako wszyscy bohaterowie tego dramatu, czyli każda myśl po prostu zostawiała objawiała nam się po prostu na powierzchnię, tak, i no więc właśnie. Wspaniale, Tymku. Dziękuję za ten spektakl.
0: Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda?
1: Jak się nie wie, co się mówi, to się mówi, co się mówi.
0: Fantastycznie. Właśnie. Rewelacja, Igor.
1: No dobrze, to może po prostu posłuchajmy teraz Marii Callas. Będzie taki, no właśnie, ja tutaj chciałem o operetce, ale będzie o ślubie. Mam nadzieję, że może te operetce...
0: Nie, będzie o operetce. Będzie o operetce. Ja wszystko wiem o operetce. Wszystko wiem, robot mi powiedział. Wszystko wiem i wszystko ci powiem. Więcej chyba wiem niż ty po przeczytaniu tej operetki. Ile razy czytaj? Dwa?
1: Raz.
0: Człowieku. No dobra, tak. Zapraszamy może w takim razie do przerwy muzycznej, a my tutaj dogadamy, co będzie
1: tak
0: dalej.
1: No i tak jak właśnie Tymoteusz dzisiaj jest taki gestykularny i duży, to ja będę mały, ja nie będę się wiele ruszał, ponieważ każdy ruch uwydatnia pot na mojej skórze.
0: Zabiera ci też trochę energii.
1: Dlatego dzisiaj będę spokojny. Ja widzę, że Tymek dzisiaj to naprawdę samogra, więc może ja po prostu w trakcie utworu się ulotnię. Maria Callas i czarodziejski flet Wolfgang Amadeusz Mozart.

0: zaułek dyskusyjny.
1: Wiatrak dmucha, na zewnątrz niezmiennie 38 stopni, nic się nie zmieniło w przeciągu tych 3 minut. Maria Callas niestety również nie ochłodziła atmosfery, a Tymoteusz Dąbrowski właśnie będzie sam ze sobą się żenił.
2: Tak, w miarę spróbuję. Myślę, że mimo wszystko ślub z jakąś inteligentną osobą byłoby dla mnie bardzo przyjemny. Jednakowoż, jak już wspomniałeś o tych wiatrakach, to ja ostatnio w ogóle pojechałem, proszę Państwa, powiem Państwu też, do Leroy Merlin i za 210 zł taki wiatrak sobie kupiłem, że kurczę, no wszyscy myślą, no nie wytrzymam w domu, nie wytrzymam.
1: Ale my nie mamy sponsorowania, to nie jest audycja sponsorowana.
2: Nie kupiłem tego wiatraka jednak w takim razie. A jeszcze tak tylko wspomnę, że jak tego wiatraka właśnie nie kupiłem, to wyszedłem na zewnątrz, taki gorąc, to zdjąłem koszulkę i proszę Państwa, te witaminka D, tak? Bo to się chwilę zastanowiłem, tak? Że to te wszystkie moje ręce, prawda, głowa i w ogóle, to tam witaminkę D, to ona jest przygotowana, ale bez koszulki to ja normalnie nie chodzę i uznałem, zdejmę koszulkę. Te wszystkie jasne części mojego ciała, prawda, jak złapały witaminki, to ja proszę Państwa zacząłem wariować, no świrować wręcz. Więc wszystkim tutaj polecam, no może osoby o ciemniejszej karnacji, to muszą dłużej tam być. Też słyszałem, że osoby, które są przy tuszy mają tam więcej, to też dłużej muszą na tą witaminkę.
1: To jest bardzo rasistowskie, co powiedziałeś. Czyli jakby opaliłeś się i zacząłeś wariować? Dobrze rozumiem?
2: Nie, że witaminka D mi do głowy strzeliła.
1: No tak, poprzez opaleniznę.
2: Nie, no poprzez siedzenie na słońcu. Akurat jeżeli chodzi o UV i tak dalej, to wczoraj było na poziomie 5 z 10, a czasami nawet w temperaturze 28-26 stopni było już 7-8, także jeżeli chodzi o opalanie, to ja nie polecam ani dzisiejszego, ani jutrzejszego dnia. Ale jeżeli chodzi o łapanie witaminki D3, to jak najbardziej. Dzisiaj to jest bardzo dobry moment. Niech Państwo zdejmują wszystkie koszulki, spodenki i te wszystkie jasne miejsca można sobie ogrzać i to wtedy człowiekowi, prawda, od razu lepiej siada.
1: Ale to nie jest audycja o Markizie de Sade?
2: Nie jest audycja,
1: ale w sumie o Gombrowiczu to też to intencja w sumie to się ma.
2: Więc właśnie, no. Chociaż Gombrowicz to kurczę, ostatnio ten Kosmos czytałem i on tam mówi o tym słońcu, że tak gorąco, że mu tam siada na głowę, on cały czas mówi, że on
1: słońce mu siada na głowę.
2: W marynarce. W marynarce, słuchaj. Jak to w tej marynarce?
1: W marynarce?
2: Też mam taką historię trochę rodzinną. Nie, że Gombrowicz w marynarce.
1: W mundurku.
2: Fantastycznie. Gombrowicz w marynarce. Mój dziadek pamiętał, że faktycznie raz tak wyszedł. 30 stopni było, on profesor na Politechnikę Warszawską jechał i prawda, w cały w marynarce, w tych wszystkich, ten nawet sweterek miał pod tym, potem musiał to zdejmować. Cholipka, prawda, proszę Państwa, no naprawdę, niektórzy to wariują, ci profesorowie to już w ogóle. Cześć wszystkich
1: tak
2: profesorów, serdecznie Państwa pozdrawiam.
1: Tak, no i może przejdźmy w takim razie, bo podobno się przygotowałeś.
2: Przygotowałem.
1: Ale do ślubu, może najpierw bezpiecznie będzie ten ślub napocząć. Stanęliśmy podczas ostatniej audycji, ponieważ jest to kontynuacja, część druga omawiania dramatów Gombrowicza. Wcześniej omówiliśmy sobie Iwonę Księżniczkę Burgundę, również byłem na spektaklu w Teatrze Ateneum.
2: Tak.
1: I więc opisałem też jakieś wrażenia zmysłowe, które odebrałem podczas niedzieli 2 tygodnie temu, ale ślubu nie dokonaliśmy w pełni. Stanęliśmy też na Władziu. Czy chcesz zacząć od Władzia, czy chcesz zacząć może od jakiegoś innego aspektu?
2: No to możemy zacząć sobie od Władzia, bo Władziu to jest bardzo ciekawa postać. No trzeba wspomnieć na pewno, jeżeli chodzi o Władzia, proszę Państwa, to trzeba wspomnieć właśnie o tym, jaka jest w ogóle dynamika Władzia, dlatego że dynamika Władzia polega na tym, że on się pojawia nam na samym początku utworu i później, proszę Państwa, w momencie, w którym pojawia się, prawda, pijak, a o pijaku jeszcze chyba też powinniśmy sobie porozmawiać przez chwilę, sekundę, on zaczyna, prawda, niknąć trochę. Coraz jest go mniej w dramacie, aż w końcu staje się takim trochę biernym obserwatorem. No, to, co się dzieje z Władziem na sam koniec, na literę S, nie będę może aż tak bardzo zdradzał, żeby Państwu zakończenia nie popsuć, jednakowoż...
1: Jest to dramatyczne.
2: No więc właśnie, tam się pojawia trochę teorii Junga i teorii podświadomości, no bo przypomnę Państwu, jak się zaczyna w ogóle sam ten otwór, co jest bardzo ciekawe, bo
1: tak,
2: to jest jakaś taka...
1: Ten otwór utwiera.
2: Utwór zasłona wzniosła się, niejasny kościół, 3 kropki. To już nam chyba pokazuje, że sam bohater, który znajduje się w tym śnie, wie, że gra w dramacie. I to jest bardzo ciekawe. Ostatnio czytałem taką długą analizę. Ja nie chciałbym temu Państwu wykładać, bo sam nie do końca rozumiem to, co się tam wydarza. Jednakowoż wychodzi na to z tej analizy, że sam Henryk, główny bohater, nie dość, że jest w śnie, czyli śni, to jeszcze dodatkowo trochę trochę śni o śnie, będąc równocześnie świadomym tego, że to jest teatr.
1: Już wiemy, czym inspirował się Hans Zimmer, tworząc Incepcję, prawda?
2: Tak, że to są już takie trzy, jak nie cztery w którymś
1: Hans
2: momencie
1: Zimmer,
2: poziomy
1: Nolan, przepraszam.
2: Samoświadomości. O, no więc właśnie. Ta pogoda,
1: ta
2: cała
1: pogoda,
2: słońce,
1: tak cała
2: witamina
1: D3. Nie, proszę, proszę, proszę, bo to jest bardzo ciekawe,
2: tak,
1: co mówisz.
2: Tak, że to są trzy, jak nie cztery poziomy autoświadomości i też podświadomości, czyli nie dość, że śnimy, to jeszcze śnimy o śnie, to jeszcze dodatkowo wiemy, że działamy w pewnego rodzaju dramacie, czyli teatrze.
1: I jest to świadomy sen poniekąd też.
2: No pytanie brzmi, na ile świadomy sen może być świadomy? Dlatego, że tam się pojawiają też różne słowa, różne takie gesty, ja nawet mam je trochę zapisane. Właśnie w kontekście tego, że mówię tak sztucznie, ja muszę mówić, które faktycznie pokazują, że to samo stwarzanie się jest poniekąd świadome. Jednakowoż no właśnie w śnie nie da się do końca świadomie do tego podchodzić i aż tak świadomie faktycznie to tworzyć. I tu właśnie pojawia się ta postać Władzia, bo jeżeli chodzi o samą strukturę snu świadomego, to tam pojawia się coś takiego jak właśnie poczucie tego alter ego, które bardzo często pojawia się czy to w przedmiotach, czy to w postaciach. I tu można zauważyć, że w samym dramacie alter ego przechodzi z postaci na postać. I tak jak na samym początku pobudzony jest Władzio, tak później, kiedy pojawiają się pijacy, którzy są pewnego rodzaju koszmarem już może, a nie snem.
1: Ale są też i palcem, i sprawczością.
2: No więc właśnie, bo wtedy się pojawia palec, ale do tego zaraz dojdziemy. To nagle Władzio zaczyna ucichnąć. Kiedy to faktycznie pojawia się palec, to zauważmy, że po palcu od razu pojawia się ojciec, prawda? I z pijaka przechodzi nagle na ojca, któremu trzeba, prawda, pewnego rodzaju zbrodnie, pewnego rodzaju tak na ojca wykonać. Także to znowu pokazuje, jak bardzo Gombrowicz dobrze działał w strukturze nie dość, że samego dramatu, to jeszcze faktycznie strukturze snu. Bardzo dobrze zrozumiał, na czym polega sen i tam pojawiają się właśnie różnego rodzaju, to nie jest potwierdzone, analogie do Junga, głównie do Junga. No właśnie, kim jest Henryk? Tu mam sobie zapisane, przepraszam, tak tylko zerknę. Ach, jest. Właśnie, podczas spotkania bohaterów Henryk stwierdza, jakoś sztucznie mi się mówi. Nie mogę mówić w sposób naturalny. To jest pierwsze dla Henryka zauważenie właśnie, że jednak to ta trzecia osoba, a nie on sam, zaczyna go w tym śnie demaskować.
1: Trzecia osoba?
2: Tak, Władzio. Zaczyna go demaskować. I to sztuczne mówienie wcale nie oznacza takiej sztucznej mowy, ale właśnie to, że coś jest nie tak w tym śnie. I no bo właśnie, na sam początek nie mamy do końca określonego miejsca akcji. Ono się dopiero dookreśla wraz z rozmową z Władziem.
1: Czyli to też jest wynikiem tego stwarzania.
2: Tak, to też jest wynik stwarzania. Także no właśnie. Kim jest jeszcze Władzio? No Władzio na sam początek jest pewnego rodzaju taką normalnością dla Henryka, tak? Staje się też takiego rodzaju odskocznią od stresu, strachu, bycia w tym śnie.
1: Jest jego też przyjacielem po prostu na froncie również uczestnicząc? Czy jest
2: nie, tam
1: dzieciństwa?
2: O froncie nic nie było, to był tylko i wyłącznie przyjaciel, nie wiemy skąd, jednakowoż faktycznie przyjaciel, no ale różnego rodzaju ślady, które tam się pojawiają w utworze, no pokazują, że Władzio też zna rodzinę Henryka, to też może być to przyjaciel jeszcze sprzed czasów wojny. No więc właśnie. Ale ta jego naturalność Władzia, nawet, że można powiedzieć, że pewnego rodzaju młodość Władzia powodują pewnego rodzaju przeszkodę dla Henryka w którymś momencie. Widać, że on zagłusza czasami Władzia, zaczyna z nim wchodzić w polemikę, denerwować się na niego i to są takie momenty, gdzie on rozmawia z Władziem i nagle przeskakuje do takiego krótkiego monologu, który prowadzi już nie w formie wiersza białego, który w samym tekście jest widoczny w ten sposób, że są po prostu entery. To tak faktycznie, no bo niestety, ale nie wiem, jakie ty masz wrażenie. Ciężko jest odkryć i bez tych enterów ciężko by było odkryć, co jest częścią tego wiersza białego, a co nie jest. Dlatego, że ten wiersz biały jest na tyle często naturalny, lub też cały ten utwór jest na tyle stworzony na dużej grotesce związanej właśnie z wielkością słowa, z sposobem mówienia, że no, ciężko jest odkryć i te entery pomagają, ale też często właśnie od tego wiersza białego odchodzi się, kiedy właśnie mamy pewnego rodzaju monolog bohatera samego z sobą. Ja miałem takie wrażenie, jak pojawiały się te monologi, jakby na scenie nagle ten bohater odwracał się do nas, czyli do widza i prawie że szeptem szeptał, co on tak faktycznie i prawdziwie sądzi. No ale czy to jest prawdziwe? No wydaje mi się, że znowu to jest pewnego rodzaju pułapka Gombrowicza, no bo stwarzanie się wobec innego tutaj i ta forma jednak rządzi nami, proszę państwa. No właśnie, no i Władzio na sam początek kreuje te obrazy sceniczne, odgaduje troszeczkę to, co się wydarza i pokazuje nam ten pierwszy rzut, pierwszą scenę, czyli karczmę. I tu też ciekawostka, jeżeli chodzi o karczmę, no bo prawda, tam dochodzi do takiego... takiej idei, którą Gombrowicz też chciał zawrzeć, czyli trochę pijak, co ostatnio też przeczytałem i się dowiedziałem, może oznaczać u Gombrowicza nowoczesność. I... A skąd ten śmiech?
1: No w sumie właśnie skąd, ponieważ nie jest to jakiś też nowoczesny trend, raczej jest on zacietrzewiony w naszej genetyce.
2: Nie, no bo kiedy pojawia się pijak, to nagle cała rzeczywistość zaczyna upadać. Te jego myśli, które on tworzy, to o czym wspomniałeś, czyli o tym palcu, to też są bardzo nowoczesne myśli, stwarzanie się wobec innego. To on jest świadomy tego. A cały świat, który tak naprawdę pojawiał się na samym początku, no to jest świat trochę właśnie tej przedwojennej Polski. Przecież jeszcze karczmy, tam pojawiają się też elementy właśnie szlacheckie, mowy szlacheckiej, gwary. Ci pijaczyny, które się pojawiają, nagle stanowią pewnego rodzaju gwałt, co samo jest tak określone, na rzeczywistości, która się tam ujawnia. I żeby tą rzeczywistość zmienić, no jedyne, co można zmienić, to właśnie pewnego rodzaju odpowiedź na tą rzeczywistość, czyli tworzymy nagle z ojca króla. On ma się stać królem właśnie po to, żeby pijak nie mógł, to jest król czystości, nie mógł tej, prawda, kobiety dotknąć, proszę państwa. No i to też jest bardzo ciekawa zagrywka, jak teraz się zastanawiam. Czyli niby najsłabszy, niby najmniej świadomy, niby najgłupszy okazuje się być jednak najbardziej nowoczesny. I teraz jest pytanie może otwarte też do państwa. No czy przypadkiem tutaj nie demaskujemy tylko i wyłącznie i nie krytykujemy jako Gombrowicz tego świata przedwojennego, ale również też nie wchodzimy zanadto w rzeczywistość. Czy też nie mówimy tym samym, że tak, to co było wcześniej jest złe, ale to co będzie nowe, niesie za sobą również wiele problemów. Prawda? No i to jest bardzo ciekawe u Gombrowicza, że on mimo wszystko, ja tak zauważyłem czytając jego utwory, no ani nie jest w te, ani we w te, zawsze znajduje się po środku i zawsze jednego skrytykuje i zawsze drugiego, proszę państwa, skrytykuje. I tak chyba powinniśmy żyć, no bo zgadzanie się w 100% z drugą osobą albo z jakąś ideą, no dla mnie to też jest największa głupota. No jak można się w 100% z 98 jeszcze jako tako rozumiem, ale w 100% no to jest przecież niemożliwość. Każdy ma swoje doświadczenia, każdy ma swoje przeżycia, swoje sny.
1: Ale też krytykuję państwa, sobie stronę ocalamy się od hipokryzji jakoś poniekąd.
2: No pewnie, że tak. No to na pewno, no. Ale no na pewno nie robiłbym tego po to, żeby się od tej hipokryzji gdzieś tam ocalać. Robiłbym to po to, żeby być szczerym ze sobą i przede wszystkim, żeby myśleć. Więc tak. Ja tu mam jeszcze ładnie zapisane, że według Junga Władzio może być rozpatrywane jako drugi w kategoriach egzystencjalnych, jako alter ego. I znowu podkreślę to słowo alter ego.
1: Czyli Władzio jakby, ojej, ale to będzie wywrotowe, bo ten sen cały jest też z jakimś starciem świadomości, z nieświadomością, tylko że kiedy tak, my żyjemy, po prostu poza snem, to nasza nieświadomość jest tą cichą i bierną, w cudzysłowie bierną oczywiście, w cudzysłowie, ponieważ tak naprawdę wiele działa, więc przekładając to jakby zwierciadłem kiedy jest jakby właśnie odbijając to na sen, to czy Władzio właśnie jest tą nieświadomością w tym śnie?
2: Trochę tak.
1: Rozumiesz?
2: Trochę tak. To jest te ukryte troszeczkę pragnienia głównego bohatera, które właśnie może pojawiają się jako pewnego rodzaju przedmioty albo sytuacje, ale ucieleśnieniem tego alterego jest Władzio. No i dlatego w akcie drugim, kiedy to nagle Henryk bierze sprawy w swoje ręce, Władzio się pojawia i Henryk mówi do niego: nie mogę mówić z tobą, jestem skrępowany.
1: No
2: czuję
1: właśnie.
2: Się skrępowany.
1: No
2: prawda?
1: Właśnie.
2: I to nagle świadomość krępuje samego człowieka, żeby do tej podświadomości dochodzić. Także
1: właśnie
2: to jest ta ciągła walka.
1: Nie dojść do niej.
2: Żeby nie, tak, przepraszam, żeby nie dochodzić. Tak, tak, tak, tak.
1: O, to jest niesamowita metafora w sumie ukazana.
2: Także, kurczę, ja muszę ci powiedzieć, Igor, i proszę państwa, państwu też powiem, że Gombrowicz z każdą tą analizą, którą ja czytam, ja nie wiem, czy to chodzi o to, że po prostu do jego utworów można dopisywać łohoho i jeszcze więcej, w ten sposób, czy proszę państwa, jednak nie był to naprawdę wybitny geniusz, który łączył ze sobą te wszystkie... Kiedy to było, proszę państwa? 100 lat temu, no kto by mógł pomyśleć?
1: Nie, no 100 lat temu. No to nie.
2: No jak to
1: 80,
2: nie?
1: 70.
2: Chwila. No w których to jest lat?
1: Ślub to jest 57, trzeci.
2: No to 80, no to blisko. Blisko stówy.
1: To blisko.
2: I już takie myśli. Już takie myśli, no proszę
1: nie, państwa. Ale właśnie też to jakby... No, nie,
2: 53, proszę
1: właśnie,
2: państwa,
1: nie,
2: tak.
1: Nie wydaje mi się, żeby Gombrowicz spotkał się z Jungiem, to znaczy spotkał się literacko, czy żeby go czytał wcześniej. Wydaje mi się, że to wszystko jest też wynikiem jego indywidualnych obserwacji, ponieważ taka książka przystępna dla każdego, która się ukazała spod ramienia Junga i jego zespołu psychologów, to została dopiero stworzona po 60-tych latach. W 60-tych latach właśnie.
2: No więc właśnie. Mógł być na pewnego rodzaju wykładach. To akurat
1: już...
2: było wtedy bardziej.
1: No tylko, że on był w Argentynie od
2: 20 to samo chciałem
1: lat,
2: powiedzieć,
1: więc...
2: że to on raczej dawał wykłady.
1: No właśnie, więc ciężko by było i w ogóle się, nie wiem, no, w
2: ja
1: Ameryce
2: ostatnio...
1: Południowej spotkać z kimś z Europy, który dopiero wtedy łapał
2: tak.
1: się też,
2: tak.
1: zyskiwał popularność, i on w ogóle dopiero właśnie w tym globalnym, bardziej masowym znaczeniu to zyskiwał no, dopiero w drugim 50-leciu.
2: No i to jest, proszę
1: wieku.
2: Państwa, ciekawe właśnie, jak to właśnie taki człowiek może aż tyle myśleć. Ale jeszcze tutaj wspomnę, czytałem Gombrowicza Rekonstrukcję i to jest trochę biograficzna książka i tam właśnie wyszło na to, że Gombrowicz bardzo często tworzy siebie jako tą osobę czytającą wiele książek, ale wcale tak nie było. On w młodości bardzo dużo czytał faktycznie, ale później właśnie po wyjeździe do Argentyny on miał bardzo, ale to bardzo ubogą bibliotekę, przecież tam nic nie miał. No. A te książki, które miał faktycznie, musiałyby być mu w jakiś sposób tłumaczone przez najbliższy i faktycznie to wygląda tak, że on przeciętnie nie czytał wcale więcej, wydaje mi się, niż na przykład tacy my.
1: To jest śmiałe założenie, ale
2: no.
1: podoba mi się, super, trzeba być krnąbrnym.
2: Trzeba być krnąbrnym, ale to w drugą stronę mnie ciśnie, czyli faktycznie w to, że to wcale nie o czytanie książek chodzi, no trzeba być po prostu też mądrym, trzeba myśleć
1: wiedzieć,
2: przede wszystkim.
1: Co z tych książek wyciągać
2: tak,
1: właśnie, prawda?
2: Tak, no i może
1: wodzić oczami po
2: trochę,
1: stronach, to każdy
2: to potrafi. Trochę tak jak pan profesor Bralczyk, który opowiada, że jego ulubioną książką, do której wraca cały czas i czytają w kółko jest, prawda, no akurat tu antygombrowiczowsko, no ale pan Tadeusz Mickiewicza i może to o to chodzi, że trzeba mieć te 20 książek swoich i cały czas je czytać w kółko i w kółko. Chociaż no nie wiem, czy to jest dobra recepta.
1: Ale też ważna analogia, którą można spostrzec pomiędzy Henrykiem ze ślubu Gombrowicza, to jest jeszcze bohater, główny bohater z kartoteki Różewicza też.
2: No bo właśnie, o tym nie wspomnieliśmy chyba na wcześniejszym, ale Różewicz, jak i też Tadeusz Kantor bardzo mocno ciągnęli z Witolda Gombrowicza i to wcale nie jest tak, że to było gdzieś tam w próżni powstawało, bo jednak do większych artystów utwory Gombrowicza dochodziły do Polski i oni faktycznie no głównie Różewicz tam wspominał i tu też fragment znalazłem, chociaż nie mam go przy sobie, o tym, że dużo z inspiracji z Gombrowicza, z tego, żeby właśnie ten teatr i jak opowiadaliśmy o
1: demontaż
2: naszej audycji właśnie tego demontażu, dekonstrukcji, tego opowiadania o samych kurtynach i o sztuce, o kurtynach, kiedy ona schodzi, wchodzi, żeby to wszystko było świadome, no przecież to jest bardzo Gombrowicz Kiczowskie. I tu się przecież pojawia też nasza operetka, którą oboje przeczytaliśmy.
1: Obaj
2: przeczytaliśmy, a ja bardzo lubię kręcić, zmyślać i wymyślać, proszę państwa.
1: Dlatego jeszcze założyłeś, że któryś z nas jest innej płci. To jest już w ogóle inny poziom kręcenia.
2: No to akurat chciałem się trochę uzewnętrznić, ale to może jest moja kolejna maska, nie wiem. Jeszcze nie wiem, dowiem się w przyszłości.
1: No mamy jeszcze, słuchaj, końcówkę czerwca, więc może to jest ten moment.
2: No jakoś tak ostatnio sztucznie mi się mówi. Nie mogę mówić w sposób naturalny, cytując Henryka.
1: No dobrze, czyli przejdziemy może sobie do operetki, wysłuchując Traviatę, o którą bardzo zabiegałeś.
2: Tak, zabiegałem, a dlaczego zabiegałem? Bo jeszcze raz serdecznie państwa zapraszam, od czasu do czasu o tym wspominam. No ja do Traviaty robiłem scenografię i w Teatrze Wielkim w Łodzi. Dalej można Traviatę obejrzeć wraz z moją scenografią. No jest przepiękna, ja pamiętam, jak byłem na tej Traviacie, byłem tak trochę, powiem, podniecony, jak była ta pierwsza, premiera, że jak leciały te utwory, to ja tak sobie nóżką tupałem na lewo, na prawo, tu się tak uderzałem po kolanie. Pamiętam, wszyscy moi znajomi nieartystyczni byli, patrzyli na mnie jak na jakiegoś, szaleńca, świra, proszę państwa, muszę powiedzieć, a ja tą nóżką jeszcze mocniej tupałem.
1: I to ta witamina D3 na
2: pewno. To wtedy akurat nie, bo to były zimowe czasy.
1: Ale słoneczko nadal mogło występować.
2: Mogło, ale nie było.
1: No to skoro nie było, to...
2: Zapraszamy do utworu.
1: Giuseppe Verdi, Traviata.

0: kawy łyk, łyk kawy.
1: No i proszę państwa,
2: po łyku kawy wracamy do gry.
1: Operetka Witolda Gombrowicza. Najważniejszy utwór teatralny XX wieku. Pisana świetny. Długo, bo Ad Osz?
2: Dekadę.
1: Co się dzieje, prawda? Ten francuski mi wpadł do głowy aż za mocno. Prawda? 1958 rok i w 66 została skończona dopiero. I w jednym tomie, prawda, napisana, wydana od razu po francusku. Od razu po francusku. Dlaczego po francusku? Tam dużo odniesień do francuskiego jest. My teraz sobie siedzieliśmy, kiedy pięknie Traviata utwór grał i faktycznie rozmawialiśmy, a nawet, że Igor rozmawiał z francuskim, prawda?
2: Akcentem.
1: O kurczę, to nie powinniśmy chyba aż tak bardzo tutaj żartować.
2: Ale Gombrowicz tak żartuje, że zaraz jak zacytuję, to naprawdę będą wszyscy boki zrywać.
1: Jak najbardziej.
2: Ale no właśnie, co ciekawe, jeśli chodzi o operetkę i dwa pozostałe dramaty, które się ukazały, ponieważ historia to jest niedokończony dramat, nie zdążył niestety Gombrowicz tego tekstu dokończyć. Ale co łączy operetkę, ślub i Iwonę Księżniczkę Burgundę, to jedna...
1: Wszystkie są teatralnymi utworami, dramatami.
2: Świetne, świetne, to mi się podoba, ale jeszcze znajdźmy
1: jeden... Czytałem operetkę, to wiem!
2: Znajdźmy jeszcze jeden motyw. Mianowicie jest kobieta, która działa jako jakaś pewna oś, za pomocą której właśnie Gombrowicz uwydatnia wszelkie skazy tej arystokracji.
1: O co mu chodziło z tymi kobietami?
2: Ale widzisz, właśnie, bo w Iwonie no to jest Iwona, w ślubie mamy Manię,
1: tak.
2: A tutaj w operetce mamy Albertynkę Cud Dziewczynkę, która marzy o nagości. Marzy o nagości, ponieważ mamy do czynienia z hrabią Szarmem, który zamiast R wymawia wszystko z tym francuskim akcentem.
1: Jak to jest zapisane tam fonety?
2: Ja ci powiem. Mianowicie zamiast każdej R-ki w słowie jest napisana samo H. Czyli na przykład zamiast wczoraj mamy wczochaj. Ale to widzisz, to nawet już tak intuicyjnie jakby przeczytasz to na głos, to od razu już wychodzi troszkę tak wczochaj. Wczochaj była z Szachmem na kolacji. Sos dla Gundy. Dobrze. I właśnie ten hrabia Szarm pragnie... kolekcjonuje tutaj, teraz to się nazywa, body count to się teraz nazywa.
1: Wytłumacz mi to, ja nie wiem, o co
2: body
1: chodzi.
2: Body count, czyli jakby... Nie wiem, czy chcę to tłumaczyć. Jakby
1: to ja może to wytłumaczę,
2: a to ty wiesz.
1: Tak,
2: no to
1: może państwo kojarzą Don Giovanniego, prawda?
2: To Don Juan.
1: Don Juhasz, ten Don Giovanni. I Don Giovanni, prawda, to jest jeden z tych, prawda, sztuk teatralnych, w których to występuje podrywacz. I ten podrywacz jest znany z tego, że on w którymś momencie wyciąga zwój, na której ma zapisane kobiety, z którymi się przespał. I to jest bardzo ciekawe i śmieszne, bo to jest bardzo też śmieszny utwór sceniczny, że, prawda, on rozwija ten zwój upada prawie, że na publiczność.
2: Dokładnie.
1: Jest tak długi.
2: Pięknie,
1: prawda?
2: To wytłumaczyłeś, bardzo, bardzo poetycznie.
1: A ty, Igor, jaki masz body count?
2: Ja powiem ci za to, jaki hrabia Szarm ma body count i tego body countu raczej nikt z nas nie przebije z tego pokoju, nawet jeśli zsumujemy wszystkie, ponieważ ma 257. Obok niego znajduje się Firulet, który również jest, nie jest hrabią, ale również jest jakiegoś tytułu na pewno. Czyli jest po prostu przedstawicielem arystokracji, który ma tych kobiet 256 na swoim liczniku. I gonią się oczywiście panowie. Tutaj no mierzą swoje rogi, prawda?
1: Rogi.
2: Na tym przystańmy. I zblazowany właśnie Birbant i Lampart, hrabia Szarm, syn księcia Himalaj. Piękny tutaj rym jeszcze. Planuje uwiedzenie Albertynki, cud dziewczynki. Ale no oczywiście Albertynka jest niższej kasty, a hrabia Szarm jest, prawda, arystokratą. Więc no, on nie może tak po prostu przysiąść i zagadać i poderwać tej Albertynki. Dlatego on wymyśla pewien sposób, napuści na nią złodzieja, który okradnie Albertynkę, gdy będzie sobie spała na ławce, a kiedy obudzi się ona po tym akcie złodziejstwa, to on złapie tego złodzieja i podaruje jej skradzioną cokolwiek ten jej atrybut, prawda? I wtedy ona się w nim zakocha i będzie jego.
1: Kurczę, to tak właśnie niewłasnymi rękoma.

0: wszelkich konwenansów, wszelkich norm go ucieśniających. On jest po prostu wisusem i też tym troszkę hultajem. Więc on przy okazji kradzieży zegarka czy jakiejś innej rzeczy, ponieważ to nie jest aż takie ważne, wkłada rękę za gorset tej Albertynce. Ale Albertynce podczas tego snu się to zaczyna podobać. I ona zaczyna marzyć i śnić, co ważniejsze, ona gości przez ten akt ręki włożonej.
1: No cóż za kobiece fantazje, proszę państwa, naprawdę, no która by nie chciała być w tej sytuacji, prawda?
0: Dobrze, przemilczę to i przejdźmy dalej. Oczywiście hrabia Szarm łapie tego złodzieja i ukazuje się jako bohater przy Albertynce, ale Albertynka budzi się za późno i ona myśli, że to w sumie on jej wsadził tę rękę za gorset. Dlatego ona od razu zaczyna marzyć o tej nagości, nawoływać o tej nagości, a hrabia Szarm marzył o zupełnie czymś innym, ponieważ ten jego body count, tych 257 kobiet, jakie ma na liczniku, polega na tym, że on je ubiera. A nie rozbiera. Ubiera. Kolejne szaliki, szapoklaki, garnitury, sukienki. Nakłada po prostu na te swoje wybranki serca w zamian za rozbieranie. A Albertynka marzy właśnie o tym drugim, co jest
1: żeby
0: bardzo
1: rozebrać.
0: Niezgodne. Tak, i ten...
1: Jak ty to interpretujesz, Igor? Bo dla mnie, kurczę, ubieranie to już dla mnie jest jak zakładanie, prawda, jakiegoś rodzaju maski.
0: No tak, tak, oczywiście. No i to będzie figurowało oczywiście przez dalszy ciąg dramatu, jako właśnie to przeciwieństwo, prawda, nagości, czyli tej niewinności, golizny wręcz, czyli bezmaskowia.
1: Bezmaskowia, czyli szczerości.
0: Tak, dokładnie. Przeciwstawione to będzie tej arystokracji ubieranej w coraz to bogatsze i cięższe odzieże. Mm-hmm. Prawda? Ja też sobie tak tutaj taką analogię prędko wyczytałem, że może też Gombrowicz taką ukazuje patologię tego bogactwa poniekąd. ale to taka szybka anegdotka, interpretacja bardzo luźna, że kiedy jest ten bogaty facet i on właśnie kupuje te materialnie, stara się zaspokoić swoją małżonkę, a ona nie dostaje tego ciepła i potrzebuje właśnie tego dotyku i nagości. Ale to taka prędka anegdotka.
1: Moja. No proszę państwa, to się często mimo wszystko we współczesnym świecie dzieje, prawda? Jesteśmy coraz to dalej od siebie, prawda? I ten dotyk jest bardzo ważny, to bliskość siebie. Ja mam takie, Igor, nawet czasami muszę ci powiedzieć, że przemyślenia i dlatego tak często robię, że ja tak właśnie lubię tyknąć kogoś, prawda?
0: Właśnie
1: tak sobie
0: tyknę.
1: Pyknę, strzelę, coś tam wymyślę. Wiesz, tam komuś coś śmiesznego powiem, to go za ramię złamię, tamtego, prawda, coś niemiłego powiem, to go za ucho, prawda, za uchem go tak, prawda, pstryknę. I to są bardzo miłe rzeczy, bo w ogóle człowiek bliskości potrzebuje.
0: A to też takie dziecinne i takie figlarskie, prawda?
1: Tak, nie, ale to trzeba.
0: A Gombrowicza to go nawołuje cały czas z tej dziecinności. Ale dobrze, bo mamy mało czasu, ja bardzo chciałbym jednak gonić.
1: Zapraszam.
0: Więc już to jest bardzo ważne, co się dzieje pomiędzy Albertynką a hrabią Szarmem i ten złodziej też się będzie przewijał później. Mamy potem do czynienia z mistrzem Fiorem, który jest dyktatorem mód, który przyjeżdża, jeździ po krajach Europy i on decyduje, jaka jest aktualna moda, jak się mają wszyscy ubierać, prawda? Więc tam księżna Himalaj i książę, czyli rodzice naszego Szarma, tam no bardzo się klękają, kłaniają do tego mistrza Fiora. Każdy mu się raczej tutaj stara prezentować jak najlepiej. Pada pewien pomysł, żeby zaprezentować rewię mód. Ale najpierw, zanim dojdzie do tej rewii mód, to żeby każdy zaprezentował się w worku i później na jeden jakby sygnał wszyscy te worki ściągną i pokażą jaka jest ich propozycja w następującej mody, prawda?
1: Bardzo współcześnie brzmi. To brzmi dosłownie jak jakieś rewie mody współczesnych.
0: No Fashion Week po prostu.
1: Właśnie,
0: tak.
1: Fashion Week.
0: Fashion Week,
1: na początku worki paryski. Na sobie, a potem zdejmujemy i potem, prawda, piękna kozucha.
0: Ale widzisz, to jest ciekawe, że mamy tego dyktatora, który ustanawia te pewne mody i tutaj się wywraca to poniekąd i wszyscy ludzie, ja to tak interpretuję, mogą swoje fantazje i też nienawiści i jakieś antagonizmy, które mają w głowie uwypuklić i pokazać.

0: pokazać sobą poprzez ten ubiór, nie? Bo skoro ta moda i ten ubiór, ten szyk figuruje przez cały dramat jako właśnie ta maska. I do tego jeszcze wrócimy później.
1: Przepraszam, takiego dorzucę. Im dłużej, prawda, czytałem operetkę, tym bardziej mi się analogia z tangiem kojarzyła, Mrożka.
0: No Mrożek czytał Gombrowicza, się nim inspirował. Więc
1: tak,
0: to też jest
1: tak,
0: na
1: więc
0: pewno
1: tu czuję trochę analogia. Jakby... No mam nadzieję, że w tej operetce się jeszcze jakaś rewolucja pojawi, to wtedy to już w ogóle.
0: No oczywiście, że się pojawia.
1: No i prawda,
0: no,
1: dobrze
0: przecież,
1: czytałem,
0: tak.
1: No, dobrze doczytałem tę operetkę.
0: Tak, jest jeszcze Hufnagel, który 6 lat temu został zwolniony, był lokajem u księży Himalaj i on wprowadza cichą rewolucję, który jest wprowadzany do zamku poprzez profesora, który cały czas żyga. Żyk mówi. I Przepraszam za tę infantylność, ale no tak jest napisane, prawda? Czasami może jest tylko, padają wymiociny, ale raczej figuruje ten rzyk. Tego nie zdążyłem jeszcze rozszyfrować, niestety.
1: Czym jest wymiotowanie?
0: Tego profesora.
1: Tego profesora? Tak. Okej. Okay.
0: A, okej, okay, dobrze. Myślałem, że ty wiesz, skoro czytałeś.
1: No mi się coś tam na głowę, prawda, narzuca, że te wymiociny to może to jest pewnego rodzaju...
0: Wyrzucanie z siebie arystokracji poniekąd.
1: No więc właśnie.
0: Może to jest to, ponieważ on jest też tego wyższego pułku,
1: tak.
0: Ale on właśnie chce
1: wprowadzić
0: tego
1: Hufnagiela. No bo to jest bardzo niearystokratyczne, żeby
0: tak,
1: wymiotować.
0: Tak, tak. I on wyrzuca z siebie arystokrację, ponieważ on jest właśnie tym fanem proletariatu i on wprowadza proletariat na zamek, przez co doprowadza do tej rewolucji, ponieważ Hufnagiel mówi o tych kilku etapach rewolucji i właśnie pierwszym jest wprowadzenie na zamek, drugim jest, żeby ta kasta niższa rozpoznała go jako swego i są lokaje, którzy cały czas pucują buty tej arystokracji. I to też jest zabawny jeden taki aspekt, nam się uwypukla, kiedy jeden arystokrata mówi, o proszę mój lokaju, pucuj mi buty, i potem drugi arystokrata, a to mój lokaju też glansuj mi buty, i potem trzeci, czwarty, i to jest taki efekt domina. Każdy musi po prostu się pokazać.
1: To w Argentynie było popularne właśnie pucy buci. Mi się wydaje, że to jest jedna z tych rzeczy, dlaczego właśnie nagle się to pojawiło w tym utworze, no bo on wtedy jest w Argentynie i te pucy buto,
0: ładnie,
1: no w dziennikach faktycznie, tak.
0: Tak, jest też pucy buta. I podczas właśnie pucowania tego buta Hufnagiela jeden lokaj mówi, ej, popatrz, do drugiego lokaja. To jakaś znajoma noga, znajoma łydka.
1: I te części ciała gombrowiczowskie
0: tak.
1: Ferdy Durkę ciągnące cały czas.
0: I w końcu dochodzą do tego, że to jest łydka, to jest noga ichnia. To jest ich noga proletariacka, czyli Hufnagiela. Hufnagla może, nie jestem pewny.
1: Przeczytaj operetkę, będziesz wiedział.
0: Czas nas goni, więc będę się spieszył. Dochodzi w końcu do tej rewi mód. Każdy właśnie pokazuje, tutaj zacytuję, mamy do czynienia ze strojem terrorysty, ze strojem jakiejś dewotki i w końcu ze strojem, no właśnie tego terrorysty i kiedy mistrz Fior ogląda ich po kolei, jeszcze poprzedza to spuszczenie ze smyczy dwóch złodziejaszków poprzez hrabiego Sharma i Firuleta, którzy zaczynają wszystkich obmacywać i kraść. Światło gaśnie, mistrz Fior właśnie wtedy wymacuje, zdejmuje te worki i w końcu obnaża się generał, który przebiera się za terrorystę i on ma ze sobą bombę i wybuch ma miejsce. I w trzecim akcie znajdujemy się w ruinach zamku i tutaj też mamy miejsce, już czas rewolucji nastał. To jest też taki cichy skok, który Gombrowicz wykonuje pomiędzy tymi kataklizmami, jakie miały miejsce pierwszą i drugą wojną światową i znajdujemy się po tym czasie, ponieważ te dwa poprzednie akty dzieją się właśnie przed pierwszą wojną światową i mamy do czynienia już z istnym wariantem jakby całe to pomieszanie masek ma miejsce. Arystokracja wariuje, książę chowa się przed proletariatem, więc staje się księciem lampą. Księżna staje się stołem. I to jest też tak zapisane. Książę lampa mówi. Księżna stół mówi. Proboszcz przebiera się za kobietę, więc to też on wywraca jeszcze te indywidualne poszczególne formy, jakie ma dana instytucja, dana postać. Bo proboszcz przebiera się za kobietę, to też no, jest uwypuklenie jakieś gdzieś no nie bez przyczyny. Profesor zmienia się w świnię, którą ujeżdża właśnie Hufnagel, który jest właśnie tym chłopem, tak. Prawda? Więc wywraca się
1: nagle to, cała ta hierarchia, to wszystko. I sytuacja.
0: Więc.
1: A to też taki bardzo. Ten motyw zniszczonego zamku to jest bardzo romantyczna sytuacja. No przecież nie dość, że u Mickiewicza w Panu Tadeuszu, to w Nieboskiej Komedii to wszystko właśnie się kończyło gdzieś tam na tym motywie zniszczonego zamku. I to znowu jest... Ja po prostu kocham Gombrowicza przez to, jak on bardzo współczesność jest w stanie połączyć.
0: On pewnie też
1: w ogóle
0: by cię pokochał w takim wieku jeszcze.
1: A, to na pewno. I ja bardzo... Nie wiadomo, proszę państwa. Przepraszam, tak tylko rzuciłem, musiałem się wtrącić w słowo, bo im częściej słucham i słucham, to jest naprawdę dla mnie fenomen jeszcze dodatkowo, żeby te współczesne czasy nagle właśnie rewie mody łączyć tak znacząco, ale z drugiej strony tak właśnie łatwo, prosto z czasami dawniejszymi, z tą taką trochę właśnie może i groteskową, ale powagą samych utworów dramatów,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no,
1: żeby z tego kicz nie wyszedł.
0: No generalnie właśnie operetka jest jakby też, Gombrowicz o tym mówi, że polega na tym połączeniu tych przeciwieństw, że ona ma być grana lekko, ta forma jest tutaj też, przewijają się tańce i śpiewy, ale generalnie nacisk jest na tę treść egzystencjalną i ciężką emocjonalnie. Mamy kilka minut, streszczeć się będę i dramat się kończy tym, że ma miejsce trumna, znajduje się na środku sceny i wszyscy poświęcają w strój ludzki, modę i maski, gestem najwyższej rozpaczy składają do trumny. I tak, każdy po prostu, no książę składa lampę, prawda, i tak dalej. I nagle z trumny powstaje naga Albertynka, cud dziewczynka, która zaginęła przez cały trzeci akt po tym wybuchu. I oczywiście złodziejaszki w tle się śmieją i chichrają. I to też jest ciekawy symbol, że właśnie ta naga Albertynka zostaje ułożona ze złożonych na jej piedestał ofiar w postaci tych masek i poświęcenia tych...
1: Ról.
0: Tak? Tak. Jeszcze chcę skończyć cytatem, który ci czytałem podczas Trawiaty.
1: Tak, zapraszam, to jest piękne. Uśmiałem się po pachy, naprawdę.
0: Który,
1: no, Igor potrafi.
0: Cytat, który wspaniale właśnie obnaża tę arystokrację kolejny raz, ponieważ no to też właśnie w każdym tym dramacie to jest kolejny wspólny mianownik. Ta arystokracja jest obnażana. Mm-hmm. A Gombrowicz sam był szlachcicem, więc to też...
1: Gombrowicz był szlachcicem dla chłopów, a dla szlachciców chłopem, więc...
0: Tak. Divida et impera.
1: To trzeba powiedzieć, że on miał te dwie części rodziny i faktycznie ta arystokracja była z tych najniższych arystokracji i wcale to nie było aż takie
0: Okay.
1: Także Gombrowicz też odczuwał, że może być pomiędzy.
0: Dobrze, to teraz będę czytał.
1: Zapraszam serdecznie. Igor Toporowski, fragment operetki.
0: Książę. O, właśnie. Co mnie skłania do przypuszczenia, że arystokracja nie posiada żadnych cech szczególnych, które by ją od gminy odróżniały, oprócz jednej, ale za to decydującej, a mianowicie, że jest arystokracją. Cóż to jest, proszę państwa, arystokracja? Arystokracja to arystokracja, nic więcej. Arystokracja to arystokracja. Proszęż zauważyć na przykład, że ja wcale nie jestem lepszy od moich lokajów, a nawet kiedyże może jestem gorszy, bo przecie to tajemnica Poliszynela. Jestem ograniczony, umysłowo ignorant, leń, bęcwał, zresztą nudziarz i kretyn, żarłok, smakosz i osioł. A moja żona jest tutlemądly, syt, skończoną oślicą. Ale jestem wszak księciem Himalaj, więc jednak moje kretyństwo jest, jakby nie było, kretyństwem czyim? Księciem Himalaj. A kretyństwo niejakiego, dajmy na to pana Knapka, pozostanie kretyństwem pana Knapka tut-tut. Na to rady nie ma. I w tym cała różnica. Po czym księżna dołącza się do księża i mówi: święte słowa Małchycego, święte słowa, ależ proszę na salę, proszę, prosimy na wysokościach. Tak.
1: Koniec cytatu. Proszę państwa, prawda, głupstwa Tymoteusza Dąbrowskiego to są głupstwa Tymoteusza Dąbrowskiego, a głupstwa Igora Toporowskiego to będą głupstwa Igora Toporowskiego.
0: Tut cud!
1: Tut cud! I tak jest. Tak. Na to rady nie ma.
0: Na to rady nie ma. No ale właśnie to księżna jeszcze świetnie podsumowuje ten cały wylew księcia, prawda? Bo totalnie nie słysząc tego, co on mówi, mówi święte słowa i przyklask robi i prosi na salę wszystkich dalej, więc to tylko jest potwierdzenie tych zautomatyzowanych ruchów, nic nieznaczących. Jest też jeszcze ważna rzecz, która potwierdza to, gdzie księżna się lekko załamuje i mówi a propos Albertynki, że a czym się różni moja dupa od jej dupy? Tak, no i że to jest ta sama, że to jest ten sam tyłek. No i przepraszam za tę infantylność, no ale tak jest napisane, no ja sobie pozwalam. No, Gombrowicz pozwolił, to ja również.
1: Jak najbardziej. Dzięki za to pozwolenie. Proszę państwa, w taki sposób będziemy kończyć znowu z Gombrowiczem. Gombrowicz wraca do mody, coraz więcej osób zaczyna go czytać. Ja akurat jego dramatów nie widzę często, chociaż no właśnie, ty już byłeś na...
0: Ja bym bardzo chciał operetkę zobaczyć, bo operetka stała się moim ulubionym dramatem, teraz ci powiem, naprawdę. No,
1: będę
0: tam...
1: musiał ją przeczytać po raz drugi w takim razie. Tak. No i tak się zastanawiam teraz, myślę, gdzie jakieś takie nawiązania do Gombrowicza mamy, no i przede wszystkim, no to są ten... twoja przecież płyta części pierwszej, tam Gombrowicza mamy. Serdecznie państwa zapraszam,
0: ciało
1: proszę
0: i to
1: tego
0: nagość właśnie.
1: Właśnie, wysłuchać, bo tam nie dość, że są Dziękuję. Fragmenty z teatru, telewizji, to jeszcze dodatkowo myślę, że same utwory bardzo, bardzo nawiązują do tego, co Gombrowicz chciałby powiedzieć, a ja jeszcze tutaj wspomnę o takim bardzo ciekawym, dlatego, że no, 15.59, więc bardzo szybko, słuchajcie, fragment operetki, nawiązanie do operetki pojawiła się w serialu Rancho. W fantastycznym serialu polskim Kocham Go, gdzie faktycznie na ławeczce w Wilkowyjach prawda, jeden z tych pijaczyn mówi tak, parobek zabił sztukę, Gombrowicz trafnie przewidział ferdydurkę, zwłaszcza w operetce, całkowite odwrócenie dominanty estetycznej w kulturze światowej, gwałtowny wzrost znaczenia politycznego, ekonomicznego niższych warstw spowodował rozwój form przekazu z definicji plebejskich, takich jak radio, zwłaszcza telewizja, co zaowocowało całkowitą dominacją gustu parobka w kulturze i zepchnęło sztukę na margines. Ostatecznym przypieczętowaniem tego stanu rzeczy było wynalezienie internetu, który zatarł granicę między twórcą a odbiorcą, wytwarzając fałszywe z gruntu przekonanie, że twórca może być każdy. Ergo nikt. No i to prawda w swoim pijackim monologu, który snuje na ławeczce, prawda, w depresji po upadku radia w Wilkowyje, jeden z pijaczków, Tomasz Witebski. No fantastycznie, proszę państwa.
0: Cudownie.
1: Znowu chciałbym tylko powiedzieć, że może i takie cudy kultury jak Gombrowicz mamy, ale mamy też i współczesne, i Wilkowyje, Rancho. To jest jeden z tych, których ja serdecznie państwu polecam.
0: Ale ja uwielbiam takie wywrót tych schematów, prawda?
1: I kocham to, że pijaczki siedzą tam i nagle rzucają
0: mają przebłysk,
1: taki
0: aforyzm,
1: tak, jeszcze
0: jakby
1: w jakiejś depresji, bo tak, im zamknęli sklep i nie mogą tej Maryjki czy czegoś tam, prawda, kupić tego wina czerwonego, taniego.
0: Dokładnie, no to jest coś właśnie cudownego.
1: Dobra, biorę ostatni łyk kawy, te nasze refleksje do kawy skończone jak kawa. Bardzo serdecznie ci dziękuję za dzisiaj, Igor. Bardzo mi się
0: również
1: podobało. Bardzo ci dziękuję, Fryderyku. Cały uśmiany. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że Fryderykowi też tutaj tą jedną godzinę w radiu robimy. I serdecznie państwu, którzy słuchali, dziękuję na patronite.pl/radiownet, żebyśmy mieli tę kozę do ogrzania na zimę. Może uzbieramy. W tym momencie łapiemy jeszcze ostatki tego pięknego dnia światła, które się pojawia,
0: ja
1: bo i miejmy nadzieję, że o tej 22 będzie mniej niż 30 stopni. I z tą nadzieją państwa zostawiam, żegnam się, kłaniam się jak najniżej, proszę państwa. Tymoteusz Dąbrowski mówił z tej prawej strony, w zależności czy państwo będą oglądać na YouTube, który to miało się odbyć 29. Nie wiemy, jak to będzie przez temperatury, proszę państwa, bo te temperatury, chociaż dla mnie to głupota, co z temperaturami, przecież jest lato, to ma być ciepło, holi.
0: Tak,
1: po co?
0: Ale najprawdopodobniej
1: za tydzień to jest, który
0: będziemy?
1: To jest lipca, prawda? Już państwu mówię.
0: Szósty.
1: Szósty? Chyba to. Nie, szósty, proszę państwa, to będzie w takim razie 6 lipca,
0: a,
1: proszę
0: jednak,
1: państwa.
0: Widzisz, no i.
1: A ja pierwszego mam egzamin.
0: Kolejny egzamin. Dobrze, ja się pożegnam bardziej lakonicznie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień z Lewicy, jak zależnie państwo będą oglądać z kolei.
1: A kto nie czytał ten
0: Igor Toporowski.
1: Dziękuję serdecznie. Bardzo mi miło. Szkoda, że tej operetki żeś nie przeczytał. Następnym razem się lepiej
0: przygotuję. Do usłyszenia.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Radio Wnet.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
7: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 29 czerwca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także dwa zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
5: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Gorąco?

0: KFC.
1: Daleko jeszcze?
0: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
0: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
0: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Po reklamie. Radio

0: Dziś chyba nie czarne niebo raport, lecz rozpalone niebo raport. Straszna fala upałów przetacza się przez Europę i dotyka też te miejsca, z których dla Państwa nadajemy nasz program. Oczywiście on się nazywa Czarne Niebo Raport, a ja się nazywam Paweł Bobołowicz i w Użhorodzie, skąd dla Państwa nadaje, jest 38 stopni. Wiem, że u Lecha Rusteckiego w podwarszawskim Brwinowie, który realizuje nasz program na kanałach YouTube, jest 37 stopni. Zapewne podobna temperatura jest u Fryderyka Litwina, który realizuje nasz program ze studia Radia Wnet, bo oczywiście nasz program też można słuchać na antenie Radia Wnet. Za chwilę zapytamy się naszych korespondentów w Kijowie i we Lwowie, jaka tam jest pogoda. Ale przecież nie o pogodzie będziemy dzisiaj rozmawiali. Porozmawiamy o współpracy gospodarczej polsko-ukraińskiej, jak na nią wpływa polityka. Naszym gościem będzie Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Polski, biznesmen od lat prowadzący interesy nie tylko zresztą na Ukrainie. Zobaczymy też, jak wygląda faktyczny wymiar pamięci w rozmowie z doktorem Piotrem Tyszką-Chmielowcem, który dzisiaj jest w obwodzie lwowskim i jest w tych miejscowościach, które są związane z jego rodziną, z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Odwiedzimy też kolejny raz zakarpacką Tiuszkę, bo tam trwają kolejne etapy odnowienia cmentarza z I wojny światowej, na którym są pochowani też polscy legioniści. Byłem tam wczoraj, oczywiście dzięki profesorowi Juriowi Fatule, i dzisiaj będziecie Państwo też mogli wysłuchać relacji bezpośrednio z nagranej w Tiuszce. Czarne niebo raport.
1: Czarne niebo.
0: Czarne niebo raport i bardzo się cieszę, że są z nami dzisiaj nasi korespondenci Artur Żak w Lwowie i Dmytro Antonik w Kijowie. Szczególnie się cieszę, Dmytrze, bo nie byliśmy pewni, czy uda się nam dzisiaj porozmawiać. To jak minęły te ostatnie godziny, jak minęła ostatnia doba, i też powiedz, jaka jest pogoda w Kijowie, jak to u ciebie wygląda. My się smażymy na Zakarpaciu.
2: To samo u nas, chociaż upał jest, ale nie jest to samo u nas. Przepraszam, chyba nie było mnie słychać, ale upał też jest, ale na razie w tej chwili jest plus 30, może 31 stopni. No i upał jest nadal w wojnie. Niestety tak jest. Dzisiaj w nocy zaatakowany znów został Kijów. I zaatakowano przez balistykę znów kilka balistycznych rakiet leciało na Kijów. Byli to Iskandery, ale też było dwie supersoniczne rakiety typu Cyrkon. Wiemy, że wszyscy balistyczne rakiety zostały zestrzelone nad Kijowem, oprócz jednego z tych cyrkonów. Wiemy też, że w tej chwili, że uderzono w pobliżu w fabryki farmaceutycznej w Kijowie na lewym brzegu. Są ludzie ranni, o zabitych informacji na razie nie mamy. No i niestety nadal jest kontynuacja terroru przeciwko cywilom, terroru rosyjskiego przeciwko cywilom w obwodzie zaporożskim. Tam spadły dzisiaj kaby lub też rakiety lub drony. Tam cały czas niestety jest bombardowanie Zaporoża, miasta obwodowego i okolic Zaporoża. Niestety są ludzie zabici, co najmniej dwie osoby zostały zabici. Dzisiaj doszło do tego ataku rosyjskiego. Oprócz tego kaby, czyli kierowane bomby awiacyjne, zrzucone zostały z samolotów rosyjskich na Sumy. Jeszcze kolejne miasto obwodowe na północnym wschodzie Ukrainy. No i cierpi też niestety Charków. Codziennie są ostrzały. Nie mówiąc już o takich miastach jak Cherson i Nikopol. Tam w wciąż jest polowanie na ludzi, na cywilów. Po prostu rzucają lub z dronów rzucają bomby na tych ludzi lub po prostu zabijają ich tymi samozabójczymi dronami typu FPV. No i my odpowiadamy na to wszystko, oczywiście. Dzisiejsza noc nie stała wyłączeniem z tej długiej kolei ukraińskich uderzeń lub w fabryki produkujące amunicję dla wojska rosyjskiego lub bezpośrednio w rafinerii, jak to stało się dzisiaj w nocy. Jedna z tych rafinerii w mieście Słowiańsk, który znajduje się na południu Federacji Rosyjskiej, tam bliżej do Kaukazu, tam ona została uderzona i uderzona już po raz trzeci z kolei. I druga rafineria za 700 km od granicy z Ukrainą w obwodzie Jarosławskim, tam też doszło do uderzenia rafinerii rosyjskiej, o czym mamy potwierdzenie w licznych też wideach i tak dalej. Oprócz tego zniszczono kolejny most na Półwyspie Krymskim i doszło do kolejnego ataku też w ogóle infrastruktury wojskowej, przede wszystkim na Półwyspie Krymskim.

0: też nie jest tak łatwo jego po prostu dostać, żeby jego kupić, wystojać czasem po 10 godzin w kolejce za tym, żeby jego po prostu kupić 20 na przykład litrów i nie więcej. Także czekamy na kolejne dobre wiadomości z frontu, bo na froncie też jest taka informacja o tym, mówiąca, że wojska rosyjskie mniej dostają paliwa, a paliwo też jest dla nich arcyważne, dlatego żeby zasilać agregaty, które zasilają drony na przykład. I już jest taka ostrożna, optymistyczna informacja nadchodząca z obwodu Dniepropetrowskiego i z obwodu Zaporowskiego, że tam być może już my odnotowujemy powoli, że możliwość wojsk rosyjskich do użycia dronów i do użycia w ogóle techniki, bądź jakiej, jest już stopniowo mniejszeje. To jest bardzo obnadziejająca informacja i bądźmy dobre myśli, że tak będzie trwać i nadal, ale znów nie wolno nam mieć różowych okularów i mówić, że my już wygrywamy tą wojnę. Nie jest tak. Rosja wciąż jest bardzo silna. Dzisiaj akurat Putin w ogóle powiedział, że Rosja atakuje na całym froncie i Ukraina wycofa się na całym froncie. Mogę niestety potwierdzić te słowa tylko dotyczając miasta Kostiantynówka. Tam trwają zacięte walki bezpośrednio w centrum tego miasta.
1: To Dmytrze, jeszcze poproszę Cię o krótką informację, tylko już bardzo krótko, bo już wiem, że mamy gościa, który właściwie cały czas jest w drodze i czeka na to połączenie. Iwan Mazepa powrócił do Ławry Pieczerskiej.
0: Tak jest. Iwan Mazepa powrócił do Ławry Pieczerskiej i tam dzisiaj doszło do otwarcie popiersia Iwana Mazepy, bo to jest to jest tylko popiersie, ale jest też pomysł, żeby potężny, poważny pomnik temu hetmanowi Ukrainy, który był sojusznikiem Karola XII przeciwko Piotrowi I podczas Północnej wojny i niestety przegrał decydującą bitwę pod Poltawą, żeby jego pomnik stał w Kijowie, w samym centrum, na miejscu pomnika Lenina, który, jak pamiętasz, Pawle, był obarzony, zniszczony po prostu podczas ostatniej rewolucji godności. Także czekamy na pomnik Mazepy.
1: W grudniu 2013 roku byłem tam i fragment tego pomnika, jak wielu będących tam osób, też Polaków, mam gdzieś u siebie w domu. Dmytro Antoniuk w bieżących informacjach z frontu, ale nie tylko, a my już za chwilę przechodzimy, bardzo Ci Dmytrze dziękuję, przechodzimy do rozmowy z doktorem Piotrem Tyszko-Chmielowcem, arborystą, dendrologiem, ale społecznikiem też, ale też osobą, która zajmuje się z kwestiami polsko-ukraińskimi w wymiarze społecznym, ale też historycznym, który z Ukrainą jest związany też długą, wieloletnią, wielowiekową tradycją rodzinną. Już za chwilę rozmowa na temat pamięci i upamiętnienia.
2: Czarne niebo.
3: Dzień dobry Piotrze, bardzo mi miło Cię widzieć na naszej antenie i dziękuję za połączenie się. Wiem, że dopiero teraz dotarłeś do Rozdołu, do miejscowości na mojej ukochanej ziemi lwowskiej.
4: Tak, dzień dobry, witam. To dla mnie zaszczyt móc z Wami się spotkać i opowiadać Waszym słuchaczom. Jestem w tej chwili w Rozdole, tutaj w hoteliku urządzonym w starej szkole, nazywa się to po prostu Stara Szkoła. Oddycham troszkę tu chłodu, bo na dworze temperatury blisko 40 stopni, a spędziłem dzisiejszy dzień w terenie, szukając miejsc, które są ważne dla upamiętnienia naszych rodaków, którzy tutaj na tej ziemi zginęli. I o tym będę chciał opowiedzieć, o tym i więcej.
3: Piotrze, dla nas Polaków mieszkających tutaj we Lwowie, czy też na ziemi lwowskiej...
4: To co, opowiadam.

0: Zapytam,
1: Otóż
0: Piotrze.
1: ja mieszkam od jakichś 8 lat we wsi Niezgoda na północ od Wrocławia, w której większość mieszkańców pochodzi z takiej wioski na południe od Lwowa, między Lwowem a Rozdołem. Wioski o nazwie Hucisko. Ta wioska ucierpiała od napadu oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii w 1944 roku. I w naszej wsi jest pomnik upamiętniający ponad 100 ofiar tego ataku, łącznie z atakiem na sąsiedni przysiółek Miedziaki. No i w związku z tym, że mam łatwość komunikowania się tutaj z Ukraińcami i że często przyjeżdżam, to postanowiłem pomóc w odnalezieniu miejsca, gdzie mogłaby być główna mogiła ofiar i w dążeniu do jakiegoś upamiętnienia właściwego tej sprawy. Zacząłem robić badania, zaglądać do archiwów, spotykać się z ludźmi, żeby się dowiedzieć więcej o tym. Otóż dowiedziałem się, część z tych faktów, które poznałem, nimi się z wami podzielę i te fakty wyznaczyły moją marszrutę na dzisiaj. Otóż wyobraźcie sobie, że tutaj w tym konkretnym przypadku napad Ukraińskiej Powstańczej Armii na wieś Hucisko był motywowany zemstą za atak oddziału Armii Krajowej na sąsiednie wioski ukraińskie. Tak upraszczając tę narrację. Z kolei, jak wynika z relacji tych, którzy przeżyli, to wyrażonym przez dowódcę oddziału Armii Krajowej motywem tamtego ataku, łącznie z egzekucją kilkudziesięciu osób, w tym miejscowego księdza grekokatolickiego i jego żony, tą motywacją była zemsta za okrucieństwa poczynione przez UPA wobec Polaków na Wołyniu. Jednocześnie, znając troszkę historię, mam świadomość, że obie strony walczyły o to, kto będzie rządził na tym terenie, nie zdając sobie najwyraźniej sprawy z tego, że to już było dawno rozstrzygnięte. I mnie się przez te właśnie tę pracę moją w tym temacie ujawnił cały absurd tamtejszych wzajemnych morderstw, walk, cały nonsens polityczny, geopolityczny, cały tragizm. Dlatego dzisiaj pojechaliśmy do dwóch miejsc. Po pierwsze do cmentarza, na którym są pochowani Ukraińcy, którzy zostali zabici przez AK-owców, a następnie do Hucisko, gdzie zginęli Polacy zabici przez UPA-owców. W obu miejscach zapaliliśmy świeczki, pomodliliśmy się w towarzystwie polsko-ukraińskim, kilka osób z Polski, kilka z Ukrainy. I jest to taki nasz mały wkład w to, żeby budować inne relacje między naszymi narodami, oparte na szacunku, na dążeniu do prawdy historycznej, obopólnym dążeniu. Bo tak naprawdę, tak ja to widzę w ten sposób, że tak jak powiedział jeden z ukraińskich duchownych podczas wojny, wszystkie ofiary są nasze. Za wszystkie jesteśmy współodpowiedzialni i tylko wspólnie możemy dojść do ładu w tych sprawach, które nas dzielą.
0: Piotrze, czy mnie słyszysz,
1: Piotrze? Aż mi się chce powiedzieć na końcu amen.
0: Czy mnie słyszysz, Piotrze? Bo chyba mamy jakiś problem z połączeniem. Chyba Piotr mnie nie słyszy.
1: Tak?
0: Czy słychać mnie, Piotrze?
2: Chyba Piotr niestety nas nie słyszy. Nie słyszy ani mnie, ani ciebie, Arturze. Mamy problem techniczny z Piotrem Tyszko-Chmielowcem, który opowiadał o tej wyprawie na ziemi lwowskiej. Zaraz próbujemy jeszcze być może dokończyć tę rozmowę. Piotr Tyszko-Chmielowiec znowu jest, połączył się z nami. Piotrze, czy słyszysz nas teraz? I Piotr nas nie słyszy. Niestety nie uda nam się dzisiaj dokończyć tej rozmowy, ale Piotr Tyszko-Chmielowiec pozostaje na Ukrainie i na pewno, Arturze, do tej rozmowy po prostu wrócimy.
0: W rzeczy samej, tutaj Husiska, tutaj to jest wieś no, dosyć blisko leżąca koło Lwowa. Dla nas Polaków mieszkających we Lwowie i w okolicy, to jest właśnie jeden z takich symboli tych tragicznych, strasznych wydarzeń, właśnie mordów z lat 1900, a tak naprawdę lat 40. XX wieku. Miejsce, do którego my udajemy się równie często jak do Huty Pieniackiej, w której właśnie też zakończyły się prace poszukiwawcze. No i właśnie tego typu inicjatywy, jak inicjatywa Piotra i jego znajomych po jednej i po drugiej stronie, pokazują nam, że chyba właśnie ta pamięć taka realizowana na miejscu, z szacunkiem przede wszystkim dla tych, którzy zginęli w tamtych ciężkich, trudnych czasach, jest co najmniej tak samo ważna jak badania, jak ekshumacje, i ważniejsza czasami niż tak zwana polityka historyczna.
2: Do kwestii pamięci polityki historycznej pewnie też powrócimy w tej rozmowie, która głównie będzie się koncentrować na sprawach gospodarczych, bo już za chwilę naszym gościem będzie Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Czarne niebo, raport.
3: Czarne niebo.
2: Mam nadzieję, że tym razem będziemy mieli więcej szczęścia z połączeniem z naszym gościem, zwłaszcza, że łączymy się na terenie Polski. Ja widzę pana wiceprezesa i mam nadzieję, że też się słyszymy. Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest naszym gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry studio. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
2: Świetnie się słyszymy i też się bardzo cieszę, bo mam nadzieję, że ta rozmowa też przez naszych słuchaczy zostanie uznana za ważną, za istotną. A pretekstem do niej jest, właściwie to mieliśmy zaległą rozmowę, panie prezesie, bije się w piersi, bo po ostatniej naszej rozmowie powiedziałem, że do tematu gospodarczego powrócimy i mieliśmy powrócić szybko, a później gdzieś w ferworze tych wszystkich wydarzeń i po prostu słabości mojej pamięci, która się pogarsza z wiekiem, nie dopiąłem kontaktu z panem prezesem, za co bardzo przepraszam i nadrabiamy to dzisiaj. A pretekstem jest właśnie konferencja, która się odbyła, konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Potężne przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym, które do ostatniej chwili właściwie nie było pewne, czy odbędzie się, w ogóle czy się odbędzie. Później nie wiedzieliśmy, czy odbędzie się na takim szczeblu, jak było zaplanowane, bo przecież jedną z osób, która współzapraszała na tą konferencję, był prezydent Wołodymyr Zełenski. Konferencja ostatecznie się odbyła, ale bez udziału prezydenta Zełenskiego. Może właśnie od tego elementu zacznijmy. Pana ocena przede wszystkim tej konferencji z polskiej perspektywy, z perspektywy korzyści dla Polski i właśnie czy to, że nie było prezydenta Zełenskiego, wpłynęło na być może zmniejszenie znaczenia tego wydarzenia?
4: Ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że to wydarzenie było w jakiś sposób gorsze z tego względu, że nie było prezydenta. Wszyscy, którzy bywają na tych konferencjach, a przypomnę, że takich konferencji już odbyło się, to była piąta. To było Lugano, był Londyn, był Berlin, był Rzym i parę dni temu Gdańsk. Wszyscy oceniają, że organizacja tego wydarzenia była na naprawdę na najlepszym poziomie, porównując nawet do poprzednich. Odbyło się to na poziomie premierów, czyli premier ze strony Ukrainy i premier ze strony Polski. I może to i dobrze, dlatego że było więcej czasu i więcej takiego fokusu na tym, na naszych sprawach biznesowych, które no, jednak w relacjach rządowych bardziej są uwypuklone. Atmosfera była bardzo twórcza, nie odczuwało się tego napięcia, które było przedtem. Pogoda oczywiście była podobna, było tak samo gorąco, natomiast w samych pomieszczeniach było komfortowo. Naprawdę te rozmowy, które się odbywały tam, były w duchu takiego zrozumienia i patrzenia w przyszłość. Gdzieś tam w kuluarach rozmawialiśmy o tej atmosferze, która poprzedzała to wydarzenie, o eskalacji tych napięć i takich niedobrych emocji z dwóch stron. Natomiast naprawdę muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy nie przełożyło się to na jakieś pogorszenie relacji biznesowych. Ta konferencja naprawdę pokazała, że Polska zajmuje kluczowe stanowisko i kluczowe miejsce w Europie jako taki hub dla odbudowy de facto, która już się odbywa, ale która ruszy znacznie bardziej, jak tylko sytuacja się w miarę stabilizuje. Mamy nadzieję, że do tego dojdzie jak najszybciej. Z takich wydarzeń, o których chciałbym powiedzieć, nasza Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza była partnerem tego wydarzenia i z naszej inicjatywy był zorganizowany taki okrągły stół wśród organizacji okołobiznesowych, gdzie mogliśmy się wymienić doświadczeniami i zastanowić nad tym, w jakim kierunku powinniśmy działać, żebyśmy byli bardziej słyszalni i skuteczni. I w rezultacie tego wydarzenia powstał taki komunikat, który no, jest skierowany tak naprawdę do wszystkich, gdzie akcentujemy, że patrzymy głównie w przyszłość. Z tym komunikatem można się zapoznać na stronie internetowej Polsko-Ukraińskiej Izby. Z rzeczy, które nas dotyczą, bezpośrednio tego biznesu, który działa na Ukrainie, no to co ja uważam, że jest ważne, Ukraina otrzyma w najbliższym czasie 3,2 miliarda pomocy z Unii Europejskiej. Te środki będą przeznaczone na zarówno na wspieranie odporności energetycznej, jak i frontowej, jak i stabilność budżetu. Nie jest, od razu powiem, że w skali kraju nie jest to dużo, ale to jest pierwsza transza z tych wielkich 90 miliardów, które będą na Ukrainę podążać. Z naszych takich bliskich naszemu sercu tematów to dwa, które chciałbym też podkreślić. Credo Bank podpisał dodatkowe gwarancje na 100 milionów euro na wspieranie biznesu. Pozwoli to bankowi być bardziej elastycznym w wydawaniu kolejnych kredytów wspierających biznes, nie tylko polski, ale również ukraiński. Też ważnym tematem, i to temat już taki, który trochę zahacza o naszą historię i nasze wspólny dorobek historyczny, Kościół Świętego Mikołaja. Wiemy, że został przekazany parafii katolickiej. Jest to kościół, o którym mówią, że to jest polski kościół, chociaż tak naprawdę jest to kościół katolicki. Zostało podpisane porozumienie.
2: Doprecyzujmy tylko, panie prezesie, że mówimy o kościele świętego Mikołaja w Kijowie.
4: W Kijowie, tak jest. Tak, mówimy o ten, który był i który miał i pożar, który był przez wiele, wiele dziesięcioleci salą koncertową, organową, ten obok którego przyleciały niedawno też rakiety. Kościół jest no, w opłakanym technicznym stanie, wymaga gruntowego remontu. Przypomnę, że pod kościołem jeszcze przebiega linia metro, która powoduje, że ten kościół cały czas podlega jakimś tam działaniom wibracyjnym, co na pewno mu nie pomaga, a wręcz przeciwnie. Zostało podpisane porozumienie między Polimexem Mostostal a parafią o tym, że oni biorą na siebie przygotowanie orusztowania całego tego kościoła w celu wykonania zarówno koniecznych ekspertyz przedprojektowych, jak i prac, jakichś pilnych prac renowacyjnych. To jest bardzo poważna sprawa, dlatego że takie orusztowanie kościoła to jest rząd wielkości 1 miliona euro. Polimex Mostostal bierze to na siebie, parafia ze swojej strony bierze na siebie całą dokumentację, która będzie potrzebna, a także został podpisany list intencyjny między PZU i tymże wspomnianym Polimexem o wspólnych działaniach dążących do tego, że ten kościół będzie podlegał renowacji. Także to są takie rzeczy z naszej płaszczyzny, które myślę, że są ważne i które się odbywały tam na naszych oczach. Dobre gesty, potrzebne gesty i bądźmy dobrej myśli, że te relacje takimi drobnymi kroczkami, ale też będziemy w jakiś sposób naprawiać. Chciałbym wspomnieć jeszcze o czym się mówi już od pewnego czasu i to mieliśmy nadzieję, że to się wydarzy i sfinalizuje w Gdańsku. Niestety do tego nie doszło. BGK i Komisja Europejska ma na stole do podpisania kolejny filar wsparcia od Komisji Europejskiej przeznaczony dla samorządów. Jest to ogromna szansa również dla polskiego biznesu, dlatego że no, wiemy, w jakim stanie jest infrastruktura komunalna po ukraińskiej stronie. Będą to środki, które będą dostępne dla samorządów, ale z których będzie mógł korzystać polski biznes, angażując się w prace dotyczące modernizacji. Wydaje mi się, że to jest wspaniała sprawa. Jest to na ukończeniu ze strony BGK, wszystko jest gotowe. Tutaj zarówno pani prezes, jak i pani dyrektor wszystko podopinały. Czekamy jak gdyby na kolejny krok ze strony Komisji Europejskiej, który niebawem, mam nadzieję, się odbędzie.
0: Panie prezesie, ja bym chciał tylko doprecyzować, bo oczywiście o tej przyszłości warto mówić, warto zaznaczać, ale bym chciał zapytać o teraźniejszość, bo mam wrażenie, że często głos biznesu, polskiego biznesu nie dociera do przestrzeni publicznej, a chodzi mi tak naprawdę o wymianę handlową między Ukrainą a Polską, która według statystyki jest na korzyść Polski. Ukraiński rynek to ważny rynek dla polskiego biznesu. W jaki sposób polski biznes ma bardziej zaznaczać to, że współpraca z Ukrainą jest bezpośrednio korzystna dla biznesu i przecież też dla państwa polskiego?
4: Tak, ten akcent też wybrzmiał na konferencji. Mamy bodajże 7 miliardów plus w obrocie między Ukrainą a Polską. Wchodząc do sklepu, nawet spożywczego, widzimy jak półki w ukraińskich sklepach są wyposażone w polskie produkty i nie tylko w spożywce. To się odbywa praktycznie na każdej płaszczyźnie. I to jest bardzo dobry znak, to znaczy, że biznes funkcjonuje, biznes potrafi współpracować, potrafi się słyszeć. Może oprócz tej sytuacji, która jest tam wokół Lwowa i mera Sadowego i tej polskiej firmy znanej, która buduje ten zakład utylizacji śmieci, no to nie słychać o jakichś większych zgrzytach, które miałyby się odbywać. A jednak no, pamiętajmy, że to ciekawa wypowiedź również była Kukie Polskiego, który ubezpiecza podobne transakcje, że naprawdę mają, nie mają dużych problemów z Ukrainą, że takich problemów jest znacznie więcej w drugą stronę z krajami europejskimi. Także to świadczy o jakiejś takiej rzeczywiście zrozumieniu i rzetelności współpracy z Ukrainą w obie strony.
2: Panie prezesie, konferencja odbywała się dokładnie w tym samym czasie, gdy przez przestrzeń polsko-ukraińską przetaczała się dyskusja na temat odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, całej serii zwrotów orderów i też odesłania orderu Orła Białego przez prezydenta Zełenskiego. Pan mówi o tej dobrej atmosferze. Ja bym chciał, żeby Lech Rustecki pokazał dla naszych widzów w tym momencie na YouTubie pewne zdjęcie, gdzie dwóch ważnych polski dyplomata i ukraiński dyplomata, dwóch ambasadorów, podaje sobie rękę w geście takim przyjaźni też z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. To atmosfera absolutnie inna niż ta, która w tym samym czasie panowała w mediach, w rozmowach. I teraz chciałem się zapytać, czy my żyjemy w jakiejś pewnej fikcji, że mamy jakąś przestrzeń polityczną, która rządzi się prawem walki o elektorat, walki o uznanie, walki o jakieś punkty i mamy ludzi, którzy po prostu wiedzą, że muszą ze sobą współpracować i współpracują bez względu na to, co się dzieje. Być może ta teza jest fałszywa.
4: Przyznam się, że byłem w tych okolicznościach, kiedy to zdjęcie było robione. To była bardzo sympatyczna rozmowa. Rozmowa, można powiedzieć, że dwóch przyjaciół. Nie była to ustawka. To zdjęcie naprawdę było zrobione tak na żywo, nieoczekiwanie i myślę, że moje słowa może potwierdzić fakt, że ambasador Piotr Łukasiewicz, czy pełniący funkcję ambasadora Piotr Łukasiewicz umieścił to zdjęcie na stronie ambasady, a z drugiej strony jego wiceversa nie miał przeciwko temu, więc zapewniam. Te relacje osobiste są jak najbardziej rozsądne. Nikt się na nikogo tam nie dąsał. Nawet w obliczu tych wydarzeń z tymi orderami. Gdzieś tam my z biznesu rozumiemy, że pewne rzeczy się odbywają, bo tak się muszą odbywać. Aczkolwiek naprawdę nie przekłada się to na relacje i na jakieś porozumienie. I my jako biznes, proszę mi wierzyć, my bardziej patrzymy w przyszłość niż w przeszłość, bo gdybyśmy w biznesie patrzyli tylko na przeszłość i te rzeczy, które nam się nie udają, to nie moglibyśmy iść do przodu. Jesteśmy optymistami, patrzymy co będzie, co zostawimy swoim dzieciom, swoim wnukom, naszym potomkom w tych relacjach, bo zepsuć relacje, mamy tego przykład, zepsuć relacje, to jest bardzo łatwo. Ja najbardziej ubolewam z tymi orderami, że no, największe i najwyższe polskie odznaczenie, oznaczenie, które się kojarzyło no, z mega prestiżem, no, zostało niestety bardzo, bardzo upokorzone tym działaniami z obu stron. No i to taka moja refleksja. Tracimy na tym.
2: Na pewno nie wygląda to dobrze i nie wpływa dobrze na atmosferę społeczną, ale ja chciałem wrócić do tego apelu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który pan prezes wspomniał, a z kolei Artur też przytoczył pewne dane gospodarcze. W tym apelu mówicie o tym, wspominacie o tym, że Polska jest drugim partnerem handlowym Ukrainy, wspominacie też, że Ukraina jest siódmym kierunkiem polskiego eksportu. To też odpowiada temu, o czym mówił Artur, o tym pewnym elemencie, na czym Polska w tym zarabia. Mówicie o tych 110 tysiącach jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce, 26 tysiącach spółek i o wypracowaniu 3% polskiego PKB przez migrantów z Ukrainy. Ale muszę panu powiedzieć tak, te same dane przytacza inny kolega pana biznesmen jako dowód na to, że Ukraina wcale dla nas nie jest taka ważna. W związku z tym chciałem się zapytać, bo fakty się zgadzają dotyczące tej skali. Ukraina jest dla nas ważna w tym wymiarze gospodarczym, czy nie jest ważna? I tak jak sugerują niektóre osoby, patrząc przez pryzmat wydarzeń politycznych, możemy sobie, mówiąc kolokwialnie, odpuścić Ukrainę, czy właśnie gospodarczo nie powinniśmy jej odpuszczać?
4: Absolutnie się nie zgadzam i jestem gotów z moim kolegą o tym dyskutować. Ukraina jest naszym sąsiadem i będzie naszym sąsiadem. I dlaczego mielibyśmy szukać partnerów biznesowych gdzieś dalej, jeśli możemy mieć obok? Jak najbardziej jest to ważne, jeśli takie cyfry i takie parametry mamy w czasie trwania wojny, no to jeśli się wojna skończy, jesteśmy w stanie to polepszyć, ale musimy pracować nad tym pracować. Również politycy powinni pracować nad tą atmosferą, która jest. No, myślę, że akcent na taką eskalację nie jest dobry. Powinniśmy działać deeskalując i moim zdaniem, patrząc na to, jaka była atmosfera na konferencji i na to, o czym rozmawialiśmy w kuluarach, jest na to i wola, i potencjał z obu stron.
0: Panie prezesie, wspomniał pan o budowie zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych w Lwowie. Wspomniał pan też zmienienie nazwiska mera Sadowego. Faktycznie ta sprawa mnie bardzo dotyczy, tak, bo ja od 20 lat w Lwowie czekam na zakład przetwórstwa śmieci. Trwają teraz arbitraże. Mam nadzieję, że jednak ten arbitraż w Paryżu niebawem już będzie wyrok i odpowiednio zostanie on zaimplikowany tutaj przez władze samorządowe. Ale ja chciałem zapytać o trochę co innego. Jakie są mechanizmy właśnie zabezpieczenia praw polskiego biznesu tutaj na Ukrainie przez państwo? Jakie struktury dbają o to, żeby polski biznes mógł się czuć bezpiecznie?
4: Wiemy o tych narzędziach, które deklaruje KUKE. KUKE ubezpiecza zarówno dostawy materiałów, jak i niektóre transakcje. Również i ten case, z tego co wiem, był zabezpieczony przez KUKE, ale z własnego doświadczenia, bo jesteśmy również firmą, która od lat, od ponad 30 lat pracuje na Ukrainie i w różnych budowach braliśmy udział, i im większa budowa, tym zawsze jest więcej problemów. Jest masę rzeczy, które się nie stykują z projektem, które gdzieś tam trzeba wspólnie z zamawiającym korektować w trakcie i robić to w porozumieniu. Tutaj najwidoczniej zabrakło dobrej woli chyba z obu stron, moim zdaniem, dlatego że to jak w rodzinie, jak w małżeństwie, nie bywa, jeśli to jest kontrakt na kilka lat, jest realizowany w trakcie wojny, czyli różne rzeczy mogą się wydarzyć, nawet logistyczne. Tutaj absolutnie nie chcę usprawiedliwiać żadnej ze stron, ani stanąć po stronie z jakiegoś lokalnego patriotyzmu, po stronie polskiej firmy. Uważam, że i polskie firmy też dopuszczają błędy, ale wszystkie błędy i wszystkie rzeczy, które w trakcie wynikają na przestrzeni takich budów się siada i załatwia z zamawiającym. Myślę, że arbitraż, który w najbliższym czasie się skończy, pozwoli rozstawić kropki nad i skalę winy każdej ze stron, bo nie ukrywam, że nie wątpię, że wina jest po obu stronach. Określi i wtedy będzie to jakimś takim punktem wyjścia do tego, żeby usiąść i to sfinalizować już ostatecznie, znaleźć te klucze, które pozwolą to zakończyć i uruchomić zakład, nie sprzyja to ani nie robi to dobrego klimatu we Lwowie, ani nie robi to dobrego klimatu jako obraz współpracy polskich przedsiębiorstw z Ukrainą. Wielu ludzi korzysta z tego na zasadzie takiej, wiele sił złych korzysta z tego na zasadzie takiej, że pokazać, zobaczcie, a przecież z Ukraińcami się nie da współpracować. Macie przykład. Ja mam inny przykład, z Ukrainą pracujemy i różne problemy się zdarzały na budowach, ale potrafiliśmy je rozwiązać wspólnie.
0: Oczywiście sądy, czy też właśnie arbitraż, to nie jest wyjątkowa sytuacja, tak, przecież w inwestycjach na terenie Polski też czasami się zdarzają tego typu sytuacje, ale ja mam takie pytanie, czy większa integracja na przykład Ukrainy w przestrzeń Unii Europejskiej mogłaby też pomóc w eliminacji ewentualnych problemów? No nie wiem, szybszego procesowania arbitraży, lepszej przyjmowania wyników, czy też właśnie wyroków arbitraży. Jak pan prezes sądzi?
4: Z pewnością proces proces legislacyjny w przygotowaniu do przystąpienia do Unii Europejskiej spowoduje to, że będziemy działać w tych samych koordynatach i w tych samych systemach. No, do dzisiaj się zdarza, że normy są różnie traktowane. No, jest w Ukrainie ustawa o tym, że normy europejskie powinny być przyjmowane przez zamawiających, a często się zdarza, że ekspertyzy odbywają się w normach ukraińskich. Nie zawsze się to stykuje i to no, w tym obszarze też trzeba będzie działać, pracować i wspólnie mamy tutaj, no głównie Ukraina chyba po stronie ukraińskiej takie zadanie do odrobienia tej lekcji.
2: A ja troszeczkę może jeszcze bym w inną stronę skierował to pytanie. Czy wraz z integracją europejską Ukrainy polscy biznesmeni mają mieć więcej obaw, czy mają mieć więcej właśnie pewności, że te interesy uda się prowadzić lepiej? Jak pan to ocenia? To jest zagrożenie, czy raczej coś pozytywnego w naszych relacjach?
4: Nie uważam, że to jest zagrożenie. Ja w ogóle nie widzę zagrożeń związanych z tym, że biznes otrzyma większy rynek zbytu i będzie, i nawet jeśli będzie trochę większa konkurencja, to z reguły to tylko sprzyja, a nie przeszkadza. Mamy przykład różnych miast, które się rozwijają i tak naprawdę niekiedy im więcej hoteli, tym lepiej się rozwijają. I jeśli mamy obszary, w których możemy współpracować i może być nas więcej, ja przypomnę, Ukraina jest ogromnym rynkiem, jeśli chodzi o modernizację. No, pamiętajmy o tym, że cały przemysł, który nawet przedwojenny, który był, no jednak nie był zgodny z ani normami europejskimi, ani nie był, był bardzo energochłonny, był orientowany na tani rosyjski gaz. To wszystko trzeba zmienić. Do tego doszła wojna, część jest zrujnowana. Gdzieś ta odbudowa się, ona się już odbywa. I tutaj też moje przesłanie do polskiego biznesu, że nie czekajmy, aż rzeczywiście wszystko się skończy, bo wtedy to będzie oczywiste, że trzeba wchodzić na ten rynek, ale każdy niech zważy swoje możliwości i swoje te pierwsze kroki, może nawet małe, ale dlatego, żeby zacząć zaistnieć na tym rynku, budować relacje, kontakty i próbować. Im wcześniej się to zrobi, tym będzie taniej, łatwiej i bardziej skutecznie, moim zdaniem.
2: Panie prezesie, to taka jeszcze łyżka dziegciu do tego pana optymizmu, bo jak widzimy, ciężko uciec od spraw politycznych w biznesie. Teraz w polskich pewnych środowiskach politycznych krąży apel o bojkotowanie jednej z ukraińskich firm obecnych na polskim rynku wyrobów cukierniczych, firmy, która przez długi czas należała, a teraz jest na pewno dalej powiązana z byłym prezydentem Ukrainy. Dzisiaj, jak wchodziłem do sklepu na Ukrainie, to oczywiście codziennie jestem świadkiem tego, o czym pan mówi, czyli polskich towarów na półkach ukraińskich i to towarów, które po prostu czasami aż się wydaje abstrakcyjne, że akurat takie polskie towary też tutaj trafiają, chociażby jak przetwórstwo owocowo-warzywnego. Ukraina przecież ma swoje przetwórstwo owocowo-warzywne, a teraz Polska wyraźnie dominuje w tej grupie. Dominuje też w grupie przetworów mlecznych i znalazłem dzisiaj taki produkt.
4: Mleczarstwo
2: absolutnie. I znalazłem dzisiaj taki serek polski, ale zaznaczonym przedstawicielem na Ukrainie i ten przedstawiciel jest we Lwowie na ulicy Petlury i pomyślałem sobie, że ta firma ma szczęście, bo co by było, jakby było na ulicy Bandery?
4: Niestety my jako biznes też dostajemy rykoszetem i pewnie będziemy jeszcze coraz bardziej dostawać, jeśli te nasze sprawy oglądania się wstecz będą się eskalować tak, że będziemy bardziej patrzeć do tyłu niż do przodu. Tak, no możemy oczekiwać, że podobne akcje mogą się zacząć ze strony ukraińskiej, że będziemy bojkotować na przykład wyroby mleczarskie i wspierać swój produkt. Natomiast no, zastanówmy się, do czego to może doprowadzić, że będzie mniejszy wybór, że będą wyższe ceny i to będzie działało w dwie strony. Także ostrzegałbym, żeby jednak się nie poddawać takim narracjom, chociaż no, na pewno spodziewam się, że one będą. Wierzę w zdrowy rozsądek klientów i jednak naszych społeczeństw, że chociaż widać w sieci niekiedy tą falę taką niedobrych emocji, to naprawdę wśród ludzi, którzy potrafią budować, no bo biznes to są ludzie, którzy potrafią budować. Różnie się to udaje, niekiedy się nie udaje, ale w rezultacie kolejne próby są skazane na sukces. Wśród takich ludzi no jednak nie ma takich opinii, przynajmniej no, ja w swoim środowisku nie spotkałem się z takimi opiniami, że zróbmy coś, żeby przywalić albo Ukraińcom, albo zrobić tak, żeby było gorzej.
2: Z pozytywnym przesłaniem Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Państwa apel kończy się też bardzo takim pozytywnym przesłaniem. Wspólnie piszemy nową, dobrą historię polsko-ukraińską. Chciałoby się, żeby rzeczywiście te słowa tak mocno wybrzmiały i były realnością. Bardzo serdecznie, panie prezesie.
4: Czy mam jeszcze 10 sekund, żeby dodać, chciałbym zwrócić uwagę.
2: 20.
4: Super. W Ukrainie działają setki polskich firm i działają wspólne przedsiębiorstwa. No, to jest też sygnał dla polskiego biznesu. Bierzcie z nich przykład, współpracujcie z nimi. Jeśli nie chcecie inwestować samodzielnie, macie organizacje takie jak Polsko-Ukraińska Izba, jak wiele, wiele jeszcze innych, ale te przyczółki, które już tam mamy, które już są zdobyte i które funkcjonują sprawnie, wykorzystujmy dlatego, żeby osiągnąć sukces. To tylko tyle.
2: To teraz bardzo pozytywnie zabrzmiało. Piotr Ciarkowski, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Czarne Niebo, raport.
3: Czarne Niebo.
2: W ekspresowym tempie przenosimy się do zakarpackiej Tiuszki, chociaż ode mnie to nie jest takie ekspresowe tempo, bo jedzie się tam co najmniej 2,5 godziny, a od państwa z Polski na pewno jechałoby się jeszcze dłużej. Jak będę mówił te słowa, to już poproszę Lecha Rusteckiego, żeby w tle pojawiły się zdjęcia, które wczoraj robiliśmy w Tiuszce na tamtejszym cmentarzu z czasów I wojny światowej, cmentarzu, który na nowo odkryło Stowarzyszenie Ukraińskie Memento Bellum i które prowadzi cały czas pracę rekonstrukcyjne, odnawia ten cmentarz, przywraca go do pamięci, przywraca do pamięci ofiary, które tam spoczywają, a wśród żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej jest też, tam pochowanych jest też 5 Polaków z 2 Brygady Legionów, którzy walczyli na tym terenie w grudniu 1914 roku. Tym razem w czasie tej akcji postawiono też krzyż, a w uroczystościach brał udział ksiądz Henryk Jaworski. O tym za chwilę postaram się powiedzieć więcej. A teraz, jeżeli już, Lechu, możemy, to oddajmy głos profesorowi Juriowi Fatule, prezesowi Stowarzyszenia Memento Bellum.
5: I znowu wieść Juszka. Ostatni raz rozmawialiśmy wtedy, kiedy postawiono ten pomnik. Powiedział pan, że doskonałość nie zna granic i dziś to widzimy. Byłem przekonany, że prace już się zakończyły, ale prace z rewitalizacji cmentarza trwają.
6: Ale nie zakończone.
7: Tak, mamy dzisiaj bardzo miły, radosny dzień. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj 27 czerwca 2026 roku mamy kolejny etap rekonstrukcji tego cmentarza. Tym razem postawiliśmy drewniany krzyż. Jest nam bardzo miło, że ten krzyż, wykonanie krzyża zostało sfinansowane przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. I wyrażamy głęboką wdzięczność naszym przyjaciołom, Polakom, Konsulatowi Generalnemu Polski za tę, że tak powiem, pomoc i faktycznie wspólny udział w rekonstrukcji tego cmentarza. Druga sprawa, zabetonowaliśmy 12 słupków, czyli zaczęliśmy tworzyć ogrodzenie. Kolejnym etapem będzie montaż, zamocowanie łańcuchów do tego ogrodzenia. Łańcuchy zostaną pomalowane na taki sam szary kolor i w pewnym stopniu cmentarz będzie miał już swój ostateczny wygląd. Tylna część cmentarza, jej wykończenie, jej ogrodzenie Na razie jakby się naradzamy, dyskutujemy, jak to zrobić. Czy w postaci takich samych słupków z łańcuchami, czy przez posadzenie krzewów, wiecznie zielonych krzewów. Naradzimy się, zrobimy wizualizację i wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Czyli w najbliższym czasie, mam na myśli w ciągu najbliższego miesiąca, półtora, czeka nas kolejna wizyta, a mianowicie mocowanie łańcuchów, malowanie słupków po raz drugi na szary kolor i no, uporządkowanie terenu, poprawienie być może otoczenia. Dlatego, że tak powiem, bardzo się cieszymy, że dzisiaj zrealizowaliśmy to, co planowaliśmy.
6: Panie profesorze, ale takoż memento bellum prowody insze swoje podije, insze roboty, wy witkryli website.
7: Tak, uruchomiliśmy stronę internetową i to ważny etap w naszej działalności. Od 2019 roku funkcjonuje nasza organizacja, kiedy została oficjalnie zarejestrowana, prawnie umocowana, ale teraz uruchomiliśmy swoją stronę internetową i znajduje się na niej bardzo dużo informacji, które po raz pierwszy pojawiają się w przestrzeni publicznej i są absolutnie nowe, czyli nigdzie indziej nie można ich zobaczyć. Na naszej stronie internetowej znajdują się również materiały dotyczące polskiego dziedzictwa historycznego na terenie obwodu zakarpackiego Ukrainy, a mianowicie w spisie, w zakładce spisy strat jest lista polskich legionistów 2 Brygady Legionów Polskich, którzy są pochowani na terenie Zakarpacia, zginęli w walkach lub zmarli w szpitalach na terenie Zakarpacia i są pochowani na naszych cmentarzach. W szczególności dotyczy to również tych 5 legionistów, którzy zginęli w walkach w operacji Okormeze w grudniu 1914 roku i są pochowani właśnie na tym cmentarzu. Również na naszej stronie w zakładce spisy strat są listy żołnierzy pochowanych w Uszhorodzie na uszhorodzkich cmentarzach wojskowych, którzy zmarli w szpitalach Uszhorodu w okresie całej I wojny światowej. I tam pewna liczba, około setki żołnierzy, którzy zostali zmobilizowani z terytorium współczesnej Polski. To Polacy, inne narodowości, ale zostali zmobilizowani z terytorium współczesnej Polski. Na tej stronie są również bezpłatnie dostępne moje książki o I wojnie światowej. Są to Poległych tak i nie pochowaliśmy. Niesio, mamko, żal mój. Myślałem jeszcze gospodarzyć, ale muszę wojować. To o naszych zakarpackich pułkach piechoty. I co jest dla mnie wielkim zaszczytem, nasza wspólna książka z polskim profesorem, polskim badaczem historii, profesorem Andrzejem Olejko, który jest moim przyjacielem, kolegą, bratnią duszą, któremu jestem wdzięczny za wsparcie zawodowe i ludzkie.
6: Panie profesorze, wykazał, że wspomniałem o finansowaniu, że o uporządkowanie tego cmentarza włączył się konsulat generalny w Lwowie. Czy macie swoich sponsorów, składki waszych członków stowarzyszenia, ale rozumiem, że istnieje również możliwość wsparcia waszego stowarzyszenia i na stronie internetowej też jest o tym informacja.
7: Tak, bez wątpienia będziemy wdzięczni, że tak powiem, za każdą, nawet najmniejszą darowiznę na rzecz naszej organizacji, ponieważ to wkład w naszą wspólną sprawę. Groby wojenne i miejsca pamięci z czasów I wojny światowej to nasze wspólne europejskie dziedzictwo historyczne. Nasi pradziadowie ze wszystkich krajów europejskich leżą na cmentarzach wojskowych, w tym na terenie naszego regionu. Dlatego bez wątpienia będziemy wdzięczni, a zrobić to bardzo łatwo. Na naszej stronie jest zakładka wsparcie, gdzie dla ukraińskich użytkowników jest QR lub numer konta. Bardzo proste. Dla zagranicznych to przelew przez SWIFT. Tam są podane dane, czyli no przy chęci można to zrobić i będziemy wdzięczni za każdą, w tym najmniejszą wpłatę, nawet 10-50 euro ma dla nas znaczenie.
2: I takie wpłaty oczywiście mają znaczenie. Troszeczkę sztuczna inteligencja spłatała nam figla i nie wszystkie rzeczy zostały przetłumaczone, nie do końca też zostały powiedziane, ale bardzo wyraźnie chciałbym zaznaczyć i to, o czym mówił pan profesor Juri Fatua w tej części, w renowacji cmentarza w Tiuszce, pojawiło się też wsparcie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie za te środki Memento Bellum. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki temu mógł też stanąć krzyż, który został poświęcony przez księdza Henryka Jaworskiego. Mam nadzieję, że teraz państwo zobaczycie, ci, którzy nas oglądają na kanałach YouTube, i częściowo usłyszycie księdza Henryka Jaworskiego, który był wczoraj w Tiuszce. Tam też się modlił, tam dokonał poświęcenia i pomnika, i krzyża. A to szczególnie ważny moment i istotny, bo ksiądz Henryk Jaworski kończy swoją misję w Użgorodzie i w tym tygodniu już powraca do Polski, więc takim niezwykłym momentem zakończyło się sprawowanie posługi po wielu, wielu latach przez księdza Jaworskiego na Ukrainie.
8: Powęcajwa wstawi z grobu przez syłu tajny paschy. Ty onowlujesz życia w nas, bo grichy nas ubywają.
2: Tak wyglądała ta uroczystość.
8: Daj nam łasku, szczop zastaty nas gotowych, z lichtarem w rukach.
2: Tak wyglądała ta uroczystość wczoraj na cmentarzu z I wojny światowej w Tiuszce. Dzisiaj już nie zdążymy opowiedzieć o kolejnym bardzo ważnym elemencie tej wyprawy, niezwykłej wyprawy wczorajszej do Tiuszki, ale pokaż, Lechu, jeszcze raz to zdjęcie, bo chcę o tym powiedzieć, przynajmniej takie wprowadzenie do następnego programu, i na pewno wtedy pokażemy też kolejną rozmowę z profesorem Fatułą. Dotarliśmy na przełęcz Przysłop nad Tiuszką. Tam jest kamienny krzyż, którego historię wciąż próbujemy do końca poznać. Na pewno w tym miejscu, na pewno na tej przełęczy w grudniu 1914 roku byli polscy żołnierze 2 Brygady Legionów. Stamtąd atakowali pozycje moskalskie w samej miejscowości. Stamtąd dokonywali swoich rajdów do tej miejscowości. Powracali z powrotem na górę. Nie wiem, jak to się mogło dziać w warunkach zimowych. Czytałem ten opis z Panteonu Polskiego wydanego w Lwowie w latach 30. Zresztą tego świadectwa, które znalazł profesor Juri Fatua, i to brzmi po prostu niewiarygodnie. Wczoraj dotarcie na tę przełęcz to była cała wielka wyprawa, niezwykła i piękna, i na pewno o niej opowiemy w kolejnych odcinkach Czarnego Nieba. A dzisiaj już tym tematem będziemy się żegnać, chyba że Artur chcesz powiedzieć ostatnie słowo w programie.
0: Nie wszystko zostało powiedziane. Faktycznie kolejne nagranie będzie w następnej audycji i postaramy się, żeby to tłumaczenie było lepsze. Może inaczej, ja się postaram, żeby ono było bardziej dokładne.
2: I tak, jesteśmy ci wdzięczni za twoją niesamowitą i wielką pracę też w tym charakterze tłumaczeniowym. Czarne Niebo, raport dzisiaj już państwu mówimy. Do usłyszenia, do widzenia.
3: Czarne Niebo.
9: Radio Wnet.
10: Reklama.
11: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
12: Błogosławieństwo Leona XIV, msza święta z udziałem kardynała Sarach, adoracja Najświętszego Sakramentu, a później koncert uwielbieniowy z udziałem znanych artystów. To wszystko przeżyjesz na festiwalu Prosta Droga do Boga już 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk. Dobro za dobro, tym się kierujemy. Robimy to dla ciebie, dla rodzin i dla całej wspólnoty. Kup bilet cegiełkę, odwiedź stronę i poznaj szczegóły na drogadoboga.com.

0: Daleko jeszcze?
1: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
0: Wow, jaki błękitny.
2: A to nasz hotel przy samej plaży.
1: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
2: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Po reklamie.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dzień dobry Państwu. Andrzej Karaś przy mikrofonie w Warszawie. Audycję realizuje Fryderyk Litwin. Dzisiaj program Porozmawiajmy o sporcie. No w zasadzie będzie całkowicie poświęcony piłkarskim mistrzostwom świata, które no zdecydowanie to już ten moment, że można powiedzieć, że powoli wchodzą w coraz bardziej decydującą fazę. I że na początek to jest tak, że mam dla Państwa dosyć potężną pigułkę informacyjną, ponieważ ostatnie informacje sportowe mieliśmy w piątek o 17.30 w ramach między 17 a 18 w ramach Studia Mundial, więc od tego czasu rozegrano potężną porcję spotkań i zacznijmy może. Pierwszym z nich już w piątek to spotkanie grupy I było zapowiadane szumnie jako hit tej fazy grupowej, spotkanie dwóch najbardziej wyrównanych zespołów, patrząc po składach, po dokonaniach zawodników. Tymczasem boisko tego nie odzwierciedliło. Norwegia przegrała z Francją aż 1-4 bez Haalanda, bez Odegaarda, natomiast Francja nie zatrzymuje się, bo mają bardzo silny skład i nawet mogą sobie zdecydowanie bardziej pozwolić na mieszanie w podstawowym zestawieniu i na eksperymenty, i mimo to, mimo właśnie też, że nie wszystko tylko było tak jak we wcześniejszych meczach przygotowane na 100%, prawdopodobnie już pewna takie rozprężenie, no i oprócz rozprężenia związanego z pewnym awansem, śmierć matki Didier Deschampa i jego nieobecność mogła, na pewno wpłynęła na nastroje w ekipie Le Bleu, natomiast nie przełożyła się ta bardzo trudna sytuacja na ich dokonania boiskowe. W drugim meczu grupy I rozgrywanym równolegle Senegal pokonał bardzo zdecydowanie Irak 5-0 i zapewnił sobie również wyjście z tej grupy. W kolejnych meczach grupa H. Republika Zielonego Przylądka, jedna z największych sensacji tych mistrzostw, ich awans do 1/16 finału, po remisie zarabiał saudyjską 0-0. W drugim meczu mieliśmy potyczkę dwóch, no jednego bardzo potężnego rozczarowania, jakim jest Urugwaj z Hiszpanią, która jeszcze do końca rozwinęła skrzydła i wynik też to potwierdza, zaledwie jednobramkowe zwycięstwo. W grupie G Nowa Zelandia przegrała z Belgią 1-5. Tutaj Belgowie, popularne Czerwone Diabły, wygrywając ten mecz 5-1, pokazują, że jednak mają cały czas tą siłę i nie można ich skreślać. To takie ich złote pokolenie jeszcze nie zeszło ze sceny i być może będzie chciało tutaj na tych mistrzostwach wykonać ten swój ostatni taniec, pomimo tych przeciwności, które były na początku, gdzie zdecydowanie nie zachwycali, mimo tej grupy, którą uważano za dosyć prostą. W drugim meczu Egipt zremisował z Iranem 1-1. I Egipcjanie zapewnili sobie właśnie wyjście z grupy. Iran musiał to spotkanie wygrać i był bardzo blisko. Natomiast nieuznana przez Szymona Marciniaka bramka w doliczonym czasie gry im na to nie pozwoliła. W grupie L Panama, Anglia 0-2 i w meczu dosyć gardłowym drugim, który mógł potencjalnie kogoś wyrzucić z mistrzostw, nie doszło do tego. Chorwacja pokonała Ganę 2-1. W grupie K Kolumbia z Portugalią zremisowała

Nie, też ci słabsi niekoniecznie albo nie potrafią, albo nie chcą tak bardzo murować dostęp do bramki, więc w większości meczów mamy sporo goli bezbramkowych, remisów było dosyć niewiele. I to nas, to już za nami. Natomiast po piosence, po oficjalnym hymnie tegorocznych Mistrzostw Świata, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kanada, przedstawię pary 1/16 finału, wszystkie po kolei, tak jak te mecze będą rozgrywane. A teraz posłuchajmy muzyki.

To był hymn Mistrzostw Świata tegorocznych i w których to faza grupowa już dobiegła końca. Czekają nas mecze 1/16 finału turniej. Ciekawy, ofensywny, wiele goli, sporo niespodzianych, sporo też takiej radości zwykłej z gry w piłkę, jaką reprezentacja Curaçao pokazała w tym meczu przegranym 1-7 z Niemcami. Bardziej zwrócili uwagę na ten swój pierwszy debiutancki gol na tak wielkiej imprezie, aniżeli na to, że ostatecznie mecz został bardzo wyraźnie przegrany, więc na pewno to pokazuje, że duch piłki nożnej jest żywy i cały czas mamy jako kibice, obserwatorzy, eksperci czy piłkarze po prostu radość z grania, z oglądania, z kibicowania. I ta radość potrwa jeszcze do 19 lipca. Tymczasem obiecałem zapowiedzieć mecze 1/16 finału. I na start już dzisiaj o godzinie 21 Republika Południowej Afryki zagra z Kanadą. Tak, to będzie pierwszy z tych meczów. Tak, Brazylia podejmie Japonię. Francja zagra ze Szwecją, Holandia z Marokiem, Portugalia z Chorwacją, Hiszpania z Austrią. Także czeka nas mecz Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia.

0: Meksyk, Ekwador, Anglia, Demokratyczna Republika Kongo to chyba taki mecz najmniej budzący jakieś wątpliwości odnośnie tego, kto wygrał. Tak samo jak mecz Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka. Tak, Australia podejmie Egipt. Tutaj przewagą Australijczyków jest to, że już grali w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Natomiast tak samo grała już reprezentacja ze Szwajcarii. Wielokrotnie podejmie Algierię, która na mundialu w Brazylii 12 lat temu była bardzo blisko sensacyjnego wyeliminowania reprezentacji Niemiec, która ostatecznie sięgnęła po tytuł. No i fazę 1/16 finału zamknie mecz Kolumbia-Gana. Zaczynamy od gospodarzy, którzy podejmą Republikę Południowej Afryki, która po pierwszym meczu, no myślę, że nikt nie stawiał na Afrykanów, że w ogóle będą się liczyć w walce o wyjście z grupy. Tymczasem są. I Jesse Marsh, selekcjoner reprezentacji Kanady, w wypowiedzi przedmeczowej na konferencji oficjalnej bardzo podkreślał, że są, cały obóz kanadyjski jest bardzo podekscytowany szansą gry w 1/16 finału. Natomiast przebijała taka też postawa szacunku wobec rywala, wobec Republiki Południowej Afryki, i też usłyszeliśmy pozytywne informacje odnośnie Alfonso Davisa, który defensor Bayernu Monachium, najlepszy, najbardziej uznany obecnie kanadyjski piłkarz, jeszcze nie mógł być brany pod uwagę, jeżeli chodzi o skład podstawowy w swojej reprezentacji. Natomiast usłyszeliśmy od Jesse'ego Marsha, że jest coraz bardziej gotowy do gry, a więc posłuchajmy wypowiedzi amerykańskiego selekcjonera drużyny klonowego liścia.
1: Te mistrzostwa troszeczkę inne są, bo to już takie nie jest prowadzenie, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych.
2: No tak, bo ona już była, prawda?
1: Już była, 94 rok, tam MLS, świetną robotę.
3: We're expecting South Africa to be very intensive, to have a fast start, to be excited and spirited for this match. It's a big moment for their federation and for their team. Coach Hans Brouwers has done a really good job of preparing them and getting them ready to be at their best, especially after the first match where they picked up two reds against Mexico and stayed strong in the tournament and found a way to get better as they've gone on. So we are very clear on the qualities that they have. We are very clear on you know what to expect. And it's also a moment for us where we want to be at our best. And we talked a lot about, from a physical perspective, getting stronger as the tournament was going to go on, and now that we have Alfonso back and healthy and ready to perform, I think it's a big moment for the team and a big boost for the team. And in general, I think all the players pretty much that came into camp with little injuries are now really close to 100% and ready to perform at the highest level, which gives us a chance to be at our best in these matches. So that's what we're excited for.
0: I to powiedział selekcjoner reprezentacji Kanady Jesse Marsh. Tymczasem na antenie Radia Wnet w piątek miała miejsce rozmowa z Krzysztofem Rucińskim, fanem sportu, na stałe mieszkającym w USA. I pan Krzysztof Ruciński zdecydował się podzielić w rozmowie z Grzegorzem Milko swoimi refleksjami, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te Mistrzostwa Świata, jak je odbierają również amerykańscy kibice, jak zmienia się postrzeganie sokera w Stanach Zjednoczonych i też jak on właśnie zaczyna się umiejscawiać na tle innych dyscyplin. Wiemy, że czy hokej, bardziej w Kanadzie, ale w Stanach Zjednoczonych również, natomiast koszykówka tam zdecydowanie wiedzie prym. Tymczasem wiemy, że oglądalność najważniejszych meczów Mistrzostw Świata, czyli tych meczów z udziałem reprezentacji Stanów Zjednoczonych, najważniejszych dla Amerykanów, może spokojnie konkurować z tym, jak są oglądane nawet finały, które dopiero co za nami, finały koszykarskiej ligi NBA. Posłuchajmy wypowiedzi Krzysztofa Rucińskiego.
1: Te mistrzostwa świata troszeczkę inne są, bo to już takie nie jest prowadzenie, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych.
2: No tak, bo ona już była, prawda?
1: Już była, 94 rok i tam tak, MLS. Świetną robotę robi David Beckham. Wiadomo, że tak. Messiego i tam różnych tych nazwisk powodowało, że większe zainteresowanie jest. Stacja NBC, która cały czas transmituje codziennie tam różne wyniki, jeżeli chodzi o i aktualności, jeżeli chodzi o Premier League, czyli angielską ligę. Dodatkowo jeszcze mają takie kąciki fajne, co weekend w różnych miastach, to tak zachęca za każdym razem, powoduje, że ta atmosfera cały czas wokół piłki rośnie. I to tak właśnie za każdym razem widać, chociaż wiadomo, że człowiek by chciał taką mieć samą atmosferę jak w Europie, szczególnie tak tutaj w Polsce mamy za każdym razem, wszyscy jesteśmy tutaj zaangażowani, jest przyjemnie.
2: Tak, Krzysiu, jesteśmy zaangażowani, ale na przykład na Stadionie Narodowym dopingu nie ma, czy jest niewielka gra reprezentacja. No niestety, to jest ten problem Stadionu Narodowego, że jest wielkie święto kolorowe, wszyscy tak. Są pięknie poubierani biało-czerwono, ale nikt nie prowadzi dopingu, bo PZPN nawet nie chce. Ale jak jest właśnie w Stanach? Jak gra reprezentacja? Jak to jest?
1: Nawet powiem ci, że swego czasu byłem tam, parę miesięcy temu był taki towarzyski mecz Kolumbii ze Stanami Zjednoczonymi. Siedziałem akurat po stronie Kolumbii, co w ogóle byłem zachwycony, bo jako fan piłki nożnej lubię po prostu za każdym razem wszystkie takie eventy, imprezy sportowe, tak. szczególnie na żywo. No oni po prostu siedzieli, tańczyli przez cały mecz. Amerykanie też próbowali co samo robić. I to był zwykły mecz towarzyski. To nawet nie porównujesz do oczywiście takiej, wiesz, o punkty, kiedy wiadomo, że jest inna atmosfera, jest napięcie, tak jak wczoraj pewnie podejrzewałem, że wszyscy, którzy oglądali w Stanach Zjednoczonych do końca Stany Turcja, gdzie tam do 10, chyba drugiej, czwartej było 2-2 i było zacięcie.
2: Ale Stany i tak miały już awans, nie?
1: Miały awans, co miło właśnie dla Stanów Zjednoczonych, właśnie fajnie, że dla Kanady, fajnie, że dla Meksyku, bo to są jednak to są gospodarze i to wiesz, to jest niesamowite pod każdym względem, że udaje się. Wiadomo, że to przyniesie dużo takiego dobrego wpływu.
2: No. Ja pamiętam ten 94 rok, kiedy ta reprezentacja Stanów naprawdę dobrze gra. Też między innymi z Kolumbią, no później ta przykra sytuacja ze Escobarem, który zginął, ale my wracając do piłki, to te Stany Zjednoczone rzeczywiście pokazywały się z fajnej strony, takiej trochę takiego show, ten Lalas, pamiętasz, tą brudką, oczywiście.
1: No teraz Lalas jest ekspertem.
2: Co Lalas teraz
1: robi? No, jest ekspertem, teraz główną stacją, która nadaje te Mistrzostwa Świata jest Fox i oni mają świetnych ekspertów, bo mają Thierry Henry tak naprawdę teraz jest nowym takim ekspertem, który uważam, że jest cudowny, Zlatan. Jest po prostu takim charakterem pod każdym względem. No i takim człowiekiem, który wszystko tam tonuje, to właśnie jest Alexis Lalas. No wiadomo, że człowiek, który tam też ze strony amerykańskiej zrobił dużo i wpłynął na to wszystko, ale ma duży wpływ na to wszystko.
2: Nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie Zlatan Ibrahimović został i dostał nagrodę za pracownika miesiąca.
1: Dokładnie.
2: Zasłużył?
1: Zasłużył, uważam, pod każdym względem, bo ma takie swoje kąciki, takie, jak to my nazywamy, michałki różnego rodzaju. Tam te michałki powodują, że on tam ma swoje takie właśnie, to typ w swoim stylu, bo on ma dużo reklam różnego rodzaju i też wszystko to sam styl.
2: Krzysztof, a powiedz właśnie, jak jest z tymi przerwami na te picie wody, prawda? Bo to jest tak, że my w Polsce to widzimy zawodników, którzy po prostu tam odpoczywają, piją wodę, słuchają trenera. To jakoś mi to nie przeszkadza. No serio. To tak jakoś akceptuję, że to jest. Nie, akceptuję, że to jest, bo ja się jestem ciekawy, też patrzę na tych piłkarzy. Patrzę na ich charaktery, który rozmawia, kto nie, jacy trenerzy. To jest tak, też taka gra z poniekąd. A jak jest to w Stanach właśnie? Co, lecą reklamy i już?
1: No, jest kilka rzeczy, kilka aspektów tak naprawdę. Po pierwsze jest to, uważam, że to jest zrobiło się, że to masz, nie masz tylko jedną pierwszą, drugą połowę, tylko zrobiły się
2: kwarty,
1: co ma olbrzymi wpływ i wkład na poszczególne późniejsze momenty i minuty. Wiadomo, że Stany to są pieniądze. I wiadomo, że te pieniądze są potrzebne przy każdym ruchu. Tam nie ma takiej możliwości, żebyś nie mógł zarobić. I to chyba będzie jeden z krajów...
2: Chyba pojadę
1: do Stanów. Zapraszam serdecznie. Ale z tego, co rozumiem, że wyliczenia są, to są wstępne wyliczenia, bo to jeszcze było bez awansu Stanów Zjednoczonych, bo teraz jest to awans, że stacja Fox zarobi około 250 milionów dolarów na tym właśnie na samych tych napiciu wody.
2: A, na tych reklamach.
1: Na tych reklamach. Na tych a bo tam jest. Ja widziałem, bo oglądałem wczoraj właśnie jeden z meczów i poprzednim jeszcze w Polsce. No i właśnie oglądaliśmy z synem i właśnie z córką, moją, których bardzo serdecznie pozdrawiam. I to jest, nie pokazują reklam, jest tylko picie wody, jak mogą.
2: Piją wodę. Przerwa na wodę.
1: A tam jest reklama. Reklama jest wyliczona co do sekundy, za każdym razem i to jest kasa.
2: Ale Krzysztof, mówiłeś o tym i to właśnie warto państwu powiedzieć, że jakiś rekord padł w ogóle, jeśli chodzi o oglądalność.
1: Bo tam są porównania różnego rodzaju. Oczywiście to są statystyki za każdym razem. No i z tego, co mam wyliczeń, wychodzi, że ten mecz Paragwaju, ten pierwszy otwarcia, co wiadomo, że nie dość, że cenowo, jeżeli chodzi o bilety, był jakimś ewenementem, to przyciągnął około 24 albo 27 milionów, 24,7 milionów widzów przed ekrany Fox. I to jest rekord, jednak tak, jeżeli chodzi o oglądalność tego typu eventów, sportów.
2: Sportu w ogóle, nawet przebił NBA, tak?
1: Tak, bo oni porównywali to kiedyś, jak jeszcze Michael Jordan grał i tam było około 23, 1 czy 2 miliony. Nie dokładnie, nie chcę, żeby tutaj, ale nie, no, to jest powyżej, takie, bo to są
2: statystyki. Po przecinku, tak. Ale co ciekawe, to był pierwszy mecz Stany-Paragwaj, tak?
1: Tak jest,
2: to był
1: tak pierwszy jest. Mecz. Nie wiem o pozostałych, bo podejrzewam, że wczorajszy, bo też był w nocy, pamiętajmy, że to był później niż...
2: No właśnie, bo tam też przecież ty żyjesz w tej strefie czasowej, taki trochę może bliżej nas, tak? No bo
1: tylko
2: Waszyngton.
1: 6 godzin, tylko 6 godzin. Tylko 6 godzin.
2: A z kolei zachodnie wybrzeże...
1: Kolejne trzy. Patrz, no to wyobraźmy sobie, bo to, tak samo widziałem wczoraj, bo my mamy tam tą fan zone, to chyba wszędzie tak samo się nazywa. No i widziałem, że to była pełna, bo wszyscy tam pojechali sobie, oglądali, to widać, była taka pełna ekscytacja, było ludzi,
2: taka strefa kibica amerykańska,
1: strefa kibica,
2: tak? Niesamowite.
1: Strefa kibica.
2: To, co pewnie pamiętamy z 2012 roku Euro w Polsce, prawda? No to przecież my wszyscy byliśmy jedną wielką drużyną tego teamu. No,
1: no jest wsparcie, bo widać, że ten... Czy Amerykanie trochę inaczej postrzegają za każdym razem, bo to nie oglądają aż tak z takim entuzjazmem i wiesz, takim zawartością, taką zapartością, że z takim czymś, co wiesz, oglądasz. Oni oglądają, ale nie ma takiego życia, wiesz, jak w Europie.
0: To była wypowiedź dotycząca tego, jak Amerykanie przeżywają piłkarski mundial. To już drugie Mistrzostwa Świata rozgrywane w Stanach Zjednoczonych. W 1994 USA zdecydowały się rozegrać te... Przeprowadzić te mistrzostwa samodzielnie. Teraz udało się. Była to sprawa całego kontynentu północnoamerykańskiego. Jedni mówią, że to źle, że za dużo stref czasowych, że codziennie mecze są inaczej, nie ma takiego ustalonego schematu. Rzeczywiście to być może trochę utrudniać obserwowanie, kiedy codziennie trzeba się przyzwyczajać do innych godzin. Natomiast mistrzostwa ciekawe, pozytywne. Może troszeczkę sędziowanie czasami pozostawia pewne wątpliwości czy jakieś kontrowersje, to jest tak, że mamy parytet sędziów z różnych kontynentów i jeszcze w Ameryce Południowej myślę, że można mówić o podobnym tempie gry jak w Europie. Natomiast jeżeli przyjeżdża sędzia z Oceanii czy z Azji Centralnej, czy z innych regionów świata, gdzie piłka nożna nie jest aż tak rozwinięta, a tu nagle przychodzi mu sędziować mecze drużyn z najwyższej półki, walczące o najwyższe cele, no to można zrozumieć, że pojawiają się błędy, pojawia się niepewność, może jakieś problemy językowe. Oczywiście wiadomo, że język angielski obowiązuje, natomiast w praktyce, jak wiemy, ta komunikacja między sędziami zawodnikami wygląda całkiem różnie, no ale jednak trzeba powiedzieć, że to są mistrzostwa ciekawe, oryginalne, te też kontrowersje i zaciekawienie budzą przerwy właśnie nawadniające. To zupełnie coś nowego, że i można posłuchać muzyki w międzyczasie. Wielu komentatorów mówi wprost, że mecz piłki nożnej został podzielony na kwarty, a nie na połowy. I chyba może coś w tym być. Te przerwy na nawodnienie rzeczywiście dają szansę selekcjonerom na podanie jakichś bardziej konkretnych wskazówek i zmianę właśnie przebiegu meczu. Tak samo tą zmianą, którą już widzimy, piąty, szósty rok, są te możliwość dokonania sześciu zmian i nawet mówi się, że to nie są ci zawodnicy wchodzący z ławcy, to nie są rezerwowi, tylko po angielsku finisher, no zawodnicy kończący mecz, że to nie jest tak, że są słabsi, niekoniecznie, tylko muszą realizować inne zadanie. Wchodzą już w momencie, kiedy podstawowi zawodnicy są zmęczeni, no i teraz wchodzi zawodnik świeższy, często o podobnym zasobie umiejętności piłkarskich i mentalnych. I po prostu rozstrzyga ten mecz na swoją korzyść. Na czyją korzyść rozstrzygnie się mecz Kanady z Republiką Południowej Afryki? No to dowiemy się dzisiaj o godzinie około 22:50, 23:00 polskiego czasu, o ile nie będzie dogrywki. O ile nie będzie dogrywki, wtedy spotkanie zbliży się nam do północy polskiego czasu, dogrywka i karne. Kto wie, może już pierwszy mecz 1/16 finału będzie rozgrywany w ten sposób. Dzisiaj jeszcze jest to wszystko jest możliwe. Dzielna drużyna Bafana na pewno nie podda się, nie będzie chciała być tłem dla gospodarzy turnieju, dla gospodarzy, którzy po raz pierwszy w historii zdarza się tak, że jeden z gospodarzy Mistrzostw Świata gra poza swoim krajem, w Los Angeles. I jako zapowiedź tego meczu, posłuchajmy piosenki Celine Dion, piosenki, która może być taką motywacją dla sportowców, dla wszystkich, którzy podejmują jakieś swoje życiowe wyzwania, mają marzenia. Na pewno marzeniem Kanady jest przejść dalej, na pewno marzeniem piłkarzy afrykańskich jest zostać w turnieju i kontynuować tą swoją niezwykłą przygodę, więc na pewno czeka nas dużo emocji, natomiast posłuchajmy, żeby troszeczkę ochłonąć, bo atmosfera jest gorąca. Za oknem w Warszawie temperatura około 30 stopni, natomiast muzyka często służy nam, żeby troszeczkę odpocząć, oderwać się i skupić się na czymś przyjemniejszym może niż ten skwar, który nam w Polsce towarzyszy przez cały weekend, więc posłuchajmy Celine Dion.

0: That's the way it is. Kanadyjsko-francuska wokalistka Céline Dion. Po tej dawce motywacji na pewno jestem przekonany, że kanadyjscy piłkarze, jeżeli słyszeli tę piosenkę, naprawdę będą jeszcze bardziej zmotywowani. No i liczymy oczywiście, że Republika Południowej Afryki pokaże kawałek dobrej piłki i będziemy obserwowali ciekawe spotkanie, nieoczywiste, które napisze swoją własną historię. Być może zupełnie inną niż ta, która się nasuwa najprościej. No bo trzeba przyznać, że Kanadyjczycy są faworytami. Natomiast jak słyszeliśmy wypowiedzi Jesse'ego Marsha, podchodzą do swoich dzisiejszych rywali z dużym szacunkiem, z respektem. Natomiast na pewno też są pewni swoich umiejętności, pewni wsparcia ze strony kibiców, którzy licznie przychodzą zarówno na kanadyjskie stadiony, teraz będą już w zasadzie na wyjeździe, ale tutaj jestem przekonany, że nadal jako gospodarz będą czuli się niemalże u siebie, bo jednak blisko domu, blisko swojego kraju. I być może z Alfonso Davisem, który nie był do dyspozycji selekcjonera reprezentacji Kanady, i może okazać się tak, że to będzie taki czynnik, który wpłynie na ich postawę, że jak już defensor Bayernu Monachium pojawi się na boisku, obrońca, który też oprócz tego, że pilnuje dostępu do własnej bramki, ma duży wpływ na to, jak przebiegają akcje reprezentacji Kanady, jak są rozgrywane, którą stroną, kiedy zwolnić tempo, kiedy przyspieszyć, i na pewno pokładane są w nim spore nadzieje. Oczywiście nie sposób troszeczkę jednak uciec od tego, że mundial północnoamerykański odbywa się bez reprezentacji Polski. Jest to na pewno duże było rozczarowanie, nieprzegrany baraż z reprezentacją Szwecji, i polska piłka reprezentacyjna jest, nie wiem czy na zakręcie, ale przyszłość po odejściu Roberta Lewandowskiego jest wielką niewiadomą. Pytanie, kto go zastąpi, czy ktoś w ogóle może zastąpić w tak jeden do jednego tak wielkiego piłkarza. Ale ta moja dygresja, jeżeli chodzi o reprezentację, no, jest związana z tym, że posłuchamy teraz wywiadu Grzegorza Milko z Adrianem Janiukiem, dziennikarzem sportowym Faktu. Tutaj wątki mundialowe, ale wątki też, jeżeli chodzi o rodzimą piłkę, no, siłą rzeczy się będą pojawiać. Nurtuje nas kwestia transferu Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire, a może do zupełnie innego klubu. No i posłuchajmy jak Adrian Janiuk ocenia przede wszystkim Mistrzostwa Świata i wątek Polski. Wątek krajowy również w tym wywiadzie przez chwilę będzie obecny, więc posłuchajmy rozmowy Grzegorza Milko.
1: Adrian Janiuk, redakcja sportowa Faktu. Witaj Adrian, jesteś z nami.
2: Jestem z wami, witam państwa, witam cię Grzegorzu, jak najbardziej.
1: Tak, więc problemy techniczne mamy za sobą, a jakie ty problemy widzisz w grze niektórych reprezentacji? Na przykład wczoraj Anglików, którzy przez niektórych na przykład są typowani nawet do walki o medale. Nasz gość niedawny Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport nawet mówi, że właśnie myśli, że Anglicy to będzie ten zespół, który może nas oczarować. Tymczasem wczoraj remis z Ganą 0-0 i o czym ten remis może świadczyć?
2: No zapytałeś, jakie problemy mają Anglicy. No to na pewno pierwszym problemem podstawowym we wczorajszym meczu była skuteczność. No nie da się ukryć, że stworzyli piłkarze Tuchela mnóstwo sytuacji, bo świetnych okazji nie brakowało. Po prostu wydaje mi się, że za wcześnie nabicie na alarm, jeśli chodzi o reprezentację Anglii. To był jeden mecz, w którym tak naprawdę zawiodła skuteczność. Aczkolwiek w meczu z Chorwatami widzieliśmy, jak Anglicy, jaką siłę rażenia mają Anglicy z przodu. Harry Kane zdobył wtedy 2 gole. Wczoraj ewidentnie angielski kapitan nie miał swojego dnia, bo dochodził do okazji strzeleckich. No ale jakoś ta piłka nie chciała mu, że tak powiem, dobrze siąść na nodze. Miał świetną okazję w końcówce, uderzył wysoko nad bramką. To takie nie w jego stylu całkowicie, no ale jak widać nawet takiemu napastnikowi, jednemu z najlepszych na świecie, może przydarzyć się gorszy dzień, więc to tak naprawdę nic takiego można powiedzieć, aczkolwiek no wiadomo, ktoś powie, że Anglicy, jak to Anglicy, wielkie oczekiwania, ale zawsze nie wytrzymują presji. Myślę, że ten wczorajszy mecz o tym nie świadczy mimo wszystko. No wiadomo, jest to niespodzianka, duża niespodzianka, może nie sensacja, ale na pewno duża niespodzianka, remis z Ganą, która w pierwszym meczu spadła Panamą, co prawda wygrała 1-0, ale akurat to rywale stworzyli więcej okazji, więc myślę, że Ghana naprawdę może czuć się jak na razie bardzo wygranym zespołem, bo 4 punkty w 2 meczach, no taki wynik przed turniejem, to myślę, że oni wybrali w ciemno i z pocałowaniem ręki, więc na pewno duże zaskoczenie. Podsumowując Anglików, za wcześnie, żeby bić na alarm. Myślę, że w meczu z Panamą powetują sobie tę wczorajszą nieskuteczność i tam możemy się spodziewać, wydaje mi się, wysokiego wyniku, jakiegoś takiego 4-0, 5-0. Już Kane i spółka ruszą na pewno.
1: Adrian, jest trochę taka też historia tego mundialu, że to takie pokolenie, powiedzmy, no, tych nestorów piłkarskich, tak można powiedzieć, że gdzieś tam być może zmierza do końca, ale wcale tak nie jest, bo te kariery tak jakby się nie kończą. One są niezakończalne, prawda? To jest dość pod tak. Po prostu do gwiazd. No to, co robi Lionel Messi, dziś obchodzący swoje 38 urodziny, dobrze mówię, 39?
2: 39,
1: właśnie. Dzisiaj ma urodzina, więc wszystkiego najlepszego, drogi Leo. 39. Wczoraj obudził się 40-letni Cristiano Ronaldo.
2: 41-letni.
1: Nawet jednoletni, nawet, bo tak. Widzisz, no właśnie te PESEL-e to się rozjeżdżają, tak czy jakby, tak się cały czas wydaje, że oni są jeszcze młodzi. Ja czekam, kiedy Brazylia...
2: Oni tak wyglądają.
1: Oni wyglądają na wiecznie młodych, dokładnie. Ja czekam, kiedy Brazylia, mimo wszystko Ancelotti, pozwoli wejść Neymarowi. No gdzieś tam sobie to wszystko z perspektywy, nie wiem, swojej posiadłości ogląda Robert Lewandowski, nasz maestro, ten sam rocznik, tak jakby z tych mistrzów. Szkoda po prostu, że go nie ma. Ale właśnie, jak na to patrzeć? Czy to są tacy zawodnicy, tu w przypadku Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, że jakby to potwierdza, to już mamy do czynienia, żyjemy w czasach po prostu geniuszy piłkarskich? Czy tak można rzeczywiście na to spojrzeć?
2: Nie, no to bez dwóch zdań, to na pewno. Tak jak powiedziałeś, jeden i drugi to geniusz futbolu, bez żadnego ale. Aczkolwiek no, gołym okiem widać, że Leo Messi jest jak wino, tak? Starzeje się praktycznie doskonale, można powiedzieć, jeśli o ile możemy w ogóle takiego sformułowania użyć, że no bo Leo jest jak wino, to bez dwóch zdań. On też na co dzień gra w Stanach Zjednoczonych, więc te obciążenia, jeśli chodzi o piłkę klubową, już nie są takie jak kiedyś, jak grał w Europie, więc on widać, że jest świetnie przygotowany pod każdym względem, jeśli chodzi o ten mundial, bo błyszczy po prostu od samego początku. Ciągnie reprezentację Argentyny, chociaż to nie jest też tak, że tylko on tam gra.
1: Tak, no, tak,
2: i
1: tak.
2: Inni też robią swoją robotę, robią dobrą robotę. No ale tak wszystko się układa, że to Messi strzela tego.
1: Ale powiem ci, Adrian, tylko wchodząc w słowo, bo że ten drugi gol dla Argentyny w meczu z Austrią, gdzie Austriacy się postawili jednak tej Argentynie i ten, to było widać. Natomiast no, nie może grać tak obrona na poziomie Mistrzostw Świata, gdzie stoi 4 piłkarzy i tak jakby chyba czekają na to, kiedy Lionel Messi pozwoli im strzelić gola lub rozdaj im autografy, bo nie wiem, na co oni tam czekali. Więc tutaj też jest trochę tak, że oczywiście geniusz absolutny, no ale też nie można tak grać przeciwko Argentynie, no jak zagrali Austriacy, szczególnie przy tym drugim golu.
2: Tak, to prawda. No sama końcówka obnażyła ich. To bez wątpienia zgodzę się z tobą. Aczkolwiek oni w całym meczu wyglądali dobrze na tle takiego rywala jak mistrzowie świata, jak Argentyńczycy. Okej, oddali, wydaje mi się, że jeden celny strzał z rzutu wolnego Sabitzer uderzał. Więc troszkę może i mało, jeden celny strzał na cały mecz, ale to nie było takiego, że tak powiem, murowania, jak my graliśmy z Argentyńczykami na Mundialu 4 lata temu. To nie był taki mecz. No, wynik był oczywiście ten sam. Kolejną analogią jest to, że Messi nie wykorzystał karnego. Przypomnę, że Szczęsny wtedy obronił, a tutaj Messi spudłował. Wynik był ten sam też 0-2, więc trochę analogii możemy znaleźć, ale myślę, że jakby tak przeanalizować te oba mecze Polski z Argentyną i Austrii z Argentyńczykami, no to Austria zagrała dużo lepiej niż my, to na pewno. Nawiązując do twojego pytania, no to prawda, to trochę wyglądało tak, że Messi był tym zawodnikiem, który kreował tę sytuację, po której notabene sam strzelił gola, ale on podał do Alvareza. Alvarez miał kapitalną okazję, bramkarz go zatrzymał. Następnie Messi pojawił się w tym polu karnym i rzeczywiście ten bilard już się wtedy zrobił, tak jak zauważyłeś, Messi raz, Messi dwa i za drugim razem ta piłka wpadła. No to było kuriozalne, jak się na to patryło, bo tam chyba trzech czy czterech nawet
1: obrońców. Czterech, tak, absolutnie, bo to
2: tak. Piłka przeszła między nogami, a następny obrońca nie zdążył wystawić nogi
1: nawet nie próbował.
2: Więc no, widać, że wszystko temu Messiemu sprzyja. No,
1: po prostu.
2: Jak jesteś dobry, jak jesteś takim, że tak powiem, kozakiem jak Messi, no to wszystko ci sprzyja, więc chyba po prostu trzeba się pogodzić, jeśli chodzi o tamten mecz przynajmniej.
1: Tak, też niebiosa sprzyjają. Adrianie, bo chciałbym teraz wypuścić tą rozmowę, którą już zapowiedziałem i o której też rozmawialiśmy w kuluarach, a więc z Łukaszem Wachowskim, bo to ważny głos. Byłem w PZP nie w poniedziałek. Smutne nastroje, to widać. Rzeczywiście takie przygnębienie wśród pracowników, że nas po prostu nie ma na mistrzostwach, ale to życie gdzieś tam się toczy dalej. To tylko jedno pytanie ci zadam, ale bardzo poproszę o króciutką odpowiedź. Robert Lewandowski, gdzie będzie grał, twoim zdaniem? Jaki klub?
2: Oj, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Myślałem, że będziemy rozmawiali tylko i wyłącznie o Mundialu. Jeśli miałbym typować... Ciężko cokolwiek wskazać, no codziennie pojawiają się nowe doniesienia. Ja osobiście nie wiem, czy on się zdecyduje na Chicago
1: na
2: Fire,
1: Chicago.
2: No bo to tak, no wiadomo, oni o niego zabiegają najmocniej, tam jest konkretna oferta, aczkolwiek ja nie wiem, czy on naprawdę postawi na te Stany Zjednoczone. Ciężko wyrokować, ja osobiście życzyłbym sobie jako kibic, żebyśmy go zobaczyli jeszcze w Europie, ale to chyba będzie ciężkie do osiągnięcia. Ja myślę, że on czeka, aż się zakończy może Mundial, co prawda no to dopiero będzie w drugiej połowie lipca, ale myślę, że on liczy na tą Arabię, tak
1: że
2: tak
1: jednak,
2: mi się wydaje, że jednak ta Arabia chyba.
1: I tak musimy
2: ale obym się mylił.
1: I tak musimy poczekać do końca Mundialu rzeczywiście, a być może nawet ta najpoważniejsza oferta to właśnie cały czas leży w Chicago. Adrianie, dziękuję bardzo za to spotkanie. Adrian Janiuk, dziennikarz sportowy Faktu, był z nami. Dziękuję bardzo serdecznie, wielu emocji.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję.
0: Tak, rozmowa Grzegorza Milko przeprowadzona w zeszłym tygodniu, już pewne znaki zapytania, które jeszcze były postawione w tej rozmowie, zostały rozwiane. Wielkim znakiem zapytania jest nadchodzący turniej Wimbledon tenisowy. Przechodzimy teraz do tematów pozapiłkarskich, bo no, to temat jest, który zdecydowanie warto poruszyć. No, Maja Chwelińska, no, nasza fantastyczna zawodniczka, objawienie Rolanda Garrosa, to dzika karta, tak, rozstawienie w turnieju Wielkiego Szlema w Londynie na kortach Wimbledonu i pierwsza runda na korcie 12, już jutro o godzinie 12 rywalką będzie Mananchaya Savankau z Tajlandii. To jest na pewno dosyć taki mecz, który może wydawać się całkiem wygodny, jeżeli chodzi o debiut na na kortach Wimbledonu. Debiut już na pewno w każdym razie w roli zawodniczki, na którą się patrzy pod kątem potencjalnego sukcesu, gdyż to co się działo we Francji, no, pozwala wierzyć, pozwala mieć nadzieję, że to nie będzie jednorazowa sytuacja, tylko być może początek jakiejś większej przygody. Potem czekają nas jeszcze mecze innych Polek. Magdalinet zagra z Mirą Andrzejewą, zaś Magdalena Frank podejmie Annę Kalińską. No to mecze na pewno ciekawe, na pewno nasze zawodniczki podejdą do tego spotkania, do tych swoich meczów bez kompleksów, bez jakiegoś strachu. Mogą powalczyć, mogą coś spróbować. Iga Świątek już we wtorek zmierzy się z kolei z Taylor Townsend. Jeżeli chodzi o mężczyzn, mamy tutaj Huberta Hurkacza i on zagra z Norwegiem Kasperem Rudem, rozstawionym z numerem 11. Również jeżeli chodzi o inne sporty, trwa turniej Ligi Narodów w Gliwicach, gdzie Polacy szli jak burza, pokonując Argentynę, pokonując Turcję i pokonując Niemcy. Dopiero mecz z Argentyną przed nami o godzinie 20. Całkiem dobre wyniki drużyny Nikoli Grbicia. Przed nimi turniej finałowy Ligi Narodów i impreza docelowa w tym sezonie, jaką będą Mistrzostwa Europy. Sezon zdecydowanie, który jest dla serbskiego selekcjonera naszej kadry czasem eksperymentów, czasem dokonywania zmiany pokoleniowej, która jest coraz bardziej, to jest potrzebne po latach walki o najwyższe cele. Tacy zawodnicy jak no przede wszystkim Bartosz Kurek no, mogą już zdecydowanie oddawać pole młodszym, mniej doświadczonym zawodnikom. Również w tegorocznej kadrze nie mamy Mateusza Bieńka, zdecydowanie młodszy, bo dopiero w tym roku przypadały jego 32 urodziny. Bartosz Kurek ma lat 38 w tym roku. No ale to zawodnicy obaj, którzy stanowili o sile polskiej reprezentacji przez wiele, wiele ostatnich lat i no, na pewno pora, żeby dać kadrze troszeczkę oddechu. Widać, że w niektórych meczach to zupełnie nieźle działa i czekamy na europejski czempionat, gdzie to będzie bardzo taki poważny test dla tej odmłodzonej kadry polskich siatkarzy. I to był taki krótki segment pozamundialowy, ponieważ nie samą piłką nożną kibic sportu żyje. Natomiast zepniemy program taką klamrą, ponieważ wrócimy muzycznie do USA. Posłuchamy legendarnej piosenki Bruce'a Springsteena, Born in the USA. Już za chwilę. I przed nami kolejny tydzień z mundialem. Studia mundialowe, poranne serwisy po godzinie 7 z minutami 8 i 9, zaś 17:10 popołudniowe studio mundial, gdzie szerszy komentarz, analiza z udziałem czy to naszej redakcji sportowej Pawła Kobierskiego, Grzegorza Milko, Pawła Kobierskiego i moim skromnym oraz Tomasza Zaperta, no i naszych zaproszonych gości. Więc to jest taki plan, jeżeli chodzi o sportowe aktywności na antenie Radia Wnet w przyszłym tygodniu. Kolejne wydanie audycji Porozmawiamy o Sporcie, jak zawsze o godzinie o godzinie 18 przyszłą niedzielę, czas na motorsport we wtorek o 20 i to już są wszystkie nasze programy. Ja się nazywam Andrzej Karaś, audycję zrealizował Fryderyk Litwin, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego niedzielnego wieczoru, dobrego tygodnia i do usłyszenia, dużo emocji sportowych dla Państwa. Dziękuję.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: www.wnet.fm.
2: Autopromocja.
3: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 29 czerwca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także dwa zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
4: Wnet Kultura.
5: O kulturze szeroko.
4: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
5: głęboko.
6: De profundis.
1: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
7: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
2: To była autopromocja.
8: Reklama.
9: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Po reklamie.
13: Radio Wnet.
14: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011.

3 minuty po godzinie 19, niedziela 28 czerwca, kończy nam się czerwiec, za to zaczynają nam się upały. Chyba najcieplejszy dzień, no przynajmniej w roku, a podobno w ogóle w historii pomiarów. I to nie tylko w Warszawie, bo w Warszawie na pewno, a być może również i w całej Polsce. A my przenosimy się dzisiejszego wieczora do Kolumbii, gdzie również jest bardzo gorąco, nie tylko ze względu na klimat, nie tylko ze względu na charakter Kolumbijczyków, ale również ze względu na ostatnie wydarzenia, czyli po prostu wybory prezydenckie. O tym pięknym kraju będziemy mówili dzisiejszego wieczora. Zatem mój buenas noches na Majka Bajero. Buona noite, senioras i seniores. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zbyszek Dąbrowski. Zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

0: partes del país, ¿cierto? Entonces, al recibir de todas las partes del país, pierde un poco el sentido de pertenencia. Medellín, en cambio, Medellín tiene pues como una comunidad propia, y esto hace que tengan un sentido de pertenencia mucho más arraigado, más fuerte, y eso también se ve reflejado en el comportamiento de las personas y el comportamiento ligado también a la parte climática.
1: Proszę Państwa, przejdźmy teraz na język polski. No więc tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Kolumbię, Kolumbia jest w ogóle bardzo ciekawym krajem geograficznie, można tak powiedzieć, bo tam w zasadzie można znaleźć prawie wszystko. Znajdziecie Państwo i wysokie góry, i morza, i oceany, i plaże, i pustynie, i półpustynie, i lasy, i również selwę tropikalną. Także tak naprawdę w Kolumbii jest niemalże prawie wszystko, no może pingwinów nie ma. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten klimat, no to, to jest to kraj, w którym tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. I klimat gorący, gdzieś tam na wybrzeżu powiedzmy, czy na wybrzeżach może powiedzmy tak, Atlantyckim i Pacyfiku. Gorąco pewnie też jest w Amazonii, ale też jeżeli zmęczycie się Państwo upałem, no to możecie się Państwo wybrać do dwóch największych miast Kolumbii, czyli do stolicy kraju, miasta Bogota i do miasta Medellin. Miasta, które bym chciał, żebyśmy już nie kojarzyli z jego jego najniesławniejszym mieszkańcem, którego nazwiska teraz w tej chwili nie będę wspominał, ale z tym, że jest to miasto, które uważane jest, czy o którym mówi się, że jest to miasto wiecznej wiosny z klimatem, z temperaturami rocznymi około 25 stopni Celsjusza. Natomiast w innych miejscach, no możecie znaleźć Państwo miejsca, gdzie pewnie w ciągu roku temperatura nie przekracza kilkunastu stopni Celsjusza. Jeżeli wybierzecie się Państwo do Bogoty, to tam też zobaczycie, że tam wcale nie ma takiego gorącego klimatu. Zresztą nawet nie, musiałbym sprawdzić, powiem szczerze, na jakiej wysokości leży samo miasto, ale miasto leży w górach, więc tam też ten klimat jest chłodniejszy, tam jest około 20 stopni Celsjusza. To jest taki, no, można powiedzieć, klimat przyjemny, nie za gorący, nie za zimny. Chociaż też mówi się o tym, na przykład, jak tutaj powiedział nasz gość, że pomimo... znaczy może inaczej, ze względu właśnie na ten chłodniejszy klimat, o Bogotańczykach mówi się, że są takimi troszkę chłodniejszymi, zimniejszymi ludźmi, ale też weźcie Państwo pod uwagę jeden fakt, mianowicie Bogota jako stolica kraju, podobnie jak podejrzewam większość stolic na świecie, zwłaszcza tych, które rzeczywiście pełnią rolę tego centralnego ośrodka, de facto jest takim miejscem docelowym dla wewnętrznych migracji dla ludzi z innych części kraju. Tak jak Warszawa, prawda? Chociażby, no chociaż u nas, powiedzmy, w przypadku Warszawy, znaczy Polski może inaczej, też duże miasta też zaczynają coraz też na szczęście, może powiedzmy tak, odgrywać tę rolę, gdzie też dużo osób przybywa, powiedzmy, mówię na szczęście, no bo no, wszystkich pewnie w Warszawie byśmy nie pomieścili. Ale jeżeli chodzi o Bogotę, tak, tam przybywają ludzie z różnych części kraju, w związku z tym miasto też tak troszkę, można powiedzieć, traci ten swój charakter. Czy to dobrze, czy to źle? No nie będziemy raczej chyba dzisiejszego wieczora tej sprawy roztrząsali, natomiast warto powiedzieć, że na przykład w przeciwieństwie do Bogoty, Medellin jest miastem, do którego te wewnętrzne imigracje są dużo, dużo słabsze. No i dzięki temu, powiedzmy, Medellin też zachowuje swój taki wyjątkowy charakter. Ja myślę, że o tym charakterze kolumbijskim, poszczególnych części Kolumbii, też będziemy rozmawiać dzisiejszego wieczora, bo to też jest bardzo istotna sprawa w kontekście geografii wyborczej, którą na pewno trzeba przedstawić. No bo okazuje się, proszę Państwa, że podobnie jak Polska, Kolumbia też jest, można powiedzieć, podzielona na dwie części. Jeżeli chodzi o preferencje wyborcze, no tutaj akurat Bogota, powiedzmy, stanowi pewien wyjątek. Chociaż w przeciwieństwie do Polski, gdzie powiedzmy, no umownie mówi się tak, że to podobno linia Wisły wyznacza tam podział na ten taki bardziej liberalny zachód i bardziej konserwatywny wschód. W przypadku Kolumbii jest to troszkę inaczej, też będziemy dzisiejszego wieczora rozmawiać. Hay que decir, porque estamos hablando, ustedes mencionaron sobre este carácter de la gente de varias regiones que vienen para Bogotá, que también se puede observar una cosa similar en Varsovia, ¿no? A donde venían y viene todavía la gente de otra parte del país. Aunque en Polonia yo creo que también hay que mencionar que en los últimos años, la última década o dos décadas, para las ciudades grandes como Cracovia, por ejemplo, como Wrocław, Poznań, Gdańsk, etc., viene también gente de otras partes del país para buscar para buscar una chamba nueva, por ejemplo, para buscar una vida nueva, ¿no? Los estudios, etcétera. O sea, yo digo que a mí me gusta esa situación porque no todo el mundo eso viene para Varsovia, ¿no? Porque creo que Varsovia no es tan grande para, no tiene tanta capacidad para toda esa gente. Sin embargo, también fue mencionado de este carácter de los colombianos, que hay diferencias, y creo que eso puede ser también muy importante si estamos hablando sobre la geografía de las elecciones, ¿no? Que se puede ver prácticamente dos Colombias, ¿no? Y bueno, aparte de la capital, que es un poquito diferente, pero yo creo que es también una situación bien similar a lo que tenemos en Polonia, porque también en Polonia se habla de dos partes. O sea, que en caso de Polonia, esta línea de frontera es el río, o sea, Wisła, que tenemos el poniente más liberal y el occidente más conservador. En Colombia eso se puede ver un poquito más diferente, ¿no? Pero de eso creo que de la geografía podemos hablar después de la pausa para música. ¿Qué proponen que escuchemos ahora?
0: Pongamos Calle 13.
1: Calle 13.
0: Sí.
1: Dobrze, to jedyneczka pójdzie, a my sobie zrobimy na razie... Nie. To o, dobrze. A my sobie zrobimy króciutką przerwę na muzykę.

0: Specjalnie dla Państwa sprawdziłem Bogotá, leży na wysokości 2640 metrów na poziomie morza. Także ma prawo tam być dużo, dużo chłodniej. Natomiast przejdźmy już sobie teraz do społeczeństwa, do tego społeczeństwa kolumbijskiego, bo wiem, tak, jeżeli chodzi o wyniki wyborów prezydenckich, drugiej tury oczywiście wyborów prezydenckich w Kolumbii, na pewno można mówić o kilku niespodziankach, chociażby o tym, że najpierw przegrał jeden murowany kandydat, potem przegrał drugi murowany kandydat, jeżeli chodzi o sondaże, proszę Państwa, bowiem początkowo sondaże te dawały przewagę Iwanowi Cepedzie, czyli kandydatowi lewicy. Po pierwszej turze wyborów sondaże polityczne mówiły o tym, że wygra Abelardo de la Espriella, czyli kandydat prawicy, natomiast i wygrał rzeczywiście, natomiast też weźcie Państwo pod uwagę jedną rzecz. Ta różnica, jeżeli chodzi o ilość oddanych głosów, ta różnica wynosiła bodajże około 250 tysięcy głosów. W związku z tym to jest tak naprawdę jest to bardzo mało na Kolumbii. To było poniżej 1%. To były w zasadzie, można powiedzieć tak, wyniki, które no mieściły się w granicach błędu. No i teraz pytanko jest takie, jak to się stało, że te wyniki, no w zasadzie można powiedzieć tak, jeden i drugi kandydat szedł łeb w łeb. No bo okej, dobra, no wiadomo jest, że no nie może być politycznego remisu, ale w zasadzie gdybyśmy tak sobie spojrzeli na tę tendencję, no to moglibyśmy powiedzieć tak, no dobra, no był w zasadzie, możemy mówić o remisie ze wskazaniem na kandydata prawicy. No i chciałbym się ciebie zapytać teraz o to, jak to się stało. Si estamos hablando sobre las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones de elecciones presidenciales en Colombia, pero también generalmente hablando sobre todo el proceso, hay que mencionar de una sorpresa primera que particularmente si estamos hablando de las encuestas que decían que comenzaron a decir que la chance más grande, más alta para ganar las elecciones tenía Iván Cepeda, o sea, el candidato del pacto histórico de la izquierda. Después de la primera vuelta, cambiaron su opinión diciendo que ahora el candidato con más chance para ganar las elecciones era Abelardo de la Espriella, o sea, el candidato de la derecha. Sin embargo, y bueno, por supuesto, Abelardo ganó. Sin embargo, hay que mencionar que también las encuestas decían de una gran diferencia en la cantidad de los votos, ¿no? O sea, que había no sé cuántos por cientos, ¿no? Pero como más que 1 millón de la diferencia de los votos. Sin embargo, vinieron los resultados y vemos que la diferencia entre ambos candidatos es muy chica, o sea, de más o menos 250.000 votos, ¿no? O sea, menos que 1%, menos que un error de estadísticas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué la diferencia es tan pequeña? Porque prácticamente podemos hablar de un empate, ¿no? No, por supuesto, no, en elecciones no hay empates, ¿no? No, ese no es un juego de fútbol. O sea, hay un empate con que ganó Abelardo de la Espriella. Sin embargo, hay que mencionar de esta diferencia muy, muy, muy, muy pequeña.
1: Ok, bueno, primero hay que contextualizar un poco cómo está la situación en Colombia y cuáles son las problemáticas que tiene Colombia. Entendiendo un poco estas problemáticas, podemos entender por qué cierta población tomó una postura frente a esa, digamos, esa candidatura. Como bien lo mencionas, en la primera vuelta había una diferencia bastante diciente entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Iván Cepeda tenía alrededor de un 32-35% de la votación en las encuestas. Y Abelardo de la Espriella tenía un 18% y el restante estaba entre Fajardo y, bueno, y otros sectores de la política. Bien, en la segunda vuelta, en las elecciones de primera vuelta, entonces Abelardo de la Espriella llega con un 44% y Iván Cepeda llega con un 40%. Bueno, eso digamos como para tener claridad sobre las cifras de cómo queda esta primera vuelta. Y la segunda vuelta ya se cierra con ese margen tan estrecho. Bien, hay cuatro grandes problemas que tiene Colombia y tienen que ver con seguridad, con economía, costo de vida, con conflicto armado y con corrupción y la sensación de desconfianza institucional de la población. Entonces, Colombia ha sido un territorio que ha estado, digamos, cansado, tiene un cansancio político, porque a través de su historia ha querido resolver estos grandes conflictos. Estos conflictos le hacen que el ciudadano intente buscar como una respuesta en los candidatos. Y tenemos una candidatura que es la de Iván Cepeda, una candidatura sobria, tranquila, ¿sí? Una candidatura enfocada en el diálogo, en la invitación a la concertación. Y tenemos otra candidatura de Abelardo de la Espriella, muy efusiva, muy emotiva, outsider, se calificaba él como outsider. Abelardo de la Espriella toma un modelo, que es el modelo de Milei, y lo trata de emular. Entonces, esa emulación genera sentimientos en la población. ¿Sí?
0: Solo a Milei. ¿Ah? No solo a Milei.
1: A Milei. No, digamos que
0: a Milei y a Bukele. Y a Trump,
1: bueno, a
0: también.
1: Bukele. Él digamos que toma, digamos, de este fenómeno que se está dando en el Cono Sur, uh-huh. Que es un fenómeno neoliberal. Uh-huh. Y este modelo que plantea Abelardo de la Espriella, neoliberal, pero con tintes de libertarismo. Entonces, es un discurso muy emotivo. La población está cansada, tiene como un cierto estado de incertidumbre. Adicionalmente a esto, hay un trabajo de marketing muy fuerte en términos de redes sociales, y esto hace que a la población le generen miedos, incertidumbres, pero cuando hay un discurso tan potente alrededor de la solución de los problemas, pues eso convoca casi que a la mitad de la población. Entonces, Colombia es un país altamente polarizado históricamente. ¿Qué es lo eventual acá? Que el margen de, digamos, de votación.
0: Bien, déjame traducir, por favor.
1: Sí.
0: Proszę Państwa, no bo tak tutaj nasz gościu się rozgadał i ja wiem, że on się potrafi rozgadać, bo jak żeśmy przed audycją rozmawiali, to żeśmy rozmawiali naprawdę bardzo długo. Natomiast ja też chciałbym, żeby nasi słuchacze, którzy nie posługują się językiem hiszpańskim, żeby zrozumieli jak najwięcej. Tak, proszę Państwa, no więc jeżeli chodzi o te, po pierwsze, jeżeli chodzi o sondaże przedwyborcze, rzeczywiście, no bardzo często niestety jest tak, że sondażownie po prostu się nie sprawdzają, że to są, powiedzmy, na zasadzie możemy powiedzieć tak, że to są może wskazania, ale niekoniecznie przewidywania polityczne. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o wyniki przed pierwszą turą wyborów, tutaj Iván Cepeda no, był, można powiedzieć, murowanym kandydatem do tego, żeby przyjść do drugiej tury. No, ale też mówiło się o tym, że być może, że ma naprawdę duże szanse na to, żeby wygrać ogólnie wybory prezydenckie w Kolumbii. On cieszył się poparciem około 32-35% Kolumbijczyków. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że jego kontrkandydat, czyli Abelardo de la Espriella, kandydat prawicy, ¿cómo se llama el partido de Abelardo?
1: Lo tiene tiene un partido, pero es muy pequeño. Tiene más una alianza
0: con
1: otros partidos como Cambio Radical y Centro Democrático.
0: No, pero él tiene algo. Como, estoy pensando de. Bueno, me lo checo. Nie pamiętam, proszę Państwa, jak się nazywa partia, o tym mówiłem Państwu, ale po prostu mi z głowy zapomniało, wyleciało, proszę Państwa, jak się nazywa.
1: Salvación Nacional, creo que es. Salvación Nacional.
0: No.
1: No.
0: Defensores de la Patria. Mm. Już, więc tak, jeżeli chodzi o partię polityczną, ona się nazywa Obrońcy Ojczyzny, partia polityczna, z której wywodzi się Abelardo de la Espriella. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę to, że w zasadzie Abelardo de la Espriella był takim outsiderem. I owszem, mówiło się, że on ma pewne szanse na to, żeby przejść do drugiej tury. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę, że tą tradycyjną prawicą w Kolumbii jest Centro Democrático. Centro Democrático, czyli partia teoretycznie centroprawicowa, natomiast ona jest bardziej prawicowa niż ona jest centrowa. Partia, z której wywodzi się chociażby byli prezydenci tacy jak Álvaro Uribe czy Iván Duque. Natomiast o Abelardzie mówiło się tak, że on być może biorąc pod uwagę, mając na myśli powiedzmy wybory chociażby sprzed 4 lat, kiedy też Centro Democrático, można powiedzieć tak, obskoczyło 4 litery, że tutaj Abelardo ma szansę do przejścia do drugiej tury, natomiast sondaże też dawało mu około 18%. Tak? Okazało się, proszę Państwa, że po pierwszej turze obydwaj kandydaci zdobyli większość głosów, czyli zwycięzcą pierwszej tury wyborów był Abelardo de la Espriella. On uzyskał tam około 44% głosów. Iván Cepeda uzyskał wtedy około 40% głosów. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że kampania wyborcza w Kolumbii w zasadzie rozgrywała się wokół takich czterech problemów, można powiedzieć, które trapią Kolumbię w zasadzie od lat, od dekad. Po pierwsze ekonomia, czy gospodarka Kolumbii, bo to jest, proszę Państwa, myślę, że to jest problem, który dotyczy całego świata. Nawet jeżeli jest dobrze, to i tak będziemy narzekali, że jest źle. Patrz Polska. Dalej, proszę Państwa, konflikt zbrojny, czyli rzecz, która jest w Kolumbii codziennością, można tak powiedzieć, od wielu dekad. No praktycznie możemy mówić cały czas o wojnie domowej. Ona już oficjalnie nie istnieje, już nie ma tej wojny, ale cały czas mamy te ugrupowania zbrojne, które terroryzują miejscową ludność. Dalej, proszę Państwa, mamy temat korupcji, temat typowy dla całej Ameryki Łacińskiej i nie tylko. No i wreszcie można powiedzieć takie brak zaufania do władz, brak zaufania Kolumbijczyków. Myślę, że tutaj też mamy dużo wspólnego. Nie lubimy tych, którzy nami rządzą. Wolimy powiedzmy opozycję. Natomiast też o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że w zasadzie można powiedzieć tak, że Kolumbijczycy czuli się zmęczeni tym, co miało miejsce w ostatnich latach, czyli rządami Gustavo Petro. Również jeżeli chodzi chociażby nawet o ten aspekt tego konfliktu zbrojnego, bowiem w zasadzie można powiedzieć tak, że istniały pewne nadzieje, myślę, że do tego tematu też wrócimy dzisiejszego wieczora, istniały pewne nadzieje na to, że ten konflikt jakoś się jeszcze, czy te rozmowy pokojowe, powiedzmy, da się dalej poprowadzić. No, okazało się, że niekoniecznie. Natomiast też weźcie Państwo pod uwagę jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że też obydwaj kandydaci, jeżeli mówimy już powiedzmy o tej drugiej turze wyborów, obydwaj kandydaci, można powiedzieć tak, byli niemalże całkowitym swoim przeciwieństwem. To znaczy, jeden pochodził oczywiście z lewicy, drugi pochodził z prawicy, to takiej turboprawicy, można powiedzieć, turbo libertariańskiej prawicy. Iván Cepeda, mówimy o takim no, bardziej spokojnym, flegmatycznym troszkę człowieku, zresztą bardzo wiele osób mu to zarzucało, że jest takim no właśnie takim troszkę flegmatykiem bez grama charyzmy. Natomiast to jest też osoba, która jest naprawdę bardzo zasłużona dla kolumbijskiej polityki, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o tematykę tych rozmów pokojowych. Osoba, która zresztą no, była mocno doświadczona przez życie i również przez konflikt zbrojny. Natomiast z drugiej strony, proszę Państwa, no, mamy takiego troszkę choleryka w postaci Abelardo del Espriego. Osoby, która na pewno bardzo mocno działa na emocjach. Osobę bardzo żywą, osobę, która no, można powiedzieć tak, jest tak no, kontrowersyjną z pewnością też. Osobę, która świetnie wpisuje się w ten trend, powiedzmy, prawicy na zachodniej półkuli. Nie całej prawicy, ale tej takiej, bym powiedział, nowoczesnej prawicy, tej takiej właśnie libertariańskiej. No bo można powiedzieć tak, że Abelardo del Espriego to jest taka osoba, która no pełnymi garściami czerpała i czerpie ze swoich takich, można powiedzieć, politycznych mentorów, czyli po pierwsze Javiera Milei, prezydenta Argentyny, po drugie też Nadziba Bukele, prezydenta Salwadoru, który, można powiedzieć, jest taką wyrocznią, zwłaszcza jeżeli chodzi o walkę z przestępczością dla wszystkich polityków Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza dla tych prawicowych. No i oczywiście swojego... Nie wiem, czy naprawdę, ale no przynajmniej w cudzysłowie przyjaciela ze Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa, który no zresztą też popierał go w wyborach, zwłaszcza ogłosił swoje poparcie przed drugą turą wyborów prezydenckich. Natomiast, proszę Państwa, też o czym trzeba powiedzieć, że ten remis, do którego doszło, to jest też ciężka praca obydwu stron, w zasadzie można powiedzieć, na uzyskanie dodatkowych głosów, tak? Bo no, gdyby Abelardo del Espriego pozostał przy tych 44% głosów, no to by przegrał te wybory. Gdyby Iván Cepeda nie uzyskał większej ilości, większego poparcia, no to tak czy śmak przegrał wybory, ale pewnie by przegrał je dużo, dużo wyżej. W związku z tym mówimy tutaj naprawdę o kampaniach, zwłaszcza kampaniach w sieciach społecznościowych, no, które można powiedzieć w tej chwili obecnie są no, w zasadzie takim głównym medium, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych głosów, pozyskiwanie nowych klientów, można tak powiedzieć, na nasz program polityczny. I myślę, że do tego tematu powrócimy za chwileczkę. Zrobimy sobie przerwę. Creo que podemos hacer, que vamos a volver al tema que hemos comenzado ahora. Sin embargo, que hacemos una pausita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué propones?
1: La invitación de Jorge Celedón.
0: Ok, czyli jedyneczka puszczamy.

0: No to w takim razie, proszę Państwa, poruszmy do tematu wyborów. Opowiedzieliśmy sobie o tym, że no po pierwsze w Kolumbii mamy cztery główne problemy, które de facto są taką bazą w zasadzie do tego, bazą do rozważań w każdych wyborach, bo wiem, są to problemy, które dotyczą w zasadzie każdego Kolumbijczyka, prawie każdego, można powiedzieć tak. Ale też rozmawialiśmy o tym, że w drugiej turze wyborów no de facto uzyskaliśmy no w zasadzie remis wyborczy ze wskazaniem oczywiście na jednego z kandydatów, na Abelardo de la Espriella, który wygrał te wybory, ale tak naprawdę można powiedzieć, że mówimy o naprawdę niewielkiej różnicy głosów, czyli właśnie tej około ćwierć miliona głosów, co jak na Kolumbię jest różnicą naprawdę bardzo, bardzo niewielką. Wspominałeś o tym, że po drugiej turze wyborów obydwaj kandydaci no, mieli przed sobą naprawdę bardzo ciężką pracę, żeby pozyskać nowych głosujących, powiedzmy, którzy by poparli ich w drugiej turze wyborów. Była to praca między innymi właśnie w sieciach społecznościowych. Ha mencionado que después de la primera vuelta, ambos candidatos tenían un trabajo muy difícil para ganar más votos, ¿no? Porque independientemente de los resultados de la primera vuelta, cada uno de ellos necesitaba más votos, o sea, también este trabajo, esta chamba de conseguir los votos nuevos tuvo lugar en las redes sociales, que son ahora mismo uno de las fuentes de las informaciones más importantes para todo el mundo. Y entonces, ¿cómo ganaron nuevas personas, ¿no? ¿Qué les prometieron? Porque eso es también muy importante a decir, ¿qué prometían ambos candidatos para conseguir más votos de la gente?
1: Ok, bueno, acá particularmente hay que hablar pues de ese conflicto que tiene Colombia. Entonces hay un discurso y una narrativa pro violencia, ¿cierto? Entonces algunos candidatos dentro de sus narrativas construyeron la idea de un país en caos, ¿cierto? Y al lado de esa narrativa pues también planteaban las soluciones. Abelardo de la Espriella, por ejemplo, ¿qué proponía? En términos de seguridad, estaba proponiendo, o propone, pues, en términos de seguridad, mano dura para todos los actores que están al margen de la ley. Entonces, su política es cero negociación. No se va a negociar, se va a cerrar el proceso de paz, es la invitación que está haciendo, cerrar este proceso de paz. Y eso pues cala de cierta manera en cierta parte de la población. Como decíamos inicialmente, Colombia es muy polarizada. Iván Cepeda, por otro lado, estaba o está con un discurso más enfocado hacia el diálogo, hacia la negociación, y eso también cala en otro sector de la población. Curiosamente, parte de esa población es la que ha sido víctima del conflicto armado. Colombia, estas votaciones se caracterizaron porque los departamentos que le dieron la posibilidad de ganar a Abelardo de la Espriella se ubican en el centro de Colombia. Uh-huh. ¿Sí? 18 departamentos que están ubicados en el centro de Colombia son los que determinan que Abelardo de la Espriella gane. Por el contrario, Iván Cepeda tiene la periferia de Colombia, y estas regiones son regiones marginadas, con poca presencia del Estado, son regiones que han sido más impactadas por la violencia. Entonces la política de Iván Cepeda buscaba un Estado progresista, un Estado de bienestar y una política más social que la de Abelardo de la Espriella. Entonces cada uno de estos candidatos representaba en sí las necesidades de cada población. Aunque todos buscan lo mismo, o sea, todos tienen el mismo fin, o sea, todos quieren la paz, todos queremos un país mejor en las diferentes circunstancias que tenemos, A lo que no nos adecuamos es al modelo propuesto por cada uno de esos candidatos.
0: Uh-huh. Bien, bueno, voy a traducir entonces. Proszę Państwa, no więc tak, po pierwsze w zasadzie można powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o obietnice wyborcze, bo tak się tutaj zastanawiam w zasadzie, co Państwu powiedzieć, znaczy oczywiście przetłumaczyć to, co powiedział nasz gość, ale też o czym trzeba powiedzieć. Znaczy po pierwsze tak, to o czym mówiliśmy Państwu przed przerwą, że generalnie no, w kraju cały czas występuje przemoc. Przemoc organizacji zbrojnych, ugrupowań, które no, w zasadzie można nazwać ugrupowaniami terrorystycznymi. Pomimo tego, co one same o sobie mówią, ale generalnie, proszę Państwa, przemoc w życiu Kolumbijczyków to jest chleb codzienny. To nie jest może już to samo, co było kilka dekad temu, ale nadal jest, nadal występuje i nadal jest to realny problem dla wielu Kolumbijczyków, zwłaszcza powiedzmy poza dużymi miastami. I tutaj też bardzo często politycy mówią, po prostu przedstawiają Kolumbię jako taki kraj, który znajduje się w chaosie, tak? I oczywiście no wiadomo jest, że każdy z polityków ma swoje rozwiązanie na ten chaos, w którym znajduje się kraj. Po pierwsze, proszę Państwa, zacznijmy od zwycięzcy wyborów, czyli od Abelardo de la Espriegui, który no, w zasadzie mówił tak, no, jedynym rozwiązaniem na przemoc, na wysoką przestępczość, na te organizacje paramilitarne i tak dalej, jest po prostu polityka twardej ręki. Tak? Nie mamy w ogóle, praktycznie nie będziemy rozmawiali, zero tolerancji w zasadzie dla przemocy. Tutaj w zasadzie po prostu trzeba używać tej polityki twardej ręki wobec wszystkich, niezależnie od ich powiedzmy wyznawanej ideologii, bo weźcie Państwo pod uwagę, że część z tych ugrupowań wyznaje pewną ideologię, przynajmniej teoretycznie. Z drugiej strony mamy Ivana Cepedę, który, tak jak wspomniałem Państwu we wcześniejszym fragmencie naszej audycji, jest osobą, która no, ma duże doświadczenie, jeżeli chodzi o negocjacje polityczne, o rozmowy, o dialog polityczny. No i tutaj Iván Cepeda po prostu, no w zasadzie można powiedzieć całkowicie odwrotnie stawia sprawę, no właśnie mówiąc o tym dialogu, o potrzebie rozmowy, o tym, że siła i przemoc no niekoniecznie się tutaj sprawdzą. I tu też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, powrócić do tej geografii wyborczej, do tego tematu, o którym też wcześniej dzisiejszego wieczora żeśmy rozmawiali, o tym, że tak jak Polska jest podzielona na dwa, można powiedzieć na takie dwie części, przynajmniej teoretycznie, tak? Czyli i ona jest podzielona powiedzmy wschód-zachód, tak przynajmniej się mówi. O tyle, proszę Państwa, Kolumbia podzielona jest troszkę inaczej, bo ja zawsze mówię tak, że Kolumbię możemy sobie wyobrazić jak taki duży pączek albo taką dużą drożdżówkę na przykład, gdzie mamy powiedzmy środek, tak, jakieś tam nadzienie i ciasto, które znajduje się wokół. I właśnie taka jest, proszę Państwa, Kolumbia, że środek Kolumbii, 18 departamentów w centrum Kolumbii jest... Czyli ten, powiedzmy, to nadzienie, nazwijmy tak. To są departamenty konserwatywne, departamenty prawicowe, które w większości przypadków głosują na kandydata prawicy. Bo to są też departamenty, do których łatwo dosyć dotrzeć, nieźle skomunikowane, zamożne dosyć. Tu się też wspomina o takim tak zwanym eje cafetero, czyli takim, powiedzmy, części, gdzie uprawiana jest, gdzie znajdują się plantacje kawy, takim łuku kawowym, można powiedzieć troszkę, tłumacząc na język polski. Nie znam jakiegoś takiego, powiedzmy, muszę pomyśleć na jakimś takim troszkę lepszym wyrażeniem tego znaczenia. Natomiast wokół tego centrum, powiedzmy, tych 18 departamentów, mamy pozostałą część Kolumbii, czyli wybrzeże karaibskie, wybrzeże Pacyfiku i Amazonii. Tak w geograficznym skrócie. Czyli departamenty, które zawsze były i są marginalizowane przez władzę. To są departamenty, które są dużo uboższe, departamenty, w których dominuje ludność, albo ludność rdzenna, albo ludność afrokolumbijska, departamenty, które są gorzej skomunikowane, tak jak powiedzieliśmy, departamenty uboższe, gorzej wykształcone, utrzymujące mniej pomocy ze strony państwa. I to są departamenty, no, które jednak szukają tej sprawiedliwości społecznej, można powiedzieć tak. No, dla nich to nie są departamenty, które cieszą się tym, co jest, tylko to są departamenty, które chciałby więcej, no ale też mają, można powiedzieć, troszkę pewną rację do tego, że chciałby więcej, no bo po prostu, no, raczej nazwijmy to tak, chciałby być traktowany sprawiedliwie. I to są departamenty, które zagłosowały na Ivana Cepedę. One zazwyczaj głosują powiedzmy właśnie, no bardziej lewicowo powiedzmy niż prawicowo. I tutaj zresztą też w tych departamentach Ivan Cepeda, tak jak Abelardo de Espreia, w tych środkowych departamentach szukał jeszcze większego poparcia. Tak, Ivan Cepeda w tych, nazwijmy to, w tych departamentach, no, takich troszkę zapomnianych przez kraj, szukał większego, powiedzmy, większego poparcia, no, obiecując jednak zwiększone, powiedzmy, bezpieczeństwo, niekoniecznie bezpieczeństwo, tylko takie sensu stricte, powiedzmy, ale bezpieczeństwo również, bezpieczeństwo społeczne, czyli powiedzmy zabezpieczenie społeczne, nazwijmy to w ten sposób. No i pytanie jest takie jeszcze, bo jak już rozmawiamy o tej geografii politycznej, jak już poruszyliśmy ten temat, bo chciałbym, żebyśmy jeszcze w dalszej części zapytali, znaczy powiedzieli sobie troszkę na temat realnych tego, jak realne są obietnice obydwu kandydatów, realne do spełnienia. Natomiast jeszcze, gdybyśmy się tak skupili, powiedzmy, na tych właśnie dwóch Kolumbiach, czyli tej Kolumbii środkowej, zamożniejszej, prawicowej, zadowolonej z życia, i Kolumbii tej zmarginalizowanej, tej Kolumbii zewnętrznej. Jakbyśmy troszkę jeszcze opowiedzieli sobie, jakie... Co było głównymi problemami, czego oczekiwali, powiedzmy, wyborcy od obydwu kandydatów? Dlaczego zdecydowali się właśnie na nich głosować? No bo jednak, tak jak tutaj opowiedziałeś, że no w zasadzie można powiedzieć tak, jeżeli mamy te dwie Kolumbie, no to pewnie te oczekiwania były różne. Me gustaría preguntarte de lo siguiente, o sea, ha mencionado de dos Colombias, ¿sí? La Colombia interior, uh-huh. Esos 18 departamentos centrales en el centro del país, incluyendo el eje cafetero, y el resto de los departamentos marginalizados afuera, fuera del centro, o sea, en las costas, en Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy probable porque también mencionas, y bueno, hay que decir, no sé si ya lo hemos mencionado, no recuerdo si ya lo hemos mencionado esta noche. Sin embargo, si estamos hablando sobre estas regiones, estas dos partes de Colombia, generalmente el centro casi siempre vota por la derecha, ¿no? Y el resto está votando por candidatos más de izquierda que de la derecha. Pero también hay que mencionar de los problemas. ¿Por qué esta gente, por ejemplo, del centro, por qué tradicionalmente vota por la derecha y los de fuera menos vota por derecha, más por izquierda, ¿no? Bueno, o sea, de una izquierda tradicional, no sé si podemos hablar en Colombia, pero bueno, no importa. Pero ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles fueron las expectativas de ambas partes del país? Eso, ¿por qué se decidieron votar a uno de los candidatos y no al otro?
1: Bien, en la parte, digamos, de Colombia, bueno, Colombia, como decíamos anteriormente, Abelardo gana en 18 departamentos y Iván Cepeda gana en 14 departamentos. ¿Qué pasa con estos departamentos que, en los cuales gana el Espriella? Básicamente es la parte central donde se centra la industria, donde se centra también la parte de desarrollo del país. También es unas zonas altamente tradicionales. Entonces el discurso un poco de Abelardo de la Espriella apela a ese tradicionalismo. Eso cautiva de cierta manera a estas poblaciones. En la parte de las
0: periferias. ¿Pero en qué sentido de ese tradicionalismo?
1: Es como la familia, como la familia como núcleo de la sociedad, un poco el discurso anti-LGTBI, discursos un poco en contra del aborto, ¿sí? Este tipo de políticas que representan a esas clases un poco más tradicionales, que no se ubican dentro de un marco más liberal, por decirlo de esta manera. Entonces eso caracteriza a estas regiones, ¿cierto? También en temas de conflicto armado hay una influencia fuerte también del paramilitarismo en algunas de estas regiones, y eso sí o sí influye también dentro de las elecciones.
0: ¿Pero cuáles paramilitares?
1: ¿Paramilitares? Por ejemplo, en Antioquia estaban grupos paramilitares que nacen también por ahí, por Puerto Boyacá. Entonces el paramilitarismo...
0: Estamos hablando de esos paramilitares de la derecha, o sea de las autodefensas.
1: Sí. Digamos que también... Colombia tiene, digamos, por un lado está lo que son las guerrillas.
0: Bueno, ¿sí? Ok.
1: Por un lado está el paramilitarismo, ¿sí? Y tenemos otro actor importantísimo, no actor, un hecho social, que es el narcotráfico.
0: Claro.
1: Que el narcotráfico determina también muchísima de esta influencia en las votaciones, ¿sí? El narcotráfico tiene, digamos, un control también territorial, tiene un manejo de ciertos territorios, entonces también complejiza mucho esa percepción a la hora de votar. Bueno, esto en cuanto al centro. Ahora, en las regiones periféricas encontramos un poco más abandono del Estado. Curiosamente, Chocó es el departamento que más vota por Cepeda y es históricamente uno de los departamentos más abandonados por el Estado. En virtud de eso, pues Cepeda representa para estas comunidades una respuesta a todas esas carencias que han vivido históricamente. Carencias en términos de infraestructura, carencias en políticas de seguridad, carencias en políticas de salud. Y estas regiones, pues, se marcan o se determinan por la búsqueda de un Estado más paternalista, de más cuidado sobre estas comunidades. Aquí se concentran también las minorías de Colombia, minorías étnicas, comunidades ancestrales. Si bien recordemos que la fórmula presidencial de Iván Cepeda era Aida Quincue, y ella representaba también esa vinculación de esas comunidades ancestrales, que también históricamente han sido un poco relegadas al olvido, bueno, o las políticas estaban un poco relegadas al olvido. Ya después, digamos, de la Constitución de 1991, ya intenta el reconocimiento de estas comunidades. Entonces creo que estos factores son determinantes para la inclinación de los votos.
0: Dobrze, proszę Państwa, no więc tak, jeżeli chodzi o jeszcze dwa aspekty bardzo ważne, jeżeli spojrzymy sobie właśnie na te dwie Kolumbie. Po pierwsze, ta część centralna, część środkowa powiedzmy, czyli tych 18 departamentów, to są departamenty, dużo, tak jak wspomnieliśmy Państwu, dużo lepiej rozwinięte, dużo lepiej skomunikowane, dużo lepiej też powiedzmy dużo zamożniejsze, bowiem tam też znajduje się chociażby no, dużo firm, prawda, tam znajduje się przemysł i tak dalej, w związku z tym tam powiedzmy znajdują się te środki finansowe. Zarazem też mówimy, proszę Państwa, o częściach, które są bardzo tradycyjne, nazwijmy to konserwatywne. w tym takim, bym powiedział, pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie jakieś tam, nazwijmy to, oszołomstwo, ale takie, że tak powiedział, takie, znaczy nie populistyczne oszołomstwo, ale konserwatyzm, nazwijmy to, ten taki tradycyjny. Tak, czyli mówimy tutaj chociażby o... I o tym zresztą też wspominał bardzo często Abelardo de la Espriella, no wykorzystując tę taką, nazwijmy to, tęsknotę za tradycjami konserwatywnymi, czyli chociażby no właśnie o tym, że to rodzina jest tą podstawową jednostką społeczeństwa. Prowadząc politykę no chociażby przeciwko mniejszościom seksualnym, czy w ogóle wszystkim ruchom związanym z mniejszością seksualną. Prowadząc politykę antyaborcyjną, czy powiedzmy no piętnując zjawisko aborcji. I tak dalej. Więc jednym słowem mówimy no po prostu o tych właśnie takich no tradycyjnych, konserwatywnych wartościach, do których no po prostu

0: Kolumbii paramilitares to są te właśnie tak zwane siły autodefensas, czyli samoobrony. Siły, które no te są, można powiedzieć, proszę państwa, organizacjami zbrojnymi, bardzo często o charakterze terrorystycznym, podobnie jak te grupy neopartyzanckie czy pseudopartyzanckie związane z teoretycznie związane z lewicą, bo one z lewicą już w tej chwili nie mają nic wspólnego. I w zasadzie można powiedzieć tak, że i jedni i drudzy w zasadzie no, są organizacjami siejącymi terror, natomiast powiedzmy to te organizacje paramilitarne, te tak zwane autodefensas, to są organizacje, które powstały no, jako siły samoobrony, powiedzmy finansowane głównie przez wielkich posiadaczy ziemskich, po prostu samoobrony przed organizacjami no właśnie tymi pseudopartyzanckimi. Kolejna sprawa, proszę państwa, to jest jeszcze też taka, że pojawia się jeszcze jeden aktor, który ma bardzo duży wpływ w ogóle na politykę kolumbijską, czyli narkoprzemysł. Bowiem no, mamy tutaj chociażby no, te klany narkotykowe, no, z klanu Del Golfo na czele, no, ale wiecie państwo pod uwagę, że zarówno autodefensas, jak i pseudopartyzantki też produkcją i handlem narkotykami się zajmują. Natomiast, no właśnie, powiedzmy, już tak kończąc sam temat, autodefensas dominują w centrum Kolumbii. Z kolei, jeżeli weźmiemy tę część peryferyczną, tę część zewnętrzną, nazwijmy to tak, tam bardzo silne jest poczucie takiego odrzucenia przez państwa, przez państwo powiedzmy, czyli tego takiego zapomnienia przez państwo. I tu być może też jest racja, bo w zasadzie można powiedzieć tak, że Iván Cepeda skupił się no właśnie na takim programie pomocy społecznej, jak gdyby wyrównywania szans dla mieszkańców z tych regionów. No weźmy sobie chociażby Chocó, czyli ten departament, który znajduje się w północno-zachodniej części Kolumbii nad Pacyfikiem, w pobliżu granicy z Panamą. I to jest departament, w który no nie jest jakoś szczególnie zamieszkany, natomiast jest to jeden z najuboższych departamentów w Kolumbii i jeden z najbardziej zaniedbanych, jeżeli chodzi w ogóle o dotychczasową politykę rządową, niezależnie od tego, kto był przy władzy głównie była prawica, tutaj Gustavo Petro tutaj zbyt wiele też nie zrobił. To jest departament, do którego naprawdę bardzo trudno dostać się, powiedzmy, z innych części Kolumbii, oczywiście poza samolotem. Więc no to jest taki departament, który cały czas uważa się za taki, jakby można powiedzieć, no mocno wyłączony z tego, co z tych wszystkich dobrodziejstw, które ewentualnie mogłoby oferować państwo kolumbijskie. To jest zresztą też departament, w którym Iván Cepeda zdobył największą ilość głosów. To jest, no można powiedzieć tak, że no po prostu mówimy o departamentach, które po prostu potrzebują więcej uwagi na takiego zainteresowania się, można powiedzieć, w ten sposób. No a zarazem też to, o czym wspominałem państwu wcześniej, mówimy o departamentach, które bardzo często może nie tyle zdominowane są, ale zamieszkane są właśnie przez mniejszości etniczne, te grupy tradycyjne, ludność rdzenną, ludność afrokolumbijską, no która też mówi o tym, że potrzebny jest większy nacisk i dużo większe zainteresowanie, jeżeli chodzi o politykę państwa w stosunku do tych grup. Zróbmy sobie przerwę. A samochód na pausita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué propones?
1: Vamos con Joe Arroyo y Rebelión.
0: To siódemeczkę.
2: Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.

0: No i proszę Państwa, obietnice obietnicami, ale tak naprawdę gdybyśmy się przyjrzeli temu, tym wszystkim problemom, które trapią poszczególne części Kolumbii, tym problemom, które nasz gość tutaj pogrupował na cztery grupy, czyli przede wszystkim właśnie sprawy ekonomiczne, które możemy powiedzieć tak, no chociażby dotykają na przykład no właśnie te peryferyjne departamenty Kolumbii. Konflikt zbrojny, który dotyka no w zasadzie chyba prawie całego kraju. Korupcja, która jest tematem, no myślę, że ogólnokrajowym, w ogóle ogólnolatynoamerykańskim. No i też ten taki brak zaufania do polityków. I pewnie są to rzeczy, o których może moglibyśmy powiedzieć tak, że one są w ogóle typowe dla wszystkich Kolumbijczyków, niezależnie od tego, jaką opcję polityczną oni wybierają, tak? Si estamos hablando de esos cuatro problemas que han mencionado en la primera parte de nuestra entrevista. O sea, los problemas económicos, los problemas relacionados con el conflicto armado, la corrupción y la desconfianza. Entonces yo creo que son los problemas generales para toda la sociedad colombiana, independientemente si votan por la izquierda o votan por la derecha.
1: Sí, digamos que hay otros problemas, pero los grandes problemas o los cuatro grandes problemas son esos que habíamos mencionado, que era el tema de seguridad, el tema de economía y costo de vida, el tema de la paz y el conflicto interno, y el tema de la corrupción y la desconfianza institucional. Uh-huh. Entonces esos problemas atañen a tanto de un lado como del otro.
0: No więc tak, proszę Państwa, to są tematy, które są ogólne. Natomiast ja bym się chciał jeszcze naszego gościa zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo o co innego. Czy wśród tych czterech zagadnień, o których teraz rozmawiamy, czy któryś z nich jest, wydaje się być silniejszy niż pozostałe? Si entre estos cuatro grupos de problemas, si uno de los grupos parece ser más fuerte que los otros.
1: Bueno, es complejo porque los cuatro problemas se correlacionan.
0: Sí.
1: Sí, hay una correlación. Por ejemplo, la corrupción permea todos los otros problemas. El problema, por ejemplo, de seguridad tiene que ver con control territorial, tiene que ver con esos actores que de una u otra manera afectan, por ejemplo, la calidad de vida, que tiene que ver con economía y calidad de vida de algunas poblaciones. Por ejemplo, la intervención en algunas regiones se hace más difícil por la intervención de la guerrilla, por la ocupación uh-huh. de los territorios. Entonces el Estado no puede llegar a algunos lugares para desarrollar de cierta manera políticas públicas. Hubo algo muy curioso que se dio en el proceso de paz y fue conocer parte del territorio colombiano que era desconocido. Era territorio que estaba controlado por grupos al margen de la ley. Y con el proceso de paz se da apertura a estos territorios, por ejemplo, el Parque del Chiribiquete, que es una reserva natural importantísima en Colombia, y se logró acceder a este territorio de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, ¿cómo afecta el tema de la seguridad? En términos económicos, el turismo se disparó después del proceso de paz. Colombia se abre al mundo y eso incrementa esta posibilidad de mejora dentro de la economía a partir de un nuevo recurso que es el turismo. Entonces, con el gobierno de Gustavo Petro es como uno de los elementos o de los digamos que elementos que logra desarrollar y permite crecer un poco la economía y también darnos a conocer un poco más hacia el mundo.
0: Mm-hmm. Proszę Państwa, tak, w zasadzie można powiedzieć, że no chyba żaden z tych problemów nie jest ważniejszy niż trzy pozostałe, dlatego że no w zasadzie można powiedzieć tak, że każdy z nich, no istnieje taki związek, taka korelacja pomiędzy poszczególnymi grupami problemów. Można powiedzieć tak, że na przykład jeżeli chodzi o sprawy ekonomiczne, jeżeli chodzi o rozwój kraju, bardzo często mamy do czynienia z częściami Kolumbii, do których po prostu rząd nie może dotrzeć, choćby bardzo chciał, dlatego że są to tereny, które są na przykład właśnie kontrolowane przez owe grupy zbrojne, owe grupy paramilitarne, niezależnie od ich pochodzenia. Zarazem też trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, że no dzięki na przykład rozmowom, negocjacjom pokojowym z poszczególnymi ugrupowaniami okazało się, że no jeżeli państwo może wejść na przykład na te tereny, no to wówczas to też przynosi korzyści, no w zasadzie dla wszystkich, no bo po pierwsze no, nie, tego strachu jest dużo mniej. Z drugiej strony owe ugrupowania dzięki powiedzmy no, takiej legalizacji troszkę można powiedzieć prawnej, one no, mogą rozwijać powiedzmy własne biznesy, które no, już będą dużo bardziej legalne. No, nikt ich nie będzie, że tak powiem, prześladował. Nie będzie to biznes oparty na przykład na handlu narkotykami czy produkcji narkotyków, tylko na turystyce. Wiecie Państwo, pod uwagę, że od momentu, kiedy rozpoczęły się te negocjacje pokojowe, czyli w zasadzie można powiedzieć od rządów Juana Manuela Santosa, od momentu podpisania porozumień pokojowych z jednym z najważniejszych ugrupowań, jednym z najważniejszych aktorów tego konfliktu wewnętrznego w Kolumbii, czyli mówimy o rewolucyjnych siłach zbrojnych Kolumbii, czyli FARC po prostu. Kiedy podpisano te porozumienia w 2016 roku, kiedy to FARC oficjalnie się rozwiązał, przynajmniej na czas jakiś, kiedy stał się partią polityczną, kiedy nagle się okazało, że konfitury też można znaleźć w polityce, a niekoniecznie tylko, że tak powiem, w konflikcie zbrojnym i produkcji narkotyków i straszeniu, terroryzowaniu miejscowej ludności. No to się okazało też, że tereny, które były kontrolowane do tej pory przez FARC, one zostały, no można powiedzieć, otwarte na pomoc ze strony państwa, ale też otwarte no właśnie chociażby na przykład na turystykę. Oczywiście, no tak jak tutaj trzeba powiedzieć, no ten 2016 rok na pewno z pewnością jest taką cezurą, jeżeli chodzi o historię Kolumbii. To porozumienie z pewnością jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ogóle w historii Kolumbii, bo ono naprawdę bardzo dużo zmieniło. No niestety problem jest taki, że później część członków tego ugrupowania stwierdziło, tak zwanych dysydentów, stwierdziło, że jednak z polityką im nie po drodze i powrócili na ten swój pseudo-rewolucyjny szlak. No tak po prostu było wygodniej im. No, widocznie stwierdzili, że tak powiem, no, partyzanckie życie jest, czy pseudo-partyzanckie życie jest wygodniejsze, wymaga mniej problemów. Natomiast weźcie Państwo pod uwagę jeszcze jedno, że no właśnie na przykład chociażby dzięki temu rozwojowi turystyki, dzięki temu, że zaczęli przebywać chociażby Kolumbijczycy z innych części kraju, czy zaczęli przybywać turyści z zagranicy, to też bardzo mocno wpłynęło na gospodarkę Kolumbii. Oczywiście bardzo, bardzo, w sensie takim bardzo pozytywnym, bowiem po prostu no, pojawiły się nowe pieniądze, nowe fundusze, nowe środki. Pojawiły się w sposób całkowicie organiczny. Nikt tego Kolumbijczykom nie dał. Te pieniądze po prostu no, zjawiły się same. No i one też bardzo mocno mogły pomóc w rozwoju. Ale ja bym się chciał jeszcze skupić na tych obietnicach, obydwu kandydatów. To znaczy w zasadzie na dwóch zagadnieniach, które związane są, powiedzmy, pomijam w tej chwili korupcję, bo to jest temat znany jak świat, stary jak świat i on był, on jest i on będzie istniał. Szczerze mówiąc, wątpię, żeby kiedykolwiek, czy w Kolumbii, czy w innych krajach Ameryki Łacińskiej, problem korupcji udało się wyplenić całkowicie, a przynajmniej zminimalizować go, no chociażby do takich wartości, jakie mamy na przykład w większości krajów Europy, no chociażby na terenie Unii Europejskiej, gdzie no, korupcja istnieje nadal, ale już powiedzmy w troszkę mniejszym stopniu. Z drugiej strony mamy i powiedzmy ten brak zaufania do instytucji państwa, natomiast te dwa problemy, jeżeli chodzi o walkę z przemocą na terenie Kolumbii, z tym konfliktem zbrojnym, o którym dzisiejszego wieczora często przywołujemy, i zarazem też owe problemy ekonomiczne, no bo na nich na pewno oparły się obietnice wyborcze, ale o czym trzeba też powiedzieć, że no, obydwaj kandydaci zapewne, domyślam się, że mieli dwa różne rozwiązania na temat, dla każdego z tych tematów. Może powiedzmy, zanim przejdziemy do omówienia tych rozwiązań, no to chciałbym się ciebie zapytać, co obiecywali, jeszcze raz po prostu, żeby powtórzyć, co obiecywał jeden i drugi z kandydatów, jeżeli chodzi o te dwa problemy. Si estamos hablando sobre estos cuatro problemas grandes de Colombia. Vamos a quitar ahora el problema de la corrupción, porque es un problema tan viejo como toda América Latina. Es el problema universal que no solo existe en Colombia, pero en la mayoría de los países latinoamericanos. Y no creo que se lo pueda quitar tan fácilmente para que se baje a lo... Bueno, quitarlo en 100%, eso es seguramente imposible, pero aún eso bajarlo hacia el nivel que tenemos, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces voy a dejar este problema por otro lado. También voy a dejar por otro lado el problema de la desconfianza institucional de los colombianos. Sin embargo, si estamos hablando de otros dos problemas, o sea, los problemas económicos y de los problemas de conflicto armado, entonces me gustaría, antes de comentar esa propuesta, entonces me gustaría preguntarte qué prometía, hablar de la estrella, qué prometía Iván Cepeda para estos dos problemas grandes. Y luego vamos a comentarlo.
1: Bueno, Iván Cepeda tiene, digamos, un plan de gobierno, o tenía un plan de gobierno que se enfocaba en tres grandes pilares. Uno era la revolución ética, otro la revolución económica y social, y otro era la revolución política y el poder del pueblo. Entonces, estos tres ejes transversalizan todas las propuestas alrededor de lo que se tenía que, o lo que se planteaba como solución a los diferentes problemas que planteas. Aquí, digamos que voy a hacer un marco muy general de lo que eran esas propuestas. Como decíamos, el enfoque de Iván Cepeda es un enfoque humano, es un enfoque que va hacia el progresismo, y en términos de seguridad, pues él busca restablecer o mantener el proceso de paz, darle continuidad a ese proceso de paz. Busca mantener y fortalecer la reparación de las víctimas, que aún ese proceso sigue en camino. También buscaba o busca mejoras en términos económicos a través de programas de subsidios, fortalecer la inversión social y darle continuidad a lo que venía haciendo Gustavo Petro. Gustavo Petro se caracteriza porque su política fue una política que permitió visualizar esas comunidades menos favorecidas que hablábamos antes, ¿cierto? Entonces Gustavo Petro le da voz a aquellos que en algún momento fueron segregados históricamente y les permite ser visualizados. Iván Cepeda tiene una búsqueda o una continuidad de esas políticas o parte de esas políticas de Gustavo Petro. por otro lado, entonces vamos a mirar qué proponía Abelardo de la Espriella. Como lo hemos dicho, él tenía una o tiene una política neoliberal y una política con tintes libertarios. Él tenía como 13 grandes propuestas que abarcaban primero salvar la patria, porque hay una narrativa de que el Estado colombiano estaba totalmente o está totalmente destruido, entonces vienen como a reparar esa destrucción.
0: Aquí hay una ¿En qué sentido?
1: Hay una narrativa que se ha construido desde la derecha vendiendo la idea...
0: ¿Por quién destruida?
1: Voy para allá. Uh-huh. Hay una narrativa que dice o que plantea que el gobierno de Petro fue un desastre, ¿sí? Uh-huh. No fue tan desastre como lo plantea la derecha y no fue tan bueno como lo plantea la izquierda. Sí, es como un balance. Entonces, se plantea problemas en salud, problemas de corrupción, bueno, diferentes elementos que construyen esa narrativa de un país en caos, ¿cierto? Bien, por otro lado también entonces busca algo que se llama el patriotismo institucional, que es mantener como el marco constitucional. Iván Cepeda y tomando el proceso de Gustavo Petro, estaban proponiendo una constituyente, una constituyente. Y en el transcurso del proceso...
0: ¿Eso quiso hablar todo? Una nueva
1: constitución. No. Petro. Eso lo quería Petro y Iván Cepeda. Entonces, desisten de esa idea de una constituyente para darle tranquilidad a la población, pues, porque esa narrativa de la derecha... construye el miedo alrededor de esos cambios. Entonces, Abelardo de la Espriella invita a un patriotismo institucional. Por otro lado, habla también de la seguridad, y la seguridad busca en Abelardo de la Espriella una militarización absoluta, o sea, retomar la fuerza militar en Colombia y cero negociación. O sea, no tiene ningún interés en continuar con los procesos de negociación, cerrar la JEP o acabar con la JEP. Algo que no es tan sencillo porque pues está amparada legalmente, entonces no es tan fácil.
0: ¿Sí? Sí, podrías decir qué es la JEP.
1: La JEP es Jurisdicción Especial para la Paz, y esto es el marco normativo y el componente de herramientas que permiten dar o construir ese proceso de paz. La JEP entonces es un componente, es una serie de componentes que permitían que ese proceso de paz se ejecutara de manera satisfactoria. Entonces buscaba, por ejemplo, la reforma agraria, la participación política de los actores violentos o los actores que se hacían parte de este proceso.
0: Eso proponía la JEP, ¿sí?
1: ¿Cómo?
0: ¿Quién lo proponía?
1: La JEP, el Estado colombiano. Uh-huh. Sí, con el gobierno de Santos se propone todo este marco normativo. Estaba también el tema de la reparación de las víctimas y la construcción de la verdad. Bueno, tiene una cantidad de elementos, porque la construcción de esta JEP toma de los diferentes procesos a nivel global, procesos como de Sudáfrica, de Salvador, uh-huh. de diferentes países, y recoge lo positivo de ellos y construye un marco normativo muy amplio que abarcaba cuestiones de infraestructura. También Abelardo de la Espriella tenía propuestas o tiene propuestas en términos de salud. Hay una complicación en Colombia, hay una crisis en términos de salud que no es de Gustavo Petro. Esto tiene unos antecedentes, ¿sí? Estos antecedentes llegan a un punto en el cual revienta de cierta manera en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces la propuesta de Abelardo de la Espriella es fortalecer ese sistema de salud. Tiene también...
0: ¿Cómo en qué sentido?
1: Fortalecer las redes hospitalarias, la distribución de medicamentos, llegar a comunidades donde falta infraestructura hospitalaria, todo alrededor de este componente de salud. Tiene también ya apuntes a la economía y macroeconomía. una reforma tributaria que sí o sí debe hacerse, porque hay un hueco fiscal que se apunta más o menos a 30 billones, 30.2 billones de pesos anuales. Entonces se busca una reforma tributaria que garantice llenar ese hueco fiscal. Hay un problema, en Colombia, y tiene que ver con ese déficit fiscal que deja Gustavo Petro en términos políticos. También habla de macroeconomía, ¿sí? Plantea también algunos elementos que tienen que ver con educación, fortalecer la educación privada, invita también a el tema de la mujer, el espacio dentro de la mujer. También tiene una política de...
0: ¿Qué dice ese espacio para mujer?
1: Sí, el reconocimiento y políticas que permitan mejor estabilidad laboral, persecución a violencia de género.
0: O sea, luchar contra la...
1: Sí, contra
0: eso,
1: todo lo que...
0: Y eso dice Abelardo, ¿sí?
1: Sí. Uh-huh. Plantea también, algo importante, bueno, no sé qué tan importante sea, pero habla sobre el bienestar animal. Curiosamente, dentro de estas narrativas políticas, hablar de la ya tiene...
0: Sí, tenía, eso yo conozco de historia.
1: Rodaba por redes sociales algo que era con un tema de maltrato animal, que en su juventud él colocaba voladores en los gatos y bueno, que 5 voladores, en fin. Entonces dentro de esta propuesta hace énfasis en ese bienestar animal. Hay algo importantísimo que no hemos tocado y tiene que ver con el tema energético. ¿Sí? El tema energético es fundamental en estas dos propuestas, porque... Pues Iván Cepeda apunta a una transición energética y energías limpias. Y Abelardo de la Espriella intenta fortalecer la explotación de hidrocarburos y combustibles fósiles.
0: Extraño.
1: Entonces, plantea la posibilidad de empezar a hacer o a generar procesos de fracking.
0: ¿De qué? Eso,
1: de fracking.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Eso ha sido muy cuestionado por parte de la izquierda en términos de ambientales. Pues Colombia es muy rico en términos de biodiversidad, en términos de agua. Entonces, una propuesta de fracking es muy perjudicial para la política colombiana.
0: ¿Pero decía algo sobre medio ambiente o no?
1: Sí, digamos que la política es también la preservación del medio ambiente, pero una protección... él plantea que se puede hacer explotación minera, explotación de hidrocarburos, pero de manera responsable. ¿Sí? Entonces el discurso es, podemos explotar nuestros recursos naturales con de manera... que protejamos el medio ambiente, o sea, de manera más técnica. Pero sí o sí cualquier intervención tiene un efecto en el medio ambiente, independientemente si es técnico o no técnico.
0: Bien. Y otras cosas más también, seguramente. Pero me permites, por favor, traducirlo a idioma polaco. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy na język polski, bo tutaj nasz gość powiedział bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się Państwu jak najdokładniej opowiedzieć. Więc tak jak powiedziałem Państwu, rozmawialiśmy o w zasadzie takich dwóch aspektach, to znaczy aspekcie, nazwijmy to, ekonomicznym, troszkę społecznym, no i aspekcie bezpieczeństwa państwa. No i tutaj jednak mamy różnice w tych w programach wyborczych obydwu kandydatów. No bo jednak tak, Iwan Cepeda, proszę Państwa, zapowiadał rewolucję. Rewolucję etyczną, ekonomiczną i społeczną, polityczną, cokolwiek by to wszystko miało znaczyć. Natomiast generalnie, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć, że no, mamy tutaj takie jak gdyby nacisk na jednostkę ludzką, na samego człowieka, na również na, powiedzmy, postęp w traktowaniu człowieka, ale zarazem też, proszę Państwa, o czym trzeba powiedzieć. Jeżeli mówimy chociażby o sprawie konfliktu zbrojnego, no tutaj jednak mamy dwie skrajne opinie. To znaczy, no, Iwan Cepeda podchodzi do sprawy tej przemocy w Kolumbii, chcąc kontynuować politykę dialogu, tak? Tego, co już się rozpoczęło, powiedzmy, tych 10 czy nawet kilkanaście lat temu, co z bardzo, bardzo dużym problemem jest ciągnięte po dzień dzisiejszy. Tu się też, proszę Państwa, mówi również o tym, na przykład o odszkodowaniach dla ofiar wojny domowej, czy tego konfliktu zbrojnego na terenie Kolumbii. Ale też, proszę Państwa, jeżeli mówimy chociażby o powrocie do tej polityki prospołecznej, to jest w zasadzie, to można powiedzieć, tak, taka pewna kontynuacja przynajmniej tego, co teoretycznie robił Gustavo Petro, czyli takich, no powiedzmy, na przykład chociażby właśnie programu subsydiów czy pomocy finansowej dla grup zmarginalizowanych, dla tej uboższej części Kolumbii, mieszkańców Kolumbii, może powiedzmy w ten sposób, też po to, żeby, powiedzmy, no po pierwsze pomóc tym ludziom, ale też po to, żeby po prostu pokazać te wszystkie problemy, jakie są, i znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla tych osób. No i tak jak powiedziałem, no to jest polityka, którą rozpoczął Gustavo Petro, bo rzeczywiście przed nim, no w zasadzie, no problem był, ale nikt nie szukał dla niego rozwiązania. Natomiast, no tak jak powiedziałem Państwu, on rozpoczął. Na ile zaawansowane to wszystko jest, no to już jest zupełnie inne pytanie. No tak czy inaczej, proszę Państwa, no mamy tutaj politykę prospołeczną, politykę tego tak zwanego progresizmu. To trudno mi jest, proszę Państwa, przetłumaczyć na język polski, bo to jest cała ideologia w zasadzie, można tak powiedzieć, więc no generalnie, proszę Państwa, no taka polityka troszkę socjoliberalna, tak? Czyli taka, no powiedzmy, więcej wolności dla poszczególnych ludzi, ale też opieki ze strony państwa. Tak w skrócie można opisać program Iwana Cepedy. Z kolei Abrardo dla Espreja, tak jak wspomnieliśmy Państwu, to jest polityk no taki ultraprawicowy, ale powiedzmy nie ultrakonserwatywny, ale raczej ultraliberalny. Libertarianista, czyli właśnie osoba, powiedzmy, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, osoba, która pełnymi garściami czerpie z filozofii swojego politycznego mentora i kolegi zresztą, Javiera Milei, czyli prezydenta Argentyny. Polityk neoliberalny, polityk, który też mówił o tym, i to jest generalnie, proszę Państwa, w ogóle cała powiedział filozofia prawicy kolumbijskiej, zresztą nie tylko kolumbijskiej, bo zaraz, jeżeli ja Państwu teraz zacytuję, znaczy może nie zacytuję, ale mniej więcej powiem, o czym wspominał w swojej kampanii wyborczej Abelardo, no to zobaczycie, że w pewnym środkowoeuropejskim kraju mamy dokładnie to samo. Bowiem Abelardo de la Espreja, tak jak zresztą widzicie Państwo, on pochodzi z ugrupowania pod tytułem Obrońcy Ojczyzny, tak? Defensore de la Patria. No ale obrońców przed czym, tak? A tutaj mówimy o tym, że kraj należy uratować. Kraj należy uratować, bowiem kraj jest zniszczony. zniszczony, czym oczywiście złą, fatalną w skutkach polityką Gustavo Petro. I o rządzie Gustavo Petro można, proszę Państwa, naprawdę bardzo dużo mówić i bardzo dużo złego. I ja myślę, że jeszcze dzisiejszego wieczora też powiemy. Natomiast raczej nie to, że polityka rządu Gustavo Petro zniszczyła Kolumbię. Kolumbia istnieje nadal i nadal ma wiele problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, ale to są problemy, które nie rozwaliły tego kraju, po pierwsze, dla których też jest trudno znaleźć jakieś rozwiązanie. Oczywiście tutaj, o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że chociażby Abelardo de la Espriella jest przeciwnikiem modyfikacji czy w ogóle stworzenia nowej konstytucji w Kolumbii, bo o tym wspominał wielokrotnie Gustavo Petro, o tym też wspominał w kampanii wyborczej Iván Cepeda. Obydwaj politycy twierdzą, że konstytucja, która już też ma kilka dekad, po prostu jest zła, nieprzystająca do obecnych czasów, że trzeba ją po prostu napisać od nowa, usiąść i napisać od nowa. To jest też, zapraszam Państwa, mocno kontrowersyjne, bowiem pewne zmiany zapewne w konstytucji kolumbijskiej są konieczne do zrobienia, ale czy trzeba rzeczywiście pisać nową konstytucję, trudno powiedzieć, zwłaszcza, proszę Państwa, że chociażby w tej nowej, w projekcie nowej konstytucji, projektu, tak naprawdę można powiedzieć, bo to były w zasadzie bardziej luźne wynurzenia, powiedzmy, niż jakikolwiek projekt konstytucyjny, ale chociażby mu wspominał na przykład o reelekcji, której naprawdę wielu Kolumbijczyków się sprzeciwia z jednej bardzo prostej przyczyny, że mogą mieć kiepskiego prezydenta, który będzie chciał być wybrany na nowo i co gorsza, może mu się udać zostać wybrany na nowo. W związku z tym to jest na pewno temat bardzo mocno kontrowersyjny. Dalej, proszę Państwa, kwestia bezpieczeństwa. I tutaj, tak jak Iván Cepeda stawiał na rozwiązania pokojowe, na rozwiązania, powiedzmy, na negocjacje, na również wprowadzanie, powiedzmy, cywilizowania, gdyby powiedzieć, tych grup zbrojnych, na ustawianie ich na takiej, nazwijmy to, normalnej ścieżce, nie gdzieś tam w krzaka, tylko po prostu wprowadzenie ich do tego normalnego nurtu życia publicznego, politycznego czy społecznego za pomocą HEP, czyli tej takiej instytucji, która takiej Komisji Sprawiedliwości, można byłoby tak troszkę powiedzieć, sprawiedliwość, w zasadzie to jest taka komisja specjalna na rzecz pokoju, ale to ja nie pamiętam, jak nazywała się taka podobna organizacja w RPA, ale mniej więcej HEP na tym bazuje tutaj, tak? Czyli generalnie HEP, zresztą na czele którego długo stał właśnie Iván Cepeda, szukał najlepszych, najkorzystniejszych rozwiązań, powiedzmy, które rzeczywiście mogłyby zadowolić wszystkich uczestników tego konfliktu i które rzeczywiście pomóc zakończyć ten konflikt, który w Kolumbii trwa. Wzorując się, powiedzmy, na doświadczeniach właśnie z innych krajów, żeby tak już zakończyć ten temat. Natomiast z drugiej strony Abelardo de la Espriella, wręcz przeciwnie. On mówi tak, że tutaj konieczna jest całkowita militaryzacja kraju, jest zero jakichkolwiek negocjacji, dlatego, że po prostu z kimkolwiek zresztą, jakąkolwiek organizacją zbrojną, te organizacje po prostu należy niszczyć, wypalić ogniem żywym, bez mała, po prostu do samych korzeni. Zresztą wspominał też o tym na przykład, że o jakichś konieczności bombardowania, palenia napalmem i tak dalej, i tak dalej. Właśnie tych siedzib, tych organizacji zbrojnych. Z drugiej strony akurat o tym nasz gość nie wspomniał. Ja Państwu wspomnę, tutaj mamy też dużą fascynację polityką Nadziba Bukele z Salwadoru i projekt olbrzymiego więzienia dla kryminalistów, a właśnie kryminalistami są między innymi członkowie owych grup zbrojnych. Zresztą też tutaj Abelardo de la Espeja mówi po prostu o konieczności rozwiązania HEP, bo de facto nie ma tutaj, jego zdaniem po prostu ten organizm po prostu niczego dobrego nie przyniósł. Natomiast, proszę Państwa, oczywiście mamy też inne tematy, które związane są ze społeczeństwem czy gospodarką Kolumbii, zawarte w programie tego polityka. No chociażby mówił o tym, że należy zreformować sektor służby zdrowia. No, czyli problem, z którym mamy problem również i w Polsce. Tylko, że wiecie Państwo, u nas dużo się mówi, mało się robi. W Kolumbii zdaje się, że jest podobnie. To znaczy wszyscy w Kolumbii generalnie wiedzą, że problem z sektorem służby zdrowia jest, czy opieki medycznej powiedzmy, jest problemem poważnym. Oczywiście tutaj powiedzmy Abelardo de la Espeja twierdzi, że jest to problem, który rozwinął się za czasów rządów Gustavo Petro, ale no tutaj akurat zwolenników obecnego nowego prezydenta elekta, nazwijmy tak, Kolumbii, no to pragnę zmartwić, bo to jest problem podobnie jak i w Polsce, który nie jest problemem, że tak powiem, wywołanym przez rząd obecnego premiera Polski, a w przypadku Kolumbii obecnego prezydenta tego kraju, tylko to jest problem, który tak naprawdę trwa od wielu dekad i problem, który dotyczy nas wszystkich, niezależnie od naszych preferencji politycznych. Tutaj oczywiście Abelardo twierdzi, że należy rozwijać sieć, wzmacniać sieć placówek zdrowia, czyli przychodni, szpitali i tak dalej. Również powiedzmy dostępność do leków, budowanie szpitali tam, gdzie ich nie ma, ale o tym generalnie chyba wszyscy politycy w Kolumbii mówili. Dalej, proszę Państwa, na pewno podjęty został też temat bardzo ważny z punktu widzenia Kolumbii, temat, który może z punktu widzenia Polski nie jest aż tak istotny, chociaż też i u nas występuje, czyli problem po prostu deficytu fiskalnego. Z tym, że tak jak wiecie Państwo, u nas problem deficytu fiskalnego lub jego braku to jest głównie kreatywność księgowa, a obecnie i tak mówi się, że ten deficyt głównie napędzany jest zakupami dla wojska i dlatego możemy mówić o takim deficycie pozytywnym, o tyle w przypadku Kolumbii, no już niekoniecznie. I ten deficyt w Kolumbii jest dużo wyższy od polskiego, no tak statystycznie powiedzmy. Mówimy tutaj o deficycie rzędu około 30 miliardów pesos kolumbijskich. Natomiast to jest też problem, no, który związany jest również niestety z niewłaściwą polityką kilku ostatnich rządów, bo nie tylko Gustavo Petro, Iván Duque też miał swoje za uszami, no takiego powiedzmy troszkę politycznego rozdawnictwa. Tutaj akurat temu Abelardo de la Espeja chce się przeciwstawić. Dalej, proszę Państwa, wzmocnienie edukacji prywatnej. Też temat, który jest mocno dyskusyjny, bowiem generalnie, no, jeżeli spojrzycie sobie Państwo chociażby na szkolnictwo wyższe na terenie Kolumbii, to nawet mimo tego, że jest ono w sporej części państwowe, to i tak szkolnictwo wyższe w Kolumbii jest płatne i niewiele osób na to stać po prostu, a przynajmniej tyle, co chciałoby powiedzmy tutaj uczestniczyć. Bardzo ważna sprawa jest również, proszę Państwa, to, o czym rozmawiamy, jeżeli chodzi o tematy gospodarcze, ale związane powiedzmy z ochroną środowiska, a w zasadzie wykorzystywaniem dóbr naturalnych, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że Kolumbia jest krajem, w którym dostępne są węglowodory, przede wszystkim mówimy tutaj oczywiście o ropie naftowej, w którym wydobywane są węglowodory. Natomiast problem jest taki, proszę Państwa, że jeżeli chodzi o ten kraj, to za czasów Gustavo Petro, później również teraz w programie wyborczym Ivana Cepedy, widoczne było stopniowe odchodzenie od wykorzystywania węglowodorów przemyśle, no w gospodarce Kolumbii, powiedzmy, przejście na tę energetykę bardziej zieloną, tak? Głównie mówimy, proszę Państwa, o ochronie środowiska. No przede wszystkim mówimy tutaj zwłaszcza o wydobyciu ropy naftowej. Natomiast z drugiej strony tutaj Abelardo de Espreia mówi, że nie. No, polityka zielona może sobie poczekać, natomiast my powinniśmy korzystać tutaj z tego, co mamy już pod ziemią, z tym, że tu pojawi się, proszę Państwa, też problem ochrony środowiska. No bo znaczy, to jest takie, proszę Państwa, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. To znaczy, możemy wydobywać węglowodory, korzystać z węglowodorów i tak dalej, pod warunkiem oczywiście poszanowania środowiska naturalnego Kolumbii, które, no, proszę Państwa, no, jest skutecznie niszczone i to nie tylko przez przemysł, to jest temat na zupełnie inną audycję. No z tym, że tak jak powiedziałem Państwu, no pytanie jest takie, gdzie jest ta granica, tak? To jest temat mocno otwarty, którego teraz w tej chwili nie chcę dotykać. Tu jeszcze kandydat prawicy wspominał chociażby też o poszanowaniu roli kobiety, przede wszystkim o, czyli takie tematy trochę bym powiedział bardziej lewicowe, ale obecne w polityce, w programie wyborczym polityka, bowiem de facto, no powiedzmy na przykład polepszenie sytuacji kobiet na rynku pracy, czy też powiedzmy ochrona kobiet przed przemocą, która, no, generalnie w Ameryce Łacińskiej przemoc wobec kobiet jest jednym z głównych w ogóle tematów społecznych, o których bardzo często się po prostu nie mówi. Podobnie, proszę Państwa, dobrobyt zwierząt. Ten temat też się pojawił w polityce, w programie politycznym Abelardo de Espreia. Sam prezydent elekt chwali się tym, że ma 4 psów, ale przy okazji też wyszły jego, że tak powiem, grzeszki z czasów młodości, czy dzieciństwa, kiedy to kotom przyczepiał petardy, no i teraz oczywiście i sprawdzał, jak latają. To jest, sam kandydat się tego nie czy sam, powiedzmy, polityk się tego nie wypiera, natomiast mówi, że to było głupie. No i mam nadzieję, bo ja powiem szczerze, że to był po prostu zwykły, no, nie będę używał już tutaj mocniejszego słowa. Proszę Państwa, zróbmy sobie krótką przerwę. Asemola una pausita, que quieres que escuchemos ahora?
1: La Tierra del Olvido de
0: Carlos Vives, czyli prezent Piąteczkę.
1: La Tierra del Olvido.

Proszę Państwa, no już minęła godzina 21, ale jeszcze dwa tematy chciałbym poruszyć z naszym gościem. Żeśmy się umówili, że we wrześniu powrócimy do tematu polityki kolumbijskiej, bo tak naprawdę to jest temat rzeka, o której można mówić. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj doprawić łatkę każdemu z obydwu kandydatów. Na pierwszy ogień idzie Iván Cepeda, bo czy nie jest tak, że Iván Cepeda poniekąd troszkę przegrał właśnie przez swojego poprzednika, czyli właśnie Gustavo Petro, bo ja bym powiedział tak, że dla wielu Kolumbijczyków Gustavo Petro był taką troszkę niespełnioną nadzieją. Facet poobiecywał naprawdę bardzo dużo, bardzo często konkretnych rzeczy. Rzeczy, no, które były takim nowum dla Kolumbii, no chociażby no właśnie na przykład tematykę, już nie mówię powiedzmy o tematykę ekologiczną i wykorzystanie zielonej energii, ale tematykę no właśnie chociażby na przykład tej ochrony ludności wykluczonej, czyli tej ludności zmarginalizowanej ludności, przede wszystkim no, rdzennego albo afrokolumbijskiego pochodzenia. Owszem, powstało specjalne ministerstwo nawet do spraw tejże ludności. Ale z drugiej strony, no to tak naprawdę bardzo niewiele zostało zrobione w tej sprawie. No, Francia Márquez była wiceprezydent. Na początku rzeczywiście bardzo dużo robiła. Po czym się okazało, że w zasadzie pojawiły się pewne afery, chociażby afera z prywatnym wykorzystaniem państwowego helikoptera, żeby sobie polecieć do domu. I w pewnym momencie po prostu Francja Márquez powiedziała, sorry, polityka to nie dla mnie, rezygnuje. Tak? Gustavo Petro bardzo mocno, wbrew nadziejom wielu Kolumbijczyków, jego wyborców oczywiście, bardzo mocno związał się chociażby politycznie z reżimem chavistowskim w Wenezueli. Mówił, że nie zamierza, no tymczasem się okazało, że w pewnym momencie stał się jednym z adwokatów Nicolasa Maduro, co jest sprawą bardzo kontrowersyjną, myślę, że również dla wielu Wenezuelczyków. No i wreszcie też, no owszem, trzeba powiedzieć tak, no Gustavo Petro jest na pewno osobą bardzo charyzmatyczną, ale ja też, wydaje mi się, że on troszkę grał na siebie, na pokazywanie, jakim to nie jest wspaniałym człowiekiem, zarazem też osobą no, mocno kontrowersyjną w swoich wypowiedziach, osobą, która no, bardzo mocno zaszła za skórę rozmaitym komentatorom, a przez to też stał się, bym powiedział, takim łatwym

0: duramente a la clase laboral, con disminución de recargos dominicales, con las horas de recargos nocturnos, entre otras cosas. Entonces, Gustavo Petro lo que hace es lograr dignificar un poco esa estructura laboral, y eso le permite tener un poco más de favorabilidad en términos de, digamos, de este aspecto.
1: No więc, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nieszczęsnego Gustavo Petra, bo o nim też można zrobić całą audycję. Natomiast weźmy sobie pod uwagę, że rządy Gustavo Petro to nie był tylko sam Gustavo Petro, to byli różni politycy z różnych też partii politycznych. Oni niekoniecznie byli związani z Pacto Historico, tam byli też politycy centrowi, politycy nawet centroprawicowi, oczywiście no, centrolewicowi i lewicowi też. Natomiast jak widzicie Państwo, no, jeżeli mówimy o dużej koalicji, no to zawsze się znajdą jakieś czarne owce, niezależnie od tego, kto rządzi. No i tutaj też się zdarzały czarne owce i nie mówimy o kolorze skóry, tylko mówimy po prostu o złym charakterze. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, że no byli ludzie, którzy byli umoczeni w rozmaite jakieś tam procesy korupcyjne. Poza tym, tak jak powiedziałem tutaj Państwu, no jeżeli mamy koalicję, która de facto skupia ludzi od lewicy po centroprawicę, no to spójrzcie sobie chociażby Państwo na rząd obecnego premiera Polski, przepraszam bardzo, no też mamy rozmaite konflikty wewnętrzne i tutaj też rozmaite konflikty wewnętrzne w rządach prezydenta Petro też byli ministrowie, którzy po prostu sami odchodzili, którzy po prostu mówili, że dobrze, już od dzisiaj moja partia już nie należy do waszego rządu. Także to był na pewno jeden z większych problemów. Dalej, proszę Państwa, o czym trzeba też powiedzieć. I to jest, myślę, problem, który dotyczyć będzie też obecnego prezydenta, znaczy nowego prezydenta elekta. To jest silna opozycja polityczna. Petro wiele ze swoich projektów po prostu nie mógł, projektów reform nazwijmy to tak, nie mógł wprowadzić w życie, dlatego że po prostu one zostały odrzucone przez opozycję. I myślę, że podobne problemy może mieć Abelardo de la Espriella, bowiem no, w wyborach ogólnych generalnie, czyli tej pierwszej turze wyborów, gdzie wybierano nie tylko kandydatów na prezydenta, ale również i nowych członków parlamentu kolumbijskiego. Pacto Historico, no może zwycięstwa nie odniosło, ale na pewno znacznie powiększyło swój stan posiadania w stosunku do tego, co jest w obecnym parlamencie. I na pewno Pacto Historico będzie bardzo silną opozycją wobec Abelardo de la Espriella. O czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że bardzo wiele z tematów, no bardzo wiele z problemów, które pojawiły się w związku z rządami Gustavo Petro, no, zostało podchwyconych przez opozycję i katapultowanych, że tak powiem, w powietrze. No, to jest oczywiście rola opozycji. Przepraszam, bardzo obecna koalicja jest krytykowana przez opozycję, ale kiedy obecna opozycja była kiedyś koalicją, czy byli, powiedzmy, może nie koalicją, ale powiedzmy byli rządem, część przynajmniej z obecnej, mówią oczywiście o Polsce, no to obecne członkowie obecnej koalicji też ich bardzo, będąc w opozycji, bardzo mocno krytykowali, żeby Państwu nie zamotać za bardzo w głowie. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że no, przechodząc do samego Gustavo Petro, to jest też taka osoba, która miała takie swoje górki i dołki, tak, jeżeli chodzi o jego popularność. Jeżeli udawało się przeprowadzić pewne zmiany, pewne reformy, takie chociażby reformę w systemu pracy, gdzie no, która miała na celu, no, gdyby powiedzmy walkę z rozmaitymi wynaturzeniami, jak gdyby no powiedzmy nadanie większej godności osobom pracującym, w tym również, że tak powiem, godności finansowej, no to się no wtedy oczywiście można powiedzieć tak, że ta popularność, powiedzmy, obecnego prezydenta, ona rosła, natomiast no, jeżeli się pojawiały jakieś problemy, no to oczywiście ona dużo malała, ale tak czy śmiak, proszę Państwa, no wielu Kolumbijczyków, tak jak tutaj mówimy od samego początku, wielu Kolumbijczyków no, należy po prostu do takich kontestatorów politycznych, no i mówi, okej, no dobra, wina tego, wina tamtego, prawda, w związku z tym być może Cepeda będzie tak zły jak Petro, w związku z tym na niego nie zagłosujemy. No i teraz jeszcze przejdźmy do bardzo krótkie, ostatnie pytanie w zasadzie zadam Ci. Mianowicie jeden z głównych tematów, które podnosił w swojej kampanii wyborczej Abelardo de la Espriella, czyli temat bezpieczeństwa kraju, nie mówimy o bezpieczeństwie społecznym, tylko o bezpieczeństwie, no powiedzmy o tej właśnie polityce zero tolerancji, o budowie mega więzień i tak dalej, i tak dalej. No bo niż bombardowaniu powiedzmy gdzieś tam tych obozowisk, grup zbrojnych i tak dalej. Bo de facto o czym tu trzeba w zasadzie powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kogo rzeczywiście planuje Abelardo de la Espriella, że tak powiem, wobec kogo stosować politykę zero tolerancji, jeżeli wiadomo jest, że swój majątek zbudował między innymi na współpracy z prawniczej, no, ale jednak współpracy z Autodefensa, z jedną z grup z Autodefensa, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest też taka, w jaki sposób w ogóle no, chciałby to osiągnąć. To jest oczywiście temat bardzo, bardzo otwarty, natomiast i teraz na pewno nie dotkniemy go w całości. Natomiast wzorowanie się na Nadzibie Bukele, prezydencie Salwadoru, na tej właśnie jego polityce zero tolerancji, no może być zamiarem bardzo szlachetnym, ale w przypadku Kolumbii no de facto bardzo trudnym, ale wręcz niemożliwym do przeprowadzenia. Weźcie Państwo pod uwagę, że mówimy o dwóch różnych krajach, jeżeli chodzi o wielkość, ale też jeżeli chodzi powiedzmy o dostępność powiedzmy tych grup przestępczych, bo w przypadku Salwadoru mówimy o kraju małym, kraju, którym de facto podejrzewam, że tydzień wystarczy z nawiązką do tego, żeby zwiedzić cały kraj, gdzie de facto, jeżeli chodzi o obecność grup przestępczych, czyli tych maras niesławnych, ograniczała się w zasadzie tylko do stolicy. Tak? Prowincja Salwadoru w zasadzie zawsze była bezpieczna. Zawsze nie, ale powiedzmy, no mówimy w latach poprzedzających działanie Nadziba Bukele w celu no, zniszczenia, zneutralizowania tych grup przestępczych. I w zasadzie grupy przestępcze występowały tylko w stolicy kraju, czyli mieście San Salvador. I to też nie w całym mieście, tylko powiedzmy, no, ich siedziby znajdowały się w zasadzie tylko w kilku dzielnicach. W związku z tym tak naprawdę pacyfikacja tych ludzi była w miarę łatwa, zwłaszcza, że powiedzmy tutaj no, też Nadzib Bukele zastosował politykę odpowiedzialności grupowej i po prostu no, do tego w zasadzie więzienia, łącznie z tym jednym nowym mega więzieniem, w zasadzie no, zaludnił nie tylko przestępcami, ale osobami, które są podejrzane o działalność przestępczą, a które prawdopodobnie nie mają z nią nic wspólnego poza faktem znalezienia się w złym miejscu, w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwym czasie. A z drugiej strony mamy Kolumbię, gdzie mamy kilka ugrupowań, kilka czy może nawet kilkanaście, nie wiem ile tam tego dokładnie jest, ugrupowań zbrojnych. Niezależnie od tego, czy są to ugrupowania te, no właśnie, teoretycznie związane z lewicą, czy te teoretycznie związane z prawicą, bo jedni i drudzy mają naprawdę swoje za uszami. Czy są to, powiedzmy, regularne kartele narkotykowe. To są grupy, które są świetnie zorganizowane, które de facto rozrzucone są pewnie po całym kraju albo w pewnych częściach kraju, które są trudno dostępne. Naprawdę, uwierzcie Państwo, że no, zobaczcie sobie Państwo chociażby rozmaite programy na tych, że tak powiem, kanałach popularno-naukowych. Ja tutaj polecam serię, nie pamiętam jak ta pani się nazywała, wszystko jedno, na National Geographic, no, jednej pani, która jeździ, że tak powiem, no, w rozmaite takie trudno dostępne miejsca, że tak powiem, mocno kontrowersyjne, i ona właśnie odwiedziła między innymi Kolumbię. No to tam, żeby, że tak powiem, umówić się z członkiem właśnie jakiejś organizacji paramilitarnej, to tak naprawdę tam trzeba było, że tak powiem, no, bardzo długiego okresu czasu, że tak powiem, na postaranie się i w ogóle, żeby dotrzeć w takie miejsce, więc powiedzmy, na pewno są to organizacje, które gdzieś tam mają swoje czujki i no, wysłanie do nich grupy zbrojnych, grupy wojskowych, powiedzmy, no to nie wiem, jakby się mogło zakończyć. Z drugiej strony, no, stosowanie odpowiedzialności grupowej wobec Kolumbijczyków, no też nie jest fair, wydaje mi się, no bo mówimy o ludziach, którzy bardzo często po prostu, no, oni przebywają w pobliżu tych grup przestępczych, dlatego, że nie zawsze tam mieszkali, te grupy się później pojawiły, ludność ta jest terroryzowana, a już wielokrotnie, chciałbym Państwu przypomnieć, dochodziło do sytuacji takich, kiedy ta armia kolumbijska zbombardowała jakąś wioskę, twierdząc, że zbombardowała obóz organizacji paramilitarnych, gdzie ginęli zwykli niewinni ludzie, prawda? No więc w związku z tym, po pierwsze, kogo wsadzać do więzień, a po drugie w ogóle jak do nich dotrzeć, tak? To jest temat bardzo szeroki, temat bardzo otwarty, ale myślę, żebyśmy tutaj jeszcze no, dwa słowa na ten temat powiedzieli. Última pregunta que me gustaría hacerte. Bueno, dos preguntas. Primera, porque tú mencionaste sobre una oposición fuerte a Gustavo Petro, pero yo creo que ahora en el Parlamento Nuevo, hablando de la izquierda, también va a tener una oposición muy fuerte, ¿no? Porque los petristas son fuertes. Pero también hay que mencionar de otra cosa, de esa promesa de cero tolerancia hacia grupos criminales o grupos armados. Y tomar el ejemplo de El Salvador, ¿no? Ya que El Salvador es un país muy pequeño, un país donde una semana es suficiente para viajar por todo el país, donde los grupos criminales, o sea, las maras, fueron ubicadas solamente prácticamente solamente en la capital, no fuera de la capital, no en la provincia, sino no en los pueblos, sino en la capital y solo en unos barrios de la capital. Entonces era muy fácil localizar a esa gente, meter toda la gente independientemente si de verdad fueron miembros de las maras o la gente que colaboraba o la gente inocente que todavía que vivía por allá aterrorizada por las maras, meter todos ellos en las cárceles, ¿no? Y decir que ya tenemos un éxito, ¿no? Y que Salvador ahora es un país muy seguro. Bueno, es muy seguro, es mucho más seguro que era, ¿no? Y eso hay que decir que fue un éxito, pero muy controversial, ¿no? Pero si de verdad se lo puede hacer, la misma acción en Colombia, en país muy mucho más grande, primera cosa. En país donde de que hemos dicho mucho más difícil si estamos hablando en las categorías de accesibilidad, ¿no? Para varias partes del país, donde hay selva, donde no hay caminos, etcétera, ¿no? Donde también los grupos armados, independientemente si son los autodefensa o si son los guerrilleros, si son los miembros de narcotráfico, bueno, grupos, los clanes, ¿no? Sí, eso lo podemos llamar, ¿no? Así como porque todos son involucrados en narcotráfico. Pero ¿a dónde llegar? Es súper difícil, que están terrorizando la población local, ¿no? Y ahora, hacer la política de cero tolerancia, que incluye bombardear los territorios donde se puede encontrar esos grupos, donde también vive la gente de la población normal, ¿no? Que ha vivido desde siempre. También construir las cárceles, las megacárceles, ¿no? Y meter a la gente allá, pero ¿a quién? ¿No? Ya eso, ya hemos tenido eso, los casos cuando el ejército bombardeó unos pueblos donde mató prácticamente la gente inocente, ¿no? Diciendo que bombardearon un campo de los paramilitares o un grupo armado. ¿Quién va a meter en la cárcel, ¿no? Porque eso podemos repetir el mismo escenario lo que pasó en El Salvador, donde en las cárceles también hay gente inocente, ¿no? Entonces, no, ¿cómo hablando de la historia lo quiere lograr? Porque son las ideas muy bonitas y yo entiendo muy bien que el tema de seguridad, el tema de conflicto armado, es uno de los problemas más importantes para todos los colombianos, pero para mí son promesas aún más locas para cumplir que las promesas de Gustavo Petro.
0: Bueno, aquí tenemos un escenario bastante complejo. Poniendo, digamos, como aquí en la mesa la discusión sobre la criminalización de algunos sectores, uh-huh. ¿sí? Y algunos actores violentos. En el caso de Salvador, pues, se criminaliza un solo grupo, ¿sí? Una sola forma de violencia, que son las maras. Uh-huh. Hablábamos también de, digamos, de lo pequeño que es el país y que eso, pues, ayuda a tener unos resultados más eficaces. Entonces, el discurso que toma Abelardo de la Espriella o los resultados que toma uh-huh. lo aplica a su discurso. Mire, la palabra dicha y el papel escrito pueden con todo, pero los hechos son los que van a dar cuenta de esas promesas que se establecen. Para hablar de la Espriella va a ser muy difícil. Primero porque Colombia es muy diferente a lo que es Salvador, en términos de conflictos, en términos de actores violentos. Tenemos, como bien lo decías, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, delincuencia común, tenemos los grupos terroristas. Entonces, criminalizar y ejecutar, digamos, estas acciones frente a todos estos actores va a ser muy complejo. Construir 10 megacárceles con el déficit fiscal que hay en este momento, pues es casi que imposible. ¿De dónde van a salir los recursos para construir, para mantener y para ejecutar estos proyectos de megacárceles? Adicionalmente, como hablábamos, va a tener también un escenario político muy difícil. Hay varios elementos a los que se va a tener que enfrentar Abelardo de la Espriella en este proceso que va a iniciar ahora. Primero, tiene un proceso con una oposición muy fuerte y un rechazo institucional. Va a tener, digamos, que una oposición que le va a impedir la ejecución de varios proyectos que él intente ejecutar. Los va a tener que hacer por decreto, y pues ejecutarlos por decreto ya genera unas dificultades para él, ¿cierto? Va a tener también problemas en términos de seguridad, porque su política de seguridad va a traer también unas características de incrementación de esa violencia, porque la violencia se va a incrementar. Estos grupos no están interesados ni en desmovilizarse, ni en acogerse a la justicia. Él dio un ultimátum de un mes en sus declaraciones recientes para que estos grupos se acojan, pues, a la justicia colombiana. Y esto va a ser un problema, porque se va a agudizar la violencia en los territorios. Va a haber una confrontación y un choque entre la resistencia de Abelardo, que necesita tomar el control del Estado, reestructurar sus fuerzas militares, y esto va a incrementar esa violencia. Entonces también en ese escenario va a ser un poco complejo. Tiene el problema económico, que es ese déficit fiscal. Y las reformas que tiene que aplicar, eso va a generar un descontento en la población porque va a quitar algunos programas que estaban enfocados hacia la protección social. Entonces esto va a generar un descontento dentro de la población. Tiene también dificultades en términos de... Se me olvidó ahorita el término. De injerencia extranjera, agentes extranjeros. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues como Abelardo de las Priellas está, digamos, haciendo o se está acogiendo a unas políticas en el cono sur, en el continente, él está siendo parte del escudo de las Américas. Esta digamos, alianza que viene desde Estados Unidos es una alianza en pro de la seguridad. Pero ¿qué pasa si Abelardo de las Priellas no tiene una respuesta efectiva dentro de su plan de gobierno contra los grupos terroristas y, bueno, y todo este problema de violencia? Dentro de este marco de seguridad, él puede, digamos, solicitar apoyo a los Estados Unidos, pero eso va a tener per se una influencia en el tema soberano, de soberanía nacional. Entonces va a tener también, hay unas complicaciones sobre esa soberanía en el territorio colombiano. Va a tener también algunas complicaciones frente al cierre de ese proceso de paz y de la JEP, porque pues, no quiere negociar, pero pues desarticular esos procesos no es tan sencillo. Entonces tiene un escenario muy complejo, adicional a la polarización que tenemos en el país, que es casi que un 50-50%. No tiene como una mayoría que lo respalde, entonces va a ser bastante difícil para él estos 4 años, desde esta hipótesis, ¿no?
2: Casi como en Polonia. Bien. Dobrze, proszę Państwa, no więc tak. Przejdźmy na język polski. Skończę sobie tylko tutaj notatkę. Dobra. No więc tak, proszę Państwa, o czym żeśmy rozmawiali, o czym w zasadzie pytanie, które ja zadałem naszemu gościowi, czyli po pierwsze... wielkość, po drugie rozmieszczenie grup przestępczych, Salwador versus Kolumbia. Salwador, mały kraj, gdzie de facto do czynienia mamy z dwoma takimi głównymi grupami przestępczymi, czyli Mara Salvatrucha i Barrio 18. Grupami, które w zasadzie walczyły głównie między sobą, tak? Ewentualnie jeszcze z wojskiem czy policją. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy tutaj, że to są grupy, które głównie operowały na terenie kilku dzielnic stolicy kraju. W przypadku Kolumbii mamy do czynienia z kilkunastoma grupami przestępczymi. Terrorystycznymi de facto grupami, które, no, czyli właśnie pseudopartyzantka, pseudosamoobrona plus jeszcze regularne kartele narkotykowe, plus jeszcze oczywiście przestępczość taka normalna, znaczy codzienna przestępczość, tak, bo tego też jest wcale nie mało. W związku z tym tak naprawdę tych aktorów mamy bardzo dużo. Papier jest cierpliwy oczywiście, papier wszystko przyjmie. Natomiast pytanie jest takie, po pierwsze, gdzie chciałby Abelardo wybudować owych 10 mega więzień, które obiecywał w swoim programie wyborczym? Po drugie, za co, jeżeli kraj ma rzeczywiście potężny deficyt budżetowy? Po trzecie wreszcie, kogo chciałby tam wstawiać do tych więzień? To są, proszę Państwa, pytania otwarte, na które zapewne odpowiedź znajdziemy niedługo. Dalej, proszę Państwa, to, o czym też rozmawialiśmy w przypadku rządu Gustavo Petro, jednym z problemów jego głównych, czyli właśnie silną opozycją, to jest to, o czym też Państwu wspomniałem, że Abelardo de las Priellas może liczyć się z silną opozycją ze strony petrystów, dlatego że po prostu oni zrobili całkiem sporą ilość miejsc w parlamencie kolumbijskim i mogą na tyle dużą, powiedzmy, żeby móc blokować rozmaite projekty ustaw. Oczywiście można rządzić za pomocą dekretu, konkretów, ale to też ma swoje ograniczenia. Nie jest to na pewno optymalne rozwiązanie tej sytuacji. Dalej, proszę Państwa, o czym trzeba też powiedzieć. Grupy zbrojne niekoniecznie, ugrupowania zbrojne, powiedzmy tak, niekoniecznie będą zainteresowane takim, znaczy na pewno nie będą rozwiązane, jeszcze raz, zainteresowane rozwiązaniem siłowym. Natomiast też to, o czym widać, proszę, to co widać, proszę Państwa, od kilku lat, zwłaszcza w czasie rządów Gustavo Petro, czyli próby przymilania się do owych ugrupowań zbrojnych, zawieszenia broni, niezależnie od tego, czy mówimy powiedzmy tutaj o tych ugrupowaniach pseudopartyzanckich, czy powiedzmy o autodefensas, bo ja nie ukrywam, no, jednym z głównych celów rządów Gustavo Petro było jednak wstrzymanie, zahamowanie tej skali przemocy. No, zapewne Gustavo Petro marzył o tym, żeby powtórzyć scenariusz, który miał miejsce kilka lat wcześniej, czyli rok 2016 i podpisanie porozumienia pokojowego pomiędzy rządem Kolumbii a FARC. Być może Gustavo Petro marzył o tym, żeby podpisać takie porozumienie pokojowe ze wszystkimi ugrupowaniami. No, wszystko pięknie by wyglądało, proszę Państwa, tylko że no właśnie problem jest taki, że same te ugrupowania niekoniecznie chciały te porozumienia podpisać. Dlaczego? Dlatego, że im się po prostu nie opłaca to. No, po co pójdą do polityki, gdzie będą ich gnoić za przeszłość? Jeżeli sobie mogą siedzieć, no, najlepszym przykładem są właśnie owi dysydenci z FARC, tak? Którzy po prostu powrócili na ten pseudopartyzancki szlak. Nadal stosując przemoc, nadal posiadając uprawy i fabryczki do produkcji, uprawy koki i fabryczki do produkcji kokainy. W związku z tym nadal terroryzując miejscową ludność. Dlatego też, proszę Państwa, nie ma tutaj jakiegoś takiego dobrego rozwiązania. A już rozwiązanie, jeżeli chodzi o przemoc, no prawdopodobnie no te organizacje będą walczyły przeciwko rządowi, będą walczyły przeciwko miejscowej ludności, będą się bronić, w związku z tym no, można powiedzieć tylko tak, że niewykluczone, że owocem tego typu polityki będzie po prostu dalszy wzrost przemocy w Kolumbii. Dalej, proszę Państwa, o czym też trzeba powiedzieć. No, Abelardo de la Espriella może poprosić o pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. No, zwłaszcza, że tak jak wielokrotnie Państwu powtarzałem, Stany Zjednoczone, znaczy Kolumbia była i jest jednym z głównych sojuszników, najważniejszych, o ile nie najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na terenie Ameryki Południowej. I tak zawsze praktycznie było. No, ostatnio za czasów rządów Gustavo Petro to się pogorszyło, zwłaszcza kiedy do władzy doszedł Donald Trump. Ale no teraz powiedzmy, mając dwóch polityków, którzy są bardzo podobni do siebie, jeżeli chodzi o poglądy na życie, nazwijmy to tak bardzo ogólnie, no to być może moglibyśmy tutaj jakieś tam współpracy mówić i pewnie do takiej współpracy dojdzie. No ale tutaj też pojawi się pytanie, co dalej z suwerennością Kolumbii, tak? Bo no weźcie Państwo pod uwagę, że bardzo wiele osób nie chce większej obecności Stanów Zjednoczonych, mimo tego, że armia amerykańska znajduje się na terenie Kolumbii, jest tam kilka oddziałów. Natomiast bardzo wiele osób zacznie szumieć i mówić o tym, że Kolumbia jest, że po prostu no, suwerenność Kolumbii została zagrożona. Dalej, proszę Państwa, oczywiście pojawi się pytanie o ten deficyt budżetowy. Tutaj Abelardo de la Espriella mówi o tym, że no, deficyt można zasypać rozwiązując rozmaite programy społeczne. No ale to też grozi, to jest bardzo szybka recepta na to, że na to, żeby po prostu stracić sporą część poparcia społecznego i doprowadzić do rozmaitych wybuchów niezadowolenia społecznego. Kolumbijczycy potrafią protestować. Ale to jest temat już na kolejną audycję, bo i tak żeśmy bardzo, bardzo mocno przekroczyli czas, w związku z tym kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina.
1: Poświęcone Kolumbii, proszę Państwa. Vamos a acabar la emisión de hoy sobre Colombia. Naszymi gośćmi, przypomnę, byli Juan Carlos Puerta i Viviana Garavito. Bardzo Wam dziękuję za przybycie, za opowiedzenie o Kolumbii. Muchas gracias por visitarnos y comentar sobre Colombia.
0: Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Se quedan muchas cosas en el tintero. Este tema es bastante amplio y profundo. Y realmente lo que hicimos hoy fue una pequeña
2: introducción
0: por todo lo que es esta tierra tan maravillosa, pero también tan compleja al mismo tiempo. Gracias a ti por habernos invitado y abrirnos este espacio para dar a conocer esa Colombia interna y también esa Colombia externa.
1: ¿Cómo es? Proszę Państwa, no tak jak tutaj nasz gość powiedział, temat jest na tyle szeroki, na tyle rozbudowany, że dzisiaj to żeśmy w zasadzie bardzo, bardzo wiele go dotknęli, ale tak naprawdę jakbyśmy tutaj mieli studio łóżka i by nam ktoś przywoził jedzenie, to pewnie byśmy mogli tak kilka tygodni na ten temat rozmawiać. Więc pewnie po wakacjach do tego tematu powrócimy. Espero que podamos volver al tema de Colombia después de las vacaciones. Ya se pueden sentir invitados. Bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji, za cierpliwość. Również wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień o 19 kolejne wydanie Republika Latina, ale jeszcze na jaki temat tego nie wiem. Mam kilka po prostu tematów na myśli i kilku gości na myśli, ale to zobaczymy do czego dojdzie. Natomiast zapewne informacje na ten temat podam Państwu w najbliższy czwartek w Tres por Tres o godzinie 20 razem z ciekawostkami z Ameryki Łacińskiej. Póki co życzę Państwu udanego tygodnia. No może, żeby ten upał już nas tak bardzo, bardzo nie męczył. Ja lubię, jak jest gorąco, ale bez przesady troszkę. Mój kot, muszę powiedzieć, że bardzo cierpi. Udanego tygodnia, proszę Państwa. To lo mejor para la semana que viene. ¿Qué vamos a escuchar para salir?
0: Parranda en el cafetal. Algo así como... Algo movidito.
1: Dobrze, to czwóreczkę poproszę na zakończenie. Tak, Jorge Celedón. I buenas...

0: solo quiero pegar en la radio.
1: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Wnet Kultura.
5: O kulturze szeroko.
4: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
5: głęboko.
6: De Profundis.
7: 29 czerwca na YouTubie rusza kanał Wnet Kultura.
4: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 29 czerwca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, sztuka jest magią czy festinalente, a także dwa zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
3: To była autopromocja.
8: Radio Wnet.
9: Szczecin 98,9 FM.
10: Radio Wnet.

Może wszystkiego się czepiam, wiem, ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz

0: to promocja.
1: We wtorki o godzinie 17.30 zapraszam na moją audycję Woś Wnet. Dowiecie się w niej to, czego może jeszcze nie wiecie, a jeśli to wiecie, to dowiecie się tego jeszcze lepiej. Zapraszam serdecznie, Rafał Woś.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
2: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Rozmowa o geopolityce, o finansach i trochę plotek na temat tego, co dzieje się na scenie polskiej i na scenie światowej. W każdy wtorek o godzinie 18, a premiera na YouTubie w samo południe w sobotę.
0: To była autopromocja. Autopromocja.
3: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 29 czerwca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także dwa zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
0: To była autopromocja.
4: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity, lecz

0: Nocne powtórki w net.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. I w imię Boga za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Jak zwykle podaję aktualny stan pogody. Jest o 5 stopni cieplej w Warszawie niż na mojej wyspie Naxos, więc nie ma co uciekać. Właściwie to trzeba teraz chyba na południe uciekać, żeby było trochę chłodniej. Moim gościem jest również mój przyjaciel i chyba jeden z moich pierwszych gości sprzed 17 lat jeszcze w Hotelu Europejskim, pan Ryszard Czarnecki. Witam cię, Rysiu.
3: Witam ciebie, witam państwa. 17 mgnień wiosny, można by powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to w ogóle można wymieniać ten, bo to sowiecki serial. To sowiecki serial, a bardzo dobry zresztą, niestety, dobry.
2: Nie oglądałem.
3: Tak, dobry. Szpiegowski, tak.
2: Tam no podobno, taki... ja pamiętam kapitana Klossa.
3: Wszyscy pamiętamy kapitana Klossa.
2: I Czterech Pancernych i Pies.
3: Też pamiętamy.
2: I teraz ci zwrócę uwagę jako muzyk na jedną rzecz. Ja nie jestem w stanie w tej chwili oglądać polskich filmów.
3: Dlaczego?
2: Dlatego, że są tak przebasowione. Jak oglądam tego Klossa czy Czterech Pancernych, ja słyszę każde słowo wyraźnie. A w tej chwili nie.
3: Ale może bez aluzji do mnie. Ja wiem, że mam kłopoty z dykcją, żeby taka aluzja od
2: ale
3: razu.
2: Ale ty nie miałeś ze mną nigdy kłopotów z dykcją, bo ja ci nie przerywałem. Rozmawialiśmy o tym.
3: Ja powiem w ten sposób. Nie wiem czemu, ale mogę wymieniać tutaj całe cytaty z różnych polskich filmów sprzed lat 40 czy nawet 50, a z polskich współczesnych filmów, ja wiem, może z filmu Ladies, jak kobieta mówi do faceta, milcz jak do mnie mówisz. No, skądinąd to ładna fraza.
2: No piękna fraza.
3: Piękna fraza, znaczy... jaka mądra no, życiowa.
2: Grecki paradoks tak naprawdę, nie?
3: Tak, grecki paradoks właśnie.
2: Ostatnio widziałem coś takiego, no, bo mam strasznie dużo tematów, ale my potrafimy to objąć. Ja widziałem no, bardzo przykrą scenę, takie dwie, z Londynu chyba, z Wielkiej Brytanii w każdym razie, takie dwie dziewczyny, teraz wiesz, no jest ciepło i one się ubierają tak, że noszą... Tutaj na piersiach noszą coś takiego czarnego, co nazwijmy to biustonoszem, i takie leginsy, takie przystające do ciała. I zdaje się, że weszły nie w tą dzielnicę, w którą trzeba wejść.
3: Ale gdzie to było?
2: W Anglii.
3: A w Anglii?
2: W Wielkiej Brytanii, dlatego mówię, że nie jestem taki pewny, czy to jest Londyn. Kiedyś miałem taki zwyczaj na antenie, że odbierałem telefony. Też w ogóle nie.
3: Dużo pozyskałeś w ten sposób telefonów, odbierając?
2: I słuchaj, one weszły tam, zostały tak zmartretowane przez...
3: Fizycznie czy słownie?
2: Fizycznie. Przez tych miejscowych, no byłych skolonizowanych niby, nie?
3: Tak.
2: No ale na dodatek, jak już leżały zapokrwawione, to pojawiła się policja. Biała
3: i?
2: I pobili te dziewczyny, jeszcze je spałowali, kiedy dziewczyny na ulicy leżały.
3: No, sądząc po tym, co stało się z naszym rodakiem Henry Nowakiem,
2: tak,
3: to co do brytyjskiej policji, to mam zdanie w tej chwili dużo gorsze niż miałem jeszcze lat temu 30-40, bo wtedy ci Bobbies,
2: tak,
3: to byli naprawdę ludzie, którzy cieszyli się autorytetem wśród lokalsów, wśród turystów. Teraz ta brytyjska policja zeszła na psy. No podobnie jak brytyjskie miasta, które teraz coraz bardziej stają się opanowane przez różnych nachodźców. Tak bym to określił.
2: No tak. Inna sprawa, że my pierwsi ich naszliśmy.
3: No tak, tylko że w sensie kulturowym, cywilizacyjnym to, tak powiem, byliśmy dla ich gospodarki wielkim wzmocnieniem, a nie generowaliśmy problemów. Natomiast głównie muzułmanie, oczywiście nie mówię, że tylko, jednak generują. I myślę, że Wielka Brytania, mimo że już oczywiście nie jest w Unii Europejskiej, to dalej będzie miała z tym wielki problem. A skoro już o Wielkiej Brytanii mowa, to tak, widziałem takie sondaże, że tam większość Brytyjczyków chciałaby powrotu do Unii, ale jak przyszło do wyborów uzupełniających do House of Commons, do Izby Gmin, to przedstawiciel partii, która proponuje z powrotem wejście Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, przedstawiciel tej partii uzyskał, uwaga, w tych wyborach uzupełniających do Izby Gmin równo 55 głosów, a zwycięzca ponad 15 tysięcy. Także w praktyce jakoś tam Brytyjczycy się chyba...
2: Cztery zera się różnią.
3: Specjalnie jednak widać, że jak przychodzi do konkretnych do wyborów, to jednak takiego chęci do powrotu do Unii jakoś nie ma.
2: No i jednak ta partia Faradża jednak zdobywa coraz większą popularność.
3: To prawda, także druga partia, która jest na prawo od partii Faradża, założona przez tych ludzi, którzy odeszli z partii Faradża, tak, bo Nigel Farage był za mało twardy według nich. Oni tak, też mają, coraz bardziej są popularni. Także alternatywą dla eurosceptycznej prawicy Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardziej eurosceptyczna prawica. To pokazuje, do czego doprowadziły rządy, no jednak nie tylko Labour, nie tylko Partii Pracy, ale także konserwatystów samych, którzy tak się przesłali do centrum, że właśnie, gdy chodzi o politykę imigracyjną, to polityka konserwatystów, torysów, no tak bardzo się nie różni od polityki rządu Partii Pracy i stąd te problemy.
2: No właśnie. Kiedy ja wróciłem do Polski 15 listopada

0: Ale teraz po to to mówię, że wtedy lewica i prawica to była lewica i prawica. A w tej chwili na przykład jak oglądam różne podcasty Mirzheim, różnych zakazanych amerykańskich naukowców z różnych uniwersytetów, to na przykład prawicowcy, którzy głosowali na Trumpa, powołują się często na lewicowego Varoufakisa. A nawet zauważyłem, że w Polsce, oprócz tego, że krytyka polityczna na złość sobie chyba by dała, porozmawiajmy jak dorośli, bo wszystko, co on tam pisze w tej książce, jest przeciwko temu, czemu założono tą krytykę. Soros ją chyba założył, nie? Czy za pieniądze Sorosza, prawda? A on tam występuje przeciwko temu. I co się dzieje, że ta prawica, bo ty jednak uważasz się za prawicowca.
1: No tak.
0: A ja bardziej za konserwatywnego lewicowca.
1: No to już zaczyna ci być blisko Dreszka Kołakowskiego, który pisał, jak być, prawda, tym lewicowym liberałem i chrześcijańskim demokratą jednocześnie. Eklektyzm.
0: Tak.
1: Natomiast no, jak posłuchasz Leszka Millera dzisiaj, to wywodzi się z lewicy, a taka narracja, powiedziałbym, bardzo patriotyczna, bardzo prawicowa. Więc jak to się zmienia?
0: No właśnie, ale z tym Varoufakisem, to co się dzieje, że prawica się powołuje na lewicowego ministra finansów
1: Grecji, tak. No, który zresztą był bardzo przeciwko, jak wiadomo, tej ingerencji międzynarodowej, unijnej, niemieckiej.
0: Tak.
1: Chodzi o twój kraj. No ale myślę, że przegrał w sensie politycznym, natomiast jedno jego spostrzeżenia są ponadczasowe.
0: A to prawda.
1: Bo te mechanizmy interferences, tych zagranicznych interwencji w życie poszczególnych krajów.
0: Dalej
1: wtrącania się na Hama przez Unię Europejską, ale także przez poszczególne kraje Unii, nie tylko przez Amerykanów także,
0: no
1: trzeba powiedzmy to wprost, one dalej funkcjonują i funkcjonować pewnie będą, warto o tym mówić. Zresztą ja w ogóle, mówisz prawica-lewica, ja uważam, że podział w Polsce i nie tylko w Polsce jest nie na lewicę i prawicę, on jest, natomiast zasadniczym podziałem jest na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny, czyli obóz patriotyczny i obóz internacjonalistyczny. Ale nie w sensie słowa takim, jak używał Witold Gombrowicz o kosmopolakach pisząc, bo to jednak co innego. No, Witold Gombrowicz, który, przypomnę, jego dzienniki, duży krytyk także Europy, czy Unii Europejskiej. Wtedy jeszcze Unii Europejskiej nie było, no EWG, prawda?
0: Panie Radosławie Sikorski, pan Witkacy nie uciekł nigdzie w czasie rozpoczęcia wojny, tylko popełnił samobójstwo.
1: Tak, on mówił o Gombrowiczu, pan Sikorski w tym wywiadzie, ale żeby było jasne, on wypłynął w ten swój słynny rejs w lipcu 1939 roku, 1 września nastąpił agresja Niemiec na Polskę, w związku z tym nie była to żadna ucieczka, wypłynął statkiem, no przecież trudno, żeby wiedział, że za miesiąc wybuchnie wojna, na nią się szykowało, ale to naprawdę on nie uciekł. Witold Gombrowicz nie uciekł, wyjechał zresztą dzięki Jerzemu Giedroyciowi, który wtedy pracował w jednym z resortów i załatwił mu ten wyjazd, razem zresztą z jeszcze jednym literatem.
0: No, a tak, do Witkacy jednak.
1: Mówię teraz o Gombrowiczu, no Witkacy rzeczywiście popełnił samobójstwo po wkroczeniu wojsk sowieckich.
0: Ja się pomyliłem jednym słowem.
1: No, rare humanum est, ale ty się rzadko się mylisz. Jeśli umiesz się tego przyznać, to się dziennikarzom rzadko zdarza. I politykom tym bardziej.
0: Nie znam barbarzyńskich języków, więc nie wiem, co powiedziałeś. No, jakbyś powiedział może starą Greką, to bym zrozumiał.
1: Tak.
0: Więc muszę ci powiedzieć, że rozmawiam z przedstawicielem mniejszości greckiej w Polsce.
1: A jest formalnie.
0: Formalnie podpisał pan prezydent, za co jesteśmy Grecy. Większość Greków, oczywiście nie wszyscy, bo jak każdy człowiek się dzielimy. Większość Greków zadowolona, ale chyba w jeden dzień po to podpisał.
1: No, szybki jak prawy prosty prezydenta. Natomiast myślę, że dobra decyzja.
0: Ja
1: bardzo miło wspominam moich greckich przyjaciół, którzy w stanie wojennym akurat zaangażowali się w podziemie.
0: We Wrocławiu?
1: Tak. Janis Platis, taki bardzo znany Chrystoforo Sztularz.

0: w tamtym czasie, z niektórymi grałem w piłkę, bardzo dobrze grali skądinąd. Mówię oczywiście o Wrocławiu.
1: Tak.
0: I dobrze wspominam. W Zgorzelcu było bardzo wielu. No, nie przypadkiem o tym mówię. Znam życiorys. W każdym razie ja wiem, że geneza była ciekawa obecności Greków w Polsce, ale wielu z nich bardzo się tak fajnie zharmonizowało z polskim społeczeństwem. Tak. Ku obostronnej pewnie korzyści, myślę.
1: No ja myślę, że ponieważ to przeszło i przecież brałem udział w obradach Komisji Senackiej i to było coś nieprawdopodobnego. To powinno się pokazywać na całym świecie, jak może obradować Komisja Senacka, gdzie ludzie i z Platformy, i z PiSu, i z tego 2080, czy jak, i z tej partii, która jakaś była.
0: 2050.
1: I wszyscy się zgadzali ze sobą. I tak jakby się popierali. Najbardziej się popierała, zdaje się, pani Wanda Nowicka z panem Jarosławem Sellinem. A przecież to PiS i Lewica, i to taka mocniejsza Lewica.
0: No cóż, z tego wynika, że Grecy łączą ludzi. No. Grecy łączą, mniejszość grecka łączy ludzi, tak?
1: Kiedyś mieliśmy te bale dziennikarzy i kiedyś się odbywały gdzie to było? Na Politechnice, zdaje się. I tam politycy przychodzili i dziennikarze.
0: Jeszcze tak 20 lat wstecz tak było.
1: Ja byłem na ostatnim, który się już odbywał na Foksal. I w pewnym momencie Krzysztof Skowroński do mnie mówi, oczywiście już...
0: A to byłeś wtedy w samym balu, też byłem na tym balu.
1: Byłem. Ale świetny był bal. I on mi mówi: Milo, ty powinieneś startować na prezydenta Polski. Aha, bo ja właśnie dostałem obywatelstwo polskie wtedy. Ale ja mówię: ale dlaczego? Co ty? Ja w życiu nie będę politykiem. Mówi: ale ja mam dla ciebie wspaniałe hasło wyborcze. No dobra, mów. Grek, który łączy.
0: No, przed chwilą, nie pamiętając tej rozmowy, czy nie będąc przy niej, właśnie to też powiedziałem. No ale ja myślę tak, że to też dobrze świadczy o polskiej klasie politycznej. Akurat to, że potrafiła w tej sprawie się porozumieć ponad podziałami, jest okej.
1: Tak, i to jest niesamowite. Przydałoby się, żeby jeszcze w innych sprawach to, co powiedziałeś, podzieliłeś na obóz patriotyczny
0: i obóz kosmopolityczny.
1: No, ja siebie uważam za kosmopolitę.
0: Znaczy, masz taką definicję własną kosmopolityzmu.
1: Grecką.
0: Tak, ja myślę, że jesteś patriotą polskim, patriotą greckim, kosmopolityzm w sensie takim, że pewnie, jak to rozumiem, że po prostu bardzo szanujesz, czy kochasz pewne uniwersalną kulturę, która też oparta jest przecież o tradycję grecką. No w tym sensie to pewnie każdy może przyznać do czegoś takiego. Natomiast mówię o tym obozie kosmopolitycznym, który jest wyzuty z miłości do własnego kraju.
1: A no to nie.
0: To jest wielka jakaś taka ułomność, że nie kocha się własnej ojczyzny, krytykuje się własną ojczyznę.
1: No właśnie.
0: I się lubuje w tym, pławi się w tym biczowaniu. Chore to.
1: Mnie nazwał pewien dziennikarz, którego oczywiście wyrzucili, z Gazety Wyborczej. Kiedyś siedzimy sobie na Miodowej, 15 sierpnia, Święto Narodowe, i idą narodowcy tak zwani pod pomnik na Plac Krasińskich. Ja tam mieszkam. Siedzimy w perskiej knajpie. Akurat tam wtedy Pers prowadził tą knajpę. Z przodu tych narodowców na wózku inwalidzkim siedzi czarnoskóry mężczyzna z biało-czerwoną flagą i go taki łysawy facet prowadzi. Dwóch ludzi w turbanach. I tak przemieszany ten tłum i stwierdził, no ale wyleciał, stwierdził ten mój towarzysz przy stoliku, mówi: No, znaczy opisywał tą sytuację i mówi, no i siedziałem w perskiej knajpie przy Marszu Narodowców, siedziałem z polskim patriotą i greckim nacjonalistą Milo Kurtisem. Powiedziałem wtedy, wszystko się zgadza, patriotyzm to po grecku, nacjonalizm łacina, ale właściwie to samo prawie.
0: No, pewnie niektórzy by zaprotestowali, że to co innego, natomiast znamy też takie definicje, które mówią na przykład o nacjonalizmie chrześcijańskim, który nie jest nastawiony wrogo wobec innych nacji, tylko jest nastawiony na miłość własnego kraju. Natomiast to są oczywiście bardzo fajne, trochę takie grepsy językowe. Tak. Rzeczywistość jest taka, że no, podział w tej chwili w Polsce jest czytelny. No, jednak ktoś chce basować Unii Europejskiej za wszelką cenę. Ktoś chce, aby na sejf zarabiali Niemcy, a ktoś tego nie chce i podział jest taki właśnie. A tak skądinąd, na marginesie, to ostatnio słynna sprawa tego ordynatora, którego wrzucili z pracy w Szpitalu Południowym, który no, tam ujawniał to, co tam się działo. Ta klika.
1: Tak zwany sygnalista.
0: Sygnalista. I właśnie, ja tak słucham, czy tam czytam ćwierknięcie, no, tak po angielsku ćwierkać, pana premiera Tuska, który go zdezawuował. I od razu sobie przypomniałem. 2019 rok. Unia Europejska klepie regulację numer 1937, mówię to z pamięci. Aha. Ochrona sygnalistów.
1: No właśnie.
0: No to co, no Tusk polexit szykuje? Uśmiecham się oczywiście, ale no, człowiek, który ma pełne usta, prawda, pieje do tej Unii Europejskiej, modli się przed nią, jednocześnie nie przestrzega reguł, które ta Unia, cześć acquis communautaire, czyli prawo unijnego, które Unia przyjęła, a właśnie w tym wypadku chodzi o ochronę sygnalistów, a przecież nawet wdrożono w Polsce to prawo. Dwa lata temu tak. Specjalną ustawę przyjęto w 2024 rok. I jak widać...
1: Nie działa.
0: Nie działa. Unia Europejska jak coś wymyśli, co jest tak po myśli obecnej władzy, koniec 13 grudnia, no to oczywiście wtedy jest cacy, ale jak wymyśli coś innego, co akurat by służyło ludziom, no to tutaj obecna władza jakoś to dyskretnie pomija.
1: Jak wróciłem do Polski, stwierdziłem... że ta Unia Europejska właściwie to nazwa powinna być, wiesz, ja nie przesiąkłem tak specjalnie socjalizmem, realnym socjalizmem, tak to się chyba wtedy nazywało, to stwierdziłem, że to powinno się nazywać Związek Socjalistycznych Republik Europy, no bo to w tym kierunku idzie. I uważam, kiedy powiedziałem, że Varoufakis popełnił błąd ekonomiczny, on wtedy powinien tego Schäuble troszkę to był minister finansów Niemiec, tak, przycisnąć
0: na wózku.
1: I jedna na wózku, tak.
0: I też szef MSW. Taka numer dwa w CDU przy Angeli Merkel.
1: Ale powinien go przycisnąć i powiedzieć, dobra, wracamy do Polska taka szczęśliwa, że ma tą złotówkę. I to jest siła Polski, ale Varoufakis uwierzył tej pani Merkel. I został przy euro. A gdyby Grecja wyszła z euro, to by... Nie sądzę, żeby wyszła, ale no, gdyby wyszła, to prawdopodobnie nieźle by zarobiła. Pozbyłaby się przede wszystkim tych wszystkich pseudodługów.
0: To bardzo ciekawe, co mówisz.
1: Goldman Sachs by padł.
0: Zwracam uwagę, że według oficjalnych badań na cały Euroland tylko dwa kraje fizycznie, znaczy... nie zarobiły na tym, że prowadzono walutę euro ćwierć wieku temu. Te kraje to są Niemcy i Królestwo Niderlandów. Nawet Francja. Całe południe Europy z twoją Grecją, tak, z Francją, Hiszpanią, Włochami, Portugalią straciły od cholery. Także Francja. Także to jest eksperyment, który był świetny, bo umożliwił eksport, właśnie inwazję, całą nawałnicę eksportu niemieckiego, aha, różnych towarów na rynek Eurolandu. Dla Niemców to był wspaniały mechanizm, który utwierdził ich leadership, ich przywództwo w Unii gospodarcze i polityczne. Natomiast inne kraje do tego poza Hagą, poza Holandią, dawną Holandią, nazwę zmienioną w 20 roku, na Królestwo Niderlandów, do tego dopłacają. Znaczy, masz rację, ja się bardzo cieszę, że Polska nie jest w strefie euro. 70% Polaków wykazuje duży rozsądek, mówiąc, że nie chce, żeby Polska była w strefie euro.
1: A jednak, tego nie wiedziałem.
0: 70%, bardzo dużo, bardzo dużo. Tych krajów jest coraz mniej. No, są Węgry, są Czechy. Na Węgrzech myślę, że się ugnie Peter Madziar, nowy premier, i oni wprowadzą walutę euro. Czechy się nie ugną, w moim przekonaniu. Szwecja i Dania się nie ugnie, bo mi się własna korona opłaca. W czasach zwłaszcza kryzysów ta własna waluta to jest taki resor. Jak w samochodzie masz resory, to taki resor, który właśnie ułatwia ci przejechanie tym samochodem gospodarczym, finansowym przez różne wertepy. Ale także oczywiście to jest kwestia pewna suwerennościowa. W moim przekonaniu warto tej waluty bronić i doświadczenia krajów naszego regionu. Ostatnio Chorwacja weszła, no, dramat gospodarczy. Litwa, tak, Słowacja. Nie, oczywiście, że tak. A kuna, waluta chorwacka kiedyś, była i tak oparta o markę niemiecką, a potem o euro. Ale to i tak nie pomogło. Rzeczywiście Chorwacja płaci cenę. Tak jak płacili Litwini, Słowacy, szereg innych nacji. To jest też ostrzeżenie, bo jednak Polska oczywiście, myśmy tam wyprzedzili różne kraje, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca.
1: Na przykład Grecję.
0: To prawda, to prawda. Portugalię też.
1: Oczywiście.
0: Równujemy się z Hiszpanią, przynajmniej równaliśmy się za rządów poprzednich. Niedaleko było do Włoch. Natomiast no jednak Polska nie jest w tym top 10 państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gospodarkę. I zwłaszcza krajom, które są w trudniejszej sytuacji, są mniej zamożne, tak bym to powiedział, przyjmowanie przez nich waluty euro, to jest naprawdę uzależnianie ich od, jakby oddawanie pewnych decyzji na zewnątrz, czy to jest Bruksela, czy Frankfurt nad Menem, gdzieś siedzi Europejskiego Banku Centralnego. I to oczywiście jest samobójstwo, te takie harakiri ekonomiczne.
1: Ale wracając teraz do tych Węgrów, Węgrzy, Magyar, tak, czyli Węgier, on czyli się Węgier. Nie zgodził na szybką ścieżkę przyjęcia dwóch krajów do Unii Europejskiej. Wczoraj to chyba było. Ukrainy i
0: Mołdawii. Tak. I Mołdawii.
1: Więc kontynuuje jednak drogę Orbana.
0: Tak, aczkolwiek mówię, że w kwestii jednej zasadniczej, tak, jemu na to pozwalają, tak bym powiedział. On ma, będzie miał oczywiście swobodę też atakowania Słowacji za to, że tam z mniejszością węgierską nie wszystko jest tak, jak powinno być według Budapesztu. Natomiast myślę, że go, że tak powiem, wezmą za twarz, Bruksela go weźmie za twarz premiera Węgier, którego popierała mocno, chociaż sprytny Madziar błagał, błagał, żeby nikt z Unii Europejskiej nie przyjeżdżał, żeby go nie popierali, bo wtedy może przegrać. Prosił, żeby nie było flag unijnych, naprawdę, na jego wiecach i był na tyle mądry, że wiedział, co może to zaszkodzić. Grać kartą patriotyczną, a nie kartą unijną, internacjonalistyczną, że flaga węgierska, a nie ta niebieska
1: nie
0: z gwiazdkami. Nie, no tutaj jarzył bazę, można powiedzieć. Kumał. Na pewno. Natomiast myślę, że w jednej sprawie tutaj go wezmą za twarz, czyli zmuszą do przyjęcia euro. Wspólnej waluty euro.
1: No w Grecji jest coś takiego. Idę sobie do sklepu, no powiedzmy kupuję wodę i wychodzę ze sklepu, do czego doprowadził ten kryzys. I leci za mną sklepikarz z papierkiem. Zapomniałeś wziąć paragon. Aż do tego doszło w Grecji, że latają i rzeczywiście płaci się podatki i w ciągu ostatnich 3 lat, ja teraz muszę często jeździć do Grecji i do Zgorzelca chciałem wrócić też za chwilę, muszę jeździć do Grecji, bo tam odziedziczyłem dwa gaje oliwne, no troszkę coś tam jest, ale powiem ci a propos Zgorzelca, bo wtedy ci nie powiedziałem, a później posłuchamy Rachmaninowa, więc wybuchł stan wojenny. My z Osjanem, jako że nie używaliśmy żadnych słów, tylko graliśmy muzykę instrumentalną, byliśmy bardziej znani na Zachodzie niż w Polsce i jeździliśmy na ten Zachód. No i w Auslanderamt bardzo mnie lubiła pani, która nam wydawała wizy, roczne wizy załatwiałem z zezwoleniem na pracę, czyli na granie.
0: Tak.
1: I wybuchł stan wojenny, to był luty 82 czy coś. I ona mówi, Aż Dimitriosie. Aha, ja jej zawsze przywoziłem żubrówkę z tym kłosem, to żubrówka była?
0: Tak.
1: Żubrówkę i czekoladę Wedel. No nie wiedziałem, że ta czekolada Wedel to nie jest znowu mistrzostwo świata. No ale ona przyjmowała taki gest ode mnie ze wschodu. I mówi, ale ty teraz, jak macie stan wojenny, przecież ty się urodziłeś w Görlitz. Bo z Gorzelec to Görlitz. Przecież my ci możemy natychmiast wydać paszport niemiecki. Możesz zostać Niemcem. Więc ja wracam do
0: Polski. A co ty na to? I co ty na to?
1: Co ja na to? To nic, ale co mój teść na to? Ja mówię, słuchaj, Stasiu, bo byliśmy na ty. Ja najpierw znałem swojego teścia, później dopiero żonę poznałem. I mówię, słuchaj, Stasiu, chcą mi dać niemieckie obywatelstwo. Wyobraź sobie, wtedy pociągi jeździły bardziej punktualnie. Z Warszawy do Berlina Zachodniego 6 godzin się jechało. Mówię, wsiadam o 8 rano w pociąg, o 14 jestem już w Berlinie Zachodnim. Idę na 2 godzinki, robię zakupy. Kupuję uzo, recinę, winko, papier toaletowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o 22 już jestem z powrotem i pijemy. I się bawimy. On mówi, no piękna perspektywa, jaka to piękna. Już widziałem po jego twarzy, że zaraz będzie, że zaraz coś będzie. Mówi, Milo, no masz piękne perspektywy. Zwróciłem uwagę, że nie mamy, tylko masz. Ale my nie będziemy mieli Niemca w rodzinie. No, i w ten sposób nie zostałem Niemcem, ale przywrócono mi obywatelstwo greckie, no więc wiesz, no to już nie było różnicy tak naprawdę. Posłuchamy Rachmaninowa, mój ulubiony koncert.
0: Skoro tak mówisz, tak zrobię.

0: Kiedyś się tak zastanawiałem, wracając do Polski, bo Polska się bogaci jednak i ten prezes Glapiński ma głowę na karku. Zdaje się, że nie mogą go usunąć, bo po jego stronie stoi pani Lagarde, jak ona się nazywa? No, szefowa Banku Centralnego.
1: Lagarde, francuska. I ona broni... Ameryce, tak.
0: I ona broni niezależności polskiego Banku Centralnego. Czy to prawda?
1: No, na co się czasem Francuzi przydają, jak widać. Chodzi o pryncyp, chodzi o zasadę, że banki centralne no, nie powinny być elementem łupu politycznego ze strony rządów. Przy czym przypomnę, że jak Marek Belka był prezesem Narodowego Banku Polskiego, to wtedy te same środowiska, które dzisiaj atakują Adama Glipińskiego, broniły Marka Belkę, bo tutaj, prawda, jest zasada autonomii NBP-u i że to, tak. Że atak na NBP to rujnuje opinię Polski w świecie finansów za granicą, no a teraz atakuje się Glapińskiego, Adama Glapińskiego i już się nie rujnuje tej opinii. Więc takie double standard, podwójne standardy, niestety taka specjalność tych demoliberalnych mediów.
0: No, ale no Ameryka na tym no, nie padła, ale jednak złotówka, nie to, że ma pokrycie, nie ma pełnego pokrycia w złocie, na pewno. Ale już jakiś procent chyba jesteśmy w pierwszej dziesiątce świata, prawda?
1: Na pewno to, że tutaj chomikuje w znaczeniu Adam Glapiński, to złoto, że jest bardzo zwiększa jego zasoby, to rzecz bardzo, bardzo istotna. Myślę, że byłoby dobrze, aby jak najwięcej tego złota, polskiego złota było w Polsce przechowane, a nie gdzie w innych krajach.
0: Ale ty masz też bardzo dużo wspólnego z Wielką Brytanią, jak wiemy. I podobno złoto zostało wywiezione do Wielkiej Brytanii w czasie wojny, prawdziwej wojny pełnoskalowej, czyli II wojny światowej. Jestem czasami złośliwy, wiesz o tym. I to złoto chyba tam jest jeszcze. Czy jak to jest? Nie oddali tego złota i kazali płacić za zniszczone samoloty dywizjonu 303 i 305, no, podobno.
1: Nie zaprosili naszych pilotów i w ogóle żołnierzy na defiladę.
0: Tak.
1: Co było wielkim skandalem i czymś niesłychanie takim przykrym, ale pokazującym pewną butę. Tylko, że teraz mówimy nie o zaszłościach wojennych, tylko o decyzji, że to polskie złoto, decyzjach wcześniejszych, poprzednich szefów Narodowego Banku Polskiego, żeby to złoto było w skarbcach w różnych krajach. No, myślę, że polityka Adama Glipińskiego zmierza, tak ją czytam, do tego, żeby jak najwięcej tego złota było w Polsce, bo to jest jednak kontrola nad tym. My nie zamierzamy żadnej wojny nikomu wypowiadać, więc nie będziemy objęci sankcjami. Ale jednak lepiej, jak się nie dowiedzieli, że to złoto jest przez kogoś tam umojennione i nie ma nad tym Polska pełnej kontroli, to nie byłoby dobre.
0: No więc teraz tak, no, kiedyś rozmawiałem na ten temat, bo staram się używać logiki. Przez kilka lat cytowałem słowo na niedzielę, czyli cytaty z Sokratesa. Nie masz pojęcia, jaki się hejt zebrał, a to wszystko logiczne jest. Nawiązuje do sytuacji geopolitycznej polskiej.
1: Sokratesa hejtowano, czy ciebie?
0: Nie, mnie. Że używam logiki. No oczywiście, że mnie. No jak można Sokratesa? A nie no, Sokratesa też można. No jeśli jego uczniowie mówią, że ale przygotowaliśmy drogę ucieczki. A on mówi, no to czego ja was uczyłem? No jak to? Musiał umrzeć.
1: Mówiliśmy o geopolityce.
0: I mówiliśmy o logice. Na końcu ja zakończyłem te cytaty z Sokratesa. Już swoim tekstem kończę te cytaty. Zebrało się tyle hejtu na tą logikę sokratejską, że zastanawiam się, co by było, gdybym Mahatmę Gandhiego zaczął cytować. I skończyłem.
1: Mahatma Mohandas Gandhi.
0: On był rasistą, wiesz o tym.
1: No, rasistą to swoją drogą, natomiast zwolennik non-violence, non-violence, jak mówią Francuzi, bez przemocy. Co było dobre na tamte czasy tam, a to ja nie jestem pacyfistą, ta metoda nie zawsze jest dobra. No to musimy się jakoś pięknie różnić, mówiąc Norwidem, tak.
0: Fajnie jest się różnić, bo wtedy jest o czym gadać.
1: To prawda.
0: Więc Polska moim zdaniem leży w najlepszym punkcie właściwie świata w tej chwili. Geopolitycznie, bo to modne słowo się zrobiło od kilku lat, zauważyłeś. Więc tak, mamy bogatą, przebogatą północ i biedne południe. Mamy najbogatsze kraje świata na zachodzie i największe rynki zbytu na wschodzie. Można zbudować koleje, tory kolejowe i szerokopasmowe i wąskopasmowe, czy tam różne rzeczy. Pięcioliniowe autostrady i tak zarabiać na tym, na tranzycie. Zarabiać nieprawdopodobne pieniądze. I ja stwierdziłem jakieś 7 lat temu, że gdyby Polska tak od razu robiła, to w tej chwili Polska powinna być ekonomicznie, wiesz, że ja jestem muzykiem, a muzycy na wszystkim się zdają oczywiście. Czyli na niczym.
1: Nie tylko muzycy.
0: Czyli na niczym. Ale Polska powinna mieć w tej chwili poziom finansowy zamożności państwa takie jak Niemcy, ale raczej bliżej Szwajcarii, gdyby się nie powodowała emocjami, a tylko logiką i pragmatyzmem.
1: No cóż, no powiedziałbym w ten sposób. Historia Polski wskazuje, że dużo było romantyzmu,
0: tak,
1: który czasami może i nawet był jakiś tam już uzasadniony, natomiast myślę, że trzeba twardo chodzić po ziemi. To, co było kiedyś fatum, przekleństwem geopolitycznym, to, że leżymy między Rosją a Niemcami, teraz może być naszą szansą. No ale też historia się dzieje, ona jest, sytuacja jest dynamiczna. Przed 3 laty, teraz cytowałem to dzisiaj w rozmowie z ważnym politykiem, szef doradców prezydenta Zełenskiego powiedział, że Ukraina z Polską stoczy walkę o bycie liderem w regionie i tą walkę wygra. I naprawdę w gruncie rzeczy ta cała sprawa honorowania zbrodniarzy ukraińskich.
0: No właśnie.
1: Tutaj chodzi nie tylko o to, żeby ten elektorat nacjonalistyczny głosował na Zełenskiego, jak będzie startował w wyborach prezydenckich ponownie. I nie tylko chodzi o to, żeby mówiono o UPA, a nie mówiono o gigantycznej korupcji na Ukrainie, także z udziałem najbliższych pracowników prezydenta, nie tylko szefa jego kancelarii Jermaka, ale także kancelarii prezydenta, pana Andrija Jermaka, ale także tych pracowników biznesowych, którym razem jeszcze jako komedian, jako komik zarabiał na życie. Skądinąd taka ciekawostka. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto pracuje w Brukseli, który odwiedzał Zełenskiego w roku 2019, jeszcze jak nie był prezydentem. No i ten mój znajomy z Brukseli, w rozmowie z nim od razu zaczął mówić po ukraińsku. Na co on powiedział: proszę pana, się dopiero ukraińskiego uczę. Wiem, że pan mówi dobrze po rosyjsku, pan mówi po rosyjsku. Więc tacy neofici są czasem najgorsi. Tu naprawdę chodzi o przykrycie kwestii korupcji, o przykrycie również tego, co się dzieje w samej formacji Sługa Narodu pana Zełenskiego. Ale chodzi także przede wszystkim o to, że Ukraina uważa, że przy pomocy Niemiec może być tym liderem naszego regionu, który będzie Niemcom z ręki jadł. No, są historyczne uzasadnienia ku temu, pamiętam, jak to się działo w II wojnie światowej, ale nie tylko, bo przypomnę, że Szuchewicz, zbrodniarz UPA, był agentem Abwery na etacie. Ta sprawa znana, to nie jest żaden jakiś zarzut wymyślony. Ta praca niemiecko-ukraińska od lat miała miejsce. Niemcy grali Ukraińcami przeciwko Polakom, tak jak, uwaga, jak Austriacy w czasie okresu rozbiorowego, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, też grali Rusinami, jak to ich określano, przeciwko Polakom. Natomiast tak, uważam, że z tego Gubitzczyk jest bardzo dynamiczna, Polska ma wielką szansę, natomiast nie może być naiwni, nie możemy być właśnie tak przesadnie romantyczni. Śmieszyły mnie te takie gadki, szmatki, że my tutaj wspólne państwo zrobimy z Ukrainą, prawda, i że będzie trząść tego, no to śmieszne to było. W moim przekonaniu tutaj trzeba patrzeć na to, że każdy naród, każde państwo walczy o swój interes. Ukraińcy to robią, kosztem Polski, trzeba to powiedzieć, tak. Natomiast no, my musimy mieć świadomość, że to nie jest czasowe. Nie będzie Zełenskiego, a w dalszym ciągu Ukraińcy będą z nami walczyć o prymat. To jest raczej duży naród, już nie taki jak wielki jak kiedyś, no bo jak upadał Związek Sowiecki, oni mieli ponad 50 milionów ludzi, no dużo więcej niż Polacy.
0: No właśnie.
1: Potem mieli 40 milionów, teraz mają 20 parę milionów.
0: Tak.
1: Bardzo dużo osób wyjechało i większość z nich nie wróci. No tym niemniej jednak ich ambicje są bardzo duże. No, każdy atak ukraiński na Rosję pokazuje, że armię mają sprawną. Coraz mniej liczną, bo poszą straty w wyniku działań rosyjskich, ale sprawną. I w związku z tym to też ich zachęca do tego, żeby, jak to mówił kiedyś prezydent Lech Kaczyński, grać powyżej tego, co się ma w kartach. I Ukraińcy grają powyżej tego, co mają w kartach.
0: Tak, to prawda, ale jeszcze popatrzmy teraz na mapę Europy, czyli południe Polski, Ukraina. Bo wydaje mi się, że tak, że Królewiec i Białoruś mają dłuższą granicę z Polską niż Ukraina. Ale mówię, wydaje mi się, można byłoby to sprawdzić. Teraz mi się nie chce uruchamiać internetu.
1: Królewiec nie, natomiast...
0: Ale Królewiec i Białoruś razem.
1: W tym sensie tak. No.
0: To mają, Rosjanie mają jak wejść, bo było cały czas mówienie, że Ukraina nas broni przed Rosją. Wcale nas przed żadną Rosją nie broni.
1: Broni przede wszystkim siebie. Tak. Oczywiście w naszym interesie jest, to trzeba powiedzieć, żeby między nami a Rosją było państwo relatywnie realnie istniejące,
0: tak.
1: A nie państwo takie sezonsztat, jak mówią Niemcy, państwo sezonowe. Natomiast oczywiście jest tak, że w różnych sprawach mogą być interesy Polski i Ukrainy zbieżne, ale jednak w wielu sprawach mogą być rozbieżne w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym. I nie dziwmy się, takie zaskoczenie, co się dzieje. No. Jak nas Zełenski atakował w ONZ-cie? To było bardzo nieprzyjemne.
0: Ja to oglądałem na żywo.
1: To było obrzydliwe. Tak?
0: Obrzydliwe.
1: I te próby impasowania Polski, te ataki ich, jego ministrów, to naprawdę trzeba było ten zimny prysznic wziąć wcześniej. No i dobrze, że może i dobrze, że teraz następuje to, co się następuje, tak. Ale też przy okazji, ile osób na zachodzie Europy, ile osób w Ameryce dowiedziało się o szowinizmie ukraińskim, o tym ludobójstwie, o tym, że zginęło... Ciekawe, że niektóre media w Polsce nie podają. Podają, że w ilu wsiach Ukraińcy robili rzeź, a nie podają liczby ludności. No, bo może 100 tysięcy, może 120 tysięcy, może 160 tysięcy Polaków zabitych przez Ukraińców. Uwaga, nie tylko w okresie II wojny światowej. Przypomnę, że były też ofiary niedaleko stąd. Mówiliśmy tutaj o balu dziennikarzy na Foksal. Na ulicy Foksal zabito Bolesława Pirackiego, ministra spraw wewnętrznych. Ministra spraw wewnętrznych II Rzeczpospolitej. Zabili go ukraińscy nacjonaliści. Ministra Hołówkę też zabito z kolei na Kresach Wschodnich. Też w okresie II Rzeczpospolitej. Ginęli kuratorzy szkolni, ginęli studenci polscy. A po II wojnie światowej, przypomnę, UPA też zabijało na terenie obecnego województwa lubelskiego i obecnego województwa podkarpackiego. Więc to nie jest tak, że to się zakończyło z chwilą II wojny światowej. Tak bynajmniej nie było. I naprawdę domaganie się tego, żeby Ukraina za to przeprosiła, żeby były ekshumacje. A czemu ekshumacji nie robią? Bo jak się okaże, co robili z tymi dziećmi, kobiety w ciąży, rozgrywane brzuch i tak dalej. No przecież to jest rzeczywiście poza naszą cywilizacją chrześcijańską. No,
0: większość Ukraińców o tym nie wie, ale jeszcze wracając, bo niestety musimy kończyć, ale wracając, są Niemcy, jest Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, I później
1: Śląsko-Polski.
0: Ukraina.
1: Śląsko-Polski, zawsze Polski.
0: Tak, ale ja specjalnie mówię, że w jakiś sposób mogą Niemcy połączyć się z Ukrainą bardzo łatwo. Właśnie przez południe Polski idąc. Nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie myśli. Znaczy, czy myśli, to nie wiem, ale ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek zastanawiał się nad
1: tym. Warto o tym mówić. Też warto mówić, o czym się w Polsce mało mówi, że przecież Zełenski i jego partia, to nie jest tak, że oni nie mają konotacji politycznej. To już na koniec. No przecież partia Zełenskiego, Sługa Narodu, jest w międzynarodówce liberałów.
0: Tak.
1: Międzynarodówce, którą kontroluje w 100% prezydent Macron. Francja, która była bardzo prorosyjska, przypomnę, że też dwa razy spotkał się w sensie albo rozmawiał, tak, albo telefonicznie, albo osobiście z Putinem. Potem zaczęła być antyrosyjska, kiedy Rosjanie zaczęli wchodzić w szkodę w dawnych koloniach francuskich. Naprawdę warto może spotkać się za jakiś czas, za kilka tygodni, za parę miesięcy ponownie i porozmawiać o tej grupujce szerszej, bo sytuacja jest dynamiczna. Zełenski jest popierany także dlatego, że tak naprawdę jego myślenie o świecie to jest myślenie ludzi lewego skrzydła Koalicji Obywatelskiej. To nie jest człowiek prawicy, to jest człowiek, który jest liberałem i z tymi środowiskami na Zachodzie gra. Warto o tym mówić, to podkreślam. Jego partia jest w narodzie liberałów, która jest w politycznej, ideologicznej kieszeni prezydenta Macrona.
0: Może dlatego prezydent Trump jakoś nie darzy specjalną sympatią prezydenta Zełenskiego.
1: Chodziło o co innego, o to, że Hunter Biden, syn prezydenta Bidena, miał tam śledztwo korupcyjne i Zełenski to śledztwo, że tak powiem, przystopował, a to mogło według Trumpa zapewnić mu wygraną w roku 2020 i że Trump uważa, że przez Zełenskiego, w pewnym sensie przez to, że on zaniechał tych śledztw, że kazał przygręcić kurek z tymi śledztwami służbą ukraińskim, że przez to on także przegrał wybory. Czy to jest prawdą, że on przez to przegrał, czy między nimi przez to przegrał, to już inna sprawa, ale no myślę, że Trump ma prawo Zełenskiego nie lubić.
0: I czy przegrał, prawda?
1: Bo no to jest kwestia też zarzutów o fałszowanie tych wyborów. Tego pewnie nie rozstrzygniemy. Mówimy o wyborach amerykańskich, prezydenckich, tych drugich dla Trumpa.
0: Tak. Proszę Państwa, moim gościem był przewodniczący Ryszard Czarnecki, mój serdeczny przyjaciel. Spotykamy się za kilka miesięcy i kontynuujemy.
1: Po wakacjach.
0: Wiesz co, ja od urodzenia jestem na wakacjach, więc nie wiem, jaki to będzie termin. Tak mi Pan dał. Ale myślę, że wrzesień, październik już dadzą nam sporo odpowiedzi, bo tutaj jest i jeszcze cieśnina Ormus. Amerykanie wreszcie odblokowali, bo okazało się, że Irańczycy wcale tak nie blokowali, jak się myślało, i brali. Jest jeszcze o czym pogadać, ale niestety musimy kończyć.
1: Do zobaczenia za kwartał w takim razie.
0: Do zobaczenia za kwartał lub wcześniej.
1: Wcześniej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Czyli Ewcharisto.
0: Ewcharisto.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
0: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
2: Dzień dobry, kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
3: Krzysztof Masłuń
2: i Tomasz Zapert. 4 lipca przypada 250. rocznica Deklaracji Niepodległości, dająca początek historii Stanów Zjednoczonych, o której to historii pan profesor Wojciech Roszkowski, którego mamy honor gościć w studiu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry panu i państwu.
2: Opublikował właśnie książkę zatytułowaną Siła i wolność, 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki, wspaniale opublikowaną nakładem wydawnictwa Biały Kruk, szereg ikonografii, szereg ilustracji. Panie profesorze, trudno sobie wyobrazić, że Stany Zjednoczone, które na mapach są nawet mniej niż 250 lat, bo de facto po tej wojnie domowej 13-letniej dopiero zaistniały. Trudno sobie niektórym ludziom na mojej progeniturze wyobrazić, że takiego państwa kiedyś nie było. Czy wiedza polska jest, wiedza Polaków jest taka znikoma teraz? Nie uczą tego w szkole?
4: Rzeczywiście historia Stanów Zjednoczonych jest słabo reprezentowana i w polskich podręcznikach, ale również ja zauważyłem w europejskich. Ja przestudiowałem taki podręcznik niemiecko-francuski i to, że tam nie ma ani Lincolna, ani wojny o niepodległość, ani wojny secesyjnej, tam nie ma po prostu praktycznie Ameryki, znaczy Stanów Zjednoczonych. I mówię, to jest po prostu skandal, dlatego że o największym mocarstwie w tej chwili w świecie uczniowie europejscy dowiadują się naprawdę, nie wiem skąd, w każdym razie nie ze szkoły.
3: To po tym, co pan teraz powiedział, panie profesorze, to wydaje mi się, że jeszcze u nas nie jest tak najgorzej chyba.
4: Tak, ze względu na jakieś takie sympatie czy emocje związane z Ameryką, w Polsce jednak troszkę się interesujemy. Oczywiście znajomość tej historii, wydaje mi się, jest bardzo słaba, ale paski, gwiazdy, pewne melodie. Myślę, że jednak na hymn amerykański Polacy nie tyle reagują w sensie takim uroczystym, ale zauważają, że to jest amerykański.
3: Dla mojego pokolenia, zwłaszcza od czasu, kiedy Jimi Hendrix zagrał hymn.
4: No, Jimi Hendrix też się raczej kojarzy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, więc w tym sensie Stany Zjednoczone jednak jako ten rywal Związku Sowieckiego, wydaje mi się, w naszej świadomości, naszych pokoleń, tych starszych, ale również dzisiaj, jakoś tam są obecne. Więc takie postacie jak no, prezydenci, zwłaszcza niektórzy, oczywiście Reagan, myślę, że o Kennedy też, chociażby z racji zamachu. Lincolna pewnie też jeszcze by wspomniano. Z Jeffersonem podejrzewam, że byłby już trochę kłopot. Waszyngton jest znany, no bo jest rondo Waszyngtona, Waszyngton na banknotach jest, amerykański jednak banknot dolarowy jest dosyć popularny w Polsce nadal.
2: Panie profesorze, wędruje pan w

bądź paleolitycznych Indian, którzy tam nadal polują na bizony. Nie wiem, czy by się rozwinęły te społeczeństwa jakoś mocniej. Myślę, że to jest w ogóle fikcja. To jest niemożliwe z jednego powodu. Mocarstwa europejskie spoglądały na ten obszar bardzo łakomie. I tak czy inaczej, któreś z nich by tam na pewno zalęgło. To, że to Anglosasi zrobili, jest dosyć ciekawym fenomenem historii. Myślę, że tutaj Anglicy generalnie, bo mówimy tutaj o Walijczykach, Szkotach, Irlandczykach, czyli Anglosasi z Europy, odegrali tutaj kluczową rolę, dlatego że oni w stosunkowo w dużych ilościach przybyli tam i byli nastawieni na osadnictwo i lokalny rozwój gospodarczy. Bo jeżeli porównamy Anglosasów z Francuzami i z Hiszpanami, bo ja zaczynam w ogóle od tego, że przecież pionierami kolonizacji Ameryki Północnej byli Hiszpanie. Od południa, od Meksyku. I Francuzi od północy, od doliny rzeki Świętego Wawrzyńca przez Wielkie Jeziora. Tyle tylko, że Hiszpanie nie mieli tej smykałki handlowo-biznesowej, jak gdyby handlowej, jak Anglosasi. Było ich sporo, więc można się zastanawiać, dlaczego oni się naprawdę nie rozprzestrzenili od południa. No byli też na Florydzie, więc mieli jednak pewne szanse. Natomiast tego nie zrobili. Wydaje mi się dlatego, że Imperium Hiszpańskie było w kryzysie. Tutaj ta data 1588 się przypomina, znaczy zwycięstwo Wielkiej Armady, znaczy klęska Wielkiej Armady z flotą brytyjską. I to jest przełom w historii panowania nad morzami. Anglicy zaczynają panować nad morzami, wobec tego są bardziej energiczni w kolonizowaniu Ameryki Północnej. Francuzi natomiast, wydaje mi się, traktowali tę kolonizację dosyć marginalnie, a już w głąb, znaczy oczywiście na samym wschodzie tam kolonizowali tą rzekę Świętego Wawrzyńca. Natomiast jak doszli do Wielkich Jezior i zaczęli penetrować dolinę Mississippi i Missouri, to już to są tylko jakieś takie stacje wojskowe, handlowe, trochę takie jak Rosjanie na Alasce. Bo nie zapominajmy, że jeszcze w tym wyścigu Rosja brała udział, co prawda z północnego zachodu, od strony Alaski, no ale to było bardzo słaby ciąg kolonizacyjny, bo tam najwyżej jacyś handlarze się pojawiali, jakiś namiestnik polityczny i właściwie niewiele się działo. Cerkwie, co prawda prawosławne, powstały, niewielkie, ale powstały nawet na terenie Kalifornii. Do dzisiaj w Kalifornii jest taki skansen, który się nazywa Fort Ross. I to jest właśnie pozostałość rosyjskiej kolonizacji, no ale bardzo wątłej. Wobec tego, no niewiele z tego zostało w sensie takim społecznym czy państwowym. No a Anglosasi z kolei nadzorowali czy patronowali całym tym masom milionów migrantów, którzy zaczęli napływać. I to jest niezwykle ciekawa rzecz, że jednak Stany Zjednoczone powstały jako państwo 3-milionowe. Czyli jeszcze tutaj ten wyścig, jeżeli chodzi o ściganie się nogami, kogo więcej będzie, to Anglosasi wcale nie musieli wygrać. Wygrali, bo to oni jednak te 13 kolonii opanowali i wygrali wojnę z Anglią o niepodległość, no i zaczęło się. To znaczy od dla mnie było samego zaskoczeniem rozwój ludności. W roku 1800 ludność Stanów Zjednoczonych to było trochę ponad 3 miliony, w 1900 to było 93 miliony. I to chyba pokazuje, ja tam zamieszczam nawet takie dwie tabele, które moim zdaniem są bardzo dobrze ilustrują ten ciąg tych ogromnych mas ludności w XIX wieku na zachód. I poszczególne kolonie, które się rozszerzają, potem powstają terytoria, które stopniowo zamieniają się w stany i tam tej ludności przybywa w ogromnie szybkim tempie. Im dalej na zachód, tym szybciej. A ludność w tych starych stanach właściwie rośnie, ale niewiele. Więc ten fenomen demograficzny na razie chyba warto zauważyć. No i polityczny, to znaczy to jest naród właściwie, powiedzmy już, polityczny.
Znaczy, on powstał na podstawie konstytucji.

0: Sí. I na tej podstawie właściwie do dzisiaj funkcjonuje jako społeczność wieloreligijna, wieloetniczna, o pewnym wspólnym interesie, bo myślę, Stany Zjednoczone łatwo się nie rozpadną. Być Amerykaninem to jest ważna rzecz i może powiedzieć, no nie każdy, ale naprawdę bardzo wiele osób chciałoby być Amerykaninem.
1: Oczywiście, to było marzenie. I u nas bardzo popularny. Tak. Jestem, panie profesorze, bardzo panu wdzięczny za tę książkę, szczególnie za te fragmenty, o których pan też wspomniał teraz, czyli początki Stanów Zjednoczonych. Bo ja sobie uświadomiłem w trakcie lektury, a trochę lat mam, jak jestem niedouczony strasznie, jeżeli chodzi o początki same Stanów Zjednoczonych, o to, co nazywamy właściwie walką o niepodległość, czy rewolucją amerykańską. To się nakłada jakoś wojna secesyjna, na mnie i myślę, że na wielu ludziach duże wrażenie zrobiły niezliczone amerykańskie filmy, które oglądaliśmy.
0: Tak.
1: O wojnie secesyjnej było ich bardzo wiele. Sądzę, że ja więcej wiem o tej wojnie niż o samych początkach. I tutaj fantastyczne, że pan to jakby tę wiedzę, która bardzo tam taka byle jaka w moim wypadku
0: była. Wojna o niepodległość była strasznie ważna. I dla Amerykanów jest też ważna. Ja byłem w tej miejscowości Concord, gdzie to się zaczęło. Na tym moście. I to, że tam obywatele Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają, żeby to obejrzeć i przeczytać wiersz wiersz o założycielach.
2: No tak.
0: Tam na tym moście jest tablica z tym wierszem, który ja cytuję zresztą. Więc to pokazuje, jak ważny jest ten pierwszy moment, kiedy bunt ekonomiczny przeciwko, no w sprawie ceł w gruncie rzeczy, zamienia się w bunt, czy powstanie narodowe. To tam właśnie te milicje, które odpierały atak Anglików, właściwie są tym mitem założycielskim. Oczywiście z naszej perspektywy, zza oceanu, to się wydaje taki dosyć nikły mit. Ale jak się zobaczy Amerykanów, którzy tam przybywają, to jednak zauważa się, że to ważne.
2: Wspomniał tutaj kolega o wojnie secesyjnej. No to jest taki najbardziej dramatyczny epizod w dziejach Stanów Zjednoczonych. Można było uniknąć tego konfliktu?
0: Wojny secesyjnej? Tak. Myślę, że nie, dlatego że jednak zapał ideologiczny. To, wydaje mi się, to nawet nie tyle interes ekonomiczny, bo to były dwa różne organizmy ekonomiczne. Jeden taki już wolnorynkowo-kapitalistyczny, drugi taki na wpół feudalny, jeszcze zanurzony w to niewolnictwo nieszczęsne. I mentalność oczywiście też zupełnie inna. Ale ja myślę, że ja się zastanawiałem, jak ująć wojnę secesyjną, czy pisać o samej wojnie. Nie, ja tam zrobiłem cały rozdział, chyba wielki wstrząs, czy jakoś tak. Bo ten wstrząs narastał. To nie tak, że nagle trzęsienie ziemi, wszystko się rozwala. Nie, to narastało wraz z ruchem abolicjonistycznym, czyli jednak pewną refleksją nawet wsteczną. Bo wielokrotnie w czasie tej debaty lat powiedzmy 40., 50. wracano do początków i zadawano kłopotliwe pytanie. Jefferson, ojciec założyciel, prawda? To on co? On wyzwolił swoich niewolników? No nie. On był, prawda, ja w tym Monticello, warto zwiedzać to Monticello. Monticello to jest pałac Jeffersona koło Charlottesville i tam do dzisiaj można zwiedzić resztki domków niewolników i jak się zwiedza salon, w którym dżentelmeni wirginijscy zajadali, to jest takie urządzenie prześmieszne, taki, nie wiem, taki jakiś obrotowa winda z kuchni. Na dole niewolnicy przygotowywali coś, wstawiali do tego, kręciło się, wjeżdżało na górę, żeby niewolnicy nie zakłócali spokoju państwu biesiadującym na górze w salonie. Więc a Jefferson z kolei był tym, można powiedzieć, piewcą tej demokracji amerykańskiej. I teraz w czasie tych debat wracano do tego, no, we the people. My jesteśmy wszyscy równi, chwileczkę, ale tam są miliony tych czarnych, które niczym nie są, oni są własnością po prostu. I to był dramatyczny jednak spór ideologiczny, Na południu z kolei usprawiedliwiono. No przecież nierówności społeczne zawsze, niewolnictwo zawsze było i tak dalej, i tak dalej. Usprawiedliwianie na wszelkie sposoby i w tym jednak ogromną rolę odgrało chrześcijaństwo. To znaczy jednak wszystkie te wyznania, bo przecież Amerykanie byli bardzo podzieleni, tak. Ale ja zauważyłem jedną rzecz bardzo ciekawą, mianowicie wojna secesyjna była niezwykle krwawa, dramatyczna zupełnie, ale nie była wojną religijną. Chrześcijanie byli po obydwu stronach, można powiedzieć, to źle o nich świadczy, ale z drugiej strony to, że konflikt o niewolnictwo został rozstrzygnięty tak, jak chcieli abolicjoniści i ostatecznie Lincoln, który życiem za to zapłacił. To było między innymi dlatego, że te argumenty w cudzysłowie pseudochrześcijańskie za obronę niewolnictwa padły. Nie dało się tego obronić.
1: W pana książce, w wielu miejscach, oczywiście w całej książce, dużo uwagi poświęca pan Polakom w Stanach Zjednoczonych, bo myślę, że oczywiście mam się też takie klapki otwierają od razu. Kościuszko, Pułaski i w zasadzie na tym kończymy.
0: Tak, tak.
1: Kogoś tam jeszcze możemy wymienić.
0: No
1: pan przypomina, i to nawet sobie wynotowałem, na przykład właśnie czasów walk o niepodległość. W sumie po stronie amerykańskiej było ich około 200.
0: No bo w ogóle wtedy liczby były niewielkie jeszcze.
1: W ogóle. Wśród nich mała ciekawostka. Chaim Solomon, syn rabina z Leszna.
0: Tak.
1: Który, jak czytamy, dotarł do Ameryki w roku 1772, wzbogacił się i działał na rzecz niepodległości kolonii. No to ziemia obiecana dla bardzo wielu.
0: No tak, jeżeli chodzi
1: o... Ludzi, no.
0: I oczywiście, jeżeli pan przytoczył właśnie tę postać, to trzeba tylko pamiętać, że jednak Żydzi osiedlali się w mniej, początkowo stosunkowo w niewielkich liczbach i że naprawdę ta migracja żydowska dopiero to jest koniec XIX wieku.
2: Czyli pogromy w Rosji to spowodowały?
0: Też oczywiście, pogromy w Rosji. Ten Bale of Settlement, czyli ten nakaz osiedlania się rosyjskich Żydów na zachodniej gubernie. Więc Polaków tak. Ja zresztą zupełnie... Ja sobie pomyślałem tak, co my wiemy właściwie o tych Polakach w Ameryce? I starałem się właśnie do każdego rozdziału dodać jakiś element opowieści o tym, a w tym momencie to Polacy, którzy, jacy, gdzie, co robią. Oczywiście wszystkich nie da się, ale charakterystyczne, ważne postacie.
1: To jest bardzo, bardzo istotne, te właśnie fragmenty pana książki, bo też jest takie ugruntowane przeświadczenie, że my owszem mamy swój wkład, włożyliśmy to wszystko.
0: Ale jaki konkretny?
1: Ale to na ogół nasi robotnicy, bardzo prości ludzie.
0: I to prawda, ale nie tylko.
1: W swojej masie tak. Ale nie tylko.
0: Ale nie tylko. Powstańcy listopadowi czy styczniowi zasilili armię amerykańską w czasie wojny secesji, zresztą po obydwu stronach walczyli. Generał Włodzimierz Krzyżanowski, przecież postać w Polsce praktycznie nieznana, z rodziny Krzyżanowskich, notabene spokrewniony z matką Chopina. Jak gdzieś nawet napisałem, generał, kuzyn Chopin. Więc takie, no i różnice tam trzech innych generałów jeszcze wymieniam, ale jeszcze z wcześniejszych ważnych osadników, rodzina Sadowskich i Zaborowskich. Jeżeli się napotyka na mapie Stanów Zjednoczonych Zabryski to jest od nazwiska Zaborowski, to jest XVII wiek jeszcze. No w ogóle ja wygrzebałem, bo najpierw myślałem, to chyba niemożliwe, żeby to znaleźć. Ale jest jedna rzecz. W pracy nad tym ja zauważyłem, że internet jest gigantycznym źródłem do historii Ameryki. Właśnie może dlatego, że to Amerykanie stworzyli. I oni właściwie wszystko tam swoje ważne rzeczy poumieszczali. I ja sobie zadałem pytanie, zaraz, czy my nie mamy listy pasażerów tych pierwszych statków? W Jamestown. Mamy. Na drugim statku mamy 5 Polaków. Mało tego, wiadomo, że to są Polacy, dlatego, że we swoich wspomnieniach ten słynny, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy w Polsce jest słynny, John Smith, ten, którego Pocahonta uratowała. Więc John Smith we swoich wspomnieniach wspomina, że tak, to byli Polacy, Polonians to byli. Mało tego, oni byli pierwszymi organizatorami pierwszego strajku na ziemi amerykańskiej. Oni byli smolarzami i szklarzami.
2: To czasy Zygmunta Wazy mniej więcej, tak?
0: To jest 1608 rok, uh-huh. Oni przybyli.
2: No tak, tak, tak.
1: A to była rzadka umiejętność.
0: A to tak, była rzadka umiejętność. A tam panowie szlachta angielscy się panoszyli w tej kolonii Jamestown. Wobec tego Polacy się trochę zbuntowali. Taka jest opowieść o pierwszych Polakach w Ameryce.
2: Wspomnieliśmy tutaj o masowej emigracji żydowskiej z huku XIX stulecia i początku XX. W powszechnym mniemaniu Amerykanie pochodzenia żydowskiego bardzo dominującą rolę odgrywają zarówno w rozrywce, jak i bankowości, w szeregu innych istotnych dziedzinach życia. To rzeczywiście znaleźli tam obiecaną ziemię.
0: Tak, ale trzeba pamiętać, że to jest właściwie dopiero początek XX wieku, kiedy następuje ten awans ludności o korzeniach żydowskich i chyba, wydaje mi się, że można zaryzykować, że oni zaczęli od mediów. To znaczy film. Pierwsi ci, te pierwsze wielkie kariery żydowskie w Ameryce, to zaczęły się od
2: braci Warner i
0: tak, od produkcji filmowej, która zawojowała wyobraźnię Ameryki. Ja o tym dosyć sporo piszę, że jeśli mówimy o historii kultury amerykańskiej, to powiedziemy tak, pierwszy przełom to jest, że zaczyna powstawać literatura amerykańska, nie tyle w opozycji, co w kontraście do angielskiej. Bo przez pierwsze dziesięciolecia Stanów Zjednoczonych ci wszyscy pisarze amerykańscy właśnie mieli problem. No, literatura po angielsku, no to w Anglii jest lepsza, starsza, prawda? Szekspir był Anglikiem, a nie Amerykaninem. Natomiast gdzieś w połowie XIX wieku powstaje literatura amerykańska. I tutaj Mark Twain na przykład jest takim niemalże symboliczną postacią, ale Nathaniel Hawthorne czy James Fenimore Cooper.
2: Tak, Farfalle Oko.
0: Tak, tak. Ja o nich piszę, bo to są te nazwiska, które zaczynają naprawdę historię literatury amerykańskiej. Z jednym notabene wyjątkiem, o którym ja wspominam, bo wydaje mi się, może być ciekawostką, ale też coś mówi ciekawego o Ameryce. Kto był autorką, kobieta, poezji, która wydała jako druga w ogóle w Ameryce tomik? To była niewolnica. Murzynka, niewolnica, przywleczona z Gambii prawdopodobnie. Nazywała się Phyllis Wheatley. Miała bardzo dobrych panów. Państwa w Massachusetts, które ją wykształcili. Wyjątkowo utalentowane dziewczę było, bo ona nie tylko potrafiła opanować język angielski, ale pisać piękne wiersze po angielsku, jeszcze jako niewolnica. I ta jej pani, i dzieci tych państwa przedstawili ją w Anglii, w ogóle ją przedstawiali tam przy dworze, zdaje się nawet, i pomogli wydać tam ich wiersze. Te wiersze są naprawdę bardzo ciekawe.
1: To jest w ogóle charakterystyczne dla pana książki, że ona jest dość daleka od takiego klasycznego podręcznika historii, bo tam znajdziemy bardzo właśnie dużo wiadomości dotyczących kultury, sportu.
0: Tak.
1: Bardzo wielu dziedzin życia, takich może niekoniecznie, a na pewno nie tylko polityki, tak. Ale pomyślałem sobie też dlaczego. No, to jest fenomen. Napisał pan świetną książkę o kraju, którego historia liczy sobie 250 lat. Wspaniale, ale przepraszam, z naszego polskiego punktu widzenia to śmiech.
0: No, że króciutko. Ja też... Tak. No, historii Polski, historii Polski ciężko by było w jednym tomie zawrzeć, to prawda.
1: No, profesor Andrzej Nowak coś na
0: to. No, jest przy siódmym tomie. I jest chyba w połowie. No, w każdym razie to notabene, to trzeba przypomnieć, to jest genialne dzieło. Ale wróćmy do Stanów. Faktem jest, że taki jest teatr, no to historia krótka, ale jak bogata. Ona jest bogata, że tak powiem, wszerz. Nie na długość, to znaczy w sensie długości trwania, tylko bogactwa występowania wielu wątków w tym czasie. Bo ja się z tym właśnie zetknąłem właściwie. Jakie są główne elementy tej historii? I to jest migracja, przybywanie tych milionów ludzi, fenomen absorpcji tych ogromnych mas do gospodarki, która się rozwija, zwłaszcza w XIX wieku, dzięki kolei w dużej mierze. I teraz ta gospodarka od razu staje się innowacyjna przez jakiś niezwykły dar próbowania ludzi najbardziej innowacyjnych. Wynalazcy. Przecież nagle w XIX wieku pojawiają się ci wielcy wynalazcy Amerykanie. Wynalazcy w tym sensie, że oni nie tyle proch wynajdywali, co wynajdywali rzeczy praktyczne. McCormick, żniwiarka. I od razu rolnictwo na wielkich obszarach staje się konkurencyjne dla rolnictwa europejskiego. Bell, tak. Telefon.
2: Edison,
0: Bell. Oczywiście w polskich podręcznikach najczęściej oni są wymieniani wśród innych, ale oni mają szczególne znaczenie, dlatego że ich wynalazki miały niezwykle praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego. I pomysłowość organizacyjno-biznesowa. Ja to opisuję karierę Carnegie. Carnegie był biednym migrantem i zrobił niewiarygodną karierę na tym, że uczył się, że tak powiem, zarządzania, pracując chyba na kolei, jako tam jakiś dystrybutor ruchu. Coś. W każdym razie on pobrał te umiejętności organizacyjne i założył stalownię. No, stalownię założyć, która jest konkurencyjna do przemysłu brytyjskiego, bagatela. A co on zrobił? On zrobił coś takiego, mianowicie zbadał koszty poszczególnych faz produkcji, ocenił je jako pojedyncze elementy i zobaczył, ile można oszczędzić na każdym tym stadium. Jak dodał to wszystko razem, to wyszło mu, że jego stalownia może znacznie taniej produkować. Ale pomysł był taki, jak policzyć sprawność producentów na poszczególnych etapach. I on był zaskoczony, że w hutach brytyjskich liczy się opłacalność w całości cyklu produkcyjnego, a nie na poszczególnych etapach. Niby drobiazg, prawda? Nam by może nie przyszło do głowy tak podejść do biznesu, a Carnegie zrobił gigantyczną karierę na tym.
2: Panie profesorze, Przez szereg dekad Stany Zjednoczone nie bardzo interesowały się, co się dzieje w Europie, w innych zakątkach świata. Nie chciały się angażować tutaj w inne konflikty zbrojne. Dwa słowa o tej doktrynie Monroe, zdaje się, to się nazywało.
0: Tak, no, nie interesowały się, bo były zajęte sobą w gruncie rzeczy. Jeszcze wojna secesyjna była takim przecież dramatycznym przełomem. No to ja sobie nagle uświadomiłem, że znacznie mniejszym niż nam się wydaje. Bo się mówi, no tam dziesiątki tysięcy sąsiadów się mordowało, to straszna wojna. To prawda. Zresztą dokumentacja fotograficzna wojny secesyjnej jest niezwykła. To jest historia fotografii. W historii fotografii wojna secesyjna jest chyba zupełnie przełomowym momentem. Tylko, że jeżeli nawet zginęło 100 tysięcy czy 200 tysięcy, to w stosunku do ludności z roku 60 to jest dużo, ale w stosunku do ludności z roku 70, 80 i 1900 to już nie. A ci, co przez 30 lat po wojnie secesyjnej przybyli, to w ogóle dla nich wojna secesyjna nie istniała, to nie była ich sprawa. Wyobraźnia, ja sobie czasami zadaję pytanie, jaka jest wyobraźnia ludzi w jakimś momencie? I w tym momencie, 1900 rok, to kogo, jaki procent ludności Stanów Zjednoczonych ma tragiczne wspomnienia z wojny secesyjnej? Procent jest jakiś, ale naprawdę nie taki znowu duży. Więc dopiero rzeczywiście jak ten kurz bitewny opadł, jak napłynęły kolejne miliony z tych 93, co w 900 roku, to te Stany Zjednoczone naprawdę, ja tam nawet zamieszczam taką tabelkę, porównuję ludności Stanów Zjednoczonych i mocarstw europejskich. Ameryka już jest ludniejsza i w 1900 już ma PKB prawdopodobnie większy niż Anglia. Nowy Jork jest już ważniejszym centrum finansowo-handlowym niż Londyn. Więc nagle te ostatnie 30 lat XIX wieku to jest jakaś niezwykła eksplozja gospodarcza, terytorialna, administracyjna, ale również zrodzenie się tej ideologii imperialnej. Na koniec przychodzi Ted Roosevelt i już zarządza, że tak powiem, imperium z sąsiadami hiszpańskojęzycznymi, prawda? Więc imperializm amerykański oczywiście trzeba wymienić i to oczywiście Roosevelt się z tym kojarzy. Notabene również człowiek o poglądach wcale, no, nam się wierzy, imperialista to pewnie jakiś straszny konserwatysta prawicowy, wyzysk człowieka przez człowieka. Otóż on wspierał politykę również łagodzenia konfliktów społecznych i był właściwie prekursorem swojego późniejszego kuzyna Franklina Roosevelta w tym myśleniu o tym, że gospodarka kapitalistyczna musi również tworzyć dla siebie rynek zbytu, jeżeli ma nie upaść.
1: Gdyby nie myślenie imperialne, Ameryka by nie była prawdopodobnie nigdy wielką.
0: Tak.
1: Panie profesorze, jak to
0: tam w ogóle, tylko jedno zdanie. Tak, tam w ogóle jest przekonanie o wielkości. To jest coś takiego, co ich łączy. Wielki kraj, wielkie masy ludzi, to my musimy być wielcy.
3: Pozazdrościć.
0: Tak, mają możliwości. Mają możliwości.
1: Ale mam jedną taką drobną uwagę. Jak to się dzieje, że ten wspaniały kraj, który ściąga najlepszych ludzi z całego świata, jeżeli ktoś chce coś zrobić w nauce, musi tam trafić, prawda? Przy tym wszystkim, jak to się dzieje, że przeciętny poziom wykształcenia Amerykanina, takiego przeciętnego, mocno przeciętnego, jest tak przerażająco niski?
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo można zadać pytanie, po co komu wykształcenie w ogóle? Pytanie głupie, dramatyczne. Amerykanom wykształcenie, wydaje mi się, jest potrzebne ze względów praktycznych. Nie, oni te dyplomy, to wykształcenie zdobywają w gruncie rzeczy po to, żeby móc z tego mieć korzyść, żeby to czemuś służyło. Więc przeciętny uczeń high school amerykańskiego, a jest ich no, w jednym pokoleniu, to nie policzę, ale dziesiątki milionów, prawda? Miliony. Orientuje się na to, co w życiu może robić i już w high school, przypuszczam, zaczyna się krystalizować, do czego ten człowiek może się nadawać. Oczywiście to na filmach widzimy. Młodzież z małego miasteczka, to oni kombinują, gdzie, co dalej. No i od razu widać, że niektórzy będą pracować w warsztacie ojca, inni będą w barze, bo to jest też kuzyna bar, albo sami założą bar, albo na miejscu będą pracować w zawodach, no bo ich nie bawi filozofia, informatyka, odkrywanie świata. Natomiast ci, którzy mają ten zmysł zdobywania przestrzeni, zdobywania wiedzy, czy robienia rzeczy niezwykłych, trafiają tam. I to trafiają do najlepszych uniwersytetów. Tam jest niezwykła również selekcja kadr. Tam się byle kto nie dostanie. Oczywiście pieniądze też grają rolę, ale to nie jest tak, że bogaty ojciec może kupić dyplom nierozwiniętemu synkowi. No tak się nie dzieje.
2: Wspomnieliśmy tutaj o Franklinie Delano Roosevelcie, który Polakom się umiarkowanie, powiedzmy,
0: raczej
2: kojarzy z uwagi na konferencję po Fordamie i Jałcie, natomiast Amerykanie postrzegają jako pogromcę wielkiego kryzysu, bo takim drugim dramatycznym elementem w dziejach tego państwa był właśnie ten wielki kryzys roku zapoczątkowanego czarnym czwartkiem na giełdzie nowojorskiej w roku 29, a potem zwyciężony przez politykę New Deal.
0: Tak. No, ja poświęcam Roosevelt'owi oczywiście sporo miejsca, no bo to są cztery kadencje, unikat zupełny, prawda?
3: Tak. Nie należy on do pana Roosevelt'a.
0: Nie, to można chyba wyczytać z tej książki. Ja mam do Roosevelt'a oczywiście pretensje, tak jak wszyscy Polacy, ale ja pomyślałem o Roosevelt'cie kiedyś. Ja miałem zajęcia ze studentami amerykańskimi. No i im krytykować Roosevelt'a jest trochę niezgrabnie, no bo to jest ich prezydent, a tutaj jakiś człowiek z Polski nagle podskakuje i do wielkiego prezydenta, wielkiego mocarstwa ma pretensje. Otóż ja im powiedziałem coś takiego, wiecie, ja nie mogę mieć pretensji do Roosevelta jako szefa wielkiego mocarstwa, który myślał o kosztach wojny i tak dalej. I ja nie myślę, żeby on zdradził Polskę, dlatego że żadnej umowy nie podpisał. więc nie zdradził żadnej umowy. Natomiast moim zdaniem on zdradził Amerykę. Dlatego, że dopuszczając niekonieczny podział Europy, wpędził kolejne pokolenia Amerykanów w potworne koszty zimnej wojny. I to oni przyjęli. No, nie wiem, na ile ten argument jest realny. To znaczy, myślę, że zimna wojna taka czy inna pewnie by była, ale jednak coś tam jest. Znaczy, Roosevelt był charakterologicznie dosyć takim typem, no, który mi nie pasuje. Znaczy, megaloman, taki trochę dyktator, z komunistami sobie radził słabo. No, to, co w czasie wojny wyczyniała propaganda amerykańska, jest haniebne. Tam jest taki film Gwiazda Polarna, ambasador Davis na przykład, wspomnienia ambasadora Davisa, ja mam tą książeczkę, no są no, haniebne, są kompromitujące, jak na człowieka, który reprezentował wielkie mocarstwo w stolicy ZSRR.
3: Ale w ogóle stosunek do, jak to sobie pomyślałem, czytając pańską książkę, już w innym czacie, cytuje pan zdanie jakiegoś, chyba nawet nie podaje pan nazwiska, jakiegoś burmistrza, Newport chyba, i on powiada, to jest postać współczesna, to już mówimy teraz, mówię o czasach nam bliskich. Ja nie jestem, dla mnie komuniści nie są żadnym problemem. Dla mnie problemy są demokraci i republikanie. Tak. Ja przepraszam, ale to ja jakbym słyszał Donalda Tuska, który mówi, że dla mnie komuniści też nie są żadnym czy lewacy problemem, dla mnie problemem jest PiS.
0: Dokładnie.
3: To jest to samo.
0: No to jest, tak, to jest jakiś gubernator Kalifornii chyba. Mm-hmm. Tak. No to trzeba to zobaczyć tylko w kontekście lat 60. To znaczy ta rewolucja obyczajowa miała jednak, no powiedziałbym, gruntownie lewacki charakter. Komuniści dla nich nie byli czymś obcym. Jeżeli ta, nie wiem, czy partyzantka, no, w każdym razie ta konspiracja Weather Underground, to byli bojówkarze, terroryści o prowiniencji no, rewolucyjno-komunistycznej w gruncie rzeczy. Jest taka książka na ten temat, dwóch zresztą byłych hipisów, o Destructive Generation, o tym, jak pokolenie lat 60. niszczyło Amerykę. Właśnie przez to, że nie komunizm był dla nich problemem. Oni myśleli kolektywistycznie. I do dzisiaj właściwie ten element takiego kolektywistycznego myślenia na lewicy amerykańskiej jest dosyć silny. No przecież ten Ben Sanders nadal jest bardzo popularną postacią w Partii Demokratycznej. Także Ameryka jest podzielona na tych, którzy myślą realistycznie, co prowadzi do rozwoju. Oczywiście, no to cała debata o kapitalizmie, o sprawność kapitalizmu, czy taki kapitalizm typu prawa dżungli jest skuteczny. On nie jest skuteczny, dlatego że, jak powiedziałem, niszczy sobie rynek. Więc New Deal jednak został w pamięci Amerykanów jako pewnego rodzaju wyzwanie do tego, żeby nie zapominać o ubogich. Bo ubogi to nie jest tylko biedny, który cierpi, ale ubogi to też jest ten, co kupuje. A jak nie ma za co kupić, to się nie da sprzedać. A jak się nie da sprzedać, to się nie zarobi. Więc ten rodzaj myślenia. A z drugiej strony, wszystko jedno, nieważne. Komuna, wspólne tam jedzenie, picie i wszystko. I to, co chyba właśnie o hipisach powiedziałem, co jest takim paradoksem, ale wydaje mi się, to warto przemyśleć. Stado niezależnie myślących. To jest cudne określenie. To jest właśnie tych od tych byłych hipisów. Stado niezależnie myślących. Bo jeżeli o wolności się myśli w sposób anarchiczny, to jest to atomizacja tej grupy, tak, i łatwo ją pokierować.
2: Ja bym się cofnął teraz do zimnej wojny. Tutaj padło też sformułowanie. Demonizowany w historii Ameryki jest senator Joseph McCarthy, ale po latach wynika, że w znacznej mierze on miał rację, bo Ameryka była bardzo infiltrowana przez komunistyczne służby, Rosenbergowie, tu cały szereg możemy wymienić, naukowców, artystów, którzy byli na pasku Kremla.
0: Tak, oczywiście. Coś takiego było zresztą dwukrotne. Pierwszy taki moment to się tam nazywał w historii amerykańskiej Red Scare, strach przed czerwonymi, zaraz po rewolucji bolszewickiej, po pierwszej wojnie światowej. I wtedy też był taki ówczesny McCarthy, który zresztą też przesadzał, bo problem jest z tym, jakby to powiedzieć, niektórzy powiadają, nadgorliwość gorsza niż samotarz. I jest coś, że jeżeli już się zabierać za zagrożenie tego rodzaju, to trzeba być precyzyjnym i skutecznym. Natomiast i ten Red Scare po pierwszej wojnie światowej i McCarthyzm były robione, jakby to powiedzieć, jako kampania polityczna po to, żeby wylansować postać, a niekoniecznie, żeby dokładnie zlikwidować niebezpieczeństwo. Więc Joe McCarthy był krzykaczem i demagogiem jednocześnie. Tego nie można zapomnieć. Oczywiście całe lewactwo nienawidzi McCarthy'ego i od razu, jak się mówi, no, antykomuniści, to każdy antykomunista to jest w ogóle karykatura Joe McCarthy'ego. No, nie, ja się z tym nie zgadzam. Joe McCarthy miał rację generalnie. Problem tylko, jak sobie radzić z takiego rodzaju zagrożeniami, jak był właśnie cała ta sieć sowiecka.
3: Mi się to podobał pana, że pan nie kryjąc swojego podziwu dla Ameryki, dla Amerykanów, kraju ludzi dzielnych, jak pan sobie mówił, to świetne określenie jest.
0: No to chyba
3: ważne, prawda? Hymnu. Jednocześnie jest pan wobec tych czy konkretnych osób bardzo krytyczny. Dotyczy to również postaci bohaterów bieżących wydarzeń. Chciałbym się pana spytać po prostu o prezydenta Trumpa.
0: O Trumpa. No, ponieważ Trump ciągle urzęduje, i to nie to, że ja tutaj uciekam w jakąś polityczną poprawność, ale jako historyk zawsze, ja to umieszczam takie zdanie, że ostateczna ocena tych decyzji musi poczekać na wszystkie konsekwencje. Bo patrząc na bieżącą politykę, czasami postrzegamy coś, co zwraca naszą uwagę najłatwiej. No, najłatwiej zwraca uwagę fryzura Trumpa. Po drugie, jego sposób mówienia. Dziwny czasami. On używa tak prostych czasami formuł, że w polityce to niemalże jest bez precedensu. No dobrze, ale co się za tym kryje? Za tym się kryją niektóre takie ruchy, których my nie widzimy. To pan Cejrowski ostatnio bardzo chytrze zauważył, że jeżeli mówimy o cieśninie Ormust, że on ją doprowadził do zamknięcia, a teraz do otworzenia, to nie jest tylko i wyłącznie jego nadpobudliwy charakter, że uderzył w ten Iran, chciał pozabijać, a teraz zawiera z nimi pokój, tylko z tego wynikają pewne konsekwencje. Najpierw ceny ropy poszły w górę, a teraz spadły. I teraz w kogo to uderza? I w tej chwili to najbardziej uderza w Rosję przecież, spadek cen. Przedtem uderzał w Europę Zachodnią, wzrost cen uderzył w Europę i w Chiny. Ucierpieli, dostali nauczkę, to teraz, jak obniża, to uderza w Rosję. Ani Chiny, ani zachodnia Europa, znaczy zachodnia Europa to jest osobny temat, ale ani Rosja, ani Chiny nie są dla Trumpa rywalami czy wrogami wręcz. A zachodnia Europa jest takim wątpliwym sojusznikiem, którego trzeba czasami przywołać do porządku. Mówię to z perspektywy amerykańskiej oczywiście. No bo Europejczycy zachowują się wobec Stanów Zjednoczonych w sposób nie tyle niewdzięczny, bo w polityce trudno mówić o wdzięczności, tylko ta ich chytrość jest zgubna. Bo z kim zachodnia Europa najlepsze interesy może robić? Z Ameryką. Jest jednak pewna wspólnota kulturowa, cywilizacyjna. I interes z drugiej strony. Gdzie Stany Zjednoczone mają potencjalnych sojuszników? No tak, Japonia, tam Filipiny, dobrze, ale Europa nadal jest bardzo ważna. Więc wydaje mi się to, oczywiście, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie Trumpowi, to ja nie wiem, ale wydaje mi się, że trzeba na niego patrzeć jednak z pewnym marginesem tolerancji dla jego dziwności, o tak bym powiedział.
2: Przywołaliśmy to sylwetki kilku prezydentów Stanów Zjednoczonych. Czterech z nich doczekało się pomnika tego słynnego w stanie Dakota. Zdaje się, jest ten pomnik.
0: A tak.
2: Czy sądzi pan profesor, że powinna tam znaleźć się też fizjonomia Ronalda Reagana?
0: Tak, absolutnie. Od razu mówię. Tak, ja myślę, że Reagan był chyba jednym z największych prezydentów. Kogo bym ustawił w tej roli? No nie wiem, Lincoln wydaje mi się był bardzo ważny. Reagan należy do tych naprawdę tej czołówki. Z racji tego, że to był, można powiedzieć, symbol amerykańskiego zdrowego rozsądku i skuteczności. To są chyba dwie rzeczy, które w Ameryce byśmy chyba najbardziej cenili. I jednak i sprawiedliwości. To znaczy komunizmu nie znosił, dlatego że komunizm był niesprawiedliwy, zły i terroryzował ludzi. Imperium zła. No czyż nie? Więc on miał rację w bardzo podstawowych kwestiach. Sprawiedliwości, skuteczności i tego, że w działaniu takim energicznym trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem.
3: Pozwoli pan, poproszę pana jeszcze o komentarz do cytatu, który też jest u pana w książce. Autorze, niech pan sam powie. Cytat jest następujący. To jest porównanie Amerykanów i Rosjan. Amerykanin walczy z przeciwnościami natury. Rosjanin walczy z ludźmi. Zdobycze Amerykanina są wynikiem pługa. Zdobycze Rosjanina zaś miecza. Głównym narzędziem pierwszego jest wolność, drugiego zaś poddaństwo. Ich punkt wyjścia był inny, ich droga jest odmienna, choć każde wydaje się naznaczone przez opatrzność, przeznaczeniem, by objąć pół globu.
0: To znaczy są moje słowa, które w gruncie rzeczy wyrażają myśl Tocqueville'a. Bo Tocqueville mniej więcej tak opisał te różnice już wówczas na początku XIX wieku. Być może ja troszeczkę tam dodałem, ale tak, to jest kwintesencja tej różnicy. Myślę, że w prostych słowach to tak chyba trzeba by ująć.
2: I tym stwierdzeniem kończymy dzisiejszy nieregularnik literacki, którym mieliśmy honor gościć pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Dziękujemy pięknie panu
0: bardzo
2: profesorowi.
0: Dziękuję.
2: A rozmawialiśmy o jego najnowszej publikacji zatytułowanej Siła i wolność. 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki, którą gorąco rekomendujemy. Audycję zakończą fragmenty tejże książki w interpretacji pani Magdaleny Woźniak, a na sam koniec zabrzmią dźwięki rumby USA, słynnej piosenki gloryfikującej Stany Zjednoczone.
4: 250. rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i ogromna rola tego państwa we współczesnym świecie skłania do refleksji nad jego fenomenem. Mimo że obejmuje ona zaledwie ćwierć tysiąclecia, historia Stanów Zjednoczonych jest niezwykle bogata i ukryta w specyficznych, kluczowych słowach, które wyjaśniają część jej ważnych aspektów. Są to takie pojęcia jak pionierzy, pielgrzymi, Nowe Jeruzalem, ojcowie założyciele, miasto na wzgórzu, trudno przetłumaczalne self-made man od brzegu do brzegu, from coast to coast. Supermocarstwo, ale także hasła niewolnictwo, wolność i prawa człowieka. Zrozumienie tożsamości jakiegoś narodu i państwa jest niezwykle trudne i wymaga poznania jego historii. W przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia z fenomenem budowy rozwiniętej cywilizacji na ogromnych obszarach, rzadko zaludnionych wcześniej przez Indian, żyjących na progu rewolucji neolitycznej. Dzieło milionów przybyszy z różnych krajów europejskich, głównie anglosaskich. To także fenomen narodu rozdartego wojną domową, któremu udało się ponownie zjednoczyć, z trudem przezwyciężając sprzeczność między ideałami wolnościowymi i niewolnictwem. Jest to supermocarstwo odrzucające kolonializm, ale dominujące dzięki własnej sprawczości i przezwyciężające potężne kryzysy. Po wielkim kryzysie lat 30. nastąpił wybuch II wojny światowej. Po rewolucji obyczajowej lat 60. triumf Reaganomiki w starciu z komunizmem, a po sukcesach obezwładniającej ideologii woke. Współczesne otrzeźwienie. Nie jest to fenomen idealny, a o jego przyszłości nie da się powiedzieć nic pewnego. Ale jest to stale fenomen dający nadzieję. Opowieść o intrygujących dziejach państwa tworzonego od podstaw na zupełnie nowym terenie przez ludzi przybyłych z Europy wypada zacząć od refleksji nad amerykańskim hymnem. pod gwieździstym sztandarem. Wiersz ten napisał we wrześniu 1814 roku prawnik Francis Scott Key, którego imię nosi jeden z mostów w stolicy kraju, w Waszyngtonie. Na widok sztandaru dumnie wzniesionego przez obrońców Fort McHenry podczas angielskiego bombardowania w wojnie amerykańsko-brytyjskiej. Słowa tego wiersza zaczęto wówczas śpiewać do muzyki popularnej angielskiej pieśni Johna Stafforda Smitha pod tym samym tytułem, która stała się oficjalnie hymnem Stanów Zjednoczonych. Dopiero 3 marca 1931 roku, gdy odpowiednią ustawę w tej sprawie uchwalił Kongres USA. Słowa pieśni są na tyle trudne, że wielu Amerykanów pamięta głównie zakończenie pierwszej zwrotki. Zacytujmy ją w całości. Opowiedz, czy widzisz w blasku wczesnego świtu to, co tak dumnie witaliśmy w ostatnim blasku zmierzchu? Czyje to szerokie pasy i jasne gwiazdy, w niebezpiecznej walce tak dzielnie spływały nad wałami, na które patrzyliśmy, a czerwony blask rakiet, bomby wybuchające w powietrzu dawały przez całą noc dowód, że nasza flaga wciąż tam jest. Opowiedz, czy ten gwiaździsty sztandar wciąż powiewa nad krajem ludzi wolnych i domem ludzi dzielnych? Kraj ludzi wolnych i dom ludzi dzielnych, hasło kończące tę zwrotkę jest bardzo często podstawowym wyróżnikiem Stanów Zjednoczonych w oczach jego obywateli, choć czarnoskórzy mieszkańcy kraju mieli i mają co do tych słów, i nie bez racji, pewne zastrzeżenia. Historia Stanów Zjednoczonych to bowiem historia zarówno wielkości, jak i wojennych okrucieństw i niesprawiedliwości, wielkich wyczynów, kryzysów i nowych początków. Niewątpliwie jednak w dzisiejszym skomplikowanym i brutalnym świecie to Stany Zjednoczone dają nadal, ze swą potęgą militarną i programem politycznym, nadzieję, że prawda i sprawiedliwość w stosunkach między państwami i między ludźmi nie zostaną pogrzebane. Amerykańska historiografia przedmiotu jest gigantyczna. Autorowi nie przyszło nawet do głowy, by ją krytycznie omówić. Na amerykańskich wydziałach historii stale toczone są dyskusje na temat różnych jej aspektów. W pracy nad tą książką wykorzystałem więc tylko własną bibliotekę i oczywiście ogromne zbiory źródeł internetowych. Sieć jest błogosławieństwem dla osób interesujących się historią Stanów Zjednoczonych, gdyż Amerykanie umieścili w niej znacznie więcej informacji o swych dziejach niż jakikolwiek inny naród. Jako autor mam też pewne osobiste doświadczenie w obserwowaniu życia w Stanach Zjednoczonych, w tym także życia akademickiego w Marylandzie, Virginii, Massachusetts, Nowym Jorku, Minnesocie i Dakocie Północnej, które pozwoliło mi w pewnej mierze zrozumieć rzeczywistość Stanów Zjednoczonych, ich historię oraz sposób myślenia Amerykanów. Z pewnością zrozumieniu historii tego kraju pomogły odwiedziny w kościele, gdzie szykowano bostońską herbatkę. Przejrzenie lokalnej gazety, spacer po Alei Gwiazd w Hollywood czy przejażdżka mostem Golden Gate. Dobrze było posiedzieć nad James River w porcie St. Mary City, przejść się mostem w Concord, poczuć prawdziwy mróz w Minneapolis, zobaczyć miejsce dawnego targu niewolników w Charlestonie. W hierarchii regionów będących przedmiotem zainteresowania USA wyróżniono po pierwsze Azję Wschodnią i Pacyfik, w tym rywalizację z Chinami, po drugie półkulę zachodnią, czyli obie Ameryki oraz po trzecie Europę, którą uznano za kluczowego sojusznika, choć poważnie osłabionego przez dramatyczny spadek dzietności i starzenie się populacji, kryzys tożsamości i więzi społecznych, a także niekontrolowaną migrację, która w ocenie USA osłabia spójność narodową i generuje napięcia polityczne. USA wyrażają sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, argumentując, że jej technokratyczne zarządzanie, centralizacja i nadregulacja ograniczają zdolność państw do reagowania na zagrożenia i osłabiają suwerenność. W strategii podkreślano również kryzys europejskich zdolności obronnych, co uwidacznia wojna w Ukrainie. W myśl strategii polityka USA wobec Europy ma być realizowana przez przywrócenie warunków stabilności wewnątrz Europy i stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie stanięcia na własnych nogach, i funkcjonowania jako grupa suwerennych państw, otwarcie europejskich rynków na amerykańskie towary i usługi oraz zakończenie postrzegania NATO jako sojuszu permanentnie się rozszerzającego. W tej diagnozie wyraźnie wyróżniono zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, które uznano za bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. W strategii sugeruje się wzmacnianie tych państw poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współpracę polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną. Czwartym obszarem zainteresowania USA jest Bliski Wschód, gdzie priorytetami są bezpieczeństwo Izraela, kontrola szlaków energetycznych i zapobieganie odrodzeniu się terroryzmu. Piątym rejonem zainteresowania ma być Afryka jako kontynent przyszłych możliwości gospodarczych w sektorze energii i minerałów krytycznych.
5: Nieregularnik literacki.
6: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Studio Ostoja.
1: Dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Piotr Staszewski z Ostoja Studio i z Ostoi Natury. Dzisiaj moim gościem jest pani Sylwia Rydzewska. Formalnie można by powiedzieć, że z pod Suwałk, tak?
2: Okolice Suwałk.
1: Dokładnie, ale rozumiem, że jakbym powiedział, że Białostoczyzna, to już zupełnie nie to.
2: Nie, Białystok to Podlasie, a Suwałki to Suwalszczyzna.
1: Suwalszczyzna, no właśnie, to tak, chciałem powiedzieć, że wy się do Podlasia, mimo że jesteście częścią administracyjnie...
2: Wciągnęli nas niesłusznie, nie pasujemy w ogóle do Podlasia, my bardziej do Warmii i Mazur pasujemy.
1: No ja pozdrawiam z Warmii i Mazur w takim razie, dzisiaj w studiu. Dziękuję w Warszawie, bardzo. Więc też zawsze mi Suwałki też pasowały do Warmii i Mazur.
2: Tak, ma pan rację.
1: No dzień dobry. Może tak, zacznijmy od przedstawienia, bo wiem, że prowadzi pani gospodarstwo ekologiczne i jest to już kolejne pokolenie, a w ogóle mi bardzo miło powiedzieć, że jest pani pierwszą rolniczką, tak naprawdę taką z krwi i kości, samodzielną, z którą rozmawiam.
2: Dziękuję bardzo. Dlatego zawsze mówię, że kobiety powinny rządzić światem, byłby większy ład i porządek.
1: Tak, słyszałem, że macie nieprawdopodobny ład i porządek w gospodarstwie. Moje źródła mi doniosły, że do was trzeba jeździć, uczyć się porządku, że u was jest wszystko tak poukładane i tak porządnie prowadzone, że no, faceci na kolana klękają.
2: O Boże, dziękuję. Żaden tu nie klękał jeszcze, ale... Ale no i przede wszystkim łatwiej się pracuje, jak jest to łatwy porządek.
1: To na pewno. Proszę opowiedzieć, czym się zajmujecie, jak to się wszystko zaczęło i skąd się wzięło w ogóle pomysł na to, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne?
2: Skąd pomysł? Ja gospodarstwo przejęłam 10 lat temu po rodzicach. Było to już gospodarstwo ekologiczne, więc nie wiem, skąd się u nich narodził wcześniej pomysł. Kiedyś zajmowali się trzodą. Tato hodował no, świnie przede wszystkim, bardzo dużą ilością świń się zajmował hodowlą. Później były te takie dołki, jakby to było mało opłacalne. Zaczęli od uprawy ziemniaków wczesnych, były to nie wiem, ze 3 hektary ziemniaków i hektar truskawek. Jakby to były takie letnie uprawy. No i później stopniowo jakby zaczęli wchodzić, no, żeby poszerzyć ten asortyment warzyw, tak? A później, ale to była ta uprawy konwencjonalne, nieekologiczne. A później, no jakby zaczęli ludzie bardziej szukać zdrowej żywności. I stąd chyba ta ekologia u rodziców była. Tak szczerze powiem, nie wiem, co ich tak najbardziej skłoniło. Wydaje mi się, że poszerzenie tego asortymentu to. A po drugie, no Suwalszczyzna to jest takie... Specyficzne są tereny, ukształtowania terenu, więc jakby uprawa warzyw konwencjonalnych, takich, żeby tam nie wiem, kilka hektarów marchwi posieć, to nie jesteśmy w stanie takich dużych upraw wielkogabarytowych uprawiać, tak? Bo u nas są

0: te nadmiary, na początku nadmiar tego, co się nie udało sprzedać na świeżo, przetwarzaliśmy. No a później już była jakby certyfikacja tych przetworzonych rzeczy. No papierologia, biurokracja, przez którą jakby już ja przebrnęłam. Mhm. No wpisanie kapusty kiszonej z suwalszczyzny na listę produktów tradycyjnych, to też jakby ja to pociągnęłam. No więc tak, no jak to? Dlatego, że kobiety rządzą, więc muszą dopracować te szczegóły. Jasne. O których niekoniecznie moi rodzice wcześniej myśleli.
1: Ja tylko jeszcze Państwu wszystkim przypomnę, że, bo wiem już od Pani Sylwii, że kiedyś, kiedy Radio Wnet organizowało bazarki w Warszawie, można było Panią tak. na nie spotkać.
0: Tak, bardzo miło to wspominam. To było tak pod Pałacem Kultury w takiej bramie, a później w Koneserze, jak dobrze to pamiętam. Wspominam do dzisiaj, nawet mam dwóch klientów internetowych, którzy u mnie się kiedyś tam zaopatrywali. Dzisiaj okazuje się, że kupują u nas w internet.
1: Okej. Okay. Czyli gdzieś tam te połączenie z Radiem Wnet kiedyś zostało nawiązane i do dzisiaj.
0: Tak, to był krótki epizod, ale bardzo miło wspominam. Bardzo fajni ci sprzedający tam byli, zarówno i kupujący. Bardzo fajna atmosfera była na tym rynku. Bardzo mi się podobało. Na pewno lepsza niż u nas jest na targowiskach.
1: Mam nadzieję, że uda się Krzysztofa namówić. Już od dawna rozmawiamy o tym, że może nie tak często jak kiedyś, ale że jeden, dwa takie bardziej jarmarki w roku Radio Wnet będzie organizować
0: super.
1: I wtedy moglibyśmy się wszyscy zjeżdżać, poznawać i spotykać super. Ze słuchaczami. No i my od strony producenckiej dostarczać najlepsze i najzdrowsze produkty, prawda, dla nich, a oni mogliby poznać nas bliżej producentów, na czym akurat
0: Jeżeli będą wysokie plony i będziesz czym się podzielić, to ja chętnie skorzystam.
1: Okej. Okay. A co jest dziś największym wyzwaniem u Was w gospodarstwie? Jakie są te powody, że ten rozwój nie jest możliwy w nieskończoność?
0: Wyzwania co roku są inne, tak naprawdę powiem, bo od biurokracji, o której już wspomniałam, po aurę, po pogodę, albo suszę, albo nawałnica, jaka u nas wczoraj przyszła, która zmyła nam, no nie wiem, marchew i buraki, których już nie mamy, więc no dla mnie to jest walka z chwastami, z naturą, czyli z żywiołem, z pogodą, no i z biurokracją. Papiery po prostu są z roku na rok coraz cięższe do przebrnięcia, żeby nie jesteśmy sami jako rolnicy. Ja nie jestem sama w stanie ogarnąć. Trzeba wynajmować jakby ciągle dodatkowe osoby do tego, żeby nam to ogarniały i prowadziły. No myślę, że te trzy rzeczy na dzień dzisiejszy.
1: A jak jest z pracą? Czy są ludzie chętni do pomocy i do pracy?
0: No myślę, że jak się to dobrze jakby zarządza, to się dobrze ludzie też do pracy znajdą. Nie narzekam na to.
1: Okay.
0: Jakby od lat mamy tych samych pracowników, bazujemy na rodzinie i sąsiadach.
1: I dbacie o nich.
0: I to więc nam wystarczy. Tak.
1: Dbacie o nich, dbacie o relacje, więc takie gospodarstwa mają szansę przetrwać i mają szansę na przyszłość.
0: Nie jesteśmy dużym gospodarstwem, więc nie jest to jakby takie trudne u nas.
1: Ale sam wiem z doświadczenia, że czy jest się dużym, czy małym, to produkcja warzywna jest zawsze wymagająca i praco i rąk chłonna, tak? Czyli tak jak tu
0: pracochłonna, czasochłonna.
1: No i ludzkochłonna, tak? Zawsze.
0: Ludzkochłonna i też pogoda jest wielkim przeciwnikiem, bo jak na przykład ostatnio u nas prawie przez 2 tygodnie padał deszcz, nie można w ogóle było wejść na pole ani mechanicznie, ani ręcznie, a te chwasty nie czekają w ekologii.
1: Nie czekają, potwierdzam.
0: Nie czekają. Wyższe są już od kapusty, ale damy radę.
1: Okej. Okay. A jak to jest z tą biurokracją? Czyli co roku mamy tych... Ja też to odczuwam, żeby nie było, ale to chciałem się dopytać koleżanki po fachu. Jak to jest, jak z Waszych doświadczeń zmienia się to z biegiem lat? Czyli coraz więcej dochodzi tych formalności, a tak naprawdę za tym nie idzie żadne wsparcie.
0: Nie, no jeżeli chodzi o finanse, to co roku doskonale pan wie, że są coraz mniejsze, a wymagania, obostrzenia i w ogóle papiery co roku się zmieniają. To się wszystko tak co roku zmienia. Czasem jak patrzę na te wnioski, to aż się dziwię, że ja tam na polu coś takiego mam, czego ja w ogóle nie wiedziałam, że ja to tam mam, tak? Że tego nie mogę orać. To w tamtym roku przeorałam, to w tym roku już nie mogę. Jakby nie jesteśmy panem na swojej ziemi. O, ja to tak odbieram. O to.
1: Ale rozumiem, że chodzi
0: o... Nie możemy robić tego, co chcemy, tylko...

0: tylko jakby no są te narzucone takie no tematy, powiedzmy, tak? Mhm.
1: Tak, no zwłaszcza chyba chodzi o te programy pięcioletnie, prawda?
0: Tak, chodzi mi o rolnictwo ekologiczne. Znaczy on, ten przymus... No, przymus
1: pięciolatek.
0: Tak, tej pięcioletnie, ten pięcioletni, ja to nazywam pięcioletnia smycz unijna, ale też jakby no ten obowiązek tych zwierząt. Ja bym chciała posiać sobie trawę, żeby mi ziemia odpoczęła, do tej trawy muszę mieć zwierzęta, więc no to dla mnie to są niezrozumiałe takie wymagania jakby no dla mnie, dla rolnika. Trudne.
1: Dla mnie też, bo to nie wystarczy mieć zwierzęta, bo dam przykład, my mamy przesuwne kurniki, ale one się nie kwalifikują do posiania trawy.
0: Nie, bo to trzeba mieć kilka tysięcy kur, żeby ten licznik się tam sprawdził, tak? Jak było kiedyś 1/3 krowy, teraz chyba trzeba już mieć pół do hektara. Nie wiem, bo ja nie mam zwierząt, staram się to obejść, ale przez to ziemia w ogóle nie odpoczywa, tak? No jakby ona powinna tam odpocząć. Siejemy kończyny, żeby ziemia odpoczęła, ale to są tylko 2 lata, ale to z tą kończyną też są, no to są, bo to musi być kończyna na materiał siewny, nie paszowa, tak?
1: Zgadza się. Więc i oni tego bardzo pilnują.
0: Tak.
1: Wiem sam.
0: A nie mówiąc o tym, że przez ostatnie 2 lata tej kończyny w ogóle nie zebrałam, bo było tak sucho, albo w zeszłym roku jesienią tak lało. No i nic nie zbieramy, siejemy tylko ją po to, żeby siać, ale nie zbieramy tych nasion, nie? I oni też nie chcą nam certyfikować tych kończyn. No ale to już to jest taka bardziej specjalistyczna wiedza dla rolników.
1: Dla wtajemniczonych, ale no warto się też podzielić tym, żeby tu nasi słuchacze zrozumieli, że te paranoje, z którymi musimy na co dzień się borykać, są coraz większe i te wymysły, które tak naprawdę ja z mojej perspektywy patrząc, to bardzo wiele rzeczy, no tak jak pani mówi, no chcemy dać ziemi odpocząć, to jest część cyklu ekologicznego, część życia, część natury, a według programu ekologicznego, no nie możemy dać ziemi odpocząć.
0: Nie, no jak nie mam zwierząt, to ziemia nie może odpoczywać. Ja to tak rozumiem, bo ja tak mam. Ja kiedyś miałam zwierzęta, opasy, hodowaliśmy to bydło, no to wtedy jakby mogłam troszeczkę zwolnić i jakby ta ziemia troszeczkę odpoczęła. A w tej chwili nie odpoczywa, bo ona jest co roku, tam gdzie jest kończyna, no to co 2 lata jest przeorywana, nie?
1: No tak.
0: Ona nie odpoczywa.
1: Czyli powinniśmy ją eksploatować aż do bólu, z tego by wynikało.
0: Mimo, aż do bólu, że... tylko później już ona w pewnym momencie powie stop.
1: No, doskonale to wiem, bo my poza ekologią zajmujemy się też rolnictwem regeneracyjnym, czyli staramy się tą glebę u nas odbudowywać. Przy użyciu zwłaszcza zwierząt, ale też międzyplonów, przedplonów, poplonów, właśnie prawidłowego płodozmianu. To są wszystkie te aspekty. No każdy, kto jest trochę czuły na naturę i rozumie, jakie procesy zachodzą w glebie i na glebie i w glebie, no to zdaje sobie, tak jak pani pełni z tego sprawę, nawet intuicyjnie patrząc. Więc to, że urzędnicy i zwłaszcza te unijne programy no narzucają, tak naprawdę nazywają się ekologiczne, a narzucają rozwiązania zupełnie nieekologiczne.
0: Czyli... No ja tak też to rozumiem, tylko że no, urzędnicy, jakby nigdy urzędnik nie zrozumie tego, kto praktykuje to. I jakby odwrotnie, tak? My też tych urzędników nie rozumiemy. Oni i tak zawsze to tak się wytłumaczą, no, że oni, że tak ma być, tak? No,
1: ja słyszałem, niestety, że to jest, jak to zacytuję, my musimy przestrzegać przepisów.
0: Tak, i jeszcze musimy znać te przepisy i co roku w nie się wdrażać i no być na bieżąco, bo jak nie wiesz, no to masz sankcje i no niestety.
1: Też coś o tym wiemy i to na przykład uważam te sankcje za bardzo niesprawiedliwe, zwłaszcza w ekologii. Dam parę przykładów. 2 lata temu miałem bardzo słabe wzejścia gryki. No była susza i
0: tak?
1: Najpierw
0: tak.
1: Była susza, a wiadomo, jeszcze było zimno długo wieczorami, więc tak. Gryka wcale mi nie chciała wschodzić. No i przyszedł taki kontroler z ekogwarancji, który z doświadczenia był rolnikiem konwencjonalnym. Jak to powiedział, że no, nie zaliczy mi tej uprawy, że jego zdanie że jest zbyt mała obsada.
0: No to ja miałam to samo przy kończynie. Tak samo, zimna wiosna, tak? Brak deszczu. No i jak się kończynę sieje ze zbożem, czyli ja na przykład wsiewam z jęczmieniem, więc jęczmień no jako tako tam gdzieś powschodził, ale ta kończyna już no nie za bardzo. Ja miałam to podobnie, ten sam przykład tylko z kończyną, że tutaj jakby no uprawa główna to jęczmień, a nie kończyna.
1: No a ja dostałem ugór, więc dostałem w ogóle taką sankcję całkowitą.
0: Nie, no to ugór to już w ogóle wykluczenie totalne.
1: No dokładnie takie coś mi zrobili i no musiałem wzywać kolejnych kontrolerów, bo po prostu się z tym nie zgadzałem, no. Więc takie doświadczenia też mamy, co w ogóle dla mnie jest paranoją, bo nie dość, że my się dobrowolnie poddajemy tym kontrolom, chcemy udowodnić i tak naprawdę często jesteśmy mierzeni standardami zupełnie do tej ekologii no, nieprzypadającymi, prawda?
0: Ale ja akurat ja złych doświadczeń z moją jednostką certyfikującą jestem w tej samej. Nie mam. Powiem, że oni zawsze tak starają się to bardzo pomóc i załagodzić, ale trzeba się postawić też w ich trochę sytuacji, bo oni się bardzo agencji boją.
1: No
0: bo
1: wiem,
0: jak
1: wiem.
0: Oni coś piszą, wie pan, to bardziej agencja tutaj na tym wszystkim rękę kładzie, więc oni się jeszcze bardziej czepiają i te sankcje to są zazwyczaj z ich strony. No ja na przykład ze swojego doświadczenia to tak wiem, nie?
1: No, też...
0: Akurat w przypadku tej kończyny to mi powiedzieli, że po prostu za jakiś czas zrobić zdjęcia, że tam gdzieś wzeszła i udokumentować to, bo rzeczywiście tam w dołkach była, tak? Ale na górach było zero tej kończyny, totalnie zero.
1: No, więc...
0: Ale no udało się mi tam jakoś to odkręcić.
1: Więc ta walka z pogodą, walka z suszą, walka z nadmiarem deszczu, czy...
0: No albo z ulewą. No u nas wczoraj, ja w swoim życiu nie widziałam takiej ulewy. To było coś potwornego. Także w ogóle nie było widać jakby, no nie wiem, 50 metrów. Ja nie widziałam domu. Była taka ściana deszczu. Po prostu stała chmura i z niej padało i zmyło u nas marchew i buraki, które będziemy trzeci raz odsiewać.
1: No to bardzo współczuję, bo wiem, jaka to ciężka praca, ale jeszcze na szczęście...
0: To jest chyba największe, to jest chyba najgorsze, bo na naturę nie mamy wpływu, bo na te sankcje, na to wszystko można machnąć ręką, a z naturą się nie wygra.
1: No dobrze, a jak to jest z tą sprzedażą? Gdzie, bo rozumiem, że wy sprzedajecie bezpośrednio na rynku, nie sprzedajecie do skupów, tylko sprzedajecie bezpośrednio klientom końcowym.
0: Nie, my produkujemy tyle... Żeby sprzedać to bezpośrednio u siebie na dwóch targowiskach, też sprzedajemy w domu, mamy taki sklepik malutki na miejscu w gospodarstwie, no i też wysyłamy przez internet, od jakiegoś czasu mamy sklep internetowy podpięty pod naszą stronę, no i tam dosyć sporo wysyłamy zimą, bo latem nie wysyłamy paczek z takimi świeżymi, tylko jakby od września do czerwca.
1: Czyli jesteście tak naprawdę gospodarstwem sezonowym, tak? A w zimę przetwory, tak?
0: Jeszcze raz?
1: Tak naprawdę sprzedaż prowadzicie głównie sezonowo. Czyli od czerwca do jesieni.
0: Nie, produkujemy cały rok, sprzedajemy, tylko przez internet latem nie wysyłamy, bo już tak naprawdę nasz sklep internetowy w tej chwili to tam dosłownie kilka pozycji, bo już po prostu nie mamy nic, nie? Czekamy na nowe, stare się skończyły. A nowe jeszcze się nie zaczęły, a nas przetworów już też bardzo niedużo już tam zostało rzeczy.
1: I myślę, że to jest właśnie to, co poruszyliśmy, to jest ogromne kolejne wyzwanie, z którym boryka się większość rolników, czyli to, że wtedy, kiedy ten okres jest najcięższy ekonomicznie, właśnie teraz, czyli lato, kiedy trzeba ciągle inwestować, kiedy trzeba zasiewać, kiedy trzeba opłacać ludzi, to wtedy te przychody praktycznie znikają.
0: Nie ma dochodów, tak. To ja my to wiemy, to jest, my nazywamy to przednówek. No. To się tak na Suwalszczyźnie zawsze nazywało ten okres pomiędzy, jak się stare kończyło, a nowego jeszcze nie było. Ja to zawsze mówię, że to jest nasz przednówek. Musimy na to mieć jakby no zapas finansowy odłożony, żeby jakby ruszyć nowym sezonem.
1: Okej, ale co, z tego co wcześniej usłyszałem, to ta sytuacja ekonomiczna z roku na rok wcale, mimo że ludzie teoretycznie coraz bardziej interesują się zdrową żywnością, ale u nas rolników nie zawsze to widać.
0: Ja nie wiem, jak już na to patrzeć. Ja z perspektywy swojej powiem tylko jedno, jaki trend widzę. Więcej ludzi kupuje żywność przetworzoną, oczekują gotowych potraw, mniej sprzedaje się świeżych warzyw, ludzie jedzą mniej w ogóle świeżych warzyw. Kiedyś kupowali na tydzień 10 kilo ziemniaków, dzisiaj dla niektórych klientów 2 kilo na tydzień to jest za dużo. Czyli jakby idzie w tą stronę przetwórczą, dlatego też w to poszliśmy, bo no coraz więcej ludzi chce kupić gotową surówkę, gotowe jakieś danie, gotowe ze słoika. No, ja bym to tak powiedziała.
1: Jedyna rzecz, która jeszcze się broni, to owoce, prawda? Owoce miękkie zwłaszcza i owoce.
0: No, to z owocami to u nas słabo. W zeszłym roku nie mieliśmy praktycznie totalnie nic, bo wszystko nam zmroziło. No jakby jabłek to praktycznie zero, jakieś porzeczki to była może 1/10 zbiorów. No w tym roku nie było przymrozków na wiosnę, co w Polsce były przymrozki. U nas, nas ominęło w ogóle, u nas nie zmarzło nic. Będzie wszystko, będą czereśnie, wiśnie, jabłka.
1: No ja właśnie zajadam pierwszym rwaniem czereśni, tutaj mam w studiu paczuszkę, bo dzisiaj w naszych paczkach są czereśnie i truskawki. Truskawki już się powoli kończą, czereśnie się zaczynają.
0: Ja zerwałam może z pół kilograma truskawek, u nas się dopiero zaczynają.
1: No to jest różnica, u nas 100 kilometrów, to jest, czy te 150 kilometrów na Warmii i Mazurach między Suwałkami, to właśnie możecie tak państwo zobaczyć, że u nas truskawki zaczęły się 2 tygodnie temu, za tydzień pewnie, no góra za 2 już będzie po truskawkach, a u was truskawki startują.
0: Się zaczynają dopiero się zaczynają, wiem. Po jedno to jest dobrze, bo się przedłuża jakby ten sezon, bo najpierw przywożą z Polski do nas te owoce.
1: Południowej, nie?
0: Później, a później jedzą swoje, a tam już nie jedzą nic, bo od nas nie wożą tam na dół.
1: No to
0: ja zawsze tak mówię, że my mamy lepiej, mamy dłużej to wszystko. To są plusy mieszkania na Suwalszczyźnie.
1: No dobrze, ale też jeszcze trzeba tu się pochwalić, bo słyszałem, że w zeszłym roku wygraliście najlepsze gospodarstwo ekologiczne.
0: To. Nie szczycę się nagrodami, stąd znam się z tym panem, który tu mnie polecił.
1: Tam się spotkaliście, tak?
0: Tak, poznaliśmy się w ogóle na wręczeniu tych nagród.
1: Aha.
0: Ale na tej gali.
1: Ale to była gala ogólnopolska, tak?
0: Tak, ogólnopolska. Moi rodzice na początku drogi ekologicznej, czyli jakby w drugim roku gospodarowania ekologicznego, zajęli kiedyś w Polsce 2. miejsce, więc ja teraz zajęłam 3, więc nawet z tym się nie szczycę.
1: Okay, ale no,
0: w ogóle nie jestem fanką nagród. Zostałam, delikatnie powiem, zmuszona do udziału w tym konkursie. Uważam, że konkursy to mało dają. Mało dają. Dużo poświęcają energii, jakby żeby się zaangażować w takie konkursy, trzeba poświęcić dużo czasu i energii, a jakby potem wydźwięk tego wszystkiego jest różny.
1: Minimalny, a czasu...
0: Mogła powiedzieć, że w moim odczuciu był negatywny.
1: Słyszałem, że właśnie była, że rozmawiała pani z ministrem i właśnie krytykowała za to, że ta nasza Suwalszczyzna...
0: Ja zawsze ich krytykuję. Ja nie boję się ich krytykować.
1: No, też mam podobne doświadczenia, ale że ta nasza Suwalszczyzna została, no tak, zapomniana po prostu. Czy takie odczucie tam macie?
0: Oczywiście, że tak. No pewnie, że tak. Wszystko jest ciągnięte do województwa. My to jesteśmy tak na końcu świata, tak? Ale po jedno to dobrze mieszkać tak na końcu świata.
1: U Pana Boga za piecem.
0: Tak. Nie, po prostu wiemy, że musimy liczyć tylko na siebie. Nikt tam nam nie pojedzie nam pomagać na koniec świata do Suwałk. Jakby, no, to jest bardzo fajne z jednej strony. Ja tak z perspektywy lat i z perspektywy tych wszystkich nagród i konkursów to takie właśnie wnioski wyciągnęłam, że to nas buduje wręcz, że mieszkamy tak na końcu świata.
1: No ale to wasz region teraz obecnie słynie przede wszystkim z miodów, prawda? Macie bardzo wielu fajnych pszczelarzy i pasieki, prawda?
0: No tak, bo są tereny piękne, dzikie, przede wszystkim nieskażone. No, ja mam u nas w naszej wsi, no, 2 jest miodziarzy, więc... Z moich pól ekologicznych noszą, więc to są miody.
1: Prawdziwe, dokładnie, więc tu państwo polecamy. A proszę powiedzieć jeszcze, jak w ogóle w Suwalszczyźnie tej na końcu świata jakoś tam współpracujecie ze sobą, czy tych gospodarstw ekologicznych jest więcej? Jak w ogóle wygląda ta mapa? Bo z tego, co słyszałem, to jesteście jedyni w okolicy.
0: Nie ma w ogóle gospodarstw. Znaczy ze statystyk wynika, że gospodarstw ekologicznych jest bardzo dużo pewnie w mojej gminie, w mojej wsi, w mojej gminie, w moim powiecie. Te statystyki to są przecież tysiące gospodarstw, ale takich produkujących żywność to no ja nie mam żadnej konkurencji. Tylko tyle mogę powiedzieć jakby.
1: No też sprzedajemy na rynku...
0: U siebie.
1: No my też jesteśmy na rynku w Olsztynie i też właśnie nie za bardzo znamy inne gospodarstwa ekologiczne, które by się tam pojawiały, co też troszeczkę mnie smuci, bo według tych samych statystyk tych gospodarstw na Warmii i Mazurach jest najwięcej, ale jak przychodzi do sprzedaży, to jest nas tylko kilku.
0: to są tylko gospodarstwa na papierze, bo każdy, no nie wiem, ten, kto może się nie zajmował, to nie zdaje sobie sprawy, że to jest, no to nie jest takie proste wyjść na rynek i napisać gospodarstwo ekologiczne, zawiesić tę etykietkę i zawiesić ten listek i spełnić te wszystkie wymogi, to wcale nie jest, to nie jest takie proste.
1: No zgadzam się, no sam proces konwersji to jest 3 lata, więc dla osób wchodzących na nowo to jest 3 lata wyzwań, a dla osób, które chciałyby się przekwalifikować, to jest taki okres niepewności tak naprawdę.
0: Też, ale jeszcze co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że ci ludzie, którzy sprzedają produkty ekologiczne, ale nie na bazie swoich produktów, tylko zajmują się tym wprowadzaniem do obrotu, tak? Czyli kupują kapustę od kogoś, od rolnika ekologicznego, ją tam ukiprzą i sprzedają, czyli zajmują się tak zwanym wprowadzeniem do obrotu. No dla nich to jest jakby o wiele prostsze, tak? Kupić od kogoś, ale wyprodukować to tak jak my to robimy, bo my nie kupujemy totalnie nic. Oprócz soli i przypraw, czyli przetwarzamy tylko to, co u nas urośnie, jak kapusta nam ze 2 lata z rzędu nie rosła, to po prostu kapusty kiszonej nie mieliśmy w ofercie, tak? Albo mieliśmy ją mało, do Bożego Narodzenia nam wystarczała. Więc jakby na tym etapie sprzedawać to, tak jakby od wyprodukowania poprzez przetworzenie i sprzedanie, to jest wyzwanie bardzo duże i myślę, że dlatego jakby ktoś, kto tego zasmakował albo się zniechęcił, to też jakby przebić się na rynku jest ciężko. No, przyjedzie pierwszy raz i napisze ekologiczne, to tam szczerze mało ludzi też wierzy w to, bo dużo jest oszustów dzisiaj, tak?
1: No też się z tym spotykam.
0: Ja myślę, że no to jest, a zdobyć klientów, to no my jesteśmy w Suwałkach na rynku no 10, 20, 30, ponad 30 lat, tak? No ludzie nas znają, Suwałki to nie jest takie jakieś ogromne miasto, więc jakby ta poczta pantoflowa i no to czyli, też jest, myślę, że to jest ważne.
1: Jesteście w pełni oparci, jeśli chodzi o sprzedaż, tylko i wyłącznie o swój region, tak? To jest
0: tak.
1: Pewnie 90%.
0: No i wysyłka przez internet, tak?
1: No ale taka codzienna sprzedaż to jest...
0: Nie, 90% to jesteśmy tutaj na miejscu.
1: No tak właśnie myślałem, że ta wysyłka...
0: 90%.
1: Bo też promują te agencje i inni, prawda, promują tą wysyłkę przez internet, ale tak naprawdę jak się odpali, to się okazuje, że to są jakieś ułamkowe kwestie, prawda? Że tego
0: powstaje dzisiaj masę portali, ciągle przesyłają jakieś oferty, żeby pod jakiś portal się podpiąć i przez nich sprzedawać, ale szczerze próbowaliśmy chyba z 3-4 miejscach, to nie przynosi żadnych efektów. Agencja też swój jakiś tam zrobiła, jakąś tam stronę, gdzie lokalnych producentów wrzuca, to nic nie daje. Każda instytucja ma dzisiaj swój portal. KOWR następny ma portal taki, na którym tacy producentów. Urząd Marszałkowski ma też ten taki, wymienia tych producentów, ale ja myślę, że jak się sam człowiek nie zareklamuje, to te portale to nic nie da.
1: No, w naszym przypadku, czyli właśnie takich małych, średnich gospodarstw ekologicznych, regeneratywnych, my żyjemy tym kontaktem z klientem i myślę, że to główna certyfikacja, tak zwana, to jest certyfikacja przez klienta, a nie wcale przez tą jednostkę.
0: Tak, dosłownie chciałam to powiedzieć. Dla mnie ta certyfikacja z jednostki to jest tylko do papierów. Mój żaden klient tego certyfikatu nie żąda.
1: Oni już was znają.
0: Tak, oni wierzą, bo przyjeżdżają do nas, widzą nasze pola, dni otwarte organizowaliśmy. Teraz bardzo dużo nagrywamy różnych tam rolek, filmików, jakby na Facebooku udostępniamy, na Instagramie. Klienci widzą, jak siejemy, jak pielemy, jak podlewamy i więc myślę, że tutaj to jest chyba największe dzisiaj.
1: A właśnie, bo nie zapytałem, w sumie to moja wina. Jak się nazywa wasze gospodarstwo? Gdzie je znaleźć?
0: Od nazwiska Ekorydzewscy.
1: Ekorydzewscy,
0: wystarczy wpisać w Google Ekorydzewscy, będzie nasza strona. Na naszej stronie jest sklepik internetowy, tak samo na Facebooku Ekorydzewscy. Na Instagramie, tam na TikToku, tam wszędzie jesteśmy.
1: Tu też dopytam, bo słyszałem, że całym gospodarstwem zarządzają 3 kobiety.
0: A skąd ta trzecia?
1: A nie wiem. Tak.
0: Jest, znaczy u nas to było dobrze, są 3 kobiety. Jedna no jakby nadzoruje to wszystko, druga dopilnowuje pola, trzecia domu pilnowuje. No tak powiem. Nasza mama seniorka pilnuje domu. Moja siostra Edyta, która zajmuje się też agroturystyką, ale też jakby podzieliłyśmy, ona zajmuje się jakby uprawą na polach z tatą moim, no a ja zajmuję się jakby tą resztą, sprzedażą i tutaj koło domu rozsady, szklarnia.
1: Okej, okay, czyli,
0: no,
1: czyli...
0: Takie rzeczy. Takie mamy różne podziały. To jest gospodarstwo rodzinne.
1: Super. No. A właśnie to jest kolejne moje pytanie, bo ja obserwuję coś takiego, że tych gospodarstw rodzinnych jest coraz mniej, że jakoś w większości przypadków te dzieci, gospodarzy uciekają z tych gospodarstw, uciekają do miasta, szukają innych zawodów. Czy macie pomysł, dlaczego tak się dzieje?
0: Powiem tak, byłyśmy trzy siostry, takie już dorosłe. Urodził się nam po latach brat, wyczekiwany przez moich rodziców syn, który miał być następcą. Po dużo latach, bo on zawsze mówił, że mam trzy lata i trzy siostry po 30, co nie było do końca prawdą, i to miał być ten następca. Mhm. Ten następca się bardzo dobrze uczył, kochał książki, poszedł na Jagielloński studiować i już niestety następca nie wrócił.
1: Okej, okay, i wy dziewczyny...
0: Każdy kto, ale też on widział, jak my wzrastamy w tej pracy, ile to wymaga od nas wyrzeczeń, rodziców ile to wymagało, teraz potem już teraz jakby mnie... Więc no, myślę, że to jest akurat na przykładzie mojego brata, ale to dotyczy wszystkich młodych, których obserwuję u sąsiadów, w rodzinie. Młodzi jak pójdą, zaznają takiego innego życia, łatwiejszego, wolnych weekendów, więc nie wrócą już do pracy na roli, no bo to jest praca 7 dni w tygodniu, to jest 360 tam ile dni w roku. Jak się wyjeżdża na urlop, jak się ma gospodarstwo, to przed urlopem trzeba bardzo dużo pracować, nadgonić, a po powrocie zaległości znowu nadgonić, a w międzyczasie jeszcze znaleźć sobie zastępstwo, kto cię zastąpi, jak wyjedziesz. Więc no myślę, ja to jest moje zdanie na temat, dlaczego młodzi ludzie nie chcą zostawać na rolnictwie, bo są uwiązani po prostu.
1: A te nowe...
0: Wolą iść na etat.
1: Zgadza się, to też to obserwuję. No, wolą tą miejską pracę lekką, tak, i przyjemną, tak, która... Tak. Jest dużo wygodniejsza i dużo bezpieczniejsza często. Tak. No i jak to mówią, że nie zależy od pogody, nie zależy od natury, która płata nam często figle.
0: Natura i też te ceny różne skupu, czy świń, czy mleka, no to nie powalają dzisiaj. I powiem jeszcze co mi się tak zawsze rzuca w oczy, że jeszcze 10 lat temu to ktoś został na gospodarstwie, bo go skusili jakimiś tam prawami, tak, na maszyny, na obory. Dzisiaj już się mało kto się pokusi o te pieniądze, o te dotacje, ale żeby się uwiązać tak, żeby zostać na tej roli.
1: Czyli co, no tych rolników będzie coraz mniej niestety.
0: Niestety jest coraz mniej z dnia na dzień. Bynajmniej w moich tutaj, w naszych regionach to ubywa w zastraszającym tempie.
1: No ja też...
0: Ciągle się słyszy, że ten sprzedaje krowy, tutaj ten przychodzi na emeryturę, nikt nie przejmuje, ktoś tam dzierżawi, w końcu są nawet już ugory, których nikt nie obrabia, nie ma chętnych.
1: Oj, to bardzo zły sygnał tak naprawdę. No, czyli...
0: A zły, idziemy w konsumpcję, bardziej takie rzeczy.
1: Czyli te Mercosury i ta Ukraina tak naprawdę przy tym, co się dzieje, którą nas straszą, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na naszą sytuację naszego rolnictwa, no to za 3, 5, 10 lat ona może być dla nas wybawieniem, bo lada moment nie będzie miał kto produkować.
0: No nie będzie, ale ja nie wiem, co zmusi ludzi, żeby przejrzeli na oczy. Może być już za późno dla pewnych rzeczy, bo ja zawsze mówię, że jak się już ktoś zrezygnował z jakiejś produkcji, to za te 5 lat się nie podniesie, bo to będzie za dużo kosztować... za dużo i energii, pieniędzy, żeby się podnieść i zacząć coś w ogóle tworzyć. Mhm. I po drugie też zasmakuje przez ten 5 lat tego łatwiejszego życia takiego. No łatwiejszego, powiedzmy, w cudzysłowie łatwiejszego, lżejszego, tak?
1: Znaczy no ono jest lżejsze i cięższe, bo z jednej strony my rolnicy może rzeczywiście mamy ten 7-dniowy tydzień pracy i dużo trudniej nam jest zorganizować się z wyjazdem na urlop, ale za to ta praca pod chmurką ma te swoje plusy, bo jesteśmy blisko natury.
0: Ja zawsze mówię, że nikt nie ma tak jak my mamy, że ptaszki śpiewają, wiewiórki biegają, sarna przychodzi i różne takie rzeczy jakby mamy na co dzień, jakby to nas nie zachwyca, ale no jakby mamy ciszę, spokój. I tym bardziej ja mieszkam takim oddaleniu u nas są zabudowania, tak jakby jedno gospodarstwo od drugiego jest bardzo oddalone, więc my naprawdę mamy tam ciszę i spokój.
1: No i kto z ludzi w mieście ma codzienne wschody słońca, prawda, i zachody, tak, i może tak. Z tą przyrodą naprawdę być blisko, plus ja akurat w swoim przypadku, no to ja bardzo sobie cenię to, że uważam, że dziś wieś i właśnie gospodarstwo ekologiczne jest jednym z fajniejszych miejsc do tego, żeby budować rodzinę i mieć dzieci, które można tam wychować, które no, dziś na wsi mają dużo więcej wolności niż w mieście.
0: No, jeżeli ktoś to ceni, to jeżeli, tak.
1: No, bliskość przyrody, możliwość zabawy na dworze, mniej skrępowanej.
0: Przede wszystkim jakby ja cenię w ogóle samowystarczalność, tak?
1: No,
0: żeby
1: tak.
0: Jakby sobie, przynajmniej sobie wyprodukować. No. Żeby sobie zdrowo zjeść, nie być uzależnionym od jakichś tam sklepów. Zresztą nie korzystam z marketów, można powiedzieć, w ogóle nie korzystam.
1: A to jest coś, co ja zauważyłem właśnie, jeśli chodzi o zanik polskiej wsi, to do mnie dotarło, że nie wiem, czy u was też tak jest, że coraz więcej na wioskach, tak jak kiedyś, ja pamiętam, jak byłem mały, 30 lat temu, czy 40 lat temu, jak się jechało na wioskę, to praktycznie nie trzeba było iść do żadnego sklepu, tylko się trzeba było przejść po sąsiadach i u jednego były jajka, u drugiego były warzywa, u trzeciego były owoce, u czwartego było mięso i tam się tak naprawdę te zakupy robiło nie wychodząc, a dziś całe wioski jeżdżą do Biedronki.
0: Tak, właśnie to jest przerażające, bo u nas nawet w naszej miejscowości gminnej wybudowano Biedronkę, no i tam się wyopatruje cała wieś, nie wiem, no ale dzisiaj nie przejdzie się przez wieś, żeby kupić to wszystko, co pan wymienił.
1: No, prawda, to
0: powiem,
1: jest...
0: Żeby zjeść te wszystkie rzeczy, to trzeba by było naprawdę dużo się nachodzić i nawet pewnie pieszo by się tego wszystkiego nie zdobyło, bo trzeba po niektóre rzeczy dalej podjechać samochodem, bo pieszo to na pewno nie.
1: Prawda,
0: że... A już o mięsie to nie wspomnę.
1: No dokładnie, te gospodarstwa już dzisiaj, tych gospodarstw takich prawdziwie produkcyjnych zostało nam tak niewiele i co, no ale myślę, że tutaj chyba główna przyczyna już poza tym, tą sytuacją, o której mówiliśmy wcześniej, czyli tym, że ta praca w mieście jest łatwiejsza i ona kusi tych młodych ludzi, więc no plus ryzyko wiadomo, które my ponosimy jako rolnicy w tak zwanej fabryce pod chmurką, tak, która jest dużo bardziej nieprzewidywalna, dużo bardziej ryzykowna, więc to odrzuca. No ale z drugiej strony chyba to też jest trochę wina konsumentów, bo z jednej strony oni mówią o tym zdrowiu, o tym, że chcieliby żyć zdrowo, jeść zdrowo, ale na koniec dnia wszyscy idą na łatwiznę.
0: Tak, to ostatnie zdanie to święte słowa. Ja zawsze ktoś przychodzi i mówi, o marchewka ekologiczna tak droga, a w Biedronce to po tyle. Ja jak słyszę to porównanie, to mi się po prostu, no jak to mówi się, przysłowiowy nóż w kieszeni otwiera. No bo tej marchewki w Biedronce to nawet człowiek nie dotykał, bo to wszystko jakby no maszyny robią, maszyny kopią, maszyny pakują, maszyny opryskują na to, żeby trafiła do tej Biedronki, a nasza marchew to przechodzi przez kilkanaście razy przez nasze ręce, nie mówiąc o tym, no, że nie dostała żadnych nawozów ani pestycydów, no ale nie wiem, kiedy ludzie się obudzą. Ludzie budzą się wtedy, kiedy zachorują, to
1: tak.
0: Jest naprawdę...
1: To jest...
0: Ale to już jest wtedy za późno. Ja zawsze mówię, że przychodzi ktoś i po marchewkę dla dziecka, ja mówię, a co tata, babcia, to nie może tej zdrowej marchewki zjeść? No i czasem wkurzam tych klientów. No ja czasem potrafię takie coś powiedzieć, no bo to jest denerwujące. No co temu dziecku, że jak będzie miał mamę chorą, czy tam dziadka, no lepiej, żeby wszyscy zjedli tą marchewkę. Tym bardziej, że ona nie kosztuje 30 zł kilogram, ani też nie je się jej tak dużo.
1: Tu się zgadzam. No, zresztą tutaj muszę trochę wzmocnić i uspokoić. To było, moim gościem była jakiś czas temu pani profesor Cichosz i ona wprost powiedziała, że jeżeli przeliczy się to, co jest puste w tej marchewce marketowej i to, czego ta marchewka nie zawiera, a co zawiera nasza, czyli pani moja marchewka, to tak naprawdę ta nasza marchewka wcale nie jest droga. Bo klienci płacą za dużo wyższe stężenie pierwiastków, dużo większe stężenie mikroorganizmów i zupełnie inny stosunek masy, tej pustej masy do tej masy właściwej, więc no nie porównujmy dwóch jabłka do pomarańczy, bo to tak naprawdę te marchewki nigdy koło siebie nie powinny były leżeć.
0: Nie, ale moja to by szybko zwiędła w tym markecie bez tych oprysków, tak? Bo no. One są tam specjalnie opryskiwane na to, żeby ładnie wyglądała i żeby długo nie więdła, nie? Ja zawsze mówię, że moja to w markecie długo nie poleży, bo wszystko szybko się zrobi jakby brzydko i zwiędnie.
1: No dokładnie, jeszcze jak będzie z Nacią, to już w ogóle. No tak. Dobrze, czy jakieś jeszcze na koniec, bo już powoli zaraz będziemy się zbliżać do końca, to po pierwsze, gdzie was spotkać, gdzie o was można się dowiedzieć i gdzie można spotkać, też prowadzicie agroturystykę, czyli można też was odwiedzić, tak?
0: Można, można. Wszystko jest na naszej stronie, na Ekorydzewscy. Mhm. Jest to agroturystyka, można dzwonić do Edyty, rezerwować, nie wiem, tam już niewiele zostało wolnych miejsc, ale zawsze można próbować. Mhm. No i można zakupić u nas też przez naszą stronę, można nas obserwować na Facebooku.
1: I na bazarku w Suwałkach, tak?
0: Można... Na bazarku, na targowisku w Suwałkach, teraz tylko w Suwałkach chwilowo. Mhm. I jeszcze można nas odwiedzić bezpośrednio w gospodarstwie. W miejscowości Jemielista, gmina Filipów, powiat Suwałki.
1: Czyli jak daleko jesteście od Suwałk?
0: 15 kilometrów. Okay. Do znaku Suwałki.
1: Okej, okay. Czyli to nie jest wcale tak...
0: No, piękne tereny.
1: No, piękne.
0: I turystyczne, i zdrowe.
1: Okej.
0: Okay. To... Nie ma takich dużych gospodarstw, jakby takich dużych...
1: Molochów, tak? No wiadomo,
0: tak,
1: bo...
0: Molochów, ani dużych obór, ani...
1: Kurników, areałów, tak? Tych
0: tak,
1: takich przemysłowych.
0: Nie, tego to w ogóle u nas nie ma.
1: No tak, bo u was teren pofałdowany, to tak naprawdę u was tak. Powinny owce chodzić.
0: No są owce u sąsiada.
1: No bo to owce, krowy to są właśnie takie zwierzęta, które w takim terenie
0: krowy,
1: myślę...
0: Trochę jest jeszcze krów, ale już też rolnicy rezygnują jakby z tych mlecznych. Nie zostaną takie tylko te wolne, no takie ja nazywam krowy matki chodzące.
1: No tak, a co chciałem jeszcze zapytać na koniec, jakieś przesłanie dla konsumentów i dla rolników? Co by pani doradziła konsumentom i co by pani poradziła rolnikom?
0: No, konsumentom, żeby jeszcze obudzili się, bo to jest ostatni dzwonek, żeby się obudzili i żeby ruszyli do lokalnych producentów, bo jeżeli nas konsumenci nie będą wspierać i nas nie będą u nas kupować, to większość ludzi zrezygnuje, jeżeli ludzie będą patrzeć tylko na ceny w marketach, na produkty ekologiczne w marketach, jakie się znajdują. Niech nie porównują nas, producentów lokalnych z tą żywnością ekologiczną, z żywnością ekologiczną w marketach, bo to jest w ogóle inna żywność. A co do rolników, no niech się nie poddają, bo jak oni zginą, to my też.
1: No, jak to mówi przysłowie, że, że świat stoi na rolniku i cesarz, i robotnik, tak? Czyli...
0: Tak, tak. No, nie będzie rolników i nie będzie nas też, bo jeżeli zginą moi sąsiedzi rolnicy, to wszystko będzie, to będzie ugór, zarosną krzaki, pola, to ja na tych swoich małych poletkach też walwys nie wyprodukuję, bo to będzie wszystko w cieniu, w lesie, zje nas dzika zwierzyna.
1: No, jest
0: ja to obserwuję już.
1: Tak, czyli ten proces wyludniania się gospodarstw przyspiesza.
0: Tak, opuszczania tych domów, nie uprawiania ziemi nawet już, tak? Już jakieś malutkie poletka, coraz więcej tych malutkich poletek jest jakby pozostawianych samych sobie, gdzie sieją się jakieś drzewa, krzaki, pasty, nieużytki.
1: Okay, czyli...
0: Ja to obserwuję u nas.
1: A macie jeszcze ostatnie pytanie już będziemy kończyć. Mhm. A czy macie jakieś pozytywne przykłady, bo coraz więcej młodych ludzi tak naprawdę, takich no może nie nastolatków, ale właśnie już 20-30-latków, ja obserwuję taki trend, że no, gdzieś tam się budzą i chcieliby do tego rolnictwa wejść, tak? Czy macie takie przykłady?
0: To tak młodych to ja nie znam. Tak młodych to ja nie znam. To ja bym powiedziała, że to dopiero po 30 się budzą.
1: No.
0: Może.
1: No pod koniec lat.
0: Tak młodzi to jeszcze chyba dzisiaj w ogóle o życiu jeszcze nie myślą. Ci 20, 25, ten przekrój. Tak myślę o swoim bracie jeszcze.
1: Okej, okay, czyli...
0: Jeszcze oni... Akurat czyli... te roczniki.
1: Takie są, tak?
0: Nie, u nas ja tego nie obserwuję. Szczerze, u nas w ogóle nie ma ludzi młodych, którzy jakby... podejmowali taką działalność, no ja nie znam.
1: Czyli zostaje...
0: Nie chcą przejmować nawet stare gospodarstwa, nie mówiąc o tym, żeby chcieli położyć jakieś nowe. Nie, w ogóle, u nas totalnie.
1: A jakiekolwiek kooperatywy u was jeszcze istnieją, czy spółdzielnie?
0: Nie,
1: czy...
0: w ogóle u nas nie ma z kim współpracować, żeby coś sprzedawać. Nikt nic nie produkuje. Miody, no miodów jest dużo, I nic poza tym tak naprawdę. No bynajmniej u mnie w Suwałkach, tak?
1: No, czyli jesteście tak naprawdę pszczelarze i jedno gospodarstwo warzywniczo.
0: No tak.
1: Ekologiczne. No to powiem szczerze,
0: nie mam konkurencji.
1: To bardzo, ale to nawet konwencjonalny gospodarstwo za bardzo też się nie ma, żeby się wystawiało.
0: Też nie ma. Nie, bo to nie są tereny na uprawy konwencjonalne. To wiadomo, no to są pagórki różne. To jest u mnie na polu jest przekrój różnych gatunków klas ziemi, tak? Od piasku, dalej jest glina, dalej torf. No to są też ciężkie warunki do jakichkolwiek upraw.
1: No cóż, życzę wam wytrwałości, życzę, żebyście się nie poddawali. Jeszcze raz gratuluję, że trwacie i że, no bo wasze gospodarstwo już istnieje 3 czy 4 pokolenia.
0: Tak? Ja jestem w tym miejscu, gdzie mieszkam, jestem 5. pokoleniem.
1: Czyli od 5 pokoleń gospodarstwo i ja życzę, żeby to gospodarstwo istniało dalej, żeby to dzieci przejęły, no bo już poza tym, że zamykamy tą produkcję i będzie nam, konsumentom, coraz trudniej, to też z zamknięciem tych gospodarstw przepada masa doświadczeń, masa wiedzy, której no...
0: Myślę, że tak.
1: Nie da się już potem...
0: No tak, bo to są babcine, u nas to są babcine przepisy, babci receptury i jednej i drugiej. Akurat tu dwie babcie. No. To są jakieś takie stare receptury, no i to zginie wszystko, tak, ma pan rację.
1: Więc to jest też bardzo przykre, że no tracimy tak naprawdę nasze dziedzictwo kulinarno-narodowe, bo poza... Ja to przed obserwuję u siebie, że poza kołami gospodyń wiejskich, które jeszcze tam gdzieniegdzie działają, no to...
0: Oj, prężnie prężnie u nas.
1: No u nas też jest tych kół trochę, ale poza nimi tak naprawdę to na tych wioskach już się praktycznie nic nie dzieje, tak? Już cała ta infrastruktura popadła, wszystko jest przenoszone do miast i my też jako rolnicy coraz bardziej jesteśmy pod te miasta podpinani, żeby wszystko załatwiać tam, a kiedyś na tych wioskach się wiele działo, prawda?
0: No niestety, no ale nie mamy na to wpływu. To się musi po prostu toczyć. Nie mamy na to wpływu. Ja mówię, że nie mamy na to wpływu.
1: No wszystko w rękach konsumentów, tak. Wszystko w ich portfelach, w ich podejściu. Jeżeli wy państwo zadecydujecie, no to rolnictwo nasze da się jeszcze uchować, choć będzie coraz trudniej, bo tych rolników jest już coraz mniej. Więc no co, pani Sylwia, ja bardzo ślicznie dziękuję. Moim gościem była Sylwia Rydzewska.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ekologiczna rolniczka spod Suwałk, 5. pokolenie rolników. Pierwsza w historii studia Ostoja rolniczka, która wraz z siostrami dzielnie prowadzi
0: siostrą z mamą,
1: razem w trójkę, trzy
0: i
1: kobiety.
0: I tato też pomaga.
1: No wiadomo, tam pewnie na ciągnik nieraz wsiądzie.
0: My wszyscy jeździmy na ciągnikach.
1: Okej, okay, czyli
0: no, na wsi kobiety jeżdżą.
1: Kobieta pracująca
0: motorami,
1: żadnej pracy się nie boi.
0: Samochodami, tak? I ciągnikami, tak.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za tą rozmowę.
0: Bardzo.
1: I trzymam kciuki, żebyście się utrzymali, żeby szło wam jak najlepiej.
0: Póki nam sił starczy.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia, bardzo. Do zobaczenia kiedyś.
0: Do usłyszenia, zapraszam na Suwalszczyznę.
1: Drodzy państwo, dziękujemy bardzo pani Sylwii, a ja ze swojej strony teraz jak co tydzień zapraszam do zamawiania naszych paczek z natury. Tu w studiu mam właśnie paczkę świeżo rwanych czereśni. Załoga tutaj w Radiu Wnet już popróbowała. Myślę, że po ich minach widać, że smakowały. Więc jak coś, to nasze skrzynki co tydzień po studiu Ostoja można odbierać w Warszawie. Za tydzień postaramy się przywrócić nasze skrzynki do Trójmiasta, do Gdańska. No, od końca czerwca, początku lipca startuje bazarek w naszym gospodarstwie, w Ostoi Natury, czyli w Tomaszynie, w połowie drogi między Warszawą a Gdańskiem, więc jak będziecie państwo jechać na Mazury, to w każdą niedzielę od 9 do 12 można do nas zajrzeć. Na pewno spotkacie tam nas i nasze produkty. Często też odwiedzają nas inni goście, ale niestety, tak jak pani Sylwia mówiła, z tą współpracą jest coraz trudniej, bo tych gospodarstw, zwłaszcza takich, które produkują coś, co realnie są w stanie wystawić, jest coraz mniej, więc, a też powszechne już na wsi stało się to, że gospodarstwa prowadzi się po godzinach, a na co dzień mieszkańcy gospodarstwa pracują w zawodach miejskich, tak, czy w budowlance, czy w transporcie, czy przy ciężkich maszynach, więc no tak naprawdę nawet na tych wioskach już coraz więcej gospodarstw wiąże swoją przyszłość wcale nie z produkcją żywności. Dlatego zachęcam was wszystkich wszystkich do wspierania nas, do wspierania innych rolników lokalnych. Szukajcie swoich rolników lokalnych. Tylko tam możecie zdobyć zdrowie i smak, który, no, tak jak pani Sylwia mówiła, jest, no, zupełnie inny. I ta żywność w marketach, też często nazwana ekologiczna, no niestety to nie jest ta świeżość i ten smak, który państwo znają z dzieciństwa, o czym można się przekonać na przykład w naszych skrzynkach, ale myślę, że jeszcze cały czas jest wielu rolników, których warto wspierać w naszym kraju. No nie zachęćmy ich, żeby kolejne pokolenia na tych gospodarstwach się pojawiło, żeby te gospodarstwa nie zostały zamknięte, bo to nie tylko chodzi o to, żeby ci rolnicy, znaczy, no, na pewno też jest bardzo ważne, żeby ci rolnicy dobrze funkcjonowali, się utrzymywali, byli wynagradzani za swoją ciężką pracę, ale też chodzi o to, żeby była jakakolwiek perspektywa na tej wsi, bo jeżeli wszyscy będą korzystać tylko z marketów i z importu i z wielkopowierzchniowych gospodarstw, no to te małe, lokalne, regionalne, małe, średnie, czy te gospodarstwa regeneratywne, czy ekologiczne, może są trochę droższe, ale no, one są droższe, tak jak słyszeliście państwo. To jest kwestia tego, że u nas bardzo wiele rzeczy robi się ręcznie, robi się na mniejszą skalę. Jest to dużo bardziej czasochłonne, pracochłonne i ta cena często jest efektem właśnie tego, a nie jest efektem tego, że rolnicy ekologiczni chcą zarobić nie wiadomo ile. No, porównując też plony w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych, dam prosty przykład. No, pszenica z hektara to jest od kilku do kilkunastu ton, a orkisz na przykład w ekologii to jest 1 do 3 ton z hektara, więc to są ilości zupełnie nieporównywalne do siebie. Stąd te ceny, no, różnią się, bo nakład pracy jest praktycznie ten sam, tak? I tu trzeba użyć zmechanizowanego sprzętu i tam, i tak naprawdę wartość ilościowo uzyskuje się dużo mniejszą, natomiast wartość zdrowotna i jakościowa tych produktów końcowych jest dużo większa. Ja zawsze to powtarzam moim klientom, że lepiej kupić mniej u nas, mieć to zdrowie i smak, niż kupować dużo, tak jak najlepszym przykładem są te sztuczne pomidory z marketów, których wielokrotnie moi klienci mówili, że no co z tego, że poszedłem i kupiłem 2 kilo, jak potem ponad kilogram wyrzuciłem, bo tego się dać nie dało jeść. No, a za tą samą cenę u mnie kupią kilogram i zjadają do ostatniego, że tak powiem, do ostatniej skóreczki, więc zachęcam jeszcze raz do wspierania lokalnych rolników, tak samo jak pani Sylwia zachęcała. Są też, powstają powoli w Polsce RWS-y, czyli cały system rolnictwa wspieranego społecznie, który jest fajną inicjatywą, to, że możecie państwo się zaangażować i, no, trochę odciążyć tych rolników od ryzyka, które ponoszą na co dzień, tego ryzyka pogody, tego ryzyka różnych zdarzeń, tak, polowych, choćby zwierząt dzikich, czy różnych innych szkód, które się pojawiają, i uczestniczyć w tej produkcji i być potem beneficjentem tych płodów, które na koniec uda się zebrać. Ja ze swojej strony jeszcze raz przypominam, że nasze skrzynki, czyli skrzynki z natury, co tydzień po audycji dostępne są w Warszawie. Zamawiać można je pod mailem zakupy@ostojanatury.pl. Co jakiś czas rzucamy informacje o nich na Facebooku. Też 5 lipca zapraszam serdecznie do nas, do gospodarstwa. Pierwszy piknik z natury w tym roku z udziałem kucharza Bartka, który również był gościem studia Ostoja, który, no, jest takim kucharzem bardzo z głową otwartą, jeśli chodzi o przyrządzanie produktów świeżych i produktów prosto z pola na stół, więc jest to zawsze u nas wielkie kulinarne wydarzenie, na które serdecznie zapraszam. Myślę, że ono jest też dużą inspiracją dla wszystkich, którzy sami tą żywność chcą potem w domu przyrządzić. Można tu wiele fajnych pomysłów u Bartka podpatrzeć i potem coś fajnego z tym zrobić w domu. My też poza samym piknikiem i poczęstunkiem pokazujemy nasze gospodarstwo, oprowadzamy, pokazujemy wszystkie cykle produkcyjne, więc to nie jest tylko jedzenie, ale też tak naprawdę zanurzenie się w tą ekologię i regenerację, którą stosujemy w Ostoi natury. Ostatnie ogłoszenie to we wrześniu już w naszym gospodarstwie Biotech 2026. Gość specjalny Richard Perkins, tu bardziej dla osób, które są chcą wejść w to, dowiedzieć się dużo więcej. Pierwszy dzień, czyli 11, będzie bardziej ogólny i poświęcony tak strategicznie, zarządzaniowo, filozoficznie podejściu do regeneracji, natomiast drugi dzień, 12, jest takim dniem dla profesjonalistów, gdzie Richard będzie pokazywał i uczył nas m.in. chowu regeneracyjnego, czyli w ogóle wszystkiego, co związane z ptactwem i z budową tak zwanych chicken traktorów, jak mobilów, budowę najmniejszej mobilnej ubojni w Europie, która jest odebrana, więc tych tematów ciekawych będzie bardzo wiele. Ja ze swojej strony dziś kończę. Życzę Państwu wspaniałego dnia i wspaniałego lata w tym roku. No i zapraszam do nas na Warmię i Mazury. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Studio Ostoja. Nocne powtórki w net.